0: Koalicji rządzącej, komentując wybór nowego składu Krajowej Rady Sądownictwa. Wyboru tego dokonał w piątek Sejm, ale nie obyło się przy tej okazji bez politycznych sporów. Wcześniej kandydatów na członków KRS zaopiniowało środowisko sędziowskie. Zdaniem polityków PiS ta procedura była niezgodna z obowiązującą ustawą. Senator Koalicji Obywatelskiej Marek Borowski w TOK FM odpowiadał, że ta procedura była jedyną słuszną w sytuacji, w której prezydent zawetował nową ustawę o KRS,
1: która miała przywrócić sposób, tryb wyboru do Krajowej Rady Sądownictwa zgodny z konstytucją, zgodny także z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 2007 roku, w którym to wyroku Trybunał jasno stwierdził, że część sędziowską do Krajowej Rady Sądownictwa wybierają sędziowie, a nie kto inny.
0: Z kolei Aleksandra Leo z klubu Centrum komentowała decyzję PiS-u o wskazaniu do KRS-u Łukasza Piebiaka, współpracownika Zbigniewa Ziobry.
2: Próbowali, nie wiem co zrobić, w jakiś sposób ograć, zgłaszając tak naprawdę Łukasza Piebiaka, naczelnego hejtera waszego. Osobę, która nawet za czasów Ziobry została ze stanowiska wiceministra odwołana właśnie po tym, jak wypłynęła afera hejterska.
0: Głównym zadaniem Krajowej Rady Sądownictwa jest udział w procesie powoływania do zawodu nowych sędziów. Prawo i Sprawiedliwość idzie do wyborów zjednoczone, zapewnił Mateusz Morawiecki podczas spotkania z wyborcami w Starogardzie Gdańskim. Polityk zapowiedział, że w ciągu najbliższych tygodni zorganizuje wspólne spotkanie z Przemysławem Czarnkiem, które ma być manifestem jedności ugrupowania. O takim spotkaniu mówił też wicerzecznik PiS Mateusz Kurzejewski w TOK FM. Ponad 30 osób zatrzymano w Londynie na dwóch manifestacjach, propalestyńskim marszu oraz demonstracji skrajnej prawicy pod hasłem Zjednoczyć Królestwo. Taki wstępny bilans podała policja, która od razu dodaje, że większych incydentów nie było, biorąc pod uwagę, że w obu zgromadzeniach wzięło udział 80 tysięcy osób. Były minister zdrowia Wielkiej Brytanii Wes Streeting zapowiedział, że zamierza wystartować w wyścigu o przywództwo w swojej partii pracy. W czwartek polityk podał się do dymisji, by wyrazić brak zaufania wobec obecnego szefa ugrupowania i zarazem rządu Keira Starmera. Sam Starmer jest w ogniu krytyki po wyborach lokalnych w Anglii, w których jego partia poniosła dotkliwą porażkę. Miliardy z Krajowego Planu Odbudowy na polski samochód elektryczny. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przekazał 4,5 miliarda złotych na budowę fabryki polskich elektryków w Jaworznie. Technologię do pojazdów dostarczy tajwańska firma Foxconn, mówi minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.
3: Budujemy w Polsce samochód pod naszą marką na bazie rozwiązań technologicznych firmy Foxconn i te samochody będą sprzedawane na początku w Polsce, a potem w całej Europie. Mamy tutaj exclusivity na cały europejski rynek.
0: Budowa fabryki ma ruszyć wiosną przyszłego roku. Pierwsze samochody mają z niej wyjechać za 3 lata. Niedziela będzie pochmurna, w ciągu dnia w Małopolsce 11 stopni, na Mazowszu 12, we większej części kraju od 15 do 18 stopni, na Podkarpaciu 20, bez deszczu na krańcach zachodnich i w Wielkopolsce, tam też sporo słońca.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
5: Dzień dobry.
6: Dzień dobry, Ula Malko.
5: I Krzysztof Chorwat. Witamy się z Państwem w kolejnej audycji Czas Rodziców, a dzisiaj będzie o problemie, który dotyczy chyba wszystkich rodziców i podpala nas niejednokrotnie. A chodzi o jedzenie. O tym będzie dużo, bo to coś, co wpływa również na relacje, które są u nas w domu.
6: Ja mam takie doświadczenie z gabinetu, którym się chciałam podzielić, że mam takie wrażenie, że od zawsze to jest temat. Znaczy, że od początku, jak przychodzą zupełnie młode mamy, to opowiadają o tym, że straszny był ten moment, jak żeby wyjść ze szpitala, musiało dziecko zacząć przybierać. Także to jest to, co słyszą młode matki po porodzie, że wypuścimy panią ze szpitala, kiedy pani dziecko zacznie przybierać na wadze. Sama to zresztą pamiętam. Mój syn był wcześniakiem, więc tam w ogóle było dużo wokół tego zamieszania. Ale pamiętam, jakie to było przerażające i takie poczucie, że bezradności, no bo co ja mogę więcej ponad to, że go karmię. No i to nabiera jakiegoś niebywałego znaczenia potem już też dalej. Czyli, że na przykład dzieci odbierane z przedszkola też są pytane, co zjadły. Panie są pytane, czy mój synek zjadł, a nie są pytane na przykład, nie wiem, czy byli na dworze, albo w co się bawili. To pewnie rzadziej. No nie, że nie są, tak? Ale to jest jakoś rzadszy temat. I wielu rodziców trafia z tematem niejadków, czy też tego, że dzieci mniej jedzą.
5: Czyli to jest taki temat, który trafia do gabinetu, tak, na przykład. przykład.
6: Tak.
5: Mhm, bo ja mam z kolei też takie obserwacje, że kiedy urodziły się moje dzieci, no to na zakupach spędzam więcej czasu, bo patrzę na składy. No mniej więcej już wiem, co ma, jakie składy, ale no wszelkie jogurty, takie rzeczy, szczególnie te, gdzie no, podejrzewam, że może być cukier, to staram się wyczytywać, gdzie ten cukier jest, no bo wiem, że jest go w ogóle za dużo wszędzie. A druga rzecz jest jeszcze taka, że relacje, o których wcześniej wspomniałem, mogą być bardzo napięte między nami, rodzicami, a na przykład dziadkami. To myślę, że o tym trochę jeszcze dzisiaj powiemy. To jak kiedyś wyglądało żywienie, ale też ile było produktów, nie było po prostu wszystkiego, a to co jest teraz w sklepach, to też sprawia, że jest pewien problem z wyborem, bo być może jest tego aż za dużo i się w tym gubimy. A też podejmujemy ten temat, ponieważ dostaliśmy wiele informacji od was, że właśnie interesuje was ta kwestia. Pisaliście na rodzice@tok.fm. Przypominamy, że jest taki mail, na który można pisać i pytać. Było też dużo pytań z sieci, a dylematy związane z jedzeniem dzisiaj pozwoli nam rozwiązać, nakreślić i też poratuje pewnie w kwestiach spornych dietetyczka i psychodietetyczka.
6: Małgorzata Jackowska.
7: Dzień dobry.
6: To Gosiu, powiedz proszę, bo jestem ciekawa, czemu to jest taki temat, który budzi aż tyle emocji? O co to chodzi? Czemu żywienie, a nie na przykład bieganie po dworze?
7: Ja myślę, że to jest temat, który się wiąże tak bardzo mocno ewolucyjnie z naszymi potrzebami zadbania o dzieci. I im bardziej myślę sobie o żywieniu dzieci, im dłużej się tym zajmuję, tym bardziej mam poczucie, że te wszystkie obawy, tak jak mówisz o tym wyjściu ze szpitala, jeśli dziecko będzie przebierać na wadze, albo jakiejś takich dobrej informacji od lekarza, który się opiekuje dzieckiem, tak, wszystko jest dobrze, przybiera na wadze, to my tego potrzebujemy jako rodzice, no bo mamy wrażenie, że jak dziecko je, to znaczy, że jest zdrowe, nie umrze z głodu, dobrze się nim opiekuje. I jak się popatrzy w literaturę naukową na temat właśnie różnych zachowań rodziców w kontekście jedzenia, to się okazuje, że rodzice wręcz identyfikują tą możliwość nakarmienia dziecka z własną taką skutecznością rodzicielską. Mm. Czyli jeśli moje dziecko nie je w jakiś określony sposób, którego ja bym się spodziewała czy spodziewał, no to pewnie coś jest nie tak z moim rodzicielstwem po prostu. Jestem nieskuteczny.
5: No bo to jest coś, co łatwo zobaczyć od razu, zauważyć i to też jest dosyć
7: jeszcze dzieje
5: proste.
7: Się dużo razy w ciągu dnia, bo my musimy te dzieci karmić przecież kilka razy dziennie. No i chyba w ogóle temat odżywiania jest takim tematem, na którym wszyscy się znamy, tak mówiąc w cudzysłowie. Więc jak się jeszcze pojawia dziecko, no to często dostajemy jako młodzi rodzice dużo wskazówek, czasem nieproszonych, a nawet często nieproszonych, które dotyczą różnych tematów, tak? Że nie wiem, nogi gołe, czapkę załóż, no to jak się zaczyna jedzenie, no to też wszyscy nam chcą jakoś tam...
5: No niech je przecież rośnie. To jedno z tych. Czyli to też jest takie pole rzeczywiście do wyrzutów sumienia, jak się okazuje.
7: Tak, i ja myślę, że stąd te emocje, że mamy poczucie, czy rodzice mają poczucie, że coś robią nie tak. Jednocześnie też często my nie mamy wpływu na to, czy to dziecko zjadło, czy nie zjadło, ile przybiera na wadze, czy ile nie przybiera na wadze. No bo są rzeczy, na które po prostu nie mamy wpływu, no bo gdzieś tam są jakieś trajektorie tego rozwoju dziecka, których nie możemy zmienić i mamy poczucie właśnie takiego braku wpływu i jakiegoś takiego, takiej beznadziei, jak powiedziałaś, że co ja mogę więcej zrobić.
6: To jest ciekawe, co mówisz o tych trajektoriach, bo to jest w ogóle dla mnie taki temat też zaufania do rozwoju dziecka, prawda? I to jest coś, o co bardzo często mnie rodzice pytają i sama się, myślę, z tym mierzyłam. Czyli ile zaufać i jak ten człowiek je tyle, to jest wystarczająco, czy jednak, no właśnie, to jest za mało, czy można...
5: No pojawia się w ogóle dylemat, prawda? Czy są jakieś granice, gdzie te granice stawiać i na ile podążać za dzieckiem, co jest teraz takim trendem chyba dominującym właściwie. Tu się pojawiają te wszelkie BLW i różne inne metody, gdzie to dziecko właściwie powinno decydować być może, albo wybierać, albo no, decydować z grubsza, a my tylko powinniśmy go wspierać. No i tutaj jak wyznaczyć te zasady i granice? No bo mamy tu białą mąkę kontra marchewkę I tu pojawia się problem, bo dziecko, nie wiem jak wy, ale moje doświadczenia są takie, że wybierze mąkę.
7: Tak, ja też, albo mam, cukier. Takie, też mam takie doświadczenia. Znaczy jest dosyć jasno opisany podział odpowiedzialności za żywienie dziecka i to jest jedna z takich teorii, na których się opierają w ogóle wytyczne żywieniowe już od rozszerzania diety, zresztą pewnie od karmienia mlekiem też zaczynając. I to się nazywa podział odpowiedzialności za karmienie czy jedzenie. No i ten podział polega na tym, że rodzice odpowiadają za to, co dziecko dostaje do jedzenia, za to, żeby te posiłki się odbywały w jakiejś takiej uporządkowanej strukturze, i za to, żeby było bezpiecznie, przyjemnie, żeby ten posiłek nie był stresujący, czyli za tą atmosferę. Natomiast w momencie, kiedy my podajemy dziecku jedzenie, stawiamy mu ten talerz czy kilka talerzy do wyboru na stole, trochę białej mąki, a trochę warzyw, a trochę tam owoców czy czegoś innego, no to to nasze zadanie się kończy w momencie, kiedy my to jedzenie podajemy. I wtedy właśnie wyzwaniem jest zaufanie do dziecka, o którym mówisz, Ula, no bo my... Chyba najtrudniej jest właśnie rodzicom przyjąć takie założenie, że ja zrobiłem moją część, podałem jedzenie, pilnuję tych regularnych posiłków, żeby ono miało co jeść, a czy ono zje to, co ja mu podałam? Czy które z tych składników zje? Ile? To już powinna być odpowiedzialność dziecka, bo ono no ma taką naturalną regulację apetytu i sytości, z którą się rodzimy. I gdybyśmy się dalej w to nie wtrącali, ile to dziecko zjada, to by było super, no bo wtedy byłoby dużo mniej problemów z jedzeniem emocjonalnym na przykład, albo z przejadaniem się, albo nagradzaniem jedzeniem. Czyli to właśnie psychologiczne aspekty relacji z jedzeniem, mam wrażenie, że się zaczynają wtedy, kiedy zajmujemy się tym, żeby dziecko zjadło więcej niż ono potrzebuje, albo inaczej, albo szybciej, albo wolniej, albo my chcemy je nakarmić, albo włączamy mu bajkę, żeby było lepiej, szybciej i skuteczniej, tak, nakarmione.
5: Wygodniej. Doktor Małgorzata Jackowska, dietetyczka i psychodietetyczka, z którą zgłębiamy temat jedzenia, odżywiania, który, jak już ustaliliśmy, budzi emocje. I chciałem wrócić do tego pytania, kiedy jest właśnie ten moment, w którym powinniśmy my jako rodzice wkroczyć do akcji, bo może uznajemy, że coś jest nie tak z tym jedzeniem i talerzem naszego dziecka.
7: Ja myślę, że wkroczyć do akcji to jest takie mocne określenie, to znaczy ono by
5: zaokładało... To nie jest bój ciągły?
7: No właśnie mam wrażenie, że to jest bardziej taka praca, która się zaczyna od początku tego rodzicielstwa. I jeśli gdzieś tam mamy chociaż trochę przestrzeni na to, żeby o to dbać na co dzień, to później nie musimy robić akcji. To znaczy, że raczej to jest taka, wiecie, na bieżąco element tego rodzicielstwa. Bo jak mówimy o wejściu do akcji, czy jakichś tam zmianach, no to musimy założyć, że wcześniej coś poszło nie do końca dobrze. Co się oczywiście zdarza, no bo różne rzeczy się w rodzicielstwie zdarzają. Ale jak myślę o sytuacjach, w których to te interwencje, czy jakieś tam zmiany są potrzebne, no to na pewno jak widzimy, że ta dieta naszego dziecka, czy ten jadłospis, posiłki się składają głównie z ultraprzetworzonej żywności. Jest tam za dużo słodyczy, jakichś fast foodów, przekąsek słonych. Albo jak po prostu gdzieś tracimy kontrolę nad tym, co nasze dziecko je, bo na przykład, nie wiem, w placówce jest jakaś tam dieta, która mu nie pasuje, albo wręcz jest inna niż my w domu prowadzimy, tak, wcześniej. Albo ktoś inny karmi to dziecko, dziadkowie, niania, albo ktoś jeszcze inny. No i jak są jakieś problemy zdrowotne, czy nadmiar masy ciała, albo niedobór masy ciała, częściej nadmiar jednak w przypadku
6: obecnie,
7: naszych,
6: prawda?
7: Dzieci, tak. Więc jak coś takiego zagrażającego tym dobrym nawykom i zdrowiu dziecka się dzieje, no to tak, trzeba by wejść do akcji, jeśli wcześniej się to nie wydarzyło.
5: A czy to na tym etapie już właśnie rozszerzania diety powinno się zadziać? To znaczy, rzeczywiście to ma aż takie znaczenie, to co podajemy w pierwszym etapie życia dziecka?
7: No ma znaczenie o tyle, że to jest czas, w którym dzieci są bardziej otwarte na próbowanie nowych smaków. Później, jak są w wieku przedszkolnym, to często mają tak zwaną neofobię żywieniową i boją się, nie chcą próbować nowych rzeczy, więc trudniej będzie im wprowadzić warzywa, jakieś tam właśnie pełnoziarniste produkty zbożowe, jeśli wcześniej tego nie jadły. Więc ten wiek niemowlęcy jest o tyle fajny, że to jest taki, ja go bardzo lubię i bardzo lubię pracować z rodzicami małych dzieci, bo one wtedy są bardziej ciekawe. To jest taki element bardziej odkrywania świata w ogóle to jedzenie, no nie jedzą, żeby się najeść, no bo jeszcze nie wiedzą, że mogą się najeść, tylko jedzą po to, żeby poznać świat. Wszystko, co trafi w rączki niemowlaka, trafia też do buzi, więc i kawałki jedzenia, czy tam łyżeczka z przecierem. Więc to myślę, że z punktu widzenia takich wykorzystania tego czasu, w którym dziecko jest bardziej otwarte, to jest ważne, tak.
6: Tak jak teraz o tym opowiadałaś, to przypomniało mi się jedno z pytań, które przyszło do nas od Marty z Gdańska, która pyta, jak odróżnić etap rozwojowy od problemowego jedzenia, bo pomyślałam, że to jest w ogóle o tym, gdzie się kończy nasza kontrola, gdzie się ona zaczyna, tak? Że to jest o takim no bardzo trudnym momencie, kiedy się pojawia lęk, prawda? No bo nam się coś zaczyna coś się zaczyna dziać, co nas niepokoi. No i co wtedy, prawda? Więc to rozumiem, że o tym jest też to pytanie.
8: Połączyłbym też z jednym pytaniem, które przyszło, czyli to, czy zmuszanie do jedzenia to jest odpowiednia metoda i czy to nie rodzi jakiejś traumy, której wszyscy się obawiamy jako rodzice.
7: To odpowiem najpierw na to drugie, bo jest szybsze. Zmuszanie do jedzenia jest zawsze moim zdaniem złym pomysłem, chociaż rozumiem, skąd się bierze, bo to czasami jest tak, że chcemy nakarmić nasze dziecko, wiemy, że to jest ważne, no i sięgamy po to, co umiemy zrobić, albo nie mamy lepszych pomysłów, czy w ogóle opcji, tak? No, ktoś nam mówi, że trzeba na siłę, albo że trzeba przemycić, albo przegłodzić i podać później tylko te brokuły, czy cokolwiek. I czasami to działa, ale to działa krótkoterminowo i raczej się wiąże z tym, że dzieci odmawiają jedzenia jeszcze bardziej niż uczą się dobrych nawyków. Natomiast to ta pierwsza część pytania, czyli kiedy w ogóle szukać czegoś, co nie jest rozwojowe. Rozwojowe jest na pewno to, że dzieci są bardziej ostrożne w pewnym wieku, czyli tym przedszkolnym zwykle 2-6 lat. I obawiają się takich rzeczy, których nie znają i albo nie miały okazji wcześniej próbować. Więc jeżeli pojawiają się jakieś nowe pokarmy w diecie dziecka, czy inaczej podane produkty, czy pomieszane składniki, czasami wystarczy, że jest niewłaściwy talerz, nie ten, co dziecko się spodziewało, albo banan się złamał, no to już, to już się robi coś, czego dziecko się nie spodziewa. Też musimy brać pod uwagę to, że one rozwojowo tak są bardziej w tu i teraz, tak? Więc ten złamany banan może być dużym problemem, no bo zmienia rzeczywistość, której się spodziewaliśmy, nie?
6: Więc słynne zupy kremy zmiksowane, a zupa, z której można wyłowić, prawda, ziemniaki całe, marchewkę całą, że to jednak jest różnica dla dziecka.
7: Jest różnica, tak. I to czasami to jest różnica, która wynika z jakichś problemów rozwojowych typu zaburzenia sensoryczne albo logopedyczne. Czasami z lęków, takiego nasilonego lęku, czyli jakichś pewnie psychologicznych wyzwań. Czasami to są silniej obserwowane rzeczy u dzieci z neuroróżnorodnością na przykład, bo one są często bardziej wrażliwe i sensorycznie i tak lękowo. A zawsze jak mamy wrażenie, że to jedzenie się bardzo pogarsza z naszej perspektywy rodzicielskiej, no my wiemy, jak dzieci jedzą nasze, więc jak coś się nagle zmienia z dnia na dzień albo stopniowo, ale jednak znacząco jest jakoś bardziej wybiórcza ta dieta, dziecko odmawia jedzenia albo bardziej się stresuje, no to warto by było poszukać przyczyny przede wszystkim, a nie sposobu na to, żeby dziecko nakarmić.
8: A wiecie, co jest najtrudniejsze z tym bananem? Mi się przypomniało, że jednego dnia jest to banan ma być w całości, a już drugiego ma być właśnie przełamany. I tu trzeba nadążyć, bo okazuje się, że tu masło orzechowe jest dobrze posmarowane na kanapce, ale już drugiego dnia może jednak powinno być trochę grubiej albo cieniej, bo
7: tak,
8: inaczej...
7: Tak, ale to są wszystko takie zachowania, które są typowe dla pewnych etapów rozwoju. To pewnie Ula bardziej może o tym opowiedzieć niż ja. Ja wiem, że można się tego po dzieciach spodziewać, bo to jest nie tylko o jedzeniu, to jest o tym, że dziecko się uczy podejmowania jakichś decyzji, bycia niezależnym, co się wydarzy, jak ja się tak zachowam, jak rodzice zareagują i tak dalej.
6: Ja myślę, że super ważne jest to, co powiedziałaś o tym zmuszaniu do jedzenia, prawda? Że to jest coś, co jest takim momentem dla rodziców super trudnym, tak? Że dziecko nie chce jeść. Trochę tak jak powiedziałaś, że to jest taki kawałek w nas wiecznie żywy, wydaje mi się też przez pokolenia przekazywane, czyli że musimy jeść, żeby przeżyć, że to dziecko nie je pół dnia i co się stanie, więc nas wzrasta lęk, więc zaczynamy sięgać po różne narzędzia. Niemniej zmuszanie do jedzenia, czy karmienie na siłę, czy jakiś taki rodzaj właśnie przymuszania, które polega na tym, że dziecko będzie siedzieć przy stole, dopóki nie zje.
7: Na to przykład, nawet nie tak? musi być fizycznie, to może być taki emocjonalny szantaż, tak. że nie zjesz, jak zjesz, to dostaniesz słodycze, albo jak nie zjesz, to czegoś nie dostaniesz.
6: Nie będzie tak. bajki. Tak, to dokładnie. Te wszystkie strategie przekraczają granice dzieci. Więc nie tylko nadszarpują naszą relację, ale też wpływają na ich dobrostan i tak długofalowo na to, jak one w ogóle czują swoje granice.
8: No dobra, no ale to co w ogóle odpuścić i powiedzieć, okej, no nie chcesz jeść, to nie jedz? No jako ojciec rozkładam ręce i mówię, no halo, ale coś trzeba jeść, a już na pewno fajnie, żeby to były witaminy.
7: Tak, to znaczy, tu znowu ja zawsze staram się wrócić do tego podziału odpowiedzialności. To znaczy, ja jestem dorosłym człowiekiem, który wie, że dziecko moje na przykład je wybiórczo albo odmawia jedzenia, więc moim zadaniem jest znaleźć takie jedzenie i taką tak poukładać te posiłki, żeby ono tam miało co zjeść i żeby to nie były same słodycze. Albo chipsy, albo paluszki. Mm. Więc po pierwsze muszę zadbać o to, żeby ono miało regularnie posiłki, a nie chodzić za nim ciągle z czymś, żeby je tylko tam dokarmić. Nawet nie dopchać, tylko po prostu nakarmić, bo wiecie też, jak mam poczucie, że moje dziecko nie je, no to kombinuję, gdzie się da i je karmię w biegu. Mm. Więc zadbać o to, żeby te posiłki się odbywały w spokoju, a one się nie będą odbywać w spokoju, jeśli będziemy zmuszać do jedzenia, żeby były regularne i żeby w tych posiłkach się znalazło coś, co ja wiem, że to dziecko zje. Że no, może niekoniecznie sama bułka z czekoladowym kremem, ale niech to będzie ta bułka, jakiś tam produkt dostarczający białka, mleko, nawet ze słodkimi płatkami, ale składniki, które dostarczą tych witamin i dziecko je zje bez zmuszania i jakiegoś tam walki, a do tego mogę proponować inne rzeczy w czasie posiłków albo jako przekąski, ale nie wtrącam się w to, czy ono zjada, jak szybko zjada. Jak jest mało czasu, to lepiej dać dziecku mus owocowy w tubce, żeby zdążyło go zjeść, niż poganiać. Generalnie im więcej
8: jest... Może popsuje zęby, jak niektórzy twierdzą, czy nie? Czy no to
7: umyjemy je po tym jedzeniu. Tak, no bo zwiększa to ryzyko.
8: Logopedyczne historie, że tam chyba nie do
7: końca. Mus w tubce to akurat chyba logopedycznie nie bardzo jest szkodliwy, ale...
8: Ale ja z kolei myślę, że tak, no wszystko fajnie, my sobie ustalamy zasady, przez cały tydzień jesteśmy z dzieckiem, po czym wyjeżdżamy albo idziemy do dziadków. No i tu się zaczyna. Wszystko po prostu się zmienia. I dostajemy później nowe, odmienione dziecko. Po takiej wizycie. No i co?
7: No ale to nadal jest jakiś jeden element tego, co się dzieje w dłuższej perspektywie. To znaczy, myślę też, że dzieci wiedzą, że inaczej jest u babci i dziadka, inaczej jest w domu.
8: Czyli nie ma się co kłócić o to jakoś szczególnie?
7: No można oczywiście próbować rozmawiać, ale wiemy pewnie, że różnie z tymi rozmowami bywa. No i pytanie, czy warto poświęcać swoją energię i spokój ducha na walkę z wiatrakiem, tak? Brzydko mówiąc.
8: Nie dość, że czasami... z dzieckiem się psują, to jeszcze z dziadkami. To już
7: tak, znaczy myślę, że warto, jakby stawiać granice i mówić, że jest to dla nas ważne, ale jeżeli to nie przynosi efektów, no to nasza decyzja jest taka, czy chcemy dalej iść w to odwiedzanie dziadków, którzy nas nie słuchają i karmią nam dzieci cukrem, czy bierzemy na siebie odpowiedzialność za to, że nie zaprowadzimy.
8: To nie jest też tak, że mamy tu jakieś traumatyczne przeżycia z dziadkami, bo to jest trochę też dyskusja o wszelkich urodzinkach, o właśnie przedszkolach, o grupach rówieśników na podwórku. Ktoś zawsze coś przyniesie, albo to będą chipsy,
7: no, to
8: albo czekolada
7: prędzej życie.
8: Czy później. No właśnie, i to jest co?
7: Z tym się musimy też nauczyć żyć i myślę, że szczególnie w kontekście starszych dzieci to się robi problem, wyzwanie, no bo one już nie są z nami 24 na dobę, nie mamy jak pilnować, żeby jadły tylko
8: własne pieniądze na sklepik szkolny.
7: I też muszą się nauczyć tym zarządzać i tych sposobów dobrego albo lepszego odżywiania.
8: Pomogłaby pewnie edukacja zdrowotna.
7: Pomogłaby.
8: Obowiązkowa.
6: Tak. Ja tu pomyślałam o takim kawałku związanym z tym, jak ważne jest to, jak my sami mamy ten temat zaopiekowany. Czym dla nas jest żywienie i chcemy o tym jeszcze porozmawiać, ale pomyślałam również o temacie związanym z dziadkami, że ta różnorodność środowisk, w którym nasze dziecko funkcjonuje i to, że u dziadków jest tak, a w przedszkolu jest tak, a tu koleżanka je w taki sposób, też jest jakoś rozwijające. I pomyślałam, że wiadomo, że jak to przekracza nasze granice, to warto o tym rozmawiać, no ale taka różnorodność też może wzbogacać rozmawianie z tym dzieckiem. O tak, rzeczywiście, na przykład u dziadków, nawet nie myślę o słodyczach, ale że u dziadków jedzą mięso, a my jesteśmy wegetarianami i tam babcia przemyca co pewien czas coś mięsnego. I że można o tym rozmawiać. Myślę, no rzeczywiście, a na przykład Krzyś w przedszkolu to je, nie je ryb, a ktoś jest uczulony na gluten. Że wydaje mi się, że to też może sprawiać, że to rozmawianie o jedzeniu jest zwykłą rozmową, a nie tylko napięciem, co wolno, czego nie wolno, co zniszczy naszą, nasze ciało.
7: I rozpuści nam zęby.
8: Wspólny stół. To jest to, o czym chcieliśmy jeszcze chwilę porozmawiać, bo to jest trochę też powrót do tego, o czym mówiliśmy, czyli bieganie z widelcem za dzieckiem. Czy to nie jest tak, że jak stworzymy ten stół i będziemy regularnie dbać o to, żeby siadać, poświęcać chociaż trochę czasu na wspólne jedzenie, to trochę rozładujemy napięcie i ten problem nie będzie istniał. Czy to nie jest aż takie proste?
7: Jest w tym dużo racji, to znaczy na pewno wspólne jedzenie i w ogóle nawyk jedzenia przy stole są dobre dla nawyków żywieniowych. To też wynika z wiedzy naukowej, że po pierwsze dzieci i młodzież, które jedzą, im częściej jemy wspólnie przy stole, tym zwykle mamy lepszą dietę, co może się wydawać nie do końca sensowne, no bo przecież można jeść wspólnie przy stole nie najlepsze pokarmy, ale pewnie wynika to z tego, że osoby, które mają nawyk wspólnego jedzenia, mają generalnie zdrowsze podejście do odżywiania. I to też jest dobre dla zdrowia psychicznego i też jest sporo takich właśnie wniosków, że nastolatki, które jedzą razem z rodzicami, mają mniej ryzykownych zachowań, mniej problemów z takimi autodestrukcyjnymi zachowaniami, więc na pewno jest to dobre dla relacji w rodzinie i dla sposobu odżywiania dziecka.
8: Już nie mówiąc o tym, że w ogóle wtedy przynajmniej poświęcamy chwilę na rozmowę,
7: tak,
8: a nie na przykład każdy gdzieś tam w swoim kącie z telefonem.
7: Tak, no to też jest dobre dla w ogóle takiego świadomego jedzenia, bo wtedy się skupiamy na posiłku, a nie na patrzeniu w ekran albo
8: w przy okazji, innego. Właśnie, jedzenie małego dziecka z bajką w tle. Znaczy w tle, no przed oczami, albo z ekranem, takie rzeczy widzimy też w restauracjach. Telefon.
7: Tak, widzimy, tak, to, bo to w restauracjach też zawsze jak widzę coś takiego, to sobie myślę, że może to nie jest reguła, może to jest sposób na to, żeby w tej restauracji nie dokazywało dziecko za bardzo.
8: No tak, bo przecież ci obok ze stolika.
7: Tak, co oni powiedzą. Ale jedzenie przy ekranie też odwraca uwagę dziecka, nie od tej samoregulacji apetytu, no dużo ma to.
8: No właśnie, czy to nie jest tak, że on w ogóle nie zarejestruje, że nie je, bo ja czasami i tak mam, że moje dziecko mówi jedno czy drugie, że jestem znowu głodny. Czy jestem głodny, ale przed chwilą zjadłeś kolację. No ale jest głodny, no bo zdarzyło się, że akurat był pochłonięty czytaniem albo właśnie oglądaniem.
6: Słuchaniem audiobooka. Ja pomyślałam o tym właśnie, że w ogóle takie nasze uciekanie od tego jedzenia, czy od tego, czym to jedzenie, żywienie dla nas jest, wydaje mi się, że jest też tematem nas dorosłych. I że to, jak dzieci nas obserwują...
8: Bo my jesteśmy zafiksowani po prostu teraz na zdrowym trybie życia i jedzeniu, prawda? Ćwiczeniach.
7: Z jednej strony tak, a z drugiej strony to są też, mam wrażenie, różne bańki, bo w jedną stronę jest, że są osoby, które są skupione na tym i tak aż do przesady, wiecie, liczą każdy gram i każdą kalorię, co czasami jest potrzebne, ale średnio praktyczne w codziennym życiu. A z drugiej strony myślę, że też jest bardzo dużym wyzwaniem to, że... nie mamy wiedzy żywieniowej, wiecie, jemy, ludzie mówią, no na coś trzeba umrzeć, no to niech będzie ta cukrzyca, tak, albo nadciśnienie, trochę żartując, a trochę nie, no 60% Polaków ma nadwagę lub otyłość dorosłych, więc dzieci na szczęście mniej, ale no w tą stronę też idą.
8: Ale coraz więcej, coraz częściej, prawda?
6: Tak, to jest jakoś taki poruszający temat, bo między innymi w tym temacie też pisali do nas słuchacze i słuchaczki. Między innymi jedna mama spytała, co jeśli jej córka, która ma 11 lat i ma wrażenie, że ona się zdrowo odżywia, siedzą razem przy stole i jedzą i ona się też dużo rusza, chodzi na jakieś zajęcia, to ona widzi po niej, że tam ten brzuszek jednak z tych spodni się wylewa. I no i jakoś tak dość szeroko opisała, czy ona ma z tą córką rozmawiać, czy nie, no bo to taki wiek. I ja też jako psycholożka pomyślałam, że to jest bardzo delikatny temat, bo jak rozmawiałam o tym jakoś w zespole, ale też ze znajomymi, to wiele kobiet opowiadało, że pamięta te komentarze, czy mam, czy koleżanek z okresu nastoletniego. I jak do dziś to z nimi zostało. O, lepiej może byś poćwiczyła, bo ten duszek ci już wystaje, albo tam spójrz na siebie, bo cię nikt nie będzie chciał. Jakieś okrutne też słowa, ale które naprawdę zostają na całe życie. I myślę, jaki to jest delikatny temat, jak to poruszać z tą młodzieżą, żeby jakoś nie przegiąć, prawda, w żadną stronę.
8: Plus właśnie z drugiej strony jest, przepraszam, że dodam, ta mama, która mając dziecko już teraz później niż miała kiedyś, zaczyna w pewnym momencie życia o siebie bardziej dbać. Mam wrażenie, że wszyscy się rzuciliśmy tam około 40 być może. Na zdrowy tryb życia i ona widzi, że ta mama dba o siebie, ona chodzi na siłownię, przegląda się w tym lustrze, no czy tata oczywiście, i ona ma takie poczucie, że no nie, to ja albo muszę coś zrobić, no albo w ogóle to jest niesprawiedliwe, wszystko jest źle i wtedy wpadam w jakieś takie meandry niezbyt przyjemne dla siebie jako nastolatka.
7: To jest bardzo trudny temat i chciałabym mieć jakąś taką, wiecie, jasną i klarowną odpowiedź, jak z tym podziałem odpowiedzialności za jedzenie, ale tu jest trudniej, bo ja mam wrażenie, że w ogóle kształtowanie się obrazu ciała zaczyna się wcześniej chyba teraz dla dzieci niż dla nas się zaczynało. Ja też pamiętam, że jako nastolatka, nie wiem, mam wrażenie, że odkąd pamiętam, to był temat odchudzania się. I pewnie większość z nas też ma tak, że jak patrzy na zdjęcia, jak byłyśmy w liceum, no to wtedy myślałyśmy, że jesteśmy strasznie grube, a teraz jak na nie patrzymy, to w ogóle nie wiemy, o co chodzi. I ten kształtowanie się ciała i te wzorce, które dzieci widzą i w domu, i pewnie też w internecie, nawet jak nie używają social mediów, no to na YouTubie to widzą, tak? Albo gdzieś tam koledzy czy koleżanki pokazują w swoich telefonach. Więc z jednej strony to jest naturalne, że jak zaczynamy dojrzewać, to zmienia się ciało, więc też fajnie by było może poszukać takich źródeł o tym, jak rozmawiać o dojrzewaniu z dziećmi. Też jest bardzo dużo fajnych takich, myślę, miejsc i w internecie, i publikacji na ten temat. Jak o tym rozmawiać, żeby właśnie nie piętnować tych zmian, no bo ten tłuszczyk u dziewczynek się po prostu musi pojawić, bo jest potrzebny do pracy hormonów. A z drugiej strony, tak jak ty powiedziałeś o tym, że te mamy chodzą na siłownię, to super zdrowo, szczególnie po 40, bo wtedy zaczynamy tracić szybciej masę mięśniową. Tylko pytanie, jak my o tym opowiadamy właśnie, nie? Czy my mówimy... Ja też patrzę na moich synów, którzy są nastolatkami, już też starszy jest prawie dorosły, młodszy jest nastolatkiem i oni patrzą na mnie, jak ja chodzę na tą siłownię, ale ja tam chodzę nie po to, żeby schudnąć i mi nie wystawał tłuszcz z nad spodni, tylko mnie kręci to, że jestem silna i mogę podnieść 100 kilo, nie? I to też, jak patrzę sobie na nich, że oni podziwiają to, że ja jestem silna, no to jest co innego niż podziwiają to, że schudłam 5 kilo. Bo pytanie, co o tym opowiadamy, tak? Że idę pobiegać, bo muszę spalić sernik, czy idę pobiegać, bo potrzebuję przewietrzyć głowę i zadbać o siebie.
6: Tak, tak jak mówiłaś wcześniej o tym, czym w ogóle jedzenie jest w naszych rozmowach, prawda? Czy jedzenie jest w kontekście tych i tej ilości osób z otyłością, no że jeżeli jedzenie staje się nagrodą, tak? Że mówimy, no dzisiaj taki ciężki dzień, to chyba należy nam się sernik. Albo no, dzisiaj taki ciężki dzień, to może sobie zjemy chipsy wieczorem. Tak. Albo o, ale się zmęczyłam, tak, no to mi się należy.
7: Albo w drugą stronę, zjadłam sernik, więc musimy teraz pójść na długi spacer, go spalić.
6: Tak, i że, tak, dokładnie. I myślę, że nie dość, że dzieciaki tego słuchają i obserwują, co my robimy, to to przechodzi do ich języka i oni rzeczywiście zaczynają też mówić o tym, że no, taki zdałem egzamin, no to chyba należy mi się, żebyś teraz mi kupiła to i tamto.
7: Tak. Tak, no na pewno te, już jak mówimy o nastolatkach, no to one też mają pewne wzorce już wypracowane, już słyszały przez ileś tam naście lat różne rzeczy od nas i od innych dorosłych o jedzeniu i w temacie odżywiania. Więc na pewno trudniej jest budować lepsze zwyczaje i nawyki, jak się jest ma nastolatki, niż jak się ma niemowlaki. Dlatego mówię o tym że lubię te niemowlaki, bo tam jest dużo szybciej można coś osiągnąć, ale nadal to jest kwestia chyba rozmów, tego jak zwracania uwagi na to właśnie, jak my do tego podchodzimy, jak o tym mówimy.
8: A jakie zaburzenia w ogóle mogą się pojawić w okresie nastolęctwa? Być może już wcześniej, bo zdaje się, że pewne zjawiska coraz wcześniej występują. Jak je rozpoznać?
7: No, jeśli chodzi o zaburzenia odżywiania, no to na pewno mogą się pojawić takie wyzwania związane z odmową jedzenia i u młodszych dzieci mogą to być zaburzenia, które wynikają raczej z lęku przed jedzeniem, że coś mi się stanie, jak zjem, nie wiem, zatruję się. Czyli jest takie zaburzenie, które nazywa się ARFID, ale ono nie wynika z postrzegania swojego ciała. Natomiast w tym okresie, kiedy już dzieci zaczynają rozumieć i postrzegać swoje ciało z jakiejś perspektywy takiej bardziej świadomej, nawet przed wiekiem nastoletnim to się dzieje, no to może być jakieś takie właśnie zajadanie emocji, kompulsywne jedzenie, czy może się pojawić też bulimia, czyli jedzenie dużych ilości, objadanie się, a później powodowanie wymiotów lub jakiegoś takiego przeczyszczania się, żeby schudnąć. No i anoreksja, która polega na tym, że zupełnie jest zaburzony obraz swojego ciała i te osoby, które chorują na anoreksję, i dziewczęta, i chłopcy, mają wrażenie, że cały czas po prostu ważą za dużo i to jest bardzo niebezpieczna choroba, bo ma wysoką śmiertelność niestety i trudno się leczy. Natomiast to są zaburzenia, które wymagają pracy z lekarzem psychiatrą i z psychoterapeutą.
8: Czyli od razu jak zauważymy takie symptomy, to
7: dobrze by było
8: się do specjalisty?
7: Tak, ja myślę, że lepiej się zgłosić do, albo przynajmniej spróbować zapisać, bo to też może różnie potrwać. Na pewno do lekarza psychiatry, a przynajmniej do psychologa, żeby po prostu o tym porozmawiać, bo to nie jest kwestia tylko zmiany diety, a w zasadzie rzadko jest to kwestia zmiany diety samej, tylko pracy po prostu terapeutycznej.
6: To jeszcze chciałam cię zapytać o taki temat, może trochę, żeby się zrobiło pogodniej, bo jestem ciekawa, co ty jako mama, jak już opowiedziałeś, że jesteś mamą, czy pamiętasz, co odpuszczałaś jako mama w temacie żywienia?
7: Cały czas odpuszczam. Na pewno dużo więcej odpuszczałam, jak się urodził mój drugi syn, bo też mam takie wrażenie, że to pierwsze dziecko to jest zawsze jakaś taka większa mobilizacja i no chyba mamy mniej przestrzeni na to, że to realne życie wygląda różnie. Dużo rzeczy odpuszczałam. No, na pewno pilnowałam na początku, żeby moje dzieci nie jadły za dużo cukru, szczególnie starszy syn, ale później pojechaliśmy na wakacje z siostrzenicą, jego starszą nieco i już miał w poważaniu wszystkie moje pełnoziarniste płatki śniadaniowe, bo zjadł jakieś tam słodkie od tej siostry dziotecznej. I teraz się z tego śmieję, ale no to jest, w ogóle mam wrażenie, że bycie rodzicem to jest nauka wybierania, co odpuszczę. Nie? Tak, że się nie da wszystkiego na 100%. Staram się pilnować tego, żebyśmy nie jedli samej przetworzonej żywności, ale też, żeby nie robić wielkiego wydarzenia z tego, że pójdziemy na fast food albo że zjemy słodycze, bo mam wrażenie, że to bardziej szkodzi niż pomaga. Ale zawsze stawiam warzywa i owoce na stole, nawet jak mnie dzieci o to nie proszą.
8: I co, działa?
7: No tak, właśnie o to chodzi, że to akurat działa.
6: Tak. Ja chciałam się podzielić z takim doświadczeniem.
8: Nie, to ogórki kiszone chyba tylko.
7: Ale dobrze, no to trzeba je codziennie stawiać do każdego posiłku.
6: Ale to jest w ogóle dla mnie takie moje prywatne doświadczenie z moim synem, który miał zawsze bardzo dużą wybiórczość pokarmową i już byłam bardzo bezradna i wzięłam go pod pachę i poszliśmy na targ. Bo tam warzywa i owoce pachną.
8: I wyglądają.
6: I wyglądają. I jak chodziłam z nim po sklepach, dyskontach dużych, no to on po prostu, te warzywa tam nie pachną tak bardzo. Ja w ogóle zawsze wącham jabłka, zanim kupię, bo tak mam i lubię to bardzo. I on nagle odkrył bardzo wiele warzyw i owoców, które chciał spróbować. Niektóre je do dzisiaj, a niektórych nie. Ale pomyślałam, że to rzeczywiście jest o tym, że czasem takie spontaniczne pomysły nam też pomagają się wybić z tego, prawda? Takiego
7: tak, skupienia na tym, żeby zjadło. Ale to też jest o tym, że dzieci mogą podejmować swoje decyzje i czasami jak im damy podjąć decyzję, to się okazuje, że jednak zjadają albo jednak chcą, są zainteresowane i że jak się nie skupiamy na zjedzeniu, to inne okazje do poznawania produktów spożywczych, gotowanie, zakupy, nakrywanie do stołu, czy tam, nie wiem, sprzątanie ze stołu nawet, czy uprawianie warzyw w doniczce, nie warzyw, ziół, żeby nie szaleć, to też powoduje, że się ta relacja z jedzeniem trochę uspokaja. Mhm.
8: A taki największy, najdziwniejszy mit żywieniowy, z jakim się spotkałaś w kwestii żywienia dzieci?
7: Mnóstwo jest mitów dotyczących tego, co dzieci mogą jeść albo czego nie mogą jeść. I tu pewnie mogłabym długą listę wymienić.
8: Czy co, grzyby?
7: Grzybów akurat nie powinny, tych leśnych, bo jest ryzyko zatrucia. No ale nie wiem, no że chleba razowego nie mogą, bo to za ciężkie. A z drugiej strony, wiecie, boczek smażony z grilla jest okej. Okay.
8: albo parówka.
7: Chyba taki najbardziej szkodliwy, mam wrażenie, jest taki, że jak dziecko jest dobrze odżywione, to znaczy, że jest zdrowe, tak? Że jak ma nadmierną masę ciała, to znaczy, że jest zdrowe. I to też oczywiście rozumiem, z czego się bierze, z naszej historii pewnie, ale no, w dzisiejszych czasach, gdzie dostęp do jedzenia jest po prostu nieograniczony i ta żywność jest super smakowita, super marketingowo też opracowana, tak, że dzieci się nie mogą oprzeć i my się nie możemy oprzeć, no to jest to szkodliwe bardziej niż pomocne.
8: I wymaga właśnie naszej świadomości jako rodziców. Tak. Bardzo dziękujemy za wizytę w studiu. Doktor Małgorzata Jackowska, psychodietetyczka i dietetyczka dziecięca, była z nami.
7: Dziękujemy
8: za wszystkie porady. Przypominamy, że można do nas pisać rodzicemałpatok.fm.
4: To jest powtórka.

0: Oczywiście, że jest sens bycia singlem. Dlaczego nie? Jest się szczęśliwym.
1: Właśnie, szczęście jednostki nie zależy od tego, czy ma drugą osobę, tylko od tego, jak my żyjemy swoim życiem.
2: My jesteśmy 50 lat w związku.
3: Myślimy, że trzeba być w związku.
4: Czasami jest to konieczność, czasami jest to wybór wynikający z tego, że ktoś po prostu nie chce dzielić swojego życia z kimś na stałe.
5: Potrzebujemy związku, potrzebujemy oczywiście.
6: Zawsze jest lepiej we dwoje niż samemu.
7: Jeżeli to jest takie dobrowolne bycie singlem, to badania wskazują, że satysfakcja z życia takich osób nie odbiega znacząco od osób w związkach.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Kończy się kataloński etap kariery Roberta Lewandowskiego. Po 4 sezonach odchodzi z Barcelony. Prawo i Sprawiedliwość próbuje zasypać podziały i organizuje wydarzenie, w którym wezmą udział Przemysław Czarnek i Mateusz Morawiecki. Coraz więcej mieszkańców metropolii wyprowadza się za miasto. Czy znajdują spokój? Różnie bywa. O tym w ten weekend w Radiu Tok FM. Filip Hakusz, informacje Tok FM. Robert Lewandowski żegna się z podniesioną głową, zostając jedną z legend FC Barcelona. Tak hiszpańskie media skomentowały ogłoszenie przez Polaka zakończenie sportowej przygody w stolicy Katalonii. Polski napastnik ogłosił, że po 4 latach spędzonych w stolicy Katalonii odchodzi z poczuciem, że zadanie zostało wykonane. W tym czasie Lewy zdobył 3 tytuły mistrzowskie, strzelając 119 bramek w 191 meczach. Nie wiadomo oficjalnie, dokąd teraz trafi Lewandowski. Media wskazują na kluby z Arabii Saudyjskiej albo Stanów Zjednoczonych. Prawo i Sprawiedliwość stara się zasypać podziały, które powstały w partii w ostatnich tygodniach. Na początku czerwca w ramach objazdu polityków PiSu po kraju Mateusz Morawiecki i Przemysław Czarnek zorganizują wspólne spotkanie. To próba przecięcia dyskusji o przebiegu ostatniego posiedzenia klubu PiS, gdzie miały paść zarzuty wobec Morawieckiego. Maciej Kluczka.
10: Morawiecki, wiceprezes PiSu, miał usłyszeć, że zbyt mało angażuje się w kampanię Przemysława Czarnka, który został wyznaczony na kandydata PiSu na premiera.
11: Tak to bywa w tak dużej formacji, jaką jest Prawo i Sprawiedliwość, największa partia w Polsce, że niektórzy to robią z większym zaangażowaniem, a niektórzy z mniejszym.
10: Komentował w Tok FM wicerzecznik PiSu Mateusz Kurzejewski, który jednocześnie poinformował o planowanym wspólnym spotkaniu.
11: Ze strony pana premiera Mateusza Morawieckiego słyszymy, że będzie wspierał i wspiera zresztą pana profesora Przemysława Czarnka. Będzie wspólne spotkanie, zdaje się, w Gorzowie Wielkopolskim, tak? Obu panów. No bo rzeczywiście ta jedność jest potrzebna, a najmniej nam jest potrzebna dyskusja o sprawach wewnętrznych Prawa i Sprawiedliwości.
10: Problemem PiSu jest też Zbigniew Ziobro, który za granicą ukrywa się przed procesem sądowym w Polsce. Są politycy PiSu, którzy publicznie mówią, że to zła decyzja. Maciej Kluczka, Tok FM.
9: Wojsko odebrało symboliczne klucze do systemu satelitów rozpoznawczych. Na orbicie już są 4 wojskowe satelity w pełni zdolne operacyjnie. Do końca roku PIF Polska wyśle w kosmos kolejnych 5 satelitów. Celem może być obserwacja baz wojskowych w Rosji, mówi wiceszef MONU Cezary Tomczek.
12: Obrazowanie satelitarne z punktu widzenia wojska to przygotowanie do zbudowania świadomości sytuacyjnej, jak wygląda ewentualne zagrożenie. Po to, żebyśmy mogli dzień po dniu, godzina po godzinie mieć świeże informacje, jak wygląda nasze otoczenie.
9: System satelitów uzyskał pełną gotowość w rekordowym czasie 12 miesięcy. Władze w Tajpej zapewniają, że Tajwan jest niepodległym państwem. To zapewnienie padło kilka godzin potem, jak prezydent USA Donald Trump ostrzegł wyspę przed ogłoszeniem formalnej niepodległości i przyznał, że nie chce kłopotów.
13: Nie szukamy wojen. Jeśli utrzymamy obecny stan rzeczy, to myślę, że Chiny się na to zgodzą. Ale nie chcemy, żeby ktoś powiedział, będziemy niepodlegli, bo Stany Zjednoczone nas wspierają.
9: Chiny uważają Tajwan za swoją zbuntowaną prowincję i dążą do zjednoczenia. Właśnie kwestia Tajwanu była jedną z kluczowych omawianych podczas wizyty amerykańskiego prezydenta w państwie środka. Nawet 20 milionów pasażerów rocznie będzie mogło obsługiwać krakowskie lotnisko po tym, jak zbudowany zostanie nowy terminal pasażerski. Władze portu podpisały umowę z wykonawcą inwestycji. Pierwsza część terminala, budynek zachodni, ma być oddany do użytku do marca 2029 roku, zapowiada prezes portu Łukasz Struteński.
14: W tym roku już roboty ziemne. Rok kolejny to będą bardzo intensywne czas na lotnisku. Przypomnę, że w tym samym czasie będą trwały prace nad... Założenie jest takie, że cały czas pracujemy na czynnym lotnisku. Jedyny obszar, który rzeczywiście, można powiedzieć, trochę ucierpi na tym procesie, to jest obszar obsługi pasażerów VIP. Będziemy musieli wybudować terminal VIP tymczasowy. W przyszłym roku taki terminal VIP powstanie.
9: Budowa całego terminala potrwa 6 lat i będzie kosztowała 660 milionów złotych. Suburbanizacja cały czas nabiera tempa. Mieszkańcy miast szukają ciszy i zieleni i wyprowadzają się na obrzeża. Jednak tam też życie nie jest idylliczne. W niektórych miejscach brakuje podstawowych mediów, a infrastruktura dopiero raczkuje, o czym niektórzy przekonują się dopiero po przeprowadzce. Szczególnie te osoby, które zamarzyły postawić dom z dala od zabudowy, czy na przykład blisko lasu, mówi Ewelina Wójciak z krakowskiego monitora rynku nieruchomości.
15: Jeżeli chcemy mieszkać w terenach zielonych, gdzieś pod lasem, no to musimy liczyć się z tym, że ta infrastruktura nie będzie tak rozwinięta jak w Krakowie. Może być problem z kanalizacją, może być problem z dostępem, jakby ktoś chciał gazu.
9: Brak kanalizacji sprawia, że wielu mieszkańców nie wywozi regularnie nieczystości, co na przykład uprzykrza życie niektórym mieszkańcom podkrakowskiej gminy Skawina.
16: Na ulicy pojawia się zapach ścieków. Idąc ulicą można zauważyć,
17: że coś płynie.
16: No nieprzyjemnie się spędza czas na zewnątrz.
9: To, z czym jeszcze mierzą się mieszkańcy wielu podmiejskich miejscowości, to brak odpowiedniej infrastruktury i korki, na przykład na drogach prowadzących do dużych miast. A o suburbanizacji mówimy w ten weekend dużo w Tok FM i piszemy na tokfm.pl. Niedziela w większej części kraju będzie pochmurna. W ciągu dnia w Małopolsce 11 stopni, na Mazowszu 12, od 15 do 18 stopni w wielu regionach, na Podkarpaciu 20, bez deszczu na krańcach zachodnich i w Wielkopolsce i tam też najwięcej słońca.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka. Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
18: Mikołaj Lis, odkłaniam się Państwu nisko. W dzisiejszych pisarkach i pisarzach profesor Tomasz Nałęcz, historyk, były wicemarszałek Sejmu, a także specjalista od dwudziestolecia międzywojennego. Dzień dobry, panie profesorze.
19: Witam Państwa, witam pana, dzień dobry.
18: 100 lat temu Józef Piłsudski dokonał zamachu majowego. Można powiedzieć, że to w historii Polski jeden z ważniejszych przełomów. Skończyły się sny o demokracji, choć mam wrażenie, że te sny o demokracji wcale nie były w Polsce masowe.
19: Jak cofamy się myślą do tych wydarzeń sprzed 100 lat, do Warszawy Majowej, to miałbym pewne zastrzeżenie, czy to jest właśnie moment, w którym się kończą sny o demokracji, bo dla wielu osób śniących o demokracji maj był bolesną operacją, ale ratującą demokrację. Jak sięgniemy do niekwestionowanych źródeł z tamtego okresu, do dzienników na przykład, pisarzy, ludzie pióra prowadzili dzienniki, zresztą tych dzienników, diariuszy jest znacznie, znacznie więcej. Wtedy panowała moda na diariusze, nie było możliwości krótkiego na Twitterze zaćwierkania, nie było możliwości SMS-a, tego co niszczy dzisiaj, co dla historyka dzisiaj jest zabójcze w dokumentowaniu nastroju, choć oczywiście są inne, zupełnie nowe formy dokumentowania nastrojów społecznych. Natomiast mamy diariusze. Jak sięgniemy na przykład, nie ma czasu, żeby opisywać, ale do takich emblematycznych zapisów. Najbardziej emblematyczny napis jest Marii Dąbrowskiej w dzienniku. Maria Dąbrowska 17 maja, dwa dni po walkach, no niemalże 100 lat temu, prawda, tak. Dokładnie, z pewnym poślizgiem, zanotowała pod datą 17 maja, nie wziąłem tego, ale to jest tak się wryło w moją pamięć. Dąbrowska pisze tak, przypomnijmy, bardzo krwawe, które kosztowały życie blisko 400 ludzi. Kilkaset było rannych, a pewnie znacznie więcej, bo się nie wszyscy w takich przypadkach zgłaszają po pomoc, ci lżej ranni.
18: To prawie trzy dni wojny domowej.
19: Trzy dni krwawych walk w Warszawie, jakich Warszawa nie widziała. Boże drogich, od szturmu Warszawy w 831 roku. Bo no... Padali ludzie dziesiątkami na ulicach Warszawy w 1905 roku, ale to nie były walki. To była rzeź bezbronnego tłumu przez rozbestwionych kozaków czy żołdaków rosyjskich. Ale żeby regularne walki, których ofiarą pada ludność...
18: W maju 100 lat temu stanęła naprzeciwko siebie Armia Polska.
19: Kilka tysięcy żołnierzy na początek...
18: Po obu stronach. Tak,
19: i toczyło krwawą walkę w bardzo gęsto zabudowanym mieście. Pamiętajmy, Warszawa ówczesna to jest Warszawa wielokrotnie mniejsza od obecnej. Śródmieście było jeszcze gęście, bo praktycznie walki ograniczały się do dzisiejszego Śródmieścia. To był obszar mniej więcej od Placu Zamkowego po Belweder. I tutaj częściowo ulice przechodziły z rąk do rąk, bo sytuacja była zmienna, dopływało wojsko spoza Warszawy w ciągu tych dwóch dni dla obydwu stron i tu toczyły się krwawe walki z użyciem karabinów maszynowych, artylerii. Nawet strona rządowa próbowała używać lotnictwa do bombardowania pozycji wojsk piłsudczykowskich. Co to znaczy zbombardować pozycję piłsudczykowską? No, jeśli bomba spada, to burzy...
18: Wspomniał pan profesor o pamiętniku Marii Dąbrowskiej.
19: Tak, i wracam do niego. Mhm. I po tym doświadczeniu Dąbrowska przecież niesłychanie czuły barometr nastrojów, prawda? My dzisiaj jak chcemy zobaczyć, jak myśleli Polacy, to sięgamy do powieści Dąbrowskiej, prawda? Czy do Naukowskiej. Że to są też zapisy Naukowskiej, ale Dąbrowskiej jest o wiele bardziej jakie klasyczne. I 17 maja, dwa dni po zakończeniu walk, Dąbrowska pisze, stała się rzecz cudowna. Zderzyły się w Polsce dwa narody moralne. Jeden naród prawdy, demokracji, szlachetności z narodem zakłamania, nacjonalizmu i kłamstwa. Ona jest tym oczarowana. Dąbrowska, zwłaszcza w ciemnych nocach, dniach, latach okupacji, wracała do dziennika, przeglądała go, czytała. Jest znamienny wpis 1943 roku. Najczarniejsza noc okupacji. Znikąd niemalże już nadziei. I Dąbrowska dopisuje jedno tylko zdanie. Tam właśnie przy tych zachwytach, jak to marszałek zdecydował się na czyn bolesny, ale nieodzowny, żeby ratować demokrację, prawa człowieka, wolność, wszystko to, co w Polsce najlepsze, co jest tym dziedzictwem tej Polski tęskniącej za wolnością przez kilka pokoleń w czasach zaborów. Pisze, Boże drogi, jakaż ja byłam naiwna.
18: No, zwłaszcza, że gołym okiem było widać, że wojskowy przewrót nie ma nic wspólnego z demokratycznymi regułami.
19: A otóż, panie redaktorze, żeby jasność. Ja dla mnie postacią najbardziej szlachetną, taką, którą zawsze powinniśmy przywołać, zwłaszcza ta postać powinna wisieć nad biurkiem każdego prezydenta Rzeczypospolitej, jest prezydent Stanisław Wojciechowski. Dlaczego to za chwilę? Ja nie mam wątpliwości, że w maju 26 roku w Warszawie dokonał się krwawy zamach stanu, czyli jedna z najcięższych zbrodni, jaka może być dokonana, czyli buntownicy wystąpili przeciwko konstytucyjnym, legalnym władzom Rzeczypospolitej. Z tym, że ta chłodna, prawnicza analiza gruntownie zakłamuje ówczesną rzeczywistość. Pamiętajmy, mówimy o Polsce roku 1926. Ta Polska odrodziła się dopiero 8 lat temu i to też jest przekłamanie, bo tak naprawdę liczą się lata normalności, w jakich funkcjonowała, a lata normalności to jest dopiero okres od 1922 roku. Lata 18-22.
18: Wybory w 22 roku.
19: Z listopada. Dokładnie. Nie zrozumiemy maja 26 w wyniku tych wyborów. Więc ta normalna, odrodzona Polska funkcjonuje dopiero kilka lat. Czwarty rok normalnego funkcjonowania.
18: A jeszcze w dodatku najpierw jest bankrutem.
19: Ale dlaczego ja protestuję przeciwko tej chłodnej, prawniczej analizie i że temu stwierdzeniu pana nikt nie mógł mieć wątpliwości, co się stało. To jest Polska, gdzie archetypy działania są osadzone jeszcze w okresie niewoli. Pamiętajmy, zamach majowy to jest dzieło zaboru polityków ukształtowanych przez zabór rosyjski. Gdyby w Polsce wtedy dominował duch legalizmu galicyjskiego czy legalizmu wielkopolskiego, to do puczu by nigdy nie doszło.
18: Ale panie profesorze, przecież do takich puczów doszło wszędzie w Europie, poza Czechosłowacją.
19: Ale ja tylko mówię, jak ówcześni Polacy to odbierali. Mhm. Zadziałał odruch polityczny kształtowany przez pokolenia pod rosyjskim samodzierżawiem. Mam w sobie głębokie przekonanie, że działam w interesie publicznym przeciwko bezdusznej, głupiej, złej władzy. Wychodzę na ulicę, ryzykuję wolnością, życiem, walczę o swoje. Jak patrzymy na kulturę polityczną, to moim zdaniem 26 rok jest ostatnią odsłoną takiego zachowania osadzonego jeszcze w tej kulturze politycznej doby zaborów,
17: że skoro jest we mnie głębokie przekonanie, że racja, interes publiczny jest po mojej stronie, to wychodzę na ulicę i się o to upominam. I tak jak marszałek z Browningiem w ręku napadał no raz pod Bezdanami, ale ludzie, których on posyłał na śmierć w latach 1904-1908, konfrontując właśnie z bezduszną rosyjską, nieliczącą się z żywotnymi interesami narodu, władzą rosyjską, ginęli wykonując jego rozkazy. Marszałek był przekonany, nie tylko on, ale politycy zaboru rosyjskiego uważali, że oni w głębi swoich sumień rozstrzygają, co jest ważne dla Polski, co jest nieważne, co powinno być w imię dobra Polski podjęte. Państwo, prawo, to jest głębia moralna we mnie, mówiąc językiem filozofia, we mnie racja. I marszałek nie miał wątpliwości. Ratuje Polskę, ratuje demokrację, że dokonuje bez znieczulenia operacji, która Polsce przywraca życie.
18: No właśnie, panie profesorze, zaraz wrócimy do tego wszystkiego, a przede wszystkim do mitów i sporów wokół zamachu majowego. Przypomnę, że rozmawiamy niemal równo 100 lat po tych wydarzeniach, profesor Tomasz Nałęcz.
17: No i na pewno 100 lat temu ciągle Polska była w tych samych emocjach, których była kilka dni wcześniej.
18: Różne mity, które w kulturze popularnej funkcjonują wokół tego puczu. Przede wszystkim taki, że właściwie to był przypadek, że Piłsudski wcale nie chciał dokonać przewrotu wojskowego, o czym może świadczyć jego wycofanie się, zniknięcie właściwie podczas krwawych walk w Warszawie. Innymi słowy, zamach majowy był wynikiem przypadku, różnych koincydencji. Prezydent Wojciechowski, którego w Warszawie nie było, nikt tego nie wiedział właściwie. Komunikacja działała bardzo słabo. Wreszcie to przedziwne spotkanie na Moście Poniatowskiego, prezydenta Wojciechowskiego z marszałkiem Piłsudskim. Ten dialog, który dziś znamy z historii. No i wszystko to, co się wydarzyło potem, te 400 niemal trupów w ciągu kilku dni. Czy zamach był przypadkiem?
17: Panie rektorze, bo pana pytanie zdradza głęboką wiedzę na temat tamtej epoki. Ja myślę, że nasi słuchacze nie muszą mieć takiej wiedzy. Mogli być zaskoczeni tym pana stwierdzeniem, że marszałek, który idzie z kilkoma tysiącami żołnierzy na Warszawę, praktycznie podczas tych walk jest nieobecny, ale pan ma rację oczywiście. Tak, kiedy wybuchła strzelanina, kiedy Warszawa ogarnęły krwawe walki, marszałek nie dowodził, marszałek się wycofał, pozostał na Pradze, mamy dosyć szczegółowe relacje z tego. Mentalnie był nieobecny, chociaż od inicjatywy politycznej...
18: Ponoć przeżył załamanie.
17: To jest przesada. W każdym bądź razie na pewno nie dowodził. Głównodowodzącym stroną piłsudczykowską generał Gustaw Orlicz Drescher. Szefem jego sztabu był pułkownik Józef Beck, wtedy jeszcze podpułkownik. I ma pan rację, że mamy w ogóle kłopot z tym zjawiskiem. Zresztą pan też używał wymiennie różnych określeń. Zamach, przewrót, pucz. Prawdę mówiąc, chcemy się przekonać w takim najbardziej zwięzłym błysku, jaki jest stosunek naszego rozmówcy do tamtych wydarzeń, to patrzymy, jakiego aparatu pojęciowego używa. Zwolennik marszałka, hagiograf, nigdy nie użyje określenia zamach majowy. Będzie używał...
18: Przewrót.
17: Najchętniej bym mówił o rewolucji majowej. Marszałek lubił to określenie. Będę mówił o przewrót. I tu jest pewna pojęciowa pułapka, bo niby w słowniku języka polskiego przy słowie zamach mamy synonim przewrót, ale dla prawnika to oczywiście jest nie do przyjęcia, a definiujemy tę sytuację w kategoriach życia, w kategoriach prawa konstytucyjnego, w kategoriach życia państwowego. Nie ulega wątpliwości, że marszałek Piłsudski dokonał zamachu stanu. Były legalne władze Rzeczypospolitej, nikt mandatu tych władz nie kwestionował. Mówiliśmy to o wyborach, w warunkach normalności. Jesienią roku 22 odbyły się wybory 5-przymiotnikowe, bezpośrednie, równe, tajne, proporcjonalne.
18: Wszystko zgodnie z regułami demokracji.
17: Naprawdę. Ordynacja wyborcza z lipca roku 22 to była zmodyfikowana ordynacja wyborcza, ale nieznacznie z listopada roku 18 była jedną z najbardziej demokratycznych ordynacji.
18: No tak, ale tutaj wracam, panie profesorze, też trochę do początku naszej rozmowy. To znaczy chodzi o tych, którzy ewentualnie mogliby płakać po demokracji. Otóż mam wrażenie, że zarówno endecja, czyli hiena po wyborach z 22 roku, jak i stronnictwa sprzyjające marszałkowi Piłsudskiemu, no to nie byli wielcy demokraci. To znaczy po przewrocie majowym, po zamachu majowym, można powiedzieć, że w głosach endecji słychać było taki ton, że szkoda, że nie my, że to trzeba było właśnie, że to była szansa w ogóle wzięcia władzy przy pomocy metody niedemokratycznej.
17: Tu wracamy do kultury politycznej polskiej ukształtowanej pod zaworem rosyjskim. To, od czego ja zacząłem naszą rozmowę. Wiem, że narażę się sporej części moich rodaków, ale pod zaborem rosyjskim ukształtowanych nawyków demokratycznych było tyle, co kot napakał. Jeśli ktoś chciał się skutecznie o interes Polski dopominać, to się konfrontował z obcą władzą, autorytarną władzą, wręcz absolutną, bo przecież Rosja carska to było ostatni bastion samodzierżawia.
18: Ale w ogóle w Europie, panie profesorze, to nie było.
17: Ale mówimy tylko, dziwnego. Ale to nie mieszajmy międzywojennych autorytaryzmów z tym wolnościowym duchem ukształtowanym w konfrontacji z absolutystycznym caratem. Ja powtórzę swoją tezę. Gdyby w polskiej elicie władzy dominowali politycy ukształtowani przez legalizm galicyjski i wielkopolski, do żadnej próby puczu w Polsce by nie doszło. A Polska jest owładnięta tendencjami puczystowskimi od swojego zarania. Lewica polska jest zachwycona powstaniem rządu Daszyńskiego w nocy z 6 na 7 listopada 18 roku. Czymże to było, jak nie puczem? Lublin wtedy był opanowany nie przez Austriaków, tylko przez władze polskie podlegające Radzie Regencyjnej. Rząd Daszyńskiego, ja się z nim utożsamiam, wepchnął Polskę na tory prospołecznych rozwiązań, zablokował rewoltę komunistyczną, piękny dorobek, ale powstał w wyniku przewrotu.
18: Ale wróćmy do maja.
17: Ale mówimy o atmosferze sięgania gwałtem po swoje. Mhm. Co zrobili endecy w nocy z 4 na 5 stycznia 19 roku, jak przeciwnicy utwierdzali się u władzy? Próbowali pozbawić Piłsudskiego stanowiska naczelnika państwa i obalić lewicowy rząd puczem Janusza Itisa. Co zrobiła endecja? Nie zrozumiemy maja 26 i zachowania Piłsudskiego bez grudnia 22 roku.
18: Czyli bez zamachu na Gabriela Narodowicza.
17: Bez zamordowania prezydenta. Bez zrewoltowania Warszawy po wyborze Narutowicza. I tutaj dwa słowa, panie doktorze, żeby trochę uporządkować i pewne mięso historyczne dostarczyć naszym słuchaczom. Założę się, że nasi słuchacze nie mają specjalnego pojęcia o wyniku wyborów z jesieni 22 roku, a to jest klucz do zamachu majowego. W tej normalnie funkcjonującej od Polsce wybory wygrała endecka prawica. Blok prawicowy zjednoczony przez endecję.
18: Choć bez większości.
17: Panie rektorze, nie lekceważmy. Polska była bardzo politycznie podzielona. Ja już nie będę mówił o poszczególnych partiach. Powiem najważniejsze liczby. Zwycięstwo Bloku Chrześcijańskiej Jedności Narodowej, pan użył nazwy hiena, bo przeciwnicy Chrześcijańska Jedność Narodowa skracali na hienę. Wiadomo, hiena się pozytywnie nie kojarzy. Więc Chrześcijańska Jedność Narodowa zdobyła 38% mandatów. Pan redaktor mówi, ale przecież to nie była większość. Ale konkurująca o władzę lewica, wspierająca Piłsudskiego, zdobyła zaledwie 22% mandatów.
18: Lewica dwa razy mniej. Plus PSL Wyzwolenie, bo to tak pan liczy.
17: Liczę PPS, PSL Wyzwolenie i drobniejsze partie.
18: No tak.
17: Już czyli do kupy liczę.
18: Mówiąc o tych wszystkich, którzy wspierali marszałka.
17: Całą lewicę, tak. 20% mandatów zdobył Blok Mniejszości Narodowych, ale wtedy obowiązywało przekonanie o obliczu władzy w Polsce decyduje polska większość.
18: No i PSL Piast, który...
17: i rozdający karty PSL Piast zdobył 16% mandatów. I na tym polegał dylemat obozu Piłsudczykowskiego. Dlaczego się marszałek wycofał do Sylejówka? Marszałek się wycofał do Sylejówka dlatego, że tą decyzję podjął, mówi się, albo uprawnienia prezydenta były za małe. Tyle, że uprawnienia prezydenta to marszałek znał od 17 marca 2021 roku. A o tym, że wycofuje się z życia publicznego, podjął decyzję 4 grudnia 2022 roku, bo znał już wyniki wyborów. Znał już sposób, w jaki się ukształtowały izby, że dogadali się endecy z piastowcami, piastowcy dostali znacznie lepsze stanowisko marszałka Sejmu, endecy zadowolili się marszałkiem Senatu.
18: Panie profesorze, w radiu jest przyjemnie mówić obrazami, więc właśnie, żeby zilustrować to, o czym pan mówi, warto może sięgnąć do tego bankietu w hotelu Bristol, gdzie marszałek wygłasza to słynne przemówienie o Karle na krzywych nóżkach.
17: Zaplutym Karle
18: na krzywych nóżkach. Kim jest ten karzeł? To jest endecja?
17: Ależ oczywiście, to jest endecja. Tak naprawdę historycy wiedzą, że marszałek był bardzo brutalny i sportretował czołowego publicystę endeckiego, strasznie mu dokuczającego w piśmie o nazwie Rzeczpospolita, nie mającej nic wspólnego z dzisiejszą Rzeczpospolitą. Tym politykiem to był świetne publicystyczne pióro. To był Stanisław Stroński. Mhm. Zapiekły wróg Piłsudskiego rzeczywiście.
18: Czyli ten Stroński właściwie egzemplifikował
17: wygląd,
18: postawę.
17: Ale to chodziło o endecki hejt. Ponieważ Piłsudski nie zgadza się kandydować na prezydenta, bo gdyby się zgodził kandydować na prezydenta, dzieje Polski potoczyłyby się pewnie inaczej.
18: A być może Eligiusz Niewiadomski zastrzeliłby właśnie jego.
17: Ale oczywiście wszystko w rękach opatrzności, ale dla historyka wszystko jest oczywiste, bo oczywiste są fakty. Gdyby się zgodził kandydować, zostałby wybrany, bo poparłaby go lewica, centrum i mniejszości narodowe, czyli ta większość, która wybrała w wyniku błędu endecji Narutowicza. Gdyby został prezydentem, poszedłby na otwarcie wystawy do Zachęty, bo zawsze chodził jako naczelnik państwa. Niewiadomski...
18: Sam Niewiadomski mówił, że ta kula była przeznaczona dla Piłsudskiego.
17: Oczywiście, nawet myślał, że zastrzeli Piłsudskiego wcześniej, 5 grudnia, ale nie mamy czasu, żeby o tym mówić. Niewiadomski był człowiekiem z elity ówczesnej. Na pewno by miał zaproszenie do Zachęty. Na pewno by Piłsudski nie był pilnowany bardziej niż Narutowicz, bo wtedy w ogóle nie pilnowano tak zwanych VIP-ów. Tak jak było 16 grudnia w przypadku Narutowicza, stanąłby 3 metry, a może 2 nawet za Piłsudskim, wyjąłby pistolet i by go zastrzelił. Ale Piłsudski podejmuje decyzję, nie będę kandydował, bo nie chcę być kwiatkiem przy endeckim kożuchu. Nie chcę jako głowa państwa, to jest jeszcze Piłsudski legalista. Nie chcę jako głowa państwa firmować endeckich rządów. Nie będę wręczał nominacji premierowi z endecji albo Witosowi, który zdradził współpracę z lewą stroną.
18: No właśnie, to jeden obrazek, czyli przemówienie w sali malinowej Piłsudskiego.
17: Ale wie pan, ale jeszcze przed tym jeden obrazek. Dlaczego endecy, którzy byli właściwie skazani na rządzenie Polską w świetle wyniku wyborczego z roku 22. Bo zanim przejdziemy do całej skomplikowanej rzeczywistości historycznej, to w systemie parlamentarnym, a mówimy o systemie parlamentarnym, bo Polska do lata 26 była rządzona parlamentarnie, tak jak dzisiejsza Polska. Zanim uruchomimy całą ogromną wiedzę fachową, to arytmetyka się kłania, którą dziecko poznaje w pierwszych klasach szkoły podstawowej. Parlamentem rządzi arytmetyka. Żeby rządzić, trzeba mieć większość w parlamencie. W świetle tych wyników wyborów jedyną realną większością w tym parlamencie było 38% mandatów Hieny z 16%, 54. Bo piękna większość polskich rządów rządzących III Rzeczpospolitą nie miała większości 54 posłów w parlamencie, a rządziła trwale Polską. I Piłsudski tego układu nie chce firmować. I endecja,
18: ale
17: która powinna być...
18: Profesor, paradoksalnie, najdłużej w tym czasie trwał jednak rząd Stanisława Grabskiego, który nie był koalicją.
19: Nie, ale oczywiście, ale wie pan, bo tutaj, ale tylko jeszcze skończę i powiem o głupocie endecji zakorzenionej zresztą w tej tradycji królewiackiej konfrontacji ulicznej. Endecy powinni strzec jak źrenicy oka legalności i legalizmu, bo legalizm działał na ich korzyść. I tak naprawdę często się toczą spory, kto pierwszy strzelił w maju 26. Pytanie jest źle postawione nigdy, kto pierwszy zlekceważył legalizm w Polsce. Piłsudski nie, w maju 26 nie był pierwszy. Po raz pierwszy go podeptali brutalnie butami endecy w grudniu 22, ponieważ endecy popełnili błąd. Nie chcieli nadmiernie dowartościować PSL-u. PSL to zawsze ludowców łączyło. Był bardzo skuteczny od zawsze. PSL istnieje w Polsce 130 lat. Prezes Kosiniak-Kamysz jest z tego bardzo dumny. Ten PSL się w bardzo wielu rzeczach zmieniał. Jedna jest niezmienna. Nie ma w Polsce formacji tak bardzo potrafiącej zabiegać o stanowiska jak PSL.
18: No, pamięta pan, panie profesorze, gdy Waldemara Pawlaka pytano, kto wygra wybory? Zawsze odpowiadał, nasi koalicjanci. Przypomnę, że rozmawiamy w stulecie zamachu majowego.
19: Ale zależy mi, żeby pan nie zmienił tematu, żebyśmy mogli wrócić do przerwanego wątku o grze ludowców. Ludowcy bardzo skutecznie zabiegali w tym układzie z endecją o swój wsad w układ rządzący. I co więcej, oni dyktowali warunki. Z endecją po wyborach z listopada 22 roku było trochę tak jak z PiS-em po wyborach w 23 roku. Wygrali, PiS wygrał w 23 roku wyborów, tylko był
18: bez zdolności koalicyjnej.
19: Tylko był bez zdolności koalicyjnej. I podobnie było z endecją. Endecja, lepiej z endecją. Endecja mogła liczyć na jedną koalicję z PSL-em Piast. Ale była skazana na tego koalicjanta. Ona mogła sobie wybierać małżonka, ale zbiór wyboru był jeden. A PSL miał możliwość manewru, teoretycznie przynajmniej. Mógł się dogadać z alternatywnym układem. Lewica, Piłsudczycy, z cichym przyzwoleniem mniejszości narodowych. Można było klecić taki, próbować klecić taki rząd. Taka większość wybrała Narutowicza. Wybrała go w wyniku endeckiego błędu, ponieważ endecja, bojąc się tej skuteczności w zabieganiu o stanowiska, nie chciała oddać stanowiska prezydenta. Witosowi się marzyło o bycie prezydentem Polski. To było takie
18: postawienie przez endecję wtedy na hrabiego Zamoyskiego.
19: Było tak koszmarnym
18: błędem. Jak rozumiem, to były też dawne długi.
19: Zgoda. Komitet Narodowy Polski, polski rząd na wygnaniu w czasach I wojny światowej w Paryżu był sfinansowany z pożyczki francuskiej. Nie mistyfikujmy rzeczywistości. To był największy obszarnik ziemianin II Rzeczypospolitej, największy krezus.
18: Ale nie miał szans.
19: Ale nie miał szans, ponieważ w 2/3 ówczesne społeczeństwo było społeczeństwem chłopskim. Chłopi głosowali w wyborach na najróżniejsze partie. Wcale nie na chłopskie, bardzo często na endecję, na lewicę głosowali, ale marzenie chłopskie było jedno. I poseł z chłopskimi korzeniami, niezależnie z jakiej partii, widział jedno. Muszę wsi przywieźć reformę rolną, bo chłop był złakniony ziemi. Poseł, który wracałby z Warszawy w 22 roku, trzecim, bez reformy rolnej, kłonicami by go wyborcy pogonili.
18: Nakreślił pan, panie profesorze...
19: Ale i endecy nie chcieli oddać Witosowi prezydentury. Wystawili jak najgorszego kandydata, przegrali wybory. Zamiast pogodzić się z wyborem, przegrawszy w parlamencie, przenieść walkę na ulicę Warszawy. Warszawę przez 3 dni sparaliżowały rozruchy bardzo przypominające maj 26, chociaż wojsko do siebie nie strzelało, tylko bojówki się ścierały. Niebywały hejt. Usiłowało zablokować ulicę, żeby Narutowicz nie mógł dojechać do Sejmu, żeby złożyć przysięgę. Obrzucono go grudami lodu. Składał przysięgę z guzem na czole. Podeptali legalizm, konstytucję, piersi endecy w sytuacji, kiedy
17: Przestrzeganie legalizmu dawało im władzę w Polsce. I moim zdaniem, kto sieje wiatr, ten zbiera burzę. Reakcją na grudzień 22 był maj 26.
18: No ale wróćmy do naszych obrazków.
17: Wie pan, to się bardzo wiąże, ponieważ to był szok dla wszystkich, zwłaszcza dla Piłsudskiego. Pan tutaj mówi, przypomniał bardzo słusznie słynną mowę Piłsudskiego z 3 lipca 23 roku z sali marynowej hotelu Bristol, gdzie Piłsudski uzasadnia, dlaczego się wycofuje. To jest w momencie, kiedy chwilę wcześniej, no parę tygodni wcześniej, powstaje rząd Witosa i Witos mówi, ustępuję z wojska, bo jako żołnierz nie mogę bronić morderców prezydenta Narutowicza. Muszę stać się osobą prywatną, ale on w tym momencie dokonuje moralnej legitymizacji władzy. Czyli on praktycznie delegitymizuje legalną polską władzę, tak jak wcześniej Polacy delegitymizowali, oczywiście z gwałtem rządzący Polską carat. I w gruncie rzeczy ta mowa z hotelu, z sali marynowej hotelu Bristol z lipca 23, to jest wstęp do maja 26, pan ma rację.
18: Ale właśnie, przejdźmy do wydarzeń sprzed 100 lat. Generał Drescher przyjeżdża do Piłsudskiego. Mają plan?
17: Nie, wie pan, plan jest prosty. To znaczy, tu wracam do pana pytania z początku samej naszej rozmowy. Czy Piłsudski zakładał przewrót wojskowy? Piłsudski uważał, że wystarczy, że ograniczy się to demonstracji zbrojnej. Na co liczył Piłsudski? Polska była w parlamencie zwyciężyła NDC, ale w takim realnym układzie sił, upraszczając trochę, to Polska była trochę podobnie jak dzisiaj. Rozłupana na pół, z tym, że oczywiście temu dzisiejszemu rozłupaniu wtedy były jeszcze mniejszości narodowe i to trzeci obywatel Polski nie był Polakiem.
18: Ta.
17: Był Ukraińcem, Białorusinem, Żydem, Niemcem. Więc, ale ta polska społeczność była rozłupana niemalże dokładnie na pół w realnych podziałach i Piłsudski uważał, tyleż samo ludzi w Polsce było zadowolonych, że powstaje kolejny rząd Witosa w maju 26, endecko-piastowski, jak i niezadowolonych. Piłsudski reprezentował tych niezadowolonych. Ten naród moralny, w którym zakochana była Dąbrowska. Prawdy, praw obywatelskich, swobody, wolności. Endecję utożsamiano z nacjonalizmem, z autorytaryzmem, z dyktaturą, no bo nie można rządzić demokratycznie, jeśli się chce podzielić obywateli na dwie kategorie. Gorszych nie Polaków i lepszych Polaków. Prawda? W sytuacji, kiedy tych niepolaków jest 1/3. To musi się osunąć w system autorytarny. Demokratycznie tak się rządzić nie da na dłuższą metę, jak chce się 1/3 społeczeństwa w gruncie rzeczy ograniczyć w ich prawach obywatelskich. Więc Piłsudski uważał, że stanie na czele tej oburzonej Polski rządem endeckim, choć pod prezydencją ludowca, ruszy na Warszawę, jego oburzenie podzieli prezydent Rzeczypospolitej, bo Piłsudski świetnie wiedział. Znał, przyjaźnił się z Wojciechowskim od ponad 30 lat. Razem zakładali, drukowali robotnika, zakładali Polską Partię Socjalistyczną.
18: A no właśnie, kolejny obrazek, panie profesorze. Prezydent Wojciechowski wraca ze spały.
17: Rozmowa na moście, mówię.
18: Rozmowa na moście.
17: Na wiadukcie.
18: 12 maja.
17: 17.
18: O godzinie 17. Znamy ten dialog. On jest bardzo nerwowy, prawda?
17: On jest nerwowy i on pokazuje, jak bardzo się Piłsudski pomylił w swoich rachubach, bo jak mówię, kalkulacja Piłsudskiego polegała na tym. Rząd Witosa, powstanie rządu Witosa rozłupało, odnowiło ten podział Polski na pół. Pół Polski endeckiej, pół Polski antyendeckiej, umownie mówiąc. Stanę na czele oburzonego wojska, ruszę na Warszawę, moje oburzenie podzieli prezydent, bo Piłsudski wiedział, że Wojciechowski oceną polityczną sytuacji jest bliższy i jest bliski jemu.
18: Tymczasem Wojciechowski mówi, że to, co pan robi, to skandal.
17: Tymczasem Wojciechowski zachował się jak metr sewr polskiego prezydenta. Ja uważam, że nad biurkiem każdego polskiego prezydenta powinien wisieć portret Wojciechowskiego, bo...
18: Ale za rozmowę na moście, czy za...
17: Za dwie rzeczy.
18: Za decyzję 3 dni później.
17: I za to. Ponieważ Wojciech, co jest powinnością polskiego prezydenta, znaczy co było powinnością polskiego prezydenta w świetle konstytucji marcowej i co jest powinnością polskiego prezydenta w świetle naszej konstytucji z 1997 roku?
19: stanie na straży majestatu Rzeczypospolitej. Ten majestat, fundamentem tego majestatu jest konstytucja i praworządność, legalizm, oczywiście prawa obywatelskie i tak dalej, i tak dalej. Prezydent jest najwyższym strażnikiem konstytucji. Prezydent najpierw jest wierny konstytucji, potem dopiero ma swoje przekonania, swoich przyjaciół i tak dalej. I tak zachował się Wojciechowski. Wojciechowski był zaprzyjaźniony z Piłsudskimi, choć powiedzmy, zawsze był w pierwszym szeregu składających marszałkowi życzenia od 19 roku, 19 marca, świętego Józefa. Jak został prezydentem, a Piłsudski się wycofał do Sulejówka i został takim nieformalnym liderem opozycji, to Wojciechowski uważał, że prezydent Rzeczypospolitej nie może składać życzeń liderowi opozycji, ale zastosował chytry wybieg. Nie mógł, nie wypadało, uważał mu 19 marca, to jeździł na początku grudnia na imieniny marszałkowej do Sulejówka, no bo, tak. bo już wypadało.
18: Na moście Poniatowskiego prezydent Wojciechowski daje odpór właściwie.
19: Na moście Wojciechowskiego widzimy, inaczej, Piłsudski oczekiwał, że spotka na moście Poniatowskiego swojego wieloletniego przyjaciela, człowieka patrzącego podobnie jak on na sprawy polskie. Tymczasem spotkał się z prezydentem Wojciechowskim, człowiekiem,
18: który stoi na straży konstytucji.
19: Stoi na straży konstytucji, a stanie na straży konstytucji znaczy, że stoi w broni nienawistnego mu politycznie rządu.
18: Trzy dni później prezydent Wojciechowski kończy właściwie rozlew krwi w Warszawie.
19: Właściwie też nawet dwa dni później.
18: Bo
19: rozmowa jest z popołudnia roku 12, a na moście, w wyniku która detonuje walki z tym, że nie winimy za to Wojciechowskiego. Piłsudski nie chciał zamachu stanu, nie chciał walki, ale proszę, nie chciał się ograniczyć tylko do demonstracji. Gdyby chciał tylko demonstracji i nie chciałby walk, to wojsku by została wydana ślepa amunicja, a nie ostra, prawda? Więc Piłsudski oczywiście nie chciał walk, ale jak albo mógł skapitulować przed endeckim rządem wspartym przez prezydenta, albo walczyć z tym rządem, to poszedł w konfrontację i walki zbrojne. Co prawda przeżył, znaczy nie, bezpośrednio nie dowodził, ale oczywiście firmował to wszystko i za to wszystko bierze.
18: Rozlew krwi zakończył prezydent Wojciechowski.
19: Tak, ale w dwa dni potem Wojciechowski kieruje się interesem państwa. I to jest właśnie ten metr sew prezydenta. Powinnością prezydenta jest zawsze myśleć o państwie. Ale w kontekście konstytucji, legalnego ładu, o państwie realnym, jakie jest, a nie o państwie swoim wymarzonym, prawda? Zły to prezydent, który zamiast przestrzegać konstytucji, zgłasza propozycję zmiany konstytucji, bo jest zła. Ale nawet jak zgłasza zmiany, to musi tej złej przestrzegać. U nas niestety prezydenci uważają, że mają prawo uzurpowania sobie rozstrzygania, co jest pożyteczne, a co nie jest pożyteczne dla Rzeczypospolitej. Natomiast Wojciechowski uważał, że nie. Że konstytucja go wiąże jak psa łańcuch przy budzie, choć jestem przeciwnikiem łańcucha oczywiście.
18: Panie profesorze, ostatnie pytanie na koniec.
19: Ale powinnością prezydenta, dlaczego prezydent jest pierwszym w Polsce legalistą? Bo tego wymaga polska racja stanu. Ale polska racja stanu też nie wymaga, żeby Polski nie narażać, bytu Polski nie narażać. Dlaczego ten sam Wojciechowski, który niesłychanie mężnie konfrontuje się z Piłsudskim 12 maja w imię legalizmu, stojąc po stronie nienawistnego mu rządu? Po dwóch dniach walk sprawa jest jasna. Albo Polska pogrąży się w długotrwałej, być może wieloletniej wojnie domowej, taka jak Hiszpanię spotkała. Albo trzeba oddać władzę Piłsudskiemu, bo wygrał w Warszawie, ma za sobą połowę Polski przeciwko drugiej połowie. Wojciechowski świetnie wiedział, chociaż oczywiście przykład Hiszpanii jest 10 lat późniejszy. Polska to nie Hiszpania. Hiszpanie mają ten komfort, mogą się wyżynać przez 3 lata, może kilkaset tysięcy ludzi paść w wojnie krwawej domowej. W Polsce wojna domowa skończyłaby się najpewniej po kilku tygodniach najpóźniej, a być może już po kilkunastu dniach, interwencją wspólną sowiecko-niemiecką. I Wojciechowski mówi nie. Chociaż mamy do czynienia z buntem, z zamachem stanu, to w grę wchodzi po interes Polski. Niech zwycięży zamachowiec, gdzie drugim członem alternatywy jest długotrwała, krwawa wojna domowa, być może kolejny rozbiór Polski. Nie.
17: podaje się do dymisji. Podobnie myśli Witos, ale panie doktorze, na koniec, żeby endecy polscy dzisiaj się nie tak za bardzo nie triumfowali, tak samo myśli Dmowski. Dmowski, czyli lider taki nieformalny endecji, nie dominujący w Sejmie, on nawet, Dmowski się nawet nie zgodził być wybranym posłem w 22 roku. Dmowski jest za granicą, wraca z Paryża bodajże szybko, dociera do Poznania. 14 maja jest w Poznaniu i Wojciechowski też uważa, w sytuacji, kiedy Piłsudski wygrał w Warszawie i dalsze, i albo można uznać jego zwycięstwo, albo popchnąć Polskę w otchłań wojny domowej, Dmowski, co chciała zrobić endecka większość ministrów rządu Witosa, powiedzmy, bo to nie była wydumana alternatywa.
18: Zwłaszcza, że pułki poznańskie są po stronie rządu.
17: Pół Polski jest po stronie rządu, to upraszczając. Na moje oko i ocenę, większość wojska była generalnie gotowa stanąć po stronie rządu w wojnie domowej niż po stronie Piłsudskiego, ale to już tego... to pewnie wiele godzin byśmy na ten temat mogli rozmawiać. Natomiast Dmowski mówi tak samo jak Wojciechowski, jak Witos. Jeśli alternatywą są rządy Piłsudskiego, jest krwawa wojna domowa, która być może się skończyć kolejnym rozbiorem Polski, to nie ma alternatywy. Jest jedno. No, trzeba usankcjonować zwycięstwo Piłsudskiego. I to jest ta filozofia Wojciechowskiego. Ale to nie jest absolutnie podszyta żadnym interesem. Piłsudski wykonuje pod adresem Wojciechowskiego szereg gestów. Wojciechowski zrywa ostatecznie przyjaźń. Nie chce Piłsudskiego znać. Oddaje swoją dymisją władzę w jego ręce, ale gwałtu na konstytucji do końca życia mu wybaczyć.
18: A więc
17: nie
18: w ten sposób sny o demokracji się kończą. Przypomnę, że później nowela sierpniowa, następnie rządy sanacji, zmiana konstytucji.
17: I tu, panie rektorze, też dotykamy, bo nasza rozmowa dobiega końca, też pewnego tematu do przemyśleń dla dzisiejszej Polski. Bo czymże jest lekcja majowa? Lekcja majowa jest wielkim ostrzeżeniem, jak niebezpieczna jest próba leczenia demokracji niedemokratycznymi metodami. Tak. Jak ja dzisiaj słyszę ze strony obozu 15 października, z którym się całkowicie utożsamiam jako obywatel. Nie przenoszę tego na historię, ale jako obywatel się całkowicie utożsamiam z tą stroną polskiej barykady. Ale jak słyszę o tych planach B czy C, to mi staje widmo maja 26 przed oczami, bo przecież tak naprawdę, stojąc na gruncie praworządności i demokracji, liczy się tylko plan A. Plan B i C jest już, jak to mówią zwolennicy, na granicy prawa. A jak polityk mówi, że coś jest na granicy prawa, to już jest poza granicą prawa. Więc ja uważam, że lekcja maja krwawa, bardzo, że tak powiem, wykontrastowana do granic możliwości, jest jednak ostrzeżeniem przed dzisiejszymi pokusami leczenia demokracji niedemokratycznymi
18: metodami. I to jest bardzo dobra puenta. Panie i panowie, profesor Tomasz Nałęcz, bardzo dziękuję panu za to spotkanie. Program przygotowała Maria Andrzejewska, ja się nazywam Mikołaj Lizut i kłaniam się państwu nisko.
8: To jest powtórka.

0: FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Prezydent wzywa wszystkie siły w Polsce, by razem działały na rzecz obecności amerykańskich żołnierzy. Posłowie PiS-u zapewniają, że idą do wyborów zjednoczeni. Pokaże to wspólne spotkanie z wyborcami Mateusza Morawieckiego i Przemysława Czarnka. Ponad 30 osób zatrzymanych po demonstracjach w Londynie. Filip Kakusz, informacje TOK FM. Polskie władze uspokajają po doniesieniach o ograniczeniu obecności amerykańskich sił zbrojnych w naszym kraju. Komentarze przedstawicieli polskiego rządu pojawiły się po publikacjach medialnych. Agencja Reutera podała, że Pentagon anulował planowaną rotację około 4000 żołnierzy do Polski. Z kolei CNN przekazała, że decyzja była częścią szerszych działań mających zmniejszyć liczbę amerykańskich wojsk w Europie. Grzegorz Kozioł.
2: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że w środę odbędzie rozmowę z generałem Danem Kainem, który ma złożyć wizytę w Warszawie. Jest on przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA, jednym z najważniejszych doradców prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa w kwestiach wojskowych. Wcześniej szef MONU tak komentował doniesienia amerykańskich mediów.
3: Zmiany, które następują i reorganizacje, którą prowadzi administracja amerykańska, mogą wpływać na rodzaj wojsk czy miejsce dyslokacji w Europie. Ale te zmiany nie dotyczą zmniejszenia kontyngentu amerykańskiego w Polsce.
2: Warto dodać, że od poniedziałku w Stanach Zjednoczonych przebywać będą wiceministrowie obrony Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski. Ich zadaniem będzie prowadzenie rozmów oraz przedstawienie polskiego stanowiska w tej sprawie. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
1: A prezydent Karol Nawrocki spotkał się w piątek z szefem resortu obrony i szefem sztabu generalnego. W trakcie tej rozmowy podkreślił, że oczekuje współpracy wszystkich ośrodków władzy w zwiększaniu obecności wojsk USA w Polsce, przekazał szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. To próba odpolitycznienia organu ważnego dla całego wymiaru sprawiedliwości, mówią politycy koalicji rządzącej, komentując wybór nowego składu Krajowej Rady Sądownictwa. Wyboru tego dokonał w piątek Sejm, ale nie obyło się przy tej okazji bez politycznych sporów. Wcześniej kandydatów na członków KRS zaopiniowało środowisko sędziowskie. Zdaniem polityków PiS ta procedura była niezgodna z obowiązującą ustawą. Senator Koalicji Obywatelskiej Marek Borowski w TOK FM odpowiadał, że ta procedura była jedyną słuszną w sytuacji, w której prezydent zawetował nową ustawę o KRS.
4: Która miała przywrócić sposób, tryb wyboru do Krajowej Rady Sądownictwa zgodny z konstytucją, zgodny także z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 2007 roku, w którym to wyroku Trybunał jasno stwierdził, że część sędziowską do Krajowej Rady Sądownictwa wybierają sędziowie, a nie kto inny.
1: Z kolei Aleksandra Leo z klubu Centrum komentowała decyzję PiS-u o wskazaniu do KRS-u Łukasza Piebiaka, współpracownika Zbigniewa Ziobry.
5: Próbowali, nie wiem co zrobić, w jakiś sposób ograć, zgłaszając tak naprawdę Łukasza Piebiaka, naczelnego hejtera waszego. Osobę, która nawet za czasów Ziobry została ze stanowiska wiceministra odwołana właśnie po tym, jak wypłynęła afera hejterska.
1: Głównym zadaniem Krajowej Rady Sądownictwa jest udział w procesie powoływania do zawodu nowych sędziów. Prawo i Sprawiedliwość idzie do wyborów zjednoczone, zapewnił Mateusz Morawiecki podczas spotkania z wyborcami w Starogardzie Gdańskim. Polityk zapowiedział, że w ciągu najbliższych tygodni zorganizuje wspólne spotkanie z Przemysławem Czarnkiem, które ma być manifestem jedności ugrupowania. O takim spotkaniu mówił też wicerzecznik PiS Mateusz Kurzejewski w TOK FM. Ponad 30 osób zatrzymano w Londynie na dwóch manifestacjach, propalestyńskim marszu oraz demonstracji skrajnej prawicy pod hasłem Zjednoczyć Królestwo. Taki wstępny bilans podała policja, która od razu dodaje, że większych incydentów nie było, biorąc pod uwagę, że w obu zgromadzeniach wzięło udział 80 tysięcy osób. Były minister zdrowia Wielkiej Brytanii Wes Streeting zapowiedział, że zamierza wystartować w wyścigu o przywództwo w swojej partii pracy. W czwartek polityk podał się do dymisji, by wyrazić brak zaufania wobec obecnego szefa ugrupowania i zarazem rządu Keira Starmera. Sam Starmer jest w ogniu krytyki po wyborach lokalnych w Anglii, w których jego partia poniosła dotkliwą porażkę. Miliardy z Krajowego Planu Odbudowy na polski samochód elektryczny. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przekazał 4,5 miliarda złotych na budowę fabryki polskich elektryków w Jaworznie. Technologię do pojazdów dostarczy tajwańska firma Foxconn, mówi minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.
6: Budujemy w Polsce samochód pod naszą marką, na bazie rozwiązań technologicznych firmy Foxconn i te samochody będą sprzedawane na początku w Polsce, a potem w całej Europie. Mamy tutaj exclusivity na cały europejski rynek.
1: Budowa fabryki ma ruszyć wiosną przyszłego roku. Pierwsze samochody mają z niej wyjechać za 3 lata. Niedziela będzie pochmurna, w ciągu dnia w Małopolsce 11 stopni, na Mazowszu 12, we większej części kraju od 15 do 18 stopni, na Podkarpaciu 20, bez deszczu na krańcach zachodnich i w Wielkopolsce, tam też sporo słońca.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
7: Lekarz płaci w kasie. Skinieniem głowy dziękując kupującym, którzy go przepuścili poza kolejką, następnie szybko opuszcza sklep, wsiada do karetki. Pojazd znów rusza na sygnale. To pierwsza scena serialu. Lekarz kupił butelkę alkoholu na prezent dla przyjaciela, który kończy właśnie 40 lat. To jeszcze nic strasznego, mówi sanitariusz. No, ale już bliżej niż dalej, odpowiada mu lekarz. A jubilatowi, inżynierowi Karwowskiemu, przypomina się młodość. Młodość, która właśnie przemija lub nawet już przeminęła, skoro nadciągnął kryzys wieku średniego. Inżynier jest człowiekiem z awansu, produktem socjalistycznej modernizacji. Mieszkanie w bloku z wielkiej płyty, czerwony maluch, odpowiedzialne stanowisko. W odcinku 13 zostanie nawet dyrektorem. Tłem jest Warszawa w budowie, Trasa Łazienkowska, Dworzec Centralny, osiedle Ursynów, dużo młodzieży, sporo samochodów, pośpiech i pęd dużego miasta, żona laborantka, awans ze wsi do miasta, dwoje dzieci, chłopiec i dziewczynka, problemy dnia codziennego, wizyta rodziny, walka z nałogiem, romans, problemy w pracy, lustro przechadzające się po gościńcu. Chodzi, pisali scenarzyści, o serię rozrywkową, jednakże z pewnym dystansem, bez oczywistości, z próbami przewrotności i paradoksu. Po skończeniu zdjęć pierwsza seria dość długo zalega na półce. W końcu emisję pilotażowego odcinka zaplanowano na piątkowy wieczór. Jest 16 maja 1975 roku. Moim i Państwa gościem jest profesor Dariusz Brzostek, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry, panie profesorze.
8: Dzień dobry, miło mi Państwa słyszeć.
7: Zdjęcia do pierwszego odcinka 40-latka rozpoczęły się na przełomie marca i kwietnia roku 1974 w Warszawie, rzecz jasna, na budowie oddanej do użytku kilka miesięcy później trasy Łazienkowskiej przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego na ulicy Chorzej 56 oraz w bloku przy Pańskiej 61. Po skończeniu zdjęć serial dość długo leżał na półce i do jego emisji doszło 16 maja 1975 roku o godzinie 21.35. Najpierw miał tylko 7 odcinków, ale one cieszyły się dużą popularnością, no i władze telewizji zdecydowały się na dokręcenie kilkunastu kolejnych. Czy możemy powiedzieć o tym serialu, że jest to jeden z kultowych?
8: To oczywiście wszystko będzie zależało od tego, jak sobie zdefiniujemy pojęcie kultowości. Natomiast wydaje mi się, że należy on z całą pewnością do takiego niezbyt szerokiego kręgu seriali telewizyjnych z czasów PRL, które mogą zasługiwać na te opinie. On cieszy się dużym powodzeniem także po latach. Jest dość systematycznie przypominany. A co więcej, wydaje mi się, że on się stał swego rodzaju punktem odniesienia dla takich spopularyzowanych, potocznych wyobrażeń o życiu codziennym, obyczajowości PRL-u. To znaczy bardzo wiele powiedzonek, bardzo wiele sformułowań, które się pojawiają w tym serialu, scen oraz pewnego rodzaju takich obrazków obyczajowych, jakby przeniknęło do wyobraźni Polaków nawet po latach i pod tym względem z całą pewnością jest to bardzo wyrazisty przykład, może najbardziej wyrazisty przykład takiego serialu obyczajowego, oczywiście z bardzo wyraźnym aspektem komicznym, komediowym, który daje obraz takiego życia w dużym mieście w krajach demokracji ludowej.
7: I pewnie jest w tym duża zasługa scenarzystów, Jerzy Gruza, rocznik 1932. To ważne, bo oni pisząc 40-latka sami byli w tym wieku i trochę przynosili własne doświadczenia na ten serial. No i oczywiście Krzysztof Teodor Teplic, rocznik 1933. Gruza wówczas 20-letnie doświadczenie w realizacjach telewizyjnych. A Teplitz to oczywiście redaktor naczelny Szpilek, no i przenikliwy komentator rzeczywistości. Oni się chyba nieźle bawili przy konstruowaniu 40-latka.
8: Tak sądzę, to można zauważyć przede wszystkim chyba w pewnej swobodzie w zakresie kreowania postaci, które są dźwignią fabuły w tym serialu. Nie da się ukryć, że po latach, kiedy się ogląda tę produkcję w polskiej telewizji, to tym, co przykuwa uwagę w sposób szczególny, są właśnie bardzo wyraziście zarysowane postaci, które trochę grają takim amplua komediowym, znanym z tradycyjnej komedii teatralnej nawet. Są troszeczkę przerysowane, troszeczkę nadwyraźne, bym tak powiedział, a zarazem pozwalają uwypuklić, czy tak bardzo ładnie spuentować pewne cechy, no powiedzmy to tak najogólniej, PRL-owskiej inteligencji, bo to jest taka właśnie opowieść o PRL-owskiej inteligencji technicznej tak zwanej, prawda? Mamy inżyniera na budowie, jego żonę, jego rodzinę, przyjaciela, lekarza, no oraz cały krąg znajomych, z którymi są rozmaite perypetie związane, głównie ze sfery takiej zawodowo-towarzyskiej rodziny Karwowskiej.
7: Ale skoro jesteśmy już przy inteligencji, no to faktycznie inteligencja techniczna, której przedstawicielem jest Stefan Karwowski, ale są też inni inteligenci w tym serialu. Przeczytałam fantastyczny tekst Tomasza Zaryckiego i Tomasza Walczoka, 40-latek po 40 latach, obraz lat 70. XX wieku. Czy inteligencki głos w sporze o przyszły kształt polskiego pola władzy? I oni oczywiście zwracają uwagę na to, na co pan profesor zwrócił, czyli mamy tego inteligenta technicznego, czyli inteligenta z awansu, jego żona Magda również, tak, studia wyższe, ale pochodzi ze wsi. Mamy też nową ekonomiczną elitę, prywatną inicjatywę i to będzie brat Magdy, czyli protoprzedsiębiorca Antek. Mamy typowo kulturalnego lekarza inteligenta, czyli Karola Stelmacha, przyjaciela Karwowskiego. Mamy kobietę pracującą, która jest typową inteligencką nauczycielką życia starej daty. No i mamy jeszcze kilka innych postaci, które no też albo reprezentują jakiś rodzaj polskiej inteligencji, albo też jakieś klasy aspirujące.
8: Zgadzam się. Myślę, że tym, co pani bardzo trafnie uwypukliła, to jest przede wszystkim to, że jakby wszystkie te postaci są postaciami no, bardzo charakterystycznymi dla tej fazy PRL-owskiej. To znaczy są to postaci, które dostąpiły pewnego awansu społecznego, zawodowego. Zresztą to jest też opowieść o Karwowskim, to jest opowieść o awansie, bo on przecież zostaje pierwszym dyrektorem z komputera, jeśli dobrze pamiętamy, w pewnym odcinku. Natomiast brat Magdy, czyli Antek, w tej roli Janusz Gajos występujący, przecież, no to jest właściwie protoplasta polskiego biznesu, ale też wówczas osoba znana pod bardzo potocznym określeniem badylarza, to znaczy to jest ktoś, kto robi biznesy rolne na szeroką skalę, szasta pieniędzmi, właściwie wozi je w walizkach, jak pamiętamy. Natomiast rzeczywiście to jest bardzo charakterystyczny obraz polskiego inteligenta na dorobku, z takimi rozmaitymi przywarami, z rozmaitymi, jak pani słusznie zauważyła, aspiracjami w tym znakomitym odcinku o rewizycie, czyli w tej, w którym Stefan z Magdą udają się do zawodnych, jeśli dobrze pamiętam, na imprezę towarzyską, gdzie są elementy orientalne, gdzie są wspomnienia z pobytu w Indii, a potem taka nieudana próba naśladowania tego modelu przez Karwowskich, mamy do czynienia z wyraźnym takim tropem właśnie aspiracji inteligenta, który no, jest poddany pewnej takiej prześmiewczej krytyce. A z drugiej strony, jeśli sobie spojrzymy też na miejsce pracy Magdy Karwowski, czy na te słynne laboratorium, w którym przelewa się wodę różnego koloru z probówki do probówki i prowadzi się niezobowiązujące rozmowy o życiu towarzyskim krewnych i znajomych, no to też mamy pewnego rodzaju próbę osadzenia tej inteligencji w pewnym środowisku zawodowym, prawda? Co oni robią, kim oni są właściwie, jakiego rodzaju zawody oni wykonują. I tutaj ten Stefan, który się oddaje całkowicie pracy na budowie, jest takim wbrew pozorom trochę też chwytem propagandowym. Oto proszę, nowy polski inteligent z awansu jakby wykonuje poważną pracę na rzecz kraju, dla dobra Polski.
7: Jerzy Gruza charakteryzował Stefana Karwowskiego tak. Idealista, pozbawiony sprytu, trochę fajtłapa, uczciwy i naiwny marzyciel. Śmieszność tej postaci polegała na tym, że wszystkie zalecenia odgórne, nawet te absurdalne i propagandowe, traktował serio i próbował realizować. Dlatego nieuchronnie wpadał na minę prawdziwego życia. Karwowski jest przedstawicielem pokolenia urodzonego w połowie lat 30., tak jak scenarzyści, o czym już mówiliśmy. Dzieciństwo przypadało zatem na II wojnę światową. W dorosłość wchodziły te osoby w okresie stalinowskim. Pracę zawodową rozpoczynały w okresie tak zwanej małej stabilizacji. No ale czas, kiedy Karwowski ma 40 lat, to już jest epoka Gierka i oczywiście w tym serialu propaganda sukcesu też jest widoczna i to silnie.
8: No, zdecydowanie tak. No, przecież tłem większości przygód bohatera i jego rodziny są jednak wielkie PRL-owskie budowy tej fazy właśnie stabilizacji gierkowskiej, tego sukcesu. Nie pojawiają się tam jeszcze te znamiona kryzysu, który dosłownie kilka lat później będzie nękał już Polskę troszeczkę nieradzącą sobie ze spłatami zadłużeń oraz z deficytem podstawowych rozmaitych towarów. To jest taki świat dobrobytu, jak pamiętamy, Karwowscy tam chodzą do kawiarni, odwiedzają się ze znajomymi, organizują sobie prywatki, rozważają zakup daczy na wsi, etc., etc. I to jest pokazywane jako pewnego rodzaju standard życia tego nowego polskiego inteligenta, wielkomiejskiego, dodajmy, który właściwie no, jest kimś takim pożądanym społecznie, tak? Jego pozycja, zwłaszcza w odróżnieniu od pozycji zajmowanych przez innych bohaterów, którzy się tam pojawiają w tle, jest to pozycja taka bardzo dowartościowana, prawda? To znaczy jest ktoś, kto ma wykształcenie, on oczywiście jest troszeczkę komiczny w tym swoich aspiracjach, kiedy tam zaczynają przeglądać książki, które mają na półce i to są głównie podręczniki, jeśli pani pamięta, fizyki czy matematyki, które Karwowski ma z czasów studiów jeszcze, to mimo wszystko jest to jednak jakaś taka pozycja, która ewidentnie dowodzi pewnego ruchu w górę, prawda, społecznego wykonanego. No i to się wiąże z tym wszystkim, co się tam pojawia jako ten obraz sukcesu, obraz takiego właśnie progresu, który wykonuje całe społeczeństwo na takiej tej drodze do urealnienia socjalizmu.
7: To ja bym to nazwała może tak, nowoczesną miejską klasą średnią. To znaczy takie są aspiracje Stefana i Madzi, żeby wieść właśnie takie życie nowoczesnej miejskiej klasy średniej. Co pan na to?
8: Zdecydowanie tak, tym bardziej, że zwracam uwagę, to jest ten moment w historii PRL-u, połowa lat 70., kiedy rzeczywiście stabilizował się pewien taki obszar społeczny, w którym spore grupy ludzi, którzy awansowali na przykład wskutek upowszechnienia edukacji wyższej, zwłaszcza tej takiej politechnicznej, no, mogły aspirować właśnie do życia w takim standardzie właśnie, tak jak pani powiedziała, klasy średniej, wielkomiejskiej, a więc takiego czegoś, czego w PRL-u jeszcze nie było. To znaczy, to był ten moment, kiedy ona się po raz pierwszy pojawia, kiedy ona artykułuje swoją pozycję społeczną, artykułuje swoje problemy, też swoje rozmaitego rodzaju wątpliwości dotyczące stylów życia. One się tam wielokrotnie pojawiają jako takie przyczynki do rozmaitych komicznych sytuacji w konfrontacjach między bohaterami, podczas gdy tak naprawdę no jest to jednak opowieść o ludziach, którzy prowadzą w gruncie rzeczy dość banalne życie ludzi z dużego, największego miasta w Polsce, poddanych pewnej presji, prawda, wychowania dzieci, edukacji, spędzania wolnego czasu, także starzenia się, bo o tym nie mówiliśmy, a to przecież jest od tego się zaczyna ta sytuacja, w której Stefan Karwowski wchodzi we wiek średni, prawda, i to jest punktem wyjścia dla rozmaitych jego dylematów dotyczących, nie wiem, łysienia, atrakcyjności fizycznej, wspominania kolegów ze szkoły podstawowej, prawda, z którymi się spotyka, czy to gdzieś tam w wojsku, czy przy
7: okazji. To jest ten pierwszy odcinek, kiedy nawiedzają go duchy postaci z przeszłości. A skoro jesteśmy przy tym wieku, to porozmawiajmy, bo Karwowskiego grał oczywiście Andrzej Kopiczyński, który mówił tak: zostałem niespodziewanie zaproszony na casting do filmu, poszedłem na niego na całkowitym luzie, nie zakładałem tego, że mnie zaangażują, ale tak się właśnie stało. No i teraz Kopiczyński w dniu premiery miał 41 lat, czyli tyle, ile należało mieć, żeby dobrze zagrać 40-latka. No ale jak dziś sobie spoglądamy na ten serial, to myślimy sobie, ale jakoś tak staro wtedy wyglądał. Profesor Dariusz Galasiński w tekście Czy 70 to nowa 50 pisał tak: gdy wiele lat temu oglądałem popularny serial 40-latek, 40-letni inżynier Karwowski wyglądał na tyle, na ile powinien, na osobę w wieku lat 40. I rzeczywiście w roku 75, gdy serial zadebiutował na ekranach polskiej telewizji, aktor grający głównego bohatera, Andrzej Kopiczyński, skończył lat 41. Jednak gdy niedawno ponownie natrafiłem na ten serial, tytułowy 40-latek wydał mi się znacznie starszy. Co się stało przez te ostatnie 50 lat? Staliśmy się, a przynajmniej zaczęliśmy wyglądać młodziej. Czy właśnie tak było, że no w latach 70. 40-latek wyglądał tak właśnie, jak wyglądał Kopiczyński? Teraz po prostu no, mamy możliwości, żeby wyglądać nieco inaczej, czyli młodziej. Także chociażby za sprawą ubioru.
8: No, to jest pytanie, które mnie nurtuje, ponieważ ja należę do pokolenia ludzi, którzy są w wieku dzieci 40-latka. To znaczy ja miałem kondebiutował 2 lata na ekranach. I ten serial trochę towarzyszył mojemu rozwojowi jako takiemu wchodzeniu w dorosłość, kiedy się pojawiał w polskiej telewizji. Ja nie widziałem wówczas, muszę pani powiedzieć w ten sposób, specjalnej różnicy pomiędzy Stefanem Karwowskim a ludźmi 40-letnimi z otoczenia mojego najbliższego, to znaczy moimi rodzicami i krewnymi. Myślę, że to było dość powszechne przekonanie. Natomiast rzeczywiście stało się coś takiego, że pewne atrybuty tak zwanego wieku średniego, prawda, a tego momentu, w którym już bliżej jest niż dalej, tak jest w piosence, zdaje się, która zaczyna ten serial, no, zaczynają doskwierać, prawda? Tam są takie też problemy, dylematy zdrowotne, tam w pewnym momencie jakiś stan przedzawałowy się pojawia, jakieś stresy, napięcia.
7: Ale też romans, wizyty lekarskie. Romans.
8: Ale też, tak, ale też kryzys wieku średniego, prawda? Tak zaadresowany u Stefana. Więc wydaje mi się, że to po prostu było w miarę realistyczne oddanie pewnego, jeśli nie stanu faktycznego, to właściwie może raczej społecznego wyobrażenia o tym, jak 40-latek w zasadzie wyglądać powinien. Natomiast to, co mamy dzisiaj, no to pewnie rzeczywiście jest takie przesunięcie, ja nie wiem, czy wieku samego, czy raczej wyobrażeń o pewnego rodzaju trybie czy stylu życia właściwego dla danego momentu w życiu, dla danego wieku. I to z pewnością się przesunęło. Choć ja muszę powiedzieć, że pewnie Stefan Karwowski nie wygląda aż tak strasznie staro, jeśli mu się dobrze przyjrzeć. On ma całą masę takich dylematów, które myślę, że człowiek 40-letni ma także dzisiaj, prawda? I one mu towarzyszą. Zmieni się raczej pewnego rodzaju kostium, w który on został ubrany, i być może to ta moda, te stylizacje, te uczesania, charakterystyczne atrybuty 40-letniego mężczyzny, czyli mężczyzny dojrzałego w owym czasie, trochę nam przeszkadzają bardziej niż to mogłoby się wydawać na pozór.
7: Bardzo trafnie pisali o tym scenarzyści w konspekcie scenariusza serialu. To był rok 73. Główną osią serii są postacie bohaterów, ludzi, którzy ukończyli lat 40. Wiek ten jest momentem, w którym jedynie od decyzji samych 40-latków zależy, czy są młodzi, czy już dojrzali, stateczni. Jest to wiek, w którym człowiek jest jeszcze w pełni sił, zdolny do idealizmu, bezinteresowności, a także skłonny ulegać najrozmaitszym pokusom i atrakcjom życia, a równocześnie jest już głęboko pogrążony w koniecznościach, obligacjach i obciążeniach zarówno życia społecznego, jak i osobistego. No bardzo trafna diagnoza, bo faktycznie człowiek jest jeszcze w pełni sił, czuje się młody, a jednocześnie ma już rodzinę, zobowiązania, poważne stanowisko i trzeba ten wózek pchać.
8: Zdecydowanie tak, aczkolwiek bądźmy uczciwi i oddajmy uczciwość serialowi, jego scenarzystom także. I proszę zwrócić uwagę, że jedną z głównych postaci obok Stefana jest jego właściwie równolatek, kolega ze studiów, czyli Karol Leka, którego styl życia jest zupełnie różny od stylu Stefana i o którym pewnie nie powiedzielibyśmy, że wygląda na 40-latka, jest właśnie bardziej człowiekiem, który te mentalnie uważa się za osobę młodą, wciąż jeszcze niegotową do założenia rodziny, wciąż jeszcze jakby czekającą na jakiś właściwy moment do podjęcia jakichś tam poważniejszych zobowiązań. Podczas gdy jakby Stefan jest tutaj pokazywany jako ktoś taki, kto dobrze wszedł w te społecznie usytuowane role, których się oczekuje od człowieka dojrzałego. A z drugiej strony, proszę zwrócić uwagę, to przecież Karol jest lekarzem, czyli tym człowiekiem, który bierze odpowiedzialność za ludzkie życie, doradza i też funkcjonuje jako trochę takie sumienie bohatera, który mu doradza takie zdroworozsądkowe rozwiązania i rozprasza rozmaite jego wątpliwości natury, nazwijmy to filozoficzno-egzystencjalnej, kiedy Stefan już opada w takie melancholijne nastroje.
7: O, do tego się uchwycę, bo zastanawiam się też nad tym, czy 40-latek nie jest trochę serialem o lęku. Oczywiście przed śmiercią, bliżej niż dalej, tak? No i w tym pierwszym odcinku, kiedy pojawiają się te duchy z przeszłości, to przecież pojawia się też wśród tych zjaw kolega Stefana z podstawówki, który utopił się w gliniance. Ten serial 21-odcinkowy kończy się na kardiologii, gdzie Karwowski trafia po zawale. Pierwszym, ale być może nie ostatnim. Ale może też jest to serial o lęku, że inaczej projektowaliśmy w wieku lat 20 swoje życie i ono nie wygląda tak, jak sobie je wymyśliliśmy, że może nie jest dla nas do końca satysfakcjonujące, że wciąż próbujemy za czymś gonić, coś zmieniać, a tymczasem zegar tyka.
8: Zdecydowanie jest to między innymi serial o lęku. To otwarcie tego serialu, ta taka rama, prawda, która go otwiera, jest w ogóle jeden z najbardziej charakterystycznych chwytów dla kultury polskiej, literackiej, teatralnej, prawda, że nawiedzające bohatera zjawy, to jak sobie spojrzymy na historię polskiej literatury, to są i Dziady, i Wesele, i nawet Solaris Stanisława Lema, gdzie przechodzą zmarli i rozmawiają z żywymi. I tutaj to sięgnięcie po ten chwyt jest jak najbardziej takie osadzające w pewnym kontekście, który dla każdego, kto w polskiej kulturze wyrasta, jest dość oczywiste. A z drugiej strony ten lęk, który się tutaj pojawia, jest, on jest zawsze jakby rozbrajany przez takie nieoczekiwane komiczne zwroty akcji, które pokazują, że ten lęk zasadniczo był trochę na wyrost, albo że to był taki lęk, który właściwie miał wielkie oczy, ale potem się okazał czymś, no co można jakoś tam oswoić. I na pewno jest tak, że Stefan Karwowski się boryka z pytaniami na temat tego, właściwie w którym miejscu w swoim życiu on się znajduje. Ale tak jak powiedzieliśmy to sobie wcześniej, wydaje mi się, że w dużej mierze on prowadzi takie dość konwencjonalne życie i chyba nawet nie ma pomysłu na coś bardziej oryginalnego. Tam, kiedy pojawiają się takie momenty, w których on mógłby, prawda, otworzyć jakąś sobie inną perspektywę, mam na myśli ten odcinek, w którym Grażyna Szapołowska się pojawia jako młoda architektka, która roztacza wizję nowej architektury, nowych budów, tam jakichś zagranicznych kontraktów i tak dalej, to Stefan jakby patrzy na to z takiej perspektywy, że to chyba już jest poza nim i że właściwie on nawet chyba nie miałby siły, żeby sięgać po takie daleko zakreślone wyzwania.
7: Są dwa wyjścia umrzeć albo się zmienić. Tak poucza inżyniera jego lekarz, kiedy Stefan jest po zawale właśnie w tym finałowym 21 odcinku. No i Karwowski odpowiada, to pierwsze, nie wchodzi w grę. Profesor Dariusz Brzostek jest moim i Państwa gościem. Słuchają Państwo Radia Tok FM, pierwszego radia informacyjnego. Trwa audycja Powrót do przeszłości. Moim i Państwa gościem jest profesor Dariusz Brzostek z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a rozmawiamy o serialu 40-latek. To teraz porozmawiajmy o tym, co udało się scenarzystom przemycić. Tajemnice Poliszynela, tak byśmy mogli to określić, czyli na przykład wysokie zarobki prywaciarzy. Mówiliśmy o Antku, który postawił na hodowlę kurczaków, ale też nieefektywność pracy na państwowych budowach, rodzący się w Polsce komercyjny styl życia, wyjazdy na delegacje zagraniczne, no taka klika władzy, koteryjność w strukturach władzy, awanse, które zależą od posiadania legitymacji partyjnej i pozycji w strukturze partii, a nie są uzależnione od kompetencji. No i wiele, wiele takich innych rzeczy, które udało się w tym serialu umieścić.
8: Zgadzam się i myślę, że to jakby nie był jedyny serial, który przemycał tego typu, nazwijmy to, subtelne elementy krytyki społecznej w takiej wymiarze, w takim wymiarze fabularnym. Rzeczywiście tu jest sporo, przede wszystkim ze względu na to, że mamy do czynienia z takim modelem komiczno-obyczajowym, prawda? To znaczy jest to trochę komedia z życia zwykłych ludzi. Jest to trochę w pewnym sensie balzakowska opowieść o zwykłych ludziach uwikłanych w rozmaite sytuacje, które czasami są przerażające, to rzadko, a czasami częściej komiczne lub takie zabawne przynajmniej. I tam się oczywiście przemyca bardzo wiele drobiazgów. Oprócz tego możemy też dodać jeszcze o pewnych takich problemach dotyczących konfliktu pokoleń, na przykład, który dotyczy też takich kwestii związanych ze stylem życia, z wartościowaniem pewnych pozycji społecznych, prawda? Kiedy tam Jagoda znika w pewnym momencie, albo takich konsekwencji awansu społecznego związanych z tym, że mamy do czynienia jednak z bardzo wysokim poziomem pewnej zawiści takiej środowiskowo-towarzyskiej w tym środowisku, w którym Stefan i jego małżonka się obracają. Natomiast oczywiście jest tam całkiem sporo. No, jedna z moich ulubionych scen to jest taki powracający motyw z odrzucaniem deski, która wala się na budowie i jest marnotrawiona. Tam to jest ciągle jakby ta sama deska, która leży gdzieś tam przed barakiem budowlańców i się ciągle nawraca do tej sytuacji o marnotrawstwie i bałaganie, który nie pomaga w budowaniu nowej Polski. Przy czym są to raczej takie, wydaje mi się, drobne sygnały. Tam nie ma żadnego systemowo budowanego dyskursu krytycznego, który by coś mówił. Chodzi raczej o scenki obyczajowo-towarzyskie, w których wychodzą od czasu do czasu pewne problemy dojrzałego PRL-u.
7: Chciałabym zapytać o taką galerię postaci. Zresztą scenarzyści zwracali na to uwagę, że faktycznie tych postaci jest całe mnóstwo. I nawet jeżeli są to bohaterowie drugoplanowi, to oni jednak pozostają w pamięci, zaznaczają się na tym ekranie. Kto panu najbardziej zapadł w pamięć? Bo oczywiście mamy kluczowe postaci jak Karwowski, jak Madzia, ich dzieci, jak kobieta pracująca, która pojawia się w każdym odcinku, jak niezawodny maliniak, który chciałby swojego przełożonego wysadzić z siodła i zająć jego miejsce. No Karol oczywiście, lekarz i przyjaciel Stefana i wiele, wiele innych osób, ale kto dla pana jest ciekawy albo śmieszny, albo ważny?
8: No, jeśli chodzi o ten potencjał komiczny, to oczywiście jakby tam show kradnie Irena Kwiatkowska, powracająca jako kobieta pracująca w tych odcinkach. Ona jakby jest bardzo wyrazista i te umiejętności aktorskie Ireny Kwiatkowskiej, która z każdej z tych ról robiła takie małe arcydziełko komizmu, prawda? To jest coś, co wszystkim zapadło w pamięć i myślę, że to jest też takie pojęcie kobieta pracująca, prawda, które przeniknęło do polszczyzny i jakby wszyscy, nawet którzy nie znają tego serialu, i kojarzą i nawet pewnie kojarzą je z Ireną Kwiatkowską. No, ciekawą postacią chyba w kontekście tego, o czym mówiliśmy do tej pory, jest także Maliniak, prawda? To znaczy, bo to jest taki inny typ awansu, to znaczy taki ktoś, kto aspiruje, ale jakby aspiruje od razu do jakby wskoczenia na te pozycje kierownicze, chociaż no, nie za bardzo mu staje kompetencji, ale wystarcza mu sprytu, żeby aranżować różne, no czasami nawet takie trochę ryzykowne służbowo sytuacje, prawda? Zakładające pomówienia, jakieś tam insynuacje, które w tle się pojawiają. I to jest niezwykle interesujące. Ja myślę, że bardzo ciekawymi postaciami są też dzieci Karwowskich. Nie? To znaczy, one mają tam całkiem sporo takich bardzo interesujących epizodów. W jednym czy dwóch odcinkach stają się nawet takimi głównymi bohaterami. Jedną z moich ulubionych scen to jest ta scena, w której Marek Karwowski wyjaśnia sytuację młodzieży w szkole. Nie wiem, czy pani ją pamięta, kiedy on mówi, ja to czasami powtarzam swoim studentom, kiedy rozmawiamy o tożsamości kulturowej, Marek Karwowski tłumacząc, co mogło się stać z Jagodą, mówi, ja kiedyś byłem hipem, potem zostałem gitem, a teraz sam już nie wiem, kim jestem, prawda? To znaczy on się określa w pozycji społecznej szkoły PRL-owskiej i to jest bardzo wyraźnie tam zaakcentowane, nie? Więc wydaje mi się, że to są też bardzo ciekawie napisane postacie i też jakby wydaje mi się po latach, że świetnie zagrane, to znaczy one są udźwignięte przez tych młodych aktorów bardzo dobrze.
7: Jerzy Gruza, jeżeli chodzi o postać graną przez Irenę Kwiatkowską, czyli kobietę pracującą, mówił tak, najbardziej podobały mi się tyrady kobiety pracującej. To był taki nasz wentyl, w którym mogliśmy bardziej wyeksponować nasze poglądy. Bo w ogóle to jest tak, że otoczenie Karwowskich bardzo często ich poucza i daje dobre rady. Kobieta pracująca daje dobre rady, Karol daje dobre rady, Stefanowi każe się uczyć języków obcych, słuchać muzyki klasycznej, tak, i tym podobne, ale też przełożeni Karwowskich też udzielają rad, jak żyć, no i właśnie do czego aspirować, trochę wracając do jednego z wątków naszej rozmowy, tylko że oni aspirują nieudolnie. Zawsze im coś nie wychodzi, tak? Jak na przykład ta historia z poszukiwaniem portretu przodka, żeby zawiesić na ścianie, żeby mieć jakieś korzenie, najlepiej ziemiańskie, prawda?
8: No tak, ten kosztowny drobiazg, który tam się pojawia na ścianie też, prawda? To jakie uzupełnienie pewnej zmiany stylu, jakiś bibelot, który ma wisieć na ścianie zgodnie z sugestią Iwo Czarneckiego, jeśli dobrze pamiętam, czyli tego scenografa, który odpowiedzialnego za zmianę otoczenia w mieszkaniu państwa zawodnych. Ja do tej galerii postaci pouczających to jeszcze dodałbym teścia, to znaczy ojca Magdy, który zwłaszcza Stefanowi lubi dawać dobre rady, czy to odnoszące się do polowania, czy do bycia mężczyzną w ogóle, prawda? Bo on jest w tym takim starym stylu wychowania. Natomiast no, ja myślę, że odnosząc się do tego, o czym pani powiedziała, że ta pewna nieudolność, która wyłania się z poszukiwań Karwowskich w różnych aspektach aspiracji społecznych, ona no, jakby jest nieunikniona z tego względu, że mamy do czynienia z konwencją komediową. To znaczy oni się muszą potykać o rozmaite konwencjonalne, społeczne, zawodowe, towarzyskie przeszkody, bo właśnie wówczas jakby rozpędza się ten mechanizm komiczności sytuacyjnej, słownej, to wówczas, prawda, w tych krytycznych momentach nagle pojawia się Irena Kwiatkowska i oferuje jakieś super proste rozwiązanie dotyczące czy to pożycia małżeńskiego, czy wychowania dzieci, czy awansu na stanowiska kierownicze i tak dalej, i tak dalej. Natomiast rzeczywiście no one są nieuniknione, bo to od nich się zaczynają perypetie, które sprawiają, że kolejne dialogi, kolejne spotkania, kolejne sytuacje trochę przypominają pewnego rodzaju kabaretowe skecze, w których jakby ta dialogowość sprawia, że bohaterowie, szczególnie Stefan w tym wymiarze, dowiaduje się, jak bardzo był naiwny, jeśli chodzi o swoje wyobrażenia dotyczące, nie wiem, pracy, wychowania dzieci, czy nie wiem, nawet służby wojskowej, prawda? Jak to w jednym z popularnych odcinków miało miejsce.
7: Powiedział pan, że te kreacje aktorskie były udźwignięte, ale myślę sobie, że to dlatego, że tam naprawdę zagrali wspaniali aktorzy. Anna Seniuk, Roman Kłosowski, Leonard Pietraszak, Janusz Kłosiński, Janusz Gajos, Wojciech Pokora, Władysław Hańcza, Leon Niemczyk, Jan Kobuszewski, Jan Pietrzak, Stanisław Tym, Alina Janowska i wielu, wielu, wielu innych, bo to w sumie było około 140 postaci na tych 300 stronach scenariusza.
8: Zdecydowanie. Ja bym powiedział tak, to wracając po latach do różnych seriali, produkcji polskiej telewizji z czasów PRL-owskich, ja odnoszę wrażenie, że to nie jest tylko kwestia 40-latka, ale to także jest kwestia tych popularnych, wielkich seriali, kultowych seriali PRL-u, czyli Stawki większej niż życie, czy Czterech pancernych, czy Czarnych chmur, czy 07 Zgłosie, że tam wspaniałe rzeczywiście aktorskie kreacje były prezentowane w rolach drugoplanowych, a szczególnie epizodycznych. To znaczy tam nawet bardzo drobne sekwencje dialogowe albo jakieś takie niewielkie epizody jakiejś konfrontacji komicznej, jakiegoś spotkania były rozgrywane przez tych, jak pani wymieniła, tylko kilka czy kilkanaście nazwisk, no naprawdę pierwszoligowych, wspaniałych aktorów i aktorki polskich scen i polskiego kina. No w taki sposób, że właściwie mogłyby one być ozdobą naprawdę do dowolnej produkcji telewizyjnej. Więc to absolutnie jest wartość dodana tego serialu, że nie tylko bardzo dobrze napisane dialogi, nie tylko ciekawie zarysowane sytuacje, które otwierały wiele możliwości rozwinięcia tych właśnie sekwencji zdarzeń dialogowych czy perypetii, ale także właśnie ta aktorska kreacja, która zawsze tam coś dodawała, prawda? Kiedy sobie przypominam, no nie wiem, Jana Kubuszewskiego na przykład w jakichś tam epizodycznych sekwencjach, to wygląda rzeczywiście wspaniale jako takie drobiazgi, które inkrustują jakąś całą tą fabułę jakimiś takimi efektami przeważnie komicznymi, nie? Bo to zmierzało ze względu na charakter tego serialu w tę stronę.
7: Muszę pana zapytać o lokowanie produktu. Tak byśmy o tym powiedzieli w obecnych czasach, bo trochę to jest tak, że 40-latek był promocją polskiego Fiata 126P. Seryjna produkcja, przypomnę, ruszyła w 73 roku. Oczywiście Fiat 126P nie wymagał promocji i reklamy, bo był marzeniem wielu, jeżeli nie wszystkich. No ale jednak ten samochód, czerwony maluch w przypadku Karwowskiego, no to jest ważny element tego serialu.
8: Zdecydowanie, on się pojawia już, prawda, pojawia się jakby i w scenach otwierających, pojawia się bardzo często jako taki element niezwykle istotny dla przebiegu fabuły, tam kiedy czasami Karwowski usiłuje w nim coś udoskonalić i on się zatrzymuje, albo kiedy usiłuje Markowi pokazać, jak łatwo jest naprawić samochód, czy coś takiego zrobić i to się nie do końca udaje. To są takie perypetie ojcowskie, ale rzeczywiście to było tak, można to było tak odbierać, tym bardziej, że zwracam uwagę na to, że w tym odcinku, kiedy Antek przyjeżdża do Warszawy, żeby kupić za walizkę z banknotów samochód zagraniczny, ten samochód zagraniczny okazuje się bardzo mocno przereklamowany i bardzo mało sprawny w stosunku z tym cudem technologii PRL-owskiej, jakim był Fiat 126P.
7: Miejsce i czas akcji serialu to jest oczywiście Warszawa, połowy lat 70. Jakie to jest miasto w tym serialu?
8: No, to jest bardzo ciekawe pytanie. No, jest to miasto, które się rozwija chyba zupełnie bardzo, bardzo wyraźnie. Nie dokonywałem nigdy takiej analizy, ale z takich moich pobieżnych obserwacji mógłbym zaryzykować taką tezę, że to jest miasto pokazywane jako coś bardzo nowoczesnego. Tam jest sporo scen z wieczornymi czy nocnymi wędrówkami z Stefana, na przykład kiedy on szuka zaginionej jagody, gdzie pojawiają neony, pojawia się kawiarnie, pojawia się ruch miejski, nawet taki trochę mocno, powiedzmy, już ożywiony, gdzie pojawiają się jakieś korki, pojawiają się jakieś takie zatłoczenia. Relatywnie bardzo rzadko pojawia się tam Warszawa jako miasto zabytkowe, nie? To znaczy jako miasto z pewnego rodzaju historią, tradycją. O wiele więcej jest tam wielkich budów. Właśnie to że bohaterowie mieszkają w nowym bloku, który jest, prawda, na dużej, w dużym osiedlu ulokowany. To wydaje mi się, że ten aspekt takiej charakterystycznej dla późnego PRL-u takiego zwrotu ku przyszłości, to znaczy, że mamy do czynienia z krajem, który właśnie stawia na rozwój infrastruktury, tam się buduje trasę łazienkowską, buduje się dworzec centralny, buduje się różne rzeczy, które będą przenosiły ten świat w przyszłość. To chyba jest coś, co przykuwa szczególnie uwagę, jako właśnie taka propaganda nowego miasta, a nie miasta, które jest jakoś bardzo mocno sentymentalnie osadzone w historii.
7: Przytoczę nam opinię Adama Wyżyńskiego, filmoznawcy, i zapytam, co pan na to. Jerzy Gruza stworzył serial, który pokazywał nie tylko gierkowską epokę, czas budowy dworca centralnego, trasy łazienkowskiej i osiedla Ursynów, życie w mieszkaniu M3, ale także mnóstwo ponadczasowych obserwacji. Socjologiczny aspekt serialu jest wartością dodaną. Widzimy więc międzyludzkie relacje w szkole, pracy i w bloku, mentalność i obyczaje Polaków połowy lat 70. Scenarzyści potrafili z jednej strony umiejętnie przedstawić swoje wnikliwe obserwacje społeczne, a z drugiej stworzyć przekonujący i według niektórych wpisujący się w założenia ówczesnej propagandy sukcesu obraz kraju, w którym zaczyna dominować nowoczesność, a procesy społeczne idą w dobrym kierunku, choć nie wszystko jest idealne. Ludzie utożsamiali się z bohaterami, bo na ekranie widzieli własne problemy, aspiracje i marzenia. Dziś możemy wczuć się w tamte czasy, zrozumieć sposób myślenia i na tym polega siła tego serialu. Co pan na to?
8: No, to jest nie tylko chyba pewien obraz zawarty w samym serialu 40-latek, tak nie wprost, ale to nawet podlega tematyzacji w samym scenariuszu, dlatego że ja sobie dobrze przypominam, że jest tam jeden odcinek, w którym karwoscy nieoczekiwanie zostają uwikłani w badania socjologiczne wielkiego blokowiska przez prowokujących tę sytuację, jak później wyjaśnia Irena Kwiatkowska w finale, chyba koryfeuszy pseudonauki z Wołomina, prawda, którzy prowadzą nieuprawnione badania socjologiczne i są niewiarygodni w swoich badaniach. Także absolutnie ja się zgadzam z tym, że tam się wyłania pewien obraz rzeczywistości w takim apogeum PRL-owskiej nowoczesności, która rozkwita, która się staje czymś niezwykle takim ekspansywnym i w której w zasadzie wszyscy już żyją, no a przynajmniej wszyscy w dużym mieście, prawda? Bo to cały czas podkreślamy, że jednak jest to obraz życia inteligencji wielkomiejskiej, ale bohaterowie mogą się tam, widzowie mogą się z bohaterami utożsamić na różnych poziomach, na przykład w pewnych rolach społecznych, prawda? Nie wiem, rodzica, kogoś, kto spełnia jakąś funkcję społeczną, kto pracuje w jakimś określonym zakładzie pracy, etc. Więc wydaje mi się, że tutaj jest to jak najbardziej uzasadniony taki obraz obraz obyczajowości PRL-owskiej. Jakkolwiek chyba bym powiedział, że on ma jeszcze pewien taki walor, że jest to taki serial bardzo wyraźnie osadzony w tym konkretnym kontekście historyczno-kulturowym, tyle że postrzeganym z perspektywy pewnego typu umysłowości, który się wtedy wyłania. I ja mam wrażenie, że ten typ umysłowości przetrwał Polską Rzeczpospolitą Ludową. Nie? To znaczy, że on jakby jest bardzo charakterystyczny jeszcze długo, długo później po tym, jak ten projekt, modernizacyjny projekt PRL-u już się okazał projektem nieudanym.
7: Wrócę jeszcze do takiego wywiadu, jakiego udzieliła kilka lat temu Anna Seniuk, czyli Magda Karwowska. Tak na marginesie, Magda Karwowska była na początku tak naprawdę niewielką rulką, bo główna część akcji, jak wspominała aktorka, działa się na budowie, a sceny w domu były krótkie i Anna Seniuk podczas odgrywania tych scen mówiła głównie Jezus Maria. No i w końcu poprosiła scenarzystów, żeby dali jej coś więcej do zagrania, bo już na t-

0: że na sukces składają się też tak zwane imponderabilia, miejsce, odpowiedni czas. I jej zdaniem ten serial po prostu dobrze trafia w oczekiwania widzów, że sfrustrowane komuną społeczeństwo oczekiwało już nie tylko pustych haseł, ale trochę kolorów powszechnej szarzyźnie, odrobiny poczucia wolności. Tu raptem można się było pośmiać z siebie i z absurdów perelowskiej codzienności. Chyba coś w tym jest, co mówiła Anna Seniuk.
1: Na pewno tak. Ja do tych zalet dodałbym jeszcze taką muzykę Jerzego Matuszkiewicza, prawda, która jest niezwykle charakterystyczna i łatwo rozpoznawalna. Odnosząc się zaś do jakby tej rozbudowanej w trakcie pracy nad serialem roli Magdy, granej znakomicie przecież przez Annę Seniuk, to ja bym powiedział, że ona się dorobiła właściwie odcinka, w którym jest no główną postacią i ma ten wątek taki romansowo-melodramatyczny, tam doskonale przecież partneruje jej z inny znakomity aktor, Jan Nowicki, i mamy znakomitą sekwencję, w której jakby Magda jest też postacią, która uosabia pewnego rodzaju, nie wiem, wątpliwości kobiety 40-letniej, jest kimś, kto ulega pewnemu zauroczeniu, kto wchodzi w pewnego rodzaju gry towarzyskie, a z drugiej strony oczywiście jest i tak, że na tym poziomie właśnie takim fabularnym cały czas towarzyszy temu pewnego rodzaju taka no właśnie opowieść o życiu ludzi w pewnym konkretnym świecie, pokazana dokładnie tak, jak pani to przed chwilą cytując powiedziała, to znaczy, która trafia w pewnego rodzaju potrzebę trochę przebarwionego, trochę może przerysowanego życia społecznego w Polsce, no, która, jak sobie spojrzymy na to z dzisiejszej perspektywy, no to była kilka zaledwie lat przed pewnym takim krachem gospodarczo-politycznym, który się skończył, wiemy jak, w roku 81, a to raptem dzieli 5-6 lat od czasów premiery serialu. Ta zapaść, która stała się udziałem bohaterów, także chyba tego nie wiemy, bo potem ich spotykamy w tej drugiej serii 20 lat później, ale pomija się ten okres, powiedzmy ciemny okres, okres kryzysu stanu wojennego, który jakoś gdzieś tam zniknął, czy też może 40-latek zniknął wówczas w ogóle z polskiej telewizji.
0: Na koniec cytaty. Wybrałam trzy moje ulubione. Rodzina nie rodzina, ale zawsze te obcy w domu. Przyzwoity człowiek to siedzi w domu i kombinuje, jak koniec z końcem związać. I jeszcze jeden, rolę kobiety w domu może wykonywać tylko kobieta. A ma pan jakieś swoje ulubione cytaty z tego filmu? Bo ja się przygotowałam.
1: Tak, no ja zacytowałem jeden, to jest wypowiedź Marka, który mówi, że najpierw był hitem, potem gibtem, a teraz już nie wie, kim jest, więc to jest taki, który doskonale pamiętam i często mi przychodzi do głowy. Natomiast tam jest rzeczywiście bardzo wiele bonmotów, które dość regularnie wypowiada Irena Kwiatkowska, które można tutaj cytować. Jest też jedno takie fundamentalne pytanie, które stawia, jeśli dobrze pamiętam, Jan Kobuszewski bohaterowi na stadionie i zadaje mu to pytanie trochę na wyrost. Chleje pan? Pyta Kobuszewski na Karwowskiego, który przychodzi uprawiać sport. I to też jest dobre podsumowanie pewnego rodzaju podejścia scenarzystów i producentów tego serialu do tego, o czym ta historia tak naprawdę opowiadała, o jakich dylematach.
0: Profesor Dariusz Brzostek, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, był moim państwa gościem. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo serdecznie dziękuję.
0: To była audycja Powrót do przeszłości. Rozmawiała Karolina Lewicka, audycję wydawał Maciej Stępurski. Bardzo państwu dziękujemy za dziś i oczywiście zapraszamy za tydzień. Dobrego wieczoru.
2: To jest powtórka.

0: osoby, które będą chciały skorzystać z BIP-u czy też chatbota, będą mogły porozumiewać się z nim za pomocą nieurzędowego, prostego, potocznego języka polskiego.
1: Ona jest w stanie odczytać te intencje, czyli zamiast znać konkretną nazwę sprawy, jak na przykład decyzja o zabudowie czy wniosek o wydanie dowodu osobistego, po prostu zadajemy pytanie w sposób naturalny. Jak mam wyrobić nowy dokument osobisty? Albo zgubiłem dokumenty, co mam teraz zrobić? W tym momencie wyszukiwanie nie polega na słowach kluczowych, ale właśnie na całym zdaniu. I kieruje mieszkańca do konkretnej sprawy do załatwienia.
0: Co z tego wynika dla mieszkańca? To, że będzie można łatwiej, szybciej, prościej znaleźć potrzebne informacje.
2: Powinien zrozumieć i kolokwialnie sformułowane pytanie, i zawile sformułowane pytanie, i też pytanie z błędami językowymi czy z literówkami. Tego uczymy nasz model.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Kończy się kataloński etap kariery Roberta Lewandowskiego. Po 4 sezonach odchodzi z Barcelony. Prawo i Sprawiedliwość próbuje zasypać podziały i organizuje wydarzenie, w którym wezmą udział Przemysław Czarnek i Mateusz Morawiecki. Coraz więcej mieszkańców metropolii wyprowadza się za miasto. Czy znajdują spokój? Różnie bywa, o tym w ten weekend w Radiu TOK FM. Filip Kakusz, informacje TOK FM. Robert Lewandowski żegna się z podniesioną głową, zostając jedną z legend FC Barcelona. Tak hiszpańskie media skomentowały ogłoszenie przez Polaka zakończenie sportowej przygody w stolicy Katalonii. Polski napastnik ogłosił, że po 4 latach spędzonych w stolicy Katalonii odchodzi z poczuciem, że zadanie zostało wykonane. W tym czasie Lewy zdobył 3 tytuły mistrzowskie, strzelając 119 bramek w 191 meczach. Nie wiadomo oficjalnie, dokąd teraz trafi Lewandowski. Media wskazują na kluby z Arabii Saudyjskiej albo Stanów Zjednoczonych. Prawo i Sprawiedliwość stara się zasypać podziały, które powstały w partii w ostatnich tygodniach. Na początku czerwca w ramach objazdu polityków PiSu po kraju Mateusz Morawiecki i Przemysław Czarnek zorganizują wspólne spotkanie. To próba przecięcia dyskusji o przebiegu ostatniego posiedzenia klubu PiS, gdzie miały paść zarzuty wobec Morawieckiego. Maciej Kluczka.
5: Morawiecki, wiceprezes PiSu, miał usłyszeć, że zbyt mało angażuje się w kampanię Przemysława Czarnka, który został wyznaczony na kandydata PiSu na premiera.
6: Tak to bywa w tak dużej formacji, jaką jest Prawo i Sprawiedliwość, największa partia w Polsce, że niektórzy to robią z większym zaangażowaniem, a niektórzy z mniejszym.
5: Komentował w TOK FM wicerzecznik PiSu Mateusz Kurzejewski, który jednocześnie poinformował o planowanym wspólnym spotkaniu.
6: Ze strony pana premiera Mateusza Morawieckiego słyszymy, że będzie wspierał i wspiera zresztą pana profesora Przemysława Czarnka. Będzie wspólne spotkanie, zdaje się, w Gorzowie Wielkopolskim, obu panów. No bo rzeczywiście ta jedność jest potrzebna, a najmniej nam jest potrzebna dyskusja o sprawach wewnętrznych w Prawie i Sprawiedliwości.
5: Problemem PiSu jest też Zbigniew Ziobro, który za granicą ukrywa się przed procesem sądowym w Polsce. Są politycy PiSu, którzy publicznie mówią, że to zła decyzja. Maciej Kluczka, TOK FM.
4: Wojsko odebrało symboliczne klucze do systemu satelitów rozpoznawczych. Na orbicie już są 4 wojskowe satelity w pełni zdolne operacyjnie. Do końca roku Polska wyśle w kosmos kolejnych 5 satelitów. Celem może być obserwacja baz wojskowych w Rosji, mówi wiceszef MON-u Cezary Tomczek.
7: Obrazowanie satelitarne z punktu widzenia wojska to przygotowanie do zbudowania świadomości sytuacyjnej, jak wygląda ewentualne zagrożenie. Po to, żebyśmy mogli dzień po dniu, godzina po godzinie mieć świeże informacje, jak wygląda nasze otoczenie.
4: System satelitów uzyskał pełną gotowość w rekordowym czasie 12 miesięcy. Władze w Tajpej zapewniają, że Tajwan jest niepodległym państwem. To zapewnienie padło kilka godzin potem, jak prezydent USA Donald Trump ostrzegł wyspę przed ogłoszeniem formalnej niepodległości i przyznał, że nie chce kłopotów.
8: Nie szukamy wojen i jeśli utrzymamy obecny stan rzeczy, to myślę, że Chiny się na to zgodzą, ale nie chcemy, żeby ktoś powiedział, będziemy niepodlegli, bo Stany Zjednoczone nas wspierają.
4: Chiny uważają Tajwan za swoją zbuntowaną prowincję i dążą do zjednoczenia. Właśnie kwestia Tajwanu była jedną z kluczowych omawianych podczas wizyty amerykańskiego prezydenta w państwie środka. Nawet 20 milionów pasażerów rocznie będzie mogło obsługiwać krakowskie lotnisko po tym, jak zbudowany zostanie nowy terminal pasażerski. Władze portu podpisały umowę z wykonawcą inwestycji. Pierwsza część terminala, budynek zachodni, ma być oddany do użytku do marca 2029 roku, zapowiada prezes portu Łukasz Struteński.
9: W tym roku już roboty ziemne. Rok kolejny to będą bardzo intensywny czas na lotnisku. Przypomnę, że w tym samym czasie będą trwały prace nad... Założenie jest takie, że cały czas pracujemy na czynnym lotnisku. Jedyny obszar, który rzeczywiście można powiedzieć trochę ucierpi na tym procesie, to jest obszar obsługi pasażerów VIP. Będziemy musieli wybudować terminal VIP tymczasowy. W przyszłym roku taki terminal VIP powstanie.
4: Budowa całego terminala potrwa 6 lat i będzie kosztowała 660 milionów złotych. Suburbanizacja cały czas nabiera tempa. Mieszkańcy miast szukają ciszy i zieleni i wyprowadzają się na obrzeża. Jednak tam też życie nie jest idylliczne. W niektórych miejscach brakuje podstawowych mediów, a infrastruktura dopiero raczkuje, o czym niektórzy przekonują się dopiero po przeprowadzce. Szczególnie te osoby, które zamarzyły postawić dom z dala od zabudowy, czy na przykład blisko lasu, mówi Ewelina Wójciak z krakowskiego monitora rynku nieruchomości.
10: Jeżeli chcemy mieszkać w terenach zielonych, gdzieś pod lasem, no to musimy liczyć się z tym, że ta infrastruktura nie będzie tak rozwinięta jak w Krakowie. Może być problem z kanalizacją, może być problem z dostępem, jakby ktoś chciał gazu.
4: Brak kanalizacji sprawia, że wielu mieszkańców nie wywozi regularnie nieczystości, co na przykład uprzykrza życie niektórym mieszkańcom podkrakowskiej gminy Skawina.
11: Na ulicy pojawia się zapach ścieków. Idąc ulicą można zauważyć,
12: że coś płynie.
11: No nieprzyjemnie się spędza czas na zewnątrz.
4: To, z czym jeszcze mierzą się mieszkańcy wielu podmiejskich miejscowości, to brak odpowiedniej infrastruktury i korki, na przykład na drogach prowadzących do dużych miast. A o suburbanizacji mówimy w ten weekend dużo w Tok FM i piszemy na tokfm.pl. Niedziela w większej części kraju będzie pochmurna. W ciągu dnia w Małopolsce 11 stopni, na Mazowszu 12, od 15 do 18 stopni w wielu regionach, na Podkarpaciu 20, bez deszczu na krańcach zachodnich i w Wielkopolsce, i tam też najwięcej słońca.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
13: Dobry wieczór Państwu. Wywiad pogłębiony i zgodnie z zapowiedzią sprzed informacji teraz Państwa i moim gościem jest profesor Dariusz Stola. Dobry wieczór.
14: Dobry wieczór.
13: Historyk, badacz najnowszych dziejów Polski, relacji polsko-żydowskich i dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Ponownie.
14: Już 9 tygodni?
13: No, więcej. To był luty.
14: Marzec.
13: Informacje wyprzedzały pana nominację w takim razie.
14: Nominacja wyprzedzała moment rozpoczęcia pracy. Tak powinno być, nieodwrotnie.
13: Tylko z dziennikarskiego obowiązku przypomnę naszym słuchaczom, że profesor Dariusz Stola już powinien był być na tym stanowisku gdzieś tak w 2019 roku, o ile dobrze pamiętam.
14: Przeszedłem do annałów polskiego prawa administracyjnego, ponieważ pani minister mianowała mnie, wykonując wynik konkursu na to stanowisko sprzed 7 lat.
13: Jak Państwo zapewne pamiętają, wtedy profesor Gliński, wówczas minister kultury rządu PiS-u, nie był uprzejmy tej nominacji włączyć z różnych dość mętnych powodów, ale ten okres już za nami, chociaż nie wiadomo, czy w jakiejś nowej odsłonie nie przed nami, i to też będzie część naszej dzisiejszej rozmowy, ale pierwsze pytanie jednak będzie o to, czy się pan bardzo wahał?
14: Nie, ja lubiłem moją pracę w muzeum wcześniej. Teraz już po kilku tygodniach pracy muszę przyznać, że nie pamiętałem, ile tej roboty jest, więc tym łatwiej podejmowałem tą decyzję, nie pamiętając, ile jest przy tym pracy. Także nie wahałem się. Poza tym to też było takie potwierdzenie słuszności strategii, którą wtedy przyjęliśmy. Nie mówię w pluralis majestatis, ale mówię w imieniu swoim, władz Warszawy i Stowarzyszenia Żydowskie Instytut Historyczny, czyli dwóch pozostałych założycieli muzeum obok ministra kultury, z którymi się konsultowałem, ogłaszając, że jestem gotów odstąpić od przysługującego mi prawa do stanowiska, które nabyłem w wyniku konkursu. Notabene konkursu, który minister Gliński ogłosił, ustalił jego regulamin i skład komisji konkursowej, w związku z czym wynik tego konkursu go wiązał. Ale zamiast dochodzić przed sądami, co pewnie by zajęło za 2 lata, lepiej było, żebym ja ustąpił. Minister Gliński tak się ucieszył, że mianował mojego zastępcę dyrektorem. I to był taki happy end tej dosyć trudnej dla instytucji sprawy. A ja dziś po tych 7 latach mogę powiedzieć, że to była dobra decyzja, bo obroniliśmy autonomię instytucji kultury. To jest bardzo ważne z wielu różnych powodów. I wracam do instytucji, która była dobrze prowadzona przez te lata. Jest dobrze.
13: Ale wraca pan w zupełnie innych okolicznościach, szczególnych, może nawet zwłaszcza dla Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, teraz, gdy Izrael jest tak ostro krytykowany, odłamkami obrywają nawet ofiary Holokaustu i właśnie muzeum, które jest nieustająco atakowane antysemickim hejtem na portalach społecznościowych, na różnych forach, a czasem to już są no zupełnie absurdalne, właściwie nie wiem jak to nazwać, konflikty, spory, jak chociażby ten ostatnio wokół Mariusza Szczygła jako ambasadora akcji upamiętnienia powstania w getcie warszawskim, akcji Żonkile, gdzie już wszyscy atakowali wszystkich i wszyscy mieli do wszystkich pretensje.
14: I o to chodzi. Znaczy powiem tak, gdybym był majorem Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, to bym się uśmiechnął i przyznał premię kwartalną.
13: Komu?
14: Funkcjonariuszom, którzy podsycają takie konflikty. Nie złapałem za rękę tego podporucznika, który był przydzielony do tego tematu, ale pamiętam z przeszłości, jak ewidentnie propaganda rosyjska próbowała rozpalać antysemityzm w Polsce i w zasadzie każdy temat, gdzie jest potencjał do podziałów. Tutaj są badania na temat, jak Rosja oddziałuje na społeczeństwa Zachodu, żeby je podzielić i w ten sposób osłabić. I w Polsce temat uprzedzeń do Żydów, nienawiści do Żydów, historii polsko-żydowskiej ma wystarczający potencjał takiego zróżnicowania opinii, żeby go wykorzystywać, więc na pewno do tego też przykładają rękę, aczkolwiek byłoby pięknie, gdyby to tylko boty wykupione przez Federalną Służbę Bezpieczeństwa szerzyły antysemityzm w polskim internecie. Z pewnością tak nie jest. Natomiast do tego, co pani powiedziała o tych atakach, to bardzo wiele osób i instytucji jest atakowane przy pomocy antysemickich wypowiedzi, bo one dobrze się sprzedają. To nie przypadek, że można każdego w zasadzie, od Jana Pawła poczynając, a na Józefie Piłsudskim kończąc, oskarżać o to, że jest Żydem, albo się wysługuje Żydom. A najlepiej, że się wysługuje i jeszcze o tym nie wie, że jest nieświadomym narzędziem. To jest taka zaawansowana forma. I to polecam tą informację, zwłaszcza tym, którzy twierdzą, że w ogóle w Polsce nie ma żadnego antysemityzmu. Jest, ma się całkiem dobrze. Ja nie twierdzę, że to jest największy problem, który ma nasza ukochana ojczyzna. Jak zaczynamy na A, to myślę, że alkoholizm jest jednak jeszcze większym problemem niż antysemityzm. Ale on jest bardzo niebezpieczny i powiem tak, nie tylko dlatego, że szkodzi polskim Żydom czy innym Żydom, którzy mają nieszczęście się pojawić i trafić na antysemitę w Polsce, bo tego rodzaju nienawiść międzyetniczna, ona zatruwa też grupę większościową. To dlatego mądrzy ludzie mówią, że takie rzeczy należy zwalczać. Dlatego w kodeksach karnych wielu państw są takie zapisy, że kto sieje nienawiść właśnie etniczne, podlega karze, że to szkodzi nie tylko mniejszości, która bywa obiektem agresji, ale to szkodzi także, a niekiedy nawet w większym stopniu, tej większości, która pozwala, aby w jej łonie takie nienawistne uprzedzenia były kultywowane.
13: Właśnie się zastanawiam, czy trochę mi się pan wymknął, czy nie, bo faktycznie ten funkcjonariusz rosyjskich służb, który jak pan twierdzi, miał swoje udziały w tych akcjach, które mają ten potencjał do podgrzewania temperatury. Trochę źle trafił, bo akurat trafił na specjalistę od tych spraw, bo to przecież była część pana pracy badawczej, czyli śledzenie tego zjawiska po wojnie zwłaszcza. I niejedną publikację pan poświęcił tematowi.
14: To jest, ja służę zatem jako eksponat numer jeden.
13: Jako ekspert bym dołożył.
14: Nie, tutaj jako eksponat, że dobrze jest czytać o historii, dobrze jest studiować historię, bo z niej można wiele ciekawych wniosków wysnuć i nauk dla życia swojego i życia publicznego. I w ostatnich latach dla mnie szczególnie przydatną nauką są moje badania nad językiem tak zwanej kampanii antysyjonistycznej w 1968 roku. Nie, jak powiem, że codziennie to może przesadzę, ale tak raz na tydzień to mam takie déjà vu, że ja skądś znam ten język. i znam go właśnie z polskiej i radzieckiej propagandy antysjonistycznej. Mam taką małą kolekcję ówczesnych publikacji klasycznych, takich kanonicznych publikacji w Polsce wydawanych przez wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej. Oczywiście tłumaczenia z rosyjskiego, ale też sporo rodzimej twórczości, w której mamy znaczny, oryginalny wkład.
13: Ponieważ ja z kolei zaliczam się do tych eksponatów, które czytały kilka pana tekstów, to tak, to jest mi to również znany temat, ale było to jedno z moich pytań. Co panu pokazała ta najnowsza historia Polski, dzięki tej debacie, nazwijmy to, wokół Izraela po ataku palestyńskich terrorystów z Hamasu 7 października i po wojnie Izraela z Gazą? Co pokazała ta historia o nas, o naszym przede wszystkim poziomie wiedzy, o historii, nie tylko naszej, ale i historii tamtego regionu, bo mam wrażenie, że wiedza może immunizować na pewne szalone tezy bez żadnej odpowiedzialności wygłaszane w przestrzeni publicznej, nawet przez osoby, które robią to ze współczucia dla ofiar cywilnych wojny w Gazie na przykład, tak?
14: Wydaje mi się, że wiedza ma, każda wiedza, wiedza ugruntowana oczywiście, prawdziwa. Jedną z dobrych skutków nabywania takiej wiedzy jest rosnąca samoświadomość niewiedzy. Przeważnie ludzie, którzy więcej wiedzą, zdają sobie sprawę, jak wiele nie wiedzą, a ci, którzy wiedzą bardzo mało, są przekonani, że wiedzą już prawie wszystko, jeśli nie wszystko. To jest taki paradoks ignoranta, który jak się dowie troszeczkę, to jest przekonany, że posiadł całą wiedzę. Im bardziej się ktoś wgłębia w jakiś temat, tym większą ma świadomość granic swojej niewiedzy. Ale powiem tak, nie można zarzucać Polakom, że niewiele wiedzą o tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Ja też nie oczekuję od Egipcjan, żeby mieli głęboką świadomość, a jak tam przebiega front rosyjsko-ukraiński i dlaczego, nie wiem, miasto Charków jest takie ważne i gdzie ono w ogóle leży, prawda? I być może w Polsce też bardzo wiele osób miałoby problemy ze wskazaniem tego Charkowa, mimo że jest to wielkie miasto w sąsiednim kraju. Więc,
13: z którego widać Rosję, z wyższych budynków.
14: A dron czy rakieta dolakuje tak szybko, że w zasadzie nie ma sensu ogłaszać alarmu. Więc to jest takie miasto, w którym się najmniej ogłasza alarmów. To jest ten paradoks, że jest się tak blisko lufy, że nie ma powodu ostrzegać, bo i tak nikt nie zdąży zbiec do schronu w tym czasie. Więc nie mam o to pretensji. Jeśli mam do kogoś o coś pretensje, to do polityków, którzy jak najbardziej cynicznie wykorzystują, powiedziałbym tak, uzasadnione powody do krytyki polityki Izraela, do tego, żeby zdusić pamięć o historii Polski. A dokładnie o pewnej części historii Polski, o historii polskich Żydów. I na przykład nienawistne komentarze dotyczące akcji Żonkile, która jest piękną akcją, która ma przypomnieć o pewnym ważnym wydarzeniu w historii naszego miasta. Ma przypomnieć o powstaniu w getcie warszawskim i w ogóle o historii getta warszawskiego, w którym, przypomnę, w szczytowym momencie było zamknięte 450 tysięcy ludzi. 1/3 warszawiaków zginęła, przechodząc właśnie przez warszawskie getto. Więc mamy tam zarówno straszny taki ciężar rzezi, jak i takie elementy chwały w najbardziej takim romantyczno-militarnym znaczeniu tego słowa. Więc fakt, że są ludzie, którzy sięgną po każdy powód, żeby tylko o tym inni nie pamiętali, to wydaje mi się godne odnotowania.
13: A nie ma pan pretensji do publicystów, którzy bez żadnych wątpliwości powtarzają tezę Al Jazeera, że terroryści z Hamasu to jest Armia Krajowa i że 7 października to powstanie warszawskie, albo szafują bez skrępowania słowem ludobójstwo?
14: No nie oglądam Al Jazeera, także nie mam pretensji do jej redaktorów.
13: Nie, ja mówię o polskich publicystach, którzy to powtarzają.
14: To być może tych nie śledzę. Ja dosyć selektywnie podchodzę. Cierpimy na nadmiar informacji i ja po prostu mam takich komentatorów, do których mam większe zaufanie albo mniejsze zaufanie. Jak tylko trafiam na głupi początek zdania, to nie czytam jego końca. Naprawdę moja wątroba jest mi wdzięczna i mój stan zdrowia jest dużo lepszy, gdybym doczytywał do końca. Wiem, że niektórzy z jakimś samomasochistycznym takim samozaparciem czytają takie rzeczy. No ja nie muszę, ale wiem, że pojawiały się takie głosy.
13: No ja muszę tak, akurat.
14: Należy porównywać także po to, żeby widzieć różnice. Na przykład, że Armia Krajowa zajmowała się systematycznie mordowaniem kobiet i dzieci niemieckich. No, można łatwo to sprawdzić. Czy były takie, czy szkolono żołnierzy Armii Krajowej po tym, jak złożyli przysięgę, w ten sposób będziecie podrzynali gardła.
13: Czy obcinali
14: wrogom?
13: Nie chcę, jednak nie chcę cytować tych scen z filmu z 7 października.
14: Więc wydaje mi się, że porównania należy robić, bo bez porównania nie widzimy, jak mówimy, że coś jest nieporównywalne, to znaczy, żeśmy to wcześniej porównali i zauważyli dużą różnicę.
13: Tylko, że za tym porównaniem nie idzie analiza.
14: No oczywiście, bo to jest narzędzie propagandy. Tak, ale jak rozumiem, mówimy o tym po to przy mikrofonie, żeby słuchacze pani audycji na przyszłość wyciągnęli z tego pewne takie praktyczne wnioski, jak się uchronić przed próbami manipulacji ze strony ludzi, którzy nie mają skrupułów i sięgają po wszelkie metody, żeby osiągnąć swoje cele.
13: A czy zaskoczył pana ten wybuch antysemityzmu ze strony lewicy? Ja pamiętam ponad dwa lata temu, już po tym ataku 7 października, dosłownie 3 miesiące, może 4, bo rozmawiałam z jednym z moich gości na antenie o tym nieoczekiwanym, w pewnym sensie zaskakującym dla mnie sojuszu pomiędzy skrajną prawicą a lewicą. W takim antysemickim wzmożeniu, gdzie nie tylko wszystkie te kalki, o których pan już mówił, wróciły, ale doszły do tego jeszcze dodatkowe elementy.
14: Czy to, że taki język istnieje, to ja sobie zdawałem sprawę, bo się z nim stykałem już wcześniej. Pewnym zaskoczeniem było, że w Polsce w krótkim czasie on się, oczywiście w pewnych warstwach, ja zawsze to podkreślam, że w pewnych stosunkowo niewielkich, ale bardzo ważnych grupach się upowszechnił. On nie był zaskoczeniem, no właśnie, bo ja go znam z lektury tekstów z lat 60. Jest uderzające podobieństwo. Naprawdę no, są wręcz kalki. Może tylko za tym, że słowo kolonializm jeszcze i
13: kolonializm. Jeszcze wtedy nie robiło
14: ale
13: takiej
14: Ale imperializm
13: kariery.
14: Już był. Oczywiście Izrael był lokajem amerykańskiego imperializmu na Bliskim Wschodzie. Dzisiaj też ten związek amerykańsko-izraelski jest podkreślany. Ale jak mówię, to nie było zaskoczeniem. Natomiast było dla mnie coś zaskoczeniem i zaraz powiem, do jakiego wniosku doszedłem. Czy do wniosku, że się zestarzałem trochę. Mianowicie przez lata, zwłaszcza jak w końcu lat 90. robiłem badania na temat marca 68 roku i ówczesnej propagandy antyżydowskiej, która miała właśnie taki listek figowy antysjonizmu, który miał sprawić, żeby była prawomocna jako krytyka marksistowska. No bo marksista nie może znaczyć antysemityzmu. Antysemityzm to jest, jak wiadomo, broń reakcji, która zmierza do rozbicia jedności klasy robotniczej. I to była oficjalna narracja wszystkich w zasadzie ruchów lewicowych. I słusznie. Natomiast w pewnym momencie w Związku Radzieckim wymyślono sposoby, jak to obejść. To były dwa takie słowa kluczowe. Pierwsze to było słowo kosmopolityzm. I przy użyciu tego słowa zamordowano całą grupę żydowskich poetów w 1948 roku. A potem słowo syjonizm, które oderwało się od swojego pierwotnego znaczenia i zaczęło po prostu coś złego związanego z Żydami. I tutaj dowcip z 1968 roku, jak chłopiec wraca ze szkoły i pyta się taty, tato, jak się pisze syjonista? Syjonista czy syjonista? A tato mówi, wiesz, nie pamiętam, ale przed wojną pisało się przez Żed. No więc w 68 roku ewidentnie to był listek figowy, który tylko tak z grubsza maskował i nawet nie za bardzo. Ale to moje zaskoczenie skąd się brało. Otóż mi się wydawało, że dzięki nieboszczce Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i nieboszczce jej Służbie Bezpieczeństwa z generałem Moczarem na czele, mówię o tych, którzy teraz to jasno sobie uświadamiam, przynajmniej część życia świadomego spędzili w PRL-u, zostali zaszczepieni, bo ten język po prostu śmierdział komunistyczną propagandą. On był używany wobec korowców, wobec Solidarności w latach 80. I właśnie w ostatnich 2 latach uświadomiłem sobie, że urodziły się pokolenia, które tej szczepionki nie odebrały. Tak jak PRL słusznie jest chwalony za powszechne szczepienia przeciwko błonicy, krztuścowi i nie wiem czemu jeszcze, to tak trochę mimochodem właśnie w latach 70. i 80. kiedy już nie był popularny wśród swoich poddanych, rządy komunistyczne przestały być popularne. W związku z tym, jak propaganda komunistyczna była antyizraelska i antyżydowska, to wprowadzało w konfuzję antysemitów. Inny dowcip z 68 roku, pani powiem, jak to spotyka się dwóch starych hendeków, jeden mówi drugiego, no zobaczcie, komuniści wszystko spaprzą, nawet antysemityzm zohydzili. Więc to oczywiście jest taki żarcik, bo wiemy o pewnych hendekach, którzy wtedy przekonali się do partii. Znaczy ludziach z takich przekonań prawicowo-nacjonalistycznych, mówiąc, no nareszcie są tacy komuniści, którzy chcą uwolnić Polskę od tego żydowskiego bagażu i zbudujemy dobry polski socjalizm.
13: Czyli to nie taki egzotyczny sojusz lewicy z prawicą w tym akurat temacie.
14: Polecam książkę Pawła Machcewicza, mojego kolegi, o moczarowcach, o tej frakcji, czy tak jak on nazwa, rodzinie politycznej generała Moczara. Ja widzę w tej grupie taką próbę odrodzenia socjalizmu, czy wymyślenia socjalizmu na nowo, na pewnych nowych podstawach. I to jest też ciekawe, bo taka bardzo szeroka definicja faszyzmu to mówi o, że jest to rewolucyjna próba odrodzenia narodowego. Bo faszyzm jest ruchem rewolucyjnym i jego istotą jest radykalny nacjonalizm, właśnie odrodzenie narodowe. Słowo radykalne ma ukryte łacińskie słowo w sobie radix, korzeń. Wracanie do korzeni. Więc tej próbie narodowego odrodzenia się szuka czegoś takiego pierwotnego i moczarowcy właśnie coś takiego chcieli zrobić. Oni słusznie wyczuwali, że dawne obietnice komunistów o przyszłym wiecznym szczęściu i sprawiedliwości w socjalizmie się wyczerpały, że już nie działają. Więc to się okazało zaskakująco trwałe i to by mnie nie dziwiło, że ta prawicowa wersja, że naród polski można odrodzić, wzbudzając nienawiść do jego sąsiadów i do Żydów w szczególności, bo to jest stała cecha takiego szowinistycznego radykalizmu. Natomiast
13: nie tylko polskiego zresztą.
14: Tak, to jest dosyć powszechne i no nie przypadkiem prawie wszyscy antysemici od czasów, jak wymyślono to słowo w końcu XIX wieku, bo to jest nowe zjawisko, to byli prawicowymi nacjonalistami, niewielu było innych. Natomiast właśnie to, że na lewicy z tym listkiem figowym to się tak szybko rozgościło, to ja zrozumiałem, właśnie tak sobie to tłumaczę, że przyszło nowe pokolenie, które tej szczepionki nie miało i dla tego pokolenia to jest po prostu jedna z wielu opinii, które na tym neoliberalnym rynku opinii są do nabycia. A ponieważ ono jest dobrze obudowane językiem praw człowieka, solidarności z Palestyńczykami, ja mówię tak, są ważne, uzasadnione powody do tego, żeby krytykować Izrael. Nie zamierzam tego odrzucać, sam jestem bardzo krytyczny wobec tego. Natomiast problemem jest to, że tak to szybko się rozlewa w ogólnie antyżydowską emocję. I niektórzy twierdzą, że to wtedy wychodzi prawdziwa istota tego. Znaczy właśnie w tej emocji ona jest ukryta, a nie w ideologicznym uzasadnieniu. I coś w tym może jest.
13: I w skali. Myślę, że w skali również, bo to jest zaskakujące. Mamy tyle konfliktów potwornych. Nawet chwilę później ten Iran, gdzie co prawda media społecznościowe nie były tak, platformy społecznościowe nie były tak sprawne, bo Iran po prostu wyłączył internet, więc obrazków było relatywnie mniej. Tym niemniej działy się rzeczy absolutnie straszne i nie towarzyszyły temu bynajmniej protesty tak silne, jak to, co od czasu do czasu z większą lub mniejszą mocą cały czas notujemy w różnych miejscach na świecie.
14: Ja nie mam pretensji do ludzi, którzy protestują tylko w jednej sprawie.
13: Ja też nie mam pretensji, ja tylko zauważam
14: jest
13: ten
14: rodzaj
13: drobiazg.
14: Takiej niespójności.
13: O Ukrainie nawet nie wspominam.
14: Tak, więc ja myślę, że ludzie lewicy, myśliciele lewicy mają sporo do przemyślenia. Muszą się dobrze zastanowić, czy przypadkiem czegoś nie hodują na swoim łonie, tak jak ich poprzednicy tam 80 lat wcześniej też im się wydawało, że to, co chcą zbudować, w oczywisty sposób będzie dobre. Ale ja nie chciałbym, żeby ten antysemityzm nam zdominował rozmowę, bo on pokazuje inną ważną rzecz, że inicjatywa teraz jest w ręku antysemitów. Znaczy oni wybierają temat, miejsce i czas do sporów. Pracując w Muzeum Polin, ja zajmuję się, moim zdaniem, czymś dużo ważniejszym. Pokazujemy historię polskich Żydów, której tylko częścią jest stykanie się z jakimiś formami wrogości. W ogóle w historii Żydów tylko częścią jej jest kontakt z nieżydami, a z tej części która dotyczy kontaktów z innymi grupami, tylko częścią jest coś konfliktowego. Więc to jest ułamek od ułamka całej tej historii. I czasami ona przybiera oczywiście dramatyczny przebieg, który no, jest aż nazbyt pouczający, bo skończył się śmiercią 90% grupy nią dotkniętej. Ale dodajmy, że to nie był jedyny efekt zagłady, śmierć 90% polskich Żydów. Znaczy zatrucie bardzo wielu ludzi, takie emocjonalne, moralne i duchowe, które nastąpiło w wyniku patrzenia albo współdziałania, to też jest coś, co jest bardzo szkodliwe.
13: O czym pisali na przykład profesor Michał Bilewicz w Traumalandzie?
14: To jest wielkie pytanie na temat, jakie są koszta katastrof. Katastrof uczynionych przez człowieka, bo nawet katastrofa, która przychodzi od przyrody, nie wiem, powódź, trzęsienie ziemi albo epidemia, ona już, to znamy z historii, one czasami wymagają kilku pokoleń, żeby znaleźć, może tak, żeby dojść do zgody z samym sobą, ze skutkami takich katastrof, a katastrofy wywołane przez człowieka tym bardziej wołają pomstę do nieba.
13: Ze skutkami przenoszonej z pokolenia na pokolenie traumy.
14: To właśnie ja z ciekawością czytałem tę książkę od lat, nie wiem, już z 20, od lektury książki Michaela Steinlaufa. Polski tytuł jest W niewoli umarłych, Bondage to the Dead, który jest, i chyba jako pierwszy postawił taką tezę, że Polacy, nieżydowscy Polacy, przez sam fakt oglądania powszechnej śmierci. Ja nawet zrobiłem kiedyś takie wśród starszych członków mojej rodziny badanie, czy ktoś widział trupa podczas wojny. Wszyscy widzieli. A to jest taki klasyczny, jak się bada traumę indywidualną, to jest taka moment śmierci. Więc Michael Steinow był pierwszy, który zwrócił uwagę na taką szkołę psychologiczną pewnego psychologa z Nowego Jorku, który miał po prostu klientów, pacjentów, którzy mieli podobne problemy i po prostu byli więźniami obozów. Oni widzieli straszną śmierć innych ludzi i to pozostało w nich trwałe ślady, takie bolesne, z którymi się zmagali przez lata. Ale dodajmy, nie wszyscy się zmagali. Problem jest taki, że możemy mówić o objawach traumy, o tych, którzy z jakichś powodów ją noszą, ten odcisk. A niektórzy nie noszą. I może lżej. To zaraz jakiś, przynajmniej psycholog dodaje, nie, oni noszą, tylko jest tak ukryta, że tego nie wiemy. No to ja się poddaję, bezobjawowa psychoza, to była specjalność psychiatry radzieckiej. Natomiast faktem jest, że...
13: Objawem tej psychozy była niechęć do systemu.
14: Że można było nie lubić Związku Radzieckiego. To oczywiście jest psychoza. Natomiast wracając do poważnych tematów, to ziemie polskie było epicentrum epokowej katastrofy. Znaczy w historii Europy taka katastrofa się nie wydarzyła nigdy. Jedyne, co jest porównywalne, to jest dla Europy środkowo-zachodniej wojna 30-letnia i choroby, które głód w jej wyniku, kiedy naprawdę niektóre kraje straciły 1/3 ludności. W przypadku Polski to jest nadal mniej niż 1/5. Notabene ja za każdym razem, jak publicznie mogę, to powtarzam. Jesteśmy jedynym krajem członkowskim Unii Europejskiej, który nie jest w stanie podać, jakie miał straty ludnościowe podczas II wojny światowej, z dokładnością do 500 000 ludzi. Kropka. Można by to wreszcie policzyć. Ale my naprawdę nie wiemy. I moim zdaniem ta niewiedza nam coś mówi bardzo ważnego. Że był taki czas, zaledwie kilka lat, kiedy kilkaset tysięcy ludzi mogło się gdzieś zgubić i nie wiemy gdzie. Gdzieś się zgubili. Więc to więcej mówi o skali dramatu, niż być może gdybyśmy znali dokładną liczbę. To nie jest z pewnością liczba, którą wymyślił towarzysz Jakub Berman. On wymyślił liczbę 6 028 000. Ja do niej zawsze wracam. Bo jemu się pewnie wydawało, że jak doda te 28 tysięcy do 6 milionów, to będzie bardziej wiarygodnie brzmiało. Bo nie był statystykiem. Każdy statystyk wie, że jak się szacuje liczbę na poziomie miliona, to nie można jej podać dokładnością do 1000. I to więc to wzbudzało oczywiście podejrzenia statystyków, ale to był jeden z wielu błędów. Sowiecka komisja, która próbowała oszacować, ilu ludzi zostało zamordowanych w obozie oświęcimskim w Auschwitz, też się pomyliła 3-krotnie. I to niekoniecznie płynęło ze złej woli. Znaczy tam, Wola była taka, żeby przypisać faszystom jak najstraszniejsze zbrodnie. I oni te straszne zbrodnie popełnili. Ja właśnie nie widzę powodu, żeby jeszcze je nadymać. Czy ktoś naprawdę jest dużo mniejszym zbrodniarzem, jak zamordował 1 300 000 ludzi, a nie 4 miliony? No, myślę, że nie, że nadal jest wielkim zbrodniarzem i że ideologia polityczna, która go motywuje, powinna budzić zaniepokojenie i system rządów, który chce wprowadzić, powinien zapalać czerwoną lampkę w naszych głowach. Więc mamy taką dużo dramatycznej historii na terenach naszego kraju. Tu Timothy Snyder wymyślił ładne określenie skrwawionych ziem, w których notabene epicentrum jest Białoruś dzisiejsza. Jakby spojrzeć sobie na skutki wojny partyzanckiej na Białorusi, dwukrotnego przechodzenia frontu, oczywiście rzezi Żydów, to tam być może to w większym stopniu się odcisnęło nawet niż na ziemiach Polski rdzennej. Niemniej to jest coś takiego, co nas łączy z naszymi sąsiadami ze wschodu, to doświadczenie, które gdzieś w przekazach rodzinnych, w żartach, w obyczajach pozostaje.
13: To zapytam w takim razie, jak pan reaguje na takie również pojawiające się w debacie publicznej, nadal na motywach, przepraszam, że wracam do tego antysemickiego wątku, ale nie, tym razem nie chcę się na samym antysemityzmie fiksować, ale spotkałam się z takimi wypowiedziami, w tym również wśród badaczy zagłady, że należy przestać sakralizować zagładę. Co to jest za postulat, że to również na fali tej nowoczesnej dyskusji po 7 października również takie wątki się pojawiają, że jak gdyby i z tego fragmentu historii usiłujemy oderwać na jakiś należny jej szacunek, chociażby dla skali ofiar, ze względu na to, co dzieje się dzisiaj.
14: Pani, tu boję się, że stawia pani przed nami zadanie zbyt trudne, bo ono po pierwsze domaga się, żebyśmy weszli w głowę ludzi, z którymi się zasadniczo nie zgadzam. I nie mam pojęcia, co mogą mieć na myśli, nawet jak mówią, że dość sakralizacji zagłady. Nie chciałbym zgadywać za nich. Niech oni tą pracę wykonują sami. Ważne jest, co to ma oznaczać w praktyce. W praktyce ma oznaczać, żebyśmy o tym nie myśleli. Nie chodzi o to, żebyśmy nie oddawali czci jakiemuś mrocznemu bóstwu. Nigdy się z nim nie zetknąłem, nie znam nikogo, kto by taką część oddawał. W istocie chodzi, żebyśmy to nareszcie zostawili za sobą. Żebyśmy żyli lżejsi bez tej wiedzy.
13: No bez tego ciężaru, który nosimy. Dla mnie jest szczególnie ciekawy ten temat właśnie dlatego, że żyję w Polsce, jestem Polką. Tu jest taka, a nie inna historia. Dlatego ma to inny wydźwięk niż... Nie wiem, dyskusja niemiecka, francuska, holenderska, wszystko mi jedno czyja.
14: To jest ciekawe, że te dyskusje o zagładzie, a zwłaszcza o reakcjach ludności nieżydowskiej na ten niemiecki plan wymordowania Żydów europejskich przetoczyły się przez całą Europę, od Norwegii po Grecję, za wyjątkiem dwóch krajów. Może pani za chwilę spytać, bo to jest bardzo ciekawe, w jakich ich nie było. Były w Szwajcarii, gdzie chodziło o konta bankowe, i w Norwegii, i we Francji, o rządy. Oczywiście w Niemczech to wielokrotnie były te dyskusje. I jak słyszę jakieś takie głosy, że Niemcy to mają swoją przebiegłą politykę historyczną, chcą na nas zwalić winę, a sami nic nie zrobili, to jakiś nonsens, totalny nonsens. Ja powiem nawet tak, że Niemcy oczywiście mają bardzo duże luki, sporo do odrobienia, ale jeśli chodzi o zagładę, to oni akurat sobie trochę podyskutowali. I nie tylko ten hektar pod betonem w centrum Berlina jest tego znakiem, tylko...
13: Holocaust Memorial.
14: Tak, ten pomnik pomordowanych Żydów Europy. Właśnie, nie tylko Żydów niemieckich. Więc na chwilę zostawmy, co ludzie, którzy nas wzywają, żeby zdesakralizować, bo ja przypuszczam, że oni sami nie potrafiliby powiedzieć, o co im chodzi. W praktyce to miałoby oznaczyć, że mamy zapomnieć. I ja uważam, że będę zobowiązany, że tak powiem, żeby jeszcze dobrze znać historię swojego kraju. Że lepiej ją znać, niż jej nie znać. Po drugie, że to jest ważna część historii naszego kraju. Czyli to jest wśród różnych, bo bardzo wiele rzeczy z naszej historii nie poznamy nigdy i się o nich nie dowiemy, bo przeszłość jest zbyt bogata. Znamy tylko niektóre. Ten uważam, że warto znać. Warto też wiedzieć, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu Polska należała do etnicznie najbardziej zróżnicowanych krajów Europy. I będzie taka w przyszłości, że ci Polacy, którzy teraz żyją i słuchają, to żyli w takim szczególnym, wyjątkowym okresie historycznym, pewnej anomalii pomiędzy depluralizacją etniczną Polski w wyniku ludobójstwa i masowych przesiedleń i repluralizacją Polski w wyniku imigracji, która nastąpi, czy tego ktoś chce, czy tego ktoś nie chce. Jak tego wielu ludzi bardzo nie będzie chciało, to ono dopiero nastąpi, jak już oni będą bardzo starzy. Jeśli będą mieli roboty obsługujące ich leżących na łóżkach, to dobrze, ale będą tęsknili za ludźmi, nawet gdyby to byli ludzie o brązowym kolorze skóry, tak przypuszczam. Ale wracając do historii, więc są ważne powody, żeby o tym wiedzieć. A po drugie, obietnica, że jak zapomnimy, to nam będzie lżej, jest fałszywa. Bo to nie będzie zapomnienie, to będzie wyparcie. To będzie świadome zepchnięcie czegoś. A takie rzeczy wracają.
13: Dla mnie ta współczesna dyskusja powiązana z polityką Izraela jest szczególnie perwersyjna właśnie dlatego, że jest gdzieś tam w tle zaszyty rodzaj, to w publicystyce głównie się odnoszę jednak do tej działki, w której chcąc nie chcąc muszę funkcjonować, jest w niej zaszyta taka pewna satysfakcja również w tym odżegnywaniu się od antysemityzmu właśnie.
14: Ja nie jestem antysemitą, ale...
13: Ale jestem antysjonistą, kropka. Tak, i to, można, że można dzisiaj, można. Znaczy dzisiaj to jest cnota, znaczy do takich ciekawych rzeczywiście czasów doczekaliśmy, że dzisiaj cnotą są te zdania, te same, które zostały już tyle razy skompromitowane.
14: Myślę, że wśród naszych słuchaczy to rzeczywiście jest temat do rozmowy, bo mówimy o, najogólniej mówiąc, wielkomiejskiej inteligencji. I pewnie taka jest grupa słuchaczy pani audycji. Ja robię takie małe badanie społeczne raz do roku. Mianowicie jestem wolontariuszem akcji Żonkile. I przeważnie stoję pod Biedronką. W tym roku akurat była niedziela, Biedronka była zamknięta, więc jestem gdzie indziej. No Muranowie w pobliżu.
13: Z ochroną czy bez?
14: Nie, stoimy we dwójkę. Przeważnie z jakąś dziewczyną, bo nas dobierają w pary.
13: A to pan jest ochroną dla tej dziewczyny, tak?
14: Boże, żeby to będzie chronił takiego ochroniarza. Nie ma najmniejszych powodów do ochrony. Chodzi o to, że nigdy się nie zetknąłem z żadną agresją. Natomiast to jest dla mnie ważne. Ja co roku rozdaję w ciągu mojej zmiany, takiej szychty porannej, 200 do 250 żonkili. Wręczam. Moja koleżanka, może trochę mniej, ja mam bardzo, jestem sprawny, mam talenty sprzedażowe i szybko nakłaniam. Może się ładnie uśmiecham. Więc obydwoje rozdajemy, załóżmy, 300-400 takich żonkili. I w przeciągu tych prawie 10 lat już, jak to robię, to przeważnie 2 do 4 osób nam odmawiając, wiedząc, mówiąc dlaczego. Część osób odmawia z góry, coś mówi, że nie, ale przypuszczam, że to jest dowód na sukces transformacji gospodarczej w Polsce. Znaczy myślą, że my coś sprzedajemy. Pierwsza obawa, jak ktoś podchodzi na ulicy i się uśmiecha, to znaczy, że coś sprzedaje. I mówią, że nie. Szybko bierzemy za darmo. Wtedy czasami zmienia zdanie. Ale wracając do tych, którzy odmawiają, to był zawsze szokująco niski margines. Rzędu 1-2%. Naprawdę nisko. I powiem pani tak, to po pierwsze był dla mnie cud niepojęty przez lata i do dzisiaj nie do końca pojęty. Bo dla wszelkich badań w Polsce przynajmniej 25% populacji ma uprzedzenia antyżydowskie. Są takie mierniki tych uprzedzeń. Na przykład jest pytanie, czy sądzi, że Żydzi mają za duży wpływ na media, finanse i politykę. Tak? I w Polsce to 30 parę. Spokojnie. Tymczasem wolontariusze akcji Żonkile, tacy jak ja, podchodzą do ludzi, no przypadkowo, tak jak ktoś idzie chodnikiem w tam miejscu, gdzie stoimy, czy wchodzi do tej Biedronki, no to właśnie podchodzimy do niego. Więc jakby mamy losową próbę mieszkańca Warszawy. Ona jest trochę inna niż próba ogólnopolska, no ale nawet jeżeli wolontariusze rozdają 250 000 tych żonkili w każdej akcji i tylko 1 czy 2% odmawia, to oznacza, że pozostałe 22% czy 3% osób, które mają antyżydowskie uprzedzenia, przyjmują tego żonkila i chodzą żółtą gwiazdą Dawida po mieście. Jeśli to nie jest cud, to proszę mi powiedzieć, co to jest. I to jest taki ogólny wniosek. Natomiast to jest ciekawe, że w ciągu tych ostatnich 2 lat pojawiały się zasady, nie, bo mordujecie dzieci w Gazie. I miałem 2 takie przypadki. i przekonywałem...
13: Wszedł pan w dyskusję?
14: W przypadku jednego pana wszedłem, nawet powiedziałbym z pewnym powodzeniem, powiedziałem, proszę pana, my tutaj upamiętniamy powstanie, które było w naszym mieście, w Warszawie, tutaj, gdzie pan stoi, na Morenowie. I dodałem jeszcze, że Marek Edelman, od którego wzięła się ta tradycja, bo to on przynosił żółte kwiaty 19 kwietnia pod pomnik. I stąd pomysł akcji Żonkile kilkanaście lat temu. On był bundystą, czyli żydowskim socjalistą, bardzo krytycznym wobec syjonizmu Izraela, ale nie na tyle krytycznym, żeby odrzucać istnienie tego państwa, gdzie zresztą wielu jego towarzyszy lewicowych syjonistów się znalazło. I tego jednego pana przekonałem. Tamtych pozostałych chyba czterech w ciągu 2 lat nie przekonałem. Natomiast co mi to uzmysłowiło? Że po pierwsze ten odsetek nie wzrósł. Zmieniło się tylko uzasadnienie. I nagle mnie tak oświeciło, że być może to są ci sami ludzie, czy tacy sami ludzie, którzy mi odmawiali przez poprzednie lata, ale teraz mają nowe, bardzo aktualne nośne uzasadnienie.
13: Mhm. Jeszcze raz wracając do tych współczesnych konstruktów myślowych, bo to są konstrukty zbudowane na pewnych pojęciach, unowocześnione i też w pewnej korelacji z ruchami powiązanymi z islamem. Mówię o Zachodzie, zwłaszcza Europy, u nas to nie jest takie silne, bo nie mamy społeczności arabskich w Polsce. Czy zetknął się pan może z publikacjami? One niestety są tylko po francusku, ja czytałam wyłącznie omówienia w mediach anglojęzycznych. Nory Busini, francuskiej dziennikarki, w zeszłym roku, w drugiej połowie roku, ukazała się jej książka Nowi antysemici. To była jej praca pod przykrywką. Ona przez 2 lata jako działaczka propalestyńska zbliżyła się do skrajnie lewicowych środowisk propalestyńskich we Francji. I dlaczego ciągle ten antysemityzm wraca w naszej rozmowie, to nie ze względu na ten resentyment historycznie w Polsce uwarunkowany, tylko ze względu na to, jaki to ma wpływ na polityki. I to nie w skali mikro, tylko już szerzej rozumiane, zwłaszcza właśnie w tych krajach, gdzie są silne wpływy mniejszości arabskich. Bo ten sojusz jest w tym miejscu. To jest na pewno nowa rzecz.
14: Ja rozumiem, że wszyscy ci ludzie, którzy poczuwają się do solidarności z Palestyńczykami, czy to ze względu na wspólny język, czy wyznanie. Ale wydaje mi się, że jakby jest zrozumiałe, że oni sięgają po antysemityzm, żeby wzmocnić siłę swojego ruchu. Tylko, że też nie jestem pewien, czy to na koniec będzie im służyło. Wiem, że to, co studiowałem, właśnie dokumenty z lat 60., ówczesną prasę, zabieg miał być podobny. No cóż, z tego towarzyszy, że tak troszeczkę wykorzystamy te uprzedzenia antyżydowskie istniejące, ale w słusznej sprawie, prawda? Bo jednak Izrael jest agentem amerykańskiego imperializmu na Bliskim Wschodzie. Ja powiem tak, z pewnymi smokami się nie należy bawić. Czy na smokach nie należy jeździć, jak mówią Chińczycy, tam smok jest znakiem czegoś dobrego, w Polsce niekoniecznie, bo są zbyt potężne. I to jest, chodzi o to, że uprzedzenia antyżydowskie są w polskiej kulturze ukryte w bardzo wielu miejscach. I one mogą stanowić podbudowę do jakichś nowych uzasadnień na podstawie takiego właśnie uogólnionego, zasłyszanego może gdzieś w dzieciństwie od jakiegoś wujka, albo od babci, albo gdzieś na podwórkę, że coś z tymi Żydami jest nie tak. I nagle jest ktoś przychodzi, kto podaje dokładne wyjaśnienie, dlaczego jest nie tak. Bo to jest settler kolonializm, albo ludobójstwo, albo jeszcze coś takiego. I wydaje mi się, że tutaj kluczem jest, no ja przynajmniej staram się rozróżniać ludzi, którzy krytykują Izrael z dobrej woli. Jak mówię, mają po temu powody. O tych, którzy krytykują Izrael ze złej woli. I powiem tak, nawet w Polsce to nie jest tak, że jacyś ludzie w imię pomocy Palestyńczykom sięgają po złe metody. Tylko ci ludzie pewnie nienawidzą albo gardzą tymi Palestyńczykami. Tak samo. Wedle badań polskich, jak ktoś nienawidzi Żydów, to ma przynajmniej 80% szans, że nienawidzi też muzułmanów. To jest bardzo ekumeniczne. Znaczy w ogóle ksenofobia jest mało selektywnym uczuciem. Bardzo trudno jest być. Tak samo jest bardzo silny poziom niechęci do nieheteronormatywnych seksualnie ludzi. Więc ogólnie jest taki rodzaj niechęci do tego innego. Więc ja przypuszczam, że znaczna część tych wyrazów solidarności to jest ten listek figowy nakładany na szerzenie nienawiści. I ktoś kiedyś powiedział, że antysemityzm to jest taka choroba nie Żydów, która zabija Żydów, ale ona jednak szkodzi też tym nie Żydom. Że wszyscy ci, którzy zgodzili się ją nosić, z początku być może nieświadomie, a potem ją kultywują, to zatruwają też samych siebie, swoje dzieci, swoich sąsiadów, bo to jest też taka choroba, która pragnie być rozprzestrzeniana.

0: lewicy, powiedzmy, czyli takie ultraradykalne. Natomiast ona wysnuwa generalny wniosek ten, który pan przytoczył jakieś 40 minut temu, że finalnie to jest zagrożenie dla demokracji.
1: To jest zagrożenie dla wszystkich, bo dzisiaj taką grupą, która będzie wykluczona, dyskryminowana, opluwana, mogą być Żydzi, ale z pewnością się na nich nie kończy, bo nigdy tak nie było. Zawsze, czasami wcześniej, jeśli były inne słabsze grupy, ale przeważnie później, dołączono do nich kolejne grupy, bo jak się raz sprawdzi mechanizm, że można kogoś wykluczyć, każdy akt wykluczenia jest jednocześnie aktem budowy tej wspólnoty wykluczającej.
0: No, jest aktem władzy.
1: Budowania władzy, a ona uzależnia, więc dlaczego nie powtórzyć, skoro już raz się udało? Potem się powtórzymy na kolejnych grupach, więc nawet, drogi słuchacze, jak myślisz, że dzisiaj to ci nic nie grozi ze strony antysemitów, to oprócz tego, żebyś dokładnie sprawdził, jak miała babcia na imię, bo oni to zrobią na pewno, to czy masz jakieś inne powody, dla których możesz być mniejszością? A powiem tak, dzisiaj prawie każdy jest jakąś mniejszością. Chodzi o to, że ten nie tylko taki wielka tendencja do indywiduacji, ale też charakter współczesnego rynku, zróżnicowanej kultury sprawia, że każdy pod jakimś względem jest mniejszością. I teraz tylko pytanie, czy ten wzgląd stanie się kryterium wyboru dla jakichś przyszłych prześladowań, czy się nie stanie?
0: Pogląd też jest czymś, co może nas sytuować w grupie mniejszościowej.
1: Ja dlatego sądzę, że właśnie mniejszości jednoczcie się, że każdy z nas, ja na przykład jestem niestety wysoko wykształconym jajogłowym profesorem historii w okularach.
0: Już tylko dorzucę, że białym mężczyzną i tak dalej, i tak dalej.
1: Czy akurat w Polsce bycie białym mężczyzną to nie jest jakaś wielki problem. Ciągną się zatem pewne korzyści. Natomiast to, że...
0: No jest pan uprzywilejowany po prostu.
1: Że jestem osobą wykształconą i w okularach, no to siłą rzeczy należy do tej moralnie zgniłej elity, z którą walczą populiści. To jest prawdziwy problem. Od lat i wygrywają wybory przez dłuższy czas właśnie w imię tego, że zrobią porządek z tymi jajogłowcami, którzy chcą coś nam narzucić. Na przykład chcą nam narzucić prawdę o przeszłości. A my mamy lepszą prawdę. Jest bardzo ciekawe. Marksiści chcieli uwolnić ludzkość od bezosobowej tyranii rynku, czyli kapitalizmu. Rynek jest takim bezosobowym mechanizmem, który potrafi bardzo niesprawiedliwie niszczyć ludziom życia, jak widzimy w czasach kryzysów także. I oni chcieli ludzkość od tego uwolnić poprzez państwo, które potem miało zaniknąć. Na początku miało się chwilowo wzmocnić. A teraz widzę taką tendencję, żeby uwolnić ludzkość od bezosobowej tyranii prawdy.
0: I wiedzy.
1: Dlaczego musimy się zgadzać z czymś tylko dlatego, że jest prawdą? A my chcemy inaczej. To niedemokratyczne, że my się musimy godzić na coś tylko dlatego, że jest prawdą.
0: No nie dorzucę, że to prawda, co pan powiedział przed chwilą.
1: Byłoby to nazbyt ironiczne, nawet jak na nasze spotkanie.
0: Tak, chciałam jeszcze zapytać, chociaż już finiszujemy w wywiadzie pogłębionym, czy widzi pan zmianę w języku debaty publicznej?
1: Takie zmiany zachodzą powoli. Ja zawsze lubię patrzeć z perspektywy lat, czy zmiana była trwała, czy nie. Bo czasami są takie mody, jeden sezon, potem jakieś słowo znika. Inne się okazują trwałe albo zyskują nowe nazwy. Dla mnie jest coś ciekawszego, że zmienił się krajobraz medialny, w którym toczymy dyskusję. I to jest wielka zmiana, która nam bardzo dużo tłumaczy. Ja zajmowałem się zawodowo, no jako historyk, mówiłem na konferencjach, pisałem o historii polskich dyskusji o zagładzie. Mamy bardzo długi ciąg ogólnokrajowych dyskusji o zagładzie, a pierwsza zaczęła się jeszcze w czasie wojny. Druga była tuż po wojnie, potem był długi okres komunizmu, trudno 68 rok nazwać dyskusją, no ale wtedy dużo w prasie o tym pisano. Ale od lat 80. mamy, według mojego ostatniego obliczenia, chyba 16 większych dyskusji o zagładzie. No, wszyscy pamiętają dyskusję o sąsiadach, czyli o zbrodni w Jedwabnym, o książce Jana Tomasza Grossa.
0: O Idzie.
1: To jest jakby wtórne, prawda? Ida zainspirowana sąsiadami i potem dyskusja o Idzie. Więc mamy tych dyskusji dużo. Jest bardzo wyraźny moment, kiedy one przenoszą się z prasy drukowanej, radia i telewizji, a radio i telewizja była jakby tylko echem tego, co wydrukowano, do platform społecznościowych. I to zmienia logikę tych dyskusji. I powiem tak, od kiedy się przeniosły, a to jest już ostatnie kilkanaście lat, żadna z tych dyskusji nie prowadziła do żadnych wspólnych wniosków.

0: I nawet kiedyś sprawdziłem, że w Wielkim Słowniku Języka Polskiego dyskusja to jest taka rozmowa, która ma prowadzić do wspólnego wniosku. I zrozumiałem, że to już nie są dyskusje, to są tylko spory. To są spory, które mają nas pozycjonować wzajemnie wobec siebie. I mają bardzo silny moralny wydźwięk. To znaczy, nie tylko mamy mieć rację, co w sensie głosić prawdę, ale nasza prawda być bardziej moralna od tego, co głoszą przeciwnicy. Więc ona jest też podładowana emocjonalnie w związku z tym. I to wydaje mi się największą zmianą.
1: Nie prowadzą do
0: tego celu, który deklarujemy, że celem jest przekonanie rozmówcy. Nie, celem jest przekonanie innych rozmówcy, że innych słuchaczy, że rozmówca jest głupi, zdeprawowany, pozbawiony ludzkich uczuć, jest wrogiem Polski. Do przekonania innych ludzi do myślenia czegoś złego o drugiej osobie, a nie do tego, co my głosimy. I niedawno pani wspomniała Michała Bielewicza, jego zespół niedawno robił takie badania, z czym koreluje taka gotowość do przekonania, że dla dobra narodu można kłamać. Jest bardzo duża grupa ludzi w Polsce, notabene największa ze wszystkich 6 krajów Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie przeprowadzono te badania, które mówi, że dla dobra narodowego to można kłamać. I jest pewna logika, tak? Jak nie wiem, ktoś był zatrzymany przez gestapo, to powinien kłamać, żeby chronić przyjaciół i współpracowników. I to jest właściwe zachowanie, że nie zawsze prawda jest tą ostateczną. Ale w Polsce to bardzo silnie korelowało właśnie z tym rdzeniem populizmu. Czyli przekonaniem, że są złe elity i ten dobry, prosty lud. I ten dobry, prosty lud ma taką wewnętrzną jakąś prawdę. A nawet jak to nie jest prawda, to i tak ona powinna być na wierzchu, bo to jest w interesie naszego narodu.
1: Czy utrzyma pan stanowisko po wyborach parlamentarnych?
0: Jak mówi pismo, dość ma dzień swoich zmartwień, żeby martwić się o czasy przyszłe.
1: Profesor Dariusz Stola, historyk, badacz najnowszych dziejów Polski, dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, był państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję za uwagę.
1: Anna Wacławik, zapraszam za tydzień o 19:00, bo wywiad pogłębiony w nowej porze, teraz w soboty. Wydawczynią programu była Maria Mroczkowska, a za chwilę o 20:00 informacje TOK FM.
2: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Prezydent wzywa wszystkie siły w Polsce, by razem działały na rzecz obecności amerykańskich żołnierzy. Posłowie PiS-u zapewniają, że idą do wyborów zjednoczeni. Pokaże to wspólne spotkanie z wyborcami Mateusza Morawieckiego i Przemysława Czarnka. Ponad 30 osób zatrzymanych po demonstracjach w Londynie. Filip Kakusz, informacje TOK FM. Polskie władze uspokajają po doniesieniach o ograniczeniu obecności amerykańskich sił zbrojnych w naszym kraju. Komentarze przedstawicieli polskiego rządu pojawiły się po publikacjach medialnych. Agencja Reutera podała, że Pentagon anulował planowaną rotację około 4000 żołnierzy do Polski. Z kolei CNN przekazała, że decyzja była częścią szerszych działań mających zmniejszyć liczbę amerykańskich wojsk w Europie. Grzegorz Kozioł.
2: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że w środę odbędzie rozmowę z generałem Danem Kainem, który ma złożyć wizytę w Warszawie. Jest on przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA, jednym z najważniejszych doradców prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa w kwestiach wojskowych. Wcześniej szef MON-u tak komentował doniesienia amerykańskich mediów.
3: Zmiany, które następują i reorganizacje, którą prowadzi administracja amerykańska, mogą wpływać na rodzaj wojsk czy miejsce dyslokacji w Europie. Ale te zmiany nie dotyczą zmniejszenia kontyngentu amerykańskiego w Polsce.
2: Warto dodać, że od poniedziałku w Stanach Zjednoczonych przebywać będą wiceministrowie obrony Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski. Ich zadaniem będzie prowadzenie rozmów oraz przedstawienie polskiego stanowiska w tej sprawie. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
1: A prezydent Karol Nawrocki spotkał się w piątek z szefem resortu obrony i szefem sztabu generalnego. W trakcie tej rozmowy podkreślił, że oczekuje współpracy wszystkich ośrodków władzy w zwiększaniu obecności wojsk USA w Polsce, przekazał szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. To próba odpolitycznienia organu ważnego dla całego wymiaru sprawiedliwości, mówią politycy koalicji rządzącej, komentując wybór nowego składu Krajowej Rady Sądownictwa. Wyboru tego dokonał w piątek Sejm, ale nie obyło się przy tej okazji bez politycznych sporów. Wcześniej kandydatów na członków KRS zaopiniowało środowisko sędziowskie. Zdaniem polityków PiS ta procedura była niezgodna z obowiązującą ustawą. Senator Koalicji Obywatelskiej Marek Borowski w TOK FM odpowiadał, że ta procedura była jedyną słuszną w sytuacji, w której prezydent zawetował nową ustawę o KRS,
4: która miała przywrócić sposób, tryb wyboru do Krajowej Rady Sądownictwa zgodny z konstytucją, zgodny także z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 2007 roku, w którym to wyroku Trybunał jasno stwierdził, że część sędziowską do Krajowej Rady Sądownictwa wybierają sędziowie, a nie kto inny.
1: Z kolei Aleksandra Leo z klubu Centrum komentowała decyzję PiS-u o wskazaniu do KRS-u Łukasza Piebiaka, współpracownika Zbigniewa Ziobry.
5: Próbowali, nie wiem co zrobić, w jakiś sposób ograć, zgłaszając tak naprawdę Łukasza Piebiaka, naczelnego hejtera waszego. Osobę, która nawet za czasów Ziobry została ze stanowiska wiceministra odwołana właśnie po tym, jak wypłynęła afera hejterska.
1: Głównym zadaniem Krajowej Rady Sądownictwa jest udział w procesie powoływania do zawodu nowych sędziów. Prawo i Sprawiedliwość idzie do wyborów zjednoczone, zapewnił Mateusz Morawiecki podczas spotkania z wyborcami w Starogardzie Gdańskim. Polityk zapowiedział, że w ciągu najbliższych tygodni zorganizuje wspólne spotkanie z Przemysławem Czarnkiem, które ma być manifestem jedności ugrupowania. O takim spotkaniu mówił też wicerzecznik PiS Mateusz Kurzejewski w TOK FM. Ponad 30 osób zatrzymano w Londynie na dwóch manifestacjach, propalestyńskim marszu oraz demonstracji skrajnej prawicy pod hasłem Zjednoczyć Królestwo. Taki wstępny bilans podała policja, która od razu dodaje, że większych incydentów nie było, biorąc pod uwagę, że w obu zgromadzeniach wzięło udział 80 tysięcy osób. Były minister zdrowia Wielkiej Brytanii Wes Streeting zapowiedział, że zamierza wystartować w wyścigu o przywództwo w swojej partii pracy. W czwartek polityk podał się do dymisji, by wyrazić brak zaufania wobec obecnego szefa ugrupowania i zarazem rządu Keira Starmera. Sam Starmer jest w ogniu krytyki po wyborach lokalnych w Anglii, w których jego partia poniosła dotkliwą porażkę. Miliardy z Krajowego Planu Odbudowy na polski samochód elektryczny. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przekazał 4,5 miliarda złotych na budowę fabryki polskich elektryków w Jaworznie. Technologię do pojazdów dostarczy tajwańska firma Foxconn, mówi minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.
6: Budujemy w Polsce samochód pod naszą marką na bazie rozwiązań technologicznych firmy Foxconn i te samochody będą sprzedawane na początku w Polsce, a potem w całej Europie. Mamy tutaj exclusivity na cały europejski rynek.
1: Budowa fabryki ma ruszyć wiosną przyszłego roku. Pierwsze samochody mają z niej wyjechać za 3 lata. Niedziela będzie pochmurna. W ciągu dnia w Małopolsce 11 stopni, na Mazowszu 12, w większej części kraju od 15 do 18 stopni, na Podkarpaciu 20, bez deszczu na krańcach zachodnich i w Wielkopolsce tam też sporo słońca.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
7: Przy niedzieli o sporcie Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwu. Gościem specjalnym jest Adam Kaźmierczak, wiceprezes Polskiego Związku Piłki Nożnej do spraw organizacyjno-finansowych. Dzień dobry, panie prezesie.
8: Dzień dobry panu, dzień dobry wszystkim.
7: Duża aktywność medialna ludzi związanych z polską piłką przypada właśnie na ten tydzień. Prezes Cezary Kulesza spotkał się z niektórymi dziennikarzami, również selekcjoner kadry narodowej Jan Urban. To tak ściśle zaplanowane, żeby z początkiem maja wyjść do mediów? Jak pan by to uzasadnił, panie prezesie, tę naprawdę dużą aktywność?
8: Piłka nożna nie zasypia. My mamy taką specyfikę naszego działania, że tu praktycznie zawsze coś się dzieje. Tu zupełnie przypadkowo może ten ostatni tydzień, czy też ostatnie dwa tygodnie, no, były bardzo intensywne. Teraz kilka spotkań. No, tydzień temu byliśmy na kongresie FIFA w Kanadzie. Byliśmy także krótko, ale w Nowym Jorku, gdzie spotkaliśmy się z mamą bardzo utalentowanego zawodnika, młodego, który dobrze sobie radzi w MLS-ie. Zaproponowaliśmy mu, mamie, reprezentowanie polskiej kadry w już nawet najbliższych meczach. No, zobaczymy, co z tego wyjdzie. My staramy się wszystkie sygnały, które do nas docierają o potencjalnych kandydatach do reprezentacji, traktować bardzo poważnie, i to był jeden z tych elementów właśnie, który chcieliśmy zrealizować. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A wracając do tej naszej aktywności medialnej, sporo się działo. I myślę, że pomimo braku awansu na Mistrzostwa Świata, ten okres będzie w dalszym ciągu bardzo intensywny.
7: To w związku z wyjazdem do Kanady dwa pytania. Jak to było z tym samolotem, na który nie zdążyliście, przez co delegacja na finale Pucharu Polski była ograniczona?
8: No, z perspektywy czasu można powiedzieć, że przy lotach transatlantyckich ta zakładka półtora godzinna jest trochę mała. Natomiast te niektóre informacje, które się pojawiały, i różne teorie spiskowe na ten temat, były chyba zupełnie niepotrzebne.
7: Przypomnijmy, prezes Cezary Kulesza, pan jako wiceprezes, a także sekretarz generalny Polskiego Związku Piłki Nożnej, utknęliście na lotnisku.
8: W Toronto, tak. Podczas startu w Vancouver, chwilę przed tym naszym odlotem, jeden z samolotów lądujący w Vancouver miał bardzo poważną awarię. Wylądował bez opony w jednym z kół. Zamknięty pas startowy. Wystartowaliśmy półtorej godziny po planowanym czasie odlotu. Wylądowaliśmy w Toronto już w momencie, kiedy ten samolot szykował się do odlotu. Okazało się, że niestety zostaliśmy wybukowani z lotu w tym dniu, kiedy mieliśmy odlecieć. No i niestety musieliśmy spędzić prawie dobę dodatkowo w Toronto. Nie udało się dotrzeć na finał Pucharu Polski. Bardzo żałujemy, ale to jest trochę nauczka na przyszłość, żebyśmy takie rzeczy wcześniej przewidywali.
7: Tak, biorąc pod uwagę Vancouver i miejsce, w którym odbywał się kongres, odbyło się tam też posiedzenie Rady FIFA, gdzie odbyły się konsultacje w sprawie projektu młodzieżowca. I to coś, co spędzało sens powiek władzom i trenerom polskich klubów jeszcze w poprzednim sezonie, być może stanie się normą w światowym futbolu. Czyli jeden zawodnik w 20-kilkuosobowej kadrze do 21 bądź nawet 20 roku życia. Pan słyszał o tym założeniu? I to jeszcze oficjalnie nie zostało wzięte na agendę, dopiero za jakiś czas będzie to dyskutowane, ale ma to dotyczyć wszystkich lig, włącznie z tymi top 5 w Europie.
8: Tak, tylko tam się mówi o tym zawodniku szkolonym w federacji. No to jest coś, co my musimy brać pod uwagę bardzo poważnie. No, ostatnio też pojawił się...
7: Przepraszam, federacja nawet w danym klubie. 3 lata ten zawodnik musiałby przechodzić przez klubowe struktury.
8: Tak, tylko tam się nie mówi o obywatelstwie. No, my chcielibyśmy zrobić ten krok dalej może i spróbować może nie wrócić bezpośrednio do przepisu o młodzieżowcu, ale zrobić wszystko, żeby tych Polaków w kadrach drużyn ligowych było znacząco więcej niż ma to miejsce w chwili obecnej. Tu na pewno, jeżeli FIFA już o czymś takim mówi, to zostanie to dość szybko wdrożone i będzie musiało być respektowane na całym świecie.
7: No dobrze, to w takim razie przejdźmy do tego pomysłu autorskiego, polskiego, który komunikowany był między innymi przez prezesa Kuleszę, czyli liczba Polaków w kadrach zespołów występujących na szczeblu centralnym. Różne są możliwości, od 8 do 12 zawodników legitymujących się polskim paszportem. Niemal natychmiast pomysł ten spotkał się z niezadowoleniem władz klubowych, został storpedowany, no właściwie odrzucony a priori.
8: No, może nie do końca. No, rzeczywiście podczas takiego spotkania, które miało miejsce w zeszłym tygodniu, my jako PZPN przedstawiliśmy tą koncepcję, przy czym też trzeba sobie jasno powiedzieć, my nie zakładaliśmy wprowadzenia tego limitu na poziomie 10 od razu. Pomysł, który powstał, zakładał, że w pierwszym sezonie byłoby to 8 Polaków, w następnym 9 i potem docelowo 10 w
7: kadrach. A kto jest autorem tego pomysłu?
8: Trudno powiedzieć, kto jest autorem. No, o tym się już mówiło jakiś czas temu. Ten pierwszy raz ten pomysł, aby wprowadzić ten limit Polaków, pojawił się w momencie, kiedy likwidowaliśmy obowiązek gry młodzieżowca na poziomie ekstraklasy i to wydawało się, że to będzie takie naturalne przejście od obowiązku posiadania zawodnika młodzieżowego do stworzenia systemu, który będzie no, promował polskich zawodników, patrz projekt Młodzieżowiec 2.0, a jednocześnie no, my zauważamy coś, pojawiający się dość duży problem związany z udziałem polskich zawodników w drużynach ligowych. Przy czym no też jedna rzecz. My ten poziom 8 Polaków w kadrze 20-osobowej no nie wziął się znikąd. My zrobiliśmy taką analizę tego, co ma miejsce w tym sezonie w rozgrywkach ligowych i okazało się, że większość klubów tych 8 Polaków w kadrach ma. Przy czym no, niektóre kluby korzystają z tego dobrodziejstwa i w tej kadrze meczowej umieszczają 23 zawodników. My chcielibyśmy, aby w tej kadrze meczowej w 20 było 8. Zobaczymy. Na razie zakładam, że w tym sezonie, czy w kolejnym sezonie 2026-2027, tu żadnej zmiany w tym zakresie nie będzie. Natomiast my musimy doprowadzić do tego, żeby trenerzy poszczególnych reprezentacji no nie mieli problemu z znalezieniem kandydatów do reprezentacji Polski, bo to dla PZPN-u jest najważniejsze. My doskonale rozumiemy trochę odmienne interesy właścicieli klubów, prezesów klubów, szczególnie ekstraklasy. Dla nich najważniejsze jest dobra gra drużyn ligowych i dobra gra tych drużyn na szczeblu europejskim. Natomiast no, my musimy brać pod uwagę to, że dla nas tym dobrem najwyższym jest reprezentacja Polski.
7: To pozwoli pan, że do tych wszystkich poruszonych przez pana kwestii się ustosunkuję. Mówi pan o projekcie Młodzieżowiec 2.0. On nie zdał absolutnie egzaminu. Jak się okazuje, w Polsce nie działa metoda marchewki, tylko trzeba kijem, nakazem, retorsją. Nie wiem, czy pan potwierdzi moje spostrzeżenie, ale poza Lechem Poznań, Jagiellonią, Zagłębiem Lubin, Morzem, Motorem Lublin, a w pierwszej lidze poza Stalą Rzeszów, nikt świadomie nie zarządza młodymi piłkarzami, nie wprowadza ich. Przy czym proszę zwrócić uwagę, te kluby, które wymieniłem, Lech, Jagiellonia, Zagłębie, nie tracą na tym, jeśli chodzi o wartość sportową, bo dwa z nich to reprezentanci Polski w europejskich pucharach za rok, za sezon miniony. A teraz wszystkie trzy zespoły są w czołówce ekstraklasy.
8: No to pokazuje, że warto stawiać na
7: a to dlaczego młodych wymieniam tylko trzy, góra cztery kluby?
8: To znaczy tam na poziomie ekstraklasy rzeczywiście jest to dość duża dysproporcja, bo tam jest pięć czy sześć klubów, które rzeczywiście widać podchodzą zdroworozsądkowo do tej jednej strony rywalizacji sportowej, z drugiej strony promocją polskich młodych zawodników. Tak jak pan słusznie zauważył, na poziomie ekstraklasy te trzy czołowe drużyny, jeżeli chodzi o tą klasyfikację Młodzieżowca 2.0, w tej chwili są na czołowych miejscach w tabeli ekstraklasy. Z drugiej strony no mamy sporą grupę klubów, gdzie rzeczywiście ze świecą szukać młodych zawodników i tam część klubów to tych punktów ma naprawdę bardzo, bardzo niewiele w tej klasyfikacji. Jeżeli chodzi o pierwszą ligę, ta sytuacja jest o tyle lepsza, że tam jest znacząco więcej tych klubów, które mają.
7: Ale tam wciąż obowiązuje przepis o młodzieżowcu.
8: Tak, ale mamy przykłady trzy takie, Stal Rzeszów.
7: Z natury rzeczy jest to projekt ukierunkowany
8: tak
7: na młodych.
8: Jest, ale z drugiej strony, co też jest trochę niespodzianką, także Wisła Kraków ma dość wysokie
7: która
8: miejsce.
7: Która uzyskała awans.
8: Tak, tak. I to też potwierdza to, z czym mamy do czynienia w przypadku Lecha. No i trzeci taki klub, który też jest dość wysoko w tej klasyfikacji, to jest Pogoń Grodzisk, która bardzo długo rywalizowała o miejsce w barażach. No ostatnio wygląda to trochę gorzej, ale...
7: Panie prezesie, ja celowo nie wymieniałem Pogoni. Nie chcę deprecjonować tego, w jaki sposób wprowadza się tam młodzież, ale no to trochę konieczność, potrzeba tego klubu, bo tego klubu nie stać na to, żeby przeprowadzić nie wiadomo jakie transfery.
8: Czy to na końcu to chodzi o to, że nie będziemy patrzyli, kto jakimi przesłankami i jakimi intencjami kieruje się, wprowadzając młodych
7: zawodników. Dobra, fakt jest faktem. Słusznie pan zwraca uwagę, że oprócz Stali Rzeszów jeszcze dwa kluby możemy wymienić.
8: No, a reszta no, musi tą drogą iść. No, my już jako PZPN przeznaczamy naprawdę solidne środki finansowe na ten projekt. No, dodatkowo jeszcze w tej chwili będzie ten cały projekt Młodzieżowca 2.0 wsparty przez Ministerstwo Sportu.
0: To jest powtórka.
9: Reklama.
0: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
9: Reklama.
0: To jest powtórka.
7: Dlaczego, w imię czego publiczne pieniądze przekazywane są na funkcjonowanie akademii, które nie mają żadnego ujścia do seniorskich zespołów, mimo że funkcjonują przy tych klubach, które są wspierane publicznymi pieniędzmi? Nie uważa pan to za nonsens?
8: No nie do końca, ponieważ to jest jeden z tych celów, które przyświecają państwu jako państwu. Oczywiście możemy powiedzieć, że to wsparcie szkolenia w klubach piłkarskich, bez względu na to, czy to będą duże akademie, czy też będą mniejsze kluby, no spoczywa na barkach może nie do końca państwa, ale samorządów. Samorządy też przeznaczają dość duże środki finansowe na wsparcie szkolenia, no a tutaj chodzi o to, żeby połączyć te dwa systemy, czyli to wsparcie ze strony ministerstwa z jednoczesnym rozwojem tych akademii, co ma na końcu dać efekt w postaci zawodników w reprezentacji Polski. Ja nie widziałbym tutaj jakiejś dużej sprzeczności w tym, że państwo poprzez Ministerstwo Sportu wspiera nie tylko piłkę nożną, ale także inne dyscypliny. No, z piłką nożną, wiemy, to jest wiedza powszechna, no my jesteśmy najpopularniejszą dyscypliną sportową. Najwięcej młodych ludzi trenuje w klubach, angażuje się w piłkę nożną. No, stąd też te środki, które są przekazywane jako wsparcie tych różnych projektów Polskiego Związku Piłki Nożnej, no, są w dość dużej skali, ale bardzo dobrze. No, tutaj będzie trzeba też spróbować znaleźć taki złoty środek pomiędzy tym wszystkim, co państwo daje, a tymi efektami.
7: Chodzi mi o to, żeby ta dystrybucja pieniędzy też odbywała się w oparciu o kryterium wykorzystania później młodych piłkarzy w piłce seniorskiej już.
8: I bardzo słusznie pan zauważył. To też wybrzmiało dość wyraźnie na tym spotkaniu, które miało miejsce w zeszłym tygodniu w Ministerstwie Sportu. Bardzo pozytywne rozmowy i zwieńczenie tego, o czym rozmawialiśmy z ministerstwem już można powiedzieć od pół roku. Pojawił się pewien fajny system finansowania szkolenia zarówno na tym poziomie grassrootsowym, czyli program certyfikacji poprzez wsparcie rozgrywek CLJ, skończywszy na tym projekcie Młodzieżowiec 2.0. I rzecz bardzo istotna, ministerstwo zakłada to systemowe wsparcie nie jednorazowo, ale w układzie co najmniej 3-letnim i to bardzo cieszy. Bardzo cieszy także to, że te środki będą trafiały tam, gdzie te efekty pracy szkoleniowej są widoczne, czyli nie będzie to dedykowane wyłącznie akademiom klubów ekstraklasy i pierwszej ligi, ale chociażby CLJ-ka, tam te środki trafią do tych wszystkich, którzy w tych rozgrywkach CLJ-ki uczestniczą, bez względu na to, czy to są kluby ekstraklasowe, pierwszoligowe, czy też mniejsze akademie bądź małe kluby. I to pokazuje, że w ministerstwie też zauważalny jest ten problem pojawiający się w polskiej piłce, czyli no, stosunkowo mała liczba Polaków w drużynach ligowych. My nie rozmawiamy tutaj o zupełnym odwrocie od tego wszystkiego, co jest, ale my będziemy chcieli tą tendencję zatrzymać i bardzo możliwe, że tutaj to wsparcie ze strony ministerstwa no, będzie takim dodatkowym impulsem i dla nas, i dla klubów ekstraklasy pierwszej ligi do dość poważnej reformy całego systemu szkolenia w Polsce, którego my zakładamy, tym końcowym efektem będzie znacząco większy udział Polaków w rozgrywkach ligowych.
7: Proszę, byście państwo, ale też i pan, panie prezesie, teraz wsłuchali się w te słowa. Proszę wziąć kartkę papieru, wypisać sobie, gdzie grają polscy zawodnicy, ile grają. Wyjdzie, że wybór mamy ograniczony, więc o jakiej przebudowie, w domyśle kadry, reprezentacji może być mowa? Przebudowa możliwa byłaby wtedy, gdyby na każdej pozycji grało w silnych ligach po 3 zawodników, bo to dałoby możliwość wyboru. To poważny problem. PZPN niedawno zaproponowałby w kadrze meczowej klubów ekstraklasy, zdanidowało się 8 Polaków. Z takimi wyzwaniami trzeba się teraz mierzyć. A dlaczego tak zaproponowali? Bo trudno jest znaleźć zawodników do kadry w naszej lidze. Jeśli liczba Polaków będzie w niej spadać, będzie jeszcze trudniej. Jan Urban, trener reprezentacji narodowej. No to skoro selekcjoner już mówi, że nie ma w kim wybierać, no to nie rozumiem, skąd ta strategia, skądinąd prowadząca do nie wiadomo gdzie, klubów, które przyjmują filozofię, która promuje zawodników zagranicznych, drogich, i niekoniecznie mających wpływ na polski futbol w ogóle.
8: No, w całości podpisuję się pod tym, co powiedział trener Urban. No, z tym pytaniem trzeba by się zwrócić do właścicieli, prezesów klubów ekstraklasy, no bo nie chciałbym powiedzieć, że takie jednoznaczne odrzucenie tego pomysłu określenia limitu Polaków w kadrach meczowych to jest działanie na zasadzie nie, bo nie. No ten argument, który pojawił się w tej dyskusji ze strony klubów ekstraklasy, to, że wzrosną ceny ze zawodników polskich. No ja zupełnie nie godzę się z taką tezą, ponieważ no, okazuje się, że ta polska liga w tej chwili stała się takim fajnym oknem wystawowym i dla tych młodych Polaków, ale jednocześnie stała się miejscem, gdzie coraz lepsi zawodnicy trafiają do naszych drużyn. Tu w tej chwili powrót Drągowskiego, powrót Urbańskiego, powrót Wiśniewskiego do Polski pokazuje, że W tej chwili polskie kluby, jeżeli chodzi o warunki finansowe, no, są stawiane na równi z może jeszcze nie tym absolutnym topem lig europejskich, ale już na pewno zbliżamy się do tego poziomu średnioeuropejskiego i myślę, że to jest bardzo dobra tendencja, bo może doprowadzić to do tego, że ci młodzi polscy zawodnicy nie będą tak chętnie wyjeżdżali w wieku lat 18-19 za granicę, gdzie najczęściej sprzedawani za stosunkowo nieduże pieniądze albo się odbijają od tych lig, albo też no, nie rozwijają się w taki sposób, żeby stanowić o przyszłości polskiej reprezentacji.
7: Mam dla pana złą wiadomość. Będą wyjeżdżać, choćby w poszukiwaniu swojej szansy, bo tu w Polsce w coraz mniejszym stopniu będą ją dostawać. Pozwoli pan, że posłużę się kolejnym cytatem. Teraz chcemy jak najlepiej przygotować się do lata i w przyszłym sezonie być jeszcze bardziej konkurencyjni. Mamy kontakty w Turcji i tak jak w przypadku Soloja, w przyszłości będziemy rozmawiać zarówno z tureckimi, jak i zagranicznymi piłkarzami. To naprawdę bardzo dobre miejsce dla tureckich zawodników, by postawić pierwszy krok w europejskiej piłce. Cytat z Okana Oskana, dyrektora pionu scoutingu i rekrutacji w Pogoni Szczecin, która ma swoją akademię, która ma kilku wychowanków tej akademii, jak Nathan Ława, Adrian Przyborek, a wcześniej jeszcze Kacper Kozłowski, której właściciele w tej chwili wyraźnie mówią, dajcie nam spokój, my to traktujemy jako sklep i okazję do biznesu, a nie do promowania młodych Polaków.
8: No tak, no i tutaj bez tego administracyjnego wejścia w te regulacje my nic nie zrobimy. No, oczywiście no, w żaden sposób nie możemy kontestować tego, co
7: Okan Oskan, dyrektor pionu
8: scouting. Tak, dokładnie. On, poza tym no, nie możemy wchodzić w strategię funkcjonowania klubów. Są to niezależne podmioty, często podmioty, tak jak pan powiedział, nakierunkowane tylko i wyłącznie na biznes. Natomiast no, my na końcu musimy robić wszystko, żeby ta reprezentacja Polski była rzeczywiście dla nas czymś, czym wszyscy będziemy się utożsamiali i wszyscy będziemy chcieli, żeby osiągała jak najlepsze wyniki, a bez odpowiedniego szkolenia i dania tym młodym Polakom szansy grania na poziomie ekstraklasy nie zrobimy. Oczywiście możemy tutaj podać szereg przykładów zawodników, którzy wyjechali bardzo wcześnie na zachód, no i zrobili duże kariery. To klasyczny przykład to jest Piotr Zieliński, ale jednocześnie podalibyśmy szereg przykładów młodych Polaków, którzy wyjechali i zginęli. I nawet w momencie, kiedy wrócili do Polski, no, słuch o nich zaginął i przepadli zupełnie. Przykład łódzki, Jasiu Łabęcki, wydawało się duży talent. No w tej chwili nie wiem, czy nawet gra w
7: jest Polonii. Zmiennikiem w Polonii Bytom.
8: No właśnie, a wyjeżdżał z Polski jako zawodnik, z którym można było wiązać naprawdę duże oczekiwania, nawet pod kątem reprezentacji Polski.
7: Za chwilkę wracamy do naszej rozmowy. Adam Kaźmierczak, wiceprezes zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej do spraw organizacyjno-finansowych jest naszym gościem. Proszę, byście państwo pozostali z nami.
9: To jest powtórka.
10: Reklama.
11: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
12: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
10: Skoda. Reklama.
9: To jest powtórka.
7: Przy niedzieli o sporcie naszym gościem wciąż jest Adam Kaźmierczak, wiceprezes Polskiego Związku Piłki Nożnej do spraw organizacyjno-finansowych. De facto najważniejszy wiceprezes w związku. Dzień dobry, panie prezesie.
8: Dzień dobry jeszcze raz.
7: Ale rozmawiamy nie o biznesie w futbolu, chociaż o tym też zamierzam. Rozmawiamy sobie o tej warstwie sportowej głównie. Odnieśliśmy się do tego tematu Polaków w kadrach meczowych drużyn w ekstraklasie, w pierwszej lidze, że miałoby to być 8 zawodników, później 9, a potem 10. To jest troska o to, co dzieje się z młodymi polskimi piłkarzami. Wszystko już sobie omówiliśmy. Jedna rzecz, do której chciałbym wrócić, bardzo przykra. Mija dzisiaj dokładnie miesiąc od śmierci niespodziewanej, tragicznej, takiej dotkliwej dla całego środowiska trenera Jacka Magiery, 50-letniego niespełna szkoleniowca, który pomagał Janowi Urbanowi w reprezentacji Polski. Wie pan co? Przyznam, że nie wiem, co bym zrobił. Ani na waszym miejscu, ani na miejscu trenera Urbana, bo ten wakat trochę ciąży. Ciąży o tyle, że potrzebny jest jeszcze człowiek do sztabu, ale ktokolwiek nim nie zostanie, będzie się mierzył z tym ciężarem zastąpienia człowieka niezastąpionego de facto.
8: No tak, no to bardzo przykra wiadomość, która wtedy dotarła do nas, wiadomość, która no zupełnie nie była oczekiwana. No Jacek Magiera, można powiedzieć, przykład i piłkarza, i potem trenera.
7: Rzadko o kim można mówić, że jest przykładem cnót w futbolu. On był.
8: Tak, to jest człowiek, o którym ja przynajmniej nie słyszałem jednego złego słowa, a to w piłce to jest coś niespotykanego. Człowiek, który nie miał wrogów. Nie znam osoby, która byłaby z Jackiem skonfliktowana, miałaby jakiś problem. No, to ciężko było się z tym pogodzić, tym bardziej, że Jacek to była osoba, która prowadziła bardzo sportowy tryb życia, praktycznie bez żadnych skandali, bez jakichkolwiek sytuacji, które by naraziły na szwank jego dobre imię, klubów, w których pracował, w reprezentacji. Szok. I w tej chwili, no, tak jak pan powiedział, wejście w buty Jacka Magiery będzie bardzo trudne, no ale z drugiej strony, no, życie toczy się dalej. No, musimy sobie z tym poradzić. Myślę, że trener Urban ma już wytypowanego kandydata na stanowisko asystenta. Myślę, że do meczów, które rozegramy na początku czerwca i końcówka maja, no będziemy już znali nazwisko następcy Jacka Magiery. Natomiast no, ja już w jednym z wywiadów powiedziałem też, że to miejsce, na którym Jacek zawsze siedział w samolocie, to już zawsze pozostanie puste i myślę, że tam nawet pojawienie się jakiejkolwiek osoby, no to już nie będzie to samo, co Jacek Magiera.
7: Przejdźmy dalej. Dużo, i teraz dotykam obszaru, którym pan się zajmuje, dużo Polska Federacja straciła i czy macie już policzone te straty w związku z brakiem awansu na mundial?
8: Znaczy, no możemy mówić o tej stracie, która jest jasno określona w tym, co przeznacza FIFA dla uczestników mundialu. Rozmawiamy tutaj o kwocie około 50 milionów złotych i tej kwoty na pewno nie będziemy mieli. No są jeszcze...
7: Ale czy to nie implikuje na wysokość kontraktów z innymi sponsorami takimi przy PZPN-ie stricte? W kwestii, nie wiem, prolongowania umów i tak dalej. No inaczej podchodzi się do rozmów z perspektywy drużyny, federacji, która ma drużynę na mundialu, a inaczej, kiedy nie ma.
8: No na pewno tak. No, na pewno ta nasza pozycja negocjacyjna byłaby trochę lepsza, jeżeli rozmawialibyśmy w sytuacji dużej imprezy, jaką jest niewątpliwie mundial. Natomiast na dzień dzisiejszy, no, ci wszyscy, którzy wspierają polską piłkę, pozostają z nami. Oczywiście w części przypadków te strategie marketingowo-biznesowe tych naszych partnerów, no, zakładają może trochę zmianę w tym zakresie, ale co do zasady większość tych naszych dużych partnerów pozostanie z nami na dłużej, wiedząc o tym, że jednak ta reprezentacja Polski to jest to dobro narodowe i naprawdę warto być i pokazywać się jako partner Polskiego Związku Piłki Nożnej, czy też partner reprezentacji Polski.
7: Jeszcze 2 miesiące temu bardzo głośno było na temat wyboru partnera, sponsora technicznego reprezentacji. Było mnóstwo publikacji na ten temat, teraz tematu nie ma. Z czego to wynika, że zamknęliście już etap rozmów, wybraliście już potencjalnego, a właściwie nie potencjalnego, tylko przyszłego partnera i tylko czekacie z tego, z ogłoszeniem tego faktu?
8: No bezsporne jest, że 31 grudnia kończy się kontrakt z Nike'iem. Też wiemy o tym, że firma Nike nie była zainteresowana przedłużaniem tej umowy. Musimy poczekać spokojnie do końca roku. Mogę tylko powiedzieć, że nie ma obaw, aby polska reprezentacja nie posiadała partnera technicznego od 2027 roku.
7: Ale co się kryje za tym dyplomatycznym stwierdzeniem? Zamknęliście już inaczej, wybraliście już czy nie?
8: Wybraliśmy.
7: Kiedy ogłoszenie?
8: 1 stycznia 2027 roku.
7: A to nie za późno, biorąc pod uwagę, że no, zmiana partnera, bo tutaj z taką będziemy mieli do czynienia, no, wymaga też przeprocedowania pewnych ścieżek, także tych komercyjnych, marketingowych, sprzedażowych wreszcie.
8: Pamiętajmy o jednej rzeczy. Są pewne uwarunkowania formalno-prawne, które nie pozwalają na podjęcie jakichkolwiek działań wcześniej, niż wynika to z pewnych zapisów.
7: Bardzo, bardzo dyplomatyczne ujęcie, ale okej, rozumiem. Co jeszcze może wydarzyć się w federacji, no właśnie w związku ze sponsoringiem, z tym wszystkim, co daje poczucie takiej pewności finansowej federacji?
8: No, my musimy pamiętać o tym, że my jesteśmy nie tylko federacją piłkarską, ale no przede wszystkim jesteśmy podmiotem, który zatrudnia bardzo dużo ludzi, który organizuje rozgrywki dla 300-400 tysięcy zawodników w całej Polsce, zawodników, zawodniczek w całej Polsce. I my musimy działać w taki sposób, aby na te wszystkie nasze działania wystarczyło nam środków finansowych. Tak? No, jest rzeczą zrozumiałą, że bez wsparcia sponsorów no, sami byśmy sobie nie poradzili. Tak? My jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że ci wszyscy, którzy są z nami, chcą z nami zostawać i jeżeli chodzi o te rozmowy dotyczące przedłużenia tej współpracy, nie ma tutaj żadnych problemów. Oczywiście my musimy zdawać sobie z tego sprawę, że ta sytuacja gospodarcza trochę determinuje też to wszystko, co jest także wokół piłki, wokół PZPN-u. Ale na razie nie ma sygnałów, żeby sytuacja finansowa Polskiego Związku Piłki Nożnej była w jakikolwiek sposób zagrożona. My w tej chwili jesteśmy na etapie rozpoczęcia już bardzo intensywnych prac związanych z ośrodkiem szkoleniowym, który będziemy chcieli na pewno rozpocząć w trakcie tej kadencji. Nie wiem, czy to się uda zamknąć całkowicie ten cały projekt do 2029 roku, ale będziemy robili wszystko, żeby to się udało zrobić. No i zdajemy sobie sprawę z tego, że na to będziemy potrzebowali stosunkowo dużo środków finansowych.
7: A czy znana jest już lokalizacja?
8: Myślę, że do końca półrocza będziemy już wiedzieli definitywnie, gdzie ten ośrodek powstanie. Na pewno będą to południowe okolice Warszawy.
7: A lewobrzeżna czy prawobrzeżna część Warszawy?
8: Będą to południowe obrzeża Warszawy.
7: Tu wszystko pasuje, i Otwock, i Nadarzyn, i...
8: I Nadarzyn, i Karczew, i pojawia się też jakaś inna lokalizacja, natomiast no, niewątpliwie do końca czerwca my już ogłosimy to, gdzie będziemy ten ośrodek chcieli zbudować i będziemy chcieli zbudować ośrodek już też, żeby uniknąć jakichkolwiek dywagacji i burzy medialnej wokół tego. No nie będzie to na pewno ośrodek w takim kształcie, jak było to planowane wcześniej. My chcemy skupić się tylko na tej warstwie sportowej i zapewnieniu tych warunków w taki sposób, abyśmy no, nie musieli, tak jak miało to miejsce ostatnio przed meczami z Albanią i Szwecją, poszukiwać obiektu w Warszawie, na którym moglibyśmy przeprowadzić treningi reprezentacji polskiej.
7: Czyli ośrodek, a nie siedziba.
8: Tak, no siedzibę my już mamy swoją, my kupiliśmy ten budynek, w którym od 15 czy 16 lat jest PZPN, no w tej chwili my jesteśmy właścicielem tego obiektu i to też jest ten kolejny element dbałości o sytuację finansową związku, no bo wiedza powszechna, ponad 20 tysięcy metrów, z czego PZPN korzysta z jednej szóstej tejże powierzchni, pozostała jest to powierzchnia komercyjna, z której no, też będziemy czerpali określone pożytki.
7: Czyli PZPN zaczął zarabiać.
8: No nie mamy innego wyjścia. My nie zarabiamy może dla siebie, my zarabiamy na to, abyśmy mogli realizować te wszystkie programy, które robimy, wspierać polską piłkę od tych najniższych szczebli poziomów, no bo to jest ten nasz nadrzędny cel działania.
7: Za chwilkę minie rok od wyboru nowych władz PZPN-u. Jak pan ocenia te 12 miesięcy?
8: No nas zawsze będzie determinowało to, co jest z pierwszą reprezentacją, tak? No bo ocena funkcjonowania zarządu to jest zawsze ocena tego, na którym miejscu jest reprezentacja, czyli z tego punktu widzenia no nie był to rok najlepszy, nie udało się awansować na mundial i to na pewno jest mało korzystne. No. Z drugiej strony no to jest okres powyborczy, który w zasadzie niewiele zmienił, tak? No bo prezes Kulesza jest drugą kadencję prezesem. No, zmienili się wiceprezesi. W zarządzie pojawiło się kilku nowych kolegów i myślę, że tutaj jest jedna rzecz pozytywna, to na dzień dzisiejszy udaje się bezkonfliktowo, mimo tych obaw na początku kadencji, prowadzić ten związek i prowadzić go w sposób dobry i dla klubów, i dla reprezentacji. Oczywiście no, po drodze, jak to zawsze w piłce, no, było kilka różnych koncepcji, doszło parę razy do dość poważnej różnicy zdań, no, ale na końcu udaje się to wszystko prowadzić w taki sposób, żeby no, z tą polską piłką było jak najlepiej.
7: Co było największym mankamentem, to wiemy, sam pan mówił, że wizerunek kształtują wyniki pierwszej reprezentacji. Chyba ten moment z odebraniem opaski kapitana Robertowi Lewandowskiemu był najbardziej krytyczny.
8: No tak, no ale to jest jeszcze okres poprzedniej kadencji, a w tej kadencji już mówię, wybór Janka Urbana na selekcjonera, to myślę, że to był strzał w dziesiątkę. Ja jestem przekonany, że przed polską reprezentacją dobry okres, lada moment rusza Liga Narodów i myślę, że to będzie taki pierwszy sprawdzian dla tej przebudowanej chyba reprezentacji Polski, no bo trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że no, trochę zmian będzie potrzebnych, ale jestem przekonany, że Jan Urban sobie z tym zupełnie spokojnie poradzi. No a potem już ma być tylko lepiej.
7: Wskazał pan największy minus, a największym plusem, pańskim zdaniem, co jest?
8: Znaczy, największym plusem to jest to, że pomimo braku awansu, to postrzeganie tej naszej reprezentacji może trochę przez pryzmat tego meczu ze Szwecją, ale także przez pryzmat pracy Urbana, ta pozytywna ocena tego wszystkiego, co się dzieje z naszą reprezentacją.
7: Jeszcze jedna kwestia, którą chciałbym poruszyć. Powołaliście takie ciało, które ma w swojej odpowiedzialności dyplomację piłkarską. O co chodzi? Na jej czele stanął Dariusz Mioduski, właściciel Legii Warszawa. W czym rzecz? Jakie są zadania dla ludzi, którzy w tym ciele zasiadają, bo trudno mi to nazwać. Komisja, tak?
8: To jest Rada Dyplomacji Sportowej, tak? To jest coś, co jest zupełną nowością w strukturze PZPN-u. Do tej pory nie mieliśmy do czynienia z takim gremium. I to jest coś, co ma trochę pomóc budowie silnej pozycji naszej federacji w tych strukturach europejskich i światowych. I pomysł Darka Mioduskiego wydaje się bardzo trafiony, bo to ma być gremium, które nie będzie składało się z działaczy piłkarskich. Tak? To mają być ludzie, którzy mają kontakty, mają wiedzę, mają umiejętności i niekoniecznie muszą być to ludzie związani w jakikolwiek sposób z piłką. I taki jest pomysł Darka Mioduskiego na to, żeby ta grupa ludzi kształtowała taki pozytywny obraz Polskiej Federacji na świecie. Żeby oni poprzez swoje kontakty...
7: No ale przepraszam, to co mają mówić, że w Polskiej Federacji jest świetnie, mamy samych kompetentnych ludzi, a wyniki, jakie osiągamy, są pochodną tej pracy. No bo jak wyobrażacie sobie takie ambasadorstwo?
8: No to mają być ludzie, którzy podczas swoich wyjazdów zagranicznych, bądź też spotkań na terenie kraju, bardzo możliwe, że także w związku z meczami, które my będziemy rozgrywali u siebie i na wyjeździe, będą spotykali się z przedstawicielami tych innych federacji, innych krajów i będą starali się pokazać tą lepszą twarz polskiej piłki, lepszą twarz tego wszystkiego, co nas otacza. To jest ten jeden cel, a drugi cel, no my też zauważyliśmy od pewnego momentu, że my jesteśmy dość wąsko reprezentowani w strukturach UEFA-owskich i FIFA-owskich. Tam rzeczywiście ze świecą szukać...
7: W poszczególnych komisjach, tak?
8: Nie tylko w komisjach, ale także nawet jeżeli chodzi o tą administrację, zarówno UEFA i FIFA, tam ze świecą szukać naszych rodaków. I myślę, że trzeba spróbować w taki sposób kształtować te nasze relacje w tych strukturach europejskich i światowych, żebyśmy my tam pojawili się nie tylko w tych komisjach, w których no, de facto przysługuje nam to miejsce z urzędu, ale też żebyśmy pojawili się na tych szczeblach operacyjnych, bo wtedy można dużo więcej, dużo łatwiej rzeczy, mówiąc tak kolokwialnie, załatwić dla Polski i dla naszej federacji. To są często takie działania, o których nie wiadomo na zewnątrz, nikt nie wie o tym, a potem okazuje się, że no, Niemcy, którzy są mocno reprezentowani w strukturze UEFA, no, tych imprez dużych europejskich mają sporo. My oczywiście jakieś ograniczenia także mamy, związane chociażby z organizacją finału Ligi Mistrzów, który no, dopóki nie będziemy mieli dużego stadionu, no, niestety w Polsce nie będzie, ale jest szereg innych imprez, które można spróbować do Polski ściągnąć, ale do tego są potrzebni ludzie, którzy na miejscu będą lobbowali za tym i będą starali się robić wszystko, abyśmy no byli tym znaczącym graczem, jeżeli chodzi o strukturę UEFA i FIFA.
7: Bardzo dziękuję za spotkanie, za poświęcony nam czas. Adam Kaźmierczak, wiceprezes Polskiego Związku Piłki Nożnej do spraw organizacyjno-finansowych, był z nami.
8: Dziękuję bardzo.
9: To jest powtórka.

0: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry. Jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM.
1: TOK 8.
2: Zapraszam pana posła Aleksandra Mrówczyńskiego.
3: Pani marszałek, Wysoka Izbo. Czy prawda ma szansę pokonać kłamstwo, przetrwać? Kłamstwo wielokrotnie powtarzane może zostać przyjęte, czyli osiągnąć status prawdy. Historia magistra Vita Est. Historia jest nauczycielką życia, ale historia prawdy i tylko prawdy to nauczycielka życia. Przytoczę słynny cytat Józefa Piłsudskiego: naród, który nie szanuje swojej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości. Polska ma bogatą, a zarówno tragiczną przeszłość. Nie wolno pomijać prawdy historycznej w programach nauczania. Nie wolno mylić takich słów jak agresor z obrońcą, czy mylić niewinnego z winnym. Veritas nos liberabit. Prawda nas wyzwoli. Ta sentencja oznacza dokładnie: poznanie prawdy uwalnia człowieka od niewiedzy, kłamstwa i strachu. Tylko prawda.
0: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
4: Reklama.
5: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
6: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
4: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Minister obrony ponownie zapewnia, że Amerykanie nie podjęli żadnej decyzji o zmniejszeniu wojsk USA w Polsce. Robert Lewandowski po raz ostatni wybiegnie dziś na murawę w barwach FC Barcelony. Tydzień po wizycie Donalda Trumpa Chiny odwiedzi Władimir Putin. To już oficjalna informacja z Kremla. Niedziela, 17 maja, minęła 7. Informacje TOK FM, Emil Górny. Dzień dobry. Amerykańskie zaangażowanie w Polsce jest bardzo wysokie. Nie została podjęta żadna decyzja o jego zmniejszeniu, zapewnia na portalu X wicepremier, szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Zaznaczył, że Polska jest i będzie kluczowym sojusznikiem USA w Europie. Agencja Reutera informowała w piątek, że Pentagon anulował plany rotacyjnego przemieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Według CNN to część ruchów, które mają zredukować liczbę sił USA w Europie. Z szefem MON i szefem sztabu generalnego, generałem Wiesławem Kukułą, w piątek spotkał się także prezydent Karol Nawrocki, który wezwał wszystkie siły polityczne do działania na rzecz obecności amerykańskich wojsk w naszym kraju. To próba odpolitycznienia organu ważnego dla całego wymiaru sprawiedliwości, mówią politycy koalicji rządzącej, komentując wybór nowego składu Krajowej Rady Sądownictwa. Wyboru tego dokonał Sejm, ale nie obyło się przy tej okazji bez politycznych sporów. Wcześniej kandydatów na członków KRS zaopiniowało środowisko sędziowskie. Zdaniem polityków PiS ta procedura była niezgodna z obowiązującą ustawą. Senator Koalicji Obywatelskiej Marek Borowski w TOK FM odpowiadał, że ta procedura była jedyną słuszną w sytuacji, w której prezydent zawetował nową ustawę o KRS.
8: Która miała przywrócić sposób, tryb wyboru do Krajowej Rady Sądownictwa zgodny z konstytucją, zgodny także z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 2007 roku, w którym to wyroku Trybunał jasno stwierdził, że część sędziowską do Krajowej Rady Sądownictwa wybierają sędziowie, a nie kto inny.
7: Z kolei Aleksandra Leo z klubu Centrum komentowała decyzję PiS-u o wskazaniu do KRS-u Łukasza Piebiaka, współpracownika Zbigniewa Ziobry.
9: Próbowali, nie wiem co zrobić, w jakiś sposób ograć, zgłaszając tak naprawdę Łukasza Piebiaka, naczelnego hejtera waszego. Osobę, która nawet za czasów Ziobry została ze stanowiska wiceministra odwołana właśnie po tym, jak wypłynęła afera hejterska.
7: A głównym zadaniem Krajowej Rady Sądownictwa jest udział w procesie powoływania do zawodu nowych sędziów. Robert Lewandowski dziś pożegna się z kibicami Barcelony na Camp Nou. Polski napastnik zagra w stolicy Katalonii po raz ostatni z Betisem Sevilla. Drużyna Lewandowskiego jest jednak pewna mistrzowskiego tytułu. Wczoraj sportowiec ogłosił, że rozstaje się z Barceloną. Polski piłkarz kończy kolejny etap kariery klubowej. Odchodzi po 4 latach, jak pisze w mediach społecznościowych, z poczuciem, że zadanie zostało wykonane. W tym czasie Lewy zdobył 3 tytuły mistrzowskie, strzelając 119 bramek w 191 meczach. Ponad 30 osób zatrzymano w Londynie na 2 manifestacjach pro-palestyńskim marszu oraz demonstracji skrajnej prawicy pod hasłem Zjednoczyć Królestwo. Taki wstępny bilans podaje policja. Jednak od razu dodaje, że większych incydentów nie było, biorąc pod uwagę, że w obu zgromadzeniach wzięło udział 800 tysięcy osób. A były minister zdrowia Wielkiej Brytanii Wes Stirling zapowiedział, że zamierza wystartować w wyścigu o przywództwo Partii Pracy. W czwartek polityk podał się do dymisji, by wyrazić brak zaufania wobec obecnego szefa ugrupowania i zarazem rządu Keira Starmera. Sam Starmer jest w ogniu krytyki po wyborach lokalnych w Anglii, w których jego partia poniosła dotkliwą porażkę. Kreml oficjalnie ogłosił, że za kilka dni przywódca Rosji Władimir Putin poleci do Pekinu i spotka się z przywódcą Chin, Xi Jinpingiem. Zapowiedź zapadła niecałą dobę po tym, gdy wizytę w państwie środka zakończył prezydent USA, Donald Trump. Podróż zbiegnie się z 25. rocznicą chińsko-rosyjskiego traktatu o przyjaźni, a Putin i Xi spotkali się już 40 razy, a poprzednio we wrześniu zeszłego roku. Suburbanizacja cały czas nabiera tempa. Mieszkańcy miast szukają ciszy i zieleni, wyprowadzają się na obrzeża miast. Jednak tam też życie nie jest idealne. W niektórych miejscach brakuje podstawowych mediów, a infrastruktura dopiero raczkuje, o czym niektórzy przekonują się dopiero po przeprowadzce. Szczególnie te osoby, które zamarzyły postawić dom z dala od zabudowy, na przykład blisko lasu, zauważa Ewelina Wójciak z krakowskiego monitora rynku nieruchomości.
10: Jeżeli chcemy mieszkać w terenach zielonych gdzieś pod lasem, no to musimy liczyć się z tym, że ta infrastruktura nie będzie tak rozwinięta jak w Krakowie. Może być problem z kanalizacją, może być problem z dostępem, jakby ktoś chciał gazu.
7: A brak kanalizacji sprawia, że wielu mieszkańców nie wywozi regularnie nieczystości, co uprzykrza życie niektórym mieszkańcom podkrakowskiej gminy Skawina.
11: Na ulicy pojawia się zapach ścieków. Idąc ulicą można zauważyć,
12: że coś płynie.
11: No nieprzyjemnie się spędza czas na zewnątrz.
7: To, z czym jeszcze mierzą się mieszkańcy wielu podmiejskich miejscowości, to brak odpowiedniej infrastruktury i korki, na przykład na drogach prowadzących do dużych miast. A o suburbanizacji mówimy w ten weekend dużo w TOG FM i piszemy na togfm.pl. Kolejne informacje o 7.20, teraz pogoda. Niedziela będzie pochmurna, w ciągu dnia w Małopolsce 11 stopni, na Mazowszu 12. W większej części kraju od 15 do 18 stopni, na Podkarpaciu 20. Bez deszczu, na krańcach zachodnich i w Wielkopolsce. Tam też będzie sporo rozpogodzeń.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest archiwalne wydanie audycji Prawo bez recepty. Premierowe odcinki w czwartki po 10.40.
13: Dzień dobry Państwu, Ewa Podolska. Witam Państwa w kolejnym programie z cyklu Prawo bez recepty. Przypominam, że można do nas napisać, proponując nam tematy, a adres mailowy jest prawo@tok.fm. Witam także mojego gościa, pan Rafał Janiszewski.
14: Dzień dobry, witam Państwa.
13: Ekspert w materii tego, co nam się należy od Narodowego Funduszu Zdrowia, dlatego że płacimy składkę. Tak powiedziałam zwykłym językiem. Zapowiadałam ten program, a mianowicie, że to będzie kwestia medycyny estetycznej. W pierwszym momencie pomyślałam, ale cóż, medycyna estetyczna, czyli chcę wyglądać młodziej, ładniej i tak dalej, no to są moje zachcianki, to nie będzie mi niczego płacił NFZ. Ale skoro pan to zaproponował jako temat, to znaczy, że jakiś jest błąd w moim myśleniu.
14: No bo to bardzo uproszczone. Rzeczywiście, NFZ nie będzie mi płacił za moje potrzeby upiększania się, rzeczywiście. Chociaż należałoby sobie zadać pytanie, dlaczego potrzebuję tego upiększenia? Jeżeli potrzebuję tego upiększenia, bo jakiś defekt jest wynikiem mojej choroby lub jakiś defekt sprawia, że ja nie jestem w pełni sprawny lub moje zdrowie przez to jest zagrożone, no to pojawia się problem zdrowotny. Jeżeli zatem...
13: Ale tam jest coś więcej niż ta chęć, że jest tak normalnie, sobie żyje, nic się nie stało i taka zwykła chęć, żeby wyglądać ładniej. To jest coś więcej, co pan powiedział.
14: Oczywiście, przy czym to będą wady wrodzone, to będą różnego rodzaju defekty, które powstały w wyniku leczenia lub będą to defekty, które powstały w normalnym życiu, ale powstały tak, że mogą spowodować lub powodują zaburzenia zdrowia, zaburzenia czynności lub zagrożenie tymi zaburzeniami. Najprostszym przykładem jest otyłość. No, to chyba codzienność, że jemy. To dość powszechne, że nie uprawiamy sportu. No, wyobraźmy sobie sytuację, w której ktoś dużo waży, zorientował się, że dużo waży. Normalna codzienność, będę chudł, skutecznie ogranicza dietę, wdraża ruch, schudł i pojawiają się fałdy skórne, które zwisają, pod którymi tworzą się stany zapalne. To już jest proces chorobowy. To już jest problem zdrowotny. A zatem operacja, usunięcie tych fałd po schudnięciu, jeśli pod tymi fałdami te fałdy tworzą sytuację zagrożenia bądź są stanem chorobowym, podlegają finansowaniu z Narodowego Funduszu Zdrowia, bo mówimy o rozwiązaniu problemu zdrowotnego.
13: No to wobec tego proces ten, gdy kobieta po mastektomii zabieg ma wszczepioną pierś, to też będzie
14: to
13: oczywiście.
14: To już jest oczywiste i powiem to nie tylko jeśli chodzi o kobiety w przypadku mastektomii, ale generalnie jest tak, że zabiegi amputacji piersi dzisiaj są finansowane również z rekonstrukcją tych piersi, ale to nie dotyczy tylko i wyłącznie kobiet po mastektomii. To dotyczy wszystkich pacjentów onkologicznych, u których w wyniku operacji usunięcia zmian doszło do tych właśnie defektów, no komuś usuwają policzek, usunięto mu nos, usunięto mu ucho, to w ramach finansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia są finansowane zabiegi rekonstrukcyjne i my ich robimy dzisiaj coraz więcej. Powiem taki, który najbardziej na mnie zrobił wrażenie, to był zabieg, który oglądałem zrobiony w Lublinie w ośrodku onkologicznym, gdzie pacjentowi usunięto część żuchwy, język i policzek. I oglądałem materiał taki po operacji, po wielu operacjach rekonstrukcji. Pacjentowi nie tylko zrekonstruowano policzek i żuchwę, ale również ten język.
13: Niesamowite. No ale tutaj sprawa jest oczywista. Ale ja słyszałam, i proszę powiedzieć mi, czy to prawda, że można w ramach NFZ-u naprawić, cudzysłów, opadające powieki, które w wypadku, gdy się ma ileś lat, są takim defektem dla mnie czysto takim kosmetycznym, czysto po prostu znaczy to nas postarza, a jak to zrobię, to będę miała ładniejsze oczy i młodziej będę wyglądała. A tu podobno można co zrobić w ramach NFZ-u.
14: No i tu znowu wkracza medycyna. Wbrew pozorom powieki spełniają bardzo ważną funkcję. Ponieważ my powiekami mrugamy, dzięki czemu nawilżamy oko, dzięki czemu nasze oko działa prawidłowo. Jeżeli nasze powieki opadają, nie otwierają się, mamy zaburzone pole widzenia, mamy zaburzoną tą naturalną powłokę gałki ocznej, no to pojawia się problem zdrowotny. Opadanie powieki, jeżeli powieka nam opada i już nam zawęża pole widzenia, a powinniśmy widzieć szeroko, powinniśmy móc te powieki otworzyć, to jest wskazanie do wykonania zabiegu na NFZ, ponieważ jest to problemem zdrowotnym.
13: A panie doktorze, jeżeli w wyniku jakiegoś elementu mojego wyglądu ja popadam w depresję, ja się tak źle czuję, prawda? Uważam, że wyglądam fatalnie. Na przykład mam dziwnie duży, o dziwnym kształcie nos, który nie pasuje do reszty mojej twarzy. Uważam, że gdyby mnie ten nos, wyglądałabym tak, jakbym chciała, jak inni. Co więcej, gdy jako dziecko byłam obiektem drwin, gdy ten nos się zaczął już kształtować w tym obecnym kształcie. A więc popadam w depresję. Nos jest, skóra, wszystko jest w porządku, oddycham, on działa z punktu widzenia czysto funkcjonalnego, działa doskonale, tylko po prostu to, albo na przykład mam odstające niesamowicie uszy. Jako dziecko mnie przezwano, jakoś to znosiłam, ciężko mi z tym było żyć, ale teraz cierpię z tego powodu, popadam w depresję. To tak. Co?
14: No to oddzielamy to oczywiście od takich sytuacji, w których pacjent, w których osoba jest niezadowolona ze swojego wyglądu, bo inni wyglądają inaczej, chce wyglądać tak jak inni, tak? Ma taką chęć zmiany swojego wyglądu, ale nie powoduje to u niej problemów zdrowotnych, to oddzielamy. Mówimy o osobie, która choruje na depresję. Depresja.
13: A to jest problem, ale to właśnie spowodowało problem zdrowotny.
14: Teraz depresja, oczywiście, depresja jest jednostką chorobową, jest problemem zdrowotnym. Ale depresji nie leczy chirurg. Depresję leczą psychoterapeuci, psychiatrzy. No i ci określają, jaka jest droga leczenia tej depresji. No, bo będę teraz troszkę adwokatem diabła. Może się okazać, że nie jest rozwiązaniem tego problemu wykonanie operacji uszu czy nosa. Może się okazać, że wykonamy tą operację, a za chwilę wróci pani i powie pani, super, ale teraz popadam znowu w depresję, bo mój podbródek nie pasuje do tego nosa. I tutaj terapeuta, psychiatra...
13: On jest w stanie przewidzieć, co będzie po operacji.
14: A w dużej mierze jest w stanie, ja bym doceniał psychiatrię. Aha. Doceniałbym psychiatrię. Czasem jest to, czasem, podkreślam, i to jest decyzja tego terapeuty, jest to kierunek leczenia taki, aby... pacjent przepracował sobie umiejętność samoakceptacji, aby to przestało być dla niego problemem. Czasem jest to rzeczywiście problemem i jeżeli jest to takie skrajne, tak, czyli gdyby pani miała nos jak świeża wielka marchewka, tak. I on byłby rzeczywiście patologicznie
13: wielki.
14: Nos
13: jak duża klamka od zachrystii.
14: Tak, to mam przekonanie, że taki lekarz psychiatra powiedziałby, to tak bardzo odbiega od norm, że nie jestem w stanie tej pacjentce pomóc metodami psychiatrii i należy, jest tu wskazanie medyczne. Ale wtedy znowu wracamy do tego, że mówimy, operacja plastyczna, upiększająca w moim poczuciu pacjenckim, ale plastyczna, ona jest wskazana wtedy, kiedy ona wywołuje, czy jest efektem problemu zdrowotnego. Innymi słowy, jak mówimy o zabiegach medycyny estetycznej, to jeżeli celem zabiegu medycyny estetycznej jest wyłącznie poprawa wyglądu, czyli nie są one wynikiem takiego problemu zdrowotnego sklasyfikowanego w problemach zdrowotnych, no to nie są finansowane przez NFZ. NFZ, płatnik, on patrzy na rozwiązywanie problemów zdrowotnych. Jeżeli drogą do rozwiązania pani problemu zdrowotnego jest operacja nosa, no to rzeczywiście tak będzie i może tak być, że będzie pani miała taką konstrukcję nosa, krzywy nos, który będzie utrudniał pani oddychanie.
13: A, no to jest dosyć oczywiste.
14: To jest niby oczywiste. Ekspert Janiszewski, od liceum chodzę ze złamaną przegrodą i krzywym nosem, bo miałem różnicę zdań z kolegą i dopiero w tej chwili dostrzegam, że już mi to przeszkadza w oddychaniu. Z biegiem czasu, z wiekiem człowiekowi twarz się zmienia, prawda, i ten układ tej skóry też. Nie jest to dla mnie problemem psychicznym, jest dla mnie problemem klinicznym, medycznym, ale chyba jeszcze nie na takim, żeby mnie zmobilizować do operacji.
13: Nie mam ja ani moi znajomi doświadczenia w tej materii, więc zadam pytanie, czy to są długie kolejki oczekujących do tego typu zabiegów?
14: No to pomijając pacjentów onkologicznych, bo tak jak mówiliśmy w poprzednim odcinku, oni są zupełnie w innym trybie i to jest w ramach leczenia onkologicznego te zabiegi medycyny estetycznej. Natomiast pozostałe przypadki, jeżeli lekarz na podstawie skierowania skieruje, zakwalifikuje do takiego zabiegu, to wówczas czekamy w kolejce tak jak wszyscy inni, ponieważ nie jest to zabieg ratujący życie, nie jest to zabieg w trybie nagłym. On jest potrzebny, ale musimy liczyć się z tym, że nie będziemy potraktowani w placówce priorytetowo. Oczywiście znowu wracam do tego. U podstaw jest to, dlaczego tą operację chcemy wykonać. Jeśli ją chcemy wykonać, bo ona zaburza funkcję, jeżeli musimy ją wykonać, bo fałdy skóry są takie, że są stany zapalne, to jestem przekonany, że nikt nas na długo nie ustawi w kolejce.
13: Pan powiedział onkologicznie, czyli na przykład kobieta będzie miała szybko usuwaną pierś, i w związku z tym będzie miała szybko robioną rekonstrukcję, jeżeli to jest jednoczesny zabieg, prawda?
14: Najczęściej jest to nawet jednoczasowo. Tak. Właśnie. Tak. Najczęściej jednoczasowo, bądź też, jeżeli są to zabiegi wieloetapowe, usuwamy zmiany, planujemy następnie zabieg rekonstrukcyjny, czasem rozłożony na kilka etapów, to zgodnie z prawem artykuł 20 ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych środków publicznych mówi, że nie umieszcza się na liście oczekujących pacjentów kontynuujących leczenie, czyli mających plan leczenia.
13: Proszę Państwa, jak widać, niektóre zabiegi, i to nawet dosyć dużo, o które spostrzegamy jako medycyny niszczące się w tym całym szerokim pojęciu medycyna estetyczna, są refundowane przez NFZ. Bardzo serdecznie Panu dziękuję.
14: Ja również dziękuję.
13: Rafał Janiszewski był naszym gościem i spotkamy się ponownie w przyszły czwartek po 10:40, równocześnie przypominam nasz adres mailowy prawo@tok.fm.
12: To było archiwalne wydanie audycji Prawo bez recepty. Premierowe odcinki w czwartki po 10:40.
0: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, Toka Lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
12: Tok 4.
15: Adam Dziedzic, Klub Parlamentarny Polskie Stronnictwo Ludowe, trzecia droga.
16: Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Wilk jest gatunkiem ściśle chronionym, nie z moją intencją, aby cokolwiek w tej kwestii zmieniać. Jednocześnie należy jasno podkreślić, że egzystencja wilka nie może stać się ważniejsza od bezpieczeństwa ludzi i ochrony ich gospodarstw. Jeżeli Ministerstwo Klimatu i Środowiska nadal będzie prowadzić politykę wyłącznie prowilkową, proponuję, aby minister Dorożała spotkał się z wilkami. Na tym etapie raczej bez udziału czerwonego kapturka, żeby po prostu nie rozpraszał. Wówczas pan minister merytorycznie wytłumaczy wilkom, żeby nie zagrażały ludziom i gospodarstwom. Jestem przekonany, że takie edukacyjne spotkanie w duchu naukowo-przyrodniczym i z szacunkiem dla wilczej autonomii skutecznie rozwiąże ten problem. Panie ministrze, gdyby jednak to nie pomogło, powinien się pan spotkać z ludźmi, z mieszkańcami tamtych terenów, wysłuchać ich argumentów i podjąć konkretne działania celem ochrony człowieka i zwierząt hodowlanych. Dziękuję bardzo.
0: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
4: Reklama.
17: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
4: Reklama.
12: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 7.20, informacje Tok FM, Emil Górny. Zapraszam. Mieszkańcy Krakowa za tydzień zdecydują w referendum, czy ze stanowiskiem pożegna się prezydent Aleksander Miszalski z Koalicji Obywatelskiej oraz odwołana zostanie urzędująca Rada Miejska. Aby wyniki były ważne, do urn musi pójść około 27% wyborców. Przeciwnicy zarzucają Miszalskiemu m.in. zadłużenie miasta, kolesiostwo, niespełnienie obietnic wyborczych, a także sprawowanie urzędu w sposób niegodny. W Kolumbii zastrzelono dwóch działaczy sztabu wyborczego prawicowego kandydata na prezydenta Alberto de Esparelli, który przed planowanymi na 31 maja wyborami zajmuje w sondażach drugie miejsce, ogłosiła jego partia Obrońcy Ojczyzny. Na koniec jeszcze sport. Piłkarze Lecha Poznań po wygranej na wyjeździe z Radomiakiem Radom 3-1 zapewnili sobie kolejny raz tytuł Mistrza Polski. Kolejne informacje o 7.40.
12: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest archiwalne wydanie audycji Plan Działania. Premierowe odcinki we wtorki po 13.40.
18: Szymon Kępka, to jest Plan Działania. Dzień dobry Państwu. Czy w ramach ewentualnego kryzysu, wojny, pandemii, długotrwałej awarii mamy realny dostęp do leków, do apteki, do farmaceutów lokalnie? Nie ma chyba niczego bardziej istotniejszego z perspektywy bezpieczeństwa cywilnego niż dostęp do opieki medycznej właśnie, nawet jeśli trochę improwizowanej. Apteki, farmaceuci to jest często niedoceniany element bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa cywilnego. Z nami profesor Robert Gałązkowski, kierownik Zakładu Ratownictwa Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzień dobry.
19: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
18: Co to oznacza, by być przygotowanym na kryzys pod kątem, no właśnie, spojrzenia na to, że apteka w naszym najbliższym otoczeniu to jest coś, co może nam właściwie zapewnić bezpieczeństwo w kryzysie?
19: Kiedy coś nas boli, kiedy czujemy się źle, nie mamy dostępu w danej chwili do lekarza rodzinnego, jeszcze nie jest to etap, w którym wzywamy karetkę, to gdzie idziemy? Idziemy do apteki. I tam farmaceuta jest tą pierwszą osobą, której możemy się poradzić, której możemy opowiedzieć o swoich objawach, który nam powie, czy wystarczy, że weźmiemy jakiś lek, czy nam powie, z tym trzeba jednak do lekarza. Więc apteka jest tym najbliższym punktem, do którego obywatel w miastach, na wsiach, w punktach aptecznych, które są w wioskach, zgłasza się po pomoc. I potwierdzam, to jest element, którego chyba na co dzień nie analizujemy, jak to jest istotne, ale to jest najbliższa nam osoba, po niej zaraz lekarz rodzinny, gdzie możemy uzyskać poradę, gdzie możemy uzyskać pomoc.
18: Ta sytuacja, o której mówimy, właściwie ma swoje odbicie w tym, co dzieje się w Ukrainie, no bo przecież tam ten najróżniejsze kryzys, ale kryzys wywołany jednak sytuacją militarną, doprowadził wprost do tego, że o aptekach, farmaceutach zaczęto chyba myśleć nieco inaczej.
19: Pierwsze dni wojny, pragnę przypomnieć, że w drugim dniu wojny zginął pierwszy farmaceuta, kiedy dron uderzył w aptekę na wschodzie Ukrainy. Aptek zostało zniszczonych bardzo dużo, bardzo dużo. To była świadoma polityka niszczenia aptek, tak samo jak szpitali, jak przychodni, bo tam osoby ranne, osoby potrzebujące mogły otrzymać pomoc, więc to była świadoma taktyka wroga. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że w pierwszych tygodniach właściwie większość aptek, prawie 90% aptek została zamknięta, tych prywatnych aptek. I pojawił się no bo ludzie się bali, ludzie uciekali z Ukrainy, tak? Pojawił się gigantyczny problem dostępu do leków tych ludzi, tych obywateli Ukrainy, którzy zostali w Ukrainie. I państwo ukraińskie, przygotowując się do różnych schematów, przecież mamy doświadczenia od 2014 roku, nie przewidziało, to powiedzieli wprost, nie przewidziało, że to może być moment krytyczny. I tak naprawdę rozpoczęto szereg działań organizacyjnych w tych trudnych warunkach ostrzału, gdzie wojska rosyjskie były już w Ukrainie. Zaczęto budować punkty dystrybucji leków, czy dostępu do leków na bazie aptek szpitalnych, gdzie powstały mobilne apteki, gdzie farmaceuci w kamizelkach kuloodpornych, w hełmach jeździli po wioskach i zapewniali ludziom dostęp do leków. Wydarzyło się coś bezprecedensowego. My sobie nie zdajemy sprawy, jak ten element, ważny element dla życia i zdrowia człowieka, codzienność, tak, może się zachwiać, może stanowić problem.
18: To czy my w takim razie, patrząc na te ukraińskie doświadczenia, jesteśmy w stanie A. z nich skorzystać, B. przenieść je na polską rzeczywistość, no bo wyobrażam sobie mniejszą miejscowość albo grupę mniejszych miejscowości, gdzie dostępu do apteki już teraz, poza sytuacją kryzysową, po prostu nie ma.
19: Potwierdzam, te doświadczenia, które wynikały z wojny i wynikają z wojny w Ukrainie, już są przelewane na papier i szykowane jako rozwiązania legislacyjne, bo to jest choćby nawet kwestia przeniesienia leków. Dzisiaj prawo mówi o tym, że leki są bezpieczne tylko w tym momencie i można je sprzedawać tylko w tym momencie, kiedy są w miejscu, w którym jest zarejestrowana apteka. Przeniesienie ich w inne miejsce już tą dystrybucję uniemożliwia, więc zarówno główny inspektor farmaceutyczny, jak i Ministerstwo Zdrowia przygotowują rozwiązania, które mają nas, przynajmniej od strony formalnej i prawnej, przygotować na tego typu zaskakujące sytuacje. Natomiast wojna, my nie potrafimy przewidzieć, czy coś się wydarzy w ogóle, czy się wydarzy i w jakim zakresie, tak? Czy to będą intensywne działania, czy to będą uderzenia punktowe. To są wszystko znaki zapytania, na które nie możemy dzisiaj jakby jednoznacznie odpowiedzieć. Natomiast pewne jest jedno, że działania na szczęście są prowadzone, które przewidują różne scenariusze.
18: No dobrze, ale spróbujmy sobie wyobrazić jednak sytuację kryzysową, może nawet niekoniecznie militarną, ale właściwie dowolnej sytuacji, w której łańcuchy dostaw zostają w jakiś sposób zaburzone. No i teraz patrząc na aptekę jako miejsce, które może nam udzielić pomocy, czy tak możemy patrzeć na naszą osiedlową aptekę, ale jednak aptekę komercyjną? Przecież to jest biznes. On może się po prostu zamknąć, zwinąć.
19: Absolutnie tak. Dlatego są przygotowane na bazie szpitali rozwiązania, które mogłyby zapewnić dostęp pacjentom chorym do leków. Absolutnie się zgadzam. To jest moment krytyczny, w którym odporność państwa w tym obszarze się absolutnie zatrzęsie. Jeszcze szczegółów dokładnych nie znamy, ale na bazie kilku tygodni mają się pojawić rozwiązania, konkretne rozwiązania legislacyjne, które mają przeciwdziałać chaosowi, zapewnić możliwość jak najszerszej dystrybucji leków dla chorych i potrzebujących oraz rozwiązania, które mogą polegać na tym, że te zasoby aptek, mówię o lekach, będą mogły być przekazane w inne miejsca, gdzie będzie zapewniona dystrybucja.
18: A może to jest dzisiaj moment, sytuacja, w której należałoby pomyśleć o takiej refleksji, że oto farmaceuta to jest ktoś na równi z żołnierzem, strażakiem, policjantem, a więc ktoś, kto nie tylko dysponuje wiedzą, doświadczeniem, no ale jest realnie w stanie nieść pomoc. Może to jest jakiś taki element bezpieczeństwa państwa niedoceniany, a na którym należałoby się skupiać.
19: Farmaceuta jest przedstawicielem cywilnego zawodu medycznego. I oczywiście dalsza część pytania jest w 100% trafiona, bo zarówno lekarze, jak i ratownicy medyczni, pielęgniarki, położne, fizjoterapeuci, farmaceuci, to jest cywilny potencjał, który jest w stanie w warunkach nie działania na linii frontu, ale w warunkach tej codzienności, w której żyjemy, nieść pomoc. Uważam, że postawił pan sprawę bardzo dobrze i bardzo trafnie, bo w sytuacji tego typu zagrożeń każde ręce, które posiadają wiedzę medyczną, które posiadają przeszkolenie, jak udzielać pomocy tej pierwszej, są potrzebne. I teraz proszę zobaczyć na... My mówimy, pojawia się takie pojęcie medycyna taktyczna, tak? To jest tak, że z założenia medyków cywilnych nie kieruje się na działania frontowe, bo tam jest pole dla żołnierzy, medyków wojskowych, tak? Natomiast proszę zobaczyć, jak to jest trudne, tak? Bo my zawsze myśleliśmy o wojnie w kategoriach: wjeżdżają czołgi, posuwa się wojsko do przodu, to jest linia frontu. Ukraina pokazała, że linią frontu jest cała Ukraina. Te miejsca, gdzie są bombardowania, to jest wszystko wojna, tak? Natomiast faktem jest, że od ubiegłego roku na poziomie NAEMT-u została przyjęta taka doktryna, że wszystkich medyków cywilnych szkoli się w zakresie medycyny taktycznej. I my w Polsce, niedawno zakończył pracę zespół powołany przez minister zdrowia, który przygotował zmiany w programach nauczania na wszystkich kierunkach medycznych w zakresie wprowadzenia przedmiotu medycyna taktyczna. I tu chcę jasno oddzielić dwa pojęcia. Wcześniej się mówiło medycyna pola walki i dalej się o tym mówi, tylko to pojęcie jest właśnie zarezerwowane dla medyków wojskowych. Natomiast medycy cywilni są nauczani medycyny taktycznej. Medycyna taktyczna to mało wyrafinowana medycyna, to podstawowe czynności medyczne, ale przede wszystkim to szkolenie jest skupione na taktyce postępowania w sytuacji zagrożenia.
18: A czy my w takim razie, z perspektywy takiej obywateli, społeczeństwa, możemy obiecywać sobie, że oto farmaceuta w naszej lokalnej aptece ma tę wiedzę, potrafi wykorzystać taką właśnie medycynę taktyczną?
19: Zrobiliśmy takie szkolenie dla pierwszej grupy farmaceutów z medycyny taktycznej. Byłem akurat w czasie, kiedy przygotowywali się do napisania testu kończącego te szkolenie i zadałem im pytanie, jak oni, jako osoby z wykształceniem medycznym, które pracują w aptekach, odnalazły się w tym pakiecie wiedzy, z tą konkretną wiedzą, jak oni to oceniają. I powiem panu szczerze, że byłem kompletnie zaskoczony, bo usłyszałem, że to jest nam potrzebne. My chcemy się tego uczyć.
18: To ja dodam jeszcze kwestię dotyczącą zaufania społecznego, które przecież farmaceuci mają, no bo przecież przychodzimy do apteki, mówimy co nas boli, z czym mamy problem i farmaceuta często taką poradę nam może zaproponować, oczywiście w pewnych ramach i na pewnych zasadach. Ale jeżeli nie mamy dostępu do apteki, do farmaceuty, czy my dzisiaj możemy myśleć o jakimś swoim być może bezpieczeństwie lekowym, bezpieczeństwie środków medycznych, które należałoby mieć w domu w tym wypadku?
19: Wie pan, to jest bardzo trudne pytanie, bo to jest tak, że jeżeli istnieje realne ryzyko konfliktu zbrojnego, najczęściej ludzie reagują w ten sposób, że szturmują apteki, żeby wykupić jak najwięcej leków, czy one są potrzebne, czy nie. I tu pojawia się pierwszy poważny kryzys, kiedy z aptek znikają w dużej mierze leki przeciwbólowe, leki przeciwzapalne, różnego rodzaju, tak? Leki, środki opatrunkowe. Wie pan, no co ja mam w domu? Ja mam leki przeciwbólowe, mam leki przeciwzapalne, mam wodę utlenioną, opatrunki hydrożelowe, tak? Mam termometr, mam aparat do mierzenia ciśnienia, mam leki na przykład na nadciśnienie, które biorę na co dzień, ale ja nie wykupuję tych leków z zapasem, bo dzisiaj w ogóle nie ma takiej możliwości, że te leki receptowe wykupujemy z jakimś zapasem. Są określone limity, prawda? Natomiast to jest jeden aspekt. Drugi aspekt jest taki, że państwo musi budować swoją odporność w postaci zapasów leków, tak? Leków krytycznych. Potrzeba nam około 2 lat na to, żeby stworzyć wystarczającą dla potrzeb Polski rezerwę leków, które będą czy mogą być wykorzystywane w ramach kryzysu i wojny.
18: Profesor Robert Gałązkowski, kierownik Zakładu Ratownictwa Medycznego Warszawski Uniwersytet Medyczny. Bardzo dziękuję.
19: Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
18: Audycja Plan Działania co wtorek na antenach TOK FM, także do odsłuchania na tokfm.pl, w zakładce podcasty i w aplikacji TOK FM także. Szymon Kępka, do usłyszenia.
12: To było archiwalne wydanie audycji Plan Działania. Premierowe odcinki we wtorki po 13:40.

0: Autopromocja.
1: Dlaczego przez stulecia medycyna nie zajmowała się badaniem kobiecych ciał? Skąd wzięła się histeria? Czym jest Gender Health Gap? I czy historycznie przemoc wobec kobiet różniła się od tej powszechnie stosowanej i uznawanej za doskonałe narzędzie wychowawcze i dyscyplinujące? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o drugiej części książki Brakująca połowa dziejów w półce z książkami na tok.fm.pl, w aplikacji tok.fm i na YouTubie.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
4: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
3: Serio? Też na wysokie kwoty?
4: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
5: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
6: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
2: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 7.40, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Doniesienia o ograniczeniu obecności wojsk USA nie dotyczą docelowo Polski, poinformowało o tym Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Według BBN trwa rotacja sił amerykańskich, a do kraju przemieszcza się sprzęt i żołnierze USA. Były minister przemysłu Wenezueli Alex Saab, uważany za jednego z najbardziej zaufanych współpracowników obalonego przywódcy tego kraju Nicolasa Maduro, został deportowany do Stanów Zjednoczonych, poinformował wenezuelski urząd migracyjny. Według źródeł Reutersa SAP może przekazać amerykańskim władzom informacje pogrążające Maduro. Na koniec sport. Robert Lewandowski po zakończeniu sezonu odejdzie z Barcelony, ogłosił piłkarz na Instagramie. Napastnik naszej reprezentacji bronił barw tego klubu od 2022 roku. Kolejne informacje.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest archiwalne wydanie audycji Z nauką po imieniu. Premierowe odcinki w środy po 10.40.
10: Jeśli kiedykolwiek poczujecie się samotni, małe przypomnienie, tak naprawdę nigdy nie jesteście sami. A jeśli myślicie, że jedynymi współlokatorami na waszych ciałach są bakterie, no to cóż, jesteście w błędzie. Bo oprócz bakterii, współtowarzyszami waszego życia są jeszcze wirusy, grzyby, archeony, pierwotniaki, a nawet stawonogi. Dziś zajrzymy pod powierzchnię skóry, do wnętrza jamy ustnej i głęboko w jelita, żeby poznać tych niewidzialnych gości, którzy wpływają na wasze zdrowie, nastrój, a czasem nawet na to, co macie ochotę zjeść. Ja nazywam się Adam Mirek, a to jest audycja Z nauką po imieniu. Tu odkrywamy największe zagadki i odpowiadamy na pytania, na które być może nie zawsze chcemy znać odpowiedź. Dzisiejszy odcinek będzie wyjątkowy, bo opowiem wam historię, której jesteście głównymi bohaterami, choć nie jedynymi. Bo każdy z nas to coś więcej niż tylko osoba. To cały tętniący życiem ekosystem na naszych ciałach i w ich wnętrzach jest naprawdę tłoczno. Przyjmijmy, że człowiek składa się z około 30 bilionów komórek. Dla przypomnienia, bilion to milion milionów. No a wszystkie organizmy żyjące na człowieku i wewnątrz człowieka to w przybliżeniu 40 bilionów. Całe szczęście, że te organizmy są takie malutkie i sumarycznie ważą tylko około kilograma lub dwóch. No ale po kolei. Największą i najbardziej dostępną powierzchnią mieszkalną jest oczywiście nasza skóra. Znajduje się na niej mieszanka tłuszczu, potu, keratyny i różnych mikrośrodowisk. Tu sucho, tu wilgotno i cieplutko, a gdzie indziej tłusto, więc mikroorganizmom żyje się tu całkiem dobrze. Spotkamy tu na przykład bakterie. Jedną z najczęstszych jest gronkowiec, zasiedlający wilgotne miejsca. jest też maczugowiec, który szczególnie upodobał sobie pachy, pachwiny i przestrzenie między palcami. I to właśnie on rozkłada składniki potu, produkując lotne kwasy i aldehydy o nieprzyjemnym zapachu. Bo pot z zasady jest bezwonny, a za ten wątpliwy aromat spod spoconej pachy tak naprawdę odpowiedzialny jest właśnie maczugowiec. Z bardziej powszechnych bakterii na skórze znaleźć możemy jeszcze cutibacterium. Dominuje w miejscach tłustych, bo żywi się lipidami złoju. Jednak jest to taki lokator, który niby płaci czynsz, ale od czasu do czasu robi niezłą zadymę. Niektóre szczepy cutibacterium mogą wywołać trądzik młodzieńczy. W okresie dojrzewania wzrasta poziom androgenów, co zwiększa produkcję łoju i zatyka mieszki włosowe. A to idealne warunki dla bakterii, która zaczyna się szybko namnażać. Cutibacterium wydziela przy tym enzymy rozkładające tłuszcze na drażniące skórę kwasy, co uruchamia reakcję układu odpornościowego. Efekt? Stan zapalny i dobrze znane krostki. A kiedy mieszek pęka, cały ten prozapalny koktajl wydostaje się na zewnątrz, powstają wypryski, grudki. No ogólnie nieprzyjemna sytuacja. No ale najciekawsi mieszkańcy naszej skóry to stawonogi, a dokładniej nużeńce, należące do podgromady roztoczy. To takie mikroskopijne, wydłużone robaczki o długości ułamka milimetra z 8 krótkimi odnóżami przy głowie. Wcinają sobie sebum i martwy naskórek, a najchętniej stacjonują w okolicach nosa, czoła i w mieszkach włosowych. Są nocnymi markami, więc gdy tylko zapadnie zmrok, wynurzają się, jak to nużeńce, z porów i urządzają niezłe imprezy, bo ich główne zajęcie, oprócz spania, to poszukiwanie partnera. I od razu przepraszam, bo gdy teraz w nocy zaswędzi was nos, wasza wyobraźnia może wam spłatać niezłe figle i to nie będą jedyne figle, które będą miały wtedy miejsce. Tu warto wspomnieć, że te wszystkie organizmy często żyją z nami w symbiozie. Czyli i my, i one na tym wspólnym życiu korzystają. Są też komensale, czyli my im dajemy schronienie i jedzenie, ale one nam przy tym nie szkodzą. No a część z nich to patobionty, czyli na co dzień grzecznie sobie żyją w zgodzie z otoczeniem, ale przy obniżonej odporności mogą się stać chorobotwórcze. To co, skóra wydaje się zatłoczona? No a to dopiero początek. Przejdźmy teraz do jamy ustnej, która jest jednym z najbardziej zaludnionych, zamieszkałych miejsc. W ślinie, biofilmie na zębach, na języku czy też w kieszonkach dziąsłowych mieszkają dosłownie całe osady. Szacuje się, że w ustach może być około 800 różnych gatunków mikroorganizmów. Swoją drogą, w buzi jest więcej cząstek wirusowych niż ludzi na Ziemi. Większość z nich to bakteriofagi, czyli wirusy atakujące bakterie. Regulują tu ich populację. Z bakterii najczęściej spotykane to paciorkowce Streptococcus salivarius. Jako jedne z pierwszych zasiedlają jamę ustną noworodka i są uważane za dobre bakterie probiotyczne. Jest też Streptococcus sanguinis, która przyczepia się do szkliwa, tworząc rusztowanie dla innych bakterii. Przy okazji konkurencyjnie hamuje rozwój bakterii próchnicotwórczych. No a sama płytka nazębna to nie jest przypadkowa masa bakterii, to jest trójwymiarowa struktura z kanałami transportującymi składniki odżywcze. Tak sprytnie to sobie zorganizowały. Różnych bakterii jest jeszcze całe mnóstwo. Tworzą one w jamie ustnej unikalną mieszankę, która u każdego człowieka jest inna. To taki mikrobiologiczny odcisk palca. Problem zaczyna się dopiero wtedy, gdy dochodzi do zaburzenia równowagi, czyli dysbiozy, na przykład przez nadmiar spożywanego cukru czy palenie papierosów. W buzi macie też grzyba, nazywa się Candida i jego niewielka ilość jest normą każdego człowieka. Ale na przykład przy antybiotykoterapii, kiedy to antybiotyki pozbędą się bakterii, ale grzybów nie, Candida może się niekontrolowanie rozrosnąć, prowadząc do rozwoju choroby zwanej kandydozą. Ale to nie wszystko. Okazuje się, że w jamie ustnej fizjologicznie mogą żyć również pierwotniaki. Na przykład ełzak dziąsłowy. Jednokomórkowy organizm, który nie ma stałego kształtu i porusza się pełzając dzięki wypustkom swojej komórki. Mieszka sobie w kieszonkach dziąsłowych, płytce nazębnej i na migdałkach i występuje u części zdrowych osób. Gardło i górne drogi oddechowe to takie trochę przedłużenie jamy ustnej i nosa. Mikrobiom jest tam więc podobny, choć zdecydowanie mniej liczny. Ciekawym przypadkiem są też płuca. Dawniej uznawano je za sterylne, a dziś wiadomo, że mają bardzo, bardzo skąpy mikrobiom. W naszych ciałach najczęściej sterylne są krew, mózg, mięśnie, wątroba i nerki. Jakiekolwiek mikroby, które się tam znajdą i mnożą, oznaczają zwykle problem. No i teraz przejdźmy do prawdziwej perełki, jeśli chodzi o mnogość i różnorodność mikrojegomości. Jelita, proszę Państwa. Powiedzieć, że jest tu dość tłoczno, to jak powiedzieć, że w lipcu nad polskim morzem można zobaczyć troszkę parawanów. W jelicie cienkim nie jest jeszcze tak gęsto, bo jest przelotowe. Typowo spotkać tu możemy raczej bakterie tlenowe i względnie beztlenowe, takie jak Lactobacillus, odpowiedzialne za fermentację resztek cukrów i wspomaganie wchłaniania wapnia i magnezu. Obficie występują tu też Bifidobacterium, wytwarzające krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, które odżywiają komórki jelita. Z kolei obecne w jelicie cienkim niepatogenne szczepy E. coli pomagają w syntezie witamin z grupy B i K. Sam skład mikrobiomu jelita cienkiego jest bardzo ważny, bo jakiekolwiek dysproporcje są przyczyną przykrych problemów. Na przykład SIBO to po prostu przerost bakterii typowych dla jelita grubego w jelicie cienkim, a SIFO to za dużo grzybów. No, a w jelicie grubym, no to już jest grubo. Żyje tu około bilion, przypominam milion milionów, mikroorganizmów w jednym gramie treści.

0: Realny. Działa jak odcisk palca. Różni się między osobami nawet w jednej rodzinie i zmienia się przez całe życie. Jest on waszym ogromnym sprzymierzeńcem. Bierze bowiem udział w trawieniu, wchłanianiu, w produkcji witamin oraz regulacji układu odpornościowego. Jelita to dosłownie nasz drugi mózg i centrum dowodzenia. Znajduje się tu około 100 milionów neuronów, tworzących tak zwany jelitowy układ nerwowy. A mikrobiom wpływa na ten system poprzez produkcję różnych neuroprzekaźników. To tu powstaje około 90% serotoniny, czyli hormonu szczęścia. Bakterie mogą więc w pośredni sposób modulować wasz nastrój. Mówi się zresztą o osi jelita-mózg. Odchylenia od prawidłowego składu mikrobiomu mogą wpływać na lęk, depresję, a nawet zachowania społeczne. Mało tego, niektóre bakterie są w stanie promować chęć spożycia określonych składników. Robią to za pomocą produkcji sygnałów chemicznych wysyłanych do mózgu oraz przez modulację hormonów apetytu. Możecie więc przy następnej okazji pochłonięcia całej tabliczki czekolady spróbować zrzucić winę na swój mikrobiom. Bakterie w jelitach uczą też układ odpornościowy, jak rozróżniać przyjazne mikroby od patogenów. Udowodniono, że brak różnorodności mikrobiomu może zwiększać ryzyko alergii, astmy czy chorób autoimmunologicznych. Zresztą w medycynie stosuje się fekalne transplantaty, czyli przeniesienie przetworzonej mikrobioty jelitowej osoby zdrowej do jelit osoby chorej. Tak, chodzi o przeszczep kału. A więc następnym razem, gdy pomyślicie, że zaraz zdecydujecie, co zjecie, jak się czujecie i co lubicie, warto się chwilę zastanowić, bo całkiem możliwe, że gdzieś w tle właśnie trwa narada i nie wszystkie głosy należą do was. I tak oto kończymy naszą podróż po świecie, który jest być może trochę dziwny, trochę tłoczny, ale przede wszystkim absolutnie fascynujący. I choć może się to wydawać trochę niepokojące, z iloma mikroorganizmami współdzielimy ciała, pamiętajcie, większość z nich chroni nas, wspiera naszą odporność i pomaga utrzymać równowagę. Nie trzeba się więc ich bać. To była audycja Z nauką po imieniu. Dzięki za wspólny czas i do usłyszenia za tydzień o 10:40. Tymczasem dbajcie nie tylko o siebie, ale też o swoich niewidzialnych współlokatorów, bo oni zdecydowanie dbają o was.
1: To było archiwalne wydanie audycji Z nauką po imieniu. Premierowe odcinki w środę po 10:40.

0: Jak tam przed rejsem?
1: Bardzo dobrze. Są emocje, jest napięcie, ale ucieka, że w końcu wypływamy.
2: Jest to historyczna wyprawa, ponieważ wychodzimy równo 50 lat po wyjściu Daru Pomorza na 200-lecie Stanów Zjednoczonych.
0: Przygoda życia?
1: Pierwsza i mam nadzieję najlepsza.
3: To wielki zaszczyt płynąć ostatnią tak wielką wyprawą.
4: Taka podróż wiąże się z tym, że jesteśmy odcięci od świata zewnętrznego, nie mamy dostępu przez bardzo długi czas do internetu. Będziemy przemęczeni, będziemy mało spać, nie wiadomo jak zniesiemy chorobę morską. Są obawy, ale no, jesteśmy dobrej myśli i żądni przygód, tak?
5: Nasza koleżanka właśnie płynie i machamy jej i mówimy hej i tak dalej.
6: Zrobiłyśmy baner dla naszej współlokatorki. No teraz już boję współlokatorki, bo po prostu płynie w siną dal.
0: A pani co za tymi ciemnymi okularami ukrywa?
7: Może się jakaś łezka wokół zakręci, no jednak nie będziemy się widzieć przez następne 4 miesiące.
6: No i już tęsknimy, życzymy powodzenia. Wiatru w żagle.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Reklama. Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
10: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
11: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Reklama.
8: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Wielkie emocje w sprawie obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce i reakcja polskich władz. To próba pojednania w PiS. Po starciach frakcji ma być wspólne wystąpienie Przemysława Czarnka i Mateusza Morawieckiego. Eurowizja dla Bułgarii, ta wygrywa w konkursie, a reprezentantka Polski zbiera jednak sporo pochwał. Minęła 8, informacje Tok FM, Emil Górny, dzień dobry. Amerykańskie zaangażowanie w Polsce jest bardzo wysokie, nie została podjęta żadna decyzja o jego zmniejszeniu, podkreślał wicepremier, szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Zaznaczył, że Polska jest i będzie kluczowym sojusznikiem USA w Europie. Natomiast według Biura Bezpieczeństwa Narodowego trwa rotacja sił amerykańskich, a do kraju przemieszcza się sprzęt i żołnierze z USA. Prawo i Sprawiedliwość stara się zasypać podziały, które powstały w partii w ostatnich tygodniach. Na początku czerwca w ramach objazdu polityków PiS-u po kraju Mateusz Morawiecki i Przemysław Czarnek zorganizują wspólne spotkanie. To próba przecięcia dyskusji o przebiegu ostatniego posiedzenia klubu PiS, gdzie miały paść zarzuty wobec Morawieckiego. Dołącza do nas reporter Tok FM Maciej Kluczka. Macieju, no to jakie są jeszcze kulisy spotkania w PiS-ie?
13: Morawiecki, wiceprezes PiS-u miał usłyszeć, że zbyt mało angażuje się w kampanię Przemysława Czarnka, który został wyznaczony na kandydata PiS-u na premiera.
14: Tak to bywa w tak dużej formacji, jaką jest Prawo i Sprawiedliwość, największa partia w Polsce, że niektórzy to robią z większym zaangażowaniem, a niektórzy z mniejszym.
13: Komentował w Tok FM wicerzecznik PiS-u Mateusz Kurzejewski, który jednocześnie poinformował o planowanym wspólnym spotkaniu.
14: Ze strony pana premiera Mateusza Morawieckiego słyszymy, że będzie wspierał i wspiera zresztą pana profesora Przemysława Czarnka, będzie wspólne spotkanie, zdaje się, w Gorzowie Wielkopolskim, obu panów. No bo rzeczywiście ta jedność jest potrzebna, a najmniej nam jest potrzebna dyskusja o sprawach wewnętrznych w Prawie i Sprawiedliwości.
13: Problemem PiS-u jest też Zbigniew Ziobro, który za granicą ukrywa się przed procesem sądowym w Polsce. Są politycy PiS-u, którzy publicznie mówią, że to zła decyzja. Maciej Kluczka, Tok FM.
12: Bułgaria wygrała w jubileuszowym konkursie piosenki Eurowizji organizowanym w tym roku w Austrii. Reprezentantka wygranego kraju Dara otrzymała aż 5 916 punktów. Tymczasem reprezentantka Polski Alicja Szemplińska zakończyła konkurs na 12 miejscu. Tegoroczny konkurs wywoływał od początku bardzo dużo kontrowersji. Pięć państw, Hiszpania, Holandia, Islandia, Irlandia i Słowenia, zbojkotowało konkurs z powodu udziału w nim Izraela. Dwa lubelskie szpitale kliniczne są jednymi z nielicznych w Polsce, które mają system rozbudowanych podziemnych korytarzy. To tunele, które łączą obie placówki, a teraz mają też połączenie z Centrum Symulacji Medycznej, które może także służyć jako szpital. Właśnie rusza remont podziemi, by były przygotowane na sytuacje trudne, takie jak na przykład ataki z powietrza. Informację zebrała reporterka TOK FM Anna Gmiterek-Zabocka.
15: Szpitale są położone obok siebie, to stare budynki, niektóre jeszcze z lat 50., ale już wtedy zdecydowanie, że będą w nich podziemne korytarze, mówi dyrektor obu szpitali Kamila Ćwik.
16: Jest to potencjał po prostu dzisiaj niewykorzystany, chwilowo zapomniany, ale bezwzględnie dający możliwości w przyszłości.
15: Dlatego korytarze zostaną zmodernizowane na wypadek jakiegokolwiek zagrożenia, dodaje dyrektor techniczny Rafał Grzeszczuk.
17: Miejsca do krótkotrwałego schronienia, żeby móc pacjentów tutaj sprowadzić, personel sprowadzić, przeczekać trudne sytuacje i powrócić do normalnego leczenia, do sal szpitalnych.
15: Tunele mają ponad kilometr długości.
18: Tutaj jest na kilkaset osób miejsce do schronienia z zapewnieniem jednocześnie opieki. Mam nadzieję, że to nie będziemy się skupiali na wyborze koloru lamperii, tylko na funkcjonalności.
15: Dodaje Wojciech Dzikowski, ratownik medyczny z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
12: Czas na temat weekendu TOK FM. Suburbanizacja cały czas nabiera tempa. Mieszkańcy miast szukają ciszy i zieleni. Jednak czy życie pod miastem zawsze jest idealne? W niektórych miejscach brakuje podstawowych mediów, a infrastruktura dopiero raczkuje, o czym niektórzy przekonują się dopiero po przeprowadzce. Szczególnie te osoby, które zamierzyły postawić dom z dala od zabudowy, na przykład blisko lasu. Na linii już teraz Kraków i reporterka TOK FM Katarzyna Munarczyk. Kasiu, z jakimi konkretnie problemami później mierzą się nowi mieszkańcy?
19: Najczęściej to brak mediów, zauważa Ewelina Wójciak z krakowskiego monitora rynku nieruchomości.
20: Jeżeli chcemy mieszkać w terenach zielonych, gdzieś pod lasem, no to musimy liczyć się z tym, że ta infrastruktura nie będzie tak rozwinięta jak w Krakowie. Może być problem z kanalizacją, może być problem z dostępem, jakby ktoś chciał gazu.
19: Brak kanalizacji sprawia, że wielu mieszkańców nie wywozi regularnie nieczystości, co na przykład uprzykrza życie niektórym mieszkańcom podkrakowskiej gminy Skawina.
21: Na ulicy pojawia się zapach ścieków. Idąc ulicą można zauważyć,
19: że coś płynie.
21: No nieprzyjemnie się spędza czas na zewnątrz.
19: To, z czym jeszcze mierzą się mieszkańcy wielu podmiejskich miejscowości, to brak odpowiedniej infrastruktury i korki, na przykład na drogach prowadzących do dużych miast. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
12: I tak mamy praktyczny skutek polskiego przysłowia mądry Polak po szkodzie. A więcej na ten temat piszemy przez cały weekend na togfm.pl. Kolejne informacje o 8.20, teraz pogoda.
22: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
12: Na zachodzie i północy zachmurzenie umiarkowane i duże, na pozostałym obszarze całkowite z przejaśnieniami na wschodzie, a we wschodniej połowie kraju także opady deszczu. Temperatura maksymalna w pasie od Śląska i Małopolski po Warmii, Mazury i Podlasie oraz na wybrzeżu od 10 do 14 stopni. Na znacznym obszarze kraju cieplej od 15 do 18 stopni, a najcieplej na krańcach wschodnich od 20 do 23. Najchłodniej będzie natomiast miejscami na południu Śląska i Małopolski około 8 stopni.
22: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
23: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
24: Dzień dobry. Michał Tomasik z tygodnika Polityka z tej strony. Bardzo się za Państwem stęskniłem. Jak bardzo, to zaraz Wam opowiem i udowodnię. Ze mną za jedną szybą Magda Sikoń, która program przygotowywała, będzie go wydawać, będzie mnie pilnować. Za drugą szybą Krzysiek Olesiewicz, który program realizuje, który będzie wpuszczał naszych gości zdalnych, podgłaśniał i też mnie pilnował. Dzisiaj zmiany, eksperymenty, na przykład fotel sobie dzisiaj podwyższyłem. Jakbym mówił mądrzej, to już wiedzą Państwo dlaczego. Mówiłem, że się stęskniłem, nie bez powodu.
1: Dawno się tutaj nie widzieliśmy. Ostatnio rozmawialiśmy z Gdańska. Bardzo fajnie było, polecam. Trójmiasto, Gdańsk może. Jeszcze na pewno będziemy tam wracać, ponieważ o Gdyni mało porozmawialiśmy. I o Gdyni też jeszcze porozmawiamy w jakimś najbliższym czasie. Ja byłem wczoraj w Gdańsku, dosłownie jeden dzień, i musiałem Gdańsk opuścić dla państwa. Byłem na weselu mojego przyjaciela, Pawełek Juleczka, pozdrawiam was. Przepraszam, że musiałem uciekać, no ale widzicie, robota czekała. Świętowanie wiem, że trwało długo, dłużej niż trwał mój powrót do Warszawy. I bardzo dobrze. Trzeba się cieszyć, jak jest ku temu szczęśliwa i dobra okazja. Ja państwu kiedyś w jednej z niedzielnych rozmów, podczas jednego z niedzielnych spotkań opowiadałem już państwu, że ja od dłuższego czasu, od 2 lat, dla kogoś dużo, dla kogoś mało, nie piję alkoholu, więc mnie też takie świętowania często na tyle, na ile staram się w nich uczestniczyć, no to w tym aspekcie, bym powiedział, alkoholowym, omijają. Takich osób jest coraz więcej. Nie takich osób jak ja, tylko bardziej ja jestem taką osobą, jakich jest coraz więcej, które w wieku koło 30, trochę starsze, trochę młodsze, decydują, postanawiają, rezygnują z picia alkoholu. Dowiedziałem się zresztą w mojej własnej gazecie, w której pracuję, że mówi się o nich no low, czyli no low, fajnie brzmi, czyli osoby, które nie piją alkoholu albo bardzo mało i raczej nisko procentowego. Dowiedziałem się przy okazji, że należy do takiego ruchu, do takiej grupy, co trochę mnie rozbawiło, ponieważ za moich czasów, kiedy byłem jeszcze młodszy, ale już dorosły, bardziej mi się wydawało, że ja należę do YOLO, a nie NOLO. YOLO, czyli z angielskiego You Only Live Once, raz się żyje. Tak w moich czasach licealnych był to taki popularny zwrot, którym usprawiedliwiało się różne głupoty. Porozmawiamy o tym ruchu dzisiaj. Porozmawiamy oczywiście o korzyściach, zaletach, ale spróbuję również naszą ekspertkę zapytać, czy wiąże się to z jakimiś problemami. W jednym z artykułów a propos NOLO pojawiła się taka sugestia, że jednak odstawienie alkoholu sprawia, że młodzież omija bardzo wiele formacyjnych doświadczeń. Czy to jest szukanie wymówki, czy to jest argument bzdurny, czy jest jakieś ziarnko prawdy w tym, że pewne doświadczenia nas przez to omijają, ale może udaje nam się to wszystko w inny sposób zrealizować. Jak już się nie pije, to się ma na pewno więcej pieniędzy. To jest jedna z takich podstawowych rzeczy. Ktoś by mógł powiedzieć brak kaca. Tego się nie zauważa. Trudno jest zauważyć brak w tym przypadku. Ma się na pewno więcej pieniędzy, bo się nie wydaje i wraca się wcześniej do domu. Można wracać samochodem przez puste miasto, co jest bardzo przyjemne. To są dwie najbardziej zauważalne rzeczy. Ma się więcej pieniędzy. Co można zrobić z pieniędzmi? No, na przykład można, poza oczywiście subskrypcją Tok FM, można wybrać się do kina, do teatru. Gdzieś ja byłem w kinie. Byłem na Millennium Dogs Against Gravity. Nie tylko dlatego, że będziemy o tym dzisiaj rozmawiać, ale tak po prostu, prywatnie, dla przyjemności. Byłem na filmie Toro. Na festiwalu jest to film, który nazywa się Chłopaki, reżyserii Rocco Dimento. Toro to jest włoski tytuł, który, jak słusznie może komuś z Państwa się kojarzyć, odwołuje się do byka, a raczej do byczka, ponieważ jest to film, który opowiada, przynajmniej tak był zajawiony, o tym poszukiwaniu przez reżysera, taki trochę to jest film, taki dokument trochę też autobiograficzny, o poszukiwaniu przez reżysera i jego przyjaciela Angelo tego, kim jest, czym jest współczesna męskość, a raczej jak się w niej odnaleźć. Reżyser jest mężczyzną w średnim wieku, który właśnie zakończył kolejny nieudany związek, w którym właściwie nie wiadomo, co się nie udało. Po prostu trwał i się zakończył. Wraca do swojego rodzinnego włoskiego miasta Salo i tam przygląda się swoim kolegom, którzy są toro. Kiedyś byśmy powiedzieli macho, ale wydaje mi się, że to toro czy chłopaki lepiej pasuje, jest mniej negatywnie nacechowane, bo to nie jest film o takich skrajnościach wykrzywiający rzeczywistość. Powiedziałbym wręcz, że bardzo życzliwy bohaterowie są bardzo zaangażowani, szczerzy, otwarci, zabawni oczywiście, mają dużo ciekawych przemyśleń, czasami może przesadnie prostackich, innym razem wystarczająco i adekwatnie prostymi. Proste przemyślenia mają, innym razem nadmiernie komplikują. Świetnie zmontowany film, bardzo ciekawa historia. Przeczytałem świetną recenzję tego filmu, która brzmiała dosłownie: reżyser próbuje odpowiedzieć na pytanie, kim jest mężczyzna i czym jest męskość współcześnie. Nie udało mu się, ale nakręcił bardzo dobry film. I myślę, że ta recenzja jest bardzo trafna, bo też chyba nie, jak zresztą moja partnerka stwierdziła, tutaj nie chodziło o odpowiedź, a chodziło o drogę. A skoro mówimy o dojrzałości, mężczyznach, męstwie, to porozmawiajmy o grach komputerowych. Zostawmy tam te nudne sprawy, porozmawiajmy o czymś ciekawym. Diablo. Czy państwo wiedzą, czym jest Diablo? Czy państwo wiedzą, kim jest Descartes Cain? Czym jest Tristram? Skąd w ogóle nazwa Diablo? Diablo to nazwa gry. Nawet podpowiem, że jest Diablo 1, 2, 3, 4, Diablo Immortal. Nie wspominając o wszystkich dodatkach do poszczególnych części. Porozmawiamy o grze, która była, myślę, że dla wielu osób w moim wieku klasykiem, absolutnym klasykiem, grą, z którą się dorastało. Wyszła ostatniego dnia 96 roku, więc jest o 11 miesięcy ode mnie starsza i przeżywa renesans, przeżywa odrodzenie. Diablo się odradza. Z czego to wynika? Czy jest to efekt ciężkiej pracy zespołu Microsofta i Blizzarda? Microsoft w 2023 roku wykupił firmę Blizzard Activision, która Diablo produkowała. Nie tylko Diablo, bo też inne gry takie jak World of Warcraft, Hearthstone, StarCraft, Overwatch. I w momencie, kiedy wydawało się, że Blizzard jednak powoli jest składany do grobu, a Diablo jest już dawno zapomnianą grą, z którą nie mają zamiaru, ku rozpaczy fanów, z którą nie mają zamiaru nic więcej robić, nastąpiło odrodzenie. Diablo 2, Diablo 4, te gry wracają i biją rekordy. Biją rekordy swoje własne, niekoniecznie w swojej kategorii, ponieważ przez lata zaniedbań konkurencja urosła i Diablo musi się bić, ale to robi i nie odpuszcza. I o tym będziemy rozmawiać, czym jest ta gra, jak do tego doszło, że podupadła i jak do tego doszło, że zaczęła dumnie wstawać z kolan.
24: I o Eurowizji też porozmawiamy. Chciałem krótko o tym wspomnieć, zawiesić głos, ponieważ kontrowersji co niemiara i nie można tych emocji pozbyć się przed rozmową. Wtedy dopiero damy im ujście po 9:20, a o 8:20 za chwilę informacje i po nich będziemy rozmawiać o Diablo.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
5: Czas na rower. W Skidim czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skidim i na skidim.pl. Skidim.
6: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
7: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Salzkammergut, kraina gór, jezior i niezwykłej przyrody. Idealne miejsce na wędrówki, rowerowe wyprawy i relaks wśród majestatycznych szczytów oraz krystalicznie czystych jezior. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
8: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
0: Skoda. Reklama.
9: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 8.20, informacje TOK FM, Emil Górny. Zapraszam. Co najmniej 3 osoby zginęły w nocnym ukraińskim ataku dronowym w obwodzie moskiewskim. Natomiast 12 zostało rannych, głównie w pobliżu wejścia do rafinerii ropy naftowej, poinformowały władze rosyjskiej stolicy. Według resortu obrony Rosji zestrzelono ponad 500 bezzałogowców. Turyści z państw zachodu masowo odwołują rezerwacje w Nepalu w szczycie sezonu trekkingowego. Wojna USA i Izraela z Iranem zmusza Nepalczyków do szukania pracy poza turystyką, a wielu zgadza się na obniżenie wynagrodzeń. Lukę na rynku mają wypełnić turyści z Azji, którzy jednak wydają mniej niż Europejczycy i Amerykanie. Elina Świtolina wygrała turniej WTA 1000 na kortach ziemnych w Rzymie. Ukraińska tenisistka, która w półfinale wyeliminowała Iga Świątek, w sobotnim finale pokonała Amerykankę Coco Gauff. Kolejne informacje w TOK FM o 8.40, wtedy także na naszej antenie raport smogowy.
9: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: 8.21, niedzielny poranek TOK FM, Michał Tomasik się kłania. Będziemy rozmawiać o Diablo. Jestem podekscytowany, podjarany, aż mi się słuchawki zaplątały. Będziemy rozmawiać w towarzystwie Soni Selerskiej z Gry Online. Cześć.
12: Cześć, dzień dobry.
11: Co to jest to Diablo?
12: Czym Diablo nie jest? Diablo jest serią gier, oryginalnie action RPG, wywodzące się z tych papierowych RPGów, ale teraz prędzej byśmy powiedzieli hack and slash, bo Diablo trochę zapoczątkowało sam ten gatunek. Założenia są proste. Gramy jako jeden z ludzi, który staje pośrodku wojny między dobrem a złem, między piekłem a niebem.
11: I dosłownie piekłem,
12: tak,
11: a niebem.
12: Dosłownie
11: dlatego
12: piekłem, a niebem.
11: Z piekła, między innymi jako jeden z diabłów, demonów, wywodzi się Diablo. W niebie są to tam Inarius i tak dalej, i tak dalej.
12: Tak, dokładnie. Nazwa właśnie trochę zwodzi. Część ludzi może kojarzyć właśnie z tymi demonicznymi rzeczami, ale tak naprawdę w sumie my jesteśmy tak naprawdę tymi, powiedzmy, dobrymi. Stajemy pośrodku tej wojny i staramy się schodzić coraz to głębiej, czasami fizycznie, czasami niefizycznie, w tą otchłań walki między aniołami i demonami. My stajemy się coraz lepsi, potwory stają się coraz trudniejsze. No i tak się to kręci od ponad 20 lat, 30.
11: Od 96 roku. Od 31 grudnia 96 roku. Zapadło mi to w pamięć, ponieważ jest ta gra autentycznie starsza ode mnie. I jeszcze na zachętę mogę dodać, że niebo nie zawsze jest dobre i anioły nie zawsze są dobre, tak jak Inarius, o którym wspomniałem. Powiedziałeś o tym gatunku. Action RPG to łatwiej sobie wyobrazić, no bo to jest wcielanie się w jakąś postać, ale to jest takie, czym się różni RPG od Action RPG-u, no tym action, to znaczy więcej trzeba tam, więcej wymaga ta obsługa, natomiast hack and slash, to jest ciekawe, ponieważ Diablo faktycznie zapoczątkowało pewien gatunek. Jak byś wytłumaczyła, na czym ten gatunek polega? Bo ja mam jedną definicję, ale zobaczę, czy myślimy podobnie.
12: W mojej prywatnej definicji, powiedzmy, hack and slash definiują się głównie tym skalowaniem. To są trochę... Niektórzy mogliby powiedzieć, że to są początki tego hazardu wprowadzanego do gier w jakiś sposób. To, że po pierwsze nagrody, które dostawaliśmy, były losowe, nic nie było gwarantowane. A z drugiej strony to, że jest mało gadania, chociaż jest fabuła, ale z drugiej strony to, że jakby ten poziom podnosi się wraz z naszymi umiejętnościami i tak naprawdę sufit nie istnieje.
11: To ja mam dość podobną definicję. Na którymś z forów na nią trafiłem, że to taki gatunek, którym po prostu bije się potwory, żeby potem bić silniejsze potwory.
12: Dokładnie.
11: Żeby po drodze gdzieś pobić tego najsilniejszego potwora, ale zawsze się znajdzie silniejszy potwór. I tutaj pojawia się też element tak zwanego z angielskiego grindu, czyli tego... to jest to, co my robimy w życiu, tak? Czyli idziemy głębiej, kopiemy dalej, szukamy jeszcze dalej i pracujemy jeszcze ciężej. 96 rok, to był początek, było Diablo 1, potem było Diablo 2, Diablo 3, Diablo Immortal, Diablo 4 teraz. I zanim przejdziemy do tego, które części święcą sukcesy, to chciałem ciebie zapytać, jak doszło do tego upadku po drodze? Bo mówiliśmy o tym, że to była gra, która była pionierem. Ja wspomniałem, że dla wielu ludzi to był klasyk. Były takie gry, w które nawet jeżeli wszyscy nie grali, to je znali. WoW, Tibia, Metin, Diablo, mniej więcej Herosy Trójka, tak? To były takie tytuły. Gran Turismo, FIFA i tak dalej. Jak do tego doszło, że Diablo z bycia klasykiem zaliczyło pewien upadek?
12: Ja uważam, że przypadek Diablo, ale generalnie Blizzardu jako studia jest dosyć ciekawy, bo z jednej strony są trochę ofiarami własnego sukcesu, z drugiej strony większość ich problemów jest mimo wszystko, jakby patrzeć na przełomie lat, jest dość mocno obyczajowa. Na początku istnienia studia wielu ludziom wydawało się, że Blizzard to jest firma, która nie potrafi zrobić nic źle. A potem po drodze zaczęły pojawiać się jakieś drobne problemy. Po pierwsze, Blizzard był trochę pionierem rozgrywki online, więc na początku tego raczkowania, pomimo tego, że wszyscy się cieszyli i była to fajna zabawa, no to zaczęły wynikać powoli problemy techniczne, chociaż więcej tego można było zauważyć mimo wszystko w WoWie niż w Diablo. Z drugiej strony, Blizzard jako firma przecięła się przez dużo kontrowersji, powiedzmy, polityczno-społecznych. Były problemy związane z potencjalnym mobbingiem w pracy, zwłaszcza w stosunku do kobiet, czy molestowaniem. Były problemy akurat nie w przypadku Diablo, innych gier, ale a propos sytuacji w Hongkongu. To jedna z takich najgłośniejszych sytuacji, gdzie gracz Hearthstone'a akurat został zbanowany za wyrażanie swojego poparcia dla tego, co działo się na protestach w Hongkongu. Ze względu na połączenia Blizzardu z chińskimi firmami, tak ludzie zakładają, chociaż Blizzard twierdzi, że to była ich własna decyzja. I to był taki moment, gdzie było najwięcej tych protestów, ale po drodze było jeszcze trochę takich PR-owych potknięć związanych na przykład właśnie z Diablo Immortal, gdzie niezależnie jak dobra by nie mogła być ta gra, no to komentarze do graczy na wielkim evencie z pytaniem, czy nie macie telefonu? Dlaczego jesteście obrażeni, że wydajemy grę mobilną? Przecież każdy ma telefon.
11: Wytłumaczmy, czym jest Diablo Immortal, bo zanim ono wyszło, była pierwsza część Diablo, ta, która ta z 96, z jakimś dodatkiem, trochę zapomniana, bo po prostu... No ten tytuł akurat nie wytrzymał presji czasu. Potem było Diablo 2, które było takim bardzo długo klasykiem, jednym z największych klasyków, jeżeli chodzi o Diablo, doczekało się też dodatku. Było też wielkim klasykiem, ponieważ Diablo 3 bardzo szybko zostało jednak okrzyknięte trochę kiczem. Miało taką estetykę, którą kojarzymy z azjatyckich gier, tylko bardzo przerysowaną i jednak było wycelowane wciąż na rynek europejski, gdzie to jeszcze się, teraz się nad tym zastanawiam, czy to nie było trochę za wcześnie po prostu, że pomysł sam pomysł Diablo 3 nie był zły, tylko może był trochę za wcześnie. No i mieliśmy te gry i nagle Blizzard postanowił wypuścić Diablo Immortal, czyli co?
12: Diablo Immortal, czyli oficjalną, mobilną grę Diablo, która teoretycznie nie wlicza się do tej głównej serii. Nadal, jeżeli mówimy o tej głównej serii, to jest to 1, 2, 3, 4, ale pomimo tego pomiędzy trójką a czwórką pojawiło się to Immortal. I problemy też wydaje mi się, że po części wynikają właśnie z nastawienia na Azję, z tej estetyki. Z drugiej strony weszła mocno monetyzacja, gdzie właśnie grind, o którym wspomniałeś, mógł zostać zastąpiony mimo wszystko uiszczeniem opłaty za pomóc sobie w grze.
11: Też z tego, co czytałem, nie dało się tego ominąć czasami.
12: Tak,
11: znaczy,
12: tak.
11: Nie da się pewnego poziomu przejść, jeżeli się nie zapłaci.
12: Tego nie jestem pewna, czy się nie dało na pewno, zwłaszcza, że trochę tam kombinowali, zwłaszcza po feedbacku ludzi, ale na pewno było to po prostu, mogło być to po prostu niesprawiedliwe, bo ci ludzie czuli, że po co oni mają siedzieć i grać, jeżeli ktoś obok sobie zapłaci po prostu. I traci to trochę ten sens właśnie tych pierwszych części, pierwszych części Diablo, gdzie faktycznie wiadomo, że każdy musiał naprawdę się namęczyć, napocić, żeby zdobyć tą konkretną broń, którą mógł się potem pochwalić, czy poziom, czy jakiekolwiek osiągnięcia, które były.
11: To jest bardzo ciekawe, co powiedziałaś o tym męczeniu się, bo to jest oczywiście element tego grindu. Cały czas się zastanawiam, jakie polskie słowo, przepraszam bardzo państwa, że my tyle angielskich słów używamy, trochę świat gier.
12: Tak, branża gier jest przesyta po prostu, nawet jak się rozmawia w Polsce z twórcami gier, to jednak jest to ponglish zawsze.
11: Zresztą nawet jak się pojawia gdzieś wywiad, to się mówi, że to jest dev, czyli developer, tak? Czyli twórca jakiejś gry. No ale ten grind, wymyślę dobre słowo, obiecuję. On jest z natury trudny. To jest... proszę nie zrozumieć nas źle, gramy w grę dla przyjemności, ale to jest wysiłek, czasami męka, dlatego że pewne rzeczy są losowe, pewnych rzeczy w sposób deterministyczny nie da się osiągnąć, trzeba liczyć trochę na szczęście albo szukać innych rozwiązań. Dużym zarzutem, nie tylko jeżeli chodzi o Diablo Immortal, ale też Diablo 3, było to, że Blizzard odszedł w ogóle od tego, czym Diablo 2 się na przykład charakteryzowało, czyli tym, że te gry były trudne, poziom trudności był wysoki. W Diablo 2 do dzisiaj funkcjonuje coś, co wydaje się absurdalne, to znaczy w zwykłym trybie, nie w trybie tym takim hardkorowym, gdzie jeżeli państwa postać umrze, to ją tracicie, tylko w tym takim softcore, łatwym trybie. Do dziś jest tak, że kiedy postać zginie, to traci się cały ekwipunek i trzeba go iść odzyskać, co jest frustrujące, co jest ewenementem, co nawet w Tibi, która z tego była znana i była taką grą właśnie, gdzie wszyscy rozpaczali, kiedy postać zginęła i utraciła ekwipunek, dało się to ominąć. W Diablo zawsze było trudne i też wyznaczało pewien taki pułap, jeżeli chodzi o tę trudność gier, za którą potem na przykład zaczęło trochę iść Path of Exile. Czy to miało też znaczenie, że oni poszli trochę na łatwiznę?
12: Nie nazwałabym tego pójściem na łatwiznę. Wydaje mi się, że jest to mimo wszystko jakiś relikt tamtych czasów, bo w tamtych czasach po 2010 praktycznie każdy gracz, praktycznie fan praktycznie każdej serii narzekał na to, że gry są łatwe. Jakby porozmawiać z jakimś graczem z dużym stażem, zawsze powie, że pierwszy Wolfenstein był trudniejszy, a teraz to jest nie wiadomo co. Czy nawet stare Mario w porównaniu do dzisiejszych. Mimo wszystko wydaje mi się, że to nawet nie było pójście na łatwiznę, to nie było sięgnięcie po jakiegoś nowego gracza, tylko troszeczkę były takie standardy. Mówię o tym, że były, bo wydaje mi się, że właśnie w dzisiejszych czasach, ostatnie kilka lat, gry faktycznie trudne zaliczają swój renesans. I wydaje mi się, że to między innymi przyczyniło się do tego, że Diablo 4 wyszło lepiej, bo po pierwsze wyszło lepiej w sensie odbioru graczy, bo po pierwsze czasy na to pozwalały, gracze wyrazili swoją chęć do tego, żeby się pomęczyć znowu i poszło to znowu w tym oryginalnym kierunku, ale nie nazywałabym tego pójściem na łatwiznę ani ze strony graczy, ani ze strony deweloperów.
13: A jak w ogóle do tego doszło, że dla mnie informacja, no to przed kilku laty już było, że wychodzi Diablo 4, była absolutnym szokiem, ponieważ byłem przyzwyczajony do tego, że w Diablo 2 ludzie grają tylko z nostalgii już właściwie, bo nie ma nic lepszego. Diablo 3 z każdym kolejnym sezonem, cykliczność, to jest też coś w ogóle, o czym nie wspomnieliśmy, co też się w międzyczasie pojawiło. Potęgowały, każdy kolejny sezon Diablo 3 potęgował poczucie i wrażenie, że Blizzarda absolutnie ta gra nie obchodzi, że ma te dziecko swoje, które po prostu zaniedbuje wręcz celowo i specjalnie. I nagle dociera do nas informacja, że wypuszcza nową część, ale to nie była tylko nowa część, bo to był w ogóle powrót do koncepcji Diablo 2 w absolutnym odświeżeniu grafiki, odnowieniu tych wszystkich tam procesorów i tego, co tam w środku siedzi, żeby ta gra chodziła lepiej, żeby był otwarty świat, co było bardzo ważne. I jak do tego doszło? Bo ja nie wiem.
12: Jakbym miała... To są troszeczkę teorie spiskowe, bo wydaje mi się, że to składa się na dużo rzeczy, ale tak jak wspominaliśmy, tamte lata nie były najlepsze dla Blizzardu. I szczerze, wydaje mi się, że ze wszystkich marek, które Blizzard posiada, właśnie przez to, że Diablo zostało troszeczkę zapomniane, to z drugiej strony było trochę nieskazitelne. Z trzeciej strony, nie wiem dlaczego dzisiaj bawię się w adwokata Diabła, dosłownie pod kątem Diablo Immortal, ale wydaje mi się, że reakcje ludzi, to wkurzenie na Diablo Immortal trochę uświadomiło deweloperom, że faktycznie ludziom zależy na tej serii. To był taki moment, gdzie właśnie powracały gry trochę straszniejsze, trochę mroczniejsze, trochę trudniejsze. I wydaje mi się, że wszystkie te elementy złożyły się na to, że podjęto bardzo dobrą decyzję, żeby jednak powrócić do tej serii w takim wydaniu, jak ludzie tego chcieli. Zwłaszcza, że Blizzard mimo wszystko utrzymywał jakiś tam bliższy kontakt niż niektóre studia z fanami przez BlizzCon organizowane.
13: Ale też przez lata nieobecne.
12: Prawda, ale z drugiej strony zawsze można powiedzieć, że był COVID, więc dużo takich imprez nie istniało przez pewien czas. Gracze zostali wysłuchani i trzeba zwrócić uwagę też na to, że gry nie powstają w dzień, więc między Diablo 3 a Diablo 4 było bodajże 9 lat? Coś takiego?
13: Dużo, dużo, tak.
12: Tak, więc jakby to też nie jest tak, że oni podjęli tą decyzję na przykład po Diablo Immortal pół roku czy rok. To są decyzje, które trwają mimo wszystko wiele lat i też oceniając gry trzeba, czy w ogóle studia, trzeba brać pod uwagę to, że to są plany sięgające lata. Gry się tworzy lata czy nawet dekady.
13: Tak i zaskoczyła mnie ostatnia informacja. Chris Wilson to w ogóle trochę postać z tego uniwersum, ale z innej firmy, największej konkurencyjnej, do niedawna szef największej konkurencyjnej dla Diablo firmy, ostatnio powiedział, że ten nowy dodatek, który Diablo wydało do dwójki, to trochę był błąd, bo co prawda pojawiła się nowa klasa, ale zabrakło nowego aktu. W tej chwili tam jest 5 aktów, to jest kilka map i podsumował to słowami, no dobrze by było, gdyby pojawił się nowy akt, ale wiem, że to trwa co najmniej rok, żeby te kilka map przygotować, te dialogi.
12: już na gotowy silnik, już tak. W gotowym uniwersum to są... Znaczy, kiedyś gry troszeczkę się krócej wydawało, ale w obecnych standardach, czy nawet te 10 lat temu, to jest naprawdę kupa roboty, bardzo dużo może się zmienić w trakcie, czy w świecie gier, czy w świecie ogólnie i czasem naprawdę bardzo ciężko jest to przewidzieć wcześniej.
13: No ale zazwyczaj im dłużej ten proces trwa, tym lepsza potem jest ta gra i Diablo...
12: No niekoniecznie.
13: No dobrze, to temat na następną rozmowę. Ja polecam Diablo 2 na pewno, Diablo 4 też i polecam informacje, które już o 8.40. Sonia Selerska była naszą gościnią z gry online. Bardzo dziękuję.
12: Również bardzo dziękuję.
13: A po informacjach porozmawiamy o życiu bez alkoholu.
14: Autopromocja.
15: W polskiej polityce nie ma nudy. Tu ciągle coś się dzieje. Dlatego zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się. Dominika Wielowiejska, Gazeta Wyborcza, TOK FM.
16: Beata Lubecka, Radio Z.
17: Andrzej Bobiński, Polityka Insight.
18: Karolina Lewicka, TOK FM.
17: Analizujemy, komentujemy i informujemy.
18: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOK FM.
17: Co piątek o 17.
18: Dzieje się.
14: Autopromocja.
0: Reklama.
19: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
20: Marian, a po całym tygodniu pracy...
21: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
22: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
23: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
20: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
23: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
20: A w środku?
23: Ogromny bagażnik, 604 litry.
20: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
23: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
20: Kia. Movement that inspires.
24: Jest rok 2026. Jeśli jesteś teraz w wieku 30+, zapnij pasy i rozsiądź się wygodnie. Witamy w życiu. Współcześni 30-letni dzielą się na mistrzów decyzji, ostrożnych marzycieli, wiernych wyborom, graczy rezerwowych, tych na zakręcie i smakoszy życia. A ty? Jaką pozycją w menu życia jesteś? Jeśli chcesz to rozszyfrować, słuchaj od poniedziałku do piątku po 9:00. Na cykl zaprasza PKO Bank Polski.
0: Reklama.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 8.40, informacje TOK FM, Emil Górny. Zapraszam. Amerykańskie zaangażowanie w Polsce jest bardzo wysokie. Nie podjęta została żadna decyzja o jego zmniejszeniu, napisał wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Zaznaczył też, że Polska jest i będzie kluczowym sojusznikiem USA w Europie. Na krótko przed rozpoczęciem finału piosenki Eurowizji w pobliżu hali widowiskowej w Wiedniu aresztowano wieczorem 14 propalestyńskich aktywistów. Zorganizowali oni niezarejestrowane zgromadzenie i złamali zakaz zakrywania twarzy, potwierdziła agencji DPA rzeczniczka policji. 5 państw, Hiszpania, Holandia, Islandia, Irlandia i Słowenia, zbojkotowało konkurs z powodu udziału w nim Izraela. Na koniec sport. Bartosz Zmarzlik wygrał pierwszy z 3 turniejów finałowych indywidualnych Mistrzostw Polski na żużlu. Drugie miejsce w zawodach w turnieju zajął Piotr Pawlicki, a trzecie Maciej Janowski. Kolejne informacje w TOK FM o 9:00, teraz raport smogowy. Dziś w całym kraju nie ma przekroczeń norm jakości powietrza, jakość jest dobra lub bardzo dobra, warto spacerować w przerwach od deszczu, a kolejny raport smogowy o 16:40.
14: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
13: Ale... 8.42 za chwilę. Niedzielny poranek TOK FM. Michał Tomasik się kłania. Jak już państwo słyszeli nasze szepty, bo ustalaliśmy tutaj kierunek, w którym będziemy teraz podążać. Porozmawiamy o pokoleniu. No, czy to jest całe pokolenie bez alkoholu? To za chwilę zapytam. Zapytam naszą gościnię Monikę Miszczyszyn, psycholożkę, psychoterapeutkę pracującą w poradni zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, a w przeszłości członkini Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dzień dobry.
25: Dzień dobry.
13: No to pytam ekspertkę. Czy my faktycznie mamy pokolenie no alkohol, które alkoholu pić nie chce samo z siebie?
1: Tak dobrze to nie jest. Jest wyraźnie, z badań to wynika. Badania są prowadzone od 1995 roku, badania ESPAD. One są robione co 4 lata, ostatnie było w 2024 roku. I rzeczywiście jest wyraźny trend, który się utrzymuje, że młodzież w coraz mniej sięga po alkohol jako substancję, którą się reguluje, która jakoś towarzyszy im podczas ich aktywności. I jest tak, że jest coraz więcej młodych ludzi, którzy w ogóle nie sięgają po alkohol. Prawdopodobnie też są różnice w populacjach i to pewnie dotyczy... inaczej to wygląda w różnych obszarach Polski. Niemniej jednak no, trzeba uczciwie przyznać, że repertuar tego, do czego może sięgnąć młodzież, się znacznie poszerzył od 1995 roku.
13: No właśnie. I, ale zanim o to zapytam, to jeszcze dopytam a propos tego, co pani mówiła. Mówimy o cały czas o tym, że młodzież rezygnuje, czy też młodzież pierwszy raz nie sięga po alkohol?
1: I jedno, i drugie.
13: Jedno i drugie tak. Się zwiększa, ten tak, procent. Mhm.
1: Tak, jest coraz więcej młodzieży, która faktycznie decyduje się nie sięgać po alkohol. I kiedy są dopytywani o to, z czego wynika ich decyzja, to coraz częściej świadomie odpowiadają, że wiedzą to już, że ani im to nie poprawi nastroju, ani się lepiej od tego nie będą czuć i że nie rozwiąże też to ich problemów. Zresztą to dotyczy nie tylko alkoholu, dotyczy to na przykład tytoniu. Mhm. Również mniejszy procent młodych 15-16, badani są 15-16, 17 i 18 latkowie, sięga również po tytoń. A jeśli chodzi o procent używających alkohol w 1995 roku, wśród 15 i 16 latków był taki sam jak wśród dorosłych. A w tej chwili ta różnica jest znacznie większa.
13: No, ja myślę, że tu bardzo ważne jest pytanie o te motywacje, ponieważ po alkohol czy inne używki sięga się z jakiegoś powodu albo w jakimś celu. I zastanawiam się, czy te powody się też zmieniły, to znaczy te powody i cele, czy jakoś lepiej sobie z tym radzimy w inny sposób. W tekście Joanny Cieśli, w którym pani się również wypowiada, w tygodniku Polityka o tym pokoleniu No Low, i pani chyba też przed chwilą o tym mówiła, kilkukrotnie pada takie stwierdzenie o tym samoregulacji. Czy my faktycznie umiemy się inaczej samoregulować? Czy my się uczymy samoregulować? Czy po prostu znudził nam się alkohol i papierosy i szukamy czegoś innego?
1: Wydaje się, że tak jak w wielu obszarach jakiś rodzaj wiedzy i świadomości się naprawdę zwiększa w odniesieniu do kwestii związanych z odżywianiem, profilaktyką, kwestią ruchu, to i tak i te sprawy stają się dla młodych ludzi tematem. I faktycznie jest tak, że na przykład, ponieważ jest alkohol jest substancją psychoaktywną legalną, ale młodzi ludzie mają dostęp do innych legalnych psychoaktywnych substancji, jakimi są leki. I z badań wynika, że właśnie bardzo często sięgają po leki nie dla celów zabawowych i kwestii związanych z odmiennymi stanami świadomości, tylko biorą je w takim, z takim pomysłem autoterapeutycznym, samoleczącym, właśnie dotyczącym regulowania emocji, dotyczącym zwiększenia efektywności uczenia się.
13: A to źle czy dobrze, bo nie rozumiem.
1: No, w momencie, kiedy biorą... Znaczy, fajnie, że oni mają to z tyłu głowy, że takie rzeczy są możliwe, natomiast sposób, w jaki to rozwiązują na skróty, no nie jest dobrym rozwiązaniem.
13: Czy nie po to się kończy medycynę, żeby ktoś sam sobie tutaj terapię...
1: Tak,
13: ustalał.
1: Tak, natomiast młodzi ludzie i rzeczywiście chyba jest między 15 a 18% młodych ludzi, którzy sięgają po leki psychoaktywne bez faktycznych wskazań medycznych. I są to leki, które nie są przepisane dla nich przez lekarzy i nie są stosowane pod kontrolą lekarzy.
13: No dobrze, ale to, to wracam do pytania. Mhm. Czy, bo cały czas rozmawiamy o młodzieży, ale też tej starszej młodzieży, dorosłej, tak? Czy, więc też o mnie. Czy my, dlatego tak sformułuję to pytanie, czy my jesteśmy jakoś mądrzejsi? Czy po prostu mamy inne sposoby, żeby sobie radzić?
1: Myślę, że częściowo, nie wiem, jak będzie w populacji już, nie wiem, młodych, dorosłych i dorosłych, to myślę, że mogą się tym różnić od młodszaków, czyli nastolatków, którzy w ogóle nie postrzegają na przykład, bo alkohol jest postrzegany jako substancja, która potrafi być kłopotliwa na różne sposoby, również jeśli chodzi o kwestie związane ze zdrowiem, a leki tak nie są postrzegane. Leki nie są te, którymi się na przykład samodzielnie regulują. Natomiast wydaje się, że już lata zmian i faktycznych zmian, ja to też obserwuję w swojej pracy gabinetowej, kiedy na początku, kiedy zaczynałam pracować, w ogóle przyjście do psychologa i psychoterapeuty było jakimś takim, że kłopotliwą sprawą.
13: No i teraz nie przyjście jest kłopotliwe.
1: A teraz właśnie nie przyjście, tak. No i myślę sobie, że no, ciągle rzeczywiście jest spory odsetek w Polsce szkół, które nie posiadają na wyposażeniu psychologiczno-pedagogicznym psychologów w kadrze. Niemniej jednak to też się zmieniło i nacisk na to, żeby jednak oni byli i profilaktyka była przeprowadzana, jest. I wydaje mi się, że te lata zmian plus no, dostęp do informacji. Młodzi ludzie w najwyciągnięcie kciuka mogą sobie sprawdzić różne kwestie związane ze zdrowiem psychicznym, z regulacją. Kiedyś także to robili, bardziej pocztą pantoflową, a teraz jest to tak łatwe i tak dostępne, że dysponują tą wiedzą, szukają i są w tym aktywni i dość skuteczni.
13: Ja za chwilę przejdę do tego, ile w tym sukcesu z profilaktyki i edukacji, ale ciekawą rzecz pani zwróciła uwagę. A może po prostu zmieniło się nasze postrzeganie tego, która substancja, używka, jaki jest jej stopień niebezpieczeństwa i zagrożenia? Bo ja pamiętam jeszcze z czasów, jak ja byłem, powiedzmy, młodszy i wchodziłem w ten piękne dorosłe życie, że alkohol jeszcze był traktowany jako coś takiego normalnego, nieszkodliwego.

0: narkomania, o kryzysach opioidowych w Stanach Zjednoczonych. Mnie leki przerażają absolutnie.
1: Zdecydowanie, no wydaje się, że picie było sportem narodowym Polaków przez dekady. W związku z tym rzeczywiście w wielu rodzinach i środowiskach skutki i efekty picia alkoholu, choroby alkoholowej i braku leczenia i też no, skuteczności leczenia choroby alkoholowej, ona jest stosunkowo niska. To jest jakaś 1/3, jeśli chodzi o procent, przepraszam, skuteczności leczenia. Mhm. Jest widoczne i młodzi mają tego świadomość. Jeszcze jest jedna rzecz niezwykle istotna. Mają świadomość utraty kontroli, jeśli chodzi o alkohol. I w tej chwili, kiedy można być nagranym i internet, który nie bierze jeńców, może spowodować, jak to mówią młodzież, przypał. I ten przypał może mieć konsekwencje.
0: Albo sławę.
1: Tak, ale
0: nigdy
1: to jest...
0: nie wiadomo.
1: Tak, natomiast częściej jest to problematyczna sprawa i konsekwencje z tego wynikające, więc też starają się przed tym chronić. Jest, i to też jakoś z badań wynika, że poziom lękowości w młodym pokoleniu jest dość wysoki i w związku z tym jest szereg kwestii, tak jak na przykład również podwyższenie wieku inicjacji seksualnej. No, to myślę, że może sprawiać, że dość że w dużo większym stopniu ostrożniej podchodzą do pewnych kwestii. Przy czym znowu, to będą sprawy do zbadania, jak to wygląda w poszczególnych populacjach.
0: Czytając o tym pokoleniu no-low, to czy nolo? Nolo? Nolo czy nolo? Jak to?
1: Nolo.
0: Nolo. Nolo, nolo brzmi lepiej, bo ja byłem z pokolenia YOLO. Nie wiem, czy pani pamięta. Trafiłem na taki komentarz, chyba w Boston Magazine to było, o to, że no wszystko fajnie, ale młodzież traci coś. To znaczy traci takie sytuacje, historie, wydarzenia, które oczywiście może i są niebezpieczne, szkodliwe i tak dalej, ale jednak były formacyjne. To znaczy, że z tego życia licealno-studenckiego, gdzie alkohol nam wszystkim towarzyszył, robiliśmy dużo głupich rzeczy, ale czasami też rzeczy potrzebnych, to znaczy pierwszy raz podchmielony zagadywałem do dziewczyny, czy wracałem 2 godziny kolegą z Gdańska Głównego do Sopotu, bo nam wszystko odjechało i rozmawialiśmy przez ten moment, że coś tracimy. Czy dostrzega w tym pani jakieś źródło, jakieś ziarno prawdy?
1: Zdecydowanie. Dorośli mają w tym walny udział. 1/4 dorosłych ma się z tym okej, że dzieci piją alkohol. Mówię o rodzicach. Mhm. W związku z tym, jeżeli młodzi ludzie jakoś nie czują, że przekraczają jakąś granicę, bo granicy nie ma, bo ją dorośli podnieśli szlaban i mówią, przechodźcie. No to faktycznie to jest taka sytuacja...
0: Sukces rodziców. Pozwalają pić i my nie chcemy.
1: Myślę sobie, że ten efekt paradoksalny w jakimś stopniu również może odgrywać rolę z jednej strony. Z drugiej strony może też wyłączać pewne bezpieczniki, ponieważ mimo wszystko młodzi ludzie, kiedy wiedzą, że robią coś, czego nie powinni robić, mają jednak z tyłu głowy jakiś taki instynkt, że trzeba uważać. A w momencie, kiedy jakby można i się to po prostu zadziewa, to ten instynkt, że trzeba szukać jakichś wyjść awaryjnych albo mieć jakiś backup, cokolwiek, bo wchodzi się na teren jakoś tam zabroniony, to może wyłączać takie zachowania
0: czujność.
1: Ochronne i czujność. Tak. I to może być niebezpieczne. No trochę jesteśmy w takim świecie tanga mrożka, gdzie młodzi nie mają się przeciwko czemu buntować.
0: O, spokojnie. Coś znajdziemy.
1: Dadzą radę.
0: To na koniec. Na koniec, bo mi rany. No wychodzi mi, że zmądrzeliśmy chyba, młodzi. Ale
1: na pewno mamy więcej danych. Na pewno mamy więcej informacji. Procesujemy je.
0: Ale to jest wynik, to moje wrażenie, że młodzi zmądrzeli, to jest wynik profilu.

0: profilaktyki, edukacji i tak dalej, w co mi się nie chce wierzyć, z całym szacunkiem dla...
1: Chciałabym wierzyć w to.
0: Czy po prostu świat się zmienił?
1: To na pewno, ale wydaje mi się, że to bardzo trudno jest. W tej chwili jest tyle czynników, które mogą ważyć i mieć znaczenie, i zmienność tych czynników jest też niezwykle istotna, więc no... Można mieć pewne, nie wiem, hipotezy i intuicje. Ja też nie jestem badaczem, badania czytam, jestem praktykiem, więc moja wiedza wynika z takiego doświadczenia w latach pracy z młodymi ludźmi i rozmowy z nimi.
0: To już jednym słowem pozytywnym na koniec. Czy jest lepiej?
1: Jest inaczej.
0: O, i tym zakończymy. Monika Miszczyszyn, psycholożka, psychoterapeutka, która pracuje w poradni zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, a w przeszłości była członkinią Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Bardzo pani dziękuję. Pozdrawiamy młodych. Ósma, o dziewiątej informacje, a potem porozmawiamy o komiksach.
2: Autopromocja. Sprawy różne.
3: Wyjechał z domu, zapowiadając, że będzie na obiedzie, tak jak zwykle, o 2:30. Wrócił po kilku dniach. Tak o zamachu majowym mówiła Aleksandra Piłsudska. Atmosfera w państwie zaczęła gęstnieć już poprzedniej jesieni, a od kwietnia zastanawiano się tylko, ruszy na Warszawę czy nie. Polityczna droga była dla Piłsudskiego zamknięta. Pozostawało wziąć władzę zbrojnie.
2: Sprawy różne. W niedzielę o 17:00 zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Marian, a więcej się nie da?
9: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej.
11: Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
12: O.
11: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
13: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
4: Skoda. Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Zatrzymania po protestach w Londynie, po tym jak nie został wpuszczony do Wielkiej Brytanii, poseł PiS wziął zdalny udział w jednej z manifestacji. Transkrypcja małżeństw Fusi już jest, ale pytanie, co dalej? Rząd dopiero szykuje szczegółowe zasady. A w tych informacjach także amerykański wilk Ludwik, który znalazł się w Opolu. Jest 9:00, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Co najmniej 31 osób zatrzymano w sobotę w Londynie na dwóch manifestacjach, propalestyńskim marszu oraz demonstracji skrajnej prawicy pod hasłem Zjednoczyć Królestwo, podała policja. Dołącza do nas reporter TOK FM Grzegorz Kozieł. Grzegorzu, jakie komunikaty więc płyną z policji?
15: Policja poinformowała, że choć liczba 31 osób zatrzymanych może wydawać się wysoka, to oba protesty przebiegały w zasadzie bez większych incydentów. W marszu skrajnej prawicy wzięło udział 60 tysięcy osób, a w propalestyńskiej demonstracji około 20 tysięcy. Jak podał dziennik Guardian, na ustawionym na scenie Telebimie za pośrednictwem łącza wideo pojawił się Dominik Tarczyński. Polski europoseł PiS-u kilka dni temu poinformował, że odmówiono mu wjazdu do Wielkiej Brytanii. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
14: A my dodajmy, że zagrożona jest pozycja obecnego premiera Wielkiej Brytanii. Były minister zdrowia Wes Streeting poinformował, że zamierza wystartować wyścigu o przywództwo Partii Pracy. W czwartek polityk podał się do dymisji, by wyrazić brak zaufania wobec obecnego szefa ugrupowania i zarazem rządu Keira Starmera. Sam Starmer jest w ogniu krytyki, między innymi po wyborach lokalnych w Anglii, w których lejburzyści ponieśli dotkliwą porażkę. Pierwsza transkrypcja już jest, a w najbliższych dniach może zostać podpisane rozporządzenie, które umożliwi dokonanie ich w całej Polsce. Chodzi o uznawanie jednopłciowych małżeństw zawartych za granicą przez polskie urzędy stanu cywilnego. Skutki prawne transkrypcji są jednak niejasne. Premier Donald Tusk zapewnia, że rząd pracuje nad przepisami, które je określą. Z kolei według polityków lewicy zmiany ustawowe nie są konieczne. W tej sprawie nie trzeba nic zmieniać, mówi wiceminister rodziny Sebastian Gajewski.
12: Na szczęście polskie przepisy bardzo rzadko, jeśli w ogóle, posługują się kategoriami mąż-żona. Raczej prawie zawsze posługują się kategoriami małżonek, współmałżonek, związek małżeński, małżeństwo albo wdowa-wdowiec. Żadnych zmian w związku z tym, że zaczęliśmy transkrybować zagraniczne akty małżeństwa dla małżeństw tej samej płci, nie potrzeba robić.
14: A w Sejmie jest też projekt ustawy o statusie osoby najbliższej, ale nie ma w nim zapisów dotyczących transkrypcji małżeństw jednopłciowych. Gminy obwarzankowe dużych metropolii nie są przygotowane na ogromny napływ nowych mieszkańców, którzy za miastem szukają ciszy i spokoju, ale też tańszych nieruchomości. To problem, o którym przez cały weekend mówimy w TOG FM, a o szczegółach opowie Agnieszka Wynarska.
16: Placówka dla 650 uczniów jest niezbędna, mówi Jacek Michalski, dyrektor szkoły podstawowej w Niemczu, z której część uczniów przeniesie się do nowego gmachu.
17: Szkoła pęka w szwach. Dwa lata temu musieliśmy postarać się o dodatkowe pomieszczenia budynku modułowego. Natomiast potrzeby są znacznie większe, ponieważ rokrocznie zwiększa się nabór do szkoły. Czekamy na ten nowy budynek z utęsknieniem.
16: Inwestycja to ogromne obciążenie dla budżetu, nie ukrywa wójt Janusz Jedliński.
18: Jest to ogromny wysiłek dla gminy. Ponad 60 milionów koszt wybudowania. Niestety kosztem innych inwestycji, głównie drogowych.
16: 15 lat temu gminę Osielsko zamieszkiwało 10 tysięcy osób. Dziś już niemal dwa razy tyle. Agnieszka Wynarska, TOK FM.
14: A więcej na ten temat na tokfm.pl. W Polsce skończyć ma się wreszcie chaos związany z drogami dla rowerów. Pomóc ma w tym nowa ustawa. O trasach dla rowerów zakłada m.in. połączenie dróg dla rowerów w całym kraju w jeden spójny, zintegrowany system, a projekt ma uporządkować to, jak dziś wygląda infrastruktura rowerowa. A w wielu miejscach pozostawia ona niestety wiele do życzenia, mówi Marcin Hęcz z Komisji Transportu w łódzkim magistracie.
19: Rowerzyści tak naprawdę byli troszkę skazani na świadomość włodarzy gmin, przez które przechodzą poszczególne szlaki, przez co one często były poszatkowane. W różnym standardzie. Klasycznym tego przykładem jest dla każdego, kto jeździ rowerem Hel, gdzie po prostu co gmina jest inna nawierzchnia, czasami jej w ogóle nie ma.
14: Ważne jest to, że drogi dla rowerów mogą powstawać w jednolitym standardzie, niezależnie od granic samorządowych, dodaje Maciej Remier z Sejmiku Województwa Łódzkiego.
20: Każde województwo będzie miało obowiązek stworzenia strategii rowerowej, czyli te trasy mają być jednolicie naniesione na mapy województw i dzięki temu samorządy, gminy, miasta zauważą siebie nawzajem. Ta infrastruktura się nie będzie urywała w polu, tylko będzie musiała być ze sobą powiązana.
14: Ale ustawa o trasach rowerowych ma przyjęta być dopiero w trzecim kwartale tego roku. Niezwykłe zwierzę trafiło do polskiego ogrodu zoologicznego. Mowa o samcu wilka grzybiastego imieniu Ludwik. To nieco ponadroczny wilk przywieziony do Opola spod Marsylii. Na wolności wilki żyją w Ameryce Południowej i cechują się niezwykłą dietą.
21: Są bardzo specyficzne jak na to, że jest to wilk, ponieważ ich dieta składa się w dużej mierze, może nie w głównej mierze, ale z owoców. Ten wilk, który do nas przyjechał, na przykład jest wielkim fanem i uwielbia jeść banany. W naturze też jedzą wilcze jagody i przenoszą niektóre gatunki roślin.
14: Mówił Tomasz Taratuta z Opolskiego Zoo. Pytanie, czy teraz wilk będzie miał owocowe czwartki na przykład. A dodajmy, że wilk Ludwik dołączył do wilczycy Izy. Kolejne informacje w TOG FM o 9.20, a teraz pogoda. Choć pogoda taka, że nigdzie niegdzie można dostać nawet wilka. Niedziela bowiem będzie pochmurna. W Małopolsce 11 stopni, na Mazowszu 12, w większej części kraju od 15 do 18 stopni, a na Podkarpaciu 20. Bez deszczu na krańcach zachodnich i w Wielkopolsce. Tam też będzie sporo rozpogodzeń.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: 9.06, niedzielny poranek, TOK FM, Michał Tomasik z tygodnika Polityka kłania się. Proszę Państwa, rozmowa o komiksach trwa w naszym studiu już od kilku minut, ale teraz Państwa do niej zaprosimy. Nie mówiliśmy nic istotnego, zanim Krzysztof Olesiewicz włączył nam mikrofony. Ze mną w studio Jakub Demiańczuk, krytyk filmowy i komiksowy tygodnika Polityka.
1: Dzień dobry.
0: Rozmawialiśmy o komiksach. Ale zanim zaprosimy Państwa do tej rozmowy, to powinniśmy wytłumaczyć, czym są te komiksy. I ja, pisząc do Ciebie przed rozmową taki brief, o czym będziemy rozmawiać, zapytałem, czy komiks to jest obrazek z chmurką. Więc powtarzam to pytanie on the record.
1: Strasznie to brzmi deprecjonująco, jak się to powie, obrazek z chmurką. Oczywiście w największym uproszczeniu tak, ale żeby to bardziej skomplikować, to komiks to jest po prostu forma sztuki narracyjnej, która łączy ilustrację i tekst, który rzeczywiście może być podawany w chmurkach czy w dymkach, może być podawany w didaskaliach, może być podawany czasami w podpisach pod obrazkami. To się zdarzało w starszych komiksach jeszcze rysowanych w XIX i na początku XX wieku. Ale znowu duże uproszczenie, jest to forma narracji łącząca obraz z tekstem.
0: Moje pytanie wynikało bardziej z tego, że chciałbym się zastanowić, czym w ogóle są komiksy i gdzie jest dzisiaj ich miejsce, bo wszyscy komiksy znamy i mniej więcej wiemy, o co z nimi chodzi. Natomiast do tego przejdziemy później. Mam wrażenie, że może od komiksu się wszystko zaczęło, ale sobie poszło. I tak jak na przykład ekranizacji dużo oglądamy. Dlatego moje pytanie nie miało być deprecjonujące, tylko chciałem się zapytać, gdzie zaczyna się komiks? To znaczy, jakie jest to minimum?
1: Ja myślę, że komiks, nie wiem jak odpowiedzieć na pytanie, gdzie się zaczyna. Myślę, że od dawna jest już formą sztuki, która funkcjonuje na tych samych zasadach, co film, co literatura, co sztuki wizualne. Oczywiście ta dyskusja, czy komiks jest sztuką, czy komiksy są dla dzieci, ona dawno powinna wygasnąć, czy tylko dla dzieci, bo są dla dzieci i dla dorosłych. Ona dawno powinna zostać wygaszona, natomiast mam wrażenie, że od lat się rzeczywiście toczy. Myślę, że tak powinno się to postrzegać, że komiks jest tą formą wypowiedzi artystycznej, która funkcjonuje, czy powinna funkcjonować na takich samych prawach, jak każda inna forma sztuki. I wtedy pytanie, gdzie się zaczyna, może być oczywiście traktowane z różnych stron, to bardzo osobiście, znaczy, kiedy zaczynamy czytać komiksy, i myślę, że nie ma tutaj wieku minimum, bo to jest...
0: Ani maksimum.
1: Bo to jest ta forma, w której każdy może znaleźć dla siebie odpowiedni punkt wejścia. Są komiksy, które są tylko historyjkami obrazkowymi, bez tekstu, które mogą czytać również dzieci, po prostu nie znające jeszcze liter, czy oglądać i układać sobie narrację, czy z rodzicami po prostu opisywać te narracje. Jeśli ktoś chce wejść do tego świata później, znajdzie absolutnie każdy temat, każdą formę graficzną komiksu, poważne, niepoważne, serio, mniej serio, śmieszne, smutne. No to jest całe spektrum emocji, całe spektrum tematów. Ja zawsze w takich rozmowach lubię zestawiać komiks z filmem. Bo to są sztuki, które... No komiks jest trochę starszy.
0: Komiksy są klatki. Klatkowa.
1: W przedwojennej Polsce komiksy były nazywane filmami rysunkowymi, więc to jest jakby, oczywiście to jest już archaizm, natomiast to łączy w jakimś sensie te dwie dziedziny sztuki. One są też, no nie są równolatkami, komiksy są odrobinę starsze, już tu nie sięgajmy bardzo daleko w przeszłość i nie dopatrujmy się źródeł komiksów w hieroglifach egipskich czy na tkaninie z Bajo. Komiks to jest powiedzmy połowa XIX wieku w takiej formie, która zaczęła się już rozwijać w to, co dzisiaj znamy. Film, wiadomo, też końcówka XIX wieku, więc to są te dwie dziedziny sztuki, które w podobny sposób opowiadają wizualnie świat. No No i nikt się nie zastanawia, czy film jest sztuką, czy nie. Komiks tak samo jest sztuką i jeśli ktoś nie jest przekonany do tego, czy warto czytać komiksy, no to proszę sobie zadać w głowie pytanie, czy warto oglądać filmy. Jeśli odpowiedź brzmi tak, to czytajcie komiksy, znajdziecie coś dla siebie.
0: Ale to my zachęcimy. Co się dzisiaj czyta? Mam na myśli komiksy dla dorosłych. Co, jakie są takie nowości, hity? Pytam o tytuły, serie, nazwiska.
1: Ja bym się chyba skupił tutaj na, głównie na komiksie polskim, bo to jest bardzo szeroki temat, a na dodatek mamy w Polsce absolutnie fantastycznych twórców. To jest rzecz, która... Znaczy polski komiks ma oczywiście długą tradycję, która przez wiele lat była trochę spychana na margines przez to, że kojarzyła się wyłącznie z kilkoma takimi seriami, postaciami stworzonymi jeszcze w czasach Polski Ludowej, ale powiedzmy od końca lat 90. polski komiks rozwija się fenomenalnie. I twórcy, którzy wtedy, w tamtym czasie debiutowali, tacy jak Michał Śledziński, który był autorem magazynu komiksowego Produkt oraz jednego z najgłośniejszych komiksów Polski potransformacyjnej, czyli Osiedla Swoboda, dzisiaj jest klasykiem już polskiego komiksu. Tak? Przez te 20 parę lat stał się nie tylko jednym z najważniejszych twórców, ale po prostu już awansował do grona klasyków komiksowych. Natomiast ta forma sztuki u nas się rozwija bardzo bogato, w bardzo różnych kierunkach. Mamy komiksy zarówno takie typowo rozrywkowe, przygodowe, science fiction, mniej superbohaterów w polskim wydaniu, ale to też się zdarza, zwłaszcza w takiej parodystycznej formie jak Wilku Superbohater, braci Bartosza i Tomasza Minkiewiczów. Ale mamy też bardzo dużo komiksów, które poruszają istotne historycznie, społecznie, osobiście tematy. Z tych bardzo nowych rzeczy, takich powiedzmy wydanych w ciągu ostatnich 2-3 lat, no to zdecydowanie zawsze do polecenia są komiksy Jacka Świdzińskiego, zresztą laureata Paszportu Polityki, który otrzymał kilka lat temu za album Festiwal. Teraz wydał nowy komiks o tytule Ideo. On się ukazał nakładem Kultury Gniewu i to jest połączenie biografii Ludwika Zamenhofa z historią Esperanto, ale podane w sposób absolutnie nieortodoksyjny. Jest to komiks o tym, jak tworzy się język, jest to komiks o ideach, które są szczytne i nie mają szansy na spełnienie, jest to komiks o marzeniach, które zderzają się z rzeczywistością. No generalnie osią tej fabuły jest próba stworzenia uniwersalnego języka przez Zamenhofa i jak wiemy, próba udana, natomiast no gdzieś jednak być może nie do końca zniosła próbę czasu, chociaż esperantyści pewnie by się z tym nie zgodzili. I w tej niezwykłej, bardzo takiej z pozoru prostej, graficznej formie, bo Jacek Świdziński słynie z tego, że rysuje takie proste, mówię, to są pozory, to nie jest proste w rzeczywistości, ale to wygląda na pierwszy rzut oka jak takie proste rysuneczki, proste ludziki. Ukrywa naprawdę bardzo głęboką, mądrą, przejmującą treść. To można by, nie da się takiego komiksu sprowadzić ani do komiksu biograficznego, ani edukacyjnego, ani historycznego. To jest to wszystko naraz, ale jest jednocześnie czymś więcej. Mord na dzielni Beaty Pytko. Fantastyczny komiks o gentryfikacji i o tym, jak znaleźć swoje miejsce w nowoczesnym mieście, trochę oparty na doświadczeniach autorki, która zanim zaczęła robić komiksy, była architektką, studiowała i ukończyła architekturę, pracowała w zawodzie, przerzuciła się na komiks i dzisiaj jest jedną z najciekawszych twórczyń tej sztuki w Polsce. Mamy Sezon Spadających Gwiazd, piękny, nostalgiczny komiks Marcina Podolca, rzecz o dorastaniu gdzieś we wczesnych latach 2000, o fascynacji koszykówką i główny bohater, chociaż nie jest, jest alter ego autora tego komiksu, gdzieś w swojej głowie próbuje połączyć marzenie o tym, żeby grać w koszykówkę i być autorem komiksów, ale oczywiście no, największym problemem jest to, że dorasta w małym mieście w potransformacyjnej Polsce, więc znowu to jest rzecz o zderzeniu marzeń z rzeczywistością. I takich komiksów mógłbym wymieniać dużo, bo tu naprawdę na tym rynku dzieje się mnóstwo, ale powiedzmy, jeśli szukacie państwo trzech tytułów z najnowszych polskich komiksów, no to te trzy to jest dobry początek.
0: Ja na wstępie trochę to pytanie zajawiłem, że mam wrażenie, że o komiksach trochę zapomnieliśmy, bo skupiliśmy się na tym, co można z komiksami zrobić, czyli na przykład ekranizację. Mhm. Wynika to pewnie z tego, że ekranizacje Marvela czy DC, no to są właściwie filmy z największymi box office'ami i tak dalej, tak? Avengersi na przykład. No to nie wiem, czy pierwsze trzy miejsca nie należą tam, pierwsze i trzecie miejsce do dwóch części Avengersów. Czy tak jest, że no też przecież i bajka Koziołek Matołek, lepiej pamiętam to, co było w telewizji, niż to, co się czytało. Czy trochę tak jest, że komiksy stały się ofiarą tego, tych opowieści stricte filmowych?
1: Myślę, że w niektórych podgatunkach tak. Myślę, że komiks superbohaterski, który naprawdę przeżywał swoje złote lata kilka razy, tak naprawdę. Najpierw w latach 40., później w latach 60., gdy debiutowały komiksy Marvela, później w latach 90., gdzie dopadł wreszcie jej kryzys. On rzeczywiście trochę odsunął się na bok na rzecz ekranizacji tychże komiksów, ale z drugiej strony te ekranizacje rzeczywiście przynoszące miliardowe dochody. To Avengers, koniec gry. Ten film, o którym wspomniałeś, to jest rzeczywiście, to jest drugi najbardziej kasowy film w historii kina. Wyprzedza go tylko Avatar Jamesa Camerona. I on zarobił w kinach ponad 2 miliardy dolarów. To jest jakaś niewyobrażalna kwota przecież. Z drugiej strony właśnie te filmy popularne trochę pomagają nakręcać sprzedaż komiksów na nowo. To są naczynia połączone. Oczywiście film ma szerszy zasięg. Na film bardzo często pójdą też ludzie, którzy komiksów, nie tylko superbohaterskich, ale żadnych w ogóle nie czytają, no bo pójdą skuszeni, a to nazwiskiem reżysera, a to fajną obsadą, bo tam rzeczywiście na produkcję tych filmów idą tak ciężkie pieniądze, że są w stanie zgromadzić największe gwiazdy Hollywood. I to zawsze przyciąga. I no jednak łatwiej obejrzeć dwuipółgodzinny film, niż zainwestować swój czas w szukanie i kupowanie komiksów, których jest, nie wiem, tysiące tych superbohaterskich komiksów naprawdę dostępnych rocznie na światowych rynkach. Więc nie sądzę, żeby komiks był ofiarą, natomiast ciężar się trochę inaczej rozkłada niż kiedyś. Rzeczywiście od lat 90. Być może jest przechył w stronę filmu.
0: Ale może zaraz będzie w drugą stronę, bo ktoś zobaczy Avengersów i zacznie szukać, jak to było naprawdę. Wydaje mi się, że w przypadku historii Batmana i Jokera też tak było, że te filmy nakręciły jednak trochę powrót. Może o Batmanie i Jokerze innym razem.
1: Z wielką przyjemnością.
0: Jakub Demiańczuk, Tygodnik Polityka, krytyk filmowy i komiksowy. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: 9:20, informacje i potem porozmawiamy o Eurowizji.
3: Autopromocja.
6: Czyli nie jesteśmy pod zaborami, przynajmniej w Królestwie Polskim.
22: Jesteśmy w Królestwie Polskim. Niepodległe państwo. Połączone Unią Personalną z Imperium Rosyjskim. Już wam o tym opowiadaliśmy.
6: Francuzi oddali nas Ruskim.
22: Tak.
6: Ale jak to?
22: Tak to, bo przegrali. Waterloo.
6: Ojojoj.
22: Ojojoj.
23: Prawdziwa historia Polski.
24: Słuchajcie nas w aplikacji TOK FM i na platformach podcastowych.
3: Autopromocja.
25: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 9.21, informacje TOK FM, Emil Górny. Zapraszam. Mieszkańcy Krakowa za tydzień zdecydują w referendum, czy ze stanowiskiem pożegna się prezydent Aleksander Miszalski z Koalicji Obywatelskiej oraz odwołana zostanie urzędująca Rada Miejska. Aby wyniki były ważne, do urn musi pójść około 27% wyborców. Przeciwnicy zarzucają Miszalskiemu m.in. zadłużanie miasta, kolesiostwo, niespełnianie wyborczych obietnic i sprawowanie urzędu w sposób niegodny. W Kolumbii zastrzelono dwóch działaczy sztabu wyborczego prawicowego kandydata na prezydenta Alberto de Esparelli, który przed planowanymi na 31 maja wyborami zajmuje w sondażach drugie miejsce, ogłosiła jego partia Obrońcy Ojczyzny. Na koniec jeszcze sport. Piłkarze Lecha Poznań po wygranej na wyjeździe z Radomiakiem Radom 3-1 zapewnili sobie tytuł mistrza Polski. To już po raz kolejny. Kolejne informacje 9.40.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: 9.22. Proszę Państwa, nowy rok, nowa Eurowizja, nowe kontrowersje, skandale i Polska znowu nie wygrała. O tym będziemy teraz rozmawiać. Łukasz Smardzewski, Interia, muzyka, fan Eurowizji, tak mam tutaj napisane. Dzień dobry.
5: Wszystko się zgadza. Dzień dobry. Witaj i witam wszystkich słuchaczy.
4: Jak fan Eurowizji ocenia wczorajszy wieczór?
5: No, był pełen zaskoczeń i dramatycznych zwrotów akcji. No trzymał w napięciu chyba do końca. Tak, no i chyba trochę też za to kochamy właśnie Eurowizję, bo mam wrażenie, że z Eurowizją jest trochę tak jak z muzyką disco polo. Niby nikt nie słucha, ale każdy zna wszystkie piosenki, więc tutaj też się wszyscy tym ekscytujemy. Było parę momentów, które na pewno zapadną nam w pamięć i przejdą do historii, jak chociażby wpadka techniczna podczas występu reprezentanta Czech i brak zgody organizatorów na powtórzenie tego występu. No to jest dość duża sprawa zarówno dla czeskiej telewizji, czeskiej delegacji, jak i dla nas fanów konkursu, bo raczej spodziewaliśmy się, że taki występ zostanie powtórzony. No ale przede wszystkim też wyniki. Bo Bułgaria to kraj, który jeszcze nigdy w Eurowizji nie zwyciężył i po 21 latach od swojego pierwszego występu właśnie zdobywa Grand Prix.
4: To zatrzymajmy się tutaj na chwilę. Czy Bułgaria i utwór, który ktoś złośliwie określił umc, czyli Bangaranga,
5: tak.
4: Bangaranga.
5: Myślę, że musimy się nauczyć trochę tego tytułu, bo kto wie, czy to nie będzie wakacyjny hit.
4: Tak, zdecydowanie ma bardzo radiowe brzmienie. Natomiast chciałem ciebie zapytać, czy Bułgaria nie wygrała trochę przypadkiem? Dlatego, że prowadził Izrael i cały świat zjednoczył się, żeby jednak tego skandalu nie pogłębiać.
5: Myślę, że nie, bo trzeba pamiętać, że głosy jurorzy oddają dobę przed koncertem na żywo, czyli tym, który widzieliśmy wczoraj wieczorem. Widzowie oddają głosy podczas trwania koncertu do momentu ogłoszenia zakończenia głosowania, więc no któż mógł wiedzieć, że akurat Izrael zdobył tyle i tyle punktów, więc trzeba głosować na inny kraj, żeby to Izrael nie był zwycięzcą, więc ja bym się tutaj nie doszukiwał takiej no w pewnym sensie manipulacji, natomiast rzeczywiście było tak, że gdy już zostały dwa kraje, Izrael i Bułgaria, no to zarówno cała arena, czyli około 10 tysięcy, no może nie cała, ale na pewno zdecydowana większość widzów w arenie, a także zdecydowana większość dziennikarzy w centrum prasowym krzyczała i wiwatowała, wspierając Bułgarię, licząc, że to właśnie ten kraj wygra, no bo jeżeli to Izrael byłby zwycięzcą, to myślę, że nie tyle my mielibyśmy kłopot, co organizatorzy, bo wtedy no ta sytuacja wielu kontrowersji związanych z reprezentacją tego kraju musiałaby zostać po pierwsze wyjaśniona, a po drugie, no nie wiem, ile krajów zdecydowałoby się wziąć w organizowanej przez Izrael Eurowizji. Swoją drogą w ogóle nie wiemy, czy taka Eurowizja w Izraelu by była zorganizowana, oczywiście ze względów bezpieczeństwa. Bułgaria była typowana wśród faworytów, może nie tych do zdobycia najwyższego trofeum, ale na pewno w tej pierwszej piątce, siódemce i z każdą próbą, z każdym występem pięła się do góry, więc nie powiedziałbym, że jest to przypadkowy zwycięzca, natomiast na pewno zaskakujący, bo dla niektórych, tak jak sam powiedziałeś, piosenka Umcy, Umcy, ale jednak spodobała się nie tylko widzom, bo oni przyznali swoje najwyższe punkty właśnie piosence z Bułgarii, ale także jurorom. I po raz pierwszy od 2007 roku zdarzyło się tak, że zwycięzcą całej Eurowizji jest zarówno zwycięzca jurorów, jak i widzów.
4: Aż nie wiem, gdzie przejść dalej, bo ten w ogóle system tego, jak oceniane są te piosenki przez jurorów i publiczność, zawsze dla mnie stanowi źródło niezrozumienia głębokiego, ale chyba też to stanowi źródło kontrowersji trochę co roku. Teraz się udało tego uniknąć.
5: Zgadza się. W zeszłym roku było bardzo podobnie, że to w ostatecznym podliczeniu punktów został Izrael i Austria. I było, co prawda system prezentacji tych punktów był inny, ale też było tak, że to był albo Izrael, albo Austria. Wszyscy mieli nadzieję, że to będzie jednak Austria. Każdy z jurorów ma określone kategorie do oceny występu. Tych kategorii jest kilka, między innymi ogólny odbiór, kwestia wokalna oczywiście, kwestia jakości występu i każdy z jurorów powinien zgodnie z własnym przekonaniem i sumieniem oddać punkty, szeregując piosenki od pierwszej do ostatniej. W związku z czym na miejscu pierwszym ustawiając tą piosenkę, tę reprezentację, ten kraj, który jego zdaniem te wszystkie kryteria spełnił najlepiej, a na ostatnim ten, który spełnił najgorzej. No i potem kombinacja tych wszystkich punktów daje łączną notę jury. Oczywiście może się tak zdarzyć, każdy gust ma inne gusta, że jeden z jurorów daną reprezentację umieści na dalekiej pozycji, a drugi na pozycji pierwszej. Więc to wszystko zależy od tego, czy jury jest zgodne, czy nie. Powinno się zapewnić jurorom obradowanie w, powiedzmy, takich sterylnych warunkach. To znaczy, żeby nie mogli kontaktować się ze sobą, żeby nie mogli ustalać not jurorskich, tylko oddali je zgodnie z tym, jak oceniają te występy. Jak to było w poszczególnych krajach, powinny nad tym dbać, powinni na to zwracać uwagę narodowi nadawcy, czyli telewizje publiczne, które są tak naprawdę reprezentantami biorącymi udział w Eurowizji. I czasami się zdarzy tak, że ci jurorzy są zgodni, a czasami nie. I dopiero ta wypadkowa sprawia, ile tych punktów dana reprezentacja zbiera. No na pewno mocne kontrowersje wzbudziło 12 punktów od polskiego jury, które powędrowało do reprezentacji Izraela i była to jedyna dwunastka jurorska dla tego kraju.
4: No właśnie. I wydaje mi się, że nikt w Polsce jeszcze nie zadał tego pytania, więc ja je teraz zadam. Czy piosenka Izraela była dobra i występ?
5: Oceniając zupełnie
4: bez emocji, bez kontrowersji, bez ludobójstwa.
5: Bez kontrowersji i bez tego, który z tych krajów taką piosenkę zaprezentował, ta piosenka mogła się podobać, oczywiście. Natomiast uważam, że nie powinniśmy stosować trochę moralności Kalego, bo z jednej strony chcielibyśmy, żeby Eurowizja nie była konkursem politycznym, a z drugiej strony oczekujemy, że jurorzy bądź też widzowie nie przyznają punktów reprezentacji Izraela tylko dlatego, że jest właśnie reprezentującą Izrael. Gdzieś trudno znaleźć oczywiście ten złoty środek i trudno oddzielić emocje i polityczne.
4: Już dzwoni jury ze skargą.
5: Być może. Zaraz sprawdzimy, kto tam. Trudno oddzielić to, co się dzieje w Strefie Gazy, działania izraelskiego rządu od tej Eurowizji. Natomiast no, jeżeli my tego nie zrobimy, nie zaczniemy szanować tego, że komuś rzeczywiście mogła się ta piosenka podobać i dla niego te kwestie polityczne związane z działaniami wojennymi nie są najważniejsze i ocenia tylko i wyłącznie występ, no to my nigdy nie będziemy zadowoleni z tego wyniku. Tak samo jeśli chodzi o punkty od ukraińskiego jury, znów nie dostaliśmy ich od Ukraińców, ale znów, czy w takim razie jesteśmy za przyznawaniem sobie sąsiedzkim punktów, czy jednak nie? Czy jednak jesteśmy za tym przyznawaniem punktów tylko wtedy, kiedy my je dostajemy od sąsiadów? No myślę, że tutaj powinniśmy spojrzeć na to takim chłodnym okiem i zwrócić uwagę na to, że no, to są głosy poszczególnych osób. Każdy głosował, jak myślę, zgodnie z własnym przekonaniem i takie jest podsumowanie punktów, taki jest wynik.
4: Muszę to przeczytać, bo dostałem tutaj na prompterze sugestie, że mamy nadzieję, że to nie Mossad dzwonił w tej chwili.
5: Ja raczej nie.
4: Wróćmy do poważnej rozmowy o kontrowersjach, bo ja rozumiem to, co pan mówi. Natomiast myślę sobie, że jest różnica, kiedy impreza, która kojarzy się z jakimiś wartościami. W przypadku Eurowizji to była otwartość i tolerancja, którą oglądaliśmy przez wiele lat, która też przyciągnęła fanów. Takie święto trochę muzyczne, a trochę taki właśnie wybieg mody, na którym można pokazać...
5: No, trochę też kiczu, nie bójmy się tego słowa.
4: Tak, święto piosenki, święto kiczu, ale też czasami takiego kiczu tak dobrze rozumianego, że można wyjść i pokazać światu, jaki ktoś jest i się tego nie wstydzić. I są wartości, za którymi opowiadają się różne festiwale, konkursy i tak dalej. Będziemy rozmawiać na przykład o Millennium Dogs Against Gravity, no to prawa człowieka na przykład tam są ważną kategorią. No i teraz można do tego podejść patrząc na Izrael i na Ukrainę. Okej, Ukraina nie dała nam punktów, a powinna, bo wszystko nam zawdzięcza i jesteśmy jej największym przyjacielem. Ale czy tego powinniśmy oczekiwać? Niekoniecznie. Natomiast w przypadku Izraela jednak to jest bardziej krytyka za wyłamywanie się z pewnego kręgosłupa wartości i burzenia trochę tego, co się reprezentowało. I ja w tym kontekście zapytam tak, czy Eurowizja sprzedała swoje ideały otwartości i tolerancji?
5: Zgadzam się z tym, co powiedziałeś, bo jeśli chodzi o udział Izraela, no to musimy patrzeć tutaj troszeczkę wstecz, czyli na organizatorów. To oni, moim zdaniem, i tu się zgadzam z wszystkimi tymi, którzy uważają, że Izraela na Eurowizji być nie powinno, popełnili błąd, dopuszczając tą reprezentację po raz kolejny do udziału i mogliśmy zauważyć, obserwując wyniki telewidzów, że znów Izrael zgarnął prawie że maksymalne noty od widzów. W pewnym sensie tak, w pewnym sensie Eurowizja zaprzedaje swoje ideały i wartości, co do których została powołana i jest to, myślę, nie tyle polityczny kontekst, bo tak jak w sporcie mamy taki sport washing, kiedy właśnie za pomocą imprez sportowych, pamiętamy igrzyska w Soczi chociażby, dane kraje, a właściwie rządy danych krajów próbują poprawić swój wizerunek na arenie międzynarodowej i tak jest w przypadku Izraela. Dowiodło to niezależne śledztwo dziennikarzy New York Timesa, którzy dotarli do cząstkowych wyników z poprzednich lat, chociażby z 2025 i 2024 roku, które pokazują, że w wielu krajach liczba głosów na Izrael była niewspółmiernie większa do chociażby reprezentacji drugiego kraju. Na przykład tak było z Hiszpanią, gdzie kilka tysięcy osób oddało głosy na Izrael, co zapewniło temu krajowi 12 punktów, czy nawet kilkanaście tysięcy głosów, a kilka zaledwie tysięcy, nie wiem, 1500 na reprezentację Polski. I tak naprawdę, gdyby Izraela nie było w tej Eurowizji, to Polska zyskałaby najwyższe noty z Hiszpanii. Zdecydowanie organizatorzy Eurowizji muszą coś z tym zrobić, bo już widzimy bojkot wielu państw, bojkot, czyli wycofanie się z Eurowizji, ba, mało tego, nawet decyzję o nietransmitowaniu, co jest też sprzeczne z takim regulaminem Europejskiej Unii Nadawców dla członków właśnie tej organizacji. Kolejna reprezentacja Belgii po wczorajszym finale również zagroziła wycofaniem się z kolejnego konkursu, jeśli Izrael znów będzie do tego konkursu dopuszczony. Natomiast tu musimy spojrzeć troszeczkę w papiery, jak ja to mówię, i w to, kto finansuje Eurowizję, bo jednym z głównych sponsorów jest izraelska firma. Z tego, co udało mi się dowiedzieć, to jest nawet 1/4 budżetu całego konkursu, więc jak rozumiesz, no bez tych pieniędzy byłoby ciężko tą Eurowizję zrezygnować. Druga rzecz, po wycofaniu się tych 5 krajów, w tym Hiszpanii, czyli jednego z krajów Wielkiej Piątki, który płaci naprawdę ogromną składkę ze względu na swoją populację, no rzeczywiście Europejska Unia Nadawców odczuła ten bojkot. W związku z tym zaproszono inne kraje, nieco mniejsze kraje, aby do tej Eurowizji wróciły, między innymi Bułgarię, która teraz zwycięża, aby pokazać, że okej, no może ktoś rezygnuje, ale też są kraje, które wracają i nie patrzą na ten polityczno-ekonomiczno-finansowy kontekst. To jest sprawa do wyjaśnienia absolutnie. Zmieniają się dyrektorzy zarządzający Europejską Unią Nadawców, ale nadal nie potrafią sobie z tym poradzić. I oczywiście może dojść do tego, że nie wiadomo w ogóle, czy przyszłoroczna Eurowizja się odbędzie, bo jeżeli miałoby wystąpić tylko kilkanaście krajów, które nie mają problemu z tym, że wśród reprezentantów będzie Izrael, no to jaki jest sens organizować taki konkurs? Na pewno nie będzie na taką skalę, nie będzie miał takiego przełożenia ani emocji jak teraz. Mnóstwo pytań padło tutaj w sprawie Izraela do dyrektora zarządzającego. Przyznać trzeba, że Martin Green, który jest takim teraz głównym dyrygentem tej Eurowizji, odpowiadał na wszystkie pytania dziennikarzy, nawet te bardzo dociekliwe, ale twierdził, że zdaniem Europejskiej Unii Nadawców, zdaniem nadawców, którzy przecież w listopadzie głosowali nad tym, mieli głosować, przepraszam, nad tym, czy Izrael w Eurowizji pozostawić, ale tak naprawdę zrobiono głosowanie nad tym, czy zrobić głosowanie, sami zdecydowali o tym, że jest wszystko w porządku, że nie doszło do manipulacji i Izrael nie powinien zostać wykluczony. Myślę, że ten temat będzie powracał, będzie teraz o tym głośno, później może trochę ciszej. Im bliżej końca roku i przygotowań do kolejnej Eurowizji, ten temat na pewno wróci. Natomiast z mojego punktu widzenia, zarówno dziennikarza, jak i fana, absolutnie trzeba tą sprawę wyjaśnić. Niestety
4: to ja mam ważne
5: izraelska
4: pytanie.
5: Delegacja też nie chce tego tematu wyjaśniać.
4: Mam bardzo ważne pytanie. Wspomniałeś o Martinie Greenie. Czy Martin Green jest takim Giannim Infantino świata muzyki, a Eurowizja jest trochę jak FIFA?
5: No, trochę tak to wygląda. Rzeczywiście można taką analogię zauważyć, chociaż proszę pamiętać, że wcześniejszy dyrektor zarządzający, Martin Esterdal, Szwed, odszedł w atmosferze wielkiego skandalu, właśnie związanego z manipulacją głosami przez Izrael i tymi niedozwolonymi kampaniami. Martin Green miał być człowiekiem na to właśnie całe zło. Próbuje robić dobrą minę, ale jednak do złej gry i wydaje mi się, że bez względu na to, kto byłby tym dyrektorem zarządzającym, potrzeba konkretnych, zdecydowanych decyzji, bo inaczej to 70-letnie święto grozi upadkiem. I to nie będzie już święto zjednoczenia, gloryfikowania różnorodności i różnych stylów muzycznych, gdzie możemy poznać artystów z innych krajów, chociażby taką darę, o której nikt w Polsce pewnie nie słyszał, a teraz właśnie się dowiedział, że ona istnieje. I grozi to tym, że wkrótce być może Eurowizja się skończy, nie wiem, może rozpadnie, może inne kraje zorganizują swój własny koncert, tak jak to zrobiła Rosja, która została z Europejskiej Unii Nadawców jednoznacznie i jednogłośnie wyrzucona, więc zorganizowała sobie własny podobny konkurs, żeby pokazać, że wcale tej Eurowizji nie potrzebuje. Jednak jest to wydarzenie, które dla wielu krajów jest bardzo ważne, one się do tego przygotowują. To jest bardzo szeroka arena, no też wizerunkowa, nie ukrywajmy, na której kraj może się pokazać, nie tylko muzycznie, ale też pokazać siebie i nawet czy jest to San Marino, czy są to Niemcy, to mają, powinny mieć te same reguły, zasady i możliwość zaprezentowania twórczości swoich artystów.
4: Mówił fan Eurowizji Łukasz Smardzewski.
5: Rozgoryczony troszeczkę, przyznaję.
4: Jeszcze raz, przepraszam?
5: Rozgoryczony troszeczkę, przyznaję, fan Eurowizji, tak.
4: No, ale
5: chciałbym też może zwrócić uwagę na pozytywne punkty, jeśli mam jeszcze chwilę.
4: Niestety Państwu, nie mamy, więc
5: jedno zdanie. Alicja Szemplińska wygrała swój półfinał u jurorów. Była pierwsza w półfinale.
4: No i jak dojdzie do zmian w tej muzycznej FIFA, to na pewno wygramy. Bardzo dziękuję. Mówił fan Eurowizji Łukasz Smardzewski, dumny po zwycięstwie, wierny po porażce. 9:40 informacje.
6: Reklama. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
9: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Reklama.
11: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 9.41, informacje Tok FM, Emil Górny. Zapraszam. Doniesienie o ograniczeniu obecności wojsk USA nie dotyczą docelowo Polski, informuje Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Według BBN trwa rotacja sił amerykańskich, a do kraju przemieszcza się sprzęt i żołnierze USA. Były minister przemysłu Wenezueli Alex Saab, uważany za jednego z najbardziej zaufanych współpracowników obalonego przywódcy tego kraju, Nicolasa Maduro, został deportowany do Stanów Zjednoczonych. Poinformował o tym wenezuelski urząd migracyjny. Według źródeł Reutersa Saab może przekazać amerykańskim władzom informacje pogrążające Maduro. Na koniec sport. Robert Lewandowski po zakończeniu sezonu odejdzie z Barcelony, ogłosił piłkarz na Instagramie, a napastnik reprezentacji Polski był w tym klubie od 2022 roku. Kolejne informacje w Tok FM o 10.
11: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: 9.42, niedzielny poranek Tok FM. Michał Tomasik z tygodnika Polityka się kłania. Przenosimy się, proszę państwa, do kin, konkretnie kin wszelakich, w których trwa Millennium Dogs Against Gravity. Jeszcze dzisiaj ostatni dzień stacjonarnego oglądania filmów, ale już za chwilę, we wtorek, rozpoczyna się część online'owa, więc będzie można z każdego regionu i rejonu Polski oglądać. Ze mną w studio Wojciech Diduszko, dyrektor konkursu polskiego Millennium Dogs Against Gravity. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, dzień dobry.
4: Co tam w tym roku słychać na festiwalu?
12: Tłumy. W zeszłym roku było 183 tysiące widzów. W tym roku będzie na pewno więcej, wiemy, bo na bieżąco śledzimy sprzedaż biletów. Bardzo się cieszymy, że festiwal cieszy się takim wielkim zainteresowaniem. Ta publiczność rośnie wykładniczo, jak kiedyś COVID. Pamiętam, że to słowo wzrost wykładniczy zrobiło wtedy karierę. Teraz jest tak samo. Udało nam się stworzyć wydarzenie, na które przyjeżdżają ludzie z całego świata. Jest taka miła tradycja, że we wtorek podczas festiwalu odlatuje samolot do Cannes i tam 200 osób siedzi i leci z Warszawy do Nicei, bo dla ludzi z branży dokumentalnej Warszawa stała się takim naturalnym przystankiem. Znaczy, jeżeli ktoś przylatuje z Ameryki, to przylatuje do Warszawy, potem leci do Nicei. Dla ludzi ze świata jesteśmy jednym państwem jako Unia Europejska i już się stało dla nich oczywiste, że w tej Warszawie trzeba być. Cieszymy się bardzo, że publiczność chce oglądać te filmy i szuka tematów, które są dla niej ważne. My nigdy nie narzucamy niczego. Wybieramy filmy z całego świata, potem patrzymy najlepsze filmy z całego świata, potem patrzymy, w jakie tendencje się one układają. Tendencje w tym roku, jeżeli mogę się pokusić o takie podsumowanie, patrząc na najpopularniejsze filmy, te, które budzą najżywsze reakcje w social mediach, są dwie. Jedna to jest absolutna potrzeba więzi z naturą. Mamy film Pieśni Lasu Vincenta Muniera. To jest film, który dzisiaj zresztą pojechał do Białowieży, opuścił Warszawę i udał się do Białowieży, gdzie był jako nastolatek i teraz wrócił tam jako dojrzały mężczyzna. Nie mógł nie wykorzystać tej sytuacji, będąc w Warszawie. To jest film, który widziało we Francji 2 miliony widzów, prawie 500 tysięcy widzów w Niemczech. Będzie bardzo też popularny w Polsce. Trafi do kin jesienią, ale jeszcze dzisiaj są pokazy w 7 miastach całej Polski. Można je znaleźć na mdag.pl. To jest bardzo prosty film o dziadku i wnuczku, czyli ojcu reżysera i jego synu, 12-letnim, którzy spacerują po Vogezach. To są góry w zachodniej Francji, przepiękne, takie nasze Bieszczady, powiedzmy, i obserwują las. piękna muzyka Warrena Ellisa. To jest współpracownik Nicka Cave'a. Przepiękne, fantastyczne zdjęcie, takie wyciszenie. Masaż dla duszy, masaż też dla ciała. Ten film działa niesamowicie fizycznie, jest arcydziełem, takimi ruchomymi obrazami, hipnotycznymi wręcz. Pojawiły się głosy, że on powinien być zapisywany na receptę. Że lekarze powinni, że on naprawdę tak działa, ludzie są tak uleczeni i niesie coś, czego ludzie bardzo potrzebują. Taką więź z naturą i przywraca wiarę w to, że świat ma sens. No bo nie oszukujmy się, od 5-7 lat żyjemy, był najpierw COVID, cały czas trwa wojna, w której Polska bierze udział. Granica z Białorusią jest 120 czy 140 kilometrów od miejsca, w którym mamy teraz przyjemność rozmawiać.
4: Bierze udział to pośrednio, ale wisi nad nami.
12: No pośrednio.
4: Wisi nad nami to ryzyko bezpośredności.
12: Let's skip the details, ale tak. No dzieją się rzeczy i odczuwamy taką presję cały czas, więc jeżeli ktoś nam proponuje obraz świata w filmie dokumentalnym, czyli czymś, co istnieje, tutaj nic nie jest przekłane, że naprawdę można się zatrzymać, spojrzeć w głąb siebie, zachwycić się tym lasem. My jako festiwal zawsze staramy się widzom dać coś więcej, to znaczy nie są to, zapraszamy do kina, są fajne filmy, chodźcie, tylko na przykład przy okazji Pieśni Lasu wyprodukowaliśmy, firma, która produkuje wspaniałe kosmetyki, wyprodukowała specjalne olejki zapachowe inspirowane filmem, które się nazywają właśnie Pieśni Lasu. A podczas jednego z seansów za pomocą dyfuzorów był rozprzestrzeniany ten zapach. Ludzie bardzo...
4: Podświadomość była kodowana.
12: Najszybciej, jak kino 5D kiedyś było modne, to tak. Jeszcze wodą powinniśmy chlapać, no ale poprzez to opanowaliśmy się trochę. Więc ta więź z naturą jest czymś, czego ludzie bardzo potrzebują i to się przewija w różnych filmach.
4: A to jest pierwsza rzecz. Drugim
12: takim tematem, i to mnie cieszy jako mężczyzna dobiegającego 50, są filmy o mężczyznach, którzy spędzają z sobą czas, rozmawiają i robią przeróżne rzeczy. Czasami to polega na tym, że po prostu piją sobie piwko, patrzą o ognisko i rozmawiają o tym, jak im życie mija. Czasami to jest film o tym, jak chłopaki, o którym miałeś przyjemność oglądać i o którym krótko rozmawialiśmy przed audycją, o tym, że to jest film, w którym główny bohater nie może sobie znaleźć partnerki, jest porzucany przez...
4: Reżyser Rocco Dimenta.
12: Jest porzucany przez kolejne swoje osoby towarzyszące. Mieszka w Berlinie, jest Włochem, wyjechał tam, podobnie jak w filmie Felliniego, w Ałkonie, do dużego miasta, czyli z Salo w północnych Włoszech, do Berlina robić karierę. Nie do końca mu się to życie układa i w takim geście, trochę jak w Amatorze Kieślowskiego, kieruje kamerę na siebie, no i tak dosyć okrutnie i bezlitośnie zaczyna się zastanawiać, co idzie. Tak, żeby się dowiedzieć, o co chodzi, wraca do miejscowości Salo, gdzie spotyka tytułowych chłopaków. Ten tytuł oryginalny filmu to Toro, czyli, to
4: byczki,
12: czyli byczki. Zastanawialiśmy się, jaki tytuł polski też w końcu. Byczki długo się utrzymywały na tapecie, w końcu są chłopaki. No i...
4: To też dobry tytuł.
12: To są tak. To są takie chłopaki, to znaczy ludzie, którzy jeżdżą z łokciem wystawionym za...
4: Gwiżdżą
12: za dziewczynami. Jednocześnie są pełni miłości, takiej prawdziwej mądrości. On jest z zupełnie innego świata. Piękny film o spotkaniu, po prostu, tak. Po prostu mężczyzn, bardzo, bardzo wzruszający. Drugim filmem, który zrobił wspaniałą furorę, wyprzedane za 10 seansów sprzedanych w całej Polsce, jest film pod wiele mówiącym tytułem Wyznania szwedzkiego mężczyzny. Mhm. To jest film, w którym reżyser i bohater, znów ta sama figura, on zresztą przyjechał do Polski, kieruje kamerę na siebie i zastanawia się, na czym polega manosfera, na czym polega ten szał, który ogarnia mężczyzn w pewnym wieku, którzy się angażują bardzo w takie prawicowe bądź skrajnie prawicowe męskie kręgi i szukają rytuałów, które pozwolą budować wspólnotę dowodzenie przez jakiś charyzmatyczny, z mojego punktu widzenia, kompletnych wariatów. Jako człowiek zupełnie z liberalno-lewicowego kręgu postanawia dołączyć na warsztaty do jednego z tych kręgów i doznaje takiego manosferowego ukąszenia. To znaczy, zaczyna się tym trochę fascynować.
4: Składa mu się to.
12: Rozumie, co się dzieje. Teza jest taka, potem zaprasza tam swojego ojca, z którym od wielu lat jest w konflikcie i dzięki temu, że razem są na tych warsztatach, wreszcie sobie patrzą w oczy, mówią, kocham cię i przytulają się ku wielkiej ucieszy wytatuowanych, brodatych wikingów. To wszystko się dzieje w Danii, więc jest bardzo spektakularne wizualnie. Wzruszająca scena. Teza jest taka, że lewicowej, liberalnej stronie brakuje bliskości, brakuje rytuałów, brakuje takich czasem wręcz prymitywnych zachowań, które budują wspólnotę. jakoś się z tego wypłukaliśmy, a ta druga w cudzysłowie strona. Też film jest o tym, co jest naprawi to fantastycznym, podkreślam, to jest film dokumentalny o przekraczaniu granic, to znaczy on w tych prawicowych mężczyznach, niby prawicowych, po prostu dostrzega normalnych ludzi, a oni w nim też widzą człowieka, zobaczyć człowieka i wracając do poprzedniego wątku, zobaczyć naturę i zobaczyć człowieka w naturze, to są takie rzeczy, których ludzie na pewno szukają.
4: Ale to jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś o tym drugim filmie, bo ja dokładnie te same rzeczy widziałem w tych chłopakach. To znaczy, to była trochę konfrontacja reżysera, który pojechał do tego Berlina, jednak zachodniej stolicy wielkiej europejskiej, w której w radio słuchał o tym, o emancypacji, ale towarzyszącej tej emancypacji kobiet również takiemu trochę chaosowi, to znaczy burzymy stary świat, ale do końca jeszcze nie zbudowaliśmy nowego i on wraca do miejscowości, która, gdzie te byczki są. To jest jednak postać trochę macho, konserwatywna, ale taka bardzo dojrzewająca do współczesności i że oni jednak, ten ich pomysł może był przestarzały, ale udało im się go zaktualizować. I to jest też takie, to było też bardzo ciekawe zestawienie i pytanie, komu koniec końców lepiej idzie.

0: Ja widziałem urywki z tego filmu, o którym mówiłeś. No to takie
1: Pieśni lasu?
0: O górach. O górach,
1: tak.
0: No to też jest taki motyw wycieczki takiej górskiej, gdzie jednak właśnie nie dość, że odcinamy wszystko, trochę tak jak mówiłeś, w tym szukaniu, poszukiwaniu wyciszenia, odcinamy wszystkie bodźce trochę zewnętrzne, zostajemy sami ze sobą i to jest też jakiś taki rytuał, który
1: Spacery leśne są zapisywane we Francji, w Japonii przez lekarzy rodzinnych. Tak. Znaczy, to jest naukowo udowodnione, że spacer w naturze, my w Kinotece wybudowaliśmy na chwałę tego filmu, żeby go jeszcze bardziej podnieść, choć wydaje mi się, że będzie jednym z największych przebojów w tym roku w Polsce, taką instalację włożyliśmy do Kinoteki Drzewa, które codziennie są skrupulatnie podlewane. Zapraszam, jeżeli nie byłeś, i wszystkich państwa też zapraszam dzisiaj jeszcze do Kinoteki, bo dzisiaj ostatni dzień festiwalu. I to jest taka magia. No to jest właśnie też rytuał. Po prostu rytuał potrzebuje jakichś rzeczy, które stwarzają jakąś sytuację powtarzalną, zmieniającą trochę w taki sposób świętowanie. Festiwal jest świętem, w którym naprawdę bierze w tym udział bardzo wiele osób.
0: Ja mam wrażenie, że w takich festiwalach i też ja sam tego na Millennium Docsach co roku szukam, to jest odpowiedzi na pewne wątpliwości codzienności, które mi towarzyszą. I chciałem ciebie zapytać na koniec jeszcze, czy to już padło, czy jeszcze nie? Co jest obecnie taką wątpliwością, na którą ludzie szukają odpowiedzi w tych filmach?
1: To jest bardzo dobre pytanie, na które nie ma prostej odpowiedzi, ale jeżeli naprawdę głęboko spojrzę na wszystko, to wydaje mi się, że ludzie szukają takiego potwierdzenia, że człowiek gdzieś na końcu siebie samego jest dobry. To znaczy, że człowiek, jeżeli zdrapie się z niego właśnie te wszystkie rytuały, wszystkie rzeczy, którymi jesteśmy otoczeni, że takim pierwotnym instynktem jest dobro, do którego czasem trzeba dojrzeć. Mamy taki niesamowity film Bez końca. On był w konkursie głównym, w konkursie polskim Michała Marczaka, który miał premierę światową na festiwalu w Sundance w styczniu, czyli najlepszym obecnie festiwalu na świecie. To jest film o Danielu Dymińskim, który szuka swojego syna Krzysztofa Dymińskiego. To bardzo głośna sprawa sprzed paru lat. Krzysztof 16-letni wyszedł z domu, a wszedł na most gdański i zniknął, kiedy kamera przemysłowa wykonywała obrót. On po prostu zniknął, ciała nigdy nie odnaleziono. Dla rodziców szok i zaczęli szukać go po całej Polsce. Wokół tych poszukiwań stworzyła się wielka społeczność i przez poszukiwania właśnie zaczęła się taka wewnętrzna podróż Krzysztofa w poszukiwaniu dobra. On zaczął się zastanawiać, co poszło nie tak. Jest biznesmenem odnoszącym gigantyczne sukcesy. Gdzieś w tym pędzie ku pieniądzom zapomniał o prawdziwych rzeczach, o tym wewnętrznym dobru, o relacjach, o tym, że z dziećmi trzeba spędzać czas, rozmawiać, czasami nic nie robić. Czyli co w kandydatach śmieci. Wystarczy czasami być po prostu. Wtedy dzieje się magia. I o tej magii, o tym wewnętrznym dobru, to są takie tendencje, których ludzie szukają.
0: To jeszcze na koniec, krótko, chciałem ciebie zapytać, czy masz wrażenie, że właśnie takie też to odejście do bardziej ogólnych historii, uniwersalnych, że nastąpił taki zwrot po latach, kiedy dużo oglądaliśmy, chcieliśmy też oglądać, chcieliśmy słuchać opowieści o Ukrainie, o Izraelu, o Strefie Gazy, że tego jest troszkę mniej, ale te opowieści dalej są uniwersalne i szukają odpowiedzi na te same pytania.
1: Nadal te tematy istnieją, ale w momencie, kiedy wszystkie informacje mamy na wyciągnięcie ręki, mamy reportaże, newsy, częściowo tworzone przez AI, algorytmy, jesteśmy tym atakowani, w kinie naprawdę szukamy wytchnienia i jednak jakiejś metafory. To musi być atrakcyjnie powiedziane w formie sztuki, to musi być coś więcej niż tylko po prostu news z tego, co się dzieje na świecie.
0: Jeszcze dzisiaj można oglądać w kinach. Od wtorku można oglądać online.
1: Tak, zapraszamy.
0: Będą te filmy, o których rozmawialiśmy.
1: Nie wszystkie, ale częściowo tak. Zapraszamy na stronę mdag.pl. Tam są wszystkie informacje.
0: Mówił Wojciech Diduszko, dyrektor konkursu polskiego Millennium Docs Against Gravity. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję i zapraszamy do kina.
0: Zapraszamy do kina i zapraszamy również na audycję Patrycji Wanat, która jest tam. Halo, halo.
2: Halo, halo, dzień dobry i pozdrawiam Wojtka też bardzo gorąco.
1: Pozdrawiam Patrycję, gdziekolwiek jesteś.
0: Powiedz, gdzie jesteś i właśnie. O czym będziesz opowiadać.
2: Jestem we Francji, a będę opowiadać o wodzie w rolnictwie, ale nie tylko, bo nie będziemy rozmawiać tylko o... Nie będziemy w ogóle rozmawiać o tym, czy jest susza, czy nie, bo wszyscy zgadzamy się już chyba co do tego, że jest sucho i będzie jeszcze bardziej sucho. Teraz pytanie, jak mamy się do tego...

0: go przygotować na tę przyszłość i na te coraz bardziej suche lata. I nie będziemy rozmawiać tylko i wyłącznie o dużych gospodarstwach i o kraju, ale będziemy też rozmawiać o naszych domowych ogródkach, ponieważ bardzo często podlewamy bez sensu, podlewamy trawę wodą wodociągową w czasie pełnego lata. No i będziemy się zastanawiać, jak po prostu tego nie robić, więc zapraszam bardzo gorąco po godzinie 10:00. Wiesz co jesz, Patrycja Wanat.
1: Historia absolutnie kinowa. Jeszcze mi się przypomniało, że na festiwalu jest film o betonie, który też jest na pewno ciekawy. Bardzo ci, Patrycja.
0: No, na festiwalu jest mnóstwo wspaniałych filmów o naturze również i o żywności jakoś też pośrednio, więc bardzo dziękuję za to.
1: Po 10:00 informacje, później Patrycja Wanat. Michał Tomasik, państwu bardzo dziękuję. Dziękuję również Krzysztofowi Olesiewiczowi i Magdzie Sikoń, którzy ze mną przez, no nie dwie godziny, cały tydzień ze mną byli. Kłaniam się nisko i zapraszam na informacje.
2: Autopromocja.
3: Ma być tuż, za 5 lat, za 2.
4: Elon Musk głosi, że pojawi się już w tym roku.
3: Ma zmienić wszystko, wyleczyć choroby, uratuje planetę, zapoczątkuje erę powszechnej, globalnej obfitości.
4: Ale także rozwiąże nasze największe problemy w sposób, którego jeszcze nie potrafimy sobie nawet wyobrazić.
3: Na nowo zdefiniuje, co to znaczy być człowiekiem.
4: No albo przyniesie apokalipsę i nas wszystkich zabije.
3: Mowa oczywiście o generalnej sztucznej inteligencji, czyli AGI, co może zmienić, komu zaszkodzi, a komu sprawi korzyści.
4: O tym opowiadamy w podcaście Techstoria. Nowych odcinków szukajcie co wtorek w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
7: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
5: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Kolejna tragiczna noc na Ukrainie. Rosyjskie wojska zabiły 2 osoby. Mimo że była to wyborcza obietnica, najprawdopodobniej nie dojdzie do likwidacji funduszu kościelnego. A w tych informacjach powiemy też o edukacyjnych trendach przed rekrutacją do szkół średnich. Minęła 10:00, informacje Tok FM, Emil Górny, zapraszam. 2 osoby zginęły, a 40 zostało rannych po ostrzale prowadzonych przez Rosjan we wschodnich i południowych regionach Ukrainy. Według sił zbrojnych w atakach uczestniczyło m.in. 287 dronów. 2 osoby zginęły w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy. Obrażeń doznało tam 16 osób, w tym dziecko. W sąsiednim obwodzie zaporowskim rannych zostało 7 osób. Według władz wojskowych tego regionu Rosjanie zaatakowali w tej części Ukrainy 49 miejscowości. Najprawdopodobniej nie dojdzie do likwidacji funduszu kościelnego, a była to jedna z obietnic koalicji rządzącej. Fundusz to relikt PRL-u, obecnie jest częścią budżetu państwa, a jego głównym celem jest opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne duchownych wszystkich wyznań zarejestrowanych w Polsce, głównie Kościoła katolickiego. Reporter Tok FM Maciej Kluczka dopytywał rządzących, co dalej z tym tematem.
9: Na czele zespołu do spraw likwidacji funduszu kościelnego stoi Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL-u. Zespół przygotował rozwiązanie, odpowiada.
10: My przedstawiliśmy różne warianty. Wariant podatkowy, Ministerstwo Finansów tutaj miało swoje zdanie, raczej sceptyczne. Ja popierałem, powiem szczerze, ten wariant odpisu podatkowego, uważam, że byłby najlepszy.
9: Był też wariant przeniesienia zabezpieczenia społecznego duchownych do ZUS-u.
10: Ale rozstrzygnięcia w tej sprawie nie ma ostatecznego stanowiska w tej sprawie koalicji.
9: Czy to oznacza, że fundusz zostanie po staremu? Pytam Dariusza Wieczorka z Lewicy.
11: Zapytamy się pana premiera Kosiniaka, na jakim to jest etapie, bo potwierdzam, że była to jedna z obietnic, że trzeba ten system rzeczywiście zmienić.
9: Fundusz kościelny to obecnie ponad 250 milionów złotych z budżetu państwa. Maciej Kluczka, Tok FM.
8: Zmieniamy temat. Przed uczniami 8 klas szkół podstawowych pierwsza ważna decyzja dotycząca ich przyszłości. Rozpoczęła się bowiem rekrutacja do szkół średnich, w czasie której coraz większego znaczenia nabierają placówki branżowe. Tak jest między innymi na Pomorzu, które w związku z gigantycznymi inwestycjami w energetykę wiatrową i atomową stoi przed szansą technologicznego i przemysłowego rozwoju. Paweł Radzewicz.
5: Świadomość ósmoklasistów co do przyszłości jest coraz większa, mówi dyrektor Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku Michał Stankiewicz.
12: Oni przychodzą nauczyć się konkretnego fachu i potem wejść na rynek pracy.
5: Wiedzą to także władze Gdańska, gdzie już połowa oferowanych w szkołach ponadpodstawowych miejsc ma profil zawodowy, mówi wiceprezydentka Monika Chabior.
13: Widzimy wzrost prestiżu szkół branżowych i technicznych.
5: Zawody związane z branżą energetyczną, morską czy budowlaną reklamują się same.
12: Jeżeli chodzi o naszych absolwentów, są poszukiwani. Czasami mamy nawet problem z tym, żeby oni szkołę ukończyli, tylko dlatego, że zarabiają bardzo duże pieniądze na rynku.
5: Na wybór szkoły i złożenie dokumentów absolwenci podstawówek mają 4 tygodnie. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz, TOK FM.
8: Coraz więcej osób ucieka z miast na podmiejskie tereny, licząc na spokój i większą przestrzeń. Jednak wiele gmin nie nadąża za tym boomem. Brakuje kanalizacji, dróg czy szkół. I choć domy rosną jak grzyby po deszczu, to infrastruktura często zostaje daleko w tyle. Ceną, jaką osoby po przeprowadzce płacą za piękne widoki, przestrzeń i dostęp do zieleni czy lasu, bywa na przykład brak kanalizacji. A to w przypadkach wielu miejscowości rodzi problemy. Takie jak na przykład w gminie Skawina, przyznaje Małgorzata Soja, kierowniczka referatu ochrony środowiska.
14: Nieprawidłowości pojawia się sporo. Każda taka nieruchomość wyposażona w zbiornik bezodpływowy powinna usuwać te nieczystości ciekłe przynajmniej raz na kwartał.
8: No, ale tego nie robi, zauważa jedna z mieszkanek gminy.
15: Czuć nieczystości na ulicach. Największy problem jest kontrolowanie jednak tego zbiornika.
16: Jakie to są koszty wywóz takiego jednego szamba?
15: 310 zł, więc możemy tak przypuszczać, że ludzie chcą oszczędzić i gdzieś to będą wylewać.
8: Niedogodności jednak nie zniechęcają do przeprowadzek. Trudno się dziwić, skoro na przykład w cenie 70-metrowego mieszkania w Krakowie poza miastem można mieć mały dom z ogródkiem. A na ten temat piszemy więcej na tok.fm.pl. Setki placówek, tysiące odwiedzających, tak minęła w całym kraju 22. Noc Muzeów. Swoje drzwi dla odwiedzających otworzyły muzea, ośrodki kultury, galerie i instytucje publiczne, w tym Sejm i Kancelaria Premiera.
17: Wybraliśmy Belweder, ale tam jeszcze gorzej się dostać.
9: A Kancelaria Premiera, bo?
17: Interesujemy się polityką.
9: Macie nadzieję, że zajrzycie i do gabinetu samego premiera w czasie wycieczki?
17: Byłoby super. Jestem ciekawa, jak tam wszystko wygląda.
18: Na co dzień pracuje tutaj pan premier, swoje gabinety mają także wicepremierzy.
8: Jednak w wielu tych najatrakcyjniejszych miejscach kolejki powodowały prawdziwy zawrót głowy. Kolejne informacje o 10.20, teraz pogoda. Na zachodzie i północy zachmurzenie umiarkowane i duże, na pozostałym obszarze całkowite z przejaśnieniami na wschodzie. Temperatura maksymalna w pasie od Śląska i Małopolski po Warmii, Mazury i Podlasie oraz na wybrzeżu od 10 do 14 stopni, a na znacznym obszarze kraju cieplej od 15 do 18. Najcieplej na krańcach wschodnich od 20 do 23 stopni, a najchłodniej miejscami na południu Śląska i Małopolski tam 8 stopni.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Patrycja Wanat, dzień dobry. Audycja Wiesz, co jesz? Patrzę, proszę Państwa, na prognozy pogody, które nareszcie zapowiadają nieco deszczu, no ale nawet te czekające nas opady nie zmienią tak dużo w sytuacji z suszą, z którą mamy do czynienia. I właśnie dziś o wodzie w rolnictwie będziemy rozmawiać. Nie będziemy jednak zastanawiać się, czy jest, czy nie jest sucho. Klimat się zmienia, my musimy się do tego przystosować, więc o tych dobrych i złych rozwiązaniach bardzo konkretnie będziemy dziś rozmawiać z naszym gościem, a jest z nami doktor habilitowany nauk rolniczych Rafał Wawer, który jest profesorem Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, ekspert w zakresie erozji gleb, gleboznawstwa, nawadniania upraw i rolnictwa cyfrowego. Dzień dobry.
19: Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
0: Czy zgodzi się pan z tą moją tezą, którą tutaj tak odważnie na początku postawiłam, że jest sucho, wszystko wskazuje na to, że będzie jeszcze bardziej i że susza jest tym jednym z największych, jeśli nie największym problemem rolnictwa w Polsce?
19: Zgodzę się z panią całkowicie. To znaczy ten poziom tej suszy jest różny w różnych miejscach kraju, bo mieliśmy ostatnio troszkę taką ławę opadów, tak się na to można by było tak powiedzieć i rzeczywiście ta północno-zachodnia Polska dostała trochę tych opadów, natomiast tutaj środek i my też dostaliśmy ich zdecydowanie za mało po takim długim okresie posusznym, który właśnie był w zimie na wiosnę, więc mamy tutaj mamy tutaj rzeczywiście bardzo trudną sytuację.
0: W zasadzie o tej trudnej sytuacji mówimy już ponad 10 lat, prawda? Przeczytałam takie dane, że 2013 rok mniej więcej, to no od tamtego czasu tak naprawdę ciągle mniej lub bardziej właśnie mówiliśmy tutaj o suszy. No i nic nie wskazuje na to, że będzie trochę lepiej.
19: Oj, to optymistycznie pamiętam. Bo to od 2006 monitorujemy susze, a pierwsze susze pojawiły się w roku 81. Od tego czasu właśnie profesor Doroszewski od nas z Instytutu datuje, że pojawiły się właśnie te susze związane ze zmieniającym się klimatem. Także już trochę tych lat jest.
0: No właśnie, no i dzisiaj porozmawiamy trochę o rozwiązaniach. Tydzień temu opowiadaliśmy Państwu w audycji Wiesz co jesz o agroleśnictwie. To też się trochę łączy z naszym dzisiejszym tematem, bo to niezwykle ważne, jeśli chodzi o zasoby wodne. Być może do tego jeszcze wrócimy, ale głównie chciałabym, żebyśmy poopowiadali dzisiaj Państwu o nawadnianiu, o retencji, o melioracji, o rolnictwie cyfrowym, o dobrych oraz złych przykładach z innych krajów. I mam taką propozycję, żebyśmy zaczęli od własnych ogródków, po czym przejdziemy na poziom sadów i gospodarstw, aż wreszcie przyjrzymy się tym rozwiązaniom na poziomie państw, a może i kontynentów. Zacznę trochę od takiego mojego własnego doświadczenia. Kilka lat temu w ogrodzie zrobiliśmy retencję, taką dość sporą, na 20 tysięcy litrów wody opadowej, wody z dachu. Na takie podobne działanie namówiłam też moich rodziców. No i prawdę mówiąc, po tych kilku latach zastanawiam się, dlaczego każdy z naszych sąsiadów nie robi. To już powinien być jakiś taki standard w domach w Polsce?
19: No myślę, że tak. Na obszarach wiejskich jest to dużo łatwiej zrobić niż w takich gęstej zabudowie miejskiej czy miejskiej. Natomiast no, na wsiach był taki właśnie mechanizm finansowania, co się nazywało Moja Woda z Narodowego Funduszu. Ja też korzystałem, miałem 65 metrów sześciennych, czyli trzy razy tyle co pani. Sam wykopywałem koparką zresztą ten staw. No to powinna być podstawa, dlatego że oprócz tego, że gromadzimy wodę deszczową, która normalnie idzie skoncentrowana w jedno miejsce, w grunt przeważnie, a w przypadku na przykład obszarów podmiejskich bardzo często idzie do kanalizacji, jest odprowadzana burzowej, czy nawet tej takiej właśnie zbiorczej, kombinowanej. I jest tracona de facto w danym miejscu, czyli z dachu, to co powinno wsiąknąć w glebę, która jest pod dachem, czyli pod naszym domem, zostaje to odprowadzone daleko i bardzo szybko ucieka do rzeki i z rzeki ucieka do Bałtyku z kolei, więc tą wodę tracimy tak, na takim poziomie lokalnym, nie? Na poziomie naszego ogródka chociażby.
0: Czyli co, jeśli patrzymy na takie nasze osobiste doświadczenie, być może nie producentów żywności, ale jakichś tam ogrodników, amatorów, mniejszych lub większych, to podstawą jest zatrzymanie wody tam, gdzie ona spada, tak?
19: Tak, tak, tak. Podstawą jest właśnie to i tutaj mamy też takich trochę możliwości, bo mówimy tutaj o retencji. Z tym, że ja chciałbym tutaj powiedzieć, że to nie jest takie jednoznacznie pozytywne retencjonowanie wody w otwartych zbiornikach.
0: Moje są zamknięte akurat, ale tak.
19: A, pani ma zamknięte. Tak. Bo to tak w Arizonie, w Nevadzie to jest norma. Przy każdym domu jest taki zbiornik.
0: A dlaczego w otwartych to nie jest zbyt dobry pomysł?
19: To znaczy gromadzenie wody deszczowej w takim zbiorniku przy domu to jest. Natomiast używanie zbiorników jako takiej jedynej formy retencji takiej wodnej na obszarach wiejskich, czy powiedzmy na jakiejś większej działce, no to parowanie z takiej otwartej, z takiego wolnego zwierciadła wody, czyli z takiej swobodnej wody, jest kilkukrotnie wyższe niż w przypadku gleby. Więc tej wody szybciej ubywa de facto i tu niestety było takie hop, hop, hura, że budujmy wszyscy zbiorniki, zaoszczędzimy wodę, no właśnie nie do końca. Tam, gdzie to zacienienie jest jakichś tych zbiorników dobre, to, no to ta woda mniej paruje, ale przy takim wystawieniu na słońce, to ona znika 5 razy szybciej niż znikałaby z gleby. Więc to też nie jest takie jednoznacznie dobre.
0: Czyli jeśli myślimy o ogródkach naszych, to lepiej jakieś zamknięte pojemniki czy balony, czy nie wiem, pod tarasem. Ja akurat mam pod tarasem właśnie taki zbiornik. Ale myślę tutaj też o takich pojemnikach, nawet metr sześcienny, które mogłyby nam trochę tej wody pozbierać, a później możemy przecież używać ją do kwiatków, bo to i lepiej, i taniej.
19: To są tak zwane mauzery, one mają dokładnie 1 metr sześcienny. To jest bardzo częsty taki zbiornik plastikowy z taką obudową stalową, takim stelażem, i tym się przewozi jakieś takie właśnie różne substancje do celów spożywczych, do różnych takich przemyśle się przewozi. No i później one zostają, można je kupić dosyć niedrogo, to 200 zł, 300. I rzeczywiście metr sześcienny wody się zmieści. Ja mam sam 2 takie jeszcze oprócz tego.
0: Tak, bardzo chciałam od tego zacząć, bo naprawdę wszystkim polecam bardzo gorąco, jeśli ktoś ma taki właśnie dom i do tego jakieś kwiatki albo drobne uprawy, to naprawdę świetnie, doskonale się sprawdza i można naprawdę dość dużo zaoszczędzić również po prostu finansowo. No, wykorzystywanie takiej wody miejskiej do podlewania ogródków, zwłaszcza w tym okresie letnim, czy też nawet naszej trawy, no to jest po prostu zbrodnia. To jest coś okropnego.
19: Tak, ma pani rację właśnie tutaj. Poza tym no, woda w wodociągach jest droga, czasami jej nie ma. Co te okresy suszy, to ja na przykład mieszkam na wsi też, w obszarach wiejskich, jestem rolnikiem też. I na końcu właśnie nitki wodociągu, u mnie tej wody brakuje i więcej mam czym podlewać. Ja mam uprawę borówki właśnie nawadnianą, niedużą taką badawczą bardziej. Więc ten też jest problem z dostępnością, nie tylko że z kosztami.
0: Proszę powiedzieć jeszcze, skoro jesteśmy tutaj przy temacie tych naszych ogródków, czy takie rozwiązania, które ja z kolei pamiętam z dzieciństwa, czyli studnie, kopanie studni głębinowych, to, że każdy dom miał swoją studnię, czy to w zmieniającym się klimacie, czy to teraz, to w ogóle jest dobry pomysł?
19: Wie państwo, to jest ciekawe pytanie naprawdę, bo ja mam 2 studnie i w nich już dawno nie ma wody. Po prostu nam się tak reżim wody zmienił, że te studnie, które były stare, one zawsze te wody były. Znam wiele takich przypadków w mojej okolicy i tam, bo mam ziemię akurat w 3 różnych powiatach, więc wszędzie ten problem się pojawia. I tu według na przykład Państwowego Instytutu Geologicznego, ten instytut prowadzi monitoring wód podziemnych, to w zeszłym roku, cały zeszły rok, 23% powierzchni Polski, bo przeważnie właśnie Polska Wschodnia, właśnie był deficyt tego pierwszego poziomu wodorośnego, czyli właśnie wody, które czerpią studnie. Czyli były takie bardzo mocne deficyty. 23% kraju było zagrożonych właśnie. Albo podlegało takiemu przesuszeniu tego pierwszego poziomu wodonośnego. I tutaj, no tutaj ta woda nie paruje, więc jak najbardziej tutaj jest to wskazane. Można tę wodę czerpać właśnie do różnych celów gospodarskich, takich podstawowych. Zwłaszcza, że te studnie istnieją lub istniały, bo kiedyś w każdym gospodarstwie taka studnia była, przecież nie było wodociągów. Więc jak ktoś na obszarach wiejskich kupuje jakąś nieruchomość albo odziedzicza, to przeważnie ma taką studnię tradycyjną.
0: Powiedzmy jeszcze przed informacjami, nakreślmy taką mapę Polski, jeśli chodzi właśnie o te niedobory wody, a po informacjach już przyjrzymy się takiej trochę bardziej skomplikowanej sytuacji, czyli nawadnianiu i walce z suszą w gospodarstwach oraz na poziomie państwa. Ale jeśli patrzymy na mapę Polski, największa, najbardziej zagrożona suszą jest centralna Polska, dobrze myślę?
19: Tak, ja to nazywam kotłem gorąca, to jest łódzkie, wielkopolskie, polubuskie, aż to sięga, taki kociołek właśnie, gdzie jest najmniejsza średnia suma opadu roczna i też te wysokie temperatury powodują właśnie fale gorąca, szczególnie powodują bardzo silne niedobory wody.
0: Jest z nami doktor habilitowany nauk rolniczych Rafał Wawer z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach i za chwilę wracamy do naszej rozmowy.
20: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Higiena Plus za 2439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
21: Cześć, siostrzyczko.
22: Gratulacje.
21: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
22: Ania.
21: Po mamie byłaby z siebie dumna.
22: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
21: Obiecuję.
23: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Jeszcze nie śpisz?
3: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
1: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
3: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
4: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
24: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert, taniej
25: masz. Reklama.
20: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 10.20, informacje Tok FM, Emil Górny. Zapraszam. Co najmniej 3 osoby zginęły w nocnym ukraińskim ataku dronowym w obwodzie moskiewskim, natomiast 12 zostało rannych, głównie w pobliżu wejścia do rafinerii ropy naftowej. Bo informowała o tym władze rosyjskiej stolicy. Według resortu obrony Rosji zestrzelono ponad 500 zbezzałogowców. Turyści z państw zachodu masowo odwołują rezerwacje w Nepalu w szczycie sezonu trekkingowego. Wojna USA i Izraela z Iranem zmusza Nepalczyków do szukania pracy poza turystyką, a wielu zgadza się na obniżki wynagrodzeń. Lukę na rynku mają wypełnić turyści z Azji, którzy wydają jednak mniej niż Europejczycy i Amerykanie. Na koniec sport. Elina Svitolina wygrała turniej WTA 1000 na kortach ziemnych w Rzymie. Ukraińska tenisistka, która w półfinale wyeliminowała Igę Świątek, w sobotnim finale pokonała Amerykankę Coco Gauff. Kolejne informacje w Tok FM o 10.40.
20: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: To jest audycja Wiesz co jesz? Patrycja Wanat. Dzień dobry raz jeszcze. Jest z nami dziś doktor habilitowany nauk rolniczych Rafał Wawer, profesor Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. Rozmawiamy dzisiaj o wodzie w rolnictwie, o nawadnianiu, o retencji, wszystkich tych kwestiach związanych z tym, w jaki sposób wodą gospodarować i wodę zatrzymać. To jest oczywiście związane z tymi licznymi doniesieniami o suszy, o stratach, o pożarach, o tym, z czym mieliśmy do czynienia w tych ostatnich tygodniach. Chociaż to, co powiedziałam na początku audycji, to, że susza jest, już się nad tym nie zastanawiamy, po prostu zastanawiamy się, w jaki sposób przygotować się na przyszłość. Bo powiedzieliśmy trochę o tych naszych osobistych doświadczeniach, o tym, w jaki sposób zajmować się być może naszymi ogródkami, być może naszą trawą w ogródku, ale chciałabym, żebyśmy jednak już przeszli do takich rzeczy nieco może bardziej skomplikowanych, czyli jak gospodarować tą wodą na poziomie gospodarstw oraz na poziomie państwa. Jeśli przyszedłby do pana teraz rolnik i zapytał się, co robić, jak przygotować się na ten 2050 rok, to co przede wszystkim pan by mu doradził? Albo jej?
19: I trudne. No ale spróbujmy takie ćwiczenie myślowe wykonać. Jak rolnik do mnie przyszedł, a przychodzą do mnie rolnicy i to doradcy rolniczy przede wszystkim i oni pytają właśnie o to samo, więc poradziłbym mu przede wszystkim zwiększenie retencji wodnej gleby. Jak powiedziałem, 2/3 naszych gleb to są gleby piaszczyste. I najlepszym sposobem na zwiększenie retencji wody, czyli żeby w tej glebie zostawało więcej wody, żeby ona lepiej trzymała wodę, to jest zwiększenie zawartości próchnicy, czyli węgla organicznego. I tutaj są różne metody i takie rolnicze typowo, czyli na przykład nawożenie organiczne obornikiem, na przykład, czy poplony, czyli na przykład polega to na wysiewaniu roślin.
0: Już widzę, jak rolnicy łapią się za głowę i mówią, panie Rafale, a gdzie ja obornik teraz znajdę?
19: No właśnie. Tutaj na szczęście nie mogę powiedzieć więcej, bo teraz piszemy projekt pod to, ale mamy taką polaryzację właśnie w Polsce trochę, nie tylko prawda społeczną, ale też taką rolniczą pod względem dostępności, bo mamy miejsca, gdzie mamy bardzo dużo produkcji mleka na przykład, mam dużo krów mlecznych, tam jest nadmiar tego nawozu, a z drugiej strony mam na przykład, jak powiedziałem, łódzkie czy zachód Polski, gdzie są gleby piaszczyste i gdzie potrzeba tego obornika, a on jest za daleko, żeby go sprowadzić, bo się nie da po prostu takiej ilości przewieźć. Więc tutaj jest pole do innowacji, mamy pewne pomysły na ten temat, bazując na amerykańskich doświadczeniach, więc może coś
0: się uda. Do tego wrócimy. Dobrze, czyli co? Obornik, poplony?
19: Poplony, tak. I tutaj też niestety trzeba pomyśleć o uprawach nawadnianych, dlatego że w niektórych miejscach na słabych glebach no nie będzie chyba innego wyjścia. I tutaj są takie prognozy właśnie, że trzeba będzie zwiększać tą powierzchnię upraw nawadnianych, co jest bardzo problematyczne, bo one mają sens tam, gdzie jest dostęp do wody dobry, czyli tam, gdzie mamy wody podziemne. Niby mamy ich podobno dużo, ale tu jest też olbrzymi problem, mamy troszkę wolną amerykankę gospodarowania tą wodą, bo można, jest furtka w prawie, która umożliwia każdemu skorzystanie z wód bez rejestracji, poboru i bez zgłaszania w zasadzie i wtedy się pobiera, teoretycznie powinno się pobierać maksymalnie 5 metrów sześciennych średniodobowo, to tak brzmi, czyli przez cały rok 5 razy 365 to jest 1850 metrów sześciennych. Prawda, ale można na przykład pobrać w 3 miesiące, a przez następne 9 miesięcy nie pobierać, więc to są dosyć duże ilości, ale mimo wszystko ludzie często pobierają więcej, dużo i nie wiemy tak naprawdę, ile jest nawadnianych obszarów, ile te obszary wody czerpią, więc troszeczkę tutaj mamy problem z tym i no, ten problem jest tym ważniejszy, że nie wiedząc, ile pobieramy, nie możemy robić właściwej strategii, bo żeby czymś zarządzać, musimy wiedzieć, ile tego jest, ile tego się zużywa, a tego nie wiemy.
0: Czy dobrze czytam z pana wypowiedzi, że trochę podlewamy bez sensu, może czasami?
19: Oj, niestety muszę pani powiedzieć, że chyba zaryzykuję stwierdzenie, że najczęściej. Zajmuję się właśnie budowaniem systemów, które mają pomagać rolnikom, nie tylko rolnikom, bo też działkowiczom. Trawniki też są przelewane niemożliwie to wodą wodociągową dobrej jakości, więc to też jest olbrzymia strata. Nikt nie wie, ile nawadniać. Są takie systemy, ale jak robiliśmy badania lat temu, już to prawda 6, ale nie widzę tu postępu, jak jeżdżę po Polsce, to nie widzę postępu, żeby tych systemów było więcej, to poniżej 1% podlewających miało jakikolwiek system wspierania decyzji. Reszta leje, dopóki praktyka jest taka, że leje się tak dużo wody, aż ona przestanie wsiąkać, nie? Czyli wiadomo, że więcej się nie zmieści, a niestety z hydrologii gleb wynika, że znaczna, 1/4 powiedzmy, tak uogólniając bardzo, 1/4 tej wody, która została tam wylana, ona odcieknie w ciągu jednej doby w głąb. Jeszcze zanieczyści wody gruntowe, bo zawiera ze sobą azot i potas, więc to nie jest to, co powinniśmy robić na pewno. Ja z tym może nie walczę, bo nie jestem ani uprawniony, ani mam takiej ambicji, żeby z czymś walczyć, ale staram się uświadamiać i to powoli trafia. Przez różne gremia, przez doradców rolniczych to trafia dalej.
0: Bo to jest właśnie bardzo ciekawa kwestia i może czas, żeby jej się przyjrzeć. W jaki sposób w takim razie mądrze podlewać? Czy tutaj już właśnie wchodzi ta technologia, która może nam w tym pomóc? Jakieś, nie wiem, czujniki? Czy to jest droga sprawa, żeby czujnikami sprawdzać wilgotność gleby?
19: Droga i nie droga. Znaczy, problem polega na tym troszkę, że te systemy są budowane na dużych gospodarstwach. Wiadomo, że mają więcej pieniędzy i one są wtedy droższe. Natomiast my budowaliśmy taki system, już w tej chwili on nie jest na rynku, więc mogę zupełnie swobodnie o tym mówić, bo nie mam w tym żadnego prywatnego interesu, żeby to reklamować, bo już tego systemu nie ma. Natomiast zbudowaliśmy taki system właśnie, który miał kosztować 2000 zł. To każdego rolnika byłoby stać i to oszczędność wody sięgała. Badaliśmy to w innym projekcie, w jednym z projektów. Dziesięciokrotna oszczędność wody na malinie na przykład. Czyli rolnik, który nalewał do maksymalnego poziomu wody w glebie, czyli do pełnego nasycenia, po zainstalowaniu tych czujników nalewał 10 razy rzadziej. Znaczy 10 razy mniej. Rzadziej, bo nie nalewał co noc, tylko raz, dwa razy w tygodniu. No i 10 razy mniej, więc to są olbrzymie, olbrzymie naprawdę różnice. I jeszcze chciałbym obalić tutaj wyraźnie mit, bo ludziom się wydaje, że jak biorą wodę z gruntu czy z gleby i nawadniają, to ta woda do gleby wraca. Nie wraca, bo 50 metrów sześciennych na hektar w upalny dzień paruje. To nie jest tak, że ta woda wraca do gleby, tylko rośliny ją zużywają i paruje z powierzchni gleby, więc ona jest tracona na atmosferę. To są duże ilości, 50 metrów sześciennych w upalny dzień z hektara.
0: Czy dobrze rozumiem, że jeśli myślimy o jakichś takich rozwiązaniach ogródkowych, czyli w takim razie najlepiej podlewać w sposób kropelkowy?
19: Znaczy, to do trawników się nie da podlewać w sposób kropelkowy. Można je podlewać tak, jak się podlewa tymi systemami zraszającymi. Natomiast dobrze mieć po prostu czujnik. I proszę Państwa, tutaj mówiłem o rolnictwie, nie? Ale tutaj dla takich działkowiczów, dla trawników są systemy tańsze dużo. One nie są doskonałe, powiedzmy, ale dają już jakąś informację, która pozwala właśnie oszczędzać wodę, bo pozwala obserwować, jak rośliny reagują na poziom wilgotności na przykład. To ludzie, jak mają trawniki, to lubią obserwować, co się z nimi dzieje, bo dbają. Natomiast ważniejsze też jest w przypadku trawników o to, żeby dobierać tak ten gatunek rośliny, żeby tej trawy, żeby ona nie wymagała dużo wody. Na przykład ja mam u siebie, jak już mówimy o swoich przykładach, mam u siebie klasę piątą i szóstą, żywy piach po prostu na iwies, czyli cięższa gleba jest na 1,60 m, czyli ja w lecie mam straszne niedobory i ja tego nie nawadniam. Ta trawa jest tak naturalnie, to jest typowo takie podejście siedliskowe, czyli mam siedlisko bardzo suche, ta trawa jest do tego przystosowana, ona powiedzmy w lecie wygląda nieciekawie, ale na jesieni i na wiosnę ona się całkowicie odradza. Także to ja mam takie podejście osobiście, że nie chcę tracić wody. No, takie spotkanie może zawodowe, powiedzmy. Będzie mi po prostu szkoda.
0: No, proszę Państwa, warto się wsłuchiwać w głos specjalisty, więc róbmy tutaj notatki. No dobrze, to w takim razie, czy możemy się czegoś nauczyć w takim razie od innych państw? No, są takie państwa, które z brakiem wody, czy z niedoborem wody radzą sobie od wieków. Spójrzmy chociażby na Hiszpanię. Hiszpanię, gdzie faktycznie ta retencja jest czymś zupełnie normalnym, zarówno w gospodarstwach, jak i w domach, ale być może nie tyle. Jak sobie Hiszpania, bo wiem, że pan też trochę śledził to, w jaki sposób Hiszpania radziła sobie i radzi sobie z wodą. Czy my się czegoś możemy nauczyć od właśnie tego typu doświadczeń?
19: Pewnie. To jest świetna okazja, żeby nauczyć się na cudzych błędach, które nas nic nie kosztują, a kosztują i kosztowały.
0: Ale to co w takim razie Hiszpanie zrobili źle, czego powinniśmy unikać i którą drogą iść?
19: No, zaraz powiem właśnie. Z przyjemnością się podzielę, powiedzmy w ten sposób, bo proszę Państwa, system, bo wiadomo, że na południu, tam w okolicach Walencji, to jest, tam opad roczny to jest 190 parę milimetrów, jest sucho jak pieprz, dużo, trzy razy bardziej sucho niż u nas, więc oni tam od tysięcy lat nawadniają, bo bez nawodnień się nie da nic tam uprawić.
0: A przecież uprawiano tam ryż, prawda? Ciągle są nawet jeszcze pola ryżu. Tak.
19: I proszę Państwa, tam system tej regulacji, w to ma ile nawadniać, działa już ponad 1000 lat. To się jest takie miejsce, które się nazywa Horta de Valencia, czyli ogrody Walencji, gdzie tam są takie małe gospodarstwa, jak u nas po hektarze, ogrodowe tylko, i to jest właśnie już, to jest dziedzictwo UNESCO, mają taki statut nadany. I tam, proszę Państwa, 1000 lat temu, jak jeszcze rządzili tam muzułmanie, kalif był jedynym wtedy sędzią tego całego swojego kraju, więc przychodzili do niego wszyscy, zawracali mu głowę, nie? Z takimi pierdołami, można powiedzieć dzisiaj, kolokwialnie. Czyli na przykład, że sąsiad nalał o 10 minut dłużej nawadnia niż powinien z tego kanału. No więc on zrobił samorządy wodne, powołał trybunały wodne, czyli te skargi zanoszono do takiego trybunału, który na poziomie wsi lub kilku wsi działał, i powstały towarzystwa nawodnieniowe. I one właśnie pilnowały tego sprawiedliwego rozdziału. Te trybunały do tej pory, znaczy do niedawna działały, nie wiem, czy teraz działają już, działały, i to były, nie było od tego odwołania. I to w skład trybunału sędziami byli najbardziej szanowani mieszkańcy danej okolicy. Więc to było świetne i działało przez 1000 lat, do początku zeszłego wieku, kiedy upowszechniło się korzystanie z wód gruntowych, bo tam te zasoby wód powierzchniowych, które płynęły w kanały, były ograniczone. Odkryto wody gruntowe, zaczęto wprowadzać innowacje w postaci silników elektrycznych, więc najpierw zaczęto pobierać z 2 metrów te wody powierzchniowe, tak jak u nas do niedawna. Teraz pobiera się z 200, proszę Państwa, przez 100 lat, z 200 metrów. I w tej chwili, według właśnie badań Greenpeace i, o ile pamiętam, WWF-u, sprzed 10 lat już, ten pobór nielegalny przewyższył pobór legalny. 10 lat temu. Teraz wiem, że jest policja wodna i tutaj się dużo dzieje, żeby to ograniczyć, ale no właśnie tutaj innowacje technologiczne spowodowały, że utracono całkowicie kontrolę nad poborem tych wód. Więc tutaj, bo wiecie Państwo, w takim klimacie jak w Hiszpanii, te parę metrów sześciennych wody na małą działkę, to jest olbrzymi zysk w plonie. bo tam plon w suszy, powiedzmy, wynosiłby, no, hipotetycznie hektar 200, to nawadniany bywa pięciokrotnie albo nawet i jeszcze więcej wyższy. Jakość tego smakowa jest trochę gorsza, bo jak roślina dostanie trochę, Francuzi tak twierdzą przynajmniej, jak roślina dostanie trochę stresu, to jest smaczniejsza. Ale no ilość, sprzedaje się ilość, a nie jakość, prawda? Więc tutaj to jest po prostu trochę złodziejstwo. I główną przyczyną, dlaczego to nie wypaliło, ten system przestał działać, to jest kumoterstwo też, bo na poziomie lokalnym rolnik poszedł do wójta, mówi, no słuchaj, jesteśmy rodziną, tam w trzecim pokoleniu, przymkniesz oko, nie? I tak to, jedną z przyczyn, które właśnie określano, dlaczego tak się stało, było właśnie to, że w ogóle za tą kontrolę, te kontrole były nieskuteczne całkowicie, więc stracono było po prostu kontrolę na tym, ile się wlewa.
0: Czy na przykład takich wód tych podziemnych, wód gruntowych, czy przy takiej skali kradzieży ich w zasadzie, czy no nie wiem, jakiejś takiej gospodarki rabunkowej tą wodą, czy tej wody może zabraknąć?
19: No według właśnie tych studiów, które prowadzono 10 lat temu, niestety dowszech nie znam, chyba nie ma, to gdzieś 50% wód podziemnych w Hiszpanii jest albo zanieczyszczonych, albo zagrożonych, jeżeli chodzi o ilość. Czyli
0: 50%. Tak, 50%, bardzo dużo.
19: Połowę.
0: Będziemy kończyć na dzisiaj, ale to jest fascynująca rozmowa, którą mam wrażenie, że dopiero zaczęliśmy, więc do tych tematów wody w rolnictwie będziemy jeszcze wracać. Czekam również na te badania dotyczące obornika, bo to jest również temat, którym warto się zająć. Bardzo dziękuję za dzisiaj, doktor habilitowany nauk rolniczych Rafał Wawer. Dziękuję bardzo.
19: Dziękuję za ciekawe pytania.
0: Profesor Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. Teraz informacje Radia Tok FM i wracamy tuż po nich z Dorotą Meterą. Będziemy rozmawiać o GMO i oznaczenia GMO na opakowaniach w Unii Europejskiej. Zapraszam gorąco.
5: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, Toka Lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
7: Tok 7. Środowy poranek Tok FM, Tomasz Sekielski, jest godzina 8.43, a wraz ze mną w studio Dominika Długosz, Newsweek Polska.
10: Dzień dobry, ja
7: oraz
10: jestem.
7: Agata Szczęśniak, OKO.press.
10: Dzień dobry.
7: Tutaj w przerwie rozmawialiśmy o rzeczach naprawdę najważniejszych. Tam polityka, nie polityka, zbrojenia, nie zbrojenia, wojna, nie wojna. Ogródki przydomowe.
10: Oczywiście.
7: I własne warzywa.
10: Tak.
7: I obie panie redaktorki pochwaliły się, że uprawiają.
10: Tak. Tylko Agata z większymi sukcesami.
7: Agata z nasionek?
10: Z nasionek, pomidory. Tak. Bo ja sadzonek.
11: Tak, w tym roku po raz pierwszy z nasionek i bardzo, bardzo jestem z tego dumna.
7: Gratulacje. A ty, Dominiko, masz też pomidory? Nie masz?
10: Tak, mam, ale malutkie, takie malutkie, koktajlowe, ale ja z sadzonek robię. Bo w zeszłym roku mi zdechły te z nasionek i się zniechęciłam trochę.
7: O, proszę bardzo, patrzę przez szybę, tam są nasi wydawcy. Dawno nie byli tak zainteresowani rozmową w studio.
10: O pomidorach.
7: Pojawił się temat pomidorków, ogródków przydomowych i proszę bardzo, jest zainteresowanie w newsroomie od razu tematem.
11: A słuchacze sprawdzają, czy na pewno to ten program, na który włączyli radio.
7: Tomek w ogrodzie, tak to nazwijmy, w środę. Nie zabieraj mi tygodnika polityka, Dominika.
10: Chciałem zobaczyć Łatwoganga na okładce.
7: Dobrze, a propos Łatwoganga, chociaż nie, to jest kompletnie
10: nie
7: a propos.
5: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
12: Autopromocja.
13: To jest serial Misja Kaja. Kaja powiedziała mi o mężczyźnie, który zmienił jej życie na zawsze. Tłumaczyła, że szukała pomocy oficjalnymi kanałami, ale bez skutku. Historia Kai to nie tylko historia jednej skrzywdzonej kobiety. To także opowieść o walce o siebie i o sprawiedliwość. O zmowie milczenia, społecznej znieczulicy i niedomagającym systemie. O zaufaniu, przyjaźni i zdradzie. Nazywam się Marta Kasztelan. Jestem dziennikarką śledczą i od lat zajmuje się prawami człowieka. Serialu Misja Kaja. Słuchaj w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl.
12: Autopromocja.
25: Reklama.
12: Jest rok 2026. Jeśli jesteś teraz w wieku 30+, zapnij pasy i rozsiądź się wygodnie. Witamy w życiu.
9: Współcześni 30-letni dzielą się na mistrzów decyzji, ostrożnych marzycieli, wiernych wyborom, graczy rezerwowych, tych na zakręcie i smakoszy życia. A ty? Jaką pozycją w menu życia jesteś? Jeśli chcesz to rozszyfrować, słuchaj od poniedziałku do piątku po 9:00. Na cykl zaprasza PKO Bank Polski.
14: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
15: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
16: Jeśli

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 10.40, informacje tego FM, Emil Górny, zapraszam. Amerykańskie zaangażowanie w Polsce jest bardzo wysokie i nie została podjęta żadna decyzja o jego zmniejszeniu, powiedział wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Zaznaczył, że Polska jest i będzie kluczowym sojusznikiem USA w Europie. Na krótko przed rozpoczęciem konkursu finału piosenki Eurowizji w pobliżu hali widowiskowej w Wiedniu aresztowano wieczorem 14 propalestyńskich aktywistów. Zorganizowali oni niezarejestrowane zgromadzenie i złamali zakaz zakrywania twarzy, mówi policja. Część państw, m.in. Hiszpania, Holandia, Islandia, Irlandia i Słowenia, zbojkotowały konkurs z powodu udziału w nim Izraela. Na koniec sport. Bartosz Zmarzlik wygrał pierwszy z trzech turniejów finałowych indywidualnych mistrzostw Polski na żużlu. Drugie miejsce w zawodach w Toruniu zajął Piotr Pawlicki, a trzecie Maciej Janowski. Kolejne informacje o 11.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
4: Patrycja Wanat, to jest wciąż audycja Wiesz co jesz. Dzień dobry, raz jeszcze. Zmieniamy nieco temat. Jest z nami teraz Dorota Metera, ekspertka w dziedzinie rolnictwa ekologicznego, członkini koalicji Żywa Ziemia oraz prezes zarządu jednostki certyfikującej w rolnictwie ekologicznym. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Zresztą panią Dorotę Meterę również państwo znacie z innych audycji w Radiu TOK FM, a my dzisiaj będziemy rozmawiać o przepisach, które zmieniają się, jeśli chodzi o nowe techniki genomowe. Będziemy starały się, a raczej pani Dorota będzie starała się w taki ludzki sposób opowiedzieć trochę o tym, czym są nowe techniki genomowe oraz dlaczego nas, konsumentki, konsumentów, powinien ten temat obchodzić, zwłaszcza, że już za chwilę to nowe prawo poddane głosowaniu w Parlamencie Europejskim 15 czerwca, a jeszcze wcześniej odbędzie się głosowanie w Komitecie do Spraw Środowiska Parlamentu Europejskiego. No ale żeby nie używać tutaj za zbyt wielu trudnych słów na początek, to pani Doroto zapytam no po prostu tak dość konkretnie, czyli czym są te nowe techniki genomowe, o czym my w ogóle tutaj będziemy dzisiaj rozmawiać?
5: Na pewno wszyscy słyszeli słowo GMO i wiedzą, co to są stare techniki modyfikacji genetycznych, no ale rozporządzenie unijne, które wyszło w tym zakresie w 2001 roku, czyli 25 lat temu, nie przewidziało szybkiego rozwoju nauki i nie wymieniło pewnych technik hodowli roślin, czyli tworzenia nowych odmian roślin, które dopiero później naukowcy wykryli i usiłują je wprowadzić do obrotu. Niemniej jednak tamto prawo dalej obowiązuje i w związku z tym, że były już pierwsze próby wielkich koncernów wprowadzenia tych nowych technik, jakby troszeczkę udając, że to nie jest GMO, no, posługujemy się bardzo chętnie wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 2018 roku, który uznał, że te nowe techniki modyfikacji genetycznej też muszą podlegać takim samym obowiązkom jak stare GMO. Czyli mówimy nowe GMO, stare GMO, w dużym uproszczeniu oczywiście. To stare GMO, które jest dobrze znane i które przeciętny konsument w Polsce w ogóle nie widzi tego na żadnej etykiecie, bo tych produktów prawie nie ma na rynku, ale widzą to rolnicy, ponieważ pasze modyfikowane genetycznie na etykietach są znakowane właśnie takim dopiskiem, że to jest kukurydza lub śruta sojowa genetycznie modyfikowana, oznaczona jako GMO. I rolnicy to wiedzą. Natomiast no, oczywiście, ponieważ jakiś jest trochę negatywny stosunek konsumentów do GMO, może nie dlatego, że to jest szkodliwe dla zdrowia konsumenta, tylko po prostu wiąże się z zupełnie innym systemem produkcji. To jest system produkcji wielkoprzemysłowy, związany z produkcją wielkoobszarową, ze stosowaniem dużej ilości agrochemikaliów, mimo tego, że było obiecywane, że będzie ich mniej, to się stosuje ich więcej. To nawet pokazują raporty opublikowane w Stanach Zjednoczonych, gdzie na wielką skalę to GMO, rośliny uprawiane bardzo się rozpowszechniły, czy w Kanadzie. W Europie właściwie w tej chwili są w zaniku, właściwie tylko Hiszpania i Portugalia uprawiają kukurydzę modyfikowaną genetycznie, a większość krajów po takim negatywnym odbiorze przez konsumentów albo tego nigdy nie wprowadziło do, na swoje pola i na swoje talerze swoich konsumentów, albo zabroniło stosowania GMO w postaci nasion, czyli praktycznie zabroniło uprawy, wysiewu i nie ma tego w rolnictwie. Natomiast w rolnictwie są pasze genetycznie modyfikowane. I problemem jest to, że produkty pochodzenia zwierzęcego wyprodukowane przy użyciu tych pasz nie są oznakowane. Konsumenci nawet sobie nie zdają z tego sprawy. Nowe GMO, zdaniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, powinny podlegać takiej samej ocenie jak stare GMO, czyli powinna być ocena ryzyka, ocena wpływu na środowisko, powinno być znakowanie oraz badania ukierunkowane na wykrywalność tych produktów, ponieważ no, trzeba je monitorować. Natomiast koncerny biotechnologiczne uważają, że to nic nie szkodzi, to jest coś zupełnie innego, świetnego, doskonałego i w ogóle tej oceny ryzyka nie trzeba robić. I właściwie aktualnie procedowane w Parlamencie Europejskim rozporządzenie na to zezwala, żeby to nowe GMO, czyli nowe techniki, do których należy na przykład talent, czy palec cynkowy, czy CRISPR-Cas 9, taka technologia, o której pewnie ktoś z nas słyszał, jak słyszał o tym, że w Chinach powstały dzieci, które były, że tak powiem, użyję słowa wyprodukowane, to może nie jest właściwe słowo, ale one zostały poczęte przy użyciu technologii CRISPR-Cas9, nazywane też edycją genomu. To po prostu nam jako zwolennikom rolnictwa ekologicznego i takiej zrównoważonej produkcji, produkcji wysokiej jakości, po prostu nie mieści się w głowie, jak można takie techniki spróbować wprowadzać na europejskie pola i talerze bez oceny ryzyka, bez oceny wpływu na środowisko, bez znakowania, ponieważ w tym rozporządzeniu jest powiedziane tylko tyle, że mają być znakowane nasiona, czyli rolnik będzie wiedział, co kupi, natomiast nie będzie wiedział, co wysieje jego sąsiad, ponieważ już rośliny nie będą znakowane, pola nie będą znakowane, nie ma żadnych zasad koegzystencji, nie ma żadnego obowiązku stref buforowych. Potem w łańcuchu dystrybucji, czyli sprzedaż do punktu skupu, do firmy przetwarzającej, do sklepu i do konsumenta, już to będzie się odbywało bez znakowania. I to dla konsumentów jest nie do przyjęcia.
4: To jest chyba klucz całej sprawy. Wiadomo, że technologii nie zatrzymamy. Będą oczywiście zawsze koncerny, które będą dążyły do coraz bardziej zaawansowanych badań i wprowadzania swoich produktów na rynek, ale chcielibyśmy o tym wiedzieć po prostu, tak? Chcielibyśmy wiedzieć i chcielibyśmy dzięki temu, że wiemy, chcielibyśmy mieć wybór.
5: Dokładnie to jest ta istota tego sporu, tak? Czyli naszym zdaniem powinny te produkty być identyfikowalne, właściwie oznakowane, już nie mówiąc o tym, że powinny być dopuszczone na podstawie oceny ryzyka dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska, no ale przede wszystkim konsument ma prawo wyboru i to prawo wyboru zostaje mu właściwie w tym momencie, jest próba zabrania mu tego prawa wyboru, no bo w Stanach Zjednoczonych nawet GMO nie jest znakowane na rynku. No to zróbmy w Europie tak samo, tak? Prawda? No jednak konsument europejski przyzwyczaił się do troszeczkę innych standardów. Poza tym podważane przez jeszcze środowiska prawnicze jest fakt, że jest to w sprzeczności z jedną z podstawowych zasad Unii Europejskiej, która jest zawarta w traktacie o utworzeniu Unii Europejskiej, a mianowicie zasady przezorności, czyli ta ocena ryzyka wynikająca z tej zasady przezorności no jest absolutnie niezbędna we wprowadzeniu czegokolwiek nowego na obszar Unii Europejskiej, a tu okazuje się, że no, jest wola Komisji Europejskiej, wola jest taka sama jak koncernów biotechnologicznych, czyli nie liczą się decydenci z głosem wyborców, obywateli i konsumentów, tylko liczą się z głosem korporacji biotechnologicznych.
4: Powiedziała Pani o tym ryzyku też dla rolników, może nie tyle ryzyku, co o tym, że rolnik nie będzie wiedział, co jego sąsiad może wysiewać na pola. Dlaczego to też może budzić jakiś niepokój?
5: Dlatego, że może dojść do przepylenia roślin, które są wiatropylne czy też owadopylne, bo dla pyłku nie ma barier. Jeżeli wiemy o tym, że piasek z Sahary jest przenoszony przy pewnym układzie wiatrów do Europy, to cóż dopiero pyłek, który na wiele tysięcy kilometrów się przemieszcza i po prostu może dojść do przepylenia. Natomiast ponieważ te nowe odmiany będą objęte prawem patentowym, będą patentowane, no to powstaje takie zagrożenie dla rolników, że na przykład jeżeli będą pobrane próbki przez przedstawicieli firm nasiennych, czytaj w nawiasie firm biotechnologicznych, które wyprodukowały jakąś tam nową odmianę, no to rolnik może być posądzony, że uprawia coś bez opłaty za użytkowanie tej odmiany, tak? Też firmy nasienne polskie mają bardzo podzielone zdanie. Jedne widzą w tym jakąś szansę, mówiąc tak, ta nowa technologia daje nam szansę skrócenia procesu hodowli nowej odmiany z 7 lat do, nie wiem, do 2. Natomiast stare, tradycyjne, z wieloletnią tradycją firmy nasienne są temu przeciwne, mówiąc, że po prostu kupowanie opatentowanych fragmentów genomu kreuje olbrzymie koszty i te koszty będą mogły ponieść tylko duże koncerny nasienno-chemiczne, a małe firmy po prostu w ciągu tam paru lat być może mogą wypaść z rynku, ponieważ wiadomo, że nowe technologie będą promowane jako wspaniałe. To wszystko już znamy sprzed 20 lat, jak to GMO miało zwalić
4: świat. Czyli jest ryzyko, tak, monopolizacji tutaj, tak.
5: Tak, oczywiście. Przecież GMO 20 lat temu było reklamowane, że zbawi świat od głodu, będą rośliny odporne na suszę, no co mamy. Cały czas mamy to samo. Po prostu przyroda się nie da tak łatwo zmanipulować i zmodyfikować. I w związku z tym w dalszym ciągu rolnicy cierpią z powodu suszy. A nawet gdyby taka roślina, jako prosty ogrodnik, powiem tak, jeżeli byśmy uprawiali roślinę w warunkach stresu wodnego, czyli prawie że bez wody i ona mimo tego rosłaby, ponieważ jej modyfikacja jej genomu powodowałaby, że i tak wyrosła mimo braku wody, no to przepraszam, jaki będzie smak i konsystencja tej rośliny, która jest pozbawiona wody w swoich tkankach roślinnych? To przecież będzie drewno, więc czy jesteśmy pewni, czy chcemy takie wynalazki jeść? Ja nie.
4: Pani Doroto, na koniec, nie wiem, czy uda nam się w 2 minuty o tym opowiedzieć, ale proszę może spróbować. Nawiążę trochę do audycji, którą mieliśmy 4 tygodnie temu o nasionach właśnie, o technologiach w nasionach, o tym, w którą stronę ta technologia, te wynalazki idą. Czym różnią się na przykład nowe odmiany pomidorów, które kupujemy do wysiewu w naszych ogródkach każdego roku właśnie z GMO? Czy to już jest GMO, te nowe odmiany, które coraz trudniej znaleźć stare odmiany pomidorów, a coraz więcej jest na rynku właśnie tych nowych odmian? Czy to jest GMO?
5: Nie, na pewno to nie jest GMO, ponieważ
4: no właśnie, gdzie jest ta
5: Unii
4: granica?
5: Europejskiej
4: tak.
5: Dopuszczona jest tylko kukurydza MON 810 i jest katalog odmian tejże kukurydzy, a w Polsce żadna roślina GMO nie może być uprawiona, ponieważ Polska skorzystała z prawa zakazu. Natomiast jeżeli chodzi o pomidory, te współczesne pomidory, które różnią się od tych starych, polegają głównie na tym, że dawniej były tak zwane odmiany ustalone, czyli korzystając z nasion tych odmian można było przez 50 lat uprawiać te same odmiany, one zawsze wyglądały tak samo. Natomiast współczesne odmiany, właśnie te słynne pomidory malinowe, które tak lubimy, to nie są już te stare, ustalone odmiany pomidorów, tylko to są nowe odmiany, często pochodzenia włoskiego czy japońskiego, które są mieszańcami. Więc jest to mieszaniec z 2 linii pomidora,
4: ale nie
5: który
4: GMO.
5: Jest po prostu przekylony. Ale to nie jest GMO. Modyfikacja genetyczna, GMO, nie istnieje w sposób naturalny w przyrodzie. Te nasiona muszą powstać z roślin, które są właściwie wyprodukowane metodą inżynierii genetycznej i na pewno tego rolnik sam sobie zrobić nie może. Do tego potrzebne jest laboratorium, wyspecjalizowana firma biotechnologiczna. Także bądźmy spokojni, nie na pewno nie jemy GMO. Pomidory są po prostu mieszańcem różnych linii i możemy niespokojnie jeść, niczego się nie obawiać.
4: No i udało nam się wszystko wyjaśnić w te 15 minut. Bardzo pani dziękuję. Dorota Metera, ekspertka w dziedzinie rolnictwa ekologicznego, członkini Koalicji Żywa Ziemia oraz prezes zarządu jednostki certyfikującej w rolnictwie ekologicznym. Bardzo pani dziękuję.
5: Dziękuję pani i dziękuję państwu.

Czy nowa konstytucja mogłaby pomóc poradzić sobie Polsce z kryzysem w opiece zdrowotnej? Dużo mówi się o konstytucji w kontekście praworządności, sądownictwa, ustroju państwa, równowagi władz. Ale konstytucja dotyczy też spraw społeczno-ekonomicznych, między innymi opieki zdrowotnej, ale nie tylko, też konkurencji, własności, prawa pracy. Goście, z którymi dzisiaj rozmawiam, przygotowali propozycję zmian w konstytucji. Zapraszam po informacjach.

0: jadłeś tego placka, rozsypana sól karlsbadzka. Tu bywała Zosia Czacka,
1: stamtąd bliżej nam, gdzie? Do Wacka.
0: Przeprowadzka, ktoś na oknie coś napackał. Przeprowadzka,
2: uśmiech losu czy za

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: Cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
4: ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: ZUS, podatki, czynsz, konto.
8: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
7: Ty nie?
8: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
7: Płacą ci? Dużo?
8: 4000 się uzbierało.
7: No żartujesz.
9: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą.

0: kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji Plusy Karty z Plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
2: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Niespokojna noc w Rosji. Ukraińcy odpowiedzieli na zmasowany atak na Kijów. Za chwilę szczegóły. Eurowizja dla Bułgarii. Ta wygrywa w konkursie. Reprezentantka Polski zbiera jednak dużo pochwał, ale nie obyło się bez kontrowersji. W ciągu roku będzie dostępna szczepionka przeciwko boreliozie, a udział w badaniach mieli polscy naukowcy. Minęła 11. Informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. To nie była spokojna noc dla Rosjan. Ukraina przeprowadziła zmasowany atak m.in. na obwód moskiewski. Ministerstwo Obrony Narodowej potwierdziło, że zginęły co najmniej 3 osoby, a kilkanaście osób zostało rannych. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w oficjalnym komunikacie poinformował, że jego kraj miał prawo uderzać w rosyjskie obiekty naftowe i wojskowe. To odpowiedź na atak Moskwy na Kijów, w którym dzień wcześniej zginęły co najmniej 24 osoby. Wracamy do kraju. Tragedia w Smykowie w powiecie dąbrowskim. Samochód osobowy wjechał w zaparkowaną przy drodze ciężarówkę. Nie żyją 3 osoby, mówi Anna Zbroja z małopolskiej policji.
5: Z takich wstępnych ustaleń wynika, że kierujący Fiatem Punto z nieustalonych jeszcze przyczyn zjechało na pobocze, uderzając w zaparkowany tam pojazd.
4: Na miejscu wypadku cały czas pracują policjanci. Przyjechał też prokurator, a droga gminna w Smykowie jest zablokowana. Bułgaria wygrała w jubileuszowym konkursie piosenki Eurowizji zorganizowanym w Austrii. Reprezentantka wygranego kraju Dara otrzymała aż 516 punktów. Tymczasem reprezentantka Polski Alicja Szempińska zakończyła konkurs na 12 miejscu. A tegoroczny konkurs wywołał sporo emocji, a to za sprawą m.in. udziału Izraela. 5 państw, Hiszpania, Holandia, Islandia, Irlandia i Słowenia, zbojkotowało konkurs właśnie z powodu udziału Izraela. W ciągu roku będzie dostępna szczepionka przeciwko boreliozie, chorobie wywoływanej przez kleszcze, zapowiedziała w TOK FM profesor Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Zakończyła się trzecia faza badań klinicznych, w których brali również udział polscy naukowcy.
6: Zamknięto już wyniki. Wiemy, że skuteczność jest ponad 70%. Czekamy na rejestrację, na zakup, na nazwanie tego produktu. Już Amerykanie zakończyli fazę badań klinicznych i teraz już te procedury tylko przygotowania produktu, nazwania, sprzedaży i rejestracji przez EMA.
4: A jak wyjaśniała profesor Zajkowska, szczepionka, która będzie wymagała częstych dawek przypominających, nie będzie jednak przeznaczona dla wszystkich.
6: Więc na pewno będzie skierowana do osób, które są stale systematycznie narażone, czyli na przykład grup leśników, osób, które są zawodowo eksponowane na pokłucia przez kleszcze, bądź no, z innych powodów intensywnie eksponowanie na pokłucia kleszczy.
4: Oprócz boreliozy najpoważniejszą i najczęściej przenoszoną chorobą odkleszczową jest zapalenie mózgu. Szczepionka przeciwkleszczowemu zapaleniu mózgu jest dostępna i skutecznie chroni przed groźnymi powikłaniami neurologicznymi. Dwa lubelskie szpitale kliniczne są jednymi z nielicznych w Polsce, które mają system rozbudowanych podziemnych korytarzy. To tunele, które łączą obie placówki, a teraz mają też połączenie z Centrum Symulacji Medycznej, które też może służyć jako szpital. Właśnie rusza remont podziemia. Tematem zajęła się reporterka TOK FM Anna Gmiterek-Zabudzka.
7: Szpitale są położone obok siebie. To stare budynki, niektóre jeszcze z lat 50. Ale już wtedy zdecydowano, że będą w nich podziemne korytarze, mówi dyrektor obu szpitali Kamila Ćwik.
8: Jest to potencjał po prostu dzisiaj niewykorzystany, chwilowo zapomniany, ale bezwzględnie dający możliwości w przyszłości.
7: Dlatego korytarze zostaną zmodernizowane na wypadek jakiegokolwiek zagrożenia, dodaje dyrektor techniczny Rafał Grzeszczuk.
9: Miejsca do krótkotrwałego schronienia, żeby móc pacjentów tutaj sprowadzić, personel sprowadzić, przeczekać trudną sytuację i powrócić do normalnego leczenia, do sal szpitalnych.
7: Tunele mają ponad kilometr długości.
10: Tutaj jest na kilkaset osób miejsce do schronienia. Zapewnieniem jednocześnie opieki. Mam nadzieję, że to nie będziemy się skupiali na wyborze koloru lamperii, tylko na funkcjonalności.
7: Dodaje Wojciech Dzikowski, ratownik medyczny z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
4: Czas na temat weekendu TOK FM. Suburbanizacja cały czas nabiera tempa. Mieszkańcy miast szukają ciszy i zieleni. Jednak czy życie pod miastem zawsze jest idealne? W niektórych miejscach brakuje podstawowych mediów, a infrastruktura dopiero raczkuje, czym przekonują się dopiero ci, którzy się przeprowadzili już po zamieszkaniu w nowym miejscu. Na linii już raz Kraków i reporterka TOK FM Katarzyna Młynarczyk. Kasiu, z jakimi konkretnie problemami mierzą się nowi mieszkańcy?
2: Najczęściej to brak mediów, zauważa Ewelina Wójciak z krakowskiego monitora rynku nieruchomości.
11: Jeżeli chcemy mieszkać w terenach zielonych, gdzieś pod lasem, no to musimy liczyć się z tym, że ta infrastruktura nie będzie tak rozwinięta jak w Krakowie. Może być problem z kanalizacją, może być problem z dostępem, jakby ktoś chciał gazu.
2: Brak kanalizacji sprawia, że wielu mieszkańców nie wywozi regularnie nieczystości, co na przykład uprzykrza życie niektórym mieszkańcom podkrakowskiej gminy Skawina.
12: Na ulicy pojawia się zapach ścieków. Idąc ulicą można zauważyć,
2: że coś płynie.
12: No nieprzyjemnie się spędza czas na zewnątrz.
2: To, z czym jeszcze mierzą się mieszkańcy wielu podmiejskich miejscowości, to brak odpowiedniej infrastruktury i korki, na przykład na drogach prowadzących do dużych miast. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
4: A na ten temat piszemy więcej na tok.fm.pl. Kolejne informacje o 11.20. Teraz pogoda. Do końca dnia bez deszczu tylko na północy i w Wielkopolsce oraz na krańcach zachodnich. Na termometrach maksymalnie od 11 stopni w Krakowie, przez 12 w Warszawie i Katowicach, 13 w Łodzi, 15 w Gdańsku, 16 we Wrocławiu, 17 w Poznaniu i Szczecinie, do 20 w Lublinie.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: Dzień dobry, Agata Szczęśniak. To jest program Jest Temat, który przygotowałyśmy razem z Magdaleną Sikoń. Dziś o konstytucji. Proszę Państwa, słyszeliście na pewno zapowiedzi tego, że ruszają prace nad nową konstytucją. Ruszają te prace w Ośrodku Prezydenckim. Karol Nawrocki chce konstytucję zmienić. Ale nie będziemy rozmawiać dziś o tym, co planuje Karol Nawrocki, ani o tym, czy jest większość konstytucyjna, która mogłaby doprowadzić do tej zmiany konstytucji, ani o politycznych różnych przepychankach wokół projektu nowej konstytucji, którego zresztą jeszcze nie ma, ale jest zapowiedź. Będziemy rozmawiać inspirując się tym momentem, tą zapowiedzią pana prezydenta, o czymś, co już powstało. Raport pod tytułem Republika Marzeń. Propozycja zmian w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie systemu społeczno-gospodarczego. Bardzo często, kiedy mówimy o konstytucji, myślimy o wolnościach, prawach obywatelskich, myślimy o ustroju państwa, o różnych instytucjach praworządnościowych, sądowniczych, o równowadze władz. Natomiast konstytucja obejmuje też kwestie społeczne i gospodarcze. I przyznam, że dla mnie one są niezwykle, niezwykle istotne i bardzo mi brakuje debaty nad tym, jak powinny być w konstytucji sformułowane. Ten raport ma autorów czworo. Są to Piotr Arak, Bartłomiej Biga, Maciej Frączek, Marcin Kędzierski, Krzysztof Mroczkowski, Anna Zachorowska-Mazurkiewicz. I dwóch z tych autorów mamy dzisiaj w studiu. Właściwie jednego w studiu, a jednego na łączach. Na łączach jest Bartłomiej Biga. Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
13: W studiu Piotr Arak.
15: Dzień dobry.
13: I żeby uczynić zadość przedstawieniu takiemu pełnemu, Bartłomiej Biga, doktor habilitowany, prodziekan Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jeszcze raz dzień dobry.
14: Zgadza się, dzień dobry.
13: I Piotr Arak, wykładowca Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, główny ekonomista Welobanku, wcześniej też związany z administracją publiczną. I Państwo mogli go skojarzyć z projektami Michała Boniego i Polski Instytut Ekonomiczny za Mateusza Morawieckiego i analityk polityki Insight, którą Państwo na pewno kojarzycie słuchając Radia TOK FM.
15: I jeszcze raz dzień dobry, prawda, nawet jeszcze było więcej różnych innych instytucji, może nawet ciekawszych w moim życiorysie.
13: To może się pojawią, bo się przydadzą jako kontekst. A chciałam zacząć od pytania. Jak ta konstytucja, panowie nie napisaliście konstytucji, ale jakieś zmiany zaproponowaliście, one są czasem dość szczegółowe, ale jak te zmiany, które proponujecie, mogłyby pomóc rozwiązać na przykład kryzys systemu opieki zdrowotnej w Polsce? Czy do tego, żeby poradzić sobie z tym, co wydaje mi się jednym z najpotężniejszych kryzysów dzisiaj, który dotyka Polki i Polaków. Parę danych, które być może zresztą słuchacze kojarzą, ale wydaje mi się, że to trzeba przypominać. 60 tysięcy pacjentów pilnych czeka w kolejkach na kolonoskopię. Niemal 30% karetek dociera po maksymalnym dopuszczalnym czasie. Czy zmiana konstytucji to jest coś, co by w tym problemie pomogło? Może pan doktor habilitowany Bartłomiej Biga, który ma trudniej, bo jest na łączach.
14: Trudniej, to ja mam, bo bardzo trudne pytanie do mnie trafiło.
13: To świetnie.
14: Naprawdę takie, które jeżeli byśmy jemu podołali, to już wszystko inne jesteśmy w stanie rozwiązać, bo ten problem z ochroną zdrowia to jest coś, co narasta, coś, co się ciągnie i nie tylko zresztą w Polsce jest bardzo dotkliwe. I to jest w ogóle pytanie o to, czy konstytucja sama z siebie może coś zmienić, bo wiele komentarzy, z którymi spotkaliśmy się, było takich: po co tracicie na to czas? Przecież konstytucja to jest i tak tylko jakaś zasłona dymna, już nikt tego poważnie nie traktuje, każdy obchodzi to jak może i nawet bardziej szczegółowe z natury rzeczy ustawy nie są w stanie nic zagwarantować, więc po co ta konstytucja? Niech zostanie jaka jest w ogóle, po co w tym grzebać? To jest czysta strata energii i czasu. Natomiast my mamy przekonanie, że z tego mogą wynikać pewne rzeczy, tylko nie wprost. To nie jest tak, że sama konstytucja rozwiąże nam problem, ale my na przykład w naszym projekcie położyliśmy, jeśli chodzi o ochronę zdrowia, nacisk na to, żeby wprost powiedzieć, że prawo do ochrony zdrowia jest gwarantowane przez konstytucję, że równy dostęp do świadczeń jest gwarantowany przez konstytucję.
13: Ale
14: że jest szczególna...
13: obecną konstytucję też jest gwarantowane. Mamy artykuł 68. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia. To nie wystarczy?
14: Wydaje się, że nie wystarczy, bo mamy postępującą prywatyzację służby zdrowia i w naszym projekcie jest to dużo bardziej dużo szerzej rozpisane, mocniej zaakcentowane, tak żeby jakimkolwiek rządzącym trudno było się wycofywać z realizacji jednego z podstawowych obowiązków, jakie państwo powinno spełniać, mianowicie zapewnienia ochrony zdrowia. Nie oczekiwania, że kolejne obszary ochrony zdrowia będą przyjęte przez system prywatny i ci, którzy mają pieniądze, nie będą mieć na co narzekać, tylko że ma to dotyczyć wszystkich ludzi, podobnie jak edukacja. Także to są takie rzeczy, to są te podstawowe świadczenia, które muszą być zapewnione. I znowu, oczywiście, że jest to wobec tej konstytucji. My idziemy tam dużo dalej, dużo głębiej. Staramy się mocniej to zaakcentować, żeby właśnie ta postępująca prywatyzacja została zatrzymana. Natomiast czy to się okaże, może okazać skuteczne, to jest potężne pole do dyskusji.
13: To Piotr Arak.
15: W tym obszarze zdrowotnym, no też kwestia jest zdefiniowania tego, czym rozumiemy zdrowie dzisiaj, tak? Jak ono się różni od tego, bardziej bym powiedział, hasłowego zrozumienia z 97 roku, do definiowania tego, czym rozumiemy bezpieczeństwo zdrowotne, a także osoby, o których chcemy obejmować systemem opieką w ramach systemu opieki zdrowotnej, czy nie wiem, osoby z niepełnosprawnościami, też jest to, o czym piszemy, jest kwestia języka, którego posługujemy się w najwyższym akcie prawnym, który później no, jest odzwierciedlony w innego typu dokumentach, ustawach, a także sposobie mówienia, czy to o zdrowiu psychicznym, czy o innych rzeczach, których w dzisiejszej konstytucji rzeczywiście no, nie ma. Tak? No, nie. Pytanie oczywiście jest zasadnicze, czy powinno być, ale skoro decydenci mówią, że trzeba przemyśleć różne obszary państwa, no to my się zastanawiamy, jak można też ten system ochrony zdrowia inaczej opisywać. A w innym miejscu i może nie w obszarze ochrony zdrowia, ja bym znalazł jedną z kwestii, która mogłaby pomóc rozwiązać problemy z systemu ochrony zdrowia. Siłą rzeczy jestem osobą, która bardziej pisała te części ekonomiczne niż społeczne tego naszego opracowania, bo ono jest bardzo wielowymiarowe. Jest kwestia związana z polityką fiskalną państwa i konstytucja w tych obszarach jest jednocześnie i bardzo ogólna i bardzo szczegółowa naraz. Jest pytanie o to, czy limity zadłużenia, które mamy wpisane w konstytucji, które powodują, że mamy dualizm też budżetowy w Polsce, to znaczy mamy coraz więcej różnego rodzaju wydatków, które są wypychane poza ustawę budżetową ze względu na limit 60% wpisany do konstytucji.
13: To za chwilę pozwolę panu
15: ale kończyć... Ale tak, gdyby tego limitu nie było, to czy pytanie, czy nie mielibyśmy na przykład możliwości większego finansowania systemu ochrony zdrowia budżetowo?
13: Ta szczegółowość wpisania tego limitu zadłużenia do konstytucji to zawsze było coś, co mnie bardzo zadziwiało, jak to się stało, że to tam trafiło, ale na chwilkę się zatrzymujemy, posłuchamy skrótu informacji i zaraz wracamy do rozmowy.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
6: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
7: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
8: Reklama.
9: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 11.20, informacje Tok FM, Emil Górny. Zapraszam. W sprawie pobytu amerykańskich żołnierzy USA w Polsce szykują się rozmowy z najważniejszymi dowódcami USA, zapowiedział to szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. W środę minister obrony spotka się z generałem Danem Kane'em, przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabów USA. Dzień wcześniej szef sztabu generalnego Wojska Polskiego, generał Wiesław Kukuła, ma rozmawiać z dowódcą sił amerykańskich w Europie. Jubileuszowa 70. edycja konkursu piosenki Eurowizji w Wiedniu w cieniu kontrowersji. Zwyciężyła Bułgarka, drugie miejsce ponownie zajął Izrael. W tym roku z rywalizacji wycofały się Hiszpania, Irlandia, Słowenia i Holandia, które z powodu udziału Izraela bojkotują ten konkurs. W czasie finału nie brakowało z tego powodu także protestów. Wieczorny mecz Barcelony z Betisem będzie pożegnalnym Roberta Lewandowskiego, który po wygaśnięciu kontraktu opuści stolicę Katalonii. Obie strony nie doszły do porozumienia w sprawie przedłużenia umowy. Kolejne informacje o 11.40.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Agata Szczęśniak, to jest program Jest Temat. Ze mną, z Państwem są doktor habilitowany Bartłomiej Biga i Piotr Arak, którzy przygotowali zmiany w Konstytucji, które mogłyby być wprowadzone w tym obszarze spraw społeczno-ekonomicznych. Przerwałam Piotrowi Arakowi, pytając wcześniej o to, jak nowa konstytucja mogłaby nam pozwolić rozwiązać problem chociażby z systemem opieki zdrowotnej.
12: No, ja już powiem, że może to być kwestia związana z finansowaniem. Tak? To nie jest bezpośrednio, nie wiem, w diagnozie dotyczącej systemu ochrony zdrowia, ale kwestii tego, w jaki sposób my podchodzimy do finansowania podstawowych potrzeb społecznych czy funkcjonowania państwa. I oczywiście ja nie jestem zwolennikiem tego, żeby nasz kraj był wysoko zadłużony. To trzeba sobie jasno powiedzieć. Nie jestem też zwolennikiem tego, żeby i autorzy na pewno też, tak jeżeli mogę sobie w ich imieniu rościć, żeby się wypowiedzieć, nie są zwolennikami tego, żeby marnotrawić pieniądze publiczne. Tylko jest kwestia taka, że obecne limity, które, jeżeli pisaliśmy też o Republice Marzeń, i to nie jest piosenka zespołu Republika, który, jeżeli ktoś zna, to nie jest poetycki opis relacji damsko-męskich, ale jednak jakiś jakaś wizja relacji tego, co jest rzeczywiście...
11: Relacji państwo-obywatel?
12: Tak, relacji państwo-obywatel, ale w takim bardziej idealistycznym poziomie, no to rzeczywiście my tego limitu konstytucyjnego zadłużenia nie powinniśmy mieć. On nie powinien być nam potrzebny, bo są inne narzędzia już dzisiaj, nawet traktatowe, reguły fiskalne na poziomie unijnym, które są debatowane, reguły nowego poziomu. Stworzyliśmy sobie Radę Fiskalną na terenie naszego kraju i każdy kraj unijny też ma. Jest rynek, który kupuje obligacje i wycenia, czy jesteśmy w stanie się zadłużyć, czy nie. I bardzo szybko weryfikuje dobrą i złą politykę danego kraju. W związku z tym sam limit, który jest dziedzictwem debaty ekonomicznej z lat 90., który już dzisiaj ten konsensus się przesunął, że nie 60, a 90% jest ryzykowne według Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Pytanie, czy powinien w ogóle być jako mechanizm numeryczny. No i w świecie idealnym powiedziałbym, że nie. Że nie jest to coś, co my potrzebujemy i gwarantowałoby to i zabezpieczało, że dyskusja właśnie o finansowaniu czegoś z budżetu, z funduszy celowych, z jakichś różnych innych, nie miałaby, niekoniecznie musiałaby mieć miejsce, bo polski rząd nie miałby ryzyka łamania konstytucji i konieczności tworzenia jakichś wehikułów finansowych w Banku Gospodarstwa Krajowego, jakiejś kreatywności i braku transparencji, która też uniemożliwia obywatelowi pełną wiedzę i kontrolę nad tymi wydatkami. No i też o czym sobie musimy jasno powiedzieć, kontroli parlamentarnej. Dzisiaj parlamentarzyści głosujący za budżetem też nie mają pełnej wiedzy o tym, jakie wydatki są planowane na kolejne lata, jakie są wydatki na wojsko. Możemy też funkcjonować w systemie, w którym plan budżetowy Narodowego Funduszu Zdrowia nawet nie jest przyjęty, tak jak w zeszłym roku. Jest wiele takich różnych elementów, których przydałoby się pewnie trochę więcej demokratyzacji w tej dyskusji i wydaje mi się, że to mógł być jeden z tych elementów systemowych, który nam poprawia jakość.
11: Pan wspomniał piosenkę Republiki, Republika Marzeń, a mi się przypomniała inna piosenka i właśnie ją odnalazłam. Piosenka Lecha Janerki, może młodsi słuchacze nie kojarzą takiego artysty, a szkoda, polecam. Piosenka nazywa się Konstytucje i pierwsze słowa brzmią tak. Są wesołe konstytucje, które mają jeden cel, chcą oddalić rewolucję, ale my to mamy gdzieś, dokładnie tam. Czy w państwa propozycji jest jednak jakaś rewolucja?
13: Myślę, że Janerka ma rację, bo jeżeli bunt nie będzie jakoś skanalizowany, nastroje społeczne nie będą mieć odzwierciedlenia w aktach prawnych, to wtedy nastąpi rewolucja i rewolucja jest zjawiskiem przerażającym, dynamicznym, nie podlegającym kontroli. Więc jeżeli widzimy, że świat się zmienia, to powinniśmy znaleźć odzwierciedlenie tego w prawie, w szczególności w akcie tym nadrzędnym, czyli w konstytucji. Więc ja bym powiedział, że to my próbujemy te postulaty, które być może dla niektórych są rewolucyjne, przypuszczam, że niektórzy jak czytają to, co proponujemy, to łapią się za głowę, w taki cywilizowany, sformalizowany sposób wprowadzić właśnie po to, żeby jakiś taki wielki bunt nie wybuchł.
11: A co pan by uznał za taką... Dobrze, w którym miejscu wydaje się panu, że czytelnicy mogą się łapać za głowę, a właśnie pana zdaniem jest takim, jak rozumiem, jakimś wentylem, który ochroni państwo, ochroniłby państwo przed rewolucją?
13: To jest bardzo ciekawe, bo wydaje mi się, że zarzuty, jakie mogą do nas płynąć, mogą płynąć i z prawa, i z lewa. Na przykład jeśli chodzi o ten wątek dotyczący własności w Polsce, to z jednej strony akcentujemy, że własność prywatna nie jest jedyną sensowną własnością, że swoją rolę ma odegrać własność wspólna i że powinno to być dostrzegane, że nie wszystko może być sprywatyzowane. I to jest coś, co dla liberalnej części komentariatu jest przerażające, no bo jak to własność prywatna, to jest najwyższa forma własności i nic więcej nam nie trzeba, chyba że jest to bardzo konieczne, bo się nie da tego sprywatyzować z natury rzeczy. Natomiast z drugiej strony wprost tam piszemy o tym, że konstytucja musi zawierać ochronę przed wywłaszczeniem fiskalnym, czyli czymś takim, co pod pozorem opodatkowania prowadzi do tego, że tak naprawdę kogoś wywłaszczamy. I to znowu dla
11: czyli na przykład...
13: bardziej... Czyli tylko podatek spadkowy, który byłby bardzo wysoki. czyli na przykład podatek od nieruchomości, który by sprawiał, że dla wielu osób to jest niemożliwość posiadania nieruchomości, którą legalnie kupili. I to nie znaczy oczywiście, że nie może być podatków progresywnych. To nie znaczy, że podatek od nieruchomości w ogóle nie może wejść w jakiejś rozszerzonej formie, że nie może być podatku spadkowego, który będzie skuteczny, nie tak jak teraz, że praktycznie nikt tego nie płaci. Tylko wprost mówimy, bardzo wysokie stawki podatkowe, nawet takie, które inspirują wiele lewicowych ugrupowań, które funkcjonowały, nie wiem, w Stanach Zjednoczonych po II wojnie światowej, to jest coś, co jest wywłaszczeniem fiskalnym i konstytucja
11: 90% podatek, który często pojawia się. Na przykład
13: coś takiego, że po prostu już przy pewnych dochodach nikt nie powinien tyle zarabiać i jak zarabia, to i tak zabierze mu z tego 90%. No to jest progresja, która moim zdaniem ośmiesza ideę, słuszną ideę progresji podatkowej. Więc jak mówię, nawet na etapie samej własności, podejścia do własności, tutaj to może być szokujące i z prawa, i z lewa. Mhm.
11: To tylko tutaj dodajmy, zanim pozwolę Piotrowi Arakowi, to gwiazdka, pamiętajmy o tym, że 90% podatek nie oznacza, że zabieramy 90%, tylko od pewnego progu
13: płacimy. Od nadwyżki,
12: tak, od tej nadwyżki powyżej jakiegoś progu dochodowego by się pojawiło 90%, tak jak danina, nie wiem, solidarnościowa, którą płacimy od ponad miliona dochodów w ciągu roku, niezależnie od tytułu. I osoby zarabiające tak dużo płacą jakiś dodatkową składkę, która, czy daninę, podatek, jakkolwiek to nazywać, której od jakiejś kwoty jest. Ale to, co ja chciałem powiedzieć, co jest kontrowersyjne, to jest jednak próba dyskusji o dobru wspólnym. Czyli o tym, że mamy do definiowania jakichś rzeczy, które są wspólnotowością w naszym kraju. W naszym kraju bardzo podzielonym, gdzie jednocześnie możemy, nie wiem, podzielić sektor prywatny od państwowego, lewych od prawych i tak dalej, ale że są elementy funkcjonowania systemu społeczno-gospodarczego, które uważamy za dobro wspólne i one właśnie nie są prywatne. I powinny nie być prywatyzowane. No i to jest też taka dyskusja aksjologiczna. Nie, ale to jest taka dyskusja aksjologiczna o tym, w jaki sposób sobie to definiujemy. Czy edukacja jest dobrem wspólnym i w takim układzie, no każdy powinien mieć do niej prawo. Że są jakieś elementy i to jest, może być szeroki katalog rzeczy, które sobie uznamy. My tu nie kończymy tego projektu, tak? Raczej to nie jest tak, że to jest skończony projekt z pełnym opisem, a każdego elementu i każdego paragrafu konstytucji, ale skoncentrowanie się na takich rzeczach, które już dzisiaj wydają się być bardziej przeprocesowane w naszym społeczeństwie i może warto właśnie dać upust w postaci opisu w akcie prawnym najwyższym, jakim jest konstytucja. Też się nie pojawiają się, bym powiedział, postulaty i radykalne, które w debacie publicznej w Polsce są, a na przykład w obszarze monetarnym ja w ogóle i też zaproponowałem taki, spotkało się to z akceptacją innych autorów, takie podejście, bo mówi się o tym, żeby na przykład zlikwidować Radę Polityki Pieniężnej, uprościć zapisy dotyczące Narodowego Banku Polskiego, który bywa kontestowany albo kontrowersyjny. Natomiast ogółem, tak z perspektywy czysto ekonomicznej, to NBP, wartość złotego, płynność złotego i funkcjonowanie tego elementu polityki monetarnej naszego kraju jest ogromnym sukcesem ostatnich 30 paru lat. I ja ogólnie podchodzę do, jak coś działa, to nie psuć. Więc jeżeli ten bardzo dobrze już sztywno opisany Narodowy Bank Polski funkcjonuje dobrze, to właśnie, żeby mało tych rzeczy zmienić, bo utrzymajmy wartość złotego taką, jaka jest, czyli bardzo stabilną w stosunku do euro, płynnego kursu walutowego i przechodzącego naprawdę w bardzo niedużych odchyleniach na tle całych walut regionu. I to jest coś takiego, co uważam, że w Konstytucji zostało całkiem nieźle opisane, dosyć szczegółowo, ale jest jednocześnie sukcesem tego, jak te instytucje na poziomie instytucjonalnym opisane są i funkcjonują. Mm-hmm. Na poziomie praktycznym i decyzji no pewnie zawsze można by znaleźć lepsze.
11: To ja do tej praktyki bardzo bym chciała wrócić, ale jeszcze bym chciała się zatrzymać przy tym, co powiedział pan przed chwilą, jeśli dobrze zrozumiałam, że w naszym polskim społeczeństwie zmienił się trochę stosunek do tego, co jest dobrem wspólnym i że jesteśmy, jeśli dobrze rozumiem, już nie w takim trybie takiej ogromnej indywidualizacji, prywatyzacji, która była charakterystyczna dla lat 90., tylko trochę bardziej widzimy, że pewne rzeczy, pewne dobra państwo powinno nam dostarczyć, tak?
12: Jak ja bym miał odpowiadać na to pytanie, to tak jakbym czytał konstytucję dzisiejszą i też nasze próby zmian, no to jest próba do określenia, co my rozumiemy pod postacią gospodarki społecznej, czy społecznej gospodarki rynkowej. Tak jak ją wtedy wpisywaliśmy w latach 90., no to była w zasadzie kopiuj wklej z ustawy zasadniczej niemieckiej i ordoliberalizmu lat 50., a my tutaj rozszerzamy katalog tego, co my za tym rozumiemy, tak żeby kiedy w instytucje budujemy edukację, właśnie ochronę zdrowia i inne elementy, żeby one odpowiadały na to, czym jest społeczna gospodarka rynkowa, a nie tak naprawdę skupiają się na tym, że mamy tylko gospodarkę rynkową. Czyli to dobro wspólne ma pewnie w dzisiejszej też tego, czego jakiego państwa oczekują Polacy. Państwa trochę bardziej aktywnego, trochę bardziej czasami nawet nadopiekuńczego, ale jednak państwa, które pewne rzeczy robi, czy pewnymi rzeczami się zajmuje i właśnie oferuje wysokiej jakości, na przykład ochronę zdrowia, może to mieć odzwierciedlenie w normach, które mamy w naszym akcie najwyższym.
11: Bo w tym państwa projekcie, czy wśród tych państwa propozycji takimi kluczowymi pojęciami jest sprawiedliwość społeczna i solidarność społeczna.
12: Tak.
13: Tak. My uważamy,
11: pan doktor Bartłomiej-Bika.
13: To jest fajne położenie nowego akcentu, bo my mamy do czego się odwoływać, dziedzictwa solidarności. To jest coś, co wydaje mi się, że łączy Polaków. Oczywiście czasami bywa różnie oceniane, ale trudno znaleźć lepszy punkt wspólny. I może się okazać, że to odwołanie potrafi nam zrozumieć, że my potrzebujemy państwa nie minimalnego, tylko tego państwa, które rzeczywiście pewne rzeczy zapewnia. I to nie jest tak, że to ma być w opozycji do rynku, do mechanizmu rynkowego, tylko trzeba powiedzieć, że czasami ten mechanizm rynkowy nie pozwoli nam sensownie wycenić pewnych rzeczy, które są wartościowe. I to jest szczególnie w obszarze pracy duży problem, że są pewne prace, które społecznie nie przynoszą wiele dobrego, natomiast tam wynagrodzenia są gigantyczne. Natomiast w ogóle poza radarem naszym jest masa pracy, szczególnie opiekuńczej, która powinna być ważna, bo jeżeli uważamy się za cywilizowany kraj, to ta troska o tych najsłabszych członków tej wspólnoty jest czymś naturalnym i to się wiąże z pracą innych osób, to musimy mieć gdzieś to na uwadze. I znowu, to w żaden sposób nie przeczy temu, że my szanujemy mechanizm rynkowy, że on w wielu sytuacjach działa znakomicie, tylko czasami trzeba go trochę ograniczyć, czasami go trzeba trochę naprawić. Jest taka znakomita książka Człowiek, który zniszczył kapitalizm. To jest historia byłego prezesa General Electric, Jacka Welsha.
11: To ja pana doktora tu na chwilę zatrzymam i o tym, jak ta książka wiąże się z polską konstytucją, powie pan po skrócie informacji.
13: Z przyjemnością.
14: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, TOK Lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM.
15: TOK 3.
16: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu Jacek Niezienkiewicz, Rzeczpospolita. Dzień dobry.
17: Dzień dobry.
16: A na łączach Wojciech Szeląg, TVP Info. Dzień dobry.
18: Dzień dobry.
16: A ja chciałam zapytać, jak wam się podoba Rada Prezydencka, która będzie pisać projekt konstytucji, ponieważ pan prezydent uważa, że mamy wadliwą konstytucję, która właściwie zbudowała dwa ośrodki władzy konkurujące ze sobą i to paraliżuje państwo. Jacek.
17: Ja myślę, że to jest rada, która może odpowiadać za przygotowanie bardzo nowoczesnej konstytucji, ponieważ tam są sami młodzi specjaliści, sami konstytucjonaliści, osoby bezstronne, dające rękojmię tego, że zostanie przygotowana nowa ustawa zasadnicza, która ten rozdział władzy odpowiednio podzieli, więc myślę, że to wszystko. Dziękuję.
16: Dobrze. Wojtek, może ty przypomnij, kto zasiada w Radzie w takim razie, żeby uzasadnić tę opinię redaktora Niesienkiewicza.
18: Nie, ja chciałem pójść dalej tym samym tropem, bo bardzo
17: Wojtku,
18: mi się to podobało. Ja się przychylam całkowicie i chcę przypomnieć, że pomysłodawcą powołania tej rady i człowiekiem, który patronuje tej radzie, jest polityk, który zasłynął przez pierwsze miesiące swojej pierwszej kadencji prezydenckiej z drobiazgowego i starannego przestrzegania konstytucji i pilnowania podziału kompetencji pomiędzy różnymi ośrodkami władzy, a jego zatroskanie o to, żeby Polska była sprawnie rządzona, powinno być wzorem dla wszystkich polityków.
14: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
15: Autopromocja.
16: W polskiej polityce nie ma nudy. Tu ciągle coś się dzieje.
19: Dlatego zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
16: Dominika Wielowiejska, Gazeta Wyborcza, TOK FM.
19: Beata Lubecka, Radio Z.
20: Andrzej Bobiński, Polityka Insight.
21: Karolina Lewicka, TOK FM.
20: Analizujemy, komentujemy i informujemy.
21: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOK FM.
20: Co piątek o 17.
21: Dzieje się.
15: Autopromocja.
22: Reklama.
23: Kamper spakowany? Jedziemy?
24: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
23: Znowu? Przecież już brałeś.
24: Ale działała za słabo i za krótko.
25: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
26: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
24: No i jak twój kręgosłup?
25: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
26: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
27: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
28: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
29: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
30: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
31: Jeszcze nie śpisz?
32: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
31: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
32: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
33: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
22: Reklama.
15: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 11.40, informacje TOK FM, Emil Górny. Zapraszam na początek doniesienia z ostatniej chwili. Jak poinformował rzecznik polskiego MSZ, wśród poszkodowanych w tragedii w Modenie we Włoszech jest polska obywatelka. Przypomnijmy, tam mężczyzna wjechał rozpędzony w tłum ludzi. Szczegóły tej informacji w południe w TOK FM. Teraz pozostałe informacje. Iran, zachęcony skutecznym zablokowaniem cieśniny Ormus, zamierza zmusić największe światowe koncerny technologiczne do opłat za korzystanie z podmorskich kabli położonych na dnie tej drogi wodnej i grozi zakłóceniami, jeśli globalne firmy się nie podporządkują. Takie informacje podaje amerykańskie CNN. Nakierowany pocisk rakietowy, który nie eksplodował, odnaleziono w rumuńskiej miejscowości Pardina, tuż przy granicy z Ukrainą, powiadomiły ukraińskie media, które powołują się na Ministerstwo Obrony w Bukareszcie. To nie pierwsza tego sytuacja w Rumunii. Piłkarze Lecha Poznań wywalczyli 10. tytuł mistrza kraju. Zapewnili go sobie na kolejkę przed zakończeniem rozgrywek. Historia pokazuje, że klub ze stolicy Wielkopolski nigdy nie wygrał w ligi w cuglach, a często musiał liczyć na ud szczęścia. Kolejne informacje w południe.
15: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Agata Szczęśniak, program Jest Temat. Rozmawiamy o propozycjach społeczno-gospodarczych do nowej konstytucji, a opowiadają mi i Państwu o tym doktor habilitowany Bartłomiej Biga i Piotr Arak. Przerwałam panu doktorowi, który zaskakującą książkę chciał tutaj wprowadzić do kontekstu dyskusji o polskiej konstytucji. Proszę.
13: Tak. Ta książka to jeden z najlepszych, jakie przeczytałem w ostatnich latach. Właśnie Człowiek, który zniszczył kapitalizm. Historia o tym, że kapitalizm kiedyś funkcjonował zupełnie inaczej, niż my sobie to wyobrażamy, bo my kapitalizm widzimy przez doświadczenia Polski lat 90. takiej brutalnej, siermiężnej twarzy, która być może wtedy była nam potrzebna, w sensie być może ta kuracja po czasach PRL-u nie mogła wyglądać inaczej. Natomiast, tak jak tutaj Piotr też sugerował, być może w polskim społeczeństwie dojrzewamy do tego, że ten mechanizm w pewnych sytuacjach działa nam bardzo dobrze, a w pewnych sytuacjach trzeba go ograniczać. I to nadal będzie kapitalizm, bo jeżeli odwołamy się do tego złotego wieku kapitalizmu, czyli czasów po II wojnie światowej w Stanach Zjednoczonych, to tam okazało się, że te prawa pracownicze były całkiem spore. Okazało się, że akcjonariusze nie byli najważniejsi dla prowadzenia biznesu, tylko prezesi firm giełdowych wprost mówili, że my wpierw mamy pewne zobowiązania wobec społeczeństwa, wobec naszych pracowników, wobec przyszłych pokoleń i dopiero na czwartym, piątym miejscu akcjonariusze, którzy dostarczają nam kapitału, to może się okazać, że jeżeli stworzymy rozwiązania w naszej konstytucji, które sprzyjają takiemu myśleniu, to więcej ludzi pójdzie tą drogą i na to trochę mamy nadzieję. No w ogóle uważamy, że ten mechanizm rynkowy często sam siebie działa dobrze, o ile zapewnimy realną konkurencję. I to jest też jedna z rzeczy, które bardzo mocno zaakcentowaliśmy. Państwo nie powinno wprost ingerować w rynki, tylko często skupić się na tym, żeby wyeliminować to, co może prawdziwej konkurencji szkodzić i wtedy już w tym obszarze wymiany dużo rzeczy może się samoczynnie dobrze wydarzyć.
11: Ja nie będę się wdawać w dyskusję w to, czy społeczeństwo dojrzało, czy przegrało w latach 90. z walkę o jakąś bardziej społeczną gospodarkę, która jednak jest zapisana w naszej konstytucji. Ale właśnie, bo ta społeczna gospodarka rynkowa występuje w naszej konstytucji. Panowie uważacie, że to nie wystarczy?
0: No ona występuje, ale tak jak ja powiedziałem, no ona jest często bohaterką artykułów naukowych, jest bohaterką badań takich z pogranicza ekonomii i nauk prawnych, ale czy ona faktycznie występuje na co dzień w funkcjonowaniu państwa? Ciężko sobie powiedzieć. Wydaje się, że jest tak, że nie do końca zoperacjonalizowano to, co jest pod tym pojęciem w innych elementach samej konstytucji. Jeżeli zgadzamy się na to, że ten zapis powinien tam pozostać, jako autorzy tak. I chcemy go raczej rozszerzyć i opisać bardziej, co do tego oznacza, to z tego głównego dokumentu ona będzie promieniować na ustawy, będzie promieniować na kierunek trochę rozwoju kraju, jeżeli znalazłoby to akceptację, no też na sposób funkcjonowania pierwszej ochrony zdrowia na przykład, która jest przywoływana, tego, że to wtedy oznacza, że ona może mieć trochę bardziej państwowy wymiar. To znaczy, że mniej rynkowy. Jeżeli decydujemy się na to, i to jest akurat jeden z obszarów, który jest zaskakująco dla mnie, ja się zawsze prawem konkurencji bardziej z roli obserwatora i uczestnika rynkowego obserwowałem, a ze zdziwieniem przejrzałem nasz akt prawny najważniejszy i zadziwiająco mało jest o konkurencji napisane. I na przykład o ochronie po prostu mniejszych przedsiębiorstw przed monopolami, przed ochroną indywidualnej jednostki, przed monopolami. Czyli czymś, co się stało standardem prawodawstwa unijnego już dzisiaj, bardzo szeroko rozbudowanego, dotyczącego ochrony jednostki przed dużej klasy podmiotami technologicznymi, które big techami, które funkcjonują na rynku i także konkurencji małych firm na terenie Unii Europejskiej, na terenie Polski, które mogą sobie nie radzić w tych relacjach. No i właśnie na ten temat też napisaliśmy o tym, żeby jednostka jednak była roztoczona opieką dodatkową przed naturalnie występującymi monopolami, bo to, o czym często nie pamiętamy, że konkurencja nie jest naturalnym elementem działania systemu rynkowego. Firmy w rozwoju dążą do monopolizacji każdego rynku, do tego, żeby być cenodawcą. W związku z tym zawsze musi być regulator. Jak ktoś czyta Adama Smitha w oryginale, to wie o tym, że Adam Smith bardzo dużo miejsca poświęca interwencji publicznej po to, żeby utrzymywać konkurencję i zachowywać to level playing field, czyli jeden sposób funkcjonowania, jeden rodzaj reguł dla każdego przedsiębiorstwa. To nie oznacza, że firmy zawsze muszą działać według tych samych zasad, a czasem są dodatkowe obowiązki nakładane na te przedsiębiorstwa, które są większe i mają właśnie większą rolę ekonomiczną do odegrania na danym rynku.
11: To też mnie zaskoczyło, że w tych propozycjach, które mogłyby się znaleźć w nowej konstytucji, wpisujecie panowie globalne korporacje. jako coś, przed czym trzeba strzec obywateli. O czym nie wiem, czy myśleli autorzy tej obowiązującej konstytucji z 97 roku, ale właśnie to mnie prowadzi do pytania, czy aby na pewno trzeba tak szczegółowo różne rzeczy wpisywać, definiować. Te definicje, które panowie proponujecie, są takie no dość szczegółowe, a przynajmniej jeśli porównać je z tym, co w tej chwili jest w naszej konstytucji. Czy jednak ona nie powinna być takim aksjologicznym, ogólnym dokumentem, który, no jak wiemy, w wielu krajach obowiązuje od wieków i to raczej sądy konstytucyjne dodefiniowują, co w danej dekadzie, na danym etapie rozwoju społecznego rozumiemy pod poszczególnymi pojęciami. Może pan Bartłomiej Biga.
13: W pani pytaniu wyczytuję taką nadzieję, że uda nam się kiedyś odzyskać sprawne sądownictwo konstytucyjne w Polsce, takie powszechnie szanowane, które rzeczywiście mogłoby pełnić tę rolę.
11: Nie wiem, czy mam taką nadzieję, ale...
13: I rzeczywiście to jest jakieś rozwiązanie, że no, w wielu krajach działające całkiem nieźle. Natomiast też musimy pamiętać o tym, że ta część konstytucji, którą my próbujemy pisać, to jest ta, która musi być szczegółowa. Podobnie jak pewne rozwiązania ustrojowe muszą być szczegółowe, bo teraz widzimy właśnie, co się dzieje, kiedy władza wykonawcza w Polsce jest podzielona i nie do końca wiadomo na przykład, jak z tą polityką zagraniczną, że z jednej strony to prowadzi ten podmiot, a z drugiej strony nominację może zgłaszać drugi. I to prowadzi do naprawdę potężnych problemów. Natomiast rzeczywiście bardzo ważna jest ta część, o której pani wspomniała, mianowicie taka część, taka preambuła plus te wstępne rozdziały, zresztą to u nas jest, gdzie mówimy o wartościach, które nam przyświecają, gdzie nazywamy pewne rzeczy po imieniu, takie, które dopiero przez pryzmat tych ogólnych mamy czytać kolejne. I na to jest miejsce. Natomiast ja bym nie chciał mieć takiej konstytucji, która poprzestanie tylko na tym, bo to będzie jakiś taki manifest wtedy jedynie, jakaś taka bardziej publicystyczna rzecz, z którą można się zgodzić lub nie. Jednak konstytucja musi być pewnym bezpiecznikiem. A jeżeli ma nas chronić przed jakimiś negatywnymi scenariuszami, choćby czasami, tak jak do tej pory mieliśmy, że bardzo ciężko jest sprywatyzować szkolnictwo wyższe, dzięki temu, że mamy zapis o tej bezpłatnej edukacji. To jest dość skuteczna blokada. Niektórzy też chwalą konstytucję za to, że w Polsce nie jest możliwe takie łatwe wprowadzenie eksmisji na bruk, właśnie ze względu na to, że konstytucja zawiera takie bezpieczniki. Więc jest ileś obszarów, gdzie my na te scenariusze, które jako społeczeństwo będziemy uważali, musimy być gotowi, które mogą się pojawić w przypadku władzy, która będzie jakaś taka, bym powiedział, radykalna, no to jednym z narzędzi, które wtedy nam pozostaną, to jest ta konstytucja.
11: To zanim poproszę o komentarz Piotra Araka, to jedna uwaga ode mnie, bo po przeczytaniu waszej propozycji wróciłam do czegoś innego, do wielkiej 600-stronicowej księgi zatytułowanej Z Urzędu, nieurzędowy raport ze skarg, rozmów, spotkań z Rzecznikiem Praw Obywatelskich siódmej kadencji w latach 2015-20 Adamem Bodnarem. A zrobiłam to między innymi dlatego, że współautorką tego raportu jest moja redakcyjna koleżanka z Okopres Agnieszka Jędrzejczyk, poza tym pisały go Barbara Imiołczyk i Aneta Kosz. I wiedząc, że będę z panami rozmawiać, zapytałam Agnieszkę Jędrzejczyk, co ona po tym doświadczeniu pracy u Rzecznika Praw Obywatelskich powiedziałaby na taką waszą propozycję konstytucji. I ona powiedziała, że no, z jej tego kilkuletniego doświadczenia pracy u Rzecznika Praw Obywatelskich wynika, że nasza konstytucja jest okej, tylko po prostu nie jest realizowana. Po części dlatego, że obywatele nie wiedzą, jakie mają prawa, a po części dlatego, że urzędy tych praw nie stosują, nie ma instytucji, które by realizowały konstytucję tak naprawdę. I zakończyła naszą rozmowę mówiąc, wiesz, gdyby konstytucja brzmiała mniej więcej tak, prezydent robi co chce, a urzędnicy nie ponoszą odpowiedzialności, to wtedy wszyscy by ją realizowali. Piotr Arak się śmieje.
0: No bo to zawsze tak jest, że jeżeli jako państwo szczególnie, które jest na jakimś etapie rozwoju, to znaczy mamy 30 kilka lat od zmian politycznych i gospodarczych w naszym kraju, Przychodzi jakiś moment do refleksji o tym, czy poprzedni system i zasady, które funkcjonują, są właściwe. Bardzo wielu polityków o tym mówi, tak? Już mieliśmy kiedyś debaty o, nie wiem, czwartej Rzeczpospolitej, to już dawno, to już jakby moi studenci nawet nie będą pamiętać tego, że coś takiego kiedyś było jako pojęcie publicystyczno-polityczne nawet, czyli w debacie obecne.
11: Lata 2000.
0: Tak, wczesne lata 2000. I jest tak, że we Francji raz na w zasadzie kilkadziesiąt lat dochodzi do takiej zmiany republiki, czyli do zmodyfikowania systemu. I może nie jesteśmy w XIX wieku i nie muszą się bardzo radykalnie zmieniać te systemy, ale dochodzi do debaty wewnętrznej o tym, jakie uprawnienia kto ma i jakimi zasadami ma się kierować Republika Francuska. No i dokonywane są jakieś zmiany kierunkowe. Jeżeli tak będzie w Polsce, to chciałbym, żebyśmy mogli parę argumentów dotyczącego funkcjonowania państwa jednak podrzucić, bo tak jak powiedziałem, dla mnie to jest akt prawny, który promieniuje na całą resztę. Jest istotne, co tam jest zapisane, ponieważ to jest źródło dla późniejszych przepisów prawa i tego, co jest możliwe, albo czego możemy egzekwować później jako obywatel od danej instytucji państwowej, prywatnej, od polityków właśnie, którzy może nie często chcą pewne rzeczy robić albo czymś zapominają i łatwiej nam jest też chronić się przed państwem. Tak jak, nie wiem, no chociażby przed algorytmizacją i technologiami, które mogą opanowywać nas w XXI wieku, tak też możemy się chronić przed tym państwem, które może być zbyt omnipotentne. I to jest coś, co lepiej, żeby było gdzieś zapisane i lepiej, żebyśmy mieli takie punkt odniesienia po prostu dla nas.
11: To jeszcze ostatnie słowa od pana doktora Bartłomieja Bigi.
13: Jest ważny wątek, który tutaj na koniec padł. Rzeczywiście, kiedy w latach 90. tworzono konstytucję, to na przykład te korporacje międzynarodowe, o których pani wspominała, kojarzyły nam się zupełnie inaczej. One się nam kojarzyły jako ktoś, kto może przyjść tu z kapitałem, zrobić inwestycje i zmniejszyć nam bezrobocie. Natomiast najczarniejszy znak prawdopodobnie nie wyobrażaliśmy sobie, że mogą one mieć taką nad nami władzę jak firmy technologiczne w tej chwili. I wtedy nie trzeba było pisać na to bezpieczników, bo my sobie jeszcze nie wyobrażaliśmy, że takie rzeczy się pojawią. Natomiast teraz już widzimy, i to widzi cała Unia Europejska, że my musimy zacząć z tymi podmiotami grać, nie chcę powiedzieć ostro, ale partnersko. To znaczy nie musimy się godzić na wszystko, co oni proponują.

0: stawiać pewne warunki.
1: O, i teraz przechodzimy do konstytucji dla Unii Europejskiej i piszemy nowy traktat dla Unii Europejskiej. Pan doktor habilitowany, Bartłomiej Biga, prodziekan Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: A w studiu był Piotr Arak, wykładowca Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego i główny ekonomista Welobanku. Dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
1: No, gdyby dyskusje o nowej konstytucji tak wyglądały, to ja bardzo poproszę. Chociaż myślę, że będą wyglądały inaczej. Agata Szczęśniak, my się usłyszymy za tydzień, a program Jest Temat, jak zawsze, przygotowała Magdalena Sikoń. Po informacjach Przemysław Iwańczyk zaprosi Państwa na magazyn Radia Tok FM. Dziękuję, do usłyszenia.
3: Tak, już za chwilkę niedzielny magazyn Radia Tok FM, w którym powiemy między innymi o nowelizacji ustawy o ochronie zabytków i konsekwencjach tej nowelizacji, o festiwalu Pint of Science Nauka, podawana w bardzo przystępny sposób. Będzie o badaniach, jak role społeczne kobiet wpływają na ich stan psychiczny. Zastanowimy się, czy przestanie funkcjonować rynek lotniczy w związku z wojną na Bliskim Wschodzie. Wspomnijmy także Stanisławę Celińską, zmarłą w mijającym tygodniu. Dziś w życiu, w zdrowiu. Profesor Ewa Stachowska opowie o zagrożeniach, jakie niosą za sobą leki na chorobę otyłościową, jeśli nie stosuje się ich we właściwy sposób, a może inaczej, nie zmienia się trybu życia. Przy tej okazji dziś także o hołdzie, który został złożony darczyńcom w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.

0: Reklama.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Kategoria trawienie.
8: Po jednej nutce.
7: Ciężko na żołądku.
8: A teraz?
7: Uczucie pełności.
8: Dobrze, i ostatni.
7: Gazy.
8: Świetnie, a co można na to zaradzić?
7: Najlepiej zastosować Travisto.
9: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
10: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
11: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
13: Scandinavian Sleeping and Living.
0: Reklama.
14: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.

0: Polka wśród poszkodowanych w ataku we włoskiej Modenie. Za chwilę informacji, które płyną z naszego MSZ-u. Polska ofensywa dyplomatyczna w sprawie amerykańskich wojsk w naszym kraju, a w tych informacjach także amerykański wilk Ludwik, który znalazł się, uwaga, w Opolu. 30 sekund temu minęło południe, to są informacje TOK FM, przy mikrofonie wciąż Emil Górny. Dzień dobry. Na początek Włochy, wśród poszkodowanych w tragedii w Modenie, gdzie rozpędzony samochód uderzył w grupę przechodniów, jest polska obywatelka. Poinformował o tym rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Podkreślił, że polski konsul pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami, policją oraz szpitalem, w którym przebywa nasza obywatelka. Jak już mówiliśmy w TOK FM, w Modenie rozpędzony samochód uderzył w grupę przechodniów, raniąc w sumie 8 osób, w tym 3 ciężko. Sprawcą ataku jest 31-letni mężczyzna z rodziny migrantów z Maroka. Media podały, że leczył się psychiatrycznie, gdy został schwytany przez grupę mężczyzn, zranił nożem jednego z nich. Osoby te przekazały napastnika w ręce policji. Nowy tydzień przyniesie ważne spotkania i rozmowy polskich polityków i wojskowych z ich amerykańskimi odpowiednikami. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz w środę spotka się z najwyższym rangą oficerem amerykańskiej armii, generałem Danem Kainem. Spotkanie odbędzie się w czasie dyskusji dotyczących obecności wojsk USA w Europie i doniesień o zmianach w rotacji amerykańskich żołnierzy w Polsce. To informacyjne zamieszanie nie dotyczy żołnierzy USA, którzy już stacjonują w Polsce. Podkreśla to były wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna z Lewicy.
1: Po pierwsze, obowiązuje umowa między Rzeczpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi o wzmocnionej współpracy obronnej, wedle której na terytorium Polski stacjonuje około 10 tysięcy żołnierzy ze Stanów Zjednoczonych. I tu się nic nie zmieniło. Natomiast przecież od dłuższego czasu wiemy, że Stany Zjednoczone będą realokować swoje oddziały obecne na terytorium Europy, ale w mojej ocenie nie będzie to dotyczyć Polski.
0: Dobrze, że dojdzie do spotkań na takim szczeblu, mówi z kolei Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej.
2: Spotkanie w środę z Danem Kainem, mam nadzieję, że wyjaśni sytuację, że okaże się, że to jest jednak pewne nieporozumienie, bo były zapewnienia ze strony nie tylko administracji amerykańskiej, a również samego Trumpa dotyczące tego, że kwestia liczby żołnierzy w Polsce jest niezagrożona. W związku z tym teraz nie jest to zrozumiałe, dlaczego akurat te 4 tysiące zostało zatrzymanych spośród tych, którzy mieli trafić do Polski.
0: A jeszcze we wtorek generał Wiesław Kukuła ma rozmawiać z dowódcą sił amerykańskich w Europie. Z kolei do Stanów Zjednoczonych udadzą się wiceministrowie obrony Paweł Zalewski i Cezary Tomczyk. Pierwsza transkrypcja już jest, a w najbliższych dniach ma zostać podpisane rozporządzenie, które umożliwi dokonywanie ich w całym kraju. Chodzi o uznawanie jednopłciowych małżeństw zawartych za granicą przez polskie urzędy stanu cywilnego. Skutki prawne transkrypcji są jednak niejasne. Premier Tusk zapewnia, że rząd pracuje nad przepisami, które je określą. Z kolei według polityków lewicy zmiany ustawowe nie są konieczne. W tej sprawie nic nie trzeba zmieniać, mówi wiceminister rodziny Sebastian Gajewski.
3: Na szczęście polskie przepisy bardzo rzadko, jeśli w ogóle, posługują się kategoriami mąż-żona. Raczej prawie zawsze posługują się kategoriami małżonek, współmałżonek, związek małżeński, małżeństwo albo wdowa-wdowiec. Żadnych zmian w związku z tym, że zaczęliśmy transkrybować zagraniczne akty małżeńskie dla małżeństw tej samej płci, nie potrzeba robić.
0: A dodajmy, że w Sejmie jest projekt ustawy o statusie osoby najbliższej, ale nie ma w nim zapisów dotyczących transkrypcji małżeństw jednopłciowych, a pamiętajmy, że między innymi związki partnerskie to jedna z obietnic Koalicji Obywatelskiej, także niespełniona. Gminy obwarzankowe dużych metropolii nie są przygotowane na ogromny napływ nowych mieszkańców, którzy za miastem szukają ciszy i spokoju, ale także tańszych nieruchomości. To problem, o którym mówimy przez cały weekend w TOK FM. W podbydgoskiej gminie Osielsko przebywa rocznie 500 mieszkańców, głównie to rodziny z dziećmi, dlatego gmina jako jedna z nielicznych w Kujawsko-Pomorskim buduje nową szkołę. Odwiedziła nasza reporterka Agnieszka Wenerska.
4: Placówka dla 650 uczniów jest niezbędna, mówi Jacek Michalski, dyrektor szkoły podstawowej w Niemczu, z której część uczniów przeniesie się do nowego gmachu.
5: Szkoła pęka w szwach. 2 lata temu musieliśmy postarać się o dodatkowe pomieszczenia budynku modułowego. Natomiast no, potrzeby są znacznie większe, ponieważ rok rocznie zwiększa się nabór do szkoły. Czekamy na ten nowy budynek z utęsknieniem.
4: Inwestycja to ogromne obciążenie dla budżetu, nie ukrywa wójt Janusz Jedliński.
6: Jest to ogromny wysiłek dla gminy. Ponad 60 milionów koszt wybudowania. Niestety kosztem innych inwestycji, głównie drogowych.
4: 15 lat temu gmina Osielsko zamieszkiwało 10 tysięcy osób. Dziś już niemal 2 razy tyle. Agnieszka Wynarska, TOK FM.
0: Zmieniamy temat. Niezwykłe zwierzę trafiło do opolskiego ogrodu zoologicznego. a mowa o samcu wilka grzywiastego o imieniu Ludwik. To nieco ponadroczny wilk przywieziony do Opola spod Marsylii, a na wolności wilki grzywiaste żyją w Ameryce Południowej i cechują się, uwaga, niezwykłą dietą.
7: Są bardzo specyficzne jak na to, że jest to wilk, ponieważ ich dieta składa się w dużej mierze, może nie w głównej mierze, ale z owoców. Ten wilk, który do nas przyjechał, na przykład jest wielkim fanem i uwielbia jeść banany. W naturze też jedzą wilcze jagody i przenoszą niektóre gatunki roślin.
0: A mówił to Tomasz Tratula z opolskiego zoo. Wilk Ludwik dołączył do wilczycy Izy. Teraz zadaniem zwierząt będzie powiększenie populacji tego zagrożonego wyginięciem gatunku. Kolejne informacje w TOK FM o 12.20. Teraz pogoda. No a dziś wilka będzie można dostać i to w wielu regionach Polski, bo do końca dnia bez deszczu tylko na północy w Wielkopolsce i na krańcach zachodnich, na termometrach maksymalnie od 11 stopni w Krakowie, przez 12 w Warszawie i Katowicach, 13 w Łodzi, 15 w Gdańsku, 17 w Poznaniu, do 20 w Lublinie.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Kłaniam się Państwu. Przemysłowi Wańczyk przy mikrofonie. Zapraszam na nasz 3-godzinny magazyn Radia TOK FM. Natalia Banaczek jest wydawczynią tego programu. Adam Brzeziński jest jego realizatorem. Dziś przygotowaliśmy dla Państwa między innymi opowieść o festiwalu Pint of Science, czyli krótko mówiąc, nauka podawana w bardzo przystępny sposób przez bardzo kompetentnych ludzi i to wszystko bez cienia komercji w kilku miastach w Polsce, ale także bez zapisu wideo, co najważniejsze, twarzą w twarz z ludźmi nauki. Można się spotkać. Dziś także powiemy o badaniach, jak role kobiet, te społeczne, wpływają na ich stan psychiczny. Zastanowimy się także wspólnie z ekspertem, czy linie lotnicze przestaną funkcjonować ze względu na wojnę na Bliskim Wschodzie. Wspomnimy także zmarłą w mijającym tygodniu Stanisławę Celińską. Dziś w Życiu, w Zdrowiu profesor Ewa Stachowska powie o zagrożeniach, jakie niesie za sobą stosowanie leków na otyłość. Także opowiemy o pewnym hołdzie, który złożono w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Zaczynamy. Pierwszym naszym rozmówcą w niedzielnym magazynie Radia TOK FM jest doktor habilitowany Bartosz Kątny, dziekan Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze, kłaniam się.
10: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
9: Nowelizacja ustawy o ochronie zabytków, która będzie obowiązywać od nowego roku, niesie pewne bardzo istotne zmiany. I to będzie temat, który chcemy podjąć dziś na naszej antenie. Proszę powiedzieć, co to zmienia choćby w takich amatorskich poszukiwaniach, które chcą prowadzić ci, którzy zajmują się tą materią? I generalnie, czy ta nowelizacja niesie za sobą jakieś daleko idące, głębsze zmiany, o których przed chwilą nie powiedziałem, a które są istotne?
10: Podstawowa zmiana, jeżeli chodzi o poszukiwania amatorskie, jest związana z tym, że nie będą potrzebne pozwolenia poszukiwania wydawane przez wojewódzkiego konserwatora zabytków, a tak było do tej pory i to konserwator wyrażał zgodę, określał warunki, na których te poszukiwania mają się odbywać, czy mają być przekazywane sprawozdania, gdzie mają być przekazywane pozyskane zabytki. W tej chwili tego ma nie być, znaczy od 1 stycznia, tylko ma to działać na zasadzie, na razie jeszcze nie wiem jak w praktyce, działającego rejestru zabytków i aplikacji, przez którą będzie można zgłaszać swoją chęć uczestnictwa w takich poszukiwaniach czy prowadzenia takich poszukiwań oraz deklarować uzyskanie zgody od właściciela gruntu. To jest nieweryfikowane, wcześniej było weryfikowane. I to jest ta podstawowa zmiana, która sprawia, że po pierwsze, państwo traci kontrolę nad tym, co jest jego własnością, bo zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, to wszystko, co znajduje się w ziemi, czyli zabytki archeologiczne, są własnością Skarbu Państwa. W tej sytuacji kontrola nad tym nie będzie tak skuteczna, ponieważ nie będzie wyrażonej zgody nie będzie potrzebna zgoda wojewódzkiego konserwatora zabytków. Znaczy teoretycznie jest możliwe zniesienie odwołania od takiego wniosku, ale w praktyce ono będzie dosyć iluzoryczne, już nie będę wchodził w tej chwili w szczegóły. No i druga sprawa, która z tym się wiąże, to są również prawdopodobnie wielokrotnie zwiększone, nawet kilkudziesięciokrotnie zwiększone w stosunku do poprzedniej liczby zgłoszenia znalazców do nagrody przyznawanej przez ministra, co oczywiście generuje duże koszty finansowe, ale przy tym sprawia, że nie da się tego z całą pewnością obsłużyć, nawet jeżeli chodzi o tą prognozowaną liczbę zgłoszeń, przez istniejące służby konserwatorskie, bo one są po prostu zbyt słabe. Już w tej chwili są bardzo mocno niedoinwestowane, robią bokami, by tak kolokwialnie powiedzieć, i w praktyce doświadczenie uczy, że już w tej chwili zablokowane w rzeczywistej aktywności służby konserwatorskie nie będą w stanie obsłużyć tych wniosków, co w konsekwencji będzie generowało z kolei skargi ze strony tych, którzy nie zostaną obsłużeni na czas, no i znowu koszty ze strony państwa. Te koszty generalnie związane i z samą aplikacją, i z tymi środkami, które trzeba wydatkować na zatrudnienie owych osób, są szacowane przez same ministerstwo. To nie jest mój szacunek czy grupy archeologów, tylko to są szacunki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 2024 roku. Mają wynosić 6,5 miliarda rocznie. One i tak nie uwzględniają kosztów, które będzie trzeba przeznaczyć na ekspertyzy dotyczące tego, czy zabytki dostarczone przez znalazców są wartościowe, czy też nie. W związku z tym trzeba by na pewno tę kwotę zwiększyć, już nie mówiąc o tym, że ta inflacja od tego czasu troszeczkę urosła, więc w praktyce będą to ogromne obciążenia dla budżetu, co biorąc pod uwagę sytuację geopolityczną Polski oraz sytuację wewnętrzną, wewnątrzkrajową, gospodarczą, no wydaje się, że jest po prostu wyrzucanie pieniędzy w błoto. A więc no, tych zagrożeń jest naprawdę sporo. Ja wymieniłem tylko takie dwa dość poważne, znaczy najpoważniejsze w mojej ocenie, ale oczywiście można to patrzeć dość szeroko, bo tych zagrożeń jest dużo więcej. My o nich zresztą mówimy od dłuższego czasu. Od z górą 2 lat ta sprawa jest ewałkowana. 2 razy było vacatio legis wprowadzona, ale teraz już to się chyba, miejmy nadzieję, że nie, no ale wszystko niestety wskazuje na to, że to się ziści, jeżeli jakieś nagłe ruchy nie powstaną w tym zakresie. Tu jest jeszcze jeden problem, który z tym się wiąże, mianowicie ta aplikacja, która ma powstać. No my nie wiemy, na jakim etapie jest to realizowane, ale na pewno nie została jeszcze opracowana. Tymczasem przygotowanie takiej aplikacji, a nawet jej domknięcie, to jest jeszcze połowa sukcesu. Później trzeba to wszystko przetestować. A testowanie tego to są długie, długie miesiące. To każdy informatyk, każda firma informatyczna może o tym powiedzieć, jak takie systemy, tym bardziej systemy, które są obliczone na setki tysięcy zgłoszeń, mogą wyglądać. Więc to są długie miesiące i mówiąc szczerze, jeżeli nawet do 1 stycznia taka aplikacja powstanie, to istnieją poważne wątpliwości co do tego, czy ona będzie skuteczna i czy ona będzie spełniać swoją rolę. Więc no, jak powiedziałem, wątpliwości, zagrożeń jest tutaj niemało, na tyle są one poważne, że środowiska archeologiczne, jak rzadko kiedy, po raz drugi się zintegrowało i jednym głosem mówią wszyscy w zasadzie archeolodzy w Polsce, w każdym razie wszystkie liczące się gremia. Taka sytuacja miała miejsce pod koniec rządów Prawa i Sprawiedliwości, kiedy to tuż przed wyborami był wprowadzony ten akt prawny, ta nowelizacja, wówczas mieliśmy duże wsparcie, przynajmniej no, moralno, tak bym powiedział, ze strony ówczesnej opozycji, która obiecała, że nas wesprze. Kiedy sytuacja się zmieniła, opozycja stała się władzą, a władza opozycją, no, sytuacja niestety nie uległa zmianie. Słyszymy, że nie ma woli politycznej, żeby to się zmieniło. I no, dlatego po raz wtóry stajemy w szranki jako środowisko i próbujemy robić wszystko, żeby do wszystkich się w tej sprawie apelować, do wszystkich, stąd list otwarty z konferencji dziekanów i dyrektorów wydziałów Instytutu Archeologii Uniwersyteckiej w Polsce, ale to na pewno nie jest wszystko, bo środowisko archeologiczne się bardzo mocno w tej chwili konsolidujemy, mobilizuje, żeby no, walczyć.
9: Panie profesorze, dwie kwestie, które chciałbym przy okazji wyjaśnić. Oczywiście. Proszę powiedzieć, co kryje się za pojęciem służby konserwatorskie? Jakie kompetencje mają te służby? Co jest ich główną rolą? To jest pierwsza rzecz. I druga rzecz, w ogóle jakiej skali mówimy? Ile jest takich amatorskich poszukiwań udokumentowanych w ciągu roku?
10: No, ponieważ one są nieudokonalne. Najpierw, jeżeli chodzi o konserwatorów, służby konserwatorskie są odpowiedzialne za ochronę zabytków różnej klasy, ale w tym także i archeologicznej. Jest pion konserwatorów zajmujących się archeologią, jest generalny konserwator, którym jest przeważnie wiceminister kultury. No i dalej są oczywiście wojewódzcy konserwatorzy, którzy zajmują się ochroną w przydzielonych sobie obszarach. I tak wśród tych form ochrony jest wiele różnych. Są rejestry, do których można wpisać zabytki. No to też są przedzielane, są też zgody, które są udzielane przez konserwatorów na prowadzenie badań wykopaliskowych, na prowadzenie poszukiwań. Póki co jeszcze tak to wygląda. No i inwestycji, które ewentualnie miały być prowadzone w miejscach, w których znajdują się stanowiska archeologiczne. No innymi słowy, dbają o całość, czy powinny dbać o całość problematyki dziedzictwa archeologicznego, historycznego w przedzielonym sobie obszarze. Natomiast co do liczby tych poszukiwań, oczywiście ona jest bardzo trudna do zweryfikowania. Jeżeli mówimy o tych legalnych, no to w różnych województwach to różnie wygląda, ale to się odbyło na sporą skalę póki co, jak powiedziałem, pod kontrolą konserwatorów. Natomiast to, co się dzieje nielegalnie, to jest oczywiście szara strefa, której nie jesteśmy w stanie oszacować, ale z tego, co do nas dociera, nie tylko ta liczba jest dość znaczna, ale też, czy nawet bardzo znaczna, ale też i straty są znaczne. Więc problem polega na tym, że jeżeli to zostanie zupełnie uwolnione, to obawiamy się, że te straty dla dziedzictwa archeologicznego będą ogromne. Nie będą to kolejne drobne zabytki, których znamy tysiące czy dziesiątki tysięcy, typu Zapinka, któregoś tam typu według Oskara Lundgrena, których naprawdę znamy wiele i to one nie zmienią pladziejów, jak to się mówi w takim potocznym slangu, ale są też rzeczy naprawdę najwyższej wartości. I to się pojawia na forach, to się pojawia w obiegu internetowym, te informacje, więc no niestety mamy poważne podejrzenia, że jest to skala, że straty Skarbu Państwa są bardzo duże. Przy czym ja bym chciał to zaznaczyć, że to nie jest tak, że my się uchylamy czy odsądzamy od wsi wiary ludzi, którzy się posługują detektorami metali. Ja absolutnie nie. Ja osobiście uważam, myślę, że ogromna większość archeologów, że jest to normalne narzędzie pracy także archeologicznej, że ja sądzę, że wielu archeologów, a nawet większość archeologów nie osiągnie nigdy takiego poziomu znajomości sprzętu, którym posługują się detektoryści, dlatego współpraca z nimi jest dla mnie czymś absolutnie zrozumiałym. Uważam, że powinni oni znaleźć swoje miejsce jakoś w tym systemie ochrony i powinniśmy jakiś konsensus znaleźć, tylko że i to się, mamy takie przykłady na świecie, w Europie, że to działa, tak? No, dla mnie najpiękniejszym przykładem takiej współpracy jest Wyspa Duńska Bornholm, gdzie detektoryści prowadzą wykopaliska pod nadzorem archeologów, których jest tam po prostu zwyczajnie mało, ale sami detektoryści są swego rodzaju strażą chroniącą przed zniszczeniami stanowisk archeologicznych przez obcych, którzy mogliby te miejsca nawiedzać i tam rzeczywiście oni działają jak taka lokalna milicja archeologiczna, można powiedzieć. Więc takie przykłady są naprawdę bardzo dobre też na świecie. Tylko, że no, powinniśmy, takie jest moje zdanie i tak jak powiedziałem, zdanie także sygnatariuszy tego naszego apelu, tego naszego listu otwartego, by robić to w ten sposób, że cofamy się do punktu wyjścia i rozpoczynamy dyskusję wielu środowisk, wszystkich interesariuszy, którzy w tym są obecni jakoś, a więc nie tylko archeologów, ale także muzealników, służb konserwatorskich, także i detektorystów oczywiście.
9: Musimy kończyć.
10: Uważam, że tak? Dobrze. Uważam, że w każdym razie skuteczna ochrona zabytków będzie możliwa wtedy, kiedy wszystkie strony będą widziały interes w tym, żeby to dziedzictwo archeologiczne zachowywać.
9: Bardzo dziękuję. Doktor habilitowany Bartosz Kątny, dziekan Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, był moim Państwa gościem. Kłaniam się Panu i do usłyszenia.
10: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
9: Informacje Radia Tok FM przed nami.
8: Autopromocja. Sprawy różne.
11: Wyjechał z domu zapowiadając, że będzie na obiedzie, tak jak zwykle, o 2:30. Wrócił po kilku dniach. Tak o zamachu majowym mówiła Aleksandra Piłsudska. Atmosfera w państwie zaczęła gęstnieć już poprzedniej jesieni, a od kwietnia zastanawiano się tylko, ruszy na Warszawę czy nie. Polityczna droga była dla Piłsudskiego zamknięta. Pozostawało wziąć władzę zbrojnie.
8: Sprawy różne. W niedzielę o 17:00 zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
12: Reklama.
13: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo

0: 439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
8: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Dwie minuty temu minęła 12.20. Informacje TOK FM przy mikrofonie Emil Górny. Dzień dobry. Prezes PiS Jarosław Kaczyński próbuje zrzucić winę na Polskę, winę za decyzję Waszyngtonu w sprawie wojskowego zaangażowania w Europie, a prezydent Karol Nawrocki w obecności liderów innych krajów obrzuca błotem własne państwo, napisał w sieci premier Donald Tusk. Na wpis premiera zareagowała m.in. posłanka PiS Anna Zalewska, która napisała, tu cytat, tacy ludzie jak pan to największe zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski i Europy. Funkcjonariusze policji z Chin, USA i Zjednoczonych Emiratów Arabskich aresztowali we wspólnej operacji 276 osób podejrzewanych o wyłudzenia przez internet i telefon. Operacja ta miała na celu zwalczenie gangów oszustów działających w Dubaju, poinformowała o tym chińska państwowa stacja telewizyjna. 21% respondentów zaprosiłoby prezydenta Karola Nawrockiego na grilla, a premiera Donalda Tuska 16%. Żadnego z polityków nie zaprosiłoby 34% ankietowanych, a tak wynika z sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Polster dla Super Expressu. Czyli widać, że kiełbasa wyborcza nie zawsze działa. Kolejne informacje w TOK FM o 12.20.
9: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Niedzielny magazyn Radia TOK FM, Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwu ponownie. Kolejna odsłona naszego programu dotyczyć będzie wydarzenia, które rozpoczyna się już jutro, potrwa do środy, a związane jest z nauką, podawaną w bardzo przystępnej formie, właściwie dla każdego, nie tylko ludziom nauki, o czym opowie moja rozmówczyni, a jest nią dr Katarzyna Łepeta, biolożka molekularna, założycielka i dyrektorka krajowa Mind of Science Polska. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, witam serdecznie.
11: Pani doktor, najpierw wyjaśnimy, czym jest projekt Pint of Science, który w Polsce będzie miał od poniedziałku do środy swoją drugą edycję.
12: Tak, Pint of Science to globalna inicjatywa, która zaczęła się w 2012 roku w Wielkiej Brytanii, gdzie dwójka naukowców, która zajmowała się badaniami nad chorobami neurodegeneracyjnymi, takim jak na przykład Parkinson czy Alzheimer, postanowiła zaprosić osoby cierpiące na te choroby do laboratorium, żeby pokazać im, czym się zajmują, jak wyglądają badania, które mogą się przyczynić do wyleczenia tych chorób. I ta inicjatywa na tyle się spodobała, że ci naukowcy stwierdzili, że skoro ludzie są chętni, żeby przyjść do laboratoriów i do nauki, to dlaczego by nie wyjść z nauką do ludzi? I od kolejnego roku, od 2013, zorganizowali pierwszą edycję Pint of Science w lokalnych pubach. w trzech różnych miejscach i od tamtej pory inicjatywa lawinowo rozrosła się na cały świat i obecnie odbywa się w 28 krajach i w ponad 600 miastach na całym świecie.
11: W jaki sposób znalazła się w Polsce i dlaczego uznała pani, że warto ten pomysł implementować na nasz kraj? Jak wyglądała ta pierwsza edycja, nim opowiemy o tym, co, o czym będzie można posłuchać, czego będzie można być świadkiem od poniedziałku?
12: W trakcie mojego stażu podoktorskiego w Bazylei miałam przyjemność uczestniczyć jako gość w tamtejszej edycji Pint of Science w jednym z lokalnych pubów i bardzo spodobała mi się ta inicjatywa. Uznałam, że to bardzo fajna forma obcowania z nauką, dostępna właśnie nie tylko dla naukowców, ale też dla szerokiej publiczności. I stwierdziłam, że chętnie zaangażuję się w tą inicjatywę. I stwierdziłam, że sprawdzę, kto się tym zajmuje w Polsce. I jak okazało się, że nikt. I stwierdziłam, że to wielka strata. Skontaktowałam się z centralą Pint of Science w Wielkiej Brytanii, żeby dopytać o formalności, w jaki sposób możemy to sprowadzić do Polski. No i mimo, że było już po terminie oficjalnych naborów na kolejne kraje, to wyjątkowo zgodzili się, że jeśli mam już jakieś pomysły, to możemy zacząć ten program. I zgłosiłam się od razu wtedy do mojej koleżanki, współorganizatorki festiwalu Pint of Science Polska, doktor habilitowanej Marzeny Stefaniuk, z którą zaczęłyśmy tworzyć ten festiwal w Polsce w zeszłym roku.
11: Co było trudniejsze? Zaprzęgnięcie do tego pomysłu autorytety naukowe, czy jednak zebranie odpowiedniej publiczności, która byłaby zainteresowana sprawą, a zarazem też miałaby oczekiwania dość sprecyzowane, żeby wiedzieć, jak tę naukę i te treści im podać?
12: To zdecydowanie zaprzęgnięcie publiczności było trudniejsze. Sporo się teraz dzieje, generalnie jest dużo różnego rodzaju wydarzeń i jest dużo treści w mediach społecznościowych.
11: Wymagających, od razu pani doktor powiem, pewnego uporządkowania. To uporządkowania według kryterium, co jest wiedzą sprawdzoną, podawaną przez ludzi, którzy mają do tego mandat, a co jest tylko jakimś kolportowanym w mediach społecznościowych wiralem.
12: Dokładnie, ale przebicie się z czymś nowym jest bardzo trudne. Także zaskoczyło nas pozytywnie to, jak stosunkowo łatwo było znaleźć osoby chętne do wystąpienia w trakcie tego wydarzenia. To było naprawdę fajne widzieć, że naukowcy są chętni wyjść do publiczności i w takiej nietypowej formie opowiedzieć o swoich badaniach czy o technologiach, które stosują. Natomiast tak, przebicie się przy bardzo też ograniczonym budżecie i zgromadzenie publiczności było najtrudniejszym zadaniem.
11: Pint of Science 2026 w Polsce, to jak czytam na waszej stronie, 5 miast. To teraz proszę powiedzieć o tym, jak zróżnicowane będą to treści. Proszę sobie wyobrazić, że ja jestem tym słuchaczem, który właśnie dowiedział się o inicjatywie, ale zainteresowany jest takimi kompetentnymi treściami związanymi z nauką. Co ja powinienem zrobić?
12: To tak, przede wszystkim zapraszamy na naszą stronę pintofscience.pl do sprawdzenia pełnego programu i tam można więcej się dowiedzieć. Jesteśmy również w mediach społecznościowych, Facebook, Instagram, LinkedIn i Blue Sky. A w skrócie mówiąc o tym, co będzie w każdym mieście, to zaczynając od Warszawy, pierwszego dnia powiemy o technologiach przyszłości. Będzie można dowiedzieć się, jak wygląda produkcja mięsa w laboratorium, o robotach humanoidalnych, a także o tym, jak możemy próbować tworzyć takie mini organy w laboratorium. Drugiego dnia dowiemy się, jak żyć dłużej i lepiej.
11: Oj, skradła nam pani, a właściwie nie, bo równolegle.
12: A może na odwrót.
11: Tak, zrobiliśmy. Chciałbym tylko powiedzieć, że wczoraj mieliśmy inauguracyjną audycję z cyklu Żyjmy dłużej, która traktuje właśnie o tym, jak żyć długo i dobrze. W podtytule spokojnie moglibyśmy podzielić się tym tytułem, albo pomysłem na tytuł.
12: Oczywiście, to też dobra promocja dla nas, nie ukrywam. Ale tak, to myślę taki bardzo bliski wielu osobom temat, no i też tematy związane z długowiecznością i z tym, w jaki sposób nie tylko żyć dłużej, ale żyć przede wszystkim w zdrowiu i w dobrej formie. To są teraz bardzo gorące tematy. Natomiast trzeciego dnia będzie taki miks trochę tematów biologicznych i o zdrowiu związanych na przykład z naszą płodnością i tym też, jak możemy ją zabezpieczyć, oraz psychologią i uzależnieniami, z uzależnieniami od smartfonów, których wszyscy używamy, a także tego, dlaczego wielu z nas często odkłada wszystko na później i niektórzy robią to już w taki nadmierny sposób, prokrastynując.
11: Ja rozumiem, że można wziąć udział w jednym z tych wydarzeń, jeśli komuś czas pozwoli, być może nawet we wszystkich, w formule stacjonarnej czy także online?
12: Stacjonarnej, żeby zachować też taki luźniejszy charakter wydarzenia. Nie nagrywamy tego, bo często też jest tak, że nagrania powodują to, że ludzie może nie do końca tak komfortowo się czują, także tutaj wszystko odbywa się stacjonarnie.
11: Aha, czyli tak z perspektywy wykładających, wykładowców, choć nie wszyscy pracują na wyższych uczelniach, jak i słuchaczy, rzecz w tym, żeby w takiej swobodnej atmosferze porozmawiać na tematy serio, ale bez zapiętego kołnierzyka na ostatni guzik.
12: Dokładnie, bo Festiwal Pint of Science to nie tylko wykłady, to są wykłady w takiej luźniejszej formie i dość krótkie, ale to też czas na rozmowy z tymi zaproszonymi naukowcami. Także to
11: czyli
12: też
11: ja rozumiem, jest, że taki networking też uprawiacie już po wykładzie.
12: Dokładnie, tak. Także to też jest fajna możliwość do poznania kogoś, kto może nie mógł, kogo chcielibyśmy potencjalnie nawet robić projekt. Czy po prostu porozmawiać z naszym autorytetem z internetu, bo część z tych osób to są też znane postaci, znani naukowcy.
11: Mhm. To skoro powiedziała pani doktor już o tematach, to teraz zdradźmy nazwiska wykładowców, może nie wszystkich. A ilu ich jest, jeśli chodzi o Polskę w sumie?
12: 36 osób.
11: Sporo. Myślę, że tak. Nie wylistujemy wszystkich na naszej
12: tak.
11: antenie.
12: Nawet bym nie zapamiętała, także przepraszam.
11: Tak, ale powiedzmy o kilku choćby z nich.
12: Mhm. To tak, to ponieważ się zatrzymaliśmy zaczęliśmy od Warszawy, to tutaj powiem, to tak, naszą gwiazdą będzie profesor Marek Postuła, który...
11: Znowu długowieczność.
12: Znowuż długowieczność, tak. Poza tym będziemy mieć też panią profesor Katarzynę Radwańską, która będzie mówić z kolei o stresie i o uzależnieniach w badaniach na myszach, ale też tym, jakie to ma przełożenie dla nas, dla ludzi, i to też wszystko pod kątem tego, jak żyć lepiej w zdrowiu. Będzie też naszym prelegentem dr Marek Wypych, który opowie właśnie o prokrastynacji i o tym, jak odkładamy rzeczy na później.
11: A zdradzi receptę, jak tego nie robić? To jest chyba największa...
12: Liczę, że tak, ale tego jeszcze nie wiem. Tak, przy czym też opowie o tym pod kątem neurobiologii mózgu, czyli tego nie tylko jak sam mechanizm wygląda od strony psychologicznej, ale też co faktycznie się zadziewa w mózgu, że do czegoś takiego dochodzi.
11: W pozostałych miastach tematyka będzie równie ciekawa. Ja bym chciał teraz panią zapytać, bo przygotowując się do tej rozmowy, zajrzałem też na waszą stronę. Wy poszukujecie też wolontariuszy, którzy wsparliby projekt, ale o jakiego rodzaju wsparcie chodzi? By tak jak pani, ludzie, którzy są za pan brat z nauką, chcieli ją szerzyć i też organizowali na przykład w swoich miastach takie spotkania przy następnej trzeciej edycji w Polsce?
12: Szukamy nie tylko naukowców. Wolontariuszem może zostać każdy, niezależnie od wykształcenia czy wieku. Potrzebujemy osób z różnymi umiejętnościami. Tak jak mówiłam, jednym z największych problemów jest wypromowanie festiwalu, czy po prostu przebicie się z tymi treściami, bo jestem pewna, że jest mnóstwo chętnych, ale niekoniecznie do ludzi trafia informacja o tym. Także potrzebujemy osób, które znają się na mechanizmach mediów społecznościowych, osób ze zdolnościami graficznymi do robienia plakatów, czy po prostu każdego, kto tak naprawdę, komu się podoba ta inicjatywa.
11: Pani doktor, wiedza, jak wszystko, co jest wartościowe, jest w cenie. I mam wrażenie, że to jest pewnego rodzaju okazja. Ponieważ projekt nie ma charakteru komercyjnego, to mnie też bardzo zależy na tym, żeby o nim mówić jak najgłośniej, bo jestem szczerze zaskoczony na plus, że będzie można takich ludzi posłuchać i przejść przez tematy, które są w tej chwili na agendzie. Rozmów, nie wiem, towarzyskich, nie tylko naukowych, w mediach społecznościowych i tak dalej. to też macie na celu, żeby trochę konfrontować obiegowe opinie z opiniami, które padają z ust ludzi kompetentnych?
12: Tak, zdecydowanie, bo widzę spore zagrożenie w tym, że każdy teraz może popularyzować naukę i uważam, że do tego nie jest potrzebny tytuł doktora, natomiast warto, żeby taka osoba miała wiedzę fachową, także my tutaj zapraszamy ekspertów, którzy faktycznie pracują nad danymi zagadnieniami i myślę, że to świetna okazja, żeby osobiście posłuchać od takich osób na żywo.
11: Co dalej? Bo rozumiem, że w swojej pomysłowości nie zatrzymuje się pani tylko na Pint of Science 2026, tylko już być może myśli pani o kolejnych edycjach.
12: Tak, myślimy o kolejnej edycji i na pewno wtedy będziemy chcieli rozszerzać festiwal na kolejne miasta, także zachęcamy osoby słuchające nas z innych miast do zgłaszania się, jeśli chcielibyście otworzyć u siebie lokalną edycję. Oprócz tego planujemy też dodatkowe wydarzenia związane z jakimiś szczególnymi okazjami, na przykład, nie wiem, rocznicą różnego rodzaju odkryć i wtedy będziemy pewnie robić też dodatkowe wydarzenia z tematyką związaną z danym dniem.
11: Może pani ze względu na swoją karierę naukową skonfrontować to, jakie jest zapotrzebowanie na naukowe treści w Polsce i Szwajcarii? Jak to wygląda w percepcji tych, którzy takiej wiedzy poszukują?
12: Trudno mi się wypowiedzieć na temat mediów w Szwajcarii, bo nie ukrywam, że bardziej jednak bliskie mi są polskie media. Natomiast jeśli chodzi...
11: Tak, abstrahując od mediów, chodzi o ludzi, którzy... No bo rozumiem, że Pint of Science to jest też projekt, który ma swoje miejsce w Szwajcarii.
12: Tak. Tak,
11: czym różnią się edycja szwajcarska od polskiej?
12: Szwajcarska jest na pewno większa, bo odbywa się już od wielu lat, nie pamiętam dokładnie od którego roku. I również dlatego, że Szwajcaria to wielki ośrodek biotechnologiczno-farmaceutyczny, szczególnie Bazylea, gdzie robiłam staż podoktorski. I tam naprawdę myślę, że około 1/3 mieszkańców jest w jakiś sposób związana z tym sektorem. Także na pewno tam łatwiej było w ogóle dotrzeć do publiczności i ta skala jest po prostu większa. U nas dopiero jest to w powijakach i mam nadzieję będzie rosnąć.
11: Co będzie przejawem największej pani, albo inaczej, co będzie powodem największej pani satysfakcji po edycji Pint of Science 2026?
12: Pełne sale w trakcie festiwalu i zadowolenie gości mówiący, że coś z tego wynieśli i była to fajna forma spędzenia czasu.
11: Na ilu słuchaczy jesteście w sumie przygotowani?
12: Na około 500-600 osób w skali kraju.
11: Mowa o tych wszystkich 36 eventach, tak to nazwijmy.
12: Będzie 12 wydarzeń, 36 prelegentów.
11: Prelegentów, tak.
12: Na każdym wydarzeniu będziemy mieć 3 osoby prezentujące i w zależności od wielkości lokalu, który nas gości, będziemy mieć między 40 a 90 osób.
11: Szanowni Państwo, ja jestem przekonany, a jeszcze raz sobie powtórzę, inicjatywa nie ma wymiaru komercyjnego. Jest formą propagowania nauki pro bono i dlatego tym bardziej warto się pochylić. Doktor Katarzyna Łepeta była z nami, biolożka molekularna, założycielka i dyrektor krajowa Pint of Science Polska, a druga edycja w naszym kraju, edycja 2026, rozpocznie się już w poniedziałek i potrwa do środy. Państwo mogą poszczegóły sięgnąć do mediów społecznościowych, bądź też na stronę Pint of Science. Bardzo pani dziękuję za wizytę w naszym studiu.
12: Dziękuję bardzo i zapraszamy już od jutra. Będzie naprawdę ciekawie.
11: Informacje Radia Tok FM przed nami.
8: Autopromocja.
13: Czyli nie jesteśmy pod zaborami, przynajmniej w Królestwie
14: tak,
13: Polskim.
14: Jesteśmy w Królestwie Polskim. Niepodległe państwo. Połączone Unią Personalną z Imperium Rosyjskim. A. Już wam o tym opowiadaliśmy.
13: Francuzi oddali nas Ruskim.
14: Tak.
13: Ale jak to?
14: Tak to, bo przegrali. Waterloo.
13: Ojojoj.
14: Ojojoj.
15: Prawdziwa historia Polski.
16: Słuchajcie nas w aplikacji Tok FM i na platformach podcastowych.
8: Autopromocja.
17: Reklama.
18: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
17: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
19: To przy okazji zjesz z nami.
17: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
20: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
19: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
17: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
19: To tylko przy okazji.
17: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
21: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
22: Lat.

0: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
1: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No?
0: Panowie z Media Expert. No. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
1: Wygodnie i za darmo.
0: No.
2: Teraz w

0: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
1: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
1: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
1: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Jest 12.41, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Odpowiedzi Ukrainy na rosyjskie ataki są całkowicie uzasadnione. Tym razem nasze sankcje dalekiego zasięgu dotarły do obwodu moskiewskiego, oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Podkreślił też wkład ukraińskich producentów broni i wojska na reagowanie na działania Kremla. Silne opady deszczu, a na szczytach gór znacząco pogorszyły się warunki turystyczne. To w Tatrach. Odradzone są wszelkie wyjścia w wyższe partie. W regionie rośnie także zagrożenie hydrologiczne. W Białce przekroczony został m.in. stan ostrzegawczy. Piłkarze Lecha Poznań zdobyli 10 tytuł w historii klubu i w lipcu po raz kolejny rozpoczną walkę o Ligę Mistrzów. Jak przyznał trener poznańskiej drużyny Nils Frederiksen, szansa na grę w tych najbardziej prestiżowych rozgrywkach będzie większa niż rok temu. Kolejne informacje w TOK FM o 13.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Niedzielny magazyn Radia TOK FM. Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwu. Pochylimy się teraz nad pewnym zjawiskiem, które z pewnością zostało dostrzeżone przez mieszkańców Łodzi, bądź też tych, którzy do tego miasta przybywają i wysiadają na przykład na dworcu Łódź Fabryczna. Ale o komunikacji nie będzie mowa. To będzie taka opowieść o pasji, z której zrodził się pewien pomysł pozwalający przenieść kawałek Lizbony do centrum naszego kraju. Opowie o tym Jędrzej Witaszczak. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Pomysłodawca, by no właśnie ta namiastka stolicy Portugalii znalazła się także w naszym kraju. I przyznam, że kiedy wchodzi się do waszej kawiarni, bo myślę, że można to nazwać kawiarnią, a za chwilkę powiesz, czy tak, czy nie. Jasne. No to ma się wrażenie, że rzeczywiście jest się w Belem i można poczuć się, choć przez chwilę, jakby się było w Portugalii. Ola Denata, to jest pomysł twój, twojej żony, twojego brata, bo już zdążyłeś przed wejściem na antenę opowiedzieć mi co nieco, by pokazać Polakom, czym tak naprawdę ta portugalska kultura poszukiwania takiego odpoczynku, wytchnienia przy kawie i ciastku jest.
8: Zdecydowanie tak. Lepiej nie mógłbym tego ująć. Pomysł narodził się tak naprawdę podczas jednej z wycieczek do Portugalii, konkretnie do Lizbony. Ja bywałem tam już kilka lat temu właśnie z moim bratem, ale jeszcze wtedy nie byłem ze swoją żoną, więc jej nie zdążyłem trochę tej miłości do Portugalii przeszczepić. Ona jest Greczynką, więc była zakochana w Grecji. Natomiast jedna, druga, trzecia podróż, Porto, Lizbona, Faro, to były miejsca, które nas bardzo zachwyciły. No i stwierdziliśmy, że rzeczywiście coś z tej Portugalii warto by tutaj przenieść do Polski. Przede wszystkim chodziło nam o to, żeby stworzyć miejsce, które będzie rodem wyciągnięte z południa Europy. O co nam chodziło? Chodziło nam o to, żeby stworzyć klimat, w którym nie klienci, bo nie nazywamy ludzi, którzy do nas przychodzą klientami, nazywamy ich gośćmi. To jest dla nas kluczowa sprawa, to jest nasza maksyma i absolutnie podstawa tego wszystkiego, żeby nasi goście wchodzili tutaj jak do domu, do swojego ulubionego miejsca, w którym wypiją kawę, zjedzą ciastko, będą znali właściciela, a właściciel przede wszystkim będzie znał ich. Porozmawiamy sobie o najróżniejszych sprawach codziennych, plotkach i tego typu różnych kwestiach. I powiem szczerze, po 3 miesiącach, bo otworzyliśmy się tak naprawdę 30 stycznia, działa to lepiej niż mogliśmy to sobie wymarzyć.
7: Ale to jest taki element nowości, który przyciąga gości, nie powiem tych, którzy chcą po prostu kupić kawę i ją wypić, a być może z przekory też omijają sieciówki. To nie chcę w ogóle pochylać się nad biznesem, chcę spojrzeć na to jako zjawisko kulturowe pewne. No bo jak w ogóle wpadłem na to, ja muszę Państwu też zdradzić pewną kuchnię. Wysiadłem z pociągu, słyszałem o Waszym przedsięwzięciu na lokalnych portalach. Pomyślałem, że warto zapytać właścicieli, pomysłodawców, skąd czerpali inspirację. zupełnie przypadkiem, przechodząc z dworca, zapomniałem, że jestem w Łodzi w Polsce, tylko spojrzałem na wnętrze, mówię, cholera, to jest Portugalia, czyli charakterystyczna ceramika w środku. I mówię, to jest to, eureka. Zobaczyłem ludzi, którzy fotografują się z kawą u was. Posłuchałem dialogu między panią kelnerką obsługującą gości, a tymi gośćmi właśnie, pomyślałem, coś nie tak. To jest u nas pewna rzadkość, żeby nie powiedzieć nowość.
8: Tak, i to jest właśnie to, na czym nam najbardziej zależało. Nie będę ukrywać, że kosztowało nas to ogrom pracy, ogrom czasu. Ten koncept tak naprawdę był tworzony przez prawie półtora roku. Chcieliśmy zadbać o każdy detal. Pojechaliśmy do Portugalii, uczyliśmy się wypieku od jednego z portugalskich mistrzów, który robi to od bodajże kilku pokoleń. Następnie chłonęliśmy tę kulturę.
7: Przepraszam, i dla niego nie było problemu, by podzielić się recepturą, która być może jest jego największym skarbem, jakimś takim dziedzictwem, które być może można komercjalizować, i on to po prostu wam podaje na tacy?
8: Łatwo nie było, nie będę ukrywać, łatwo nie było, żeby go przekonać, ale po pewnych próbach, pewnych rozmowach, jakiś tam dar przekonywania musimy chyba mieć. Udało się i rzeczywiście z nami te warsztaty zrobił. Co nie oznacza, że przyjechaliśmy do Polski i już wszystko było gotowe. Absolutnie nie. To trzeba było dostosować do polskich warunków. Nie będę mówił o technikaliach, bo to nie jest w tym momencie istotne. Natomiast tak, udało się uzyskać do niego ten przepis. Udało się poznać to, czym tak naprawdę jest kultura portugalska i jak chcemy prowadzić te kawiarnie. Natomiast tego wszystkiego nie byłoby bez odwagi mojej żony, która jest niesamowicie ambitną osobą i perfekcjonistką i obrała sobie za cel stworzenie ciastka idealnego. Nie takiego na pół, nie na 6 na 10, tylko miało być 10 na 10. Moim zdaniem, może jestem nieobiektywny, ale mamy rzeczywiście świetne opinie i to rękodzieło, bo każde ciastko u nas, i to warto podkreślić, bo to nie jest oczywiste, każde jest wytworem ludzkich rąk i pracy naszych ludzi, naszej pracy. Także no, jesteśmy bardzo zadowoleni z efektu.
7: Wybacz, proszę, ponieważ nie jestem utalentowany lingwistycznie. Pasterz de nata.
8: Pasterz de nata, dokładnie. Mhm.
7: Wszystkie S na końcu w języku portugalskim wymawiamy jak S. Okej. To teraz bez wdawania się w szczegóły, zdradź tę recepturę, proszę. Co stoi za tym, że to ciastko jest tak wyjątkowe?
8: Co stoi za tym?
7: Produkt, sposób przyrządzenia czy serducho, które się w to wkłada?
8: Technika i serce. Myślę, że to są dwie rzeczy, które są nieodzowne w tym przypadku i absolutnie konieczne do tego, żeby zrobić to dobrze. I multum cierpliwości i pracy. Zanim wypiekliśmy to idealne ciastko, zmarnowaliśmy 5000, 6000 takich ciastek. To były ogromne ilości.
7: Zanim pierwsze podaliście swoim gościom?
8: Tak. Zanim Asia, moja żona, była zadowolona z wypieku, prób było tysiące. Naprawdę. To były tygodnie żmudnej pracy. Ja pamiętam, ona wstawała o 3 rano, wracała do domu o 2, spała półtorej godziny i robiła to dalej. Więc to powtarzalność i nauka. Natomiast bez serca i bez pasji nie ma możliwości, żeby stworzyć coś, co będzie tak przyciągało ludzi, jak teraz Ola de Nata. To bez tego myślę, że absolutnie nie ma takiej możliwości.
7: Ile takich ciastek przyrządzacie każdego dnia i kiedy to się dzieje? No bo z reguły formuła, nie wiem, piekarni, boulangerii, jeśli przeniesiemy się do Francji, polega na tym, że produkt wypieka się w nocy, tak by na rano on był najświeższy, jak tylko może być. A w waszym przypadku?
8: W naszym przypadku wypiek jest rzeczywiście robiony, znaczy nie wypiek, może ciasto robione jest rzeczywiście rano. Następnie musi trochę odpocząć, on się troszeczkę musi schłodzić. No i prowadzimy wypiek na bieżąco. U nas zawsze dostajecie ciepłe i świeże ciastko. To jest, myślę, coś, co nas bardzo wyróżnia i pozycjonuje dość wysoko, bo nie ma u nas możliwości, żeby ktoś dostał ciastko, które przeleżało cały dzień albo, nie daj Boże, 2 dni. Nie ma takiej możliwości. To jest wszystko robione na bieżąco. Jeśli pytasz mnie o liczby, kilkaset do tysięcy nawet. Tak to wygląda. To były dni rzeczywiście, w których ten lokal się nie zamykał. Ludzie byli i kolejki nawet na ulicy i tak jest tak naprawdę do dziś, zwłaszcza w weekendy. To jest rzeczywiście fenomen. A to, co chyba nas najbardziej w tym wszystkim zaskoczyło, bo bo my nie mieliśmy żadnego doświadczenia gastronomicznego. Ja jestem z wykształcenia i z zawodu radcą prawnym, który w życiu z kuchnią miał wspólnego o tyle, o ile w domu, ale na pewno nie z cukiernictwem. Moja żona jest programistką, mój brat dyrektorem w korporacji, więc gastronomia była nam całkowicie obca. Także był to szalony absolutnie projekt.
7: To szalony także ze względu na ten konglomerat waszych zawodowych zainteresowań, pasji.
8: Tak, zdecydowanie.
7: Ale też i kulturowy konglomerat, biorąc pod uwagę, że twoja żona jest Greczynką.
8: Tak, moja żona jest rzeczywiście półgreczynką, ale to pozwala jej rozumieć doskonale kulturę południowej Europy. Ona jest Greczynką, ja bym powiedział, w 100%. Zwłaszcza jeśli chodzi o charakter i jest to rzeczywiście osobowość bardzo taka żywa i to jest w niej świetne i to ona jest sercem tego wszystkiego na pewno w dużej mierze. To zdecydowanie tak. Tak to u nas wygląda. Każdy ma swoją rolę, dzielimy się tym. Oczywiście ja też swoje doświadczenia pewne zawodowe, jestem prawnikiem od ponad 10 lat, przełożyłem również na te kawiarnie, tak samo mój brat. Więc ten konglomerat, tak jak to ująłeś, dał efekt taki, jaki widzimy dzisiaj.
7: Nie ma ciastek w Belem, bo to jest kolebka tego rarytasu, bez dobrej kawy. Nawet powiem ci, że mam w domu takie filiżanki stamtąd przywiezione, zresztą w kolorystyce utrzymanej, tak jak wnętrze.
8: Jasne.
7: Oledenata. I wy też przywiązujecie wagę do kawy w związku z tym?
8: Przywiązujemy wagę do absolutnie każdego detalu w tym lokalu. Jakość to jest coś, co definiuje Oladenata. Mamy na tym punkcie bzika, powiem kolokwialnie. Natomiast ciastko, pasterz denata, które produkujemy, musi współgrać z kawą. Musi. I my szukaliśmy jej bardzo, bardzo długo. Byliśmy w kilkunastu palarniach, spędziliśmy kilkanaście tygodni nad tym, żeby znaleźć idealną kawę, idealne espresso, które będzie po prostu pasowało do tego ciastka i w końcu je znaleźliśmy. Hubert Blechowski, taka mała palarnia w Łodzi, niesamowity człowiek, pasjonat kawy, dostarcza nam tę kawę i jesteśmy z niej bardzo, bardzo zadowoleni.
7: Wiesz, co mnie zaskoczyło? I to zarazem rodzi moje pytanie, nie chcę powiedzieć wątpliwość, bo każdy taki kawałek innego kraju u nas no jest powiewem czegoś nowego, świeżego. Działa też jak magnes wskutek tej nowości. Ale wy nie macie rozbudowanego menu. Tam jest ciastko i kawa.
8: Dokładnie.
7: I pytanie, czy nie obawiasz się tego, chociaż nie chciałbym cię wpędzać w jakiekolwiek obawy, że kiedy ten element, ten magnes nowości przestanie działać, to być może już nie będziecie takim zjawiskiem, jakim jesteście, bo mówi się o was absolutnie w Łodzi, w mediach społecznościowych, na portalach i tak dalej.
8: Koncept, którym jest Oladenata, opiera się na tak zwanym monoprodukcie. Ja nie lubię tego określenia, ale ono dobrze tłumaczy, czym to jest, tak? Bazujemy oczywiście na oryginalnym pasterz denata, czyli ciastku z ciasta francuskiego, no, robionego trochę w inny sposób niż tradycyjne ciasto francuskie, wypełnionego specjalnym budyniem. Natomiast my proponujemy naszym gościom w różnych
7: wariantach. No właśnie, bo to jest moje też pytanie, czy pasterz denata jest tylko jedne z tak zwanym, moim zdaniem, wybacz, jeśli popełniam jakieś świętokradztwo, z budyniową masą, a my i wy, widzę, że już poszliście w rozmaite wariacje na ten temat, czyli trochę czekolady, tej pistacji, która jest teraz bardzo modna właściwie we wszystkich produktach słodkich.
8: Tak, zdecydowanie.
7: I tak dalej, i tak dalej.
8: W Portugalii rzeczywiście pasterz denata w tej klasycznej formie to jest najbardziej popularny ciastko. To jest dla nich trochę religia, tak muszę powiedzieć. Natomiast my rzeczywiście proponujemy warianty smakowe. Mamy

0: jaki sposób, ale no to jest tylko dowód na to, że czasem po prostu trzeba się odważyć, żeby spełniać jakieś marzenia. A moim marzeniem rzeczywiście było to, żeby stworzyć miejsce, w którym, do którego ludzie będą chcieli przychodzić, które będą znać i będziemy gdzieś tam nawiązywać więź z naszymi gośćmi. A powiem szczerze, że mamy sąsiadów, z którymi jesteśmy na ty, to są profesorowie, śpiewaczki operowe, logistycy, kierowcy. To jest rozmaity bukiet ludzi, jeśli tak mogę powiedzieć. Mamy z nimi niesamowitą relację. Jesteśmy tutaj przecież 3 miesiące. To jest niewiarygodne, jak się udało zbudować społeczność wokół tego lokalu i myślę, że to jest najcenniejsza rzecz.
1: Stereotyp związany z łódzką gastronomią mówi o tym, że jeśli nie masz lokalu na Piotrkowskiej, to masz niewielkie szanse na przetrwanie. Zwłaszcza jeśli on jest osadzony w pewnej specyfice kultury kulinarnej, no w tym wypadku Portugalii. Wy nie jesteście na Piotrkowskiej. Z jednej strony jesteście bardzo blisko dworca, takiego hubu, można powiedzieć, z którego łodzianie wyruszają do innych miast, ale z drugiej strony, no też umówmy się, dworzec fabryczny nie jest miejscem, przez które przewijają się tysiące ludzi każdej godziny.
0: Jeszcze niestety nie, no, ale są plany, żeby to wyglądało inaczej. Zobaczymy, jak to będzie w przyszłości, ale tak, no doskonale odczytujesz to, co mówi się o gastronomii łódzkiej. Rzeczywiście, Piotrkowska albo nic, tarczy.
1: Jędrzej Witaszczak był z nami. Bardzo ci dziękuję i gratuluję pomysłu, bo jak można się przekonać, chwycił. I to naprawdę mocno.
0: Bardzo dziękuję, to była naprawdę duża przyjemność.
1: Szanowni Państwo, to jest niedzielny magazyn Radia Tok FM. Czas na informacje.
2: Reklama.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
4: Ania.
3: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
10: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
12: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
13: Marian, a więcej się nie da?
14: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
15: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Reklama.
17: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: Premier Włoch odwołuje wizytę na Cyprze i jedzie do Modeny, gdzie mężczyzna wjechał w tłum pieszych. Wśród rannych jest Polka. Mimo że była to wyborcza obietnica, najprawdopodobniej nie dojdzie do likwidacji funduszu kościelnego. A w tych informacjach także powiemy o edukacyjnych trendach przed rekrutacją do szkół średnich. Jest 13. Informacje TOK FM, Emil Górny. Zapraszam. Premierka Włoch Giorgia Meloni odwołała wizytę na Cyprze i wraca do kraju, by udać się do Modeny. Wczoraj w tym mieście rozpędzony samochód uderzył w grupę przechodniów, raniąc 8 osób, w tym 3.

0: Ciężko. Sprawcą ataku jest 31-letni mężczyzna z rodziny migrantów z Maroka. Media podały, że leczył się psychiatrycznie. Został schwytany przez grupę mężczyzn, informuje Massimo Mazzetti, burmistrz Modeny.
1: Chciałbym podziękować tym obywatelom, 4 lub 5, którzy go ścigali i schwytali, a następnie przekazali organom ścigania. Zwłaszcza, że był on również uzbrojony w nóż.
0: A w tym zdarzeniu jedna z kobiet straciła obie nogi, jak poinformowały lokalne media. Obrażeń doznały m.in. obywatelka Polki i turystka z Niemiec. Rzecznik polskiego MSZ Maciej Wewiór podkreślał, że polski konsul pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami, policją oraz szpitalem, w którym przebywa nasza obywatelka. 2 osoby zginęły, a 40 zostało rannych po strzale prowadzonej przez Rosjan we wschodnich i południowych regionach Ukrainy. Według sił powietrznych w atakach uczestniczyło m.in. 287 dronów. 2 osoby zginęły w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy. Obrażeń doznało tam 16 osób, w tym dziecko. W sąsiednim obwodzie zaporowskim rannych zostało 7 osób. Według władz wojskowych tego regionu Rosjanie zaatakowali tej części Ukrainy 49 miejscowości. Najprawdopodobniej nie dojdzie do likwidacji Funduszu Kościelnego, a była to jedna z obietnic koalicji rządzącej. Fundusz to relikt PRL-u. Obecnie jest częścią budżetu państwa. Jego głównym celem jest opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne duchownych wszystkich wyznań zarejestrowanych w Polsce, głównie Kościoła katolickiego. Reporter TOK FM Maciej Kluczka dopytywał rządzących, co dalej z tym tematem.
2: Na czele zespołu do spraw likwidacji Funduszu Kościelnego stoi Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL-u. Zespół przygotował rozwiązanie, odpowiada.
3: My przedstawiliśmy różne warianty. Wariant podatkowy, Ministerstwo Finansów tutaj miało swoje zdanie, raczej sceptyczne. Ja popierałem, powiem szczerze, ten wariant odpisu podatkowego, uważam, że byłby najlepszy.
2: Był też wariant przeniesienia zabezpieczenia społecznego duchownych do ZUS-u.
3: Ale rozstrzygnięcia w tej sprawie nie ma ostatecznego stanowiska w tej sprawie koalicji.
2: Czy to oznacza, że fundusz zostanie po staremu? Pytam Dariusza Wieczorka z Lewicy.
4: Pytamy się pana premiera Kosiniaka, na jakim to jest etapie, bo potwierdzam, że była to jedna z obietnic, że trzeba ten system rzeczywiście zmienić.
2: Fundusz Kościelny to obecnie ponad 250 milionów złotych z budżetu państwa. Maciej Kluczka, TOK FM.
0: Przed uczniami 8 klas szkół podstawowych pierwsza ważna decyzja dotycząca ich przyszłości. Rozpoczęła się bowiem rekrutacja do szkół średnich, w czasie której coraz większego znaczenia nabierają placówki branżowe. Tak jest na przykład na Pomorzu, które w związku z gigantycznymi inwestycjami w energetykę wiatrową i atomową stoi przed szansą technologicznego i przemysłowego rozwoju. Na linii już teraz Trójmiasto i nasz reporter Paweł Radzewicz. Pawle, no to jakie są trendy?
5: Świadomość ósmoklasistów co do przyszłości jest coraz większa, mówi dyrektor Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku Michał Stankiewicz.
6: Oni przychodzą nauczyć się konkretnego fachu i potem wejść na rynek pracy.
5: Wiedzą to także władze Gdańska, gdzie już połowa oferowanych w szkołach ponadpodstawowych miejsc ma profil zawodowy, mówi wiceprezydentka Monika Chabior.
7: Widzimy wzrost prestiżu szkół branżowych i technicznych.
5: Zawody związane z branżą energetyczną, morską czy budowlaną reklamują się same.
6: Jeżeli chodzi o naszych absolwentów, są poszukiwani. Czasami mamy nawet problem z tym, żeby oni szkołę ukończyli, tylko dlatego, że zarabiają bardzo duże pieniądze na rynku.
5: Na wybór szkoły i złożenie dokumentów absolwenci podstawówek mają 4 tygodnie. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz, TOK FM.
0: Coraz więcej osób ucieka z miast na podmiejskie tereny, licząc na spokój i większą przestrzeń. To temat weekendu TOK FM. Jednak wiele gmin nie nadąża za tym boomem. Brakuje kanalizacji, dróg czy szkół. I choć domy rosną jak grzyby po deszczu, to infrastruktura często zostaje daleko w tyle. Ceną, jaką osoby po przeprowadzce płacą za piękne widoki, przestrzeń i dostęp do zieleni czy lasu, bywa na przykład brak kanalizacji. A to w przypadkach wielu miejscowości rodzi problemy. Tak jest m.in. w gminie Skawina, przyznaje Małgorzata Soja, kierowniczka referatu ochrony środowiska.
8: Nieprawidłowości pojawia się sporo. Każda taka nieruchomość wyposażona w zbiornik bezodpływowy powinna usuwać te nieczystości ciekłe przynajmniej raz na kwartał.
0: Ale nie każda to robi, zauważa jedna z mieszkanek gminy.
9: Czuć nieczystości na ulicach. Największy problem jest kontrolowanie jednak tego zbiornika.
10: Jakie to są koszty wywóz takiego jednego szamba?
9: 310 zł, więc możemy tak przypuszczać, że ludzie chcą oszczędzić i gdzieś to będą wylewać.
0: Niedogodności jednak nie zniechęcają do przeprowadzek. Trudno się dziwić, skoro na przykład w cenie 70-metrowego mieszkania w Krakowie pod miastem można mieć cały dom z ogródkiem. Kolejne informacje w TOK FM o 13.20. Przed nami pogoda.
11: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty SPOT na granicy Sopotu i Gdańska.
0: Od 11 stopni maksymalnie dziś na termometrach w Krakowie, 12 w Warszawie i Katowicach, 13 w Łodzi, 15 w Gdańsku, 16 we Wrocławiu, 17 w Poznaniu i Szczecinie, do 20 w Lublinie. Do końca dnia bez deszczu, tylko na północy, w Wielkopolsce i na krańcach zachodnich. Na termometrach, jak już mówiliśmy, wczesna wiosna.
11: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty SPOT na granicy Sopotu i Gdańska.
12: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: Kolejna godzina naszego niedzielnego magazynu Radia Tok FM. Przemysław Iwańczyk. Kłaniam się Państwu ponownie. Z nami jest kolejna rozmówczyni, prezeska Fundacji Twarze Depresji, Anna Morawska-Borowiec. Dzień dobry, kłaniam się Pani.
14: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
13: Odwołamy się w naszej rozmowie, a właściwie punktem wyjścia do niej będą badania. Badania, o których mam nadzieję za chwilkę pani opowie naszym słuchaczom, tak by stanowiło to punkt wyjścia. No i też było pretekstem do zadania kilku innych pytań. Ma to związek ze społecznymi rolami kobiet, a to z kolei też przekłada się na zdrowie psychiczne. I po takim wstępie oddaję pani głos, by wsłuchać się, co te badania powiedziały, na kim zostały przeprowadzone, na jak szerokiej próbie i kiedy to było.
14: W styczniu tego roku Fundacja Twarze Depresji przebadała ponad 1000 kobiet, zadając sobie pytanie, jak role, które pełnimy w życiu jako kobiety, a raczej mnogość tych ról wpływa na nasze zdrowie psychiczne. Badanie powstało w ramach 22. edycji ogólnopolskiej kampanii społecznej Twarze Depresji Nie Oceniam, Akceptuję. Okazało się, że 76% ankietowanych kobiet zastanawia się nad mnogością ról, które pełni w życiu. Niewiele mniej, bo 73% respondentek wskazało, że pełni więcej niż 3 role społeczne. Myślę, że warto tutaj podkreślić, że ponad połowa badanych deklaruje konieczność łączenia kilku ról w tym samym czasie. 57% odczuwa tym faktem zmęczenie psychiczne, a 36% ocenia poziom tego obciążenia jako bardzo wysoki. Myślę, że to ważne, to takie pierwsze badanie w Polsce, które zostało wykonane, ankietowe badanie, które uważamy jako specjaliści zdrowia psychicznego, że powinno być ono dalej kontynuowane zarówno w kierunku analizy dobrostanu psychicznego kobiet, jak i mężczyzn. Uważamy, że właśnie mnogość pełnionych ról nasza w życiu była do tej pory tematem bagatelizowanym w kontekście zdrowia psychicznego oraz ryzyka wywołania depresji, a uważamy to jako wysoki czynnik ryzyka wystąpienia depresji. Myślę, że to taki najważniejszy wniosek, tak bardzo krótko mówiąc, z tych badań.
13: A czy można je odnieść do, nie wiem, badań przeprowadzonych wcześniej? Chodzi o to, jak te obowiązki spadają, przytłaczają, jak wiele ich jest w porównaniu z tym, co było jeszcze kilka lat temu.
14: Myślę, że taka istotna zmiana, którą zauważamy we wcześniejszych badaniach, dotyczy tego, że panie wskazały pracę i sytuację materialną jako główne, pierwsze źródło stresu. Wcześniejsze nasze badania i doświadczenia kliniczne wskazywały na to, że to panowie uważali pracę jako główne źródło swojego stresu, choćby ze względu też na stereotypy takie płciowe, że to mężczyzna ma być odpowiedzialny za rodzinę, głową rodziny i ten dobrostan finansowy rodziny ma spoczywać na jego barkach. Obecnie wiadomo, że często w rodzinach panie i panowie tak samo partycypują w budżecie rodzinnym. I zmiana nastąpiła taka, że wcześniej kobiety wskazywały życie rodzinne, relacje z partnerem, mężem, z dziećmi jako ten główny temat w gabinecie psychologicznym czy psychoterapeutycznym. Obecnie badanie nasze pokazało właśnie, że również dla kobiet aktualnie temat zawodowy pracy jest tym ważnym czynnikiem stresującym. Ale co też ciekawe z tego badania, wynika, że w mnogości ról, które panie wskazały, które pełnią, były takie ważne i pozytywne elementy, jak czynnik, jak rola przyjaciółki, koleżanki. Aż 86% pań wskazało jako powrót o nim w życiu, a z drugiej strony jako bardzo ważną, wspierającą ich dobrostan psychiczny. I myślę, że relacje między nami, międzyludzkie są kluczową rolą, są bardzo ważną rolą, żeby porozmawiać o emocjach, nazwać te emocje i mieć taką bliską osobę, z którą można o tych tematach porozmawiać. Co ciekawe, rolę matki i rolę córki wskazało tylko 83% pań. Temat ten jest, bym powiedziała, wielowątkowy, jeśli chodzi o córki, ale wydaje nam się, jako specjalistom Fundacji Twarze Depresji, że istotnym jest tutaj wątek zmiany funkcjonowania naszego rodzinnego, że nie jesteśmy już w takich rodzinach wielopokoleniowych, gdzie dziadkowie mieszkają piętro wyżej czy piętro niżej, są w dobrym kontakcie z wnukami, z rodziną i w ogóle w bliskiej okolicy. Teraz często dziadkowie żyją na drugim końcu Polski czy świata i mają tą relację co najwyżej przez WhatsAppa, stąd myślę, że tutaj też znaczącą rolę odgrywają w tej chwili przyjaciele, sąsiedzi, ci, którzy są w tej codziennym kontakcie z kobietami, z rodzinami. I może jeszcze zwrócę Państwu uwagę na jeszcze jeden element naszego badania. 66% kobiet wskazało jako bardzo ważną rolę dla siebie kobietę dbającą o rozwój osobisty. Myślę, że to jest ciekawy wynik badania, też warto go dalej pogłębiać w naszych analizach, bo z jednej strony jest to związane właśnie z takim dzisiejszym pozytywnym, myślę, rozwojem kobiet, osiąganiem coraz więcej naukowo, jeśli chodzi o stanowiska, które pełnią kobiety. Jednakże też nie można bagatelizować tego wątku, o którym mówiliśmy, pracowym, finansowym, gdzie pewien lęk o utratę pracy jest bardzo ważnym tematem w polskich domach i takiej presja na to, żeby być coraz lepszym, aby nie stracić tej pracy, coraz więcej z siebie dawać, no nie jest tematem, który możemy bagatelizować, wręcz przeciwnie, trzeba się temu bacznie przyglądać.
13: Zadam pytanie trochę na opak. A z której z tych ról, jeśli może pani pokusić się o wyciągnięcie takiego wniosku, kobiety chciałyby zrezygnować przede wszystkim ze względu na bardzo, traktując je jako bardzo mocny stresor chociażby?
14: Z tej strony nie pytaliśmy kobiet, czy jest z której z tych ról chciałyby zrezygnować. Raczej pytaliśmy o to, które z nich są zarówno obciążające, jak i wspierające.
13: Skupmy się na tych obciążających. Która z nich jest najbardziej dotkliwa?
14: Te obciążające, no to nie jest tak, że te role są zawsze jednoznacznie obciążające. Jest tak, że na przykład relacja z partnerem czy z rodziną bywa i obciążająca, i wspierająca. Tak samo jeśli chodzi o pracę, ona jest wspierająca choćby w aspekcie tym finansowym, natomiast czas, który na to poświęcamy, czy koszty związane właśnie z emocjonalnym bagażem, związanym z zaangażowaniem w pracę po 8 godzin, a czasami więcej, niektórzy jeszcze pracują, to są to ogromne koszty. Myślę, że warto też zwrócić uwagę na koszty, które płacimy dzisiaj za pewną kreację w social mediach i na to kobiety w badaniu też zwracały uwagę, jak z jednej strony trudno dzisiaj nie funkcjonować w social mediach, nie istnieć z powodów i zawodowych, i różnych innych, a z drugiej strony no właśnie koszty czasowe, koszty porównywania siebie do tego, do tych, że inni mają lepiej. Kobiety mówiły w badaniu o takim krytyku wewnętrznym, który się właśnie włącza z powodu nadmiernej aktywności w social mediach i ten element obciążający istotnie zdrowie psychiczne nowy, na który chcielibyśmy zwrócić uwagę, to na pewno jest rola kobiety w social mediach, gdzie z jednej strony, tak jak powiedziałam, social media dają nam dopaminę, scrollowanie pozwala przez chwilę poczuć się lepiej, a z drugiej strony pojawia się ogromne zmęczenie w domu, ogromne poczucie, że inni mają lepiej, lepiej wyglądają, mają lepszą pracę, ciekawsze wakacje, ciekawszego partnera. Być może tych myśli jest wiele trudnych, obciążających, które w sposób istotny dokładają się do tego zdrowia psychicznego kobiet. Ale żeby nie było tak negatywnie, to naprawdę warto podkreślić to, jak z jednej strony kobiety dużą rolę i duże docenienie w tym badaniu dają swoim partnerom, temu wsparciu w domu, a z drugiej strony drugim filarem, który wskazują w tym badaniu, są one same. I myślę, że to jest też ważne, że kobiety próbują znaleźć siłę w sobie, stawiają panie, które ankietowaliśmy, na realne relacje, na relacje z partnerem, z przyjaciółmi, na aktywność fizyczną, na rozwój swojej pasji, na samodoskonalenie. Więc widać, że świadomość też zdrowia psychicznego wśród pań ankietowanych przez nas jest coraz większa i wybierają te elementy ważne dla zdrowia psychicznego, wzmacniające, czyli to, co właśnie powiedziałam, relacje, aktywność fizyczna, pasja. Mówiły też o jodze, którą praktykują i jak najbardziej też polecamy dla zdrowia psychicznego.
13: Bardzo. Poprawy. Bardzo pani dziękuję za poświęcony nam czas. Anna Morawska-Borowiec, prezeska Fundacji Twarze Depresji, była z nami.
14: Dziękuję pięknie.
13: Kłaniam się i do usłyszenia. Państwa zapraszam.
14: Dziękuję. Wszystkiego dobrego.
13: Pozdrawiamy. Teraz informacje Radia Tok FM przed nami.
15: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry. Jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
16: Tok 4.
17: Adam Dziedzic, Klub Parlamentarny Polskie Stronnictwo Ludowe, trzecia droga.
18: Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Wilk jest gatunkiem ściśle chronionym, nie z moją intencją, aby cokolwiek w tej kwestii zmieniać. Jednocześnie należy jasno podkreślić, że egzystencja wilka nie może stać się ważniejsza od bezpieczeństwa ludzi i ochrony ich gospodarstw. Jeżeli Ministerstwo Klimatu i Środowiska nadal będzie prowadzić politykę wyłącznie prowilkową, proponuję, aby minister Dorożała spotkał się z wilkami. Na tym etapie raczej bez udziału czerwonego kapturka, żeby po prostu nie rozpraszał. Wówczas pan minister merytorycznie wytłumaczy wilkom, żeby nie zagrażały ludziom i gospodarstwom. Jestem przekonany, że takie edukacyjne spotkanie w duchu naukowo-przyrodniczym i z szacunkiem dla wilczej autonomii skutecznie rozwiąże ten problem. Panie ministrze, gdyby jednak to nie pomogło, powinien się pan spotkać z ludźmi, z mieszkańcami tamtych terenów, wysłuchać ich argumentów i podjąć konkretne działania celem ochrony człowieka i zwierząt hodowlanych. Dziękuję bardzo.
15: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
19: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
20: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
21: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
20: Serio? Też na wysokie kwoty?
21: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
22: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
23: Co za dzień.
24: Co się stało?
23: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
24: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
23: Meliski?
24: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
23: Czyli to takie pastylki antystresowe?
24: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
23: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
24: Na mnie i na Meliski.
25: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
26: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
19: Reklama.
27: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 13.20, informacje Tok FM, Emil Górny, zapraszam. W sprawie pobytu amerykańskich żołnierzy USA w Polsce szykują się rozmowy z najważniejszymi dowódcami USA, zapowiedział to szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. W środę minister obrony spotka się z generałem Danem Kane'em, przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabów USA. Dzień wcześniej szef sztabu Wojska Polskiego, generał Wiesław Kukuła, ma rozmawiać z dowódcą sił amerykańskich w Europie. Jubileuszowa 70. edycja konkursu piosenki Eurowizji w Wiedniu w cieniu kontrowersji zwyciężyła Bułgaria. Szwajcaria, drugie miejsce ponownie zajął Izrael. W tym roku z rywalizacji wycofały się Hiszpania, Irlandia, Słowenia i Holandia, które z powodu udziału Izraela bojkotują ten konkurs. W czasie finału nie brakowało też z tego powodu protestów. Wieczorny mecz Barcelony z Betisem będzie pożegnalnym spotkaniem Roberta Lewandowskiego, który po wygaśnięciu kontraktu opuści stolicę Katalonii. Obie strony nie doszły do porozumienia w sprawie przedłużenia umowy. Kolejne informacje o 13.40.
27: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
13: Niedzielny magazyn Radia TOK FM, Przemysław Iwańczyk. Poruszymy teraz, szanowni państwo, temat, który to jest z pogranicza i ekonomii, i globalnej gospodarki, ale też i geopolitycznej zawieruchy, która, z którą mamy do czynienia od wielu już tygodni, ale też dotyczy nas samych, mimo że na szczęście żyjemy w dość bezpiecznym na razie i oby na zawsze zakątku Europy. Dlaczego dotyczy nas sprawa, którą za chwilkę poruszymy wszystkich? Ano dlatego, że to, co dzieje się choćby na Bliskim Wschodzie, przekłada się w sposób realny na nasz portfel. Jest z nami Daniel Kostecki, analityk CMC Markets Polska. Dzień dobry, kłaniam się panu.
1: Dzień dobry, witam również.
13: W mijającym tygodniu złowieszczo w mediach społecznościowych ogłosił pan, że czeka nas lotniczy Mad Max, a mianowicie konsekwencje zamknięcia cieśniny Ormus mogą być nieprzewidziane w tej chwili w skutkach, na pewno dotkliwe i dla naszych kieszeni, a być może dla naszych wakacyjnych planów. Czy to możliwe, by w ogóle wakacje, linie lotnicze poszczególnych krajów, przewoźników przestały funkcjonować z powodu braku paliwa?
1: No tutaj nie mówimy o takim całkowitym zablokowaniu wszystkich połączeń, tylko mówimy o pewnego rodzaju redukcji w siatce połączeń, która już tak naprawdę ma miejsce. Już część linii lotniczych zamknęła siatkę połączeń, na przykład Lufthansa około 20 tysięcy lotów do października ma zamiar skasować. Mówimy tutaj też o liniach takich jak KLM czy też SAS, które również redukują swoją siatkę połączeń. Głównie mówimy o takich lotach, które nie są z tych głównych hubów, z tych głównych portów lotniczych, najpopularniejszych, największych, tylko z tych mniejszych. I mówimy na razie o takich lotach krótkodystansowych, bo one są po prostu dla linii lotniczych najmniej rentowne. Więc z racji tego, że na razie mamy bardzo wysokie koszty paliwa lotniczego, natomiast wakacje już zaczynamy bardziej mówić nie o tym, że paliwo lotnicze będzie drogie, tylko jeżeli cieśnina Ormus nie zostanie otwarta, załóżmy w maju, bo mniej więcej do końca maja jest taki, powiedzmy, termin graniczny, to następnie już w połowie czerwca i pod koniec czerwca część linii lotniczych będzie się zastanawiała, które połączenia ciąć, no nie dlatego, że są nierentowne, bo jest drogo, tylko po prostu być może część z tych samolotów dosłownie nie będzie miała paliwa, żeby je zatankować.
13: No ale brak paliwa powoduje, że to bilety będą droższe, tak czy owak, nawet jeśli te zapasy nie sięgną zera.
1: Prawdopodobnie tak się stanie, dlatego też, że część osób, która miała zamiar skorzystać z tych lotów, być może wybierze właśnie inne połączenia alternatywne i wtedy też popyt na bilety w tych połączeniach będzie większy, a to już siłą rzeczy większy popyt przy jednocześnie dalej ograniczonej liczbie miejsc, no bo niestety samoloty nagle się też nie zwiększą, bo trzeba pamiętać o tym, że no, inne jednostki latają na tych lotach długodystansowych, inne jednostki latają na tych krótszych trasach, to no niestety tutaj będziemy mieli sytuację, w której ludzie będą dalej chcieli latać, natomiast samolotów jest tyle, ile jest, a chętnych będzie więcej, więc nawet z tego tytułu te bilety mogą być droższe. To jest oczywiście taki czarny scenariusz, bo to trzeba tutaj zaznaczyć, że o takim bardzo czarnym scenariuszu mówimy i o tym też mówi na przykład Międzynarodowa Agencja Energii, która pierwsza biła na alarm już kilka tygodni temu, że trzeba się do tego przygotowywać. No oczywiście linie lotnicze nie będą nam mówić, że jakiś lot może zostać odwołany albo proszę nie rezerwować lotów na wakacje, no bo tego nikt po prostu nie wie, bo jest jeszcze czas. Mamy czas, to nie jest tak, że go nie ma, tylko tego czasu jest coraz mniej, bo te paliwa z Zatoki Perskiej po prostu muszą do nas fizycznie, do Europy dopłynąć. Tutaj krajem, który jest najbardziej narażony akurat w naszej części świata, to jest Wielka Brytania chociażby, która jest bardzo zależna od importu, no to wyobraźmy sobie, że linie lotnicze, gdzie Londyn też jest jednym z głównych innych miejsc na świecie, jeżeli chodzi o latanie, no tam będą ograniczane loty. Zresztą no, komunikacja ze Starym Kontynentem, no oprócz tego, że możemy kanałem La Manche się przedostać, czy to i tunelem, czy to i promem, no ale później już musimy w jakieś inne środki transportu się jakby z Wielkiej Brytanii w te inne środki transportu z nich skorzystać, to tak tutaj siatka połączeń byłaby obcięta. Więc no, można powiedzieć, że rozmawiamy o czarnym scenariuszu, który się ziści, jeżeli w maju nie zostanie odblokowana cieśnina Ormus.
13: W takim razie pójdźmy dalej w wątku, który pan poruszył, dotyczący tego, które kraje są najbardziej narażone. Czy tutaj kryterium geograficzne odgrywa przede wszystkim tą główną rolę, czy też stopień uzależnienia od jednego źródła dystrybucji surowców i na to kryterium powinniśmy zwracać uwagę, jeśli chodzi o poszczególne kraje, no, które wykorzystują pozyskane paliwa dla ruchu lotniczego?
1: Tak, tutaj oczywiście mówimy też o rozlokowaniu rafinerii w poszczególnych krajach, bo to też nie jest tak, że my tutaj importujemy wszystko z Zatoki Perskiej, bo część paliw produkujemy na miejscu.
13: Czyli tyle tylko, że oczywiście... Przepraszam, w najlepszej sytuacji są ci, którzy się przez lata dywersyfikowali.
1: Tak, i nie zamykali swoich biznesów. Tutaj takich ciężkich biznesów, no bo jednak rafineria to jest dosyć ciężki biznes, też i środowiskowo. Takim najlepszym przykładem może być Norwegia, która jak wiemy jest bogata w różnego rodzaju złoża naturalne, w tym i również ropę czy gaz, natomiast sama musi importować, dlatego że pozbyła się rafinerii ze względów środowiskowych. No i teraz mimo, że ma ropę czy gaz, musi go importować, bo nie jest w stanie go sobie wytworzyć. I tutaj właśnie największy problem miałaby Wielka Brytania. Kraje tutaj nasze, jeżeli chodzi o Stary Kontynent, miałyby trochę więcej czasu, i tu mówimy nawet o trzykrotnie większym czasie niż Wielka Brytania, na której to by w takim skrajnym scenariuszu, jeżeli w maju nie zostałaby otwarta cieśnina, zostałoby paliwa takiego komercyjnego na około 20-30 dni, a tutaj u nas byłoby odpowiednio więcej, ale też wchodzą działania unijne. Mamy coś takiego jak Fuel Observatory, i to jest działanie Komisji Europejskiej, która jakby powołała taki obserwator właśnie rynku paliw, zwłaszcza paliwa lotniczego, po to, żeby z czasem na przykład między krajami, które właśnie mają więcej tego czasu, a krajami, które mają go mniej, ale są istotne na przykład z punktu widzenia komunikacyjnego na świecie, te paliwa po prostu między krajami unijnymi redystrybuować, co by pozwalało utrzymywać dalej na powierzchni, powiedzmy, te połączenia lotnicze w newralgicznych miejscach. Więc wchodzimy wtedy do takiego dzielenia się paliwem pod nadzorem Komisji Europejskiej i na to plany już są, bo musimy być przygotowani po prostu na najgorszy scenariusz, bo nikt nie wie, ile czasu jeszcze cieśnina będzie zamknięta, a nawet jak się otworzy, to i tak chwilę potrwa, zanim te paliwa do nas fizycznie dopłyną. I z tego tytułu mówimy już o takich pewnych przygotowaniach. Tak jak wspomniałem, graniczny taki czas to jest końcówka maja, wtedy już trzeba będzie na poważnie się zacząć zajmować myśleniem o tym, a linie lotnicze się będą zajmowały tym, które siatki połączeń ciąć, na jak długo, co robić z cenami biletów, bo wchodzi sezon wakacyjny. Dodam tylko, że w sezonie wakacyjnym popyt na paliwo lotnicze w Europie rośnie około 40% w relacji do tego, co było w marcu. Czyli marzec był pierwszym miesiącem zamknięcia cieśniny Ormus. Teraz mamy kolejny miesiąc, mamy już połowę maja. Natomiast właśnie sezon wakacyjny, głównie sierpień do marca, to jest skok aż o 40% popytu na paliwo. Czyli jednocześnie musimy kurczyć siatkę połączeń, a z drugiej strony ten popyt wybucha, no bo przecież mamy sezon wakacyjny i Europejczycy latają. Także no, wtedy byłoby naprawdę nieciekawie, ale cały czas zaznaczam, że mówimy o takim no, czarnym scenariuszu. Ja osobiście myślę, że on się nie wydarzy i mam taką nadzieję, ale jak widać, no, nawet Komisja Europejska jest już też na to przygotowana, bo jakby trzeba być przygotowanym na najgorsze, a myśleć, że jednak wydarzy się to, co najlepsze.
13: A czy można założyć, że są to katastroficzne scenariusze, które no właśnie mają niewielkie prawdopodobieństwo realizacji, to pierwsza rzecz. I dwa, tak naprawdę w którym momencie mówilibyśmy o kryzysie przy ograniczeniu połączeń, o jaki odsetek? Bo rozumiem, że no tak funkcjonuje biznes. Kiedy obcinamy jego obroty o 10, 20, 30%, no to on kręci się nadal, przy czym nie jest tak dochodowy. A w przypadku połączeń lotniczych i podróżowania takiego globalnego, to gdzie jest ten próg krytyczny?
1: No tutaj musimy też jakby popatrzeć na te dwie odsłony, powiedzmy, tego transportu lotniczego. Myślę, że ostatnim miejscem, gdzie ktokolwiek jakie cięcia by prowadził, to będzie transport jednak produktów, czy też cargo, czyli wielkich samolotów, które przewożą towary z miejsca na miejsce.
13: I ale skupiając się na ruchu pasażerskim.
1: Tak, no to pierwsze oczywiście połączenia to są połączenia biznesowe, które da się zastąpić spotkaniami niekoniecznie twarzą w twarz. Dużą część spotkań, jak wiemy, tak jak w pandemii, można odbyć bez kontaktu fizycznego lub też trochę nadłożyć drogi i przejechać się samochodem po Europie, bo tak też można, czy pociągiem, więc są alternatywy i na takie alternatywy wtedy musielibyśmy być przygotowani. Natomiast dla całej branży lotniczej, to oczywiście mówimy tutaj wtedy o na razie tych mniejszych liniach, o tych tańszych liniach, dla których oczywiście to jest katastroficzna wiadomość, jeżeli miałaby taka tania linia lotnicza, która już chyba nie jest do końca tanią linią lotniczą, a jeszcze bardziej podnosić ceny i jeszcze mocniej redukować sieć połączeń, która żyje z tego, że tych lotów jest przecież non-stop. Jest lądowanie, start, lądowanie i tak w kółko te samoloty tam za bardzo nie mają chwili przerwy. I z tego tytułu taka niskomarżowa linia lotnicza może mieć zwyczajnie problemy, a my z kolei te linie lotnicze bardzo lubimy, no bo one są sprzyjają jakby konsumentom, jeżeli chodzi o ceny połączeń. Natomiast te linie lotnicze, które mają na przykład loty dalekiego zasięgu, międzykontynentalne, no to właśnie one będą kładły nacisk na realizację tego typu połączeń, redukując te połączenia mniej rentowne na krótkich dystansach. Już nie mówię o połączeniach krajowych, gdzie można w ogóle wsiąść w samochód czy w pociąg. No trudno pojechać trochę dłużej, ale dotrzemy na miejsce. Więc tak jak zrobiła to Lufthansa, no to było 20 tysięcy połączeń. To jest całkiem sporo, więc te pozostałe linie też by mogły iść w taką stronę. No i tu, żeby też zaznaczyć, że my w Europie ogólnie od początku tego kryzysu jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że no, obniża się ceny lub też hamuje się wzrost tych cen rynkowych poprzez działania różnego rodzaju, nazwijmy to dopłatami, czy też zdejmowaniem podatków, czy jakimiś dotacjami i tak dalej. Każdy kraj ma tutaj w Europie różną troszeczkę politykę jakby hamowania wzrostu cen na stacjach paliw, co jednocześnie podnosi popyt w momencie, kiedy podaż jest ograniczona, więc siłą rzeczy powoduje to z czasem powstawanie braków. Natomiast przyglądając się krajom azjatyckim, które o wiele bardziej były uzależnione i są dalej uzależnione od importu właśnie z Bliskiego Wschodu, no to tam, zwłaszcza takie mniejsze kraje, musiały wprowadzić działania niczym w pandemii, czyli na przykład dzień czy dwa dni w tygodniu praca zdalna, dzieci nie idą do szkoły, uczą się z domu, część urzędników pracuje z domu, łączy się z petentami przez internet, klimatyzacja tylko 26 stopni i ani stopnia mniej, żeby z generatorów nie pobierać zbyt dużo energii. Także to już się dzieje na świecie, tyle tylko, że my tego nie widzimy i też za bardzo o tym nie słyszymy, a jeżeli właśnie ciśnienia nie zostałaby otwarta, no to najpierw linie lotnicze poczują to najmocniej, bo paliwo lotnicze jest bardzo kluczowym elementem tego transportu z tamtych okolic, a następnie mówimy o dieslu, który jest drugim newralgicznym paliwem, od którego też w troszeczkę mniejszym stopniu niż od lotniczego też jesteśmy uzależnieni, jeżeli chodzi o przepływ przez cieśninę Ormus.
13: To skupiając się tylko i wyłącznie na ruchu lotniczym, mam rozumieć, że linie low-costowe są tymi, które odczują kryzys najbardziej, a może w ogóle przestaniemy już dzielić transport lotniczy na ten tani i droższy?
1: Wtedy myślę, że w pewnym stopniu tak, dlatego że już mamy dopłaty paliwowe w liniach lotniczych, natomiast mówimy też o tym, że zwyczajnie części lotów nie będzie, więc cena jest drugą rzeczą, a możliwość utrzymania siatki połączeń jest drugą rzeczą. To w zasadzie tym się różni ten kryzys od jakichś innych kryzysów, bo nawet kryzys, który mieliśmy w związku z agresją Rosji na Ukrainę. Też były wysokie ceny paliw, też paliwo lotnicze podrożało, też podrożała ropa, natomiast nie było problemów z dostępnością. I taka jest różnica między tym, że produkt jest drogi, ale jest dostępny, tylko po prostu jest drogi, a druga rzecz, że jest produkt drogi, ale nawet dla niektórych go nie ma. I tutaj wchodzimy właśnie w ten etap, czyli może być drogo i może nie być produktu dla wszystkich, więc finalnie latanie będzie droższe, będzie rzadsze, bardziej skoncentrowane na tych największych hubach lotniczych, no a w szczycie sezonu letniego w tym roku mogą pojawić się całkiem spore zaburzenia właśnie w połączeniach i bardzo duże dynamiki zmian, jeżeli chodzi o linie lotnicze, które będą musiały żonglować tymi dostępnymi też na miejscu, fizycznie, nawet na lotnisku, zasobami paliwa, bo mówimy już o potężnej logistyce w skali całej Europy, która musi się odbyć, żeby zabezpieczyć te najważniejsze loty, a z kolei te mniej ważne, umówmy się, że wyjazd na wakacje nie jest jakimś bardzo ważnym lotem, chociaż wiem, że większość na to cały rok czeka, no ale z perspektywy takiej strategicznej, że brakuje paliwa lotniczego, to jest rzecz, z którą można przeżyć, natomiast mamy chociażby loty właśnie transportowe, bez których żyć się za bardzo nie da.
13: Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Daniel Kostecki, analityk CMC Markets Polska, był naszym rozmówcą. Kłaniam się i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
13: Przed nami informacje Radia Tok FM.
2: Jak tam przed rejsem?
3: Bardzo dobrze. Są emocje, jest napięcie, ale ucieka, że w końcu wypływamy.
4: Jest to historyczna wyprawa, ponieważ wychodzimy równo 50 lat po wyjściu Daru Pomorza na dwustulecie Stanów Zjednoczonych.
2: Przygoda życia?
3: Pierwsza i mam nadzieję najlepsza.
2: To wielki zaszczyt płynąć ostatnią tak wielką wyprawą.
5: Taka podróż wiąże się z tym, że jesteśmy odcięci od świata zewnętrznego, nie mamy dostępu przez bardzo długi czas do internetu. Będziemy przemęczeni, będziemy mało spać, nie wiadomo jak zniesiemy chorobę morską. Są obawy, ale jesteśmy dobrej myśli i żadnych przygód, tak?
6: Nasza koleżanka właśnie płynie i machamy jej i mówimy hej i tak dalej, więc...
7: Zrobiłyśmy baner dla naszej współlokatorki. No teraz już byłej współlokatorki, bo po prostu płynie w siną dal.
2: A pani co za tymi ciemnymi okularami ukrywa?
8: Może się jakaś łezka wokół zakręci, jednak nie będziemy się widzieć przez następne 4 miesiące.
7: No i już tęsknimy, życzymy powodzenia. Wiatru w żagle.
27: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Autopromocja.
1: Dlaczego przez stulecia medycyna nie zajmowała się badaniem kobiecych ciał? Skąd wzięła się histeria? Czym jest Gender Health Gap? I czy historycznie przemoc wobec kobiet różniła się od tej powszechnie stosowanej i uznawanej za doskonałe narzędzie wychowawcze i dyscyplinujące? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o drugiej części książki Brakująca połowa dziejów w półce z książkami na tok.fm.pl, w aplikacji tok.fm i na YouTubie.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
5: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: To tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
7: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
8: Lat.

0: Skarby Half Price. Great Brands.
1: Masz wiadomość.
2: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
1: Super, tylko co im damy w prezencie?
2: Nie mam pojęcia. Kopertę?
1: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. Może sztabka złota?
2: Brzmi trochę filmowo.
1: Spokojnie, sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent i inwestycja w jednym.
2: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie?
1: W Tawex, w jednym z ich salonów lub na tawex.pl.
3: Tawex dla ciebie i twoich bliskich.
4: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 13.40, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Iran zachęcony skutecznym zablokowaniem cieśniny Ormuz zamierza zmusić największe światowe koncerny technologiczne do opłat za korzystanie z podmorskich kabli położonych na dnie drogi wodnej i grozi zakłóceniami, jeśli globalne firmy się nie podporządkują, poinformowało CNN. Nakierowany pocisk rakietowy, który nie eksplodował, odnaleziono w rumuńskiej miejscowości Pardina, tuż przy granicy z Ukrainą. Powiadomiły o tym ukraińskie media, powołując się na Ministerstwo Obrony w Bukareszcie. To nie pierwsza tego typu sytuacja od początku wojny na Ukrainie. Piłkarze Lecha Poznań wywalczyli 10. tytuł mistrza Polski. Zapewnili go sobie na kolejkę przed zakończeniem rozgrywek. Historia pokazuje, że klub ze stolicy Wielkopolski nigdy nie wygrał ligi w Cuglach, a często musiał liczyć na ut szczęścia. Kolejne informacje o 14.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: To jest kolejna odsłona niedzielnego magazynu Radia TOK FM. Przemysław Iwańczyk. Kłaniam się Państwu. Kilka dni temu dotarła do nas wiadomość o śmierci aktorki, wokalistki, a przede wszystkim bardzo dobrego człowieka. Mam na myśli Stanisławę Celińską, która dwukrotnie gościła w naszych programach, myślę o tych, których jestem gospodarzem. Jedną z tych audycji przypominaliśmy w ubiegłym tygodniu z 2024 roku. Ja chciałbym, żebyśmy w naszym niedzielnym magazynie wrócili także do jednej z rozmów z roku 2018. Wówczas to Stanisława Celińska opowiadała o swojej karierze, o swoich planach, o tym, co dla niej w życiu było ważne. Przypomnijmy sobie, co pani Stasia, bo tak prosiła, by zwracać się do siebie, mówiła w naszym programie, programie z cyklu Cudowne Lata. Pani Stanisława Celińska jest z nami. Dzień dobry.
7: Witam serdecznie.
6: Pani Stanisławo, ja właściwie nie wiem, od czego zacząć i trzeba by nie popełnić gafy, mówiąc, że jest pani wpierw aktorką, a dopiero później kimś, kto pokochał muzykę i tę muzykę też prezentuje na scenie. W jakiej pani woli kolejności być przedstawiano?
7: Kolejność się właściwie naturalnie układa, ponieważ najpierw była muzyka z tego powodu, że rodzice byli muzykami. Ojciec był pianistą, mama skrzypaczką. I właśnie z tej ich miłości do muzyki i do siebie urodziła się Stasia. Podobno byłam poczęta na łące, także całkiem nieźle, wśród kwiatów. I ta muzyka była pierwsza w moim życiu, to znaczy a konkretnie Chopin, bo pamiętam Chopina jako małe dziecko, nawet potrafiłam, kiedy w radiu szedł jakiś utwór, mówiła: o, tata gra. A tata właśnie grał Chopina, był tak zwanym skończonym pianistą, czyli z wyższym wykształceniem, mama z kolei skrzypaczka i ta muzyka była w tym domu. Głównie grał tata, bo tata już troszkę był chory i właściwie był w domu więcej, handlował pianinami, fortepianami, bo to tak było po wojnie, tuż po wojnie. Mama natomiast jako skrzypaczka grała na ulicy w tej powojennej Warszawie zburzonej i tam dostawała pieniążki do czapki, do kapelusika, no i tak żeśmy z tego żyli. Także ta muzyka była pierwsza i gdyby mama mnie posłała do szkoły muzycznej, być może byłabym muzykiem od samego początku i o teatrze nie byłoby mowy. Ale ponieważ mnie nie posłała, no to jakoś tak się ułożyło, że ten teatr i aktorstwo stało się pierwsze.
6: A przy jakiej okazji wykiełkowała ta myśl o aktorstwie, o tej pasji?
7: To było bardzo wcześnie. Miałam wtedy niecałe 3 latka i babcia zabrała mnie do kościoła. Byłam dosyć niesfornym, dzikim dzieckiem i w domu wszyscy mówili: o, Stasia, ten kościół rozniesie na pewno, lepiej tam nie zabierać. Ale babcia mówi: zabiorę. Była stanowcza i zabrała mnie. Rzeczywiście, ja zobaczyłam misterium w tym kościele. Wdrapałam się na schodki od ambony, bo wtedy jeszcze tak było, że ambona była czynna, ta, która jest na podwyższeniu. Zobaczyłam misterium, taki właśnie rodzaj teatru, gdzie wszystko jest piękne, są dymy, kadzidła, sztandary. I taka rzeczywistość zupełnie inna niż ta, w której żyłam, czyli zrujnowana, szara, ponura Warszawa. I tu nagle kolory, światła. I pomyślałam sobie, jaki to jest piękny świat. I myślę, że wtedy się narodziła taka chęć bycia w takim świecie. Pięknym, kolorowym, zaprogramowanym, gdzie wszystko jest z góry ułożone. Nie ma przypadków, czyli właśnie scena.
6: Patrząc z pragmatycznego punktu widzenia, to istotnie pchnęło panią w scenę, ale ja pamiętam wywiady z panią, że ta wizyta w kościele z babcią też była początkiem czegoś mistycznego w pani przypadku.
7: Tak, to znaczy wiary oczywiście i chęci bycia w takim świecie właśnie wysokim, świecie misteryjnym. Co jakiś czas robiłam potem taki spektakl, taki rodzaj misterium poświęcony Bogu. Też sztuka, którą zaczęłam uprawiać, zawsze starałam się, żeby też podobała się Panu Bogu, czyli zaczęła się jakaś taka droga niesamowita i co jakiś czas taki spektakl rzeczywiście powstaje. No ale to nie tylko ja, wielu twórców, którzy tworzyli w związku z tym wysokim adresem, było wspaniałych, ponieważ ten wysoki adres jest najbardziej pożądany w sztuce, bo wymaga największego wkładu siły, talentu, energii. Tak tworzył, jak napisała jedna z jego biografek, Jan Sebastian Bach, czyli dla tego najwyższego twórcy.
6: Jest pani jedną z nielicznych osób, która potrafi mówić o swojej relacji z siłą wyższą, z Bogiem bez kalkulacji.
7: To znaczy, u mnie życie tak mi się ułożyło, no i na pewno nie bez przyczyny, że byłam bardzo sobą wierzącą, potem troszkę się z Panem Bogiem wadziłam, różnie to bywało, do pewnego momentu, kiedy zaczęłam mieć problemy uzależnieniowe i wtedy no nie bardzo mi coś tutaj na ziemi mogło pomóc, bo ani te spotkania AA, ani żadne leczenie, wiedziałam, że to nie tędy droga, że jedynym adresem, który jest pewny dla mnie, który mi pomoże, to jest właśnie ten wysoki adres, czyli Bóg, Chrystus. I tak się stało. Zaczęłam się modlić i któregoś pięknego dnia do widzenia zostało mi odjęte to. I w związku z tym poczułam się niejako w obowiązku, żeby o tym mówić i świadczyć, że tak się może stać, że człowiek bardzo wierzy, że może mu po prostu zostać to odjęte. A takich przypadków zresztą jak ja jest o wiele, wiele więcej. Kiedyś autoryzowałam nawet taką książkę, pisałam tam swoje świadectwo, gdzie podobnych przypadków tego odjęcia było wiele przy oczywiście intensywnej modlitwie i chęci wyjścia z tego. I stąd może ta moja potrzeba mówienia o tym, to świadectwo, ten mój obowiązek, który nie zawsze wypełniam, bo czasami mam dosyć i mi się nie chce i nie mam siły, ale jak tylko mogę o tym mówić, to mówię, żeby ludziom pomóc po prostu.
6: Ale zmierzam do tego, że żyjemy w świecie, kiedy mówienie o tym jest trochę passé. Kiedy no, ta laickość wręcz zdominowała nasz świat, ale co za tym idzie, przekaz publiczny także. A kiedy już decyduje się ktoś o tym mówić, to mało kto potrafi.
7: No właśnie, no ale nie trzeba się bać, tak? Jeżeli człowiek ma takie wewnętrzne poczucie i ma taką postawę, że wierzy w to, no to trzeba o tym mówić, bo są różne aspekty życia. Niektórzy nie wierzą, są też zdarzają się ludzie na pewno bardziej pozytywni od wierzących, którzy są lepszymi ludźmi. Może nie chodzą do kościoła, może nie wierzą do końca, ale są lepszymi ludźmi. To różnie bywa, tak? Ale też są ludzie, którzy potrzebują tej wiary. I ja potrzebuję tego, myślę, że wielu ludzi potrzebuje, żeby jednak w coś wierzyć, bo ta wiara czyni cuda, daje siły, daje takie skrzydła, że człowiek może pokonać coś. No i daje ten wysoki adres, bo na przykład w sztuce, jeżeli... Pamiętam, że jako młoda osoba zrobiłam taki recital i po piosenkach pytałam się, czy się ludziom podoba. I na przykład zaśpiewałam szybką piosenkę i zapytałam się, czy się podoba. No to im się podobało. Ale na przykład temu się podobało, bardziej temu mniej. A potem śpiewam romantyczną, wolną, a to znowu temu. No i to temu się podobało, temu nie. Także i to wiadomo, że to jednak czasami ten adres musi być wysoki, żeby coś wyżej jeszcze ponad siebie stworzyć.
6: No tak, tylko oczywiście, że pani Stanisławo...
7: Ale takie prawdy... Oczywiście Bóg, honor, ojczyzna, tak? No to wszystko gdzieś się strasznie się zdewaluowało i się o tym nie mówi. Dlatego też, no ja straszną rzecz powiem, ale czasami się wydaje, że za długo jest spokój, bo to jest potworne, co powiem, ale No jest straszne takie rozchełstanie, taka głupota już ludzka. To jest taki brak radości z tego, że mamy po prostu ten świat, że on jest taki piękny. I kiedy człowiek pomyśli o tym, jak to było, jak sobie przypomnę, jak moja mama wróciła na rybaki, wróciła z obozu i zobaczyła, że ten stara prochownia i tam właśnie na rybakach to miejsce, że tam jest kikut po prostu zamiast domu. A mieli piękne mieszkanie, gdzie dobrze im się powodziło z dziadkiem, czy z ojcem mojej mamy. Mieli futra, kosztowności i nagle musieli wyjść stamtąd, tak jak stali, prawda? Nawet najbardziej, pamiętam, mówiła, że najbardziej szkoda mi zdjęć. I ktoś wraca do takiego domu i no nie ma nic. No to taki człowiek będzie się cieszył wtedy z tego, że cokolwiek ma. Pamiętam tę atmosferę odbudowywania się naszej Warszawy. Jakie to było niesamowite, jaki był duch, że tak powiem, w narodzie. A teraz nagle są inne problemy i to wszystko wydaje się jakimś obłędem. Dlatego tak trzeba myśleć i modlić się o pokój, żeby to jak najdłużej trwało. Jednocześnie pamiętać o tych czasach, kiedy mogłoby po prostu nic nie być i człowiek by nie miał niczego.
6: Zmierzam do tego, niejako wyciągając wniosek z tego, co pani mówi, że mówienie o wierze w tej chwili staje się jakimś stygmatem. Stygmatem i politycznym, i światopoglądowym. No, właściwie ktoś, kto pani nie zna od strony prywatnej, a wsłuchuje się w pani słowa, za chwilkę panią też wsadzi w szufladę polityczną.
7: No.
6: Operujemy stereotypami.
7: No trochę tak jest, ale myślę, że mnie nie wsadzi, bo ja rzeczywiście nigdzie nie należałam. Owszem, ostatnie moje udział to był czasy Solidarności, oczywiście, gdzie paliłam świeczkę w oknie i również w jakiś sposób byłam za tym i występowałam swego czasu też potajemnie w którymś z kościołów na Starym Mieście. Ale ponieważ do niczego nie należy, to myślę, że mnie w nic nie wsadzą. A już czy będę tego chciała, czy nie, to pewno i tak mnie wsadzą, ale też tak za dużo tym nie opowiadam. Na tej ostatniej płycie, którą żeśmy nagrali, jest pieśń również poświęcona Bogu pod tytułem Nie chcę inaczej, ale nie ma tutaj jakichś takich deklaracji bardzo silnych. Tu jest tak spokojnie taka rozmowa z Panem Bogiem, żeby pomógł oczyść Panie serce moje, niech kochać umie, oddal wszelkie niepokoje, pozwól zrozumieć, co zostawić, a co zmienić, co pożegnać, co rozpocząć. Proszę pomóż mi, mój Boże, zanim usnę ciemną nocą. Jakaś prośba o pomoc, ale również taka deklaracja, chcę Tobie służyć w szczęściu, rozpaczy, ufając zawsze, nie chcę inaczej. Czyli no, chcę żyć tak jak żyję i tak jak w co wierzę, tak? Ale też nie ma tutaj żadnego takiego, nie wiem, no przepraszam, moherowego beretu, tak? I nie ma tu jakiś taki takiego chodzenia do kościoła i takiej, jak to się mówi, dewocji, prawda? Tylko jest jakaś głęboka wiara w siłę, która tutaj tym wszystkim rządzi, która potrzebuje naszej pomocy i miłości, bo siła przeciwstawna, czyli zło, czyli szatan, bardzo silnie działa i im więcej tego dobra będzie w nas, im więcej tej wiary i Boga, tym ten świat będzie spokojniejszy i piękniejszy.
6: Przechodząc płynnie do pani dorobku tego scenicznego, także filmowego. Aż trudno mi uwierzyć, że pani ze swoim spojrzeniem na świat była w stanie odegrać rolę nauczycielki, takiej prawilnej, która wypełnia właściwie tę rolę ideową, także najwyższej jedynie słusznej partii w serialu Alternatywy 4.
7: Tak.
6: Albo pani musiała mieć z tego niezły ubaw i pani celowo weszła w te buty, dobrze to przerysowując, albo wręcz przeciwnie, to pani walczyła z sobą, żeby tę rolę podjąć i takie dialogi wygłaszać.
7: Nie, no to wiadomo, że zabawa, tak? Zabawa i taki pastisz, tak? I komedia, i karykatura.
6: Mówimy, nie wiem, czy powiedziałem, o serialu Alternatywy 4.
7: Tak, serial Alternatywy 4 to muszę powiedzieć, że to było tak, że Bareja i jego filmy stał się kultowym reżyserem. Wtedy tak nie było. Wtedy byli również reżyserzy dramatyczni, których sprawa w filmach była o wiele ważniejsza. Baryja był takim troszkę gorzej po macoszemu traktowany. Zresztą bardzo wrażliwy człowiek i ciągle musiał ścinać te wszystkie sceny. Cenzura działa bardzo mocno. No i Biedulek to miał chore serduszko, musiał mieć bypassy, ale to był naprawdę uroczy człowiek i wspaniale znający się na filmie, także wystarczyło tylko umieć tekst, on to wszystko wiedział, jak dalej, co z tym zrobić. I te filmy były jeszcze, bo kiedyś nawet chyba puszczali taki odcinek alternatyw bez skrótów, to było jeszcze śmieszniejsze. Muszę się nagimnastykować, żeby jednak to te filmy powstały, ale no powstały i dla młodzieży są takie kultowe i aż niewiarygodne, prawda, że tak mogło kiedyś być. A my no graliśmy swoje role tak jak trzeba, tak, żeby tam, no żeby był ten komizm. Wiadomo, że trzeba trochę przerysować, żeby... Zresztą to takie czasy były przerysowane w jedną stronę, tak.
6: Ale ta rola wyryła się w pamięci widzom. Te odwołania w pani przypadku zawsze znajdą miejsce w tym serialu.
7: Tak, mówi pan o tym, o tym...
6: No później też było szereg znakomitych filmów, za które pani zgarniała przecież nagrodę, ale zawsze gdzieś siedzą w głowie te alternatywy.
7: Tak, no to nie sam... Zresztą to było tak na początku, że ta rola miała być o wiele mniejsza, ale potem jakoś tak mi się spodobało, jak ja to grałam z pokorą, że postanowili rozbudować i że właśnie partnerką jego została moja postać, a nie ktoś inny.
6: A to scenariusz rodził się już na...

0: radio także pewien hołd temu znakomitemu człowiekowi, bo chciałbym to przede wszystkim podkreślić. Informacje Radia Tok FM.
1: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry. Jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
2: Tok 9.
3: Wracając jeszcze do prezesa Piesiewicza, to on to zapytanie do ABW, a właściwie prośbę o szkolenie, wysłał 17 października, to był piątek. Natomiast umowa została podpisana z Zonda Krypto, której nazwa, tak jak pan powiedział, w tym dokumencie nie padła, 22 października. Więc chyba jest jasne, po co Piesiewicz wystosował ten dokument do ABW, żeby w chwili, kiedy firma ta zwinie żagiel, pomachać opinii publicznej tym dokumentem, jak to zrobił na poniedziałkowej konferencji. To ma takie ładne określenie w języku polskim. Tak, i ja jego użyję. Dupokrytka po prostu.
4: Dziękuję, że pani to powiedziała, bo to jest jedyne słowo, które mi się tutaj chciałem użyć, ale to jest najbardziej właściwe słowo tutaj, bo to jest dupokrytka, a jednocześnie jak zobaczymy tą treść tego pisma, to dupokrytką nawet przestaje być, bo tam on de facto nie zapytał o tę giełdę.
1: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
5: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
4: Jest rok 2026. Jeśli jesteś teraz w wieku 30+, zapnij pasy i rozsiądź się wygodnie. Witamy w życiu. Współcześni 30-letni dzielą się na mistrzów decyzji, ostrożnych marzycieli, wiernych wyborom, graczy rezerwowych, tych na zakręcie i smakoszy życia. A ty? Jaką pozycją w menu życia jesteś? Jeśli chcesz to rozszyfrować, słuchaj od poniedziałku do piątku po 9:00. Na cykl zaprasza PKO Bank Polski.
5: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Wielkie emocje w sprawie obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce i reakcja naszych władz. Niespokojna noc w Rosji. Ukraińcy odpowiedzieli na zmasowany atak na Kijów. Za chwilę szczegóły. W ciągu roku będzie dostępna szczepionka przeciwko boreliozie. Udział w badaniach mieli polscy naukowcy. Minęła 14. Informacje tego FM. Emil Górny, zapraszam. Nie zapadła żadna decyzja o zmniejszeniu obecności wojsk USA w Polsce, tak twierdzi szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Jednak najwięcej pytań o działania Stanów pozostają w okoliczności, w jakich Polska dowiedziała się o wstrzymaniu relokacji do Polski i około 4000 żołnierzy. Rząd miał dowiedzieć się o tym z amerykańskich mediów. Poseł Centrum Ryszard Petru obwinia prezydenta i mówi, że dziwi mnie pasywność prezydenta Nawrockiego w tej sprawie. Jeśli działa to nieskutecznie, a miał mieć super relacje z USA, mówił polityk koalicji rządzącej. Prezydenta bronił natomiast Janusz Cieszyński.
8: Pan prezydent Karol Nawrocki, bez względu na wszystkie przepychanki, które się dzieją w bieżącej polityce krajowej, będzie robił wszystko, żeby w Polsce była jak największa obecność amerykańskich żołnierzy.
7: Według doniesień Onetu informacja o zawieszeniu relokacji wojska wpłynęła do Polski wcześniej, ale utknęła na niejawnej skrzynce mailowej szefa sztabu generalnego.

0: Generalnego Wojska Polskiego, generała Kukuły. Rzecznik Sztabu Generalnego zaprzeczył tym doniesieniom. To nie była spokojna noc dla Rosjan. Ukraina przeprowadziła zmasowany atak m.in. na obwód moskiewski. Ministerstwo Obrony Narodowej Rosji potwierdziło, że zginęły co najmniej 3 osoby, a kilkanaście osób zostało rannych. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w oficjalnym komunikacie poinformował, że jego kraj miał prawo uderzyć w rosyjskie obiekty naftowe i wojskowe. To odpowiedź na atak Moskwy na Kijów, w którym dzień wcześniej zginęły co najmniej 24 osoby. W ciągu roku będzie dostępna szczepionka przeciwko boreliozie, chorobie wywołanej przez kleszcze, zapowiedziała w TOK FM profesor Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Zakończyła się trzecia faza badań klinicznych, w których brali udział również polscy naukowcy.
1: Zamknięto już wyniki. Wiemy, że skuteczność jest ponad 70%. Czekamy na rejestrację, na zakup, na nazwanie tego produktu. Już Amerykanie zakończyli fazę badań klinicznych i teraz już te procedury tylko przygotowania produktu, nazwania, sprzedaży i rejestracji przez EMA.
0: Jak wyjaśniała profesor Zajkowska, szczepionka, która będzie wymagała częstszych dawek przypominających, nie będzie jednak przeznaczona dla wszystkich.
1: Więc na pewno będzie skierowana do osób, które są stale systematycznie narażone, czyli na przykład grup leśników, osób, które są zawodowo eksponowane na pokłucia przez kleszcze, bądź z innych powodów intensywnie eksponowani na pokłucia kleszczy.
0: Oprócz boreliozy, najpoważniejszą i najczęstszą chorobą przenoszoną przez kleszcze jest zapalenie mózgu. Szczepionka przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu jest dostępna i skutecznie chroni przed groźnymi powikłaniami neurologicznymi. Wiosną w lasach pojawiają się amatorzy quadów i motokrosów, którzy nie tylko niszczą przyrodę, ale też poszą zwierzęta. Leśnicy przypominają, że takie przejazdy są nielegalne, mówi Honorata Gelczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.
2: Jest to hałas dodatkowy w lesie, gdzie większość z nas idzie odpocząć i nie słuchać ryku silników, tylko raczej odgłosów przyrody, a także rozjeżdżona ściółka leśna, uszkodzona nawierzchnia, więc to działanie grupy czy pojedynczych osób, które spełniają swoje marzenia dotyczące przejazdu, niestety niesie przykre konsekwencje i dla ludzi, i dla zwierząt.
0: A kierowców ciężko złapać na gorącym uczynku, dlatego leśnicy apelują o zgłaszanie takich nielegalnych przejażdżek. Za wjazd do lasu grozi mandat w wysokości 500 zł, a jeśli sprawa trafi do sądu, do 5000. Suburbanizacja cały czas nabiera tempa, mieszkańcy miast szukają ciszy i zieleni, jednak czy życie pod miastem zawsze jest idealne? W niektórych miejscach brakuje podstawowych mediów, a infrastruktura dopiero raczkuje, o czym niektórzy przekonują się dopiero po przeprowadzce. Szczególnie te osoby, które zamarzyły postawić dom z dala od zabudowy, na przykład pod lasem. Na linii Kraków i reporterka TOK FM Katarzyna Młynarczyk. Kasiu, z jakimi konkretnymi problemami mierzą się nowi mieszkańcy?
3: Najczęściej to brak mediów, zauważa Ewelina Wójciak z krakowskiego monitora rynku nieruchomości.
4: Jeżeli chcemy mieszkać w terenach zielonych, gdzieś pod lasem, no to musimy liczyć się z tym, że ta infrastruktura nie będzie tak rozwinięta jak w Krakowie. Może być problem z kanalizacją, może być problem z dostępem, jakby ktoś chciał gazu.
3: Brak kanalizacji sprawia, że wielu mieszkańców nie wywozi regularnie nieczystości, co na przykład uprzykrza życie niektórym mieszkańcom podkrakowskiej gminy Skawina.
5: Na ulicy pojawia się zapach ścieków i idąc ulicą można zauważyć,
3: że coś płynie.
5: No nieprzyjemnie się spędza czas na zewnątrz.
3: To, z czym jeszcze mierzą się mieszkańcy wielu podmiejskich miejscowości, to brak odpowiedniej infrastruktury i korki, na przykład na drogach prowadzących do dużych miast. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
0: A na ten temat więcej piszemy na tokfm.pl. Kolejne informacje o 14.20 poprowadzi Filip Kekusz. Ja dziękuję za dziś i zapraszam na pogodę. Od 11 stopni w Krakowie, przez 12 w Warszawie i Katowicach, 13 w Łodzi, Gdańsku, a 16 we Wrocławiu, do 17 w Poznaniu i Szczecinie, do 20 w Lublinie. Do końca dnia bez deszczu, tylko na północy, w Wielkopolsce i na krańcach zachodnich.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Życie w zdrowiu w niedzielnym magazynie Radia TOK FM. Przemysław Iwańczyk przy mikrofonie. Kłaniam się Państwu przy okazji, dziękując, że byli Państwo z nami wczoraj podczas premierowej audycji Żyjmy Dłużej. Jaka jest różnica? W Żyjmy Dłużej staramy się mówić o tym, jak zadbać prewencyjnie o własne zdrowie, jak wydłużyć sobie życie w komforcie, a w Życiu w zdrowiu mówimy, co naprawiać, tak już upraszczając, i też w jaki sposób radzić sobie z chorobami, między innymi z chorobą otyłościową. Jest z nami profesor Ewa Stachowska z Zakładu Żywienia i Metabolomiki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzień dobry, pani profesor, kłaniam się.
8: Dzień dobry, kłaniam się również.
7: Dawno się nie słyszeliśmy, ale jesteśmy w nieustającym kontakcie i pani profesor pisze do mnie w te słowa: mamy to. Ja zastanawiam się, co takiego mamy, a pani odpowiada mi, że opublikowaliśmy w bardzo dobrym czasopiśmie medycznym wyniki badań, które dotyczą leków na otyłość. No to proszę się chwalić, pani profesor.
8: No to chcę się trochę pochwalić, dlatego że rzeczywiście jako pierwsi na świecie, a właściwie też no jeden z niewielu tych badaczy, rzeczywiście przebadaliśmy bardzo rzetelnie to, co jedzą pacjenci, którzy są leczeni lekami, tymi nowoczesnymi lekami, które mają no, w rezultacie zmniejszyć masę ciała, czyli no to bardzo, bardzo dobrymi. I to są też te leki, które bardzo mocno zmieniły funkcjonowanie pacjentów z chorobą otyłościową. To trzeba sobie powiedzieć szczerze. Ale zawsze jest jakieś ale, bo...
7: Przepraszam bardzo, pani profesor, od razu doprecyzujmy. Tak. Chodzi też o leki, które są w formie iniekcji podawane i są bardzo popularne.
8: Tak, one są w formie iniekcji. W tej chwili no, te leki, które będą lekami generycznymi, też wiem, że są szykowane w formie innego podawania, nie tylko w iniekcji, ale tak, to są no, bardzo nowoczesne leki inkretynowe, które no, jakby mają za zadanie hamować to uczucie głodu, przestać, żeby pacjenci przestali ciągle myśleć o tym, że chcieliby coś zjeść, czyli no, regulują między innymi ośrodek głodu i sytości, między innymi, bo to działanie tych leków jest bardzo szerokie. No, ale my się zajmujemy żywieniem, my się zajmujemy dietetyką, więc w ogóle tam dla nas nie wchodzimy w nie swoje kompetencje. Myśmy chcieli tylko sprawdzić, jak żywią się te osoby, które te leki stosują. No bo stosując te leki uzyskują naprawdę efekt bardzo dobry, no bo wiemy z prasy, z wyników, że rzeczywiście ta redukcja masy ciała no jest zauważalna, jest istotnie statystyczna i te leki rzeczywiście poprawiły komfort życia pacjentów, a przede wszystkim no, wielu z tych pacjentów umożliwiły nareszcie redukcję masy ciała. Dlaczego o tym mówię? Bo to jest niezwykle istotne, dlatego że pacjenci jak nareszcie przestają myśleć o jedzeniu, a tak jest, że wiele osób z chorobą otyłościową po prostu cały dzień myśli, planuje, kiedy, co zje i te leki uwalniają pacjentów od potrzeby myślenia, bo po prostu pacjenci nie czują głodu. No to co się dzieje? No to się dzieje tak, że pacjenci przestają w ogóle jeść, ale myśmy chcieli to sprawdzić, to znaczy dokładnie co jedzą Polacy, którzy są na tych lekach, jak bardzo jest to zbliżone do wzorców tej medycznej terapii żywieniowej, bo jeżeli redukujemy masę ciała, to są też określone schematy, którymi powinien posługiwać się pacjent. No i nasze wyniki pokazały, że jest naprawdę bardzo źle, dlatego że no, pacjenci albo nie są doinformowani o tym, jak się powinni żywić. Druga rzecz, że my dopiero w tej chwili te takie normy dla tego żywienia, jak się żywić pacjenci, dopiero one są tworzone. A trzecia rzecz, nawet jak pacjenci są bardzo rzetelnie poinformowani, bo w tym zespole opiekującym się pacjentem jest i lekarz, i dietetyk, to pacjent bardzo często, nareszcie nie czując głodu, po prostu cieszy się tym, że nie musi jeść i po prostu nie je. No więc jeżeli mam kontynuować, no to...
7: Tak, ale pani profesor, ja dopytam tak, w takim razie. Tak, czyli tak. Chodzi o to, że nawet jeśli pacjent ma bardzo precyzyjnie rozpisany plan leczenia, najpierw wie, w jaki sposób lek stosować, a później w jaki sposób odżywiać się przy stosowaniu tego leku, to uczucie głodu na tyle zanika, że on nie jest w stanie nic do ust włożyć, w związku z czym zapomina dostarczyć organizmowi tych podstawowych składników, tak?
8: Dokładnie tak. Ja nie wiem, czy zapomina, czy po prostu to niektórzy zapominają, no bo nie są głodni, ale niektórzy wręcz cieszą się tym, że po latach takiego niewolniczego uzależnienia od jedzenia, nareszcie to jedzenie jakby nie kręci całym dotychczasowym dniem, czyli mogą podjąć taką decyzję, ja nie muszę nic jeść, ponieważ nie czuję głodu. I to jest też takie uczucie, które no, dominuje wśród wielu pacjentów, że uzyskali nareszcie przewagę nad tym jedzeniem i po prostu w sposób świadomy też nie jedzą. No ale wiadomo, że nic nie dzieje się bez konsekwencji. Tak jak już wspomniałam, no leki w sposób bezdyskusyjny poprawiają to, że tą szansę na sukces dla pacjentów, że nareszcie mogą redukować masę ciała. Ale teraz trzeba pamiętać, że w każdym schemacie redukcji masy ciała, czy w tym klasycznym, czyli czy bez tych leków, czy z tym zawierającym, czy opierającym się na leczeniu, pierwszym tym działaniem musi być tak zwana medyczna terapia żywieniowa. Czyli nie bezwzględnie, czy pacjent będzie stosował leki, czy nie, musi wiedzieć, jak ma jeść. I w tej terapii żywieniowej ona jest tak skonstruowana, że ta redukcja masy ciała ma być powolna. Po co to się dzieje? Ano po to, żeby oszczędzić masę mięśniową pacjentów, bo kiedy spada masa mięśniowa, czyli takiego bardzo energetycznie wymagającej tkanki, to jeżeli my redukując masę ciała, redukujemy masę tłuszczu i w dużym stopniu masę mięśni, bo nie dostarczamy składników odżywczych i się nie ruszamy, to wtedy dochodzi do obniżenia przemiany materii i tak naprawdę do szybszego nawrotu choroby. Nazywamy to otyłością sarkopeniczną, czyli ubywa masy mięśniowej, ubywa trochę masy tłuszczowej, no ale ubytek mięśni nigdy nie cieszy. I myśmy chcieli właśnie to sprawdzić, na ile Polacy żywią się tak, że te mięśnie będą chronione. Czuliśmy, że może być różnie, no ale te wyniki były dla nas, no nawet nas zaskoczyły, bo okazało się, że oczywiście to są wyniki ankietowe, więc my za pomocą ankiet i specjalnych pamiętników żeśmy określali, czy pacjenci nam wpisywali, co jedzą, ale także wpisywali nam, co jedzą w ciągu dnia jednego roboczego, jednego takiego weekendowego, czyli świątecznego. I potem te zapiski były odtwarzane, czyli na podstawie tych zapisów wiedzieliśmy, ile gram białka, ile gram węglowodanów, ile gram błonnika, mikro-makroskładników. No i okazało się, że ponad 90%, mniej niż 10%, realizuje zalecenia dla kluczowych absolutnie składników dla zdrowia, jak białko, jak błonnik, ale też niektóre cenne witaminy, jak witamina D i mikroskładniki, makroskładniki, jak wapń, potas i różne mikroskładniki. Wobec tego ponad 90% nie realizuje, to oznacza, że no te ponad 90% przy takiej szybkiej utracie masy ciała i hipotetycznie zwiększeniu możliwości szybkiej utraty masy mięśniowej, niestety uzyska redukcję masy ciała, no ale wraz z redukcją masy mięśni, co zawsze jest zjawiskiem bardzo niekorzystnym.
7: Niekorzystnym, przepraszam, i nie do tworzenia na pewnym etapie życia w pewnym wieku, tak?
8: Tak szczególnie, że ta sarkopenia, czyli taki proces naturalnego ubytku masy mięśniowej, ona się zaczyna po 40 roku życia, czyli już wtedy powinna nam się zapalić gdzieś ta czerwona lampka, że aha, kończę 40 lat, to znaczy, że muszę mądrzej konstruować to, co mam na talerzu. Muszę dbać o źródła białka, tak żeby w jednym posiłku było minimum 30 gram białka i do tego odpowiednią ilość błonnika, żeby z jednej strony dożywić mięśnie, ale też układ nerwowy, z drugiej strony dożywić mikrobiom. I muszą być te słynne węglowodany, które w tej chwili są, na których są wieszane psy, ale węglowodany są doskonałym źródłem energii i pozwalają oszczędzić to białko właśnie jako materiał budulcowy. No ale teraz, panie redaktorze, no najważniejsza rzecz. My mamy w tej medycznej terapii, w tej powiedzmy klasycznej, mamy taki zakres kaloryczności diety, że ta uśredniona kaloryczność diety kobiety na takiej diecie redukcyjnej to jest między 1200-1500 kilokalorii, a dla mężczyzny między 1500-1800 kilokalorii. I tak będą redukowali powolutku, stopniowo masę ciała, ale wtedy także masę, głównie masę tłuszczu. Natomiast proszę sobie wyobrazić, że średnia ilość kalorii przyjmowanych w ciągu dnia, kilokalorii oczywiście, to jest 753 kilokalorie. To po prostu jest dużo za mało, nawet żeby pokryć to minimalne zapotrzebowanie 1200 kilokalorii, jak jest w tradycyjnej terapii dietetycznej przewidziane dla kobiet i jak jest w tej chwili przewidziane w takich pierwszych wytycznych, które powstają właśnie dla pacjentów leczonych tymi lekami inkretynowymi, gdzie mówi się, że no 1200 kilokalorii to jest taka absolutna wartość minimalna. A nasi pacjenci trochę ponad 750. Czyli proszę zobaczyć, jak dużo za mało. Średnia podaż białka, uwaga, mówimy, że w trzech posiłkach, no te minimum 30 gram. A byli tacy pacjenci, to w absolutnej większości, którzy no średnio dostarczali 33 gramy białka, czyli na cały dzień. A więc to pożywienie w ogóle nie zawierało tych składników, tego składniku budulcowego w takiej ilości, żeby to zapewniało ochronę dla mięśni. Mnie absolutnie zmroził wynik zawartości błonnika, czyli tego, co jest wymagane, żeby prawidłowo funkcjonowała mikrobiota jelitowa. Bo znowu, normy mówią 25-30 gram dziennie, w zależności od płci. A nasi pacjenci tego błonnika dostarczali troszkę ponad 7 gram dziennie. Czyli było jeszcze gorzej niż w badaniu, które przeprowadzono parę lat temu, kiedy badano, ile błonnika jedzą pacjenci ze stłuszczoną wątrobą i tam wyszło, że 16 gram.
7: Pani profesor, postawimy tutaj kropkę. Zaprosimy naszych słuchaczy na informacje Radia Tok FM i wrócimy, no bo problem choroby otyłościowej i sposobów radzenia sobie z nią jest dość powszechny, ale też w ślad za tym idą pewne ryzyka, o których pani profesor na podstawie badań mówi. Profesor Ewa Stachowska z Zakładu Żywienia i Metabolomiki Pomorski Uniwersytet Medyczny jest z nami. Informacje i będziemy z państwem ponownie.
9: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
6: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
7: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 14.20, Filip Kakusz, informacje TOK FM. Wojska w Ukrainie przekazały, że zniszczyły okręt patrolowy rosyjskiej Straży Przybrzeżnej na Morzu Kaspijskim. Do ataku dronów doszło 1000 km od linii frontu. Prócz okrętu minionej nocy zostały zaatakowane także inne rosyjskie cele, w tym system przeciwlotniczy i węzeł łączności floty czarnomorskiej. 3 osoby zginęły, 5 zostało rannych w Oakland w amerykańskiej Kalifornii, gdy wieczorem młody kierowca uderzył samochodem w grupę pieszych. Sprawca wypadku próbował zbiec z miejsca zdarzenia, ale został zatrzymany przez świadków. Ani władze, ani media nie podały na razie żadnych szczegółów związanych z kierowcą. Międzynarodowy Trybunał Karny zdementował doniesienia izraelskiego dziennika Haaretz. Gazeta podała wcześniej, że MTK wydał 5 nowych nakazów aresztowania wobec obywateli Izraela. 3 dotyczące polityków, a 2 wojskowych. Nie podała jednak nazwisk. Do jutra najchłodniejszy w Polsce będzie pas od południa przez centrum po Warmii i Mazury i w tych rejonach też największa szansa na deszcz. Na wschodzie Polski będzie cieplej, ale mogą tam przechodzić burza.
9: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Kłaniamy się Państwu już po informacjach Radia TOK FM. To jest Życie w zdrowiu w niedzielnym magazynie Radia TOK FM. Profesor Ewa Stachowska jest z nami. Dzień dobry, Pani Profesor.
12: Dzień dobry.
11: Reprezentuje Pani Zakład Żywienia i Metabolomiki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Rozmawiamy o tym, jak nie do końca uważni są pacjenci z chorobą otyłościową stosujące te leki najnowszej generacji, które pozwalają na zmniejszenie masy ciała. Niestety nie jest ta zmniejszana masa ciała, to nie tylko tłuszcz, ale także mięśnie, co może mieć katastrofalne skutki, zwłaszcza w pewnym wieku, gdzie w naturalnych procesach starzenia się zaznajemy tego ubytku mięśniowego, a jeszcze dodatkowo narażając organizm na kolejne straty, no właściwie degradujemy swój organizm, zamiast sobie pomagać. Pani profesor mówiła mniej więcej, jaka jest ilość przyjmowanych kalorii przez ludzi stosujących te leki, że średnio wyszło w badaniu około 700, tak? Dobrze pamiętam?
12: 753 kilokalorie na dzień, przy czym to minimum dla tych proponowanych powolutku dla żywienia, dla tych pacjentów stosujących tą nowoczesną farmakoterapię, to jest około 1200 kilokalorii dziennie. Nie można tej ilości zmniejszyć, bo to jest to absolutne minimum, żeby choć trochę oszczędzić tą masę mięśniową, pod warunkiem, że dostarczamy odpowiednią ilość białka, ale znowu nasi pacjenci tego białka dostarczali dużo za mało.
11: Pani profesor, bo jeszcze jedna rzecz. Ja zwróciłem uwagę na w tej chwili na swój zegarek, który mówi mi, że moje zapotrzebowanie na te podstawowe metaboliczne procesy to jest około 900 kalorii. Samo to.
12: No tak, no oczywiście, jeżeli naruszymy, bo trzeba pamiętać, że jak wyliczamy całkowite zapotrzebowanie energetyczne, czyli krótko mówiąc, chcemy powiedzieć, ile ja w ciągu dnia powinienem zjeść, no to muszę uwzględnić wiek, płeć, masę ciała i aktywność fizyczną, prawda? Tylko, że w przypadku osób otyłych oczywiście przeliczamy masę ciała na tak zwaną masę ciała idealną, czyli należną czy wzorcową. Troszeczkę tam się zmienia to liczenie, ale to każdy dietetyk o tym wie. Ale no właśnie, jeżeli my potrzebujemy 900 kilokalorii, tak jak pan, panie redaktorze, na to, żeby pracowały pana pompy jonowe w organizmie, żeby pracowały wszystkie tkanki, układy, narządy, to jest ta energia, która jest zużywana na wszystkie pana procesy. Pan nawet o nich nie myśli, a które muszą się w pana organizmie zadziać. A jeszcze trzeba aktywność fizyczną, a jeszcze trzeba spożytkować energię na to, żeby gdzieś przejść, zjeść coś, prawda? Czy to też proces trawienia wymaga przecież energii. Czyli kiedy zbierzemy taką sumę zapotrzebowania pana, no to 900 i do tego jeszcze pewnie byśmy musieli dodać 1500, 1600, 1200 kilokalorii. Tyle, ile pan tam musi dostarczyć, żeby w sposób prawidłowy ten dzień przeżyć. No ale jak mamy pacjenta z chorobą otyłościową, to licząc zapotrzebowanie energetyczne, my musimy mu odjąć 500, 600 kilokalorii, żeby właśnie wywołać ten lekki deficyt. Ale pacjenci stosujący leki, gdzie za pstryknięciem nie mają tego poczucia głodu, oni wytwarzają u siebie ten deficyt energetyczny rzędu 1200, 1300, 400 kilokalorii, bo po prostu tego nie liczą, no i napawają się tą wolnością, że nie muszą jeść, ale co było jeszcze bardziej smutne, bo porównaliśmy dzień taki pracy i dzień wolny, no to okazało się, że ten dzień wolny, było więcej sodu w tej diecie. Czyli krótko mówiąc, no jak był dzień wolny i trochę bardziej pilnowało się tego jedzenia, to wskakiwały wysoko przetworzone przekąski, które zawierają dużo sodu. No jest to smutne. Tak, ta edukacja żywieniowa dla mnie jest bardzo istotna i ona widać, że tutaj no nie jest taka, jak być powinna.
11: Pani profesor, ale co inaczej, na jakie jeszcze niebezpieczeństwa narażają się ci, którzy nie pilnują diety, dostarczania właściwych składników, a będący na terapii związanej z lekami w chorobie otyłościowej, oprócz utraty masy mięśniowej, czyli oprócz tej naturalnej sarkopenii, która następuje, to jeszcze dodatkowo dokładamy sami sobie ten proces degradacji mięśni. Czy istnieją jeszcze inne konsekwencje daleko idące, które później odbijają się na zdrowiu takich pacjentów?
12: Tak, ale ja chcę powiedzieć jeszcze jedno zdanie właśnie o tym, że tutaj, kiedy jesteśmy na tych lekach, to prawdopodobnie powinniśmy zwiększyć zawartość białka w diecie na należną masę ciała, licząc między 1,2 a 1,5 grama na kilogram masy ciała. To jest naprawdę dużo więcej białka, no, niż nasi pacjenci jedli, to na pewno. Ale to właśnie oszczędza masę mięśni, plus do tego musi być aktywność fizyczna, tak? Czyli ćwiczenia, które dostosowane do możliwości pacjenta, ale znowu ten pacjent, który redukuje masę ciała, musi w sposób aktywny też zacząć ćwiczyć. I teraz tak, no mamy niedobory białka, powiedzieliśmy sarkopenia, ale teraz tak, mamy niedobory witaminy D, no bo pacjenci, jeśli chodzi o tłuszcz, no to pół na pół, połowę pacjentów tego tłuszczu mniej więcej dostarczało, ale też znowu zauważyliśmy, że szczególnie w te dni świąteczne, te tłuszcze to były tłuszcze z żywności wysoko przetworzonej, czyli akurat te, których byśmy nie chcieli, bo znowu te dobre tłuszcze zawierają tak zwane egzogenne kwasy tłuszczowe, które wspomagają to naturalne zdrowie naszego organizmu. W żywności wysoko przetworzonej są izomery trans, które są zabójcze, czyli proszę zobaczyć, kiedy mamy możliwość niejedzenia, i przypomina nam się, że powinniśmy zjeść, sięgamy po coś, czego w diecie człowieka być nie powinno, czyli taka żywność wysoko przetworzona. Potem mamy duże niedobory możliwe i żelaza, i witaminy B12. I to jest bardzo niedobra rzecz, dlatego że żelazo, wiadomo, no większość z pacjentów to jednak są kobiety i jednak w wieku rozrodczym, czyli miesiączkujące, czyli te niedobory żelaza niestety są taką dosyć przykrą normą. I teraz proszę sobie wyobrazić, że dobrym źródłem żelaza, dobrze przyswajalnym, znowu są produkty pochodzenia zwierzęcego, które zawierają białko, czyli jaja, to jest też mięso, prawda? To są ryby. I teraz jeżeli kobiety nie jedzą tych dobrych źródeł białka, w którym także jest żelazo, no proszę zobaczyć, te niedobory są bardziej widoczne. To samo z witaminami z grupy B, i z witaminą B12, o tych niedoborach możliwych B12, na to się bardzo zwraca uwagę, dlatego że niedobory witaminy B12 i witaminy B9, one prowadzą do tej niedokrwistości megaloblastycznej, tak? Czyli nie takiej z niedoboru żelaza, tylko właśnie z niedoboru tych witamin z grupy B. Niedobory błonnika, no to dramatyczne po prostu, prowadzą do tego, że jelita będą źle funkcjonowały, za moment zaczynają się problemy z zaparciami, pogorszona funkcja jelita. Dlaczego? Dlatego, że głodzimy nasze bakterie jelitowe. One wytwarzają przecież mnóstwo bardzo potrzebnych dla regulacji zdrowia metabolitów, w tym także te krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, czyli nie dostarczając błonnika naprawdę robimy sobie krzywdę. Znowu jest, może być problem, dlatego że czasami są dolegliwości jelitowe. Wtedy trzeba zastosować te błonniki rozpuszczalne, galaktoligosacharydy, te, które są w mleku ludzkim, one są kapitalne i nie drażnią jelita. Arabinogalaktany są kapitalne, babka płeśnik jest kapitalna. Stopniowo rozszerzać tak, żeby tego błonnika było na bogate 25-30 gramów w tej diecie, gdzie wiadomo, że mamy jeść 3 posiłki, żebyśmy o tych 3 posiłkach pamiętali z odpowiednią ilością białka i z odpowiednią ilością składników. Chcę powiedzieć, że wtedy, kiedy zredukowana zostanie masa ciała, to jest ten drugi etap interwencji dietetycznej, medycznej, wtedy zmniejsza się i zawartość białka i tych składników, pozostając przy tej zawartości błonnika, bo już nie potrzebujemy tak dużo tego białka. Natomiast cały czas obowiązuje to, o czym pan redaktor z kolei mówi i mówi w sposób piękny i mądry, czyli mądra aktywność fizyczna.
11: Pani profesor, czy w jaki sposób można nie wpaść w tę pułapkę? Aplikacje przypominające, no bo o jedzeniu się zapomina. Tak. Permanentne konsultacje z dietetykiem, prowadzenie dziennika. Co pani proponuje?
12: No, myślę, że najlepsze są te metody, które są najmniej uciążliwe. No, wiem, że nasza praca narobiła szum, ona jest bardzo, ma dużo ściągnięć, więc dużo naukowców na świecie czyta to, lekarzy, dietetyków. I my w tej chwili jesteśmy w trakcie wypracowywania nowych standardów żywienia pacjenta otyłego właśnie z uwzględnieniem tego, co się dzieje w czasie takiej terapii, bo to też jest, no przecież te leki tak naprawdę od niedawna są na rynku. Więc ta historia tu dzieje się razem z nami. I to, o czym ja bym chciała powiedzieć, to to, żeby zarówno lekarze, bo jest mnóstwo lekarzy, którzy mają umiejętności obezytologa, oni przepięknie o tym, o tej farmakoterapii mówią, ale muszą być może z większą starannością mówić o żywieniu, ale też w opiece skoordynowanej w tych gabinetach lekarza rodzinnego jest dietetyk. Odsyłać do dietetyka. Też dietetycy to jest druga strona medalu, bo nie każdy dietetyk, niestety, czasami są dietetycy po 2-tygodniowym kursie, bo nie ma uregulacji tego zawodu, więc trzeba sprawdzić, czy to jest taki dietetyk, który skończył na wyższą uczelnię i ma tą wiedzę. Co ja polecam? Na pewno polecam wszelkiego typu aplikacje. Pamiętać, że jak jestem kobietą, to mam dostarczyć do minimum 1200 kilokalorii i jest i Fitatu, i są różne inne. Ta jest chyba najbardziej popularna. Ale mamy też zegarki, które nam na bieżąco mówią, ile kilokalorii powinniśmy dostarczyć. Mamy też taką stronę bardzo fajną, ja też z niej korzystam. Ona się nazywa Ile Waży, bo tam to jest polska strona, gdzie jest produkt, zdjęcie, ile warzyw, ile jest na przykład białka w 30, w 100 gram, ile jest błonnika, ile jest tych najważniejszych składników. I takie aplikacje są bardzo przydatne, tym bardziej, że rzeczywiście w tej aktywnej fazie redukcji, jeżeli będziemy pamiętać o tej zwiększonej zawartości białka, to bardzo szybko się tego nauczymy. Będziemy pilnować, że do tego posiłku głównego, czyli śniadania, obiadu i kolacji ma być 30 gram białka ile to jest produktu, żebym ja to zapewniła. Czasami trzeba się wspierać różnymi, myślę, że tymi białkami, które są wykorzystywane w sporcie, czasami można kupić w aptece, żeby łatwo było to białko dobić. No, czyli taki koktajl białkowy jest w ogóle polecany jako jeden posiłek dla dzieci, bo dzieci też przecież są leczone takimi lekami. Więc tu trzeba o to białko zadbać. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o której nie powiedziałam. Minimum 2 litry wody. Bo znowu, kiedy nie ma się łaknienia, to nie ma się także łaknienia na płyny. I to też niestety prowadzi do odwodnienia. Zwracamy na to uwagę teraz, latem. A w ogóle my zaczynamy cykl szkoleń w tej chwili i będziemy o tym żywieniu. No dietetyków najpierw, szkoli dietetyków i lekarzy. No. To jest problem, który zauważyliśmy, ale od razu też jako Polskie Towarzystwo Leczenia Otyłości od razu też nad tym się pochylamy.
11: Pani profesor, czy te prawidłowości, które udowodniliście państwo prowadzące badania, dotyczą tylko tych, którzy zmagają się z chorobą otyłościową i próbują wpłynąć na swoje zdrowie korzystnie, ale jednocześnie szkodzą sobie? Tak, ale proszę zwrócić uwagę, te leki stały się niestety także takim sposobem na zrzucenie zbędnych kilogramów dla tych, którzy tak naprawdę nie potrzebują stosować farmakoterapii, żeby sobie z tym poradzić. Stało się to pewną modą, poza tym dostępność leków to powoduje.
12: Przez receptomaty, tak, oczywiście.
11: I proszę powiedzieć, co z tymi pacjentami, którzy stosują te leki od czasu do czasu, u nich też występują, czy takich też braliście do badań te formy zaburzenia prawidłowego żywienia?
12: Panie redaktorze, w ogóle we wskazaniach nie ma możliwości, żeby pacjent, który ma nadwagę i który powinien zmienić sposób żywienia, wejść właśnie w tą medyczną terapię żywieniową plus aktywność, on te 2, 3, 4, 5 kilogramów zgubi. To nie jest pacjent otyły. Czyli te leki są rekomendowane i tak myśmy naszych pacjentów dobierali. To byli pacjenci ze wskazań. A wskazanie to jest otyłość, albo choroba otyłościowa, albo powikłania tej choroby, jak cukrzyca typu drugiego, prawda? W bardzo wielu w tej chwili jednostkach chorobowych, czy w tej metabolicznej chorobie stłuszczeniowej widać, że zastosowanie tych leków pomaga jakby uporać się z tymi chorobami, które de facto są przecież powikłaniami choroby otyłościowej, jak nadciśnienie. Bardzo często jak właśnie choroba metaboliczna, choroba stłuszczeniowa, wątroby czy problemy z układem kostnym. Więc myśmy tylko i wyłącznie brali pod uwagę znowu deklaratywnie tych pacjentów, którzy ze wskazań mieli zastosowane te leki, bo to jest ogromna plaga i to jest bardzo duża nieodpowiedzialność tych osób, które zapatrzeni w celebrytów, bo niestety jest to moda, która przyszła od aktorów, od celebrytów, biorą te leki, żeby trochę schudnąć, żeby było łatwiej schudnąć. No pamiętajmy, że to jest lek. Lek to nie jest ani suplement, ani coś. To zawsze może mieć jakieś niekorzystne działanie, niekorzystne skutki uboczne i musi być stosowane ze wskazań lekarskich i co najważniejsze, pod opieką lekarza, bo jak pan redaktor rozwinie sobie ulotkę takiego leku, to tam są wymienione wszystkie możliwe działania niepożądane i są wymieniane grupy chorych, które ten lek powinny stosować. Zawsze zaczynamy terapię choroby otyłościowej od wdrożenia diety. W przypadku chorych bardzo rzadko udaje się odnieść sukces, dlatego to leczenie jest absolutnym przełomem, ale dla osób z nadwagą leczenie żywieniowe, czyli zmiana stylu życia i wdrożenie aktywności fizycznej, czasami także wizyta u psychologa, która zmieni nastawienie, myślę, że nawet więcej niż czasami, to jest coś, co w sposób realny pomoże i wydaje mi się, i taki jest głos środowiska lekarskiego i środowiska dietetycznego, że dla pacjentów, którzy mają nadwagę i mogą poradzić sobie z tą nadwagą za pomocą zmiany stylu życia, te leki są niewskazane.
11: Bardzo pani dziękuję. Profesor Ewa Stachowska z Zakładu Żywienia i Metabolomiki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Bardzo pani dziękuję. Kłaniam się i dobrej niedzieli pani życzę.
12: Kłaniam się również. Dziękuję bardzo.
11: Informacje Radia Tok FM przed nami. My pozostajemy w naszym cyklu Życie w zdrowiu.
9: Autopromocja.
8: To jest serial Misja Kaja. Kaja powiedziała mi o mężczyźnie, który zmienił jej życie na zawsze. Tłumaczyła, że szukała pomocy oficjalnymi kanałami, ale bez skutku. Historia Kai to nie tylko historia jednej skrzywdzonej kobiety, to także opowieść o walce o siebie i o sprawiedliwość, o zmowie milczenia, społecznej znieczulicy i niedomagającym systemie, o zaufaniu, przyjaźni i zdradzie. Nazywam się Marta Kasztelan, jestem dziennikarką śledczą i od lat zajmuję się prawami człowieka. Serialu Misja Kaja słuchaj w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl.
9: Autopromocja.
13: Reklama.
14: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
15: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
16: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
17: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
18: ZUS, podatki, czynsz, konto.
19: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
18: Ty nie?
19: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
18: Płacą ci? Dużo?
19: 4000 się uzbierało.
18: No żartujesz.
20: Nie żartujemy. Z ikontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
13: Reklama.
9: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 14.40, Filip Kekusz, informacje Tok FM. Robert Lewandowski pożegna się dziś z kibicami FC Barcelony. Po raz ostatni wystąpi w barwach swojego klubu, który pewny już obrony tytułu podejmie w przedostatniej kolejce Betis Sevilla. Doświadczony napastnik, który w sierpniu skończy 38 lat, zapowiedział wczoraj, że zmieni barwy. Nie wiadomo jednak, jaką drużynę wybierze. Iran zamierza zmusić światowe koncerny technologiczne do opłat za korzystanie z podmorskich kabli na dnie cieśniny Ormus. Tak podaje telewizja CNN. Grozi też zakłóceniami, jeśli koncerny się nie podporządkują. O doniesieniach w tej sprawie więcej w informacjach o 15. Politechnika Opolska otworzy w nadchodzącym roku akademickim nowy kierunek studiów inżynierskich przeznaczony dla osób zainteresowanych sztuczną inteligencją, cyberbezpieczeństwem i chmurami obliczeniowymi. To już drugi nowy kierunek związany z AI przygotowany przez uczelnię. Niektórzy bliscy doradcy Donalda Trumpa obawiają się, że po wizycie ich szefa w Chinach zwiększa się ryzyko ataku na Tajwan w ciągu najbliższych 5 lat. To budzi niepokój w USA, bo inwazja mogłaby odciąć amerykańskim firmom dostęp do tajwańskich chipów wykorzystywanych do zasilania sztucznej inteligencji. Z kolei według chińskiej dyplomacji Xi ostrzegł w zeszłym tygodniu Trumpa, że kwestia Tajwanu, jeśli nie zostanie odpowiednio rozwiązana, może doprowadzić do konfliktu między Pekinem i Waszyngtonem.
9: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
11: Życie w zdrowiu w niedzielnym magazynie Radia Tok FM. Kolejna odsłona naszego stałego cyklu. Przemysłowi Wańczyk, kłaniam się Państwu. W towarzystwie profesor Magdaleny Krajewskiej-Włodarczyk, prorektor do spraw Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Pani profesor, dzień dobry.
21: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
11: Nasza rozmowa nie będzie dotyczyć zagadnienia stricte medycznego, nie będziemy pochylać się nad chorobami, ale spróbujemy, przynajmniej taki jest mój zamiar, oddać hołd dzięki którym medycyna się rozwija, a też chciałbym w ten sposób nawiązać do pewnej uroczystości, która odbyła się w Państwa uczelni. Czy zechciałaby Pani Profesor wprowadzić nas właśnie w szczegóły związane z tą uroczystością i wówczas to stanowiłoby to punkt wyjścia do naszej rozmowy?
21: Tak, oczywiście. Tydzień temu odbył się memoriał Ojca Boskiego na naszym uniwersytecie, który dotyczył oddania hołdu darczyńcom rzeczy szczególnej, czyli własnego ciała po śmierci, na potrzeby nauki, ale również na potrzeby dydaktyki, uczenia młodych pokoleń lekarzy, najmłodszych roczników, studentów Wydziału Lekarskiego, ale nie tylko.
11: Panie profesor, jak wiele osób po pierwsze ma świadomość, że ich ciało może być po śmierci potrzebne? Jak wiele osób decyduje się wreszcie podjąć decyzję, by swoje ciało przekazać nauce?
21: Bardzo niewiele osób. Taką świadomość, że ciało mogłoby być przydatne, myślę, że każdy z nas pod skórą pewnie ma. Natomiast bardzo niewiele osób decyduje się na pozostawienie swojego ciała do dyspozycji nauki, do dyspozycji dydaktyki. Nie chciałabym powiedzieć, że to jest nagminnie potrzebne, bo też tutaj chciałabym od razu powiedzieć, że nauka nie potrzebuje tysięcy ciał, natomiast potrzebujemy tych ciał do nauki anatomii i nie tylko w ograniczonym zakresie. I tutaj warto byłoby, jeżeli ktoś taką decyzję podejmuje, żeby ją uszanować i rzeczywiście zezwolić na wykorzystanie później całego ciała jako materiału dydaktycznego, naukowego. Mówię tutaj już o zgodach rodzin.
11: Pani profesor, czy zna pani, być może ma pani świadomość tego, jakie przeszkody stoją, albo inaczej, jakie wewnętrzne hamulce działają, że ludzie nie decydują się na taki krok?
21: Myślę, że to są czysto ludzkie hamulce, poczucie naszej intymności, sprawności. Oddajemy swoje ciało, to jest jedyne, co mamy tak naprawdę po śmierci, jedyna rzecz, która zostaje i w tym momencie potrzeba szczególnej wrażliwości człowieka za życia, szczególnego poczucia też wartości własnego ciała i chęci niesienia już nie pomocy, ale takiej pomocy naukowej, potrzeby przydania się kolejnym pokoleniom, ponieważ już na pewno nie sobie w tym aspekcie. Szczególni ludzie to naprawdę są, bo ta świadomość jest wielu osobom obca, że można byłoby coś takiego zrobić z własnym ciałem, bo oczywiście bardzo chętnie większość osób przyjmuje ofiary innych osób, nie swoje. To jest też bardzo chyba ludzkie i bardzo naturalne.
11: Czy przekazanie własnego ciała na rzecz nauki może, albo inaczej, można taki gest, bo nazywam to gestem, połączyć na przykład z przekazaniem organów?
21: To raczej nie. To jest zupełnie coś innego. Można byłoby to oczywiście zrobić. To są specjalne postanowienia, specjalne deklaracje, testamenty, bym powiedziała, które są czynione. I rzeczywiście, jeśli człowiek chciałby być dawcą narządów, a potem przekazać resztę swojego ciała spraw naukowych. Myślę, że można byłoby tak zrobić. Natomiast też musimy sobie zdawać sprawę, że jeśli mamy dawcę narządów, my pobieramy bardzo dużo organów i właściwie organy wewnętrzne, wszystkie, które nadają się do transplantacji, są od takiego dawcy pobrane. Więc tutaj zostaje bardzo mało materiału dydaktycznego, jeśli tak mogłabym o ciele powiedzieć.
11: Proszę wybaczyć, ale no, występuję z pozycji ignoranta. Nie mam takiej wiedzy, więc będę dopytywał. Która specjalizacja, jeśli chodzi o przyszłych lekarzy, wymaga najwięcej ciał? Mówiąc to, nie traktuję ludzkiego ciała instrumentalnie, żeby była jasność, ale wyobrażam sobie, że czym innym jest nauka ortopedii, a czym inna jest nauka, nie wiem, traktująca o chirurgii, prawda, ogólnej.
21: Od razu powiem, wszyscy lekarze Tutaj, jeśli chodzi o naukę, o dydaktykę, o naukę anatomii, wszyscy lekarze mają bardzo intensywne, przyszli lekarze mają bardzo intensywne szkolenie w zakresie anatomii. Ono trwa cały rok, bardzo wiele zajęć, wszystkie organy po kolei, od największych do najmniejszych, cały kościec, układ mięśniowy. Wszystko jest potrzebne do nauki lekarza. No nie ma lekarza, który nie znałby anatomii. No, byśmy chyba nie chcieli być przez takich lekarzy leczeni. Wszyscy muszą się nauczyć. Oczywiście później przy wyborach takich typowo zabiegowych specjalizacji, które następuje już po studiach, po ukończeniu studiów. Specjalizacja to są kolejne długie lata szkolenia. Wtedy w przypadku wybrania specjalizacji zabiegowej ta miejscowa anatomia, bo to już zależy od wyboru, czy to będzie neurochirurg, kardiochirurg, chirurg ogólny, czy onkologiczny, czy urolog, czy ginekolog, to wszystko są oczywiście specjalizacje zabiegowe, czy laryngolog, okulista, wtedy ta anatomia zaczyna się zawężać do poszczególnych narządów. Ale to już jest w trakcie szkolenia i to już nie jest przeprowadzane na ciałach. Nauka anatomii to jest nauka pierwszego roku, żeby student w ogóle mógł być dopuszczony do dalszych lat studiów. On musi tą anatomię znać i proszę mi wierzyć, że najmniejsze nawet struktury muszą być studentowi znane. Wszyscy muszą się tego uczyć. Nie ma lekarza, który nie korzystałby z ciał przy nauce anatomii. Wszyscy takie szkolenie przechodziliśmy i przechodzimy dalej.
11: Pani profesor, a może przeszkodą jest nieznajomość albo nieświadomość tego, co z takim podarowanym ciałem się dzieje? Gdyby pani, jeśli to jest możliwe, oczywiście zechciała opisać krok po krok tak procedurę, jak i później sposób postępowania z ludzkim ciałem przekazanym nauce.
21: Procedury nie opiszę panu. Tutaj tę procedurę z pewnością opisałby bardzo dobrze pan profesor Piczutko, kierownik Katedry Anatomii i Histologii przy naszym uniwersytecie. To są częściowo to są sprawy czysto formalne, czysto prawne, które muszą mieć miejsce. To są odpowiednie zgody, odpowiednie formularze. My musimy być zdecydowanie pewni. Nie zrobimy też niczego wbrew rodzinie. Tutaj też musimy być o tym przekonani. Rodzina musi wyrazić swoją, nawet jeśli nie zgodę, to po prostu akceptację takiego faktu i dopiero wówczas całość utrwalenia tych zwłok, które też utrwalenia tego ciała, żeby mogło jak najdłużej służyć nauce, dopiero zaczyna się już w pracowni w uniwersytecie.
11: Pani profesor, a jak wyglądała ta uroczystość?
21: Była bardzo podniosła, bardzo wzruszająca. Cały rok właściwie pierwszy, który właśnie zakończył szkolenie z anatomii, był. Ta młodzież była bardzo skupiona, bardzo wdzięczna też w swoich wypowiedziach, które słyszeliśmy. Oni naprawdę zdawali sobie sprawę z wagi tego daru, który mieli, którego byli też beneficjentami. Były rodziny, dla których to było ostatnie pożegnanie ze swoimi zmarłymi, z najbliższymi osobami. Odbyło się ekumeniczne nabożeństwo właśnie w celu pożegnania tych osób, żeby pokazać, że chcemy razem wszystkich tych darczyńców pożegnać. To była bardzo intymna chwila, pomimo tego, że odbywała się w największej kongresowej auli w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim z ogromnym wzruszeniem uczestniczyłam w tej uroczystości, ale takie wzruszenie udzieliło się na pewno wszystkim i udziela się za każdym razem, jak do takiej uroczystości dochodzi, bo oczywiście nie jest organizowana co roku, tylko co kilka lat.
11: Bardzo ujmujące jest to, w jaki sposób pani to opisuje i też z jakim przejęciem pani sama mówi jako nauczyciel akademicki.
21: Tak, to są... My jesteśmy takimi samymi ludźmi i tak
11: nie
21: samo...
11: Nie wątpię w to, proszę
21: tak
11: mnie dobrze
21: zrozumieć. Tak samo się wzruszamy. Tak, ja rozumiem. Jest to dla nas też ogromnie ważna rzecz. Ogromnie ważne było to, że też mogliśmy spotkać rodziny, że razem z tymi rodzinami składaliśmy wszyscy po kolei i władze uniwersyteckie, wydziałowe, nauczyciele, akademicy, studenci, rodziny, duchowni, wszyscy oddali hołd, wszyscy złożyli kwiaty, wszyscy złożyli takie same kwiaty 16 osobom, które akurat tego dnia były przez nas żegnane. To były przygotowane urny, bardzo, bardzo ładne, bardzo, bardzo, jeśli można w ogóle o urnach powiedzieć, eleganckie. Z ogromną pieczołowitością dbano o szczątki tych ciał, które już były, żebyśmy doskonale wiedzieli, które ciała ulegają kremacji, żeby można było je oznakować i później nie oddać rodzinom, bo jednak one zostały pochowane w kolumbarium uniwersyteckim, ale w jednym miejscu z oznaczeniem, z poszanowaniem, z godnością, z pełnym szacunkiem dla tych ludzi i dla tych ciał.
11: Bardzo dziękuję za poświęcony nam czas. Profesor Magdalena Krajewska-Włodarczyk, prorektor do spraw Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, była z nami. Kłaniam się i dziękuję pani jeszcze raz.
21: Dziękuję za rozmowę.
11: To był cykl Życie w zdrowiu, który kończy nasz niedzielny magazyn Radia Tok FM. Bardzo państwu dziękuję w imieniu wydawczyni tego programu Natalii Banaczek, także realizatora Adama Brzezińskiego. Przemysław Iwańczyk, kłaniam się. Usłyszę się z państwem po godzinie 19. Przed nami informacje, a po nich Andymateria, Anna Wacławik oraz Anda Rotenberg.
0: No i tym razem bez lwa, pani Ando.
13: No cóż, nie tylko my jesteśmy bez lwa tym razem. Cały świat jest bez lwa.
0: Tak, a o czym mówimy? A o weneckim Biennale i o tym, dlaczego nie przyznano głównej nagrody, to już za chwilę po informacjach TOK FM, po 15.
13: Anna Rotenberg.
0: I Anna Wacławik. Czekamy na państwa w Andymaterii, czyli programie o sztuce.
22: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
23: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
22: Bo więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki

0: Reklama.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Czas na rower. W Skidim czeka największy wybór rowerów Cube, górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skidim i na skidim.pl.
5: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
6: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
5: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
6: A w środku?
5: Ogromny bagażnik, 604 litry.
6: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
5: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie, wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
12: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
0: Reklama.
13: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Iran chce wprowadzić opłaty dla koncernów technologicznych, które korzystają z podwodnych kabli w cieśninie Ormuz, podają amerykańskie media. Lawinowo rośnie liczba zwolnień lekarskich związanych z zaburzeniami psychicznymi. Coraz trudniejsze warunki panują w Tatrach. Ratownicy odradzają wyjścia w wyższe partie gór. Minęła 15. Filip Kekusz, informacje TOK FM. Szykują się kolejne kłopoty związane z wojną na Bliskim Wschodzie. Iran, zachęcony skutecznym zablokowaniem cieśniny Ormus, zamierza zmusić największe światowe koncerny technologiczne do opłat za korzystanie z podmorskich kabli położonych na dnie tej drogi wodnej. Grozi też zakłóceniami, jeśli globalne firmy się nie podporządkują, podała telewizja CNN. Sprawie przygląda się Grzegorz Kozioł.
15: Amerykańska stacja przekazała, że plan pobierania opłat był omawiany w ubiegłym tygodniu w irańskim parlamencie. A rzecznik Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej zapowiedział na platformie X, że takie opłaty zostaną wprowadzone. Media związane z korpusem informowały, że firmy takie jak Google, Microsoft, Meta i Amazon musiałyby przestrzegać irańskiego prawa, a operatorzy kabli podmorskich musieliby uiszczać na rzecz Iranu opłaty licencyjne. CNN zaznaczyła, że niektóre ze wspomnianych firm rzeczywiście zainwestowały w kable znajdujące się w cieśninie Ormuz i w Zatoce Perskiej, ale nie jest jasne, czy przebiegają one przez wody terytorialne Iranu. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
14: Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze zdementował podaną kilka godzin temu przez izraelski dziennik Haaretz informację, jakoby wydał 5 nowych nakazów aresztowania wobec obywateli Izraela. Haaretz, powołując się na źródło dyplomatyczne, napisał, że nakazy dotyczą izraelskich polityków i wojskowych, nie podając jednak nazwisk. Półtora roku temu sąd wezwał do aresztowania premiera Izraela Benjamina Netanyahu oraz byłego ministra obrony Joava Galanta. Prokurator twierdzi, że są oni odpowiedzialni za zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości podczas wojny w Strefie Gazy. Objął nakazami także kilku wysokich rangą funkcjonariuszy Hamasu, ale wycofał je, gdy zostali oni zabici przez Izrael w czasie wojny. Policja w amerykańskiej Kalifornii wyjaśnia okoliczności tragedii, do której doszło wieczorem w sobotę lokalnego czasu. 3 osoby zginęły,

0: 5 zostało rannych w mieście Oakland, gdzie w grupę przechodniów wjechał młodociany kierowca. Mężczyzna próbował uciekać, ale został zatrzymany przez świadków. Według władz sprawca najpierw uderzył w zaparkowane auto, a potem, poruszając się po chodniku, w grupę osób przy jednym ze sklepów. Ani władze, ani media nie ujawniły na razie kolejnych szczegółów. Lawinowo rośnie liczba zwolnień lekarskich wystawianych z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. W ciągu ostatnich 7 lat liczba takich L4 zwiększyła się o 51%, a liczba dni absencji chorobowej wzrosła o niemal 60%, wylicza Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy.
1: W 2025 roku z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania wystawiono 1 800 000 zaświadczeń lekarskich obejmujących łącznie 34 100 000 dni absencji chorobowej.
0: Do najczęstszych przyczyn tych zwolnień należą depresja, zaburzenie nerwicowe, reakcje na ciężki stres, zaburzenia osobowości oraz schizofrenia. Coraz więcej mieszkańców dużych miast ucieka na podmiejskie tereny. Przeprowadzki są związane z niższymi cenami, większą przestrzenią, lepszym widokiem. Niestety czasem widokom towarzyszy ta nieco bardziej szara rzeczywistość małych miejscowości, na przykład brak kanalizacji. Nie wszystkie gminy nadążają za tempem rozwoju, liczbą nowych inwestycji i marzeniami tych mieszkańców dużych miast, którzy postanawiają na przykład zamieszkać pod lasem czy z dala od zabudowań, mówi Ewelina Wójciak z krakowskiego monitora rynku nieruchomości.
2: Takim problemem może być kanalizacja, no i może być woda. Na tą wodę też trzeba uważać, bo niejednokrotnie istniejąca już infrastruktura, na przykład wodna, jest niewystarczająca.
0: A przy braku kanalizacji życie w wymarzonym miejscu może być problematyczne, potwierdzają mieszkańcy podkrakowskiej gminy Skawina.
3: Niestety, ale sąsiedzi nie wywożą nieczystości, nie da się wyjść na spacerek z dziećmi, nie da się przejść wieczorami, nie da się przejść w dzień.
4: Przy niektórych domach tej szambiarki nie widać w ogóle po kilka miesięcy, czasami nawet rok.
0: Jednak liczba osób, które decydują się na wyprowadzkę z dużego miasta, cały czas rośnie. W ciągu ostatnich 2 dekad zwiększyła się aż 12-krotnie. O zjawisku suburbanizacji mówimy dziś dużo w TOK FM i piszemy na tokfm.pl. Trudne warunki w Tatrach, silne opady deszczu, a na szczytach śniegu znacząco pogorszyły sytuację. Toprowcy odradzają wszelkie wyjścia w wyższe partie gór. W regionie rośnie także zagrożenie hydrologiczne. Na jednym odcinku rzeki Białki przekroczony został stan ostrzegawczy. W ciągu minionej doby na Hali Gąsienicowej spadło do 60 mm deszczu. Na szlakach jest bardzo mokro i błotniście, a niski pułap chmur ogranicza widzialność powyżej górnej granicy lasu, co może prowadzić do pobłądzeń. Nocą nadal może popadać w większej części kraju. Więcej rozpogodzeń na krańcach zachodnich i tam bez deszczu, ale także najchłodniej od 5 do 7 stopni. W pozostałej części Polski od 8 do 10.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: No i nie ma złotych lwów.
7: Mają być, pani Anno, przyznana nagroda publiczności, kiedy się biennale zakończy, czyli w tak zwanej pustce.
6: Czyli w listopadzie... Mniej więcej. Jakie to lwy weneckie, proszę Państwa. W studiu jest już Anna Rotenberg, historyczka, krytyczka sztuki, Anna Wacławik, redaktorka Radia TOK FM. Jak zwykle spotykamy się w niedzielę po 15 w krótkim programie o sztuce zatytułowanym Antymateria i nasza specjalistka od sztuki prawie prosto z Wenecji do studia Radia TOK FM. A działo się sporo.
7: Muszę powiedzieć, że stan biennale mnie zmartwił z wielu powodów. Przede wszystkim fakt dopuszczenia dwóch pawilonów, których przywódcy są ścigani przez Trybunał w Hadze, wywołało spore burze i zamieniło Biennale Sztuki w Biennale Polityki, tak jak to bardzo ciekawie, jak opisał jeden z artystów i krytyków. Z tego punktu widzenia Biennale przestało być mapą państw, a zaczęło być mapą konfliktów. Rosja jest nie tylko Rosją, znaczy ona wojnę w Ukrainie i normalizację imperialnej agresji. Jej powrót do Wenecji, daleki od administracyjnych formalności, był negocjowany w tajemnicy od czerwca 2025 roku przez komisarkę Anastazję Karniejewą, córkę zarządu FSB, generała FSB. To jest tyle, jeśli chodzi i dalej, to ja cytuję. Dokumenty sugerują, że to była dyskretna dyplomacja. Jeśli chodzi o Izrael, to jest nie tylko Izrael, to jest Gaza, to są zarzuty ludobójstwa to jest separacja kultury od wojny. Jeżeli chodzi o to, jak to wyglądało naprawdę, to izraelski pawilon został przezornie zamknięty. Wisiała tam kartka, że przeniesiony został do arsenału. Może ze względu na przewidywania, żeby ktoś rozbije szybę w tym budynku. Więc tam było pusto. W arsenale, jako jeden z wielu, nie za bardzo się rzucał w oczy, bo tam był malutki napis pawilon Izraela i stał chłopczyk, który zapraszał do środka. Więc tam nie odbywały się te jakieś poważne wydarzenia. Natomiast przed rosyjskim pawilonem były stale demonstracje, z których sobie nic nie robili gospodarze, nic. Nagrywali te kolejne demonstracje grupy Femen, Nasza Polska.
6: Pussy Riot. I serwowali drinki za darmo.
7: I wódkę. Tak, i oni sobie nic tego nie robili. Ale potem co się działo na ulicach? Na ulicach działo się to, że 8 został zarządzony strajk. Zamknięto pawilony o godzinie 4.
6: W tym Polski.
7: Tak. I ludzie ruszyli na Via Garibaldi. Jak z tej ulicy Garibaldi skręcono w stronę arsenału, to demonstracja, która była z transparentami, zetknęła się z policją uzbrojoną i zaczęły się przepychanki. I co ciekawsze, były również przepychanki ludności z ludnością na temat Rosji. I tu było, ja tego nie widziałam, ani jednego, ani drugiego, bo byłam zajęta na otwarciu wystawy Kantora i Jeremianki, ale tu było tak ciekawie, że szła grupa ludzi z chorągiewkami rosyjskimi, a naprzeciw nich szła grupa ludzi z transparentami przeciwko Putinowi. Tych z chorągiewkami rosyjskimi było więcej i zaczęli łamać transparenty tych naprawdę, nie wiem kto tam szedł, czy to była wzmożona obecność Rosjan, czy to byli Włosi zwolennicy Putina. W każdym razie odbywały się
6: czy to były zielone ludziki?
7: Tak zwane, tak. W każdym razie odbywały się takie, które właściwie zakryły znaczenie samego Biennale, a samo Biennale to zależy, ja nie byłam we wszystkich pawilonach, bo nie miałam siły, ale miałam takie wrażenie, że centralny pawilon na Giardini, bardzo ładny, jest poniekąd komercyjny, bo te wszystkie piękne obiekty i aranżacje tak zwanych pierwszych narodów właściwie już nic nie mówiły, bo wszystko wiemy. I one były ładnie zaaranżowane i widać było, że tam już stoi za nimi całą galerię i komercja.
6: No to teraz nowe wzmożenie.
7: No, dokładnie to samo prawie było w arsenale, tylko w arsenale był straszny natłok tego wszystkiego i nie dało się tego przetrawić. No i w tym wszystkim były te narodowe pawilony, których natłok był też w arsenale, a na Giardini niektóre, każda wystawa była o czym innym, każda reprezentując swój kraj, jeżeli chodzi o polityczne wzmożenie, no to Amerykanie mieli coś takiego, że jak naprawdę, nie chcę mi się o tym mówić, pani Anno. Wydłubali jakąś artystkę, która miała jakąś trudną sytuację życiową, ale zrobiła perfekcyjnie wypalone ceramiki z glazurą, więc taka biedna nie była, bo to jest bardzo kosztowne. No nasz pawilon na tym tle bardzo dobrze wypadł. Bogna Burska i Daniel Kotowski takim plakatowym znakiem, bardzo pięknymi dwiema projekcjami wideo, które można było w wygodnej pozycji oglądać, które pierwszy raz pokazywały na Biennale artystę głuchego i nawiązywały do inności języków, do tego, że należy szukać innego języka, bo pod wodą zwycięża język migowy. Bardzo dobrze wypadła, ma bardzo dobre opinie. Były dwa pawilony, do których się nie dostałam, bo tam dwugodzinne kolejki były. Więc nie wiem dokładnie, co tam było. To był austriacki i belgijski.
6: O, Tu się na chwilę zatrzymamy, bo muszę szybciutko dorzucić do początku naszej audycji, że teraz już Państwo wiedzą, dlaczego nie zostały przyznane Złote Lwy Weneckie, bo jury zrezygnowało w ramach protestu, więc nie ma komu wybierać.
7: No najpierw chciały nie uwzględniać dwóch pawilonów, czyli rosyjskiego i izraelskiego. Jak się pokłócili prawdopodobnie z zarządem Biennale, to zrezygnowali w ogóle z przyznawania nagród.
6: A jeśli chodzi o to, co pani powiedziała, o tym, czego pani nie widziała, to muszę powiedzieć, że straszliwie żałuję, że nie widziała pani Austrii, ale żałuję wyłącznie z tego powodu, że czytałam wyborczej recenzję tak. Emilii Dłużewskiej austriackiego pawilonu. Praca wydaje się ciekawa. Otóż był to rodzaj dzwona bijącego przed austriackim pawilonem, z tym, że tym dzwonem była osoba.
7: Sercem dzwonu.
6: Sercem dzwonu.
7: Nie, tak. Widziałam zdjęcia z tego. Podobnie jak wiem mniej więcej na czym polegały performatywne wydarzenia w pawilonie belgijskim, bo ja widziałam przedstawienie półtora roku temu na festiwalu w Nowym Teatrze tej samej grupy. Ja się nawet tam dostałam, ale oni właśnie skończyli, więc...
6: No nie sposób wszystkiego zobaczyć, zwłaszcza w tak krótkim czasie.
7: Więc ja generalnie po pierwsze jestem zmęczona tym Biennale, po drugie zdegustowana i tak jak powiedział cytowany już autor, to co widzimy i co zobaczymy w ciągu zbliżających się tygodni, jest nie debatą o współczesnej sztuce. Jest dyskusją o tym, kto decyduje i kto definiuje globalną kulturę i czym ona jest. Że to jest zorganizowana presja tych, którzy przeszkadzają maszynerii, bądź możliwość, potencjał kapitału, żeby zaabsorbować wszystko, co się da. Tam widać pieniądze.
6: To akurat w Wenecji na ogół widać.
7: Nie, tym razem było je widać naprawdę z daleka. No to jeszcze dwa słowa o polskiej udziale prywatnym, czyli już kolejnym wystawie zorganizowanej przez Fundację Staraków. Bardzo starannie i rzetelnie zrobionej wystawie pokazującej całą drogę twórczą Kantora, bardzo taki sygnałowy sposób, z świetną obecnością Jaremianki, więc, która była tam scenografką i poniekąd założycielką Teatru Krzyko 2.
6: Proszę Państwa, ja wiem, że Państwo są niewyspani, bo Noc Muzeów właśnie za nami, ale nie to, żebyśmy o tym nie wiedziały, jednak ważna się nam wydawała ta rozmowa o Wenecji, a za tydzień będziemy obchodzić z lekkim poślizgiem ze względu na rzadkość występowania Antymaterii na antenie urodziny Aliny Szapocznikow.
7: Co powiedziawszy, żegnamy się z Państwem do następnego tygodnia.
6: Anda Rotenberg
7: i Anna Wacławik.
6: A za chwilę o 15.20 informacje TOK FM.

0: Autopromocja.
1: Ma być tuż za 5 lat, za 2.
2: Elon Musk głosi, że pojawi się już w tym roku.
1: Ma zmienić wszystko, wyleczyć choroby, uratuje planetę, zapoczątkuje erę powszechnej, globalnej obfitości.
2: Ale także rozwiąże nasze największe problemy w sposób, którego jeszcze nie potrafimy sobie nawet wyobrazić.
1: Na nowo zdefiniuje, co to znaczy być człowiekiem.
2: No albo przyniesie apokalipsę i nas wszystkich zabije.
1: Mowa oczywiście o generalnej sztucznej inteligencji, czyli AGI, co może zmienić, komu zaszkodzi, a komu sprawi korzyści.
2: O tym opowiadamy w podcaście Techstorie. Nowych odcinków szukajcie co wtorek w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
8: Citroen.
9: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
14: O.
13: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
3: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: 15.20, Filip Kekusz, informacje Tok FM. Peter Modzior, nowy premier Węgier, odwiedzi w nadchodzącym tygodniu Polskę. Spotka się z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. O planach na tę wizytę i politycznych komentarzach powiemy więcej w informacjach o 16.00. W ciągu roku dostępna będzie szczepionka przeciwko boreliozie, chorobie wywoływanej przez kleszcze, zapowiedziała w Tok FM profesor Janna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Zakończyła się właśnie trzecia faza badań klinicznych preparatów, w których brali udział również polscy naukowcy. Cztery osoby, które zostały wczoraj ranne w Modenie, to członkowie polskiej rodziny, przekazały lokalne władze, ucierpiały, gdy rozpędzony samochód uderzył w grupę przechodniów, raniąc 8 osób, w tym 3 ciężko rannych i lekarzy. Odwiedzili dziś w szpitalu w Modenie prezydent Włoch Sergio Mattarella i premierka Giorgia Meloni. Szefowa rządu w związku ze zdarzeniem odwołała zaplanowaną na dziś wizytę na Cyprze. Teatr Pinokio w Łodzi rozpoczął nabór na cykl bezpłatnych warsztatów teatralnych dla osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu, który odbędzie się między 22 a 24 czerwca. Zajęcia w ramach projektu artystycznego Tapiot Wszyscy grają w naszym teatrze poprowadzi międzynarodowy zespół ekspertów.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
16: Dzień dobry Państwu, witamy w audycji Homo Science.
17: Przy mikrofonie Aleksandra Stanisławska.
16: Piotr Stanisławski, crazynauka.pl. Witamy o nowej godzinie.
17: A witamy również naszą gościnę, dr Agnieszkę Skorupę z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Dzień dobry.
18: Dzień dobry Państwu.
17: A będziemy dziś rozmawiać o idealnym profilu psychologicznym kandydata na astronautę. Czy w ogóle istnieje coś takiego? A jeśli tak, to jaki to byłby profil? Jak byś to określiła, bo badałaś te sprawy?
8: Tak, mieliśmy ogromną przyjemność badać podczas misji Ignis astronautów naprawdę w przestrzeni kosmicznej, więc to jest dla psychologa chyba taki święty graal, móc badać coś w tych najbardziej ekstremalnych, prawdziwych warunkach.
17: Ja tylko wrzucę tutaj, że misja Ignis to była ta misja, w której uczestniczył nasz astronauta dr Sławosz Uznański-Wiśniewski.
8: Tak, dokładnie. Była ona częścią też misji Axiom tutaj 4. I jednym z wątków, które podejmowaliśmy badawczo, właśnie było zastanowienie się nad cechami, które sprzyjają adaptacji. Bo myślę, że warto powiedzieć, że nie chodzi nam o człowieka idealnego, bo może taka była trochę sugestia tutaj w waszej zapowiedzi, ale o człowieka, który ma takie cechy, które pozwalają mu dobrze działać, a te działania to jest, proszę państwa, przede wszystkim praca też. Tak, proszę, myślmy o astronautach, oni jadą do pracy i to bardzo odpowiedzialnej pracy, czyli dobrze działać i przy okazji jeszcze ponosić jak najmniejsze koszty, takie emocjonalne, bo chcemy, żeby ludzie byli w dobrym stanie, nie tylko fizycznym, ale też psychicznym. I tutaj psychologia ma trochę podpowiedzi, kogo szukamy, więc wiemy, że chcemy ludzi, którzy są mało neurotyczni, czyli bardziej reagują spokojem takim emocjonalnym na różne wydarzenia, nie takim dużym pobudzeniem czy dużym napięciem. Chcemy ludzi ze stabilną samooceną, którzy są dość pewni tego, co robią, ale nie zadufani w sobie, to też jest dość istotne. No i tak może już ukierunkowując się na te badania, które myśmy z zespołem prowadzili, te takie cechy dodane po czasie w badaniach kosmicznych, jak uważność, mindfulness inaczej, czy samowspółczucie, self-compassion, one też robią astronautom dobrze. Tak się okazuje też z naszych badań. Astronauci, którzy mieli wyższe natężenie tych cech, mieli też mniej stresu, mniej negatywnych tutaj stanów takich emocjonalnych, większą stabilność emocjonalną w trakcie misji. No, to jest to, czego chcemy. Tego chcemy, żeby ludzie realizowali pracę w kontekście wysokiego ryzyka, wysokiej odpowiedzialności i mieli się przy tym dobrze.
17: Co to znaczy cechy dodane po czasie?
8: Mówię o tym celowo i świadomie, ponieważ czasy pierwszych eksploracji kosmicznych, ale nie tylko kosmicznych, tylko eksploracji w ogóle podboju człowieka, bo myślę, że niestety użyję tego negatywnego określenia, czy ekspansji na tereny różne, ekstremalne, nieznane, skrajnie zimne, podwodne, wysokie, tak? To były czasy bardziej męskie, bardziej oczekujące herosów, ludzi niezniszczalnych, nieugiętych. I gdzie tam wtedy w myślach stawiano na uważność, samowspółczucie, a co za tym idzie, świadomość emocji, umiejętność komunikacji o swoich stanach emocjonalnych, umiejętność zwracania uwagi na innych członków zespołu. Raczej takiego opisu, nie wiem, w dziennikach pierwszych zdobywców, na przykład biegunów, nie znajdziemy, że takiego polarnika idealnego szukamy. Pierwsi astronauci też byli selekcjonowani, żeby byli bardziej wojskowymi, twardymi, godni reprezentującymi naród, takimi naprawdę złotymi bohaterami. A wiemy, że człowiek jest człowiekiem i nawet najbardziej wytrenowany, wykształcony człowiek ze świetnymi cechami ma pełne prawo do kryzysu, bo kryzysy są sytuacyjne, kryzysy to są reakcje nasze, reakcje normalnych ludzi na nienormalne sytuacje, które ich spotykają.
17: W takim razie, kiedy nastąpiła ta zmiana? Kiedy tych kowbojów zamieniono na tych ludzi, którzy umieją się jednak kontaktować z otoczeniem i nie są tak przebojowi, ekspansywni, jak wcześniej wspomniałaś?
8: A tutaj wraz z misjami wahadłowców troszeczkę zmieniły się profile psychologiczne, weszła psychologia bardziej w ogóle do selekcji, troszeczkę inna psychologia, w ogóle psychologia zyskała na roli, a nie tylko mówiliśmy o psychiatrii jako działce medycyny, czyli o takim screening out, czyli że nie chcemy bardziej skupianiu się na tym, że nie chcemy osób z pewnymi historiami zaburzeń zdrowia psychicznego, bardziej taka prosta selekcja była uznawana, a teraz mamy i testy psychologiczne, i szkolenia psychologiczne, i selekcja jest niesamowicie mocno związana z funkcjonowaniem człowieka w sytuacji stresowej, czyli no, jak dla mnie z całą psychologią.
16: Można powiedzieć, że no jeszcze może nie stoimy, ale zaczynamy stawać przed kolejnym etapem No dobra, podboju kosmosu, no bo no wreszcie znowu po tylu latach ktoś poleciał w stronę Księżyca i wrócił, co oznacza, że najprawdopodobniej w stosunkowo krótkim czasie, czyli najpewniej za naszego życia, bo nie odważę się, jak powiem, wyznaczać tych dat jakoś ściślej, ludzie znowu wylądują na Księżycu. Pewnie pierwsi będą Chińczycy, tak obstawiam, a nie Amerykanie, no ale to zobaczymy. Natomiast no w bardzo już dalekiej perspektywie mamy lot na Marsa. Najpierw lot, potem może założenie tam jakichś stałych miejsc, jakichś siedlisk ludzkich, wcześniej pewnie na Księżycu. Czyli tak naprawdę zaczyna to się różnicować. Czyli tak naprawdę zaczynamy mieć potrzebę, no właśnie nie wiem, czy astronautów, bo może już niedługo kolonizatorów, którzy będą trochę inni. Jak możemy sobie to wyobrazić? Bo wasze badania związane właśnie, zresztą o badaniach będziemy mówili, bo to też świetny temat oczywiście, ale związane z misją Ignis i lotem Sławosza, one również dotyczą tego, co dalej. Więc jacy mogą być ci kolejni astronauci, jacy powinni być?
8: To jest niesamowicie ważne i bardzo ciekawe pytanie i to jest taka moja pewna wątpliwość psychologiczna, wątpliwość naukowa, bo większość badań prowadzona jest na krótkoterminowych misjach albo na obserwacji czy badaniach astronautów, no też przebywających na ISS i tutaj rekord czasu, który mamy, jeśli chodzi o pobyt na ISS, bodajże do astronautów rosyjskich należy i jeśli tutaj niczego nie mylę, to jest 370 dni. No, został pobity ten rekord właśnie 370 dni. A tutaj, jeśli słuchacze i słuchaczki wiedzą, albo no teraz możemy powiedzieć, taka zakładana droga na Marsa, czy zakładany czas lotu na Marsa i z powrotem, tak, zakładając, że ludzie wracają, w zależności oczywiście od tego układu Ziemia-Mars, bo on też jest zmienny, to jest 2,5 roku, 3 lata. Więc nawet z tego względu, tak patrząc na tą optykę, nie, zaraz opracuję ten horyzont czasowy, nasze badania mają zakres ograniczony generalizacji na to, co się wydarzy przy dłuższej izolacji. My nie wiemy, jak wtedy, w takim czasie ludzie będą się zachowywać. Była symulacja naziemna, Mars 500, prowadzona tutaj w miasteczku Star City pod Moskwą jeszcze, była no, bardziej otwarta ta współpraca i ona trwała no właśnie 520 dni, tak symulując gdzieś tam ten czas lotu na Marsa, ale nie mamy dłuższych badań, tak? Nie wiemy, jak dłużej ludzie funkcjonują w izolacji i ja też zakładam, że to jest bardzo duże wyzwanie, bo jeśli Państwo śledziliście gdzieś misję Sławosza, jak dla mnie Sławosz był totalnie przeciążony. On miał bardzo napięty grafik od eksperymentów naukowych realizował 13 polskich eksperymentów naukowych realizował też eksperymenty Europejskiej Agencji Kosmicznej. No też miał wejścia edukacyjne, połączenia z mediami. Tam się naprawdę działo. I ja nikomu nie życzę, żeby został wysłany w misję na Marsa z takim grafikiem przez 2,5 roku. To jest po prostu nierealne, tak? Byśmy się totalnie wypalili. Więc ci ludzie będą, zobaczcie Państwo, z innymi stresorami się mierzyli. Oni będą się z deprywacją sensoryczną, czyli niedobodźcowaniem, niedostymulowaniem mierzyli. Dla Sławosza przez 2 tygodnie i pewnie dla jego kolegów i koleżanek, którzy są po raz pierwszy na takich misjach kosmicznych, na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, to jest nowość, to jest fascynacja, to jest chęć poznania wszystkiego i zrobienia wszystkiego, nawet kosztem pewnie snu czy czasu wolnego. Ale jeśli lecicie gdzieś Państwo 2,5 roku w tej samej przestrzeni, w tym samym układzie ludzkim, no to inne stresory zaczynają na nas oddziaływać i pod tym kątem psychologowie no, potrzebują projektować trochę inne interwencje, trochę inne procedury wsparcia, no i być może potrzebujemy też trochę innego profilu człowieka. Tutaj Sławosz i inni astronauci i astronautki to są ludzie, którzy powinni świetnie funkcjonować w też podążaniu za instrukcjami, wykonywaniu poleceń, raportowaniu bardzo często. A z Marsem, z wydłużeniem tego lotu, nie tylko czas się wydłuża, ale też wzrasta nam opóźnienie komunikacyjne. Tam już nie będzie połączenia live w czasie rzeczywistym. Minimalne opóźnienie na Marsie to 3-4 minuty w jedną stronę, jeśli chodzi o odbiór po prostu komunikatu z Ziemi, a maksymalne może dochodzić, nie wiem, nawet do 24 minut. Więc my musimy stawiać być może na ludzi bardziej autonomicznych, którzy będą przede wszystkim polegali najpierw na swoich własnych decyzjach, a być może, i to jest jeszcze inny niesamowity kierunek, który się otwiera, na ludziach, którzy będą współpracowali z AI, czy w ogóle z całą technologią, bo będą dostawać komunikaty od technologii, a nie od innych ludzi. Obecnie astronauci bardzo mocno polegają też na mission control. Dostają bardzo dużo komunikatów, co mają zrobić, mają briefy, też raportują, jaki jest plan dnia, co się udało, co nie. A na Marsie rolę tych osób, które są z mission control, będzie pełniło prawdopodobnie AI. I teraz jest pytanie, czy my chcemy przyjmować polecenia od technologii, szeroko rozumianej oczywiście, i to jest cały nowy pakiet badań, który się otwiera przed nami.
17: Wspomniałaś coś bardzo ciekawego, mianowicie symulację naziemną prowadzoną w Gwiezdnym Miasteczku. Ona trwała 520 dni, a właśnie te symulacje, zwane niekiedy misjami analogowymi, też może coś więcej powiesz o misjach lustrzanych, tak? To są takie nazwy wykorzystywane. To są narzędzia, które mogą posłużyć właśnie zbadaniu tego, jacy ludzie i o jakich kompetencjach, o jakich cechach będą predysponowani do tego, żeby uczestniczyć w takich misjach. I ty już badasz właśnie takie sytuacje. Gdzie w Polsce mamy możliwość prowadzenia takich badań?
8: To ja właśnie z wielką przyjemnością o tym opowiem, bo to jest ogromna część mojej pracy. W zasadzie to jest taki dział mojej działalności zawodowej, który zaprowadził mnie dosłownie w kosmos. Od lat współpracuję z analogowym habitatem kosmicznym Lunares w Pile, ale i w Polsce, i w Europie są różne placówki, które zajmują się podobnymi zadaniami, czyli symulowaniem misji kosmicznych, oczywiście symulowaniem pod pewnymi parametrami. Lunares jest placówką, która symuluje bardziej społeczną izolację, czyli to takie zamknięcie też na małej przestrzeni, przebywanie w tej samej grupie przez pewien czas, ale na przykład mamy tutaj w Czechach hydronautów, czyli habitat, który jest podwodny i tam możemy troszeczkę mówić, Boże, o jakiejś imitacji odczucia jakby mikrograwitacji, bo oczywiście nie wytwarzamy tej mikrograwitacji na Ziemi w habitatach. A więc analogowe przestrzenie mają to do siebie, że działa pewien komponent z misjami kosmicznymi, ale niestety nie odwzorowują wszystkich warunków. I tu już pewnie słyszycie Państwo i zalety, i ograniczenia, bo dzięki temu, że prowadzimy dużo badań w analogowych przestrzeniach, możemy zbierać dane na większej populacji niż populacja astronautów. Chociaż nie wiem, czy słuchacze i słuchaczki wiedzą, że do tej pory w kosmos, do dzisiaj tak naprawdę poleciało całkiem sporo osób. I tutaj nie wiem, czy jest to tak dla wszystkich wyobrażalne, że tych osób było 781. To jest stan na dzień dzisiejszy. Oczywiście tą liczbę trzeba monitorować, ona się zmienia wraz z nowymi tutaj lotami, ale no w sumie jest to bardzo dużo ludzi, tak? 781, no ale od pierwszego lotu, czyli od 1961 roku, tutaj od Jurijego Gagarina. Ale wracając, mimo wszystko czekanie tyle dekad na 781 osób i to jeszcze zakładając optymistycznie, że mielibyśmy od pierwszego lotu wprowadzony protokół badawczy i wszyscy by się zgadzali i dopełniali tych samych procedur, no to byłoby bardzo długo, żeby czekać na obiektywne dane. Więc korzystamy z analogów, żeby zbierać ludzi dane o tym, jak się ludzie zachowują w izolacjach szybciej, taniej też, bo to z pewnością jest tańsze. No i myślę, że trochę bardziej etycznie, no bo testujemy ludzi zanim polecą w kosmos, a nie jeszcze dokładamy im badań w kosmosie, prawda? Bo to zawsze jest też taki dylemat etyczny tutaj dla badaczy z nauk społecznych.
16: I do tego tematu wrócimy zaraz po informacjach Radia Tok FM.
17: A gościmy dzisiaj dr Agnieszkę Skorupę z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Śląskiego.
16: I już za chwilę zapraszamy Państwa na ciąg dalszy naszej rozmowy.
14: My chcemy deszczu, nie? To nie takiego gwałtownego, tylko takiego krajowego, kilkudniowego. No, ale marzenia ściętej głowy, nie?
18: Nasz region zawsze jest taki pechowy, nie?
14: No, niestety, mamy takie warunki, jakie mamy, że są pechowe tutaj dla nas. Na południu znowu ciągle pada, nie? Sucho, rośliny nie mają pory zamknięte, nie rozwijają się. Jest tragicznie na polach w naszej tutaj kujawsko-pomorskiej.
19: Po dość nietypowej, jak na ostatnie lata zimie, gdzie były temperatury ujemne, gdzie był śnieg, nastąpiła jednak typowa dla ostatnich lat wiosna, w związku z czym brak opadów, tak? Już praktycznie drugi miesiąc jest nieciekawie. Deszczowy cały tydzień, my na to czekamy.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja. Sprawy różne.
20: Wyjechał z domu zapowiadając, że będzie na obiedzie, tak jak zwykle, o 2:30. Wrócił po kilku dniach. Tak o zamachu majowym mówiła Aleksandra Piłsudska. Atmosfera w państwie zaczęła gęstnieć już poprzedniej jesieni, a od kwietnia zastanawiano się tylko, ruszy na Warszawę czy nie. Polityczna droga była dla Piłsudskiego zamknięta. Pozostawało wziąć władzę zbrojnie.
0: Sprawy różne. W niedzielę o 17:00 zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama.
21: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A piąty produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Higiena Plus za 2439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
22: Masz już Modivo Club Gold?
23: Nie, a warto?
22: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
23: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
22: Modivo e-obuwie, ETCC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
23: Brzmi super, no to jak dołączyć?
22: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
24: Gabinet masażu, słucham.
25: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
24: Cześć, a co się dzieje?
25: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
24: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
25: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
24: Kochana, sam go stosuję.
26: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
27: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Salzkammergut, kraina gór, jezior i niezwykłej przyrody. Idealne miejsce na wędrówki, rowerowe wyprawy i relaks wśród majestatycznych szczytów oraz krystalicznie czystych jezior. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
28: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 15.40, Filip Kekusz, informacje TOK FM. Siły ukraińskie przeprowadziły ataki na rafinerię w Moskwie, zakłady produkujące półprzewodniki dla rosyjskiej armii oraz lotnisko wojskowe na okupowanym przez Rosję Krymie, przekazała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. Niektóre cele zostały trafione setki kilometrów od linii frontu, zlokalizowane były w obwodzie moskiewskim, najbardziej chronionym w całej Rosji. Funkcjonariusze policji z Chin, USA i Zjednoczonych Emiratów Arabskich aresztowali we wspólnej operacji 276 osób podejrzanych o wyłudzenia poprzez internet i telefon. Operacja ta miała na celu zwalczanie gangów oszustów działających w Dubaju. Była to pierwsza tego rodzaju operacja przeprowadzona wspólnie przez te trzy kraje, a w jej wyniku, jak czytamy, udało się zlikwidować 9 centrów oszustw. Wyjaśniono, że ofiary były nakłaniane do inwestowania w nieistniejące kryptowaluty. Ludzkie głosy i twarze powinny być chronione w erze sztucznej inteligencji, zaapelował papież. Zwracając się do wiernych przybyłych do Watykanu, Leon XIV przypomniał, że w niektórych krajach obchodzony jest dziś Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Do przekazu papieża wrócimy w informacjach o 16. Reprezentacja Korei Północnej w piłce nożnej kobiet przyleciała dziś do Korei Południowej. Wystąpi tu w turnieju finałowym Ligi Mistrzeni. To pierwsza od 8 lat wizyta północno-koreańskich sportowców na południu. Obie Koree okazjonalnie wykorzystują wydarzenia sportowe, aby stworzyć pozory, że stosunki wzajemne ulegają poprawie.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Witam Państwa ponownie. Druga część audycji Homo Science.
5: I ponownie Aleksandra Stanisławska.
4: Piotr Stanisławski, crazynauka.pl.
5: I jest z nami wciąż gościni dr Agnieszka Skorupa z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Śląskiego i rozmawiamy o cechach psychologicznych idealnych bądź też pożądanych u astronautów.
4: Cześć. I w pierwszej części naszej rozmowy omawialiśmy, no właśnie, jak się zmienili astronauci od czasów tych kowbojów, którzy podbijali kosmos samodzielnie niemalże, do tych obecnych astronautów, którzy muszą współpracować, muszą być też w jakimś stopniu posłuszni kontroli misji, i wspominaliśmy też o tym, co będzie w przyszłości, kiedy znowu astronauci będą potrzebowali więcej autonomii, ale też bardzo dużej odporności. I właśnie w kwestii tej odporności psychicznej mówiłaś o takich naziemnych habitatach, takich misjach analogowych, czyli miejsca, gdzie w jakimś stopniu odtwarza się pewne elementy misji kosmicznej, na przykład odcięcie od kontaktów społecznych, jakąś izolację, coś takiego. I tu chciałem zapytać, ponieważ misja IGNIS, czyli misja Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego, również była związana z taką lustrzaną misją na Ziemi, i to na Ziemi w Polsce, i to na Ziemi w Pile, i to na Ziemi w habitacie, o którym już wspomniałaś. O co tu chodziło?
6: Dokładnie tak. Wykorzystywaliśmy, czy raczej bym powiedzieć, współpracowaliśmy z habitatem Lunares na dwóch etapach. Pierwszy etap to był pilotaż, ponieważ wszelkie procedury, które się proponuje do wdrożenia w misjach kosmicznych, powinny zostać przetestowane, więc tutaj mieliśmy możliwość sprawdzania od technologii po, nie wiem, dystrybucję zmiennych, czy jakichś kwestionariuszy, czy innych naszych procedur. To było bardzo ciekawym po prostu elementem, ale jednym z takich rdzeni w ogóle naszego badania Astromental Health, które poleciało ze Sławoszem w kosmos, była misja lustrzana do misji IGNIS, czyli takim naszym celem, który wydaje nam się, że nikt na świecie jeszcze tego nie zrealizował, było zorganizowanie misji w analogu na Ziemi, właśnie w Lunaresie w Pile, w tym czasie, czy mniej więcej w takim czasie, jak trwała misja IGNIS na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, i chcieliśmy, żeby analogowi astronauci wykonywali te same procedury w takim samym czasie dystrybucji procedur, jak astronauci właśnie w kosmosie. I dzięki temu moglibyśmy stwierdzić, mając tak przeprowadzone badania analogowe, na ile zmienność stanów psychicznych astronautów analogowych analogowych, którą obserwujemy i dużo częściej badamy na Ziemi, odzwierciedla zmienność stanów psychicznych tych ludzi, którzy wykonują tą kosmiczną pracę. I wydaje mi się to ultra ważne z tego względu, że badań w analogach prowadzi się dużo, ale nie zawsze dba się, czy nie zawsze możemy zadbać o dużą trafność ekologiczną do prawdziwych misji kosmicznych. Teraz dostaliśmy grafik astronautów, wiedzieliśmy, kiedy będą się łączyć z mediami, czy jakie typy eksperymentów będą wykonywać. Oczywiście nie proponowaliśmy im, tym naszym analogowym astronautom, tych samych zadań, no bo niektóre były z mikrograwitacją związane, czego nie odtworzymy, ale na przykład kategorie, jeśli w danym bloku dnia były eksperymenty, nie wiem, medyczne, połączenia edukacyjne, to mogliśmy też tutaj odzwierciedlać. I okazuje się, że wyniki grupy ludzi, którzy brali udział w tej lustrzanej misji, bardziej przypominającej, czy bardziej realnie odzwierciedlającej misję kosmiczną, są bardziej zbliżone do wyników astronautów na ISS niż te wyniki osób z pilotażu, gdzie robiliśmy regularne misje i dodawaliśmy tylko nasze procedury, nie dbając też o tą realność psychologiczną, o tą imersyjność być może też. Więc to jest taka niesamowita dla mnie wskazówka badawcza, że zbierając dane, powinniśmy też jako badacze i padaczki o to zadbać, żeby te nasze predykcje z Ziemi jeszcze lepiej przydawały się do kosmosu.
4: Czyli tak naprawdę mieliśmy tu u nas na Ziemi, w Polsce, w Pile, takich astronautów, jak powiem, równoległych, którzy robili to samo. Czy to było, no bo dostaliście, owszem, tak jak powiedziałaś, harmonogram lotu, czyli to było robione we współpracy z amerykańską i europejską agencją kosmiczną, tak?
6: Tak, dokładnie, dokładnie. Tutaj wszelkie badania, które proponujemy na ISS, są bardzo mocno normowane przez ESA i przez NASA. Musieliśmy wszystkie komisje etyczne, biomedyczne przejść i bardzo restrykcyjnie też nasze procedury badawcze były przeglądane. I może powiem tak, ciśnie mi się na usta słowo kontrola, ale uznajmy to za bardzo dużą współpracę międzynarodową. Jest ona niezbędna, żeby realizować procedury w kosmosie. Jest to związane z bezpieczeństwem, szeroko rozumianym bezpieczeństwem.
5: I czy ci astronauci analogowi, którzy przebywali w Pile, w tym ośrodku Lunares, czy oni również skarżyli się na to, znaczy Sławosz się nie skarżył, ale czy oni się skarżyli na to, że byli za bardzo obciążeni, że rzeczywiście mieli ten grafik bardzo napięty?
6: Tutaj wyszło nam, bo jeszcze może dopowiem, nasze badania miały trzy komponenty. Jeden to była taka psychologia ilościowa, tak jak Państwo kojarzycie psychologa z jakimiś kwestionariuszami, rozdawaniem testów. Drugi komponent to były wideodzienniki, gdzie słuchaliśmy i analizujemy dalej do tej pory, bo to jest najbardziej czasochłonna analiza, co naprawdę ludzie mówili. A trzeci komponent to była analiza ekspresji emocji widocznych na twarzy. Gdzie chcieliśmy troszeczkę tego Marsa wesprzeć, czy moglibyśmy na troszeczkę polegać być może na technologii, sprawdzając pewną zmienność stanów psychologicznych, no nie bezpośrednio jako psychologowie i psycholożki obecni na miejscu. Więc opowiem może tak, wychodzą w tych narracjach, mówione jeszcze, potrzebują trochę czasu na analizy, różnice w przeżywaniu u analogowych astronautów i astronautów przestrzeni kosmicznej. Tutaj nie chodzi nawet o to obciążenie, taką różnicę, tylko bardziej chodzi o to, że dla analogowych astronautów ten czas odcięcia się od też codzienności, swojej pracy, włożenia w nową codzienność, w której dużo się dzieje, ale mimo wszystko odcięcia się jest takim czasem na autorefleksję. Też dużo takich introspekcji się tam pojawia, takiego zwrócenia do siebie, dlaczego to robię, w ogóle takich dużych pytań, a astronauci ci na ISS tutaj mają bardziej takie zróżnicowane doświadczenie, no bo oni mają to ja prywatne i tam też chcieliby mieć te refleksje i to unikatowe doświadczenie dla wielu z nich po raz pierwszy, w ogóle obecność tam, ale mają też ogromnie zakorzenione ja zawodowe. No i tego tak jeden do jeden nie odzwierciedlimy. Oni się szkolili jednak rok, dwa lata. Standardowe szkolenie NASA to 3 lata w ogóle, żeby posłać kogoś w kosmos. Więc no, ta tożsamość taka zawodowa jest wrośnięta w astronautę. No i jeszcze jest reprezentowanie narodu. To jest ta duża odpowiedzialność, którą czują i bardzo mocno to w narracjach wychodzi, ile znaczenia miały połączenia z mediami, działalność edukacyjna, możliwość mówienia o tym, co robią i jakie to ma znaczenie dla kraju, który ich tam wysłał. No i ten element też aż tak nie będzie mocno odzwierciedlony, mimo tego, że faktycznie dało się zaopiekować tu i połączenia z mediami, i połączenia edukacyjne na misji analogowej.
4: A jak na to wszystko wpływa brak prywatności, szczególnie na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, gdzie no, wszyscy sobie cały czas siedzą na głowie. No może nie siedzą, latają sobie nad głowami.
6: To jest bardzo ciekawe zagadnienie i jeśli ktoś z Państwa miał okazję teraz śledzić misję Artemis, a
4: ci to dopiero była... mieli, ci to byli wszyscy wciśnięci w ciasny strych, a kibelek mieli w podłodze i to jeszcze strasznie głośny.
6: No właśnie, więc jeśli Państwo mieli okazję temu się przyglądać, to ISS wydaje się luksusowo wielką przestrzenią. I to może też tak do zobrazowania powiem, że Lunares, ten nasz habitat w Pile, ma 176 metrów kwadratowych przestrzeni. W tym niecała przestrzeń jest użytkowa, bo tam jest taki hangar, który służy do symulacji EVA-ów, czyli tych takich spacerów księżycowych. Więc no jednak ta przestrzeń się gdzieś tam zawęża. A Międzynarodowa Stacja Kosmiczna przez w przestrzeni użytkowej ma 837 metrów sześciennych. Więc no, pytanie znowu istotne do kogo różnica z Państwa, to dużo albo mało, tylko też pamiętajmy, że to jest skumulowana przestrzeń użytkowa, ona jest też posiadana czy zarządzana przez różne kraje i nie zawsze można swobodnie się przemieszczać, tak? Między modułami pracuje się zazwyczaj w którymś z modułów, który dany kraj gdzieś bardziej obsługuje. Więc no, czy to dużo, czy mało? To już jest kwestia relatywna. My jesteśmy ludźmi ruszającymi, potrzebującymi eksplorować otoczenie i to dla nas jest zawsze stresor psychiczny, ale przypominam to, co powiedzieliśmy wcześniej, że czym dłuższy misja, tym ten stresor staje się istotniejszy.
4: To ja bym chciał już tak zbliżając się nieco do końca zapytać cię o to, jakie warunki są najbardziej ekstremalne z takich warunków, w których znajdują się ludzie zawodowo. Nie chodzi mi o wypadki, nie wiem, katastrofy, tego typu dramaty, ale o właśnie miejsca, gdzie ludzie pracują, przebywają przez dłuższy czas, bo ty masz i też bardzo duże doświadczenie związane z misjami polarnymi, więc też to jest rzecz, która mam wrażenie trochę jest niedoceniana, jeśli chodzi o poziom ekstremalny, więc mamy naprawdę bardzo duży rozrzut, bo nie wiem, mamy też na przykład ludzi pracujących na okrętach podwodnych, to są też niezwykłe misje. No i mamy ludzi pracujących w open space w biurach, więc co jest najbardziej ekstremalne?
6: I myślę, że najbardziej ekstremalne jest to, na co jesteśmy nie do końca dobrze przygotowani. Ten open space tutaj podsumowując, jeśli nie mamy predyspozycji do przebywania w pewnych przestrzeniach albo nie nastawiliśmy się odpowiednio, to tutaj te wyzwania rosną. I najbardziej ekstremalna dla człowieka jest sytuacyjność, czyli sytuacje, które się zdarzają, na które trzeba być może być potencjalnie gotowym, ale być może one się nigdy nie wydarzą. Ale wróćmy do środowiska, no bo faktycznie tak, to jest też to moje główne skupienie zawodowe i też wielka pasja. Ja uwielbiam eksplorować środowiska, czyli kontekst zewnętrzny i to, na ile my się do nich jako ludzie przystosowujemy. I kosmos jest najbardziej ekstremalnym środowiskiem, które znamy pod takim względem, że nie da się wyjść na zewnątrz bez wsparcia sprzętu, bo całe zewnątrz nam zagraża śmiertelnie. I tutaj wspomniałem polarnicy, oni też czerpią bardzo dużo satysfakcji z kontaktu ze środowiskiem naturalnym, z zobaczenia tej, nie wiem, zorzy polarnej, zrobienia zdjęcia na Spitsbergenie niedźwiedziowi polarnemu. To jest coś, na co oni czekają, żeby móc wyjść ze stacji. I tutaj, jeśli porównamy z kosmosem, to tam być może czekamy na EVA, żeby pokazać, że potrafię robić spacer księżycowy. To jest jednak wielkie zaufanie, ogromna odpowiedzialność, ale nie czekam na to, żeby zostać tam bez spacesuitu, bo nie przeżyję, tak? Nie przetrwam. Ale jeszcze jedną rzecz dodam. Tutaj polarnicy są tak samo jak analogowe habitaty, jak Lunares na przykład, wykorzystywani do zbierania danych, jakby się ludzie zachowali w kosmosie. I tutaj to ekstrem jest niesamowicie ważne, polarne i dzięki za to, że powiedziałeś, jest ono niedoceniane, bo polarnicy doświadczają realności, o którą ciężko w analogowych habitatach kosmicznych. Bo proszę Państwa, jeśli cokolwiek się dzieje na misji analogowej, my otwieramy drzwi habitatu i bierzemy kogoś do szpitala. Safety first. Nikt nie pozwoli sobie na to, żeby za cenę kontynuowania badań psychologicznych czy jakichkolwiek innych badań po prostu zagrozić życiu czy dobrostanowi człowieka. A polarnicy jadą do pracy zakontraktowanej na rok, jeśli jadą na pełną misję też z zimowaniem i podczas zimy polarnej dotarcie do wielu stacji polarnych jest praktycznie niemożliwe i muszą całkowicie liczyć na siebie. I tu odzwierciedlamy ten komponent tego skrajnego realizmu, czy skrajnego takiego niebezpieczeństwa, czy lęku psychologicznego, który trzeba oswoić przed potencjalnym niebezpieczeństwem, którego będą doświadczali astronauci, szczególnie ci lecący na długo. I jeszcze może taką ciekawostkę powiem. Też nie wiem, czy słuchacze i słuchaczki tak wiedzą, że Międzynarodowa Stacja Kosmiczna jest 420 kilometrów mniej więcej nad Ziemią. A najbardziej ekstremalna stacja polarna, polskie takie nie są, mamy na Spitsbergenie stację i na Antarktydzie, stację Arctowskiego, ale one są bardziej dostępne w bardziej sprzyjających miejscach, a najbardziej ekstremalna stacja to jest stacja Concordia. To jest stacja francusko-włoska i ona jest oddalona 600 kilometrów od najbliższej bazy ludzkiej. Jest też na 3000 metrach nad poziomem morza, co oznacza też trudności z oddychaniem na co dzień, tak? No bo jest rozrzucenie tlenu w powietrzu, to jest wysokość, więc jeśli Państwu to na wyobraźnię coś może tutaj jestem w stanie zadziałać, mamy ISS, który jest 420 kilometrów od Ziemi i mamy Concordia, który jest 600 kilometrów od jakiejkolwiek bazy ludzkiej. To jest naprawdę ekstrem.
4: Tak, no ekstremalność jest rzeczą względną. Niezwykle ciekawy temat. Bardzo Ci dziękujemy.
5: Za rozmowę dziękujemy dr Agnieszce Skorupie z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Śląskiego.
6: Dziękuję Państwu.
4: A za chwilę informacje TOK FM o godzinie 16, a po nich audycja Globalne Popołudnie.
1: Najgorzej, kiedy jest ten alarm w nocy. Że jak jest alarm w dzień, to ja się nie boję. No bo ja jestem z jasnym mózgiem, rozumiem, co się dzieje, jak się dzieje, dokąd pójść. A jak w nocy człowiek spi, budzi się, słyszy, ale wiesz, jak chcesz spać, myślisz tak, a może w ten raz to wszystko będzie dobrze.
7: Żyjemy, dzieci chodzą do szkoły, studenty na uniwersytecie, teatry pracują, często na dieselgeneratorach pracują, ale pracują.
8: Tak, nie mamy światła, nie ma prądu, różne są godziny, kiedy wymykają nam, no ale już jesteśmy do tego też przyzwyczajeni. Rozumiemy, że to jest, no po prostu to jest walka naprawdę o wolność nie tylko Ukrainy.
1: Ja nie wiem, czy jest dobrze mówić o tym, że ja się przyzwyczaiła do tego, bo do tego się nie wolno przyzwyczaić.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Reklama.
10: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
11: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
10: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
11: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
10: Czyli?
11: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie

0: który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Kamper spakowany? Jedziemy?
5: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
4: Znowu? Przecież już brałeś.
5: Ale działała za słabo i za krótko.
6: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
7: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: No i jak twój kręgosłup?
9: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
10: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
11: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
12: Reklama.
13: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Nowy premier Węgier przygotowuje się do wizyty w Polsce. Przygotowują się do tego również polscy politycy. Papież wzywa do ochrony wizerunku w dobie sztucznej inteligencji, a doradcy Donalda Trumpa obawiają się inwazji Chin na Tajwan w ciągu najbliższych 5 lat. Minęła 16. Filip Kekusz, informacje TOK FM. Peter Madziar, nowy premier Węgier, w nadchodzącym tygodniu odwiedzi Polskę. Spotka się m.in. z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Wizyta obejmie Kraków, Warszawę oraz Gdańsk. To ważna podróż, komentują politycy w Polsce, a komentarze zbierał Maciej Kluczka.
15: To będzie pierwsza zagraniczna podróż Madziara od momentu zaprzysiężenia na funkcję premiera. Dobrze, że zaczyna od Warszawy, mówi Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej.
16: Dla nas jest bardzo ważne, że wreszcie nie będziemy mieli hamulcowego, jeśli chodzi o kwestie na przykład sankcji w stosunku do Rosji, żeby kwestia polityki bezpieczeństwa Unii Europejskiej była spójna. I w tym znaczeniu Madziar może być partnerem Polski.
15: Politycy PiSu, którzy wspierali Viktora Orbana, który przegrał w wyborach na Węgrzech, już zaczynają rozliczać Madziara z jego obietnic.
17: Ja liczę na to, że Peter Madziar powie, jak zamierza zerwać stosunki z ruskimi. Chciałbym zadać to pytanie panu Madziarowi.
18: Węgry są uzależnione przez właśnie Viktora Orbana od surowców z Rosji. Tego nie da się z dnia na dzień zmienić. Natomiast nastąpiła zmiana filozofii na proeuropejską.
15: Odpowiadał były wiceszef dyplomacji Andrzej Szejna z Lewicy. Maciej Kluczka, TOK FM.
14: Po zakończeniu wizyty w Polsce premier Węgier poleci do Wiednia. Niektórzy spośród bliskich doradców prezydenta USA Donalda Trumpa obawiają się, że niedawna wizyta amerykańskiego przywódcy w Pekinie może skutkować zwiększonym ryzykiem ataku Chin na Tajwan w ciągu najbliższych 5 lat. Tak twierdzi portal Axios. Chińska inwazja na wyspę mogłaby potencjalnie uniemożliwić amerykańskim firmom dostęp do tajwańskich chipów wykorzystywanych do zasilania sztucznej inteligencji. Według chińskiego MSZ-u Xi ostrzegł Trumpa w zeszłym tygodniu, że kwestia Tajwanu, jeśli nie zostanie odpowiednio rozwiązana, może doprowadzić do konfliktu między Chinami a USA. Niemieccy policjanci zastrzelili tygrysa, który zbiegł z prywatnego wybiegu niedaleko Lipska na wschodzie Niemiec. Wcześniej zwierzę zraniło lekko jedną osobę. Rzeczniczka policji przekazała, że zwierzę było trzymane na prywatnej posesji i na razie nie ustalono, w jaki sposób z niej uciekło. Należało do treserki zwierząt Carmen Sander, znanej jako królowa tygrysów. Według lokalnych mediów w przeszłości zdarzały się skargi na hodowlę treserki. Ludzkie głosy i twarze powinny być chronione w erze sztucznej inteligencji, zaapelował papież. Zwracając się do wiernych przybyłych do Watykanu, Leon XIV przypomniał, że w niektórych krajach obchodzony jest dziś Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu.
19: W epoce sztucznej inteligencji zachęcamy

0: Zachęcam wszystkich do zaangażowania, by promować formy komunikowania zawsze szanujące prawdę o człowieku, na którą należy ukierunkować każdą innowację technologiczną.
1: Papież mówił również o tym, że w ostatnich latach, gdy dochodzi do wielu wojen, zahamowany został postęp w działaniach na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Krakowski Alarm Smogowy stworzył specjalną platformę internetową, by mieszkańcom metropolii krakowskiej łatwiej było poruszać się bez samochodu. Dobra jazda KRK.pl pozwala zgłaszać pieszym, rowerzystom czy użytkownikom komunikacji miejskiej bariery, na które napotykają w trakcie podróży do Krakowa bądź przemieszczania się po mieście. Katarzyna Młynarczyk.
2: Chcemy pomóc rozwiązać problemy mieszkańców Krakowa i metropolii, z którymi borykają się każdego dnia. Chodzi o to, żeby osoby, które rezygnują z aut, miały realne wsparcie, mówi Filip Jarmakowski z Polskiego Alarmu Smogowego.
3: Chodzi o takie low hanging fruits, czyli nisko wiszące owoce. Problemy, które da się rozwiązać minimalnym nakładem środków i finansowych, i biurokratycznych, a które znacznie poprawią przemieszczanie się po mieście.
2: Przykładów jest wiele, zauważają przedstawiciele alarmu.
3: Na przykład słynne przejścia liczne na alejach, na których pieszy nie ma możliwości przejścia całej ulicy za jednym razem, ponieważ musi czekać prawie 2 minuty na to, żeby zmieniło się światło. Musi oddychać spalinami, musi marnować czas.
2: Obsługa platformy jest bardzo prosta i intuicyjna. Wszystkie zgłoszenia zaznaczane na specjalnej mapie alarm przekazywał będzie urzędnikom, oczekując na rozwiązanie problemu.
1: To była Katarzyna Młynarczyk. Budynek w Gdańsku Wrzeszczu, nazywany domem szpiega, zostanie ocalony i odnowiony. Miejski zarządca nieruchomości znalazł pieniądze na remont kamienicy czynszowej przy Alei Grunwaldzkiej, która zyskała rozgłos około dekady temu. Wtedy do dwaj historycy, Bartosz Gądek i Artur Jędrzejewski, odkryli, że mieszkał w niej i pracował Jan Żychoń, legendarny szpieg, który w dwudziestoleciu międzywojennym był szefem polskiego wywiadu w Wolnym Mieście Gdańsku.
4: Cały wątek związany z kamienicą, z Żychoniem, to jest wątek, który ma dużo rozgałęzi. Tutaj mamy porucznika Grunwalda, tutaj mamy szpiegów niemieckich. Tutaj mamy inne mieszkania, gdzie organizowane były spotkania i tak dalej, i tak dalej.
5: Dla mnie ważne jest to, że Żychoń stał się elementem trójmiejskiego DNA. Że mamy tutaj na Wybrzeżu kolejną taką bardzo barwną postać związaną z dwudziestoleciem międzywojennym. Nie mamy takich postaci aż tak wiele.
1: Odkrywcom gdańskiego wątku w życiorysie Jana Żychonia marzy się, by w odnowionym budynku powstało Muzeum Szpiegostwa, jednak najprawdopodobniej kamienica przy Alei Grunwaldzkiej zostanie udostępniona na przestrzenie biurowe. Nocą od 5 stopni na krańcach zachodnich do 10 na wschodzie, także na zachodzie najwięcej rozpogodzeń, poza tym opady. Poniedziałek z kolei pochmurny w środkowej części kraju i tam też przeważnie od 12 do 18 stopni. Nieco cieplej na krańcach wschodnich i na Mazowszu, tam do 20 stopni i tam też więcej rozpogodzeń.
6: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Na środku szutrowej drogi prowadzącej do stolicy Mali, Bamako, płoną białe ciężarówki. Unoszą się nad nimi słupy czarnego dymu, a w tle słychać krzyki ludzi. Według telewizji Al Jazeera, która opublikowała to nagranie, transport został zatrzymany i podpalony przez bojowników powiązanych z Al-Kaidą. To jeden z obrazów chaosu, jaki ogarnął Mali po serii ataków, która zaczęła się 25 kwietnia. W zamachu zginął minister obrony, dżihadyści zajęli miasto Kidal na północy kraju, grożą blokadą stolicy, a poradzić sobie z nimi nie jest w stanie ani malijskie wojsko, ani zaproszeni tu parę lat temu rosyjscy najemnicy. A to tylko część kryzysu, który od lat pogłębia się w całym pasie Sahelu, ogarnia kolejne państwa, wpływa na sytuację w regionie, steruje migracjami. O co toczy się ta wojna? Jak doszło do tego, że centrum działalności Al-Kaidy i Państwa Islamskiego od dawna nie jest już ani Afganistan, ani Syria, tylko właśnie Północna Afryka? Czy kolejna klęska oznacza koniec zaufania do najemników z Rosji? I kto, jeśli nie oni, miałby z dżihadystami walczyć? O tym dzisiaj w pierwszym premierowym wydaniu audycji Globalne Popołudnie, na którą zapraszają
8: Wojciech Jagielski
7: i Krzysztof Story. Zabieramy was na Sahel, ten pas Afryki na południe od Sahary, a dokładniej do Mali, dawnej francuskiej kolonii, która 25 kwietnia została zaatakowana przez sojusz Tuaregów z północy kraju i działających tam od lat dżihadystów spod znaku Al-Kaidy. Wojtek, jaki jest bilans tego starcia? Kto wygrał?
8: Łatwiej powiedzieć, kto przegrał, a wygrał ten, kto nie przegrał. Ta wojna wciąż trwa. Bitwa ta nawet się nie do końca skończyła. Przegrały wojskowe władze Mali. Wojskowe władze rządzące tym krajem od 2020 roku, no bo zostały zaatakowane przez partyzantów, których obiecały te wojskowe władze rozbić i spacyfikować, pokonać. Partyzanci nie tylko nie zostali pokonani, ale zaatakowali no, chyba najważniejsze miejsce w całej Mali, w państwie malijskim, mianowicie miasteczko garnizonowe Kati, gdzie urzędują, ale także mieszkają wszyscy najważniejsi malijscy generałowie, także ci sprawujący władzę. Przegrała Rosja, która podjęła się kilka lat temu roli opiekunki, protektorki wojskowych władz w Mali, w zamian za koncesję na wydobycie złota przede wszystkim, ale także innych cennych minerałów, a także za miliony dolarów w gotówce. Rosjanie obiecali malijskim generałom, że będą im strzec i chronić, a oto w ataku dżihadystów i Tuaregów zginął Sadio Kamara, czyli minister obrony w Mali, człowiek, który uważany był za najważniejszego sojusznika Rosji w Mali i na całym Sahelu. On zginął w zamachu samobójczym kierowca nafaszerowanego trotylem samochodu wjechał praktycznie w dom ministra obrony, wysadził się w powietrze, zrównał z ziemią chałupę ministra i sąsiedni meczet. Ilu osób zginęło, nie wiadomo, z całą pewnością zginął minister Kamara. Mało brakowało, a w ręce partyzantów, napastników dostałby się sam prezydent Assimi Goita, ale on był strzeżony przez straż przyboczną szkoloną przez Turków i niewykluczone, że w tej straży także było wielu tureckich najemników albo żołnierzy. W każdym razie jego zdążyli wywieźć z Kati. Więc trudno o większy, może boleśniejszy policzek dla Rosji niż to, co tam się zdarzyło. Wreszcie Rosja straciła ten swój największy sukces wojskowy dotychczas, bo 2-3 lata temu rosyjscy najemnicy zajęli miasto Kidal. To jest taka kilkunastotysięczna miejscowość na północy kraju, twierdza Tuaregów. A więc Rosjanie ją odbili i przekazali państwu malijskiemu. W czasie tego ataku Tuaregowie odbili Kidal. Tuaregowie walczyli na północy kraju, południe to była domena dżihadystów. Więc znamy tych, którzy przegrali, a od ataku minęło już ponad 2 tygodnie i ani wojsku malijskiemu, ani Rosjanom nie udało się odzyskać niczego, co stracili na rzecz dżihadystów i Tuaregów. A zwycięzcą są przede wszystkim dżihadyści, bo co Tuaregowie zrobią z północą kraju, to się jeszcze przekonamy. Dżihadyści dlatego, że udało im się ponownie zawrzeć taktyczny sojusz z Tuaregami. Tuaregowie się cieszą, bo dzięki temu zwycięstwu mogą marzyć znów o północy, o Azawadzie, niepodległym państwie tuareskim na północy Mali. No ale zobaczymy, jak to będzie, czy na takie niepodległe państwo zgodzą się tym razem dżihadyści, bo kilkanaście lat temu się nie zgodzili. Zamiast niepodległego Azawadu mieliśmy kalifat w północnym Mali. Na razie ten sojusz trwa. Dżihadyści zwyciężyli także dlatego, że pokazali wszystkim Malijczykom i mieszkańcom Sahelu, że w zasadzie mogą zrobić to, co tylko im przyjdzie do głowy. Mogą zaatakować każdy cel, nawet ten najbardziej zuchwały, jak miasteczko garnizonowe Kati, gdzie mieszkają rządzący kraj.
7: To jest trochę tak, jakby w Polsce zaatakować Piaseczno pod Warszawą, prawda?
8: No i pod warunkiem, że w Piasecznie mieściłoby się sztab główny, Akademia Wojenna, główne koszary, tak mniej więc odległość między Piasecznym a Warszawą jest taka, jaka między...
7: No właśnie, Bamako, bo Kidal jest 1500 kilometrów od Bamako.
8: Kati, bo Kidal jest kawał drogi, ale Kidal to jest właśnie, no nie ma w Polsce chyba takiej miejscowości zasiedlonej przez wojskowych, gdzie Sulejówek się kojarzył bardziej niż Piaseczno. Odległość podobna, historia zupełnie inna. No w każdym razie dżihadyści pokazali, że stać ich na wiele albo stać ich na absolutnie wszystko. Myślę, że w którymś momencie przywódcy dżihadystów aż przerazili się swoim błyskotliwym sukcesem, bo niewiele naprawdę brakowało, żeby te wojskowe władze rozpadły się, rozpierzchły. Zginął minister obrony, ranny został szef wywiadu, szef sztabu armii malijskiej. No, gdyby jeszcze zginął prezydent i paru jego ministrów, no nie byłoby innego wyjścia, jak tylko przejmować władzę, a na to dżihadyści nie są chyba gotowi i musieliby ogłosić taką samą rejteradę, co z kolei by ich bardzo obniżyło w oczach i Malijczyków, ale także mieszkańców Sahelu i wszystkich ugrupowań politycznych. No zdecydowanie tak by się stało, tak sądzę. A to, że prawie zadali śmiertelny cios władzom malijskim, ale wycofali się i czekają, aż one same zdechną już, nawet nie zginą. To też jest sukces dżihadystów. To oni będą czekali na ten moment.
7: Właśnie jak na kraj rządzony przez wojskowych, bo od 21 roku po wojskowym zamachu stanu rządzący Mali noszą mundury. Prezydent Assimi Goita pokazuje się w mundurze i takim charakterystycznym zielonym berecie. No to państwo okazało się wojskowo dramatycznie słabe. A powiedz mi jeszcze na koniec tej części naszej rozmowy, co poczęli w tej całej ofensywie, jak sobie poradzili ci rosyjscy najemnicy, kiedyś spod znaku grupy Wagnera, a dzisiaj po buncie Prigożyna to zostało przemianowane na, o ironio, Korpus Afrykański. Co oni poczęli w trakcie tych ostatnich 3 tygodni?
8: No, zrobili to, co robią zwykle. Akurat nie było chwilowo ludności cywilnej do maltretowania. Wycofali się. Spektakularną rejteradę przypuścili. Poddali Kidal bez jednego strzału. Ilu zginęło Rosjan, nie wiadomo. W ogóle informacje dotyczące Rosjan, śmierci poległych w czasie tych walk w Mali są owiane tajemnicą. Strona rosyjska oczywiście przedstawia to zupełnie inaczej. Twierdzi, że Rosjanie tak naprawdę udaremnili próbę przewrotu i gdyby nie Rosjanie, gdyby nie ich zaradność, przedsiębiorczość, a także łagodne podejście do ludności cywilnej, tylko dzięki temu uniknięto tak wielu ofiar.
7: I tutaj postawimy przecinek, za chwilę skrót informacji TOK FM, a po nim wrócimy do globalnego popołudnia i opowiemy, skąd bierze się siła dżihadystów i jak to się stało, że centrum ich działalności jest dzisiaj właśnie na północy Afryki.
9: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, TOK Lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM.
10: TOK 7.
11: Środowy poranek TOK FM, Tomasz Sekielski, jest godzina 8.43, a wraz ze mną w studio Dominika Długosz, Newsweek Polska.
12: Dzień dobry,
11: oraz jestem. Agata Szczęśniak, Oko Press.
12: Dzień dobry.
11: Tutaj w przerwie rozmawialiśmy o rzeczach naprawdę najważniejszych. Tam polityka, nie polityka, zbrojenia, nie zbrojenia, wojna, nie wojna. Ogródki przydomowe.
12: Oczywiście.
11: I własne warzywa.
12: Tak.
11: I obie pani redaktorki pochwaliły się, że uprawiają.
12: Tak, tak, tak. Tylko Agata z większymi sukcesami.
11: Agata z nasionek?
12: Z nasionek, pomidory. Tak, tak. To ja z sadzonek.
13: Tak, w tym roku po raz pierwszy z nasionek i bardzo, bardzo jestem z tego dumna.
11: Gratulacje, gratulacje. A ty, Dominiko, masz też pomidory? Nie masz?
12: Tak, mam, ale malutkie takie malutkie, koktajlowe, ale ja z sadzonek robię. Bo w zeszłym roku mi zdechły te z nasionek i się zniechęciłam trochę.
11: O, proszę bardzo, patrzę przez szybę, tam są nasi wydawcy. Dawno nie byli tak zainteresowani rozmową w studio.
12: O pomidorach.
11: Pojawił się temat pomidorków, ogródków przydomowych i proszę bardzo, jest zainteresowanie w newsroomie od razu tematem.
13: A słuchacze sprawdzają, czy na pewno to ten program, na który włączyli radio.
11: Tomek w ogrodzie, tak to nazwijmy, w środę. Nie zabieraj mi tygodnika polityka, Dominika.
12: Chciałam zobaczyć Łatwoganga na okładce.
11: Dobrze, a propos Łatwoganga, chociaż nie, to jest kompletnie nie a propos.
9: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
6: Autopromocja.
14: W polskiej polityce nie ma nudy. Tu ciągle coś się dzieje.
10: Dlatego zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
14: Dominika Wielowiejska, Gazeta Wyborcza, TOK FM.
10: Beata Lubecka, Radio Z.
15: Andrzej Bobiński, Polityka Insight.
16: Karolina Lewicka, TOK FM.
15: Analizujemy, komentujemy i informujemy.
16: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOK FM.
15: Co piątek o 17.
16: Dzieje się.
17: Autopromocja.
18: Reklama. Co masz?
19: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
18: Chips Lays. Dzięki.
19: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
18: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
19: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
20: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen. Witaj, każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
21: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
22: Masz wiadomość.
23: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
22: Super, tylko co im damy w prezencie?
23: Nie mam pojęcia. Kopertę?
22: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. Może sztabkę złota?
23: Brzmi trochę filmowo.
22: Spokojnie, sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent, inwestycja w jednym.
23: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie?
22: W Tawex, w jednym z ich salonów lub na tawex.pl.
24: Tawex dla ciebie i twoich bliskich.
25: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
26: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę, a mleko 3,2% mlekowita 6 litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
27: Kto zwalcza ból?
28: Fundary!
27: Kto?
28: Fundary!
29: Szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
18: Reklama.
30: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 16.20, Filip Kekusz, informacje TOK FM. Przed prezydentem kolejna, trzecia już decyzja w sprawie rządowej ustawy o kryptowalutach. Karol Nawrocki dwie poprzednie zawetował, ta właśnie przyjęta przez parlament zaostrza kary za nieprawidłowości na rynku krypto. Więcej o tej sprawie powiemy w informacjach o 17.00. Prezes PiS Jarosław Kaczyński próbuje zrzucić na Polskę winę za decyzję Waszyngtonu w sprawie wojskowego zaangażowania w Europie, a prezydent Karol Nawrocki w obecności liderów innych krajów obrzuca błotem własne państwo. Tak napisał premier Donald Tusk w mediach społecznościowych. Na wpis premiera zareagowała posłanka PiS-u Anna Zalewska, która odpowiedziała: tacy ludzie jak pan to największe zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski i Europy. Wojska w Ukrainie przekazały, że zniszczyły okręt patrolowy rosyjskiej Straży Przybrzeżnej na Morzu Kaspijskim. Do ataku dronów doszło 1000 kilometrów od linii frontu. Prócz okrętu minionej nocy zostały zaatakowane także inne cele, w tym system przeciwlotniczy i węzeł łączności floty czarnomorskiej. Silne opady deszczu, a na szczytach śniegu znacząco pogorszyły warunki turystyczne w Tatrach. Odradzane są wszelkie wyjścia w wyższe partie gór. W regionie rośnie także zagrożenie hydrologiczne. Na Białce w Trybszu przekroczony został stan ostrzegawczy.
30: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Dzień dobry. Słuchacie audycji Globalne Popołudnie. Po skrócie informacji TOK FM witają się z Wami raz jeszcze
8: Wojciech Jagielski
7: i Krzysztof Story. Dziś podróżujemy do Mali, zaatakowanego niedawno przez dżihadystów spod znaku Al-Kaidy. Przed skrótem informacji mówiliśmy o tym, że państwo malijskie okazało się wobec tego ataku dramatycznie słabe, a równie bezradni byli rosyjscy najemnicy, którzy w zasadzie wycofali się bez oddania jednego strzału. Docierały do nas strzępy w zasadzie informacji z Mali. Nie znamy dokładnej liczby ofiar ani dokładnego przebiegu walk. Natomiast to wszystko i ten bardzo zuchwały atak dżihadystów jest kolejnym rozdziałem jakiegoś długiego, bardzo ważnego procesu, który się dzieje na północy Afryki, bo dżihadyści spod znaku właśnie Al-Kaidy, Państwa Islamskiego, nie pojawili się tam ani dzisiaj, ani wczoraj. My, mówiąc te nazwy, Państwo Islamskie, Al-Kaida, myślę, że większość słuchaczek i słuchaczy wyobraża sobie, że będziemy rozmawiać o Afganistanie albo będziemy się poruszać gdzieś nad Eufratem i Tygrysem w Syrii na przykład, a jesteśmy w Afryce. Jak to się stało, że centrum światowego dżihadyzmu jest dzisiaj właśnie na Sahelu, na południe od Sahary?
8: No to zjawisko, nie chcę sięgać zbyt daleko w historię głęboko, ale święta wojna w tej części Afryki nie jest niczym nieznanym. W XIX wieku w Sudanie powstanie Mahdiego, to była taka, powiedzmy, może najbardziej zapamiętana przez Europejczyków święta wojna, ale wcześniej pod sztandarami świętej wojny swoje oddziały zbrojne prowadził Usman Danfodzio, twórca, założyciel kalifatu Sokoto w zachodniej Afryce, rozbitego dopiero przez Brytyjczyków. Do islamu odwoływały się tamtejsze imperia i Mali, i Gany, i Songaju. A w ostatnich czasach ten współczesny dżihad kojarzy się nam rzeczywiście z Afganistanem, z wojną przeciwko najpierw armii sowieckiej, potem przeciwko Amerykanom i armią Zachodu, ale w szeregach Al-Kaidy poza Saudyjczykami, Jemeńczykami, większość stanowili mieszkańcy północnej Afryki, Egiptu, Algierii, Libii. Do dziś wśród przywódców Al-Kaidy, tych najważniejszych emirów, znajdziemy komendantów o przydomkach wskazujących, że wywodzą się właśnie z północy Afryki. Na przełomie lat 80., 90., na początku lat 90., w latach 90. wreszcie, jedna z najkrwawszych, najbardziej brutalnych wojen była wojna domowa w Algierii, gdzie eksperyment demokratyczny omal zakończył się zwycięstwem partii odwołujących się do islamu, bardzo radykalnych, na co nie zgodził się Zachód, mógł się zgodzić, ale się nie zgodził. Powiedział, że nie, żadna demokracja, która wynosi do władzy partie religijne, to nie jest nasza demokracja. Z tego zrobiła się wojna domowa. Partie religijne przegrały tą wojnę, ale pokonani nie uciekli, nie zniknęli, tylko ruszyli na południe, na Saharę, żeby tam przerodzić się w partyzantkę. I to byli ci pierwsi dżihadyści współcześni. Klęska pod Hindukuszem, a później na Bliskim Wschodzie sprawiła, że wielu błędnych rycerzy świętej wojny przeprawiało się tam, gdzie mogli się czuć bezpiecznie. A wydaje mi się, że Sahel dzisiaj jest taką samą bezpieczną kryjówką dla wszystkich banitów, jaką w latach 90. był Afganistan. Z tą różnicą, że Sahel jest pięciokrotnie większy od Afganistanu i tyle samo razy łatwiej jest się na Sahelu ukryć niż nawet w tym Afganistanie. Wydawałoby się kryjówki doskonałe. Więc siłą rzeczy ci wojownicy świętej wojny kierują się do Sahelu albo wracają na Sahel, a tam warunki do wojny partyzanckiej, a także powody, by głosić rewolucję w imię Allaha, no tych powodów jest tak samo wiele, jak było pod Hindukuszem.
7: I chyba narzędzi też jest sporo, bo ostatni tak zuchwały atak dżihadystów w Mali to są lata 2012-13, kiedy oni praktycznie doszli pod mury Bamako, pod granicę stolicy.
8: Tak,
7: zostali w ostatniej chwili powstrzymani przez francuskich spadochroniarzy, których dawna kolonialna metropolia przysłała na pomoc Mali. Ale rozumiem, że od tego czasu oni tylko w zasadzie rosną w siłę i cały czas toczą te działania, uzbrojeni między innymi pewnie w to, co w Libii pozostawił po sobie tę całą broń i arsenały Muammara Kaddafiego.
8: No właśnie, bo dobrze, że o tym wspomniałeś, dlatego że ta fatalna arabska wiosna, sama arabska wiosna nie była może zjawiskiem fatalnym, ale fatalnie się skończyła, bo skończyła się nowymi tyraniami, represjami i wojnami domowymi, choćby w Syrii czy w Libii, rozpadem państw, bo Libia do dziś jest podzielona na pół. No, w Libii arabska wiosna zaowocowała upadkiem reżimu Muammara Kaddafiego, rozpadem państwa, pojawieniem się dżihadystów, którzy korzystają z każdego wojennego chaosu, no więc szybciuteńko ściągnęli do Libii, zwłaszcza, że z Kaddafim mieli swoje własne porachunki. W Libii walczyło też wielu Malijczyków, zwłaszcza Tuaregów. Kaddafi chętnie powoływał do swojego wojska ludzi z zewnątrz, nie Arabów. Wtedy łatwiej wydawało mu się będzie nad nimi panować i żadnemu z nich nie przyjdzie do głowy, żeby obalać rodowitego Libijczyka, przejmować władzę. Te, po upadku Kaddafiego te arsenały, nieprawdopodobnie bogate, wszystko tam miał, poza bombami atomowymi może, albo ich jeszcze nie znaleziono, zostały rozszabrowane przez wszelkiej maści ugrupowania partyzanckie i tam też zbroją się współcześni, uzbroili się w te arsenały współcześni dżihadyści. Aczkolwiek ten postęp technologiczny, jeśli idzie o uzbrojenie i wojnę partyzancką, idzie tak samo szybko jak wszystkie inne rewolucje technologiczne i to, co wpadło w ręce partyzantów w latach 2012-13, dziś już jest stosowane w inny sposób. Dzisiaj na Saharze i na Sahelu walczą głównie drony. Drony walczą z partyzantką, ale coraz chętniej i coraz skuteczniej te drony stosują także partyzanci w swoich własnych celach. Więc, ale tak, to był wielki impuls i dzięki wojnie libijskiej bardzo wzrośli w siłę dżihadyści z Sahary i z Sahelu. Ta wojna sprawiła, że uzbrojeni w arsenały Kaddafiego Tuaregowie najpierw ruszyli na południe, żeby odbić ten Azawad, to swoje państwo w północnym Mali, bo wcześniej próbowali nie raz, ale nigdy nie byli tak silni, a więc postanowili spróbować. No i im się udało. Ale razem z Tuaregami wyruszyli dżihadyści, żeby ich wspierać w tej walce o Azawad, a potem się poróżnili. I ten pierwszy sojusz dżihadystów i Tuaregów zakończył się piękną katastrofą, no bo zamiast Azawadu pojawił się kalifat. Kalifat został rozbity przez legię cudzoziemską i francuskich spadochroniarzy wezwanych do Mali na odsiecz. Francuzi rozbili ten kalifat i obiecali Malijczykom, że zrobią z nim porządek. Natomiast wysłali do Afryki Francuzi 5000 żołnierzy. Do tych 5000 dołączyło kilkanaście tysięcy żołnierzy w błękitnych hełmach sił pokojowych ONZ. Państwa Sahelu wystawiły kolejnych kilka tysięcy wojsk. No, razem może jakby się udało zebrać 20-25 tysięcy żołnierzy, no to wszystko. A Sahel jest pięciokrotnie większy od Afganistanu. W Afganistanie jeszcze w latach 80., kiedy próbowała Afganistan okupować armia sowiecka, mówiono, że nie ma nic łatwiejszego niż podbić Afganistan i nic trudniejszego niż go skutecznie okupować. Do okupacji, do podbicia Afganistanu wystarczy kilka tysięcy porządnych żołnierzy, oddziałów szturmowych. Żeby okupować Afganistan potrzebna jest co najmniej półmilionowa armia. Nikt nie wystawił, ani Amerykanie, ani wcześniej Sowieci, półmilionowej armii, żeby skutecznie okupować Afganistan, przez co jedni i drudzy ponieśli tam klęskę. Sahel, pięciokrotny większy od Afganistanu, próbowało okupować 20 tysięcy Francuzów i sprzymierzonych z nim. No, partyzanci musieli umierać ze śmiechu w tych swoich górskich kryjówkach, no bo to rzeczywiście tylko na śmiech mogło zbierać. Minął rok, minęły dwa lata i partyzanci odrodzili się. Nie tylko w Mali, ale rozpierzchli się na cały Sahel, bo tą świętą wojnę przenieśli także na sąsiednie Burkina Faso, a nawet na Niger. Tuż obok, nad jeziorem Czad, tuż obok Sahelu, już parę lat wcześniej zaczęło się takie zarzewie tamtejszej świętej wojny i także tam swoje filie pootwierała i Al-Kaida, i Państwo Islamskie. Więc z każdym rokiem te punkty zapalne pod hasłem świętej wojny w Afryce wybuchały w rozmaitych miejscach i dzisiaj w zasadzie od północy Wybrzeża Kości Słoniowej, Senegalu jeszcze ci dżihadyści nie doszli do Zatoki Gwinejskiej, ale powiedzmy od Sahelu, od Burkina Faso, ten pas świętej wojny ciągnie się przez cały Sahel, aż do Sudanu, a nawet możemy znaleźć, aż dociągnąć do Somalii.
7: A powiedz mi, skąd bierze się siła tych wszystkich ugrupowań? Skąd oni biorą rekrutów, poparcie społeczne? Co oni oferują tym ludziom, którzy mieszkają na terenach, na których działa i Al-Kaida, i państwa islamskie? W Mali skupiamy się głównie na Al-Kaidzie, bo ona jest tam najmocniejsza.
8: No, oferują obietnice sprawiedliwości, sprawiedliwych porządków. W krajach, które są nękane przez tą plagę korupcji, powszechną w całej Afryce, ale to są kraje najbiedniejsze, nie tylko w Afryce, to są kraje najbiedniejsze na świecie. W każdych rankingach zestawianych przez rozmaite organizacje pozarządowe czy ONZ, w tej najgorszej dziesiątce zawsze znajdują się państwa Sahelu. Mali, Niger, Burkina Faso, Czad. Państwa, które istnieją bardziej na mapach niż w rzeczywistości. To są państwa ogromnie rozległe. No ale naprawdę istniejące bardziej w atlasach niż w rzeczywistości.
7: Takie władza, dzikie pola, nie?
8: No właśnie tak. Takie dzikie pola, gdzie rządzi ten, kto akurat ma o kilka więcej karabinów, czy troszeczkę więcej zuchwałości, albo pomysłu na to, czego on tam chce. Wystarczy pewnie skrzyknąć oddział po to, żeby zająć górę, która kryje w sobie jakieś cenne minerały. Żeby opłacić ten oddział, zawsze znajdzie się jakiś cwany przedsiębiorca, tak będzie to kosztowało, nie wiem, 100 tysięcy dolarów, pewnie niewielki wydatek, władzy skorumpować albo w ogóle ją zignorować, to też nie jest żaden problem. I każde ugrupowanie, które obiecuje jakiś elementarny porządek, elementarną sprawiedliwość, zyskuje sobie posłuch. Ludzie na Sahelu czują się, jeśli nie prześladowani przez swoje własne rządy, to przynajmniej w najlepszym razie przez te rządy kompletnie ignorowani. Tam naprawdę żyją najbiedniejsi z tej afrykańskiej biedoty. To stamtąd ludzie uciekają do Europy, przeprawiają się przez Morze Śródziemne. Z Nigru, z Mali, z Burkina Faso, z Czadu, z Sudanu. Tam też ma miejsce taki największy chyba boom demograficzny, nawet w porównaniu z innymi krajami afrykańskimi. To są społeczeństwa, w których ludzi przybywa, a jakby możliwości przetrwania są coraz gorsze, bo pogarsza się klimat, trwa wojna domowa, coraz słabsze władze, coraz mniej da się zrobić, więc jedyną jakby nadzieją na przyszłość jest ucieczka. Można być albo ofiarą, albo cokolwiek jeszcze stanowić o własnym losie, a można stanowić, przystępując do tych partyzantów. Wtedy nie jest się bierną ofiarą, biernym świadkiem, a troszkę istotą sprawczą. Islam, do którego odwołują się partyzanci, no z całą pewnością też przyciąga. Tak samo zdobywali sobie zwolenników talibowie w Afganistanie w latach 90. Pod koniec XX wieku talibowie w Somalii, którzy dzisiaj występują pod imieniem Ash-Shabaab, także początkowo byli oklaskiwani i witani jako zbawcy, dlatego że w państwie upadłym, jaką była Somalia, ci talibowie oferowali elementarne porządki, sprawiedliwość. To, że drogi będą przejezdne, że broń będzie mógł nosić tylko ten, kogo władza wyznaczy, władza talibów, do oddziału milicji, policji czy wojska, a nie każdy, kto kupi sobie ten karabin na bazarze i będzie mógł łupić, terroryzować sąsiadów, zabijać.
7: To jest niesamowity paradoks, że to partyzantka, tak w zasadzie partyzantcy, bojownicy oferują jakiekolwiek struktury właśnie, sądy, no wtedy, wojsko kiedy, z pewnym żołdem.
8: Tak, no wtedy, kiedy zawodzą państwa, no rząd dusz przejmują partyzanci, którzy z tymi państwami walczą. Oni obiecują stworzenie państw sprawiedliwych. Niestety rzadko kiedy im to się udaje, bo niesieni takim entuzjazmem rewolucyjnym są przekonani, że uda się te państwa stworzyć w rok, w dwa. Ale zderzają się z tą materią, z tą rzeczywistością i dzieje się tak jak dzisiaj w Afganistanie czy w Somalii, na tych terenach, które kontrolują, że niestety te obiecane złote czasy i dobre porządki nijak się nie mają do obietnic.
7: I tutaj się zatrzymamy. Za chwilę kolejny skrót informacji TOK FM. Po nich wrócimy do naszej rozmowy i zastanowimy się, co dalej i czy jest jakaś alternatywa dla tych upadłych państw w całym pasie Sahelu, skupiając się głównie na Mali.
0: Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
3: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
4: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
5: Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbytu. Aflofarm.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Co masz?
19: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays. Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
19: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
20: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
11: Masz już Modivo Club Gold?
12: Nie. A warto?
11: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
12: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
11: W Modivo e-obuwie, ETCC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
12: Brzmi super. No to jak dołączyć?
11: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
21: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
13: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
28: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
13: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
28: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
13: O, pyszna zapiekanka.
28: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
13: To rozumiem.
28: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
0: Reklama.
30: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 16.40, Filip Kekusz, informacje TOK FM. Prezydent Tajwanu Lai Ching-te napisał, że amerykańskie uzbrojenie i współpraca z USA w zakresie bezpieczeństwa są kluczowe dla pokoju w regionie. Władze Tajpej współpracują z Waszyngtonem w zakresie dostaw broni. Ostatnio ponownie rośnie napięcie wokół wyspy. Sytuację Tajwanu omawiali Donald Trump i Xi Jinping, który miał ostrzec swojego rozmówcę, że nieumiejętne potraktowanie tej kwestii może doprowadzić do wojny między Chinami i USA. Tygrys, który uciekł z prywatnej posesji pod Lipskiem w Niemczech, został zastrzelony przez policję. Zwierzę należało do treserki Carmen Zander, znanej jako królowa tygrysów. Nie wiadomo, jak znalazła się na wolności. Raniło jedną osobę, asystenta trenerki. Mężczyzna odniósł lekkie obrażenia. Coraz więcej mieszkańców dużych miast ucieka na podmiejskie tereny. Przeprowadzki są związane z niższymi cenami, większą przestrzenią, lepszym widokiem. Niestety czasem towarzyszy im też nieco bardziej szara rzeczywistość małych miejscowości, na przykład brak kanalizacji. W ten weekend sporo mówimy o zjawisku suburbanizacji. Wróćmy do niego również w informacjach o 17. A teraz czas jeszcze na raport smogowy.
0: Sponsorem programu jest właściciel domu mody Cliff w Warszawie. Okopowa 58/72. Cliff.pl.
1: Ale zanim raport smogowy, to jeszcze informacja dosłownie sprzed kilku sekund. Polscy piłkarze ręcznie po remisie z Austrią 30-30 awansowali do Mistrzostw Świata. Więcej o tym spotkaniu i o perspektywach polskich piłkarzy o godzinie 17. A jeśli chodzi o smog, tak jak wczoraj o tej porze, dobrej, bardzo dobrej jakości powietrza sprzyja w tej chwili pogoda. Jest mokro i wietrznie, co sprawia, że nie ma w Polsce regionów, w którym stężenie pyłów zawieszonych byłoby szkodliwe dla zdrowia. Delikatne przekroczenie norm jakości powietrza w tej chwili, jeśli chodzi o większe miasta w Tarnobrzegu, Mielcu, a także miejscami w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii.
10: Sponsorem programu był właściciel domu mody Klif w Warszawie. Okopowa 58/72. Klif.pl.
30: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Dzień dobry, słuchacie audycji Globalne Popołudnie. Po skrócie informacji witają się z Państwem raz jeszcze
8: Wojciech Jagielski
7: i Krzysztof Story. Dziś rozmawiamy o Mali i przed informacjami mówiliśmy o tym, skąd bierze się siła dżihadystów, skąd bierze się taka siła Al-Kaidy i Państwa Islamskiego na północy Afryki, że to właśnie oni w tych upadłych państwach są często największym gwarantem jakiegokolwiek porządku. To oni prowadzą sądy, to oni wypłacają żołd swoim żołnierzom regularniej i pewniej niż armia rządowa. Teraz chciałbym porozmawiać o tym, kto mógłby z nimi walczyć, kto mógłby stanąć po drugiej stronie i zagwarantować tam jakiś porządek. Kiedyś w Mali byli to Francuzi. Kolonialna metropolia broniła swojego dawnego protektoratu, przysyłali spadochroniarzy, żołnierzy z Legii Cudzoziemskiej. Francuzów kilka lat temu z Mali wyrzucono na fali takiej antykolonialnych resentymentów, złości i zaproszono rosyjskich najemników. Na początku z grupy Wagnera, teraz to się nazywa Korpus Afrykański i jest pod ściślejszą kontrolą rosyjskiego Ministerstwa Obrony. Teraz pod atakiem bojowników z Al-Kaidy i Tuaregów ci rosyjscy najemnicy po prostu uciekli, po prostu poddali się bez wielkiej walki. Jak byś podsumował te kilka lat rosyjskiej obecności w Mali?
8: No, wystawiłbym bardzo marną ocenę, nawet z punktu widzenia, gdybym był malijskim generałem, który tych Rosjan zaprosił, to byłbym bardzo niezadowolony, dlatego że w ogóle niechętnie Rosjanie biorą się do walki z dżihadystami i skupiają się przede wszystkim na roli straży przybocznej, rządzącej elity i na tym, na eksploatowaniu kopalń, które otrzymują w ramach zapłaty za tą służbę. Ilekroć Rosjanie mieli podejmować walkę, kończyło się masakrami ludności cywilnej. Trochę tak jak na Kaukazie rosyjskie wojsko, najemnicy rosyjscy w Afryce zachowują się w sposób niezwykle rasistowski. Myślę, że bardziej rasistowski niż kiedykolwiek francuscy żołnierze czy żołnierze Legii Cudzoziemskiej. Masakrowali wioski podejrzewane o to, że wspierają rebeliantów. Obojętnie, czy mieli na to dowody, czy nie. Human Rights Watch, Amnesty International mogą przedstawić całe listy zbrodni wojennych, o które są podejrzewani albo oskarżani rosyjscy żołnierze w Mali. To nie przyniosło uspokojenia, wręcz przeciwnie. Raczej napędzało rekruta partyzantom. Lud Fulani, pasterski, który zawsze był traktowany przez rządzących w Mali jako obywatele drugiej, trzeciej kategorii. Teraz jest też podejrzewany o wspieranie Al-Kaidy, dlatego że Fulani są muzułmanami. No nie tylko oni są muzułmanami w Mali, ale ich się podejrzewa o sprzyjanie właśnie Al-Kaidzie, jako że ci pokrzywdzeni siłą rzeczy idą na skargę do Al-Kaidy. Rosjanie pacyfikowali wioski Fulan, mordowali tych Fulan. Jedyne, co im się udało, rzeczywiście sukces wojskowy w Mali, to było zajęcie w 2023 roku miasta Kidal, twierdzy na północy kraju, twierdzy tuareskiej. Rosjanie zajęli Kidal, kiedy wyproszeni stamtąd zostali żołnierze ONZ-u i Francuzi. Rosjanie zajęli Kidal, przegnali stamtąd Tuaregów, ale Tuaregów, a nie dżihadystów, po czym oddali Kidal rządowemu wojsku. Ale dzisiaj ten Kidal stracili. Oddali Kidal bez strzału, wycofali się z miasta, obiecując Tuaregom, że nigdy do niego już więcej nie wrócą. A ich rejteradę, była możliwa dzięki staraniom zaprzyjaźnionej z Kremlem Algierii. No więc fatalnie wypadło.
7: Marnie to wychodzi.
8: A jeszcze gorzej to się ma w sąsiednich państwach Burkina Faso i w Nigrze, gdzie też takiej roli się podjęli. Malijczycy już dawno chyba stracili wiarę. Ten człowiek, który najbardziej wierzył w Rosjan i Rosjan sprowadzał, zabity minister obrony Sadio Kamara, być może on wierzył w Rosjan najbardziej, ale głównie dlatego, że on z tej wiary mógł miał czerpać profity, największe korzyści dla siebie. Tak, no został ministrem obrony, człowiekiem numer dwa w malijskich władzach. Wiedział, że gdy coś dojdzie do czego, to być może zostanie numerem pierwszym, także dzięki wsparciu Kremla. No też się rozczarował, ale nie wiem, czy wcześniej zdążył się rozczarować, czy zginął. W każdym razie w Rosjan mało kto już wierzy. Tyle, że nie ma chętnych, którzy by Rosjan choćby w roli tych stróżów nocnych kopalni i straży przybocznej rządzących prezydentów by zastąpił.
7: No właśnie, co ma teraz zrobić prezydent Mali, Assimi Goita, ten generał w zielonym berecie? Cóż on ma począć, skoro Rosjanie go zawodzą już któryś raz? Gdzie ma szukać alternatywy?
8: No on już zrobił i dzięki temu być może uratował życie, bo zapraszając Rosjan i nie wypędzając ich, chociaż nigdy nie należał do najbardziej entuzjastycznych orędowników zapraszania rosyjskich najemników do Mali, Goita, w przeciwieństwie do Kamary, który kształcił się w Rosji, mówił po rosyjsku, miał te kontakty z Rosją, Goita, wojskowy prezydent Mali, raczej bliżej mu do Zachodu. Do Stanów Zjednoczonych może bardziej niż do Francji, ale raczej ciągnie do Zachodu. On już podjął z powrotem rozmowy z Amerykanami. Na początku roku gościł w Bamako amerykańskich dyplomatów od Trumpa, a nie od Bidena, a dyplomaci od Trumpa mówią tak jak Chińczycy, że nas nie interesuje, jak wy się u siebie rządzicie. Dyktatura to jest wasza dyktatura, suwerenna dyktatura. My szanujemy suwerenne dyktatury, mówi Trump, pod warunkiem, że te suwerenne dyktatury mają do zaoferowania nam coś, co nam się spodoba, co byśmy chcieli mieć, albo czego u siebie nie mamy. Mali ma złoto, więc ma rzadkie metale, więc Amerykanie chcą się przyjaźnić nawet z wojskowymi dyktatorami z Mali, pod warunkiem, że to będzie dla nich korzystne. No więc Goita się z Amerykanami zaczął zaprzyjaźniać od nowa, a przede wszystkim zatrudnił turecką firmę ochroniarską do tego, żeby to ona zabezpieczała jego dobrostan i żeby to tureccy najemnicy, a nie rosyjscy najemnicy stanowili jego straż przyboczną. Być może właśnie dlatego ta jego straż przyboczna zdążyła go wywieźć z tego garnizonowego miasteczka Kati, zanim przed jego domem również zaparkowała ciężarówka wypełniona trotylem i zanim zginął podobnie jak jego towarzysz Sadio Kamara. Tyle, że Turcy z całą pewnością oni wyślą, czy sprzedadzą raczej swoje znakomite drony do walki z partyzantką. Te drony tureckie w Afryce nie jedną wojnę już wygrały i nie jeden reżim ocaliły, więc chętnie Turcy sprzedają, a rządzący chętnie kupują. Więc te drony to jest jedno, instruktorzy do obsługi dronów to jest drugie, ale nie sądzę, żeby Turcja wysyłała swoich żołnierzy, którzy mieliby zastąpić Rosję. Co innego...
7: Właśnie, bo to jest kluczowe rozróżnienie, że ci tureccy najemnicy czy żołnierze chronią nie Mali, tylko prezydenta Mali.
8: Prezydenta.
7: To jest dużo prostsze zadanie. A ja bym chciał z tobą porozmawiać jeszcze na koniec o przyszłości całego tego procesu, bo trochę już powiedzieliśmy o tym, że dżihadyści dzisiaj tak mocni w Mali są tak mocni między innymi dlatego, że oni już powoli przejmują cały region Sahelu i nie za bardzo ma kto ich zatrzymać. Kiedyś takim hamulcowym właśnie byli francuscy żołnierze. Była też baza amerykańska w Nigrze, z której można było poderwać samoloty czy drony, żeby tego czy innego komendanta partyzanckiego, który za daleko szedł w swoich ambicjach po prostu wyeliminować. I to trzymało trochę te filie Al-Kaidy czy Państwa Islamskiego w szachu. Teraz wydaje się, że takiego hamulca nie ma. Jak ty widzisz przyszłość tego całego procesu w Mali?
8: Wydaje mi się, że nie da się powstrzymać takich ugrupowań, jak ugrupowań, nazwałem to, ta filia Al-Kaidy w Mali i w Sahelu nosi nazwę Grupa Wspierania Islamu i Muzułmanów. Ona powstała z połączenia kilku ugrupowań. Początkowo, tak jak Al-Kaida, była skrajnie ortodoksyjnie i fundamentalnie dżihadystycznym, kierowała się tą ideologią i frazeologią rewolucyjną, dżihadystyczną. Natomiast w ostatnich latach, takie też są zalecenia najważniejszych emirów Al-Kaidy, nakazują elastyczność. I ta Al-Kaida w Sahelu nie wyrzeka się swoich najważniejszych celów, ale bardzo często, jeśli nie głośno, to po cichu, mówi, że ale niekoniecznie już teraz. Z tym możemy poczekać, do tego dojdziemy. Zawieramy lokalne sojusze, uwzględniamy lokalne warunki, osiągamy to, co jest teraz możliwe po to, żeby później sięgnąć po jeszcze więcej. I inspiracją dla Al-Kaidy, a ona jest najsilniejsza w Mali, bo państwo islamskie jest silne gdzie indziej, ale akurat w Mali, Burkina Faso przegrywa tą rywalizację o pierwszeństwo z Al-Kaidą. Więc inspiracją dla Al-Kaidy w Mali są i talibowie w Afganistanie, którzy wygrali wojnę domową i przejęli władzę w Kabulu.
7: Ale jednocześnie nie są uznawani nigdzie na świecie.
8: Ale nie są uznawani, ale jeszcze większą inspiracją są dla nich dżihadyści z Syrii, którzy może odnieśli mniej spektakularne zwycięstwo na polu walki, natomiast przejęli władzę w Damaszku i zostali uznani jako prawowite władze. Prezydent Ahmed Ashara, dzisiejszy przywódca Syrii, a wczorajszy, czy też przedwczorajszy dżihadysta i więzień amerykański, jest dzisiaj goszczony na wszystkich najważniejszych salonach dyplomatycznych międzynarodowych jako miły i wyczekiwany gość. Wszyscy chcą mieć z nim do czynienia coś, wszyscy chcą go wykorzystać w swoich własnych celach, ale nikt nie kwestionuje tego, że jest prawowitym przywódcą. I Al-Kaida z Mali nie chce sięgać po władzę, przynajmniej nie dziś, tak mi się wydaje, nie chce sięgać po władzę w Bamako. Ona nie chce obalać wojskowej dyktatury. Ona chętnie zastąpiłaby tą dyktaturę dzisiejszą, zapatrzonego w Zachód Assimiego Goita, ale takiego suwerenisty. Zastąpiła go kimś, kto byłby bardziej podatny na te argumenty religijne, żeby szedł na większe ustępstwa w imię pokoju, żeby to był taki proces stopniowej islamizacji państwa malijskiego, a odchodzenie od tej świeckiej republiki, której elity malijskie były wierne. I tutaj myślę, że o ile społeczeństwo Mali odrzuca perspektywę rządów dżihadystów w Bamako, odrzuca nawet ich rządy w tej północnej części Mali, w tym Azawadzie tuareskim, to o tyle wielu haseł czy propozycji zgłaszanych dzisiaj przez Al-Kaidę nie odrzuca. Myślę, że spora część społeczeństwa malijskiego, zwłaszcza mieszkańców wiosek, czyli tam, gdzie te bezprawie jest najgorsze i bieda najgorsza, nie będą mieli nic przeciwko jakiejś formie szariatu. Al-Kaida dzisiaj szuka w Mali sprzymierzeńców. Godzi się z Tuaregami pod warunkiem, że Tuaregowie ogłoszą autonomię, a nie secesję i wprowadzą jakąś formę szariatu u siebie na północy Mali. Chce wprowadzić coś w rodzaju szariatu czy rządów muzułmańskich w państwie malijskim, prymat religii nad tym prawem cywilnym i ma tutaj wielu także po swojej stronie, może nieoficjalnie, bo żaden z nich nie zgłosił akcesu, wręcz przeciwnie, taki najbardziej szanowany i najsławniejszy imam dzisiaj malijski, Mahmud Diko, stoi na czele grupy, która nazwała się ugrupowaniem na rzecz obrony republiki. Ale to on też głosi, że podstawą porządku w Mali musi być islam. To jest strategiczny sprzymierzeniec Al-Kaidy.
7: I takie głosy są podnoszone dzisiaj nie tylko w Mali, ale na całym pasie Sahelu. Jest to wielki proces, z którego dzisiaj opowiedzieliśmy wam ten malijski i drobny wycinek. I na tym postawimy w dzisiejszym globalnym popołudniu kropkę. Wybraliśmy się do Mali, które właśnie znajduje się w bardzo trudnej sytuacji, zaatakowane przez dżihadystów i sprzymierzonych chwilowo przynajmniej z nimi Tuaregów. Będziemy na Sahel na pewno wracać, bo to jest jeden z tych regionów świata, które dzisiaj fundamentalnie wpływają na cały układ polityczny, na społeczeństwa, na migrację. A za dzisiaj dziękujemy. Krzysztof Story?
8: Wojciech Jagielski.
7: Za chwilę informacje TOK FM o godzinie 17, a po nich usłyszycie Karolinę Lewicką w audycji Sprawy Różne. Do usłyszenia.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum dwa produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
6: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Salzkammergut, Margut, kraina gór, jezior i niezwykłej przyrody. Idealne miejsce na wędrówki, rowerowe wyprawy i relaks wśród majestatycznych szczytów oraz krystalicznie czystych jezior. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Polscy piłkarze ręczni polecą na początku przyszłego roku do Niemiec. Awansowali właśnie do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. Na biurko prezydenta trafi wkrótce trzeci projekt ustawy o kryptowalutach. Wielu polityków spodziewa się kolejnego weta. Policja we Włoszech wyjaśnia okoliczności wczorajszego incydentu w Modenie, w którym ranne zostały również 4 osoby z polskiej rodziny. Minuta po 17. Filip Kekusz, informacje TOK FM. Polscy piłkarze ręczni wystąpią w przyszłorocznych Mistrzostwach Świata w Niemczech. Nasi zawodnicy awansowali po remisie z Austrią w rewanżowym meczu barażowym w Olsztynie. Było 30-30. Dodajmy, w pierwszym spotkaniu w Gracu biało-czerwoni zwyciężyli 26-25. Turniej rozpocznie się 13 stycznia. Przed prezydentem kolejna, trzecia już decyzja w sprawie rządowej ustawy o kryptowalutach. Karol Nawrocki dwie poprzednie ustawy zawetował. W trzeciej wersji koalicja zaostrzyła kary za nieprawidłowości na rynku kryptoaktywów. Zgodziła się też na jedną poprawkę prezydenta. Mimo tego małego ustępstwa wobec głowy państwa, poseł Ryszard Petru z klubu Centrum spodziewa się kolejnego weta.
13: Prezydent oczywiście jest w trudnej sytuacji, no bo 2 razy wetował ustawę. Formule dokładnie takie same jak obecna. Teraz są wyższe kary.
14: A też dochodzą nowe fakty na temat giełd kryptowalut.
13: Tak, ale jak jego znam, jego podejście, takie bokserskie, to spodziewałbym się raczej weta. Mając na uwadze również to, jak głosował PiS. Co charakterystyczne, na głosowaniu nie było Jarosława Kaczyńskiego, który zrozumiał, że kwestia kryptowalut, afery Zonda Krypto, no nie sprzyja PiSowi.
14: To była strategiczna nieobecność.
13: No wie pan sobie, no, dobrze widzę akurat z mojego miejsca siedzenia Jarosława Kaczyńskiego i rzuca się w oczy, kiedy go nie ma. Uważam, że to, że PiS głosował przeciwko tej ustawie, sugeruje, że Nawrocki również zawetuje.
12: Brak podpisu prezydenta pod tą ustawą przewiduje także poseł Prawa i Sprawiedliwości Janusz Cieszyński.
15: To oczywiście jest każdorazowa decyzja pana prezydenta, natomiast ja bym się tego podpisu nie spodziewał.
12: Polska zgodnie z unijnym rozporządzeniem jest zobowiązana do końca czerwca przyjąć przepisy o kryptoaktywach. Ukraińskie wojska informują o kolejnych uderzeniach na cele w Rosji. Zaatakowane zostały m.in. rafineria na obrzeżach Moskwy, zakłady produkujące półprzewodniki dla rosyjskiej armii oraz lotnisko wojskowe na Krymie. Takie operacje, jak twierdzi Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, znacząco osłabiają wojenny potencjał Rosji. Do tego skuteczne uderzenie w obwodzie moskiewskim pokazuje, że nawet ten najbardziej chroniony region nie jest bezpieczny.

0: Policja cały czas wyjaśnia okoliczności wczorajszych wydarzeń w Modenie na północy Włoch. Mężczyzna najpierw wjechał autem w grupę przechodniów, a następnie wysiadł z pojazdu i zaczął atakować przypadkowe osoby nożem. W sumie rannych zostało 8 osób, w tym 3 ciężko. Lokalne władze poinformowały, że 4 ranne osoby to członkowie polskiej rodziny. Sprawcą ataku na ludzi jest mężczyzna z rodziny imigrantów z Maroka, mówi burmistrz Modeny Massimo Mezzetti.
1: Wykazywał cechy, które można by określić jako schizoidalne, co skłoniło go do szukania pomocy w ośrodkach zdrowia psychicznego w poprzednich latach, ale nie był objęty przymusowym leczeniem psychiatrycznym. Rozmawiałem z burmistrzem i społecznością Ravarino. Powiedzieli mi, że był normalnym, młodym człowiekiem, który nie wykazywał widocznych oznak braku równowagi. Żył spokojnie w mieście.
0: Rannych odwiedzili w szpitalu prezydent Włoch Sergio Mattarella i premierka Giorgia Meloni. Szefowa rządu w związku ze zdarzeniem odwołała zaplanowaną na niedzielę wizytę na Cyprze. Jest nowy program wsparcia dla ochotniczych straży pożarnych. Jednostki działające w pobliżu infrastruktury gazowej mogą zyskać dofinansowanie do 40 tysięcy złotych na sprzęt, wyposażenie ochronne i szkolenia. Minister energii Miłosz Motyka podkreśla, że inwestycje w OSP zwiększają bezpieczeństwo mieszkańców i wzmacniają gotowość ratowniczą strażaków.
2: Dobra współpraca z strażą pożarną, ich doposażenie to jest po prostu bezpieczna Polska, bezpieczne nasze lokalne ojczyzny, lokalne wspólnoty. To wsparcie będzie niesłabnące, to jest w zakresie tylko i wyłącznie tego bezpieczeństwa i wsparcia doposażenia jednostek 1,5 miliona w tym roku.
0: Łączna pomoc należącej do Skarbu Państwa spółki Gaz System ma wzrosnąć do niemal 4 milionów złotych. 12-krotnie w ciągu 2 dekad wzrosła liczba osób, które wyprowadziły się z miasta na wieś czy na przedmieścia. Polski Instytut Ekonomiczny wskazuje na szeroki proces suburbanizacji, czyli odpływu mieszkańców z miasta do gmin ościennych. Takie zmiany zachodzą przede wszystkim w okolicach Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Bydgoszczy, Poznania czy Trójmiasta. Wyprowadzają się głównie rodziny z dziećmi, małżeństwa, które szukają wytchnienia od miejskiego zgiełku, mówi Ewelina Wójciak z krakowskiego monitora rynku nieruchomości.
3: Nie mówimy o singlach, o osobach, które prowadzą takie aktywne życie związane z tymi korzyściami, które wynikają z życia w mieście.
0: To, co poza dostępem, na przykład do terenów zielonych czy pięknymi widokami, decyduje o przeprowadzce pod miasto, to ceny nieruchomości, które szczególnie wysokie są w Warszawie czy Krakowie.
3: Krakowskie nieruchomości są drogie. Te podkrakowskie podążają za tym krakowskim rynkiem, jednak są tańsze i tutaj duże jednostki możemy kupić w dużo korzystniejszych cenach.
0: Dla przykładu, w cenie 70-metrowego mieszkania w Krakowie kupić można ponad 100-metrowy dom pod Krakowem. Za chwilę jeszcze prognoza pogody.
4: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty SPOT na granicy Sopotu i Gdańska.
0: Na termometrach tej nocy przeważnie od 6 do 10 stopni, nieco chłodniej na krańcach zachodnich. W większej części kraju może popadać i będzie pochmurno. Jeśli chodzi o poniedziałek, ponownie w środkowej części Polski deszczowe chmury i niewiele przejaśnień. Im dalej na zachód i wschód, tym cieplej i większa szansa i mniejsza szansa na deszcz.
4: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty SPOT na granicy Sopotu i Gdańska.
5: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
6: To jest audycja Sprawy Różne. Przy mikrofonie Karolina Lewicka. Dzień dobry, witam Państwa i witam naszego dzisiejszego gościa, profesor Andrzej Chwalba, historyk Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
7: Dzień dobry Państwu.
6: I autor książki, o której będziemy teraz rozmawiać. Maj 1926 roku. Zamach, którego miało nie być. Pozwolę sobie zacząć od cytatu. Czuć było w powietrzu zbliżające się ważne wydarzenie. Machina spiskowa została puszczona w ruch. Tak pisał Herman Liberman w pamiętnikach, adwokat, który po przewrocie stanie się przeciwnikiem sanacji i zostanie skazany w procesie brzeskim. No i proponuję, byśmy prześledzili te gorące dni majowe, kiedy to Piłsudski postanowił wziąć władzę zbrojnie. Postanowił. Czy tak wyszło? To też pewnie będzie zagadnienie, które się pojawi w naszej audycji, w naszej rozmowie. Początek tygodnia, poniedziałek, 10 maja, powstaje centroprawicowy rząd Wincentego Witosa. PSL Piast, Związek Ludowo-Narodowy, Chrześcijańska Demokracja, Narodowa Partia Robotnicza. Jak do powstania tego rządu i w jakich okolicznościach dochodzi?
7: No tak, to jest długa historia. Dzisiaj, gdybyśmy zapytali posłów w naszym kochanym Sejmie, kto chciałby być premierem, ja sądzę, że był las rąk z obu stron. Kandydatów na było więcej niż nawet możliwości zaspokojenia oczekiwań w perspektywie dziesiątek lat. Natomiast wtedy był zupełnie inny problem. Po tych niedobrych doświadczeniach z tworzeniem rządu, które no, nie cieszyły się radością obywateli, prezydent Wojciechowski, bo to była jedyna jego faktycznie konkretna prerogatywa. Mianowicie miał prawo desygnowania polityka, nie powiem, niekoniecznie zawsze z partii zwycięskiej, na stanowisko premiera. Wojciechowski podjął się takiej misji zgodnie z konstytucją, no i porażka za porażką. Albo byli chętni, którzy nie byli w stanie rządu utworzyć, albo też byli chętni, którzy z kolei nie chciano, zupełnie nie chciano, z którymi nie chciano rozmawiać. Wreszcie była trzecia grupa, którzy od razu odmówili prezydentowi, twierdząc, że w tej napiętej atmosferze, kiedy burzą się PiS-uczycy, burzy się lewica, a również chalerczycy z prawej strony, więc budowanie rządu w takich okolicznościach byłoby misją straceńcą. Ale zostaje Wincenty Witos, który najpierw niechętnie, później nieco chętniej przyjmuje tą propozycję Wojciechowskiego. Wojciechowski nie przepadał za Witosem.
6: Panowie, o czym Piłsudski wiedział.
7: O czym Piłsudski
6: i z czym wiązał nadzieję.
7: Tak, doskonale wiedział, ale Witos połychtany nieco przez swoich politycznych przyjaciół i również przez to środowisko Hieny, czyli Chrześcijańskiej Jedności Narodowej, pani Rato wspominała, narodowcy i Chadecja. I udało się doprosić te kilkanaście szabel Narodowej Partii Robotniczej. To była partia centrum, która zresztą po maju podzieli się na mniej więcej równe części. Część pójdzie za Piłsudskim, a część przejdzie do opozycji. Także powstaje rząd Wincentego Witosa. Mają wyraźną przewagę w Sejmie, czyli cztery partie. To było bardzo trudno. Dodajmy stworzenie rządu w Polsce tego czasu. Dlaczego? Dlatego, że mniej więcej 20% stanowisk poselskich w Sejmie mają mniejszości narodowe. I przyjęto i na lewicy, i na prawicy. Dzisiaj trudno wyobrażalne, bo to było gwałcenie wszelkich wartości Unii Europejskiej, ale wtedy było inaczej. Uznano, że z mniejszościami narodowymi nie możemy współtworzyć rządu, bo natychmiast społeczeństwo będzie tym zbulwersowane. W związku z tym musiano szukać z tych 70% większości. To się wtedy udało.
6: Czy kiedy powstaje ten rząd Hienopiasta, to Piłsudczycy burzą się jeszcze bardziej niż do tej pory? Czy oni się obawiają, że za chwilę będą tracić uprzywilejowaną pozycję w państwie, która zresztą była już zagrożona po roku 23, kiedy to Piłsudski wycofał się do Sulejówka? Jeden z Piłsudczyków pisał: z nami będzie zrobiony porządek. Chodzono też do Piłsudskiego i opowiadano, że niemalże noc świętego Bartłomieja nastąpi, rzeź Piłsudczyków.
7: No tak, oczywiście marszałka straszono, tylko jak wiemy doskonale z opowieści nawet podręcznikowych, Piłsudski swoje wiedział i generalnie on nie ulegał otoczeniu. Wysłuchiwał, krótko zresztą to trwało wysłuchiwanie, nie miał czasu, zawsze był zmęczony tymi rozmowami jego przyjaciół. Natomiast był...
6: Także był zaniepokojony.
7: Zaniepokojony bardzo, ale jeszcze bardziej była lewica. To socjaliści, PPS, oni wzywają na ulicę, wzywają na ulicę Warszawy, czują, że jakby wiatr historii wieje zgodnie z ich oczekiwaniami. Warszawa 22 roku, czyli Warszawa, kiedy, no można powiedzieć, wspierała tych, którzy tworzyli tą nagonkę przeciwko prezydentowi, która doprowadziła do zbrodni na prezydencie Gabrielu Narutowiczu. Warszawa była bardziej narodowa. Wtedy, w 26 roku, Warszawa jest antynarodowa. Przynajmniej znaczna część ludzi wyraża swoją wolę postawienia na cele państwa kogoś, kto się sprawił w dziejach. No, między innymi myślano o Piłsudskim. I lewica, kiedy się dowiedziała, że to Witos bierze władzę, zorganizowała natychmiast manifestację Piłsudczycy byli w istocie obecni prawie wyłącznie w wojsku, jako karna drużyna komendanta. Natomiast cywile, no to właśnie byli między innymi penetrowani przez środowiska lewicowe. I to wzburzenie to była woda na młyn Piłsudskiemu. Nie wiem, czy w tym momencie porozmawiamy o Witosie i jego wywiadzie.
6: Ale oczywiście, już zaraz, za momencik.
7: Dobrze, dobrze.
6: Bo 11 maja, kiedy jesteśmy już przy wtorku, kiedy zbiera się gabinet Witosa, to rządzący właśnie bardziej obawiają się tych lewicowych demonstracji antyrządowych niż potencjalnego zamachu Piłsudskiego, o którym przecież plotkuje się od dawna. Bo się zastanawiano, czy on zaatakuje w marcu w swoje imieniny, czy może 19 kwietnia, czy może uderzy, to już na pewno, 3 maja. Tak? Więc oczywiście było takie oczekiwanie, że Piłsudski może coś zrobić, ale właśnie 11 maja, kiedy gabinet się zbiera, to raczej dyskutuje o tym, co może zrobić na ulicach lewica. Minister spraw wewnętrznych dostaje krótki urlop. Czyli, że tak powiem, przed przewrotem może udać się na wypoczynek. O krótkim urlopie prezydenta jeszcze będziemy mówić, bo to też był moment kluczowy w tej historii. Ale właśnie, 11 maja wszyscy dyskutują o tym, jaka będzie odpowiedź Piłsudskiego na wyzwanie, jakie mu rzucił Witos, mówiąc, że skoro Piłsudski przekonuje, że wojsko za nim stoi, to niech bierze tę władzę zbrojnie, bo on, Witos, by się nie wahał. Piłsudski mu odpowiada, ale gazeta zostaje skonfiskowana, choć oczywiście ten wywiad rozchodzi się po stolicy.
7: Tak, a tu byśmy mogli dodać, że od paru lat w związku z licznymi zamachami, puczami, przewrotami. Jak je zwał, to może nieistotne, ale one doprowadziły do zmiany władzy, niejednokrotnie do zmiany konstytucji, do rozpędzania opozycjonistów, zamykania opozycjonistów. Zależało od kraju. I w związku z tym, no, Polska nie jest samotną wyspą, w związku z tym też się dyskutuje, kto przeprowadzi zamach.
6: Bo niektórzy twierdzą, że Endecja.
7: No właśnie, że Endecja.
6: Inspirowana marszem na Rzym Mussoliniego.
7: Tak jest. Że będzie to Józef Haller, że będzie dobór Muśnicki. Nawet niektórzy wspominają, że Sikorski, aczkolwiek Sikorski się tytułowo, a bardzo ambitny, między prawicą a lewicą, ale też był wymieniany. Czyli jest ta atmosfera zamachowa. Mówi się też o przejęciu władzy przez milicje robotnicze PPS. A więc nawet może być, że dyplomaci zachodni, którzy mieli swoje wtyki wszędzie, gdzie było możliwe, też byli w tym wszystkim skołowani. Zaniepokojeni.
6: Skąd ten zamach może przyjść?
7: Skąd ten zamach może przyjść? I rzeczywiście tym momentem decydującym jest ten wywiad Witosa, bardzo mocny. No, nikt się nawet po Witosie nie spodziewał takich słów, które wówczas padły. No mówiąc, powiedziałem skrótowo, no panie Piłsudski, wyjdź pan z tego ukrycia, weź pan w swoje ręce władzę, bo pan tylko potrafisz krytykować, natomiast zapewne cię nie stać na to, żebyś w stanie był właściwie Polską zarządzać. No właśnie, to była prowokacja. Prowokacja Maciej Rataj, polityk bardzo mądry, bardzo umiarkowany, może dlatego, że umiarkowany to i mądry, doszedł do wniosku, że nie ma co już polewać i tak bruku warszawski benzyną i podpalać, bo już jest wystarczająco gorący. Bruk w związku z tym mówi, no Wincenty swoje, tu się uspokój. No ale Wincenty robi swoje i on przyszedł do takiego pojedynku, powiedziałem, średniowiecznych rycerzy na udeptanej ziemi. Ja i Józef, pokażmy, kto zwycięży. No, okazało się, że
6: rzucona rękawica została podjęta.
7: Tak jest, rękawica została podjęta.
6: Ale po tej konfiskacie Kuriera Porannego, w którym ukazała się ta odpowiedź Piłsudskiego, też mocna, ale wiemy, że sam Piłsudski mówił, że ma język w buzi przewieszony po legionowemu i potrafił dosadnie. Na przykład, idą przekupstwa wewnętrzne i nadużycia rządowej władzy bez ceremonii dla partyjnych i prywatnych korzyści. Albo pisze o rozwydrzonych partiach. To, co myślał o Sejmie, o demokracji parlamentarnej, to już słyszymy po 23 roku. No i kiedy następuje konfiskata, to jak mówiłam, ten tekst rozchodzi się wśród opinii publicznej, jest przedrukowywany przez inne gazety i Piłsudczycy wpadają we wściekłość. Ale tego dnia, 11 maja, ta decyzja nie zostanie jeszcze podjęta. Ona zapada, jak rozumiem, w nocy z 11 na 12.
7: Tak, 11 na 12, tak możemy domniemywać, że ciekawa. To jest charakterystyczne dla Piłsudskiego i ludzi konspiracji. Bowiem o tym, co on zadecyduje w tych godzinach, prawdę mówiąc, niewiele wiemy. Nie było prawie, że świadków, a ci, którzy byli, ci kilku wojskowych, oni nie puścili nigdy farby z ust. I tak pozostało. Także to jest wielki problem dla historyków, którzy próbują to otworzyć, a nie
6: co
7: mają.
6: Co się wydarzyło, tak? No właśnie, w nocy z 11
7: czasy,
6: na 12.
7: Czasy, powiedziałem, Mieszka, Henryka Wrodotego, Kazimierza Wielkiego, rozumiem, brakuje dokumentów. Ale tutaj XX wiek, okres międzywojenny, brakuje podstawowych danych źródłowych i właśnie domniemania. Piłsudski, chodząc zapewne po swoim mieszkaniu, wiemy jak to wygląda, znanymi śladami, małżonka już jest w swoim pokoju, w sypialni, wiadomo, chodziła wcześniej spać, Piłsudski znacznie później, podejmuje decyzję, wkraczam do akcji. Było to pytanie, panie dyrektor, czy obawiali się czystki? Tak.
6: Przede wszystkim w wojsku.
7: Tak.
6: I ta czystka miała już miejsce po 23 roku.
7: Z pierwszego dnia się, prawda mówiąc, z pierwszego dnia się rozpoczęła, bowiem w Kancelarii Wojskowej, Ministerstwa Wojskowego już pierwszych Piłsudczyków zwolniono. Nie było już tam zbyt wielu, ale już zwolniono, więc oni się w tej chwili bardzo obawiali. Ale czego się najbardziej obawiał Piłsudski? Że jego główny cel, czyli przyjęcie przez Sejm ustawy, która zagwarantuje mu pełnię władzy nad wojskiem w czasie pokoju i na wypadek wojny, no oddali się. Rok, dwa, trzy, nie wiadomo jak długo, prawda, bo nie wiadomo jak wypadną wybory, a ta koalicja jest wyjątkowo stabilna, bo są cztery partie, NPR wcześniej nie uczestniczył w tworzeniu rządu, więc jest to duża, pojemna grupa, która jest w stanie no, czyścić państwo według swojego widzimisię. I do tego jeszcze dochodzą zapowiedzi Witosa, który też chce wzmocnienia władzy. On uważa, że ta konstytucja nie spełnia oczekiwań, że musi być wzmocniona władza i prezydenta, i rządu kosztem Sejmu. Także Piłsudski czuje, że grunt mu się pali pod nogami, to na pewno. I w związku z tym podejmuje decyzję, no, to, którą on uznał za właściwą. Mianowicie, że rankiem pojedzie do 12, do Warszawy, Sulejówka, niedaleko, z Ubarecikiem. Jedzie rozklekotanym samochodem, bo innego już tam nie miał, do Belwederu tylko z adiutantem. Ale żeby ta jego wizyta przyniosła efekt, zarządził jednocześnie. On lub też prawa jego ręka w wojsku, generał Gustaw Orlicz-Drescher. To jest bardzo ważna postać i zapewne o niej długo jeszcze będziemy rozmawiali. I jeśli Orlicz-Drescher to zarządza, by znajdujący się blisko, ukochany przez Piłsudskiego pół ułanów lubelskich. Dlaczego ukochany? Tak bardzo ukochany, że jak później po odejściu kasztanka zostaje wypatroszona, to co zostało z kasztanki zostanie tam złożone jako rodzaj, wręcz powiedziałbym, no, relikwii koni, no, to tak można powiedzieć, to dowodziło tej wielkiej miłości. I oni ruszają. Kiedy ruszają, otrzymują rozkaz od ministra urzędującego spraw wojskowych, o których, prawdę mówiąc, nawet podręczniki szkolne, nawet akademickie milczą, nazywał się Malczewski, ma piękne nazwisko, bo jest kuzynem znakomitego polskiego malarza, Juliusz, no, o którym faktycznie no, niewiele wiadomo i niewiele chcemy wiedzieć, ale on zażądał, żeby ułani lubelscy wrócili do koszar. Oni odpowiedzieli nie, że przysięgali nie Rzeczpospolitej, nie majestatowi, nie była to przysięga żołnierska, którą oni uważają za najwłaściwszą, tylko oni przysięgali zawsze Piłsudskiemu. I to jest początek problemu.
6: Malczewski też 11 maja o godzinie 23 wydaje taki rozkaz stawiający warszawski garnizon w stan pogotowia. Niektórzy twierdzą, że być może też był to rodzaj prowokacji, albo jako prowokację potraktował to Józef Piłsudski. Ale zanim Piłsudski 12 maja o 7 powie swojej żonie, że wyjeżdża, że będzie na obiedzie jak zawsze o 14:30, a potem o 13:00 zadzwoni, że jednak nie dojedzie, to jeszcze o jedno wydarzenie z wieczora, które będzie szeroko komentowane przez warszawską opinię publiczną rankiem 12 maja, bo Przegląd Wieczorny publikuje artykuł o rzekomym zamachu na dworek Milusin, że oto dom Józefa Piłsudskiego miał zostać ostrzelany z rewolwerów, z karabinów. Zamachowcy zbiegli, no ale że no, był przygotowywany zamach na życie Józefa Piłsudskiego. Pan przywołuje słowa Witosa, który potem będzie wspominał, że ta ohydna prowokacja udała się znakomicie, że właściwie rząd Witosa został oskarżony o to, że dbał na życie Józefa Piłsudskiego i że był to rodzaj ostrzału artyleryjskiego. Wiemy, jak się atakuje. Najpierw musi być ostrzał artyleryjski, żeby w miarę możliwości wyczyścić przedpola, a potem rusza piechota, tak? I że właśnie ta informacja o tym, że ktoś usiłował zabić Piłsudskiego, miała być takim ostrzałem artyleryjskim.
7: Tak, no to opcja atomowa, dzisiaj byśmy powiedzieli, rzeczywiście. To, że pojawiały się fejki w dużych ilościach.
6: Dezinformacja.
7: W dużych ilościach, po obu stronach. Dezinformacja. Informacje nieprawdziwe, no to tak wtedy bywało. Tak wtedy bywało i nie wiemy, kto był autorem. Nie wiemy, czy Piłsudski również o tym wiedział, bo do dzisiaj nawet potomkowie, wnuki, prawnuki tych osób, które brały w tym udział, nie ujawniły prawdy, kto był pomysłodawcą, wykonawcą. Ale co zrobiło oczywiście piorunujące wrażenie, bo inne gazety, nawet lokalne, prowincjonalne, przedrukowują. Mogło to brzmieć prawdopodobnie. Dlaczego? Bo wielokrotnie wcześniej pojawiały się informacje o tym, że jest przygotowywany zamach. Nie wiadomo przez kogo, ktoś tam się kręcił, prawda, zaglądał tego salujówka przez te sztachety. No był ten zamach ukraiński w Lwowie w 21 roku, ale faktycznie poza tym innych zamachów nie było.
6: Ale mieliśmy na przykład Eligiusza Niewiadomskiego, zabójcę Narutowicza, który przecież w trakcie procesu zeznał, że jego pierwszym celem był Piłsudski, którego miał zamiar zabić 6 grudnia 22 roku, też podczas wystawy dotyczącej dziejów Warszawy, tyle że przeczytał, że Piłsudski wycofuje się z ubiegania się o urząd prezydencki, no i poczekał na osobę, która ten urząd prezydencki obejmie.
7: Tak, no tym bardziej, że tutaj ta opinia obozu narodowego wiązała się z faktem, że część środowisk mniejszości narodowej, w tym żydowskie, zagłosowały za Narutowiczem. No jak miały głosować na narodową demokrację, która no, miała poglądy zdecydowanie przeciwne mniejszościom narodowym, więc jedynym dobrym kandydatem w tej sytuacji mógł być tylko Narutowicz.
6: Podobnie dla PSL-u, przecież nie Obszarnik Zamojski.
7: No właśnie, nie Obszarnik Zamojski, także... No ale później, no dobrze, ale później... Później w 26 roku, w 23 roku
6: PSL odwraca sojusze.
7: Jak mówiono, chłopy się pogodziły z hrabiami. Także to jednak inaczej wyglądało, ale wtedy chyba jeszcze nie byli na to gotowi. To wymagało uzgodnień i podziału rynku, łupów przez faktycznie obie strony. Także była taka próba również zabicia Piłsudskiego, a ten, który strzelał do Gabriela Narutowicza, jak wiemy, potrafił strzelać.
6: 12 maja ranek. Piłsudski rusza, jak powiedział pan, panie profesorze, do Belwederu. Tyle, że prezydent Wojciechowski około godziny 8 rusza sobie do Spały. Zamierza trochę odpocząć, popolować. Dociera tam około godziny 11. Przebiera się, zakłada maciejówkę, bierze strzelbę, idzie do lasu. No i jak Piłsudski o 10 dociera do Belwederu, to po prostu Wojciechowskiego tam nie zastaje. Rozumiem, że gdyby go zastał, to ta historia mogłaby się potoczyć inaczej.
7: Być może tak. Być może tak. Co prawda uczeni historycy nie bardzo szanują, cenią historię alternatywną. Ja należę do tych nielicznych, który uważa, że niekiedy trzeba budować, żeby się też zabawić, zastanowić, czy naprawdę musiało być tak, jak była, może mogło być inaczej. Skąd takie oczekiwania Piłsudskiego? One wynikały z tego, że Wojciechowski, który był przez lata jego najbliższym przyjacielem, no jednak później te relacje były coraz trudniejsze. Niemniej wielokrotnie przybywa do Belwederu, zostawia karteczkę z listą możliwych ministrów spraw wojskowych, drugą karteczkę z listą tych, którzy nie powinni być ministrami spraw wojskowych, a nawet był taki moment.
6: Czyli tak było w listopadzie 25 roku. Sikorski, Szeptycki absolutnie nie.
7: Tak jest, tak jest.
6: A Żeligowski i owszem.
7: Tak jest. Co prawda nie napisał na karteczce, że akceptuje, ale można powiedzieć widziankę. Mm-hmm. Widziałem, prawda.
6: Co opublikował Piłsudski, co upokorzyło Wojciechowskiego.
7: To
6: niestety,
7: to upokorzyło Wojciechowskiego i on chyba wtedy zrozumiał. Tak podejrzewam, bo to nie mamy żadne też na to dowodów, ale to jakby analiza reakcji ludzkiej i reakcji innych w sytuacjach Wojciechowskiego może nam to sugerować, że ta lista niepowodzeń, porażek i takiego traktowania została wyczerpana. Ale z drugiej strony, no Piłsudski, no ja rozumiem, że w nocy nie zadzwonił. Jak podjął decyzję, powiedzmy, koło 11:23. Mm-hmm. No bo nie będzie budził prezydenta. Tym bardziej po tym trudnym tygodniu. Ale rano o 9:00, pół do 9:00, no mógł jednak przedzwonić, prawda? Była kancelaria wojskowa, była kancelaria cywilna w Belwederze. Na pewno by telefon odebrali. Tylko Piłsudski, nie jak to Piłsudski, był przekonany.
6: Wsiadł i pojechał.
7: Tak jest, po prostu.
6: I myślał, że zastanie.
7: Oczywiście, no bo jak inaczej, on powinien na niego czekać. Powinien na niego czekać, a tu wielkie rozczarowanie. No i teraz właśnie w tej spale przyjechał odpocząć, naprawdę był zmęczony, to nie był jakiś wybieg, to nie był jakiś alibi i tak dalej, i tak dalej. Był wymęczony, a już też miał swoje lata. No ponadto kochał polować. Tak, każdy szlagon, czy osoba pochodzenia szlagońskiego, lubi polować. No i teraz przylatuje do niego adiutant, mówi, że Witos dzwonił. Ważną informacją, więc wraca wściekły. Adiutant zapisał w wspomnieniach, że tak wściekłego Wojciechowskiego jeszcze w życiu nie widział, bo naprawdę to był człowiek o, powiedziałbym, no odpornej psychice, dużo w życiu widział, natomiast tego nie przewidywał i teraz ta wściekłość chyba nie jest bez znaczenia, biorąc pod uwagę jego późniejszą postawę. Zamiast odpoczywać, zamiast strzelać, musi wracać, bo ten awanturnik rozpoczął grę swoją.
6: Profesor Andrzej Chwalba jest moim Państwa gościem. Słuchają Państwo Radia TOG FM, pierwszego radia informacyjnego.
8: Reklama.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: ZUS, podatki, czynsz, konto.
13: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
12: Ty nie?
13: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
12: Płacą ci? Dużo?
13: 4000 się uzbierało.
12: No żartujesz.
14: Nie żartujemy. Z ikontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
15: Kanter spakowany? Jedziemy?
16: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
15: Znowu? Przecież już brałeś.
16: Ale działała za słabo i za krótko.
17: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
18: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: No i jak twój kręgosłup?
20: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
21: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
22: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
1: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
21: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
23: Citroen. Reklama.
6: Trwa audycja Sprawy Różne. Moim i Państwa gościem jest profesor Andrzej Chwalba, historyk Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor książki, o której rozmawiamy, Maj 1926, Zamach, którego miało nie być, czyli rozmawiamy rzecz jasna o zamachu majowym. Jesteśmy już przy 12 maja, kiedy to Józef Piłsudski nie zastał Stanisława Wojciechowskiego w Belwederze, a przecież już oddziały szły do Warszawy, czy podążały za Józefem Piłsudskim, który do tego Belwederu się wybrał. Wojciechowski wraca oczywiście ze Spały, będzie w stolicy około 15, natychmiast spotka się z rządem. No i co postanawiają w takiej sytuacji?
7: Postanawiają, że Wojciechowski jeszcze da szansę Piłsudskiemu, że spotkają się na Poniatowszczaku, na moście, żeby no, tą sprawę przedyskutować. Być może Wojciechowski liczył, że powie: słuchaj, jak się wycofasz, to nie będzie żadnych konsekwencji. Wróć na drogę legalną. Natomiast ewentualnie no, będziemy musieli roztrząsać sprawy, bo to zrozumiałe, tych oficerów, którzy wypowiedzieli posłuszeństwo Rzeczpospolitej, złamali przysięgę żołnierską. Jak wiemy, łamanie przysięgi żołnierskiej, nawet w warunkach pokojowych, no, musi być surowo ukarane. Mm-hmm. Piłsudski no, musiał to brać pod uwagę, że jak zrobił pierwszy krok, to mogą być z tego tytułu rozmaitej natury komplikacje.
6: Zastanawiam się, panie profesorze, czy między 10 rano, kiedy Piłsudski nie zastał Wojciechowskiego, a 17, kiedy obaj spotkali się na moście Poniatowskiego, nie zmienił się status Piłsudskiego, że o 17 on był już buntownikiem.
7: Tak, on był buntownikiem. Tak jak wspominaliśmy, to ten jego plan, żeby przekonać Wojciechowskiego, właśnie nie wiemy, jakby to mogło być. On się później wycofuje w kierunku Pragi. Orlis Drescher.
6: Mówimy już o spotkaniu na moście Poniatowskiego, tak, rozmowa 3 minuty.
7: Tak jest. I podejmują decyzję o ściąganiu, nawet wcześniej, przed 17, ściąganiu kolejnych oddziałów, dlatego że widzą determinację strony rządowej i samego prezydenta Wojciechowskiego, który w tym zestawie polityków był chyba najdzielniejszy, najodważniejszy, najbardziej zdeterminowany, żeby jednak powiedzieć: nie, Józefie, nie, dalej już nie pójdziesz. I to z kolei no, wyprowadziło z równowagi, zresztą doprowadziło do zachowań, które lekarze nazywają stanem depresyjnym. Piłsudski, wbrew temu, co jego przyjaciele próbowali opowiadać, no, miał takie sytuacje, tak jak w 20 roku, kiedy przez kilkadziesiąt godzin faktycznie był zupełnie nieobecny na wieść o tym, że bolszewicy są tuż pod Warszawą. Teraz również zapadł się jakby w siebie, wojskowi przejmują dowodzenie, wysyłają umyślne, bądź też telegramy do pułków znajdujących się w pobliżu, po których oficerach można było oczekiwać, że staną po stronie Piłsudskiego. A dla nich rozkaz: jedziemy na pomoc wodza, brzmiał jednoznacznie.
6: 12 maja, January, Grzędziński napisał tak: rozmowa na moście rozwiała ideę demonstracji. Rozpoczynała się akcja zbrojna i właśnie 12 maja, mniej więcej po 18, zaczyna się bitwa warszawska, tak? Padają pierwsze ofiary, padają pierwsze strzały, najpierw są pierwsi ranni. Piłsudczycy zajmują kolejne części miasta. Rząd, zagrożony okrążeniem, przenosi się do Belwederu. Jak rozumiem, już obraduje nieustannie, ministrowie są w jednym miejscu, jest Wojciechowski. To teraz zapytam o Witosa, bo powiedział pan, panie profesorze, o tej chwilowej depresji, załamaniu Józefa Piłsudskiego. Są oczywiście takie relacje, że on się nie spodziewał takiego rozwoju wypadków i to go przygniotło emocjonalnie albo psychicznie. Natomiast Witos, jest taka relacja, tylko nie pamiętam autora, który zwracał uwagę, że on w ogóle wyglądał na człowieka wykolejonego, który w ogóle wdepnął w jakąś awanturę i nie wie, co z tym zrobić, więc w pewnym momencie pełnię władzy przejął Wojciechowski, który po prostu to Witosowi oznajmił.
7: Tak, to takiej relacji było więcej. Witos, wychowany w tej atmosferze takiej liberalnej monarchii austro-węgierskiej, na pewno był legalistą. On był legalistą i chyba nie warto sobie mógł w stanie wyobrazić to, co się dzieje. Ponadto niektórzy jego ministrowie zdradzali postawy defetystyczne. Mówili, że no cóż, chce Piłsudski władzy? Niech go w końcu bierze. Niech zobaczy, że Polską rządzi wcale nie sprawą prostą. Oddajmy mu to. Oddajmy, zobaczymy, co będzie. My przejdziemy do opozycji. Więc są takie głosy. Witos też ulega tym głosom, więc u Witosa nie ma determinacji, żeby z buntownikiem walczyć. Bo ewidentnie no, od godziny 17, nawet sądzę, że wcześniej, trudno go nie zakwalifikować jako buntownika, bowiem ci, którzy odmawiają posłuszeństwa ministrowi spraw wojskowych, pojadają, że oddają swoje szable do dyspozycji i karabiny do dyspozycji marszałka, tylko on im może rozkazywać. Czy mamy taką sytuację, że stawiają właśnie wyżej, zdecydowanie wyżej interes i wierność marszałkowi niż państwu, prawda? Gdyby Piłsudski nie miał siły tej swojej legendy, to być może do takiej sytuacji by nie doszło. Do buntu żołnierzy by nie doszło. Ale ta legenda spowodowała, że no oni nie widzą tego, co jest z zewnątrz. Oni widzą tylko marszałka, który wydaje rozkazy do działania, do broni i do walki.
6: A to jest ich wódz po prostu. 13 maja, czwartek. Trwają walki. Do stolicy docierają siły jednej i drugiej strony. Jak docierają te posiłki, które są oddziałami rządowymi, to w rząd wstępuje taka nadzieja, że oto uda się ten bunt zgnieść, zdławić. Oczywiście są też ruchy po stronie Piłsudskiego, są powoływane rozmaite osoby na stanowiska cywilne, żeby ogarnąć sytuację w mieście. Na przykład Sławoj Składkowski zostaje mianowany komisarzem rządu na miasto stołeczne Warszawy, czym jest zaskoczony, co pan relacjonuje. Gustaw Orlicz-Drescher wspaniale mu odpowiedział na te jego wątpliwości co do braku kompetencji, by zająć się Warszawą. To już, mój Sławoju, twoja rzecz. Przeczytaj sobie w spokoju twojego biura potrzebne ustawy. Na razie obowiązkiem twoim jest utrzymać porządek i pokój w Warszawie oraz zapewnić ludności wyżywienie po normalnych cenach. Jest to bardzo ważne dla powodzenia naszej akcji. Życzę powodzenia. No i Składkowski zabronił organizowania manifestacji, demonstracji, zgromadzeń, zawyżania cen przez kupców i nakazał zamykanie restauracji i kawiarni o 21:00. Przechodzę już do piątku, 14 maja, bo tutaj będą miały miejsce wydarzenia kluczowe. Najpierw noc z 13 na 14 zwiększają się siły Piłsudskiego dzięki operatywności Rydza Śmigłego.
7: Tak, Malczewski i podobnie jak i generały odpowiedzialni za prowadzenie działań na terenie Warszawy po stronie rządowej, czyli no, znakomity generał Tadeusz Jordan Rozwadowski i jego prawa ręka, w końcu Władysław Anders, pułkownik wówczas, oni są przekonani, analizując w czyich rękach znajdują się dowództwa okręgów korpusów. Rzeczpospolita była podzielona na 10 dowództw. I może poza jednym, właśnie tym grodzieńskim, pozostałe są kontrolowane przez oficerów, których można traktować jako sojuszników opcji centronarodowej, centroprawicowej. A więc oni uznali, że to kwestia paru godzin, żeby stłumić to, co się rozpoczęło. I dlatego, kiedy Piłsudski z swojej strony kieruje do Wojciechowskiego, do Belwederu, taką misję pokojową, żeby jednak przerwać działanie wojenne, bo ludzie giną, giną cywile, giną wojskowi, Wojciechowski odpowiada: wykluczone, wykluczone, bywa się poddać. Dopiero wtedy będziemy rozmawiali. Tak, przebieg tych działań wojennych jest naprawdę zaskoczeniem dla strony rządowej. Z czego to wynikało? Bo ci, którzy próbują się tutaj do Warszawy dostać, to oni wykonują tylko jakby polecenia swoich władz wojskowych. Natomiast nieprawdopodobna determinacja była po stronie Piłsudczyków. No bo tak, jak przegrają, to los jest ich dramatyczny.
6: Przesądzony.
7: Przesądzony. Prawda? Natomiast jak tamci wygrają, to wygrają. Najwyżej ukażemy Piłsudczyków. Więc ci bardzo chcą dojechać, Piłsudczycy do Warszawy, chcą bardzo, bardzo wygrać.
6: Jeden z oddziałów przejął nawet pociąg,
7: tak, no,
6: który nie przejmował się rozkładem tak jazdy, tak pędził do Warszawy.
7: Ale okazało się, że te pokłady sympatii, miłości do Piłsudskiego są znacznie większe niż oczekiwano. Przecież ja nawet wspominam w książce, że pytali politycy owego Malczewskiego: panie generale, jak coś się rozpocznie, jak Lewica zacznie, czy Piłsudski, cokolwiek, czy pan jest pewny garnizonu warszawskiego? Powiedział: tak. Później okazało się, że ten garnizon, wyjątkiem Podchorążyk, przechodzi na drugą stronę, a jeden z znanych pułkowników, no później też generał antypiłsudczykowski zawsze, generał Modelski, no zostanie przez swoich żołnierzy zamknięty w waterklozecie. Przesiedzi kilkanaście godzin. Niezbyt sprzyjających okolicznościach i warunkach, dlatego że oni uznali, że on chce zrobić niedobrą robotę. Chce iść przeciwko naszemu kochanemu wodzowi.
6: Taka jest siła legendy.
7: Taka siła legendy, ona zabija.
6: 14 maja, piątek, przypominam, to jest ten dzień, przy którym jesteśmy. Po pierwsze, zwiększają się siły zamachowców, przybywają te oddziały z Wilna i Wileńszczyzny za sprawą Rydza Śmigłego, ale kluczowa rzecz ma miejsce także w nocy z 13 na 14, choć jest już 14 maja, bo mamy godzinę mniej więcej drugą, kiedy to jest meldunek z lotniska, że nie da się go utrzymać przez siły rządowe, bo siły są zbyt szczupłe, w dodatku żołnierze nie są zaprawieni w walkach miejskich, więc ten meldunek brzmi tak: lotnisko stracone, przeciwnatarcie już nieaktualne, proszę osłonić się pana prezydenta w Belwederze, więc te siły rządowe z lotniska wycofują się w kierunku Belwederu, żeby tam osłaniać Wojciechowskiego. Natomiast 14 maja już w dzień, po południu, koło 15:30, dogasają w ogóle te walki o lotnisko. Jak rozumiem, to jest ten kluczowy moment, bo wtedy te siły walczące o lotnisko, siły Piłsudskiego, mogą ruszyć na Belweder.
7: Tak, dodajmy tutaj, że już pierwszego dnia, czyli 12, Piłsudczycy przyjęli wszelkie centrale telefoniczne, wojskowe i cywilne, czyli oni zapewnili sobie monopol komunikacyjny, a jedynym sposobem komunikowania się strony rządowej z terenem, z krajem, jest lotnisko, samoloty, mokotowskie lotnisko. Rzeczywiście niektórzy generałowie, na przykład Stanisław Haller, trafi na... wyląduje na tym lotnisku mokotowskim dzięki samolotom wysłanym przez generała Zagórskiego, czyli to jest nieprzyjaciel numer jeden Piłsudskiego i on był dowódcą mokotowskiego lotniska. Utrata lotniska to jest początek końca.
6: Ruszają siły na Belweder i w Belwederze zaczynają się zastanawiać, co dalej. I pomysły są następujące. A właściwie jeden pomysł, żeby się ewakuować, tylko pytanie gdzie. Ostatecznie rząd i prezydent ewakuują się, i to na piechotę, do Wilanowa. Natomiast wcześniej jest taki pomysł, żeby Wojciechowskiego gdzieś jednak samolotem przemieścić. Żeby Wojciechowski samochodem, a ministrowie za nim na furmankach, bo przecież też sprzętu nie ma, pociągnęli do Poznania i tam, żeby był ten punkt oporu. Wielkopolska jest endecka, więc można liczyć na wsparcie ze strony opinii publicznej. Zresztą wiemy, że Wielkopolanie byli zbulwersowani tym zamachem Piłsudskiego i chcieli, żeby wojska z Wielkopolski ruszyły z odsieczą Wojciechowskiemu i Witosowi. No ale ostatecznie, jak rozumiem, ruszają do tego Wilanowa, bo Poznań odpada, ale też uczynienie z Belwederu twierdzy, w której będziemy się bronić, okopać Europy Świętej Trójcy też nie wchodzi w grę, tak?
7: Tak, tak. Znaczy były pomysły, nawet prezydent Wojciechowski mówił, rozdajmy cywilom rewolwery, pistolety. Będzie to nasza ostatnia reduta, to będzie zbaraż. To będzie zbaraż. Tylko problem skąd, no, w wypadku zbaraża to można było jeszcze jechać do Jana Kazimierza i prosić o posiłki. W tym wypadku nie było żadnego Jana Kazimierza, który by chciał przyjść z pomocą poza tymi pułkami pomorsko-wielkopolskimi. No ale to jednak było zbyt mało. W związku z tym w godzinach wieczornych czy popołudniowych 14 przewaga wojsk Piłsudskiego w stosunku do rządowych to jest 4-1. Czyli nie mieli kompletnie żadnych szans. Perspektywa ataka, jak jeszcze dalej będziemy próbowali walczyć, to za parę godzin będziemy jeńcami buntownika.
6: 17.15, 14 maja, wojska Piłsudskiego zajmują Belweder. Już tam nie ma rządu i prezydenta, oni są w Wilanowie. No ale jak rozumiem, w tym Wilanowie zaczyna do nich docierać myśl, że to już jest koniec tej historii. I zostają podjęte decyzje polityczne.
7: Tak, no koniec historii. Kiedyś pisano bardzo mocno, że to wynik troski o państwo. Tego nie można wykluczyć. Na pewno w wypadku Wojciechowskiego on mógł tak patrzeć na to, czy Stanisława Grabskiego, to w końcu jest bardzo ważna figura polityczna, czy nawet Witosa. On też patrzył na Rzeczpospolitą jako pewną całość, którą frymancji nie można. Na pewno tak, ale generalnie chyba ta obawa, że niedługo będą jeńcami. I to jest perspektywa niewesoła, bo wtedy już jest inna historia, jak ktoś się poda do dymisji, w wypadku premiera czy prezydenta, a inaczej. I wtedy przejmuje władzę zgodnie z ustawą konstytucyjną, przejmuje marszałek Sejmu. Natomiast no, w związku z tym musimy się jednak tą władzą z marszałkiem Sejmu ratajem jakoś podzielić i decyzja, ja, prezydent, podaję się do dymisji, proszę marszałka o przejęcie władzy.
6: Przytoczę treść tego dokumentu. Akt dymisji prezydenta Rzeczypospolitej i rządu RP do pana marszałka Sejmu Macieja Rataja wobec wytworzonej sytuacji uniemożliwiającej mi sprawowanie urzędu prezydenta Rzeczypospolitej w zgodzie ze złożoną przeze mnie przysięgą zrzekam się tego urzędu i zgodnie z artykułem 40 Konstytucji przekazuję panu marszałkowi Sejmu uprawnienia prezydenta Rzeczypospolitej. Jednocześnie załączam prośbę o dymisję dotychczasowego rządu. Wilanów, 14 maja 1926 roku. Sobota, bo jest już po północy, kiedy marszałek Rataj i wyznaczony przez Piłsudskiego Józef Beck docierają do Wilanowa. Jak rozumiem, ten dokument jest im przekazany do rąk własnych. Nie był wysyłany gołębiem ani gońcem.
7: Tak, nie jest wysyłany, jak w Galicji mówiono, kurendą. Oczywiście ten dokument zostaje dostarczony Piłsudskiemu. Zostaje wybudzony i trochę zaskoczony, bowiem w ogóle ciekawe, że ten marsz z Belwederu do Wilanowa był także dobrze zorganizowany, a pomysłodawcą tego marszu był najprawdopodobniej generał, późniejszy generał, wtedy jak wspominaliśmy, pułkownik Anders. To jego pomysł był tak dobrze prowadzony, że żołnierze drugiej strony nie zorientowali się, gdzie są te wojska rządowe. Co się z nimi stało? Nie odlecieli w kierunku Poznania, bo były to właśnie, jak pani jeden wspominała, te pomysły, nie tylko cywili, prezydenta czy rządu, ale również wojskowych, przebicia się w kierunku Poznania i tam to będzie ta ostatnia reduta, ostatnia forteca. Ale dostaje Piłsudski, działa natychmiast, już w dobrej formie. W dobrej formie, po wszystkim, w dobrej formie, oni się poddają, to jest najlepsze, najszybsze możliwe rozwiązanie. Beck, negocjacje i tylko jeszcze będzie ten taki moment 15, bowiem pod Warszawę docierają posiłki z Poznańskiego i z Pomorza i to całkiem liczne. Dowiedziawszy się o tym Rozwadowski, zrywa rozejm nakazany przez marszałka Sejmu jako PO prezydenta. Czyli jego decyzja powinna być decyzją ostateczną. I z kolei po zamachu będą oskarżyciele, wojskowi prokuratorzy, czynić ten zarzut Rozwadowskiemu, że złamał rozkaz PO prezydenta. Tego czynić nie należy. Oczywiście zwycięzcy mogą wszystko, jak w takich sytuacjach. Więc jest taki przypływ nadziei, ale gdyby nawet tamte wojska wkroczyły, poznańsko-pomorskie, to i tak ten wynik tego starcia byłby chyba przesądzony, bo Piłsudski jeszcze ma w rezerwie kolejne siły w okolicach Kielc, Częstochowy, Lublina, i które nawet Polesia, i one nie zostały użyte, i czekano w gotowości, że natychmiast panowie ruszą na odczyt Piłsudskiemu. Tylko by ten konflikt trwał dłużej, byłoby więcej ofiar. No i Rataj tu się zachował jak prawdziwy przywódca. Mąż stanu powiedział: wykluczone, nie bijemy się, zamykamy sprawę. Ale Rataj próbował przejąć inicjatywę, proponując swojego kolegę Ludowca na premiera.
6: Ale to się nie udało. Tuż przed 21 zostaje powołany rząd Kazimierza Bartla właśnie w sobotę. I jak rozumiem, od momentu, kiedy to Wojciechowski i Witos podają się do dymisji, a marszałek Rataj przejmuje obowiązki prezydenta, następuje ten proces legalizacji zamachu, tak?
7: Tak, legitymizacji, legalizacji. Piłsudski się śpieszy, wie, o co idzie gra. Nie tylko chodzi o sprawy wewnętrzne, a również chodzi o sprawy zewnętrzne, żeby zaniepokojeni politycy mocarstw europejskich, którzy współtworzyli i tworzyli ład wersalski, no mogli powiedzieć o swoim wyborcom, zwłaszcza w Anglii i we Francji: spokój panuje w Warszawie, spokój panuje nad Wisłą. I te działania są szybkie. O Bartlu mówiono już od dawna. Piłsudski, jadąc owego 12 do Belwederu o tej godzinie 10, miał już gotowy jakby zestaw nazwisk polityków, którzy wejdą w skład rządu. I to nie byli Piłsudczycy, to byli fachowcy. Chodziło o to, żeby pokazać, że to ja nie wchodzę jako Piłsudczyk, tylko pokazuje, że istnieją osoby, które spełniają oczekiwania państwa. I na czele stanął właśnie Bartel, Kazimierz Bartel, który będzie zresztą wielokrotnym premierem. Kim był Bartel? Bartel był profesorem Politechniki Lwowskiej.
6: Matematyk.
7: Tak, wybitny, wybitny. Poglądy, powiedziałem, no, lewicowo-liberalne i bardzo dobrze przyjęty przez środowiska lewicowe Warszawy, ale nawet powiedziałem centrowe, i środowiska żydowskie, bardzo dobrze przyjęty. No dodajmy, że zostaje zamordowany w 1941 roku, jak Niemcy wkroczą do Lwowa.
6: W poniedziałek, 10 maja, machina spiskowa została wprawiona w ruch, a w niedzielę mieliśmy już zupełnie nową rzeczywistość polityczną.
7: Pracowity tydzień.
6: Pracowity, tak, dla obu stron. Profesor Andrzej Chwalba, historyk Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor książki, o której rozmawialiśmy, maj 1926, zamach, którego miało nie być. Bardzo dziękuję, panie profesorze,
7: dziękuję
6: za
7: bardzo.
6: Rozmowę. Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. To była audycja Sprawy Różne. Rozmawiała Karolina Lewicka. Audycję wydawał Maciej Stępurski i Karolina Kłaczyńska. Bardzo państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia. Dobrego wieczoru.
0: Na pewno jest to wyjątkowy rejs. No, stany nie zdarzają się często.
3: Są emocje, jest napięcie, ale ucieka, że w końcu wypływamy.
4: Przygoda życia?
3: Pierwsza i mam nadzieję najlepsza.
4: Czujecie to historyczne znaczenie, że to być może początek ostatniej tak długiej wyprawy Daru?
23: Tak, jest to wielki zaszczyt.
24: Są nadzieje, ale są również obawy. No, będziemy przemęczeni, będziemy mało spać, ale no, jesteśmy dobrej myśli i żadnych przygód, tak?
0: Żegnamy się z naszymi znajomymi z roku, którzy wypływają na 4 miesiące, i życzymy fajnych przygód.
25: I już tęsknimy, życzymy powodzenia. Wiatru w żagle.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
26: Reklama.
27: Co za dzień.
28: Co się stało?
27: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
28: Szkoda, nie?
9: nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
12: taniej masz. Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
13: To przy okazji zjesz z nami.
12: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
14: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
13: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
12: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
13: To tylko przy okazji.
12: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
15: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.

0: Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Lato w Half Price.

0: Great Brands.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków. Ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Robert Lewandowski dziś pożegna się z kibicami FC Barcelona. Wieczorem po raz ostatni wybiegnie na murawę Camp Nou w barwach Dumy Katalonii. Minister obrony zapowiada rozmowy na wysokim szczeblu związane z obecnością amerykańskich wojskowych w Polsce. Rozgorzał spór o miejsce, w którym zasłużoną emeryturę spędzi Dar Młodzieży. Minęła 18. Filip Kekusz, informacje TOK FM. O 21.15 Robert Lewandowski wybiegnie na murawę Camp Nou po raz ostatni w barwach FC Barcelony. Napastnik, który w sierpniu skończy 38 lat, ogłosił wczoraj, że po 4 latach kończy ten etap kariery klubowej i stwierdził, że odchodzi z poczuciem dobrze wykonanej misji. Dzisiejszy mecz z Betisem nie ma większego znaczenia dla jego drużyny, bo na wysokości przedostatniej kolejki już wiadomo, że Barcelona obroni swój tytuł. Nie wiadomo na razie, jaką przyszłość wybrał dla siebie polski zawodnik. Nowy tydzień przyniesie ważne spotkanie i rozmowy polskich polityków i wojskowych z ich amerykańskimi odpowiednikami. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz w środę spotka się z najwyższym rangą oficerem amerykańskiej armii generałem Danem Kainem. Spotkanie odbędzie się w czasie dyskusji dotyczących obecności wojsk USA w Europie i doniesień o zmianach w rotacji amerykańskich żołnierzy w Polsce. To informacyjne zamieszanie nie dotyczy żołnierzy USA, którzy już stacjonują w Polsce, podkreśla były wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna z Lewicy.
8: Po pierwsze, obowiązują umowa między Rzeczpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi o wzmocnieniu współpracy obronnej, wedle której na terytorium Polski stacjonuje około 10 tysięcy żołnierzy ze Stanów Zjednoczonych. I tu się nic nie zmieniło. Natomiast przecież od dłuższego czasu wiemy, że Stany Zjednoczone będą realokować swoje oddziały obecne na terytorium Europy, ale w mojej ocenie nie będzie to dotyczyć Polski.
7: Dobrze, że dojdzie do spotkania na takim szczeblu, mówi Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej.
9: Spotkanie w środę z Danem Kainem. Mam nadzieję, że wyjaśni sytuację, że okaże się, że to jest jednak pewne nieporozumienie, bo były zapewnienia ze strony nie tylko administracji amerykańskiej, a również samego Trumpa dotyczące tego, że kwestia liczby żołnierzy w Polsce jest niezagrożona. W związku z tym teraz nie jest to zrozumiałe, dlaczego akurat te 4 tysiące zostało zatrzymanych spośród tych, którzy mieli trafić do Polski.
7: Dzień wcześniej, we wtorek, generał Wiesław Kukuła ma rozmawiać z dowódcą sił amerykańskich w Europie, generałem Aleksysusem Grynkiewiczem. Z kolei do Stanów Zjednoczonych udadzą się wiceministrowie obrony Paweł Zalewski i Cezary Tomczyk. W Polsce przybywa zwolnień lekarskich wystawianych z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. Tylko w zeszłym roku było ich 1 800 000. To przełożyło się na ponad 34 miliony dni nieobecności w pracy, mówi Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy.
10: W porównaniu z 2024 rokiem liczba wystawionych zaświadczeń wzrosła o 9,6%, a liczba dni absencji chorobowej zwiększyła się o 12,4%. Do najczęstszych przyczyn takich zwolnień należą m.in. depresja, zaburzenia nerwicowe, reakcje na ciężki stres, zaburzenia osobowości, a także schizofrenia.
7: W zeszłym roku aż o 32% wzrosła liczba zwolnień lekarskich z powodu wypalenia zawodowego. Najwięcej dni absencji chorobowej przypadało na osoby w wieku średnim od 40 do 49 lat i częściej chorowały kobiety. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych pracuje nad zmianami dotyczącymi przyznawania cudzoziemcom polskiego obywatelstwa. Jedną z nowości w przepisach ma być podpisywanie tzw. aktu lojalności wobec państwa polskiego. MSWiA w udzielonej nam odpowiedzi wskazał, że celem takiego dokumentu ma być m.in. cytat, spójność narodu. Anna Gmitarek-Załocka.
11: W jaki sposób akt lojalności ma wpłynąć na spójność narodu albo na bezpieczeństwo, tego ministerstwo w udzielonej mi odpowiedzi nie wyjaśniło. Natomiast ci, którzy na co dzień pracują z migrantami, są sceptyczni. Mówi Mirosława Keryk, która sama kilka lat temu dostała polskie obywatelstwo, a dziś wspiera uchodźców z Ukrainy.

0: jednej strony, jak się otrzyma to obywatelstwo, no to jest to oczywistym, że człowiek powinien szanować prawa. Jest kodeks karny, jeśli ktoś narusza prawo i ma ponieść konsekwencje. Dodatkowo jakiekolwiek jeszcze akty lojalności podpisywać, mi się wydaje, że to jest już zbędne.
1: Socjolog profesor Mikołaj Pawlak z Uniwersytetu Warszawskiego do propozycji ministerstwa też ma zastrzeżenia.
2: Idzie to w kierunku, który mnie zaskakuje, chociaż ta dyskusja o migracji w Polsce już nie powinna zaskakiwać, ten ton, w którym ona poszła.
1: Prace nad zmianami trwają, a obywatelstwo ma być przyznawane po co najmniej 8 latach życia w Polsce. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
3: Rozgorzał spór o miejsce, w którym zasłużoną emeryturę spędzi dar młodzieży. Legendarny żaglowiec wkrótce zakończy służbę i zastąpi go nowa jednostka szkoleniowa. Tymczasem Gdynia i Szczecin już zaczęły rywalizację o to, gdzie na stałe zacumuje dar. Kapitanowie żeglugi wielkiej ze Szczecina lubują za tym, żeby żaglowiec trafił do ich miasta. Władze Gdyni na razie nie wykonały podobnego ruchu, dlatego jeden z radnych, Jakub Ubych, założył w sieci petycję. Jak przekonuje, miejsce daru młodzieży jest przy skwerze Kościuszki.
4: Można powiedzieć wprost, jeżeli powstanie nowa jednostka, czyli nazwijmy to młodszy brat czy młodsza siostra daru młodzieży, to przede wszystkim jego zadanie to będzie żegluga i szkolenie studentów na morzu, więc przestrzeń przy nabrzeżu chociażby przez zdecydowaną większą część roku będzie dostępna.
3: Uniwersytet Morski w Gdyni dostał od rządu pierwszą transzę pieniędzy i rozpisał już przetarg, który wyłoni wykonawcę nowego żaglowca szkoleniowego. Ma on wejść do służby w 2028 roku. Za chwilę jeszcze prognoza pogody.
5: Sponsorem programu jest właściciel domu mody Cliff w Warszawie. Okopowa 58/72. Cliff.pl.
3: Nocą przeważnie od 6 do 10 stopni, w środkowej części kraju chmury i deszcz, na zachodzie i wschodzie nieco więcej rozpogodzeń. Podobnie chmury będą układać się w poniedziałek. Dość chłodno na południu, 12-13 stopni, na zachodzie 17-18, na Mazowszu i Podkarpaciu 20 stopni.
5: Sponsorem programu był właściciel domu mody Cliff w Warszawie. Okopowa 58/72. Cliff.pl.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Dzień dobry Państwu. Ewa Podolska. Witam Państwa w kolejnym programie z cyklu U doktora. Od razu Państwa uprzedzam. Jeżeli są jakieś niedoskonałości techniczne, to stąd, że razem z moim gościem nie siedzimy w studio, a mianowicie jesteśmy w jego miejscu pracy. Jestem w tej chwili w Białymstoku, na Uniwersytecie Medycznym. Nie wiem, na Uniwersytecie, dobrze powiedziałam?
8: Uniwersytet, dzień dobry, Łukasz Kuźma, może się przedstawię. Na początku tak, znajdujemy się w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.
7: A właśnie, taka pełna nazwa. Już się przedstawił mój gość i słusznie, nie czekając na mnie, to jeszcze raz powiem, pan profesor Łukasz Kuźma, kardiolog z Kliniki Kardiologii Inwazyjnej.
8: Zgadza się, dzień dobry jeszcze raz.
7: Panie profesorze, my, mówię o słuchaczach, o tak zwanych zwykłych ludziach, no, lekarze też chorują oczywiście, i lubimy, tu cudzysłów stawiam, takie choroby, na których powstanie mamy wpływ. Bywają takie choroby, które spadają jak grom z jasnego nieba i gdy człowiek pyta, ale dlaczego, czy coś w moim stylu życia było nie tak, czy nie była taka dieta, przecież nie paliłem papierosów i tak dalej, to nie ma odpowiedzi na to. Natomiast zawsze widzę, że słuchaczy, i to słuchaczy bardzo interesuje, gdy mogą mieć wpływ na swoje zdrowie, bo to znaczy, że są sprawczy, coś mogą zmienić. I to ta zmiana może nastąpić zarówno na takim poziomie bardzo indywidualnym, jak i na takim poziomie systemowym, prawda? I wiem, że pan właśnie zajmuje się taką bardzo ważną sprawą, a mianowicie tego, jaki jest wpływ otoczenia, w którym żyjemy, na nasze problemy, nasze choroby związane z układem krążenia. Pan w jesienią ubiegłego roku, bo to znalazłam i już wcześniej wiedziałam, zanim do pana uderzyłam, pan dostał nagrodę. Nagrodę prezesów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego za pracę. Jaki ona miała tytuł?
8: Było to cykl publikacji dotyczących roli zewnętrznego ekspozomu, czyli tych wszystkich zewnętrznych uwarunkowań, które nas otaczają na występowanie oraz progresję chorób sercowo-naczyniowych.
7: Pan robił badania, czy pan zbierał badania, czy opracowywał? Jak to wyglądało? I w jaki sposób powstały te artykuły, o których pan mówi? Co wcześniej musiało być przez pana zrobione?
8: Musiało być zrobione bardzo dużo, ale ja chciałbym, żeby jedna rzecz tam nie uciekła. Bo pani redaktor słusznie powiedziała, że lubimy choroby, na które mamy wpływ. Pamiętajmy, że mamy wpływ na wszystkie choroby. My znajdujemy się tutaj w Klinice Kardiologii Inwazyjnej, gdzie leczymy już takie ostre powikłania w postaci zawałów mięśnia sercowego, czy też szerzej w naszym szpitalu udarów mózgu, czyli ostre manifestacje tych naszych przewlekłych chorób, takie jak przewlekłe zespoły wieńcowe, różne czynniki klasyczne, czynniki ryzyka, jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, w samym końcu manifestują się tymi naszymi ostrymi stanami, dekompensacjami układu krążenia. Jednak pamiętajmy, że na każdym etapie, zarówno w zakresie poprawy kontroli tych klasycznych czynników, takich jak nadciśnienie tętnicze, jak cukrzyca, jak hiperlipidemia, jak styl życia, jak nasza aktywność fizyczna, jak palenie papierosów, jak normalizacja wartości ciśnienia, mamy na to wpływ. I nawet ten wpływ jest większy niż nasz tutaj lekarzy. My raczej jesteśmy rolą ordynującą, zarządzającą, wspomagającą, informującą, edukującą. I teraz przechodząc do naszego...
7: A mogę coś przerwać?
8: Proszę,
7: bo muszę
8: bardzo
7: się wytłumaczyć, bo pan powiedział, nie mam racji, ale na przykład taki glejak, nowotwory mózgu, mam na to wpływ? No, rozumie pan, bo pan ja powiedziałam, że na niektóre mamy, na większość mamy, ale są takie, na które nie mamy.
8: Oczywiście, że tak. Mm. Jednakże, jeżeli by spojrzeć na to holistycznie, z punktu widzenia nie tyle indywidualnego, ale jak gdyby zdrowia publicznego, czyli całokształtu dobrostanu społeczeństwa, jednak w tym klasycznym podziale około 70% chorób wynika z naszego stylu życia. Oczywiście są czynniki genetyczne, warunkujące są choroby. Oczywiście są rzeczy, na które nie mamy wpływu, ale pamiętajmy, że mimo wszystko, nie mając wpływu na wszystkie czynniki, możemy zawsze starać się polepszyć nasze te zdrowie. I jednym z tych czynników, od czego pani redaktor zaczęła, jest też rola tego zewnętrznego ekspozomu, czyli... Tutaj mówimy o tych wszystkich czynnikach środowiskowych, które nas otaczają. Od najbardziej takiego klasycznego, o którym coraz więcej się mówi, czyli zanieczyszczenie powietrza, ale możemy tutaj również mówić o zanieczyszczeniu światłem w czasie w nocy. Możemy mówić o zanieczyszczeniu, o wpływie hałasu. Możemy mówić o wpływie zmian klimatycznych, czyli zmieniających się warunkach pogodowych, które zarówno w sposób długotrwały, jak i krótkotrwały oddziaływują na nasze zdrowie sercowo-naczyniowe oraz ogólnej naszej kondycji psychospołecznej, czyli naszych uwarunkowaniach, których, w jaki sposób odnajdujemy się w środowisku, w jaki sposób realizujemy te nasze wszystkie cele, czy w pracy, w rodzinie, szerzej w życiu. Te wszystkie czynniki, oprócz klasycznych czynników ryzyka, wydają się bardzo ważne i w kontekście coraz więcej rosnących badań coraz ważniejsze. Dzieje się tak z powodu kilku przyczyn. Pamiętajmy, że postęp nasz w zakresie zarządzania klasycznymi czynnikami ryzyka wraz z rozwojem technologii, wraz z pojawianiem się nowych molekuł, nowych leków, dochodzimy tam już do pewnych granic, ale zawsze zostaje jakieś takie ryzyko rezydualne, które możemy poprawić, żeby zwiększyć tą naszą poprawę jakości życia, nawet w pewnym dłuższym okresie jego długości, jego komfortu naszego w tym życiu. I tu wchodzą te nasze badania. Pani redaktor pytała się, w jaki sposób my przeprowadzaliśmy te badania. Ten cykl badań trwa już kilka lat i tak naprawdę w pewnym momencie powołałam taką grupę roboczą, która nazywała się Polski Smog, którym zaczęliśmy badać wpływ takich nieklasycznych czynników ryzyka na występowanie chorób sercowo-naczyniowych. Pierwotnie zaczęliśmy od zanieczyszczenia powietrza, tak jak mówię, dalej rozszerzając nasz ten ekspozom, czyli te wszystkie środowiskowe czynniki, które wpływają na nasze zdrowie, o coraz większe elementy naszej całej układanki, dochodząc aż nawet do takich pewnych uwarunkowań środowiskowych, pewnych socjoekonomicznych, również uwarunkowań miejskich. Jak to się wszystko rozpoczęło? Kilka lat temu Światowa Organizacja Zdrowia wydała jeden z dokumentów, w którym pokazywali wpływ wszystkich czynników ryzyka na zdrowie populacyjne w skali świata. I tam, co było bardzo dziwne, a nawet dość w tej chwili, co potwierdzają również nasze badania, okazało się, że zanieczyszczenie powietrza jest większym czynnikiem w skali globalnej dla chorób sercowo-naczyniowych, dla lat utraconych w życiu oraz lat przeżytych w niepełnosprawności niż palenie papierosów. Dzieje się to oczywiście z paru trendów. Na szczęście spada odsetek palaczy niestety głównie w Europie, ale w skali globalnej są kraje, w których wzrasta. A poziom zanieczyszczenia powietrza, mimo tego, że mamy punktowe oddziaływania, na przykład w skali Europy są miejsca, w których ładnie to ograniczyliśmy i ten wpływ jest większy, to w skali świata jednak to występuje i narasta, szczególnie w krajach rozwijających się albo głównie pozaeuropejskich. Więc zaczęliśmy sprawdzać, jak to jest tu u nas, tak, w Polsce, gdyż takich badań wcześniej na taką skalę nikt nie przeprowadzał w Polsce. Rozpoczęliśmy, co dziwne, w Białymstoku. I tu paradoksalnie jest to mało intuicyjne. Dlaczego Białystok, dlaczego województwo podlaskie? Pani redaktor, jako wielka wielbicielka naszego regionu, może powiedzieć, że wydaje się to wspaniały region turystyczny do odwiedzania. Wspaniałe walory przyrodnicze, Puszcza Krzeszyńska, Puszcza
7: Białowieska. Dopóki zima nie przyjdzie i ludzie nie zaczną palić.
8: Dokładnie. I to jest jeden z elementów, od czego powstał w ogóle koncept naszych badań, czyli polski smog. My zdefiniowaliśmy taki nowy rodzaj zanieczyszczenia powietrza. Czyli mamy ten wszystko klasyczny, taki smog londyński, ten ciężki taki. Mamy smog fotochemiczny, który kojarzymy z krajami głównie Europa Południe, duże nasłonecznienie, duże stężenie ozonu, zmiany, które zachodzą transformujące w warstwach troposfery. Mamy również te pyły z Sahary, które zaraz stają się dużym problemem również w Polsce, ale mamy też ten polski smog, czyli zanieczyszczenie powietrza, które powstaje głównie w miesiącach zimowych przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, pochodzące głównie z indywidualnych ogrzewania, czyli suboptymalne albo w zasadzie nieoptymalne, w zasadzie zakazane wybory grzewcze, które powodują powstawanie bardzo drobnych pyłów zawieszonych, które, jak wyszło w dalszych naszych badaniach, mają bardzo, o wiele gorsze niż klasyczne rodzaje smogu, efekty w zakresie zdarzeń sercowo-naczyniowych.
7: Proszę Państwa, rozmawiam z panem profesorem Łukaszem Kuźmą. Jestem w Białymstoku, siedzę w miejscu pracy pana profesora, a my zaraz wracamy do naszego programu i do naszej rozmowy.
9: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów Tok FM.
10: Tok 5.
11: Myślę sobie, że tutaj Kubuś Puchatek się przydaje. Im bardziej Kubuś Puchatek zaglądał do garnczka, tym bardziej miodu tam nie było. Im bardziej się przyglądamy Prawu i Sprawiedliwości, tym bardziej widzimy, że oczywiście nie ma tam żadnej jedności, że ta opowieść o jedności to jest pic na wodę, fotomontaż. Interesująca jest ta opowieść o dwóch płucach, ale też są inne wersje, bo Morawiecki mówi o szybowaniu na dwóch skrzydłach albo graniu na dwóch fortepianach. Natomiast wracając...
12: Tylko w toku idzie raczej oddychanie dwoma fortepianami.
11: Dobre, dobre.
9: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
6: Autopromocja.
3: Pierwszy program Tok FM to jest pierwsza audycja na żywo. Pierwszy przegląd prasy, pierwsi goście i pierwsze podsumowania. Na bieżąco weryfikuje wiadomości i zapowiada wydarzenia dnia. Pierwszy program Tok FM dla tych, którzy chcą wiedzieć wcześniej. Zapraszam od poniedziałku do piątku, od 5 rano. Wojciech Muzal.
6: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
13: Reklama.
14: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
15: Kto zwalcza ból? Kto?
16: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
18: Marian, a po całym tygodniu pracy?
19: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
20: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
13: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
20: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
21: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
22: Reklama.
23: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 18.20, Filip Kekusz, informacje TOK FM. Kraków, Warszawę i Gdańsk odwiedzi nowy premier Węgier podczas swojej pierwszej wizyty zagranicznej. Ta planowana jest na środę. Peter Modzior spotka się z Karolem Nawrockim i Donaldem Tuskiem, potem odwiedzi jeszcze Austrię i Brukselę. W informacjach o 19.00 wrócimy do politycznych komentarzy przed tą wizytą. Wśród rannych we włoskiej Modenie, gdzie wieczorem samochód wjechał w grupę przechodniów, jest tylko jedna osoba z Polski, przekazał burmistrz pobliskiej miejscowości Castelfranco Emilia Gianni Gargano. Wcześniej była mowa o 4 osobach, jednak samorządowiec twierdzi, że włoska agencja prasowa ANSA błędnie przytoczyła jego wypowiedź. Polscy piłkarze powalczą o Mistrzostwo Świata. Awansowali do przyszłorocznego turnieju, który rozpocznie się w połowie stycznia w Niemczech. Zremisowali w Olsztynie z Austrią 30-30. To był rewanżowy mecz barażowy. W pierwszym spotkaniu zwyciężyli 26-25. Niedźwiedź śmiertelnie poranił mężczyznę w Bułgarii, w górzystym terenie niedaleko stolicy kraju, Sofii. Najprawdopodobniej za atak odpowiada samica, której towarzyszyły jej dzieci. W regionie, który jest popularnym celem wycieczek mieszkańców stolicy, żyje według przyrodników około 12 niedźwiedzi. Dzisiejszy atak tego zwierzęcia był pierwszym śmiertelnym w Bułgarii od 16 lat.
23: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Proszę Państwa, moim gościem jest pan profesor Łukasz Kuźma, kardiolog z Kliniki Kardiologii Inwazyjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Rozmawiam o badaniach. Zaraz tu zacznę wypytywać pana profesora, jak to było robione, na kim, kogo badano i co się dokładnie okazało. O badaniach, które mówią o tym, tutaj pochyliliśmy się nad jednym aspektem, choć mnie interesują bardzo te dwa pozostałe, wpływ hałasu i siebie, zanieczyszczenia światłem. Mówimy o smogu i słusznie pan zauważył, że to, co zauważają także ci, którzy wyprowadzili się z dużych miast w piękne rejony podmiejskie, że tam smog bywa większy niż w centrum miasta. Tutaj ja przyjeżdżam teraz, tak? Przyjeżdżam na wiosnę. No, generalnie już się domów nie ogrzewa. I ten rejon, wschodnia Polska, ma taką opinię, no nie ma przemysłu. Ja przyjeżdżam ze Śląska, gdzie ten przemysł jest, gdzie to jest oczywiste. Powinno być cudownie, ale tak nie jest, ponieważ ludzie palą tym, czym palą i smog jest w tych powietrzu, ten taki niski. No i pan tutaj, wypytałam pana, co dał o efekt czyste powietrze program, ale pan tu mnie zasmucił, panie profesorze.
8: Umiarkowane, powiedzmy, ale chciałbym zwrócić uwagę, że mimo wszystko, tak jak pani redaktor mówi, dalej zapraszamy na Podlasie, mimo braków pewnych niedoskonałości,
7: nie
8: które występują.
7: Antyreklamy.
8: Zapraszamy. Wspaniałe warunki przyrodnicze, również wiosną, piękne migracje ptaków. Pani redaktor wraca właśnie z nad Biebrzy. Jeden z najbardziej unikalnych w skali Europy zbiorników przyrodniczych w tym kontekście, ale również przez całe wakacje. Wracając do naszego tematu, tak, wpływ ten jest. Ja pani redaktor opowiem taką historię. My robiliśmy kiedyś badania porównawcze odnośnie wpływu zanieczyszczenia powietrza na występowanie ostrych zespołów wieńcowych, czyli zawałów mięśnia sercowego w populacji Białegostoku i Katowic. Upraszczając, wpływ ten był odnotowany zarówno w Białymstoku, jak i w Katowicach, ale w Katowicach liczba tych ostrych zespołów wieńcowych była blisko 3 razy większa. To były badania 2010 rok, 2015, więc proszę zobaczyć to, że wpływ i te powietrze w Katowicach jest o wiele gorsze, przez to wpływ jest większy, ale to wcale nie wyklucza, że nie mamy gdzie i jeszcze czego poprawiać również tutaj, w tych regionach, zielonych płucach Polski, potencjalnie uznawanych za takie wolne od tego wpływu zanieczyszczenia. Druga kwestia, pamiętajmy, że w naszych badaniach nie skupiamy się tylko na smogu. Tak jak pani redaktor wspominała, patrzymy też trochę szerzej na wpływ całego tego zewnętrznego ekspozomu, jak my to ładnie nazywamy, czyli również też zanieczyszczenie światłem nocnym, zanieczyszczenie hałasem, zmiany klimatu, które postępują i są bardzo widoczne również w naszych rejonach.
7: No, ale udało się odizolować te czynniki? Jak to w ogóle państwo badali? Proszę więcej powiedzieć.
8: No, wpływ zanieczyszczenia powietrza jest bardzo prosty do badania, bo my badamy to również i na naszych takich prospektywnych kohortach, czyli pacjenci z indywidualnymi urządzeniami, które analizują ich poziom, ich natężenia, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, prawda? Przeprowadzamy badania duże, obserwacyjne też. To są badania w zasadzie ogólnopolskie, o czym powiem dalej, gdzie patrzymy na ogólnie na występowanie chorób sercowo-naczyniowych oraz na śmiertelność sercowo-naczyniową. W kontekście zanieczyszczenia światłem jest to o wiele trudniejsze. Ten badanie jest dość pionierskie, gdyż jest to jednych z pierwszych takich w zasadzie przeprowadzonych w skali Europy, a mianowicie my analizowaliśmy, jest to badanie obserwacyjne, analizowaliśmy wszystkie przypadki występowania chorób sercowo-naczyniowych i ich ostrych manifestacji, takich jak zawały mięśnia sercowego, udary, niewydolność serca, migotanie przedsionków. Analizowaliśmy w populacji, całej populacji oraz zgony sercowo-naczyniowe, co jest oczywiście najgorszą konsekwencją tych wszystkich, w całej populacji pacjentów z Polski z lat 2011-2020. Patrzyliśmy na indywidualnych pacjentów i teraz w jaki sposób oszacowaliśmy ich narażenie na te światło w nocy, tak? Czyli to jest wpływ zewnętrznego światła w nocy. Współpracowaliśmy tutaj z amerykańską, z Europejską Agencją Kosmiczną oraz też z NASA. Używaliśmy ich danych satelitarnych, które w sposób od kilkudziesięciu lat, głównie jedna z satelit, robi zdjęcia nocnego nieba. Indywidualnie te zdjęcia codziennie seryjne. My te zdjęcia uśrednialiśmy, narażenie na przestrzeni miesiąca indywidualnych pacjentów. Ich obciążenie łączyliśmy przy pomocy ich miejsca zamieszkania, czyli zip kodu upraszczając. Tworzyliśmy te analizy, wyodrębnialiśmy na terenie całej Polski blisko 3000 różnych klastrów obciążenia i na tej podstawie przy pomocy analiz statystycznych szacowaliśmy, jaki jest związek pomiędzy narażeniem tego zanieczyszczenia światłem z występowaniem tych chorób sercowo-naczyniowych. I się okazało, wnioski, które są dość ciekawe, największe występowanie odnotowaliśmy w przypadku migotania przedsionków oraz też udarów niedokrwiennych, które są bardzo powiązane z migotaniem przedsionków i migotanie przedsionków jest jednym z głównych czynników występowania tych chorób. Grupy szczególnie narażone, tutaj o dziwo była populacja kobiet i przed 65 rokiem życia.
7: Jak to jest tłumaczone? Dlaczego kobiety? Dlaczego raczej młodsi niż starsi?
8: Dlaczego kobiety? Jest to odpowiedź, można pomyśleć, w kilku przypadkach. Po pierwsze, to co pani redaktor ładnie podprowadziła mnie, nie zawsze da się wyodrębnić wpływ jednego klasycznego czynnika. Więc patrząc tutaj szerzej w roli ekspozomu, to wpływ kobiet może wynikać z ich roli społecznej, z większego narażenia w pracy, z większego narażenia wobec warunków domowych, z
7: Ale to chodziło o światło, które zanieczyszczenie światłem, mówimy także o tym, co jest w domu, jak oświetlamy, czy tylko...
8: Nie, my tutaj mówimy w tych badaniach o zanieczyszczeniu światłem, ale ja podprowadzam do tego, że nie zawsze da się wyodrębnić wpływ jednego czynnika. My staraliśmy się to zrobić, ale u kobiet jest większy wpływ całego jakby ekspozomu, czyli wszystkich tych czynników, o których mówimy, czyli również zanieczyszczenia światłem, wpływ zanieczyszczenia powietrza, zanieczyszczenia hałasem i to wszystko. W roli przejściowej, takiej jaką mają kobiety, czyli w pewnych rolach społecznych, które przyjmują, biorą za sobą, pochłaniają jak gdyby większy ładunek tego.
7: One są bardziej ruchliwe jakby, tak, tu są, tym zajmują. No bo wie pan, musimy to jakoś przełożyć.
8: Może być, że są bardziej ruchliwe, ale też pomyślmy o tym tak, jak gdyby bardziej w sposób mniej naukowy. Bo oczywiście możemy stworzyć pewne naukowe podstawy tego. Kobiety mają inny tor oddychania, przez to kumulują więcej zanieczyszczeń powietrza, mają mniej barier ochronnych w postaci surfaktantów w płucach, co zwiększa ochronę. Ale popatrzmy na to, że ten z uwagi na role społeczne, pewne przyjmowane aktywności, ten wpływ jest większy u kobiet na przestrzeni całego życia. Co przekłada się na większe obciążenie i to, co pokazaliśmy, że ten długotrwały wpływ powoduje większe przełożenie na występowanie tych klasycznych chorób, jak migotanie przedsionków albo udary niedokrwienne.
7: A czy ja dobrze myślę, że raczej młodzi poniżej 65 roku niż starsi, dlatego że osoby te starsze po 65 roku generalnie są mniej aktywne, a tym samym mniej wystawione na czynniki, o których mówimy?
8: Tak, dokładnie. To jest jedna z naszych hipotez badawczych, w której bardzo ładnie pani redaktor mówi, że ten wpływ jest największy u osób, które w związku ze swoją tą aktywnością, tym jak gdyby mówimy takim przebiegiem życia, bardziej mają to, bardziej bezpośrednio ich to dotyka w tej chwili.
7: Chcę wrócić do tego, jak można ten wpływ, jeżeli mówimy o świetle tutaj, po prostu odizolować, bo pan już o to wspomniał, ale ja muszę o to zapytać, od innych wpływów, bo ja przez moment pomyślałam, że to chodzi o wpływ, gdy pan mówi, mamy zdjęcia, prawda, nocnego nieba i tak dalej. Czy żyjemy, różnica między nami jest taka, że żyjemy w mniej lub bardziej zurbanizowanych terenach, tak? Tam, gdzie on jest bardzo zurbanizowany, wychodzimy na zewnątrz w nocy i jest jasno, tak? I pomyślałam, no dobrze, to jest teren zurbanizowany. No to tam działają także inne czynniki.
8: Ale oczywiście i o tym mówię. W jaki sposób my to przeprowadziliśmy statystycznie, to myślę, że jest poza elementem tego programu. Zresztą. Ale mogę to wytłumaczyć w sposób taki, że nasze modele, które budujemy ogólnopolskie, one również w związku z tym, że zajmujemy się całym ekspozomem, nastawione są na wpływ światła, ale są dostosowane zarówno do sytuacji socjoekonomicznej, lokalnej, do typu uwarunkowań, czyli czy mówimy tutaj o terenach wiejskich, miejskich, do przewlekłego narażenia na 6 głównych polutantów, czyli typów zanieczyszczenia powietrza, do pewnych wysp hałasu, które są w Polsce zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej wyodrębnione, oraz oczywiście do płci i wieku, tak jak wspomniałem. W niektórych podgrupach również przeprowadzamy badania takie warstwowe, porównując ten wpływ w różnych podgrupach w zależności od chorób współistniejących.
7: Wie pan, co ja pomyślałam? Tak najprościej, rada praktyczna, należy zamieszkać na odludziu, a ogrzewać prądem. No bo rozumie pan, no,
8: ale
7: jeżeli
8: teraz
7: odludziu,
8: pani redaktor troszkę podejdzie w drugą stronę, bo pamiętajmy, że wpływ ekspozomu to są również więzi społeczne, które są coraz większe, więc tu musimy wszystko wyważać. Więzi społeczne, w moim opinii, nawet nie jako kardiologa, ale też jako człowieka, są bardzo ważne, pozwalają nam się rozwijać, realizować na różnych polach, zawodowym, rodzinnym, każdym innym i jest to doskonały wpływ na zdrowie psychiczne, ale też również na zdrowie sercowo-naczyniowe.
7: A no właśnie, no więc jak pan da praktyczną radę?
8: Moja praktyczna rada jest, pamiętajmy, że najwięcej możemy zrobić oczywiście na poziomie indywidualnym. No ale tak nie zamkniemy się, nie będziemy oddychać oczyszczonym powietrzem. Musimy w jakiś sposób realizować, więc rada, zmiany systemowe. Starajmy się wpłynąć na samorządy, rządy, zwiększając czy świadomość w zakresie mieszkańców, czy edukując. Ja staram się swoimi badaniami ze swoim zespołem również wpływać na jak gdyby postawy w zakresie środowiska sercowo-naczyniowego, lekarzy, praktyków, kardiologów. Piszemy różne wytyczne, zmieniamy, tworzymy również rekomendacje również na poziomie europejskim, które są skierowane też i do lekarzy, praktyków, w jaki sposób mamy zwracać się do pacjentów, w jaki sposób edukować, w jaki sposób również włączać wpływ tych czynników w swoje postępowanie, tak? Ale również w jaki sposób wpływać na pewne polityki zdrowia publicznego, aby to wszystko było komplementarne, gdyż w mojej opinii działanie powinno być takie wielotorowe, nakierowane na różne ścieżki nacisku i edukację, i pewna presja, i presja indywidualna, presja samorządowa, presja jak gdyby rządowa i tylko ten komplementarny wpływ może przynieść jakieś metody. Indywidualnie nie możemy zmienić wszystkiego sami, ale działając nawet lokalnie, możemy wpływać na zmiany globalne.
7: Tak pomyślałam. Te działania są trudne i są mniej spektakularne. I to są działania z takim horyzontem, prawda? Długofalowe. A my lubimy tak się popisać czymś, że tu żeśmy coś zmienili. Bo tak naprawdę też pomyślałam, że jedyną odpowiedzią systemową to jest to, co wspomniałam. To był program Czyste Powietrze. Jest, nie? Jedyna odpowiedź systemowa z napamiętną jakąś.
8: Jedyna odpowiedź, powiedzmy, systemowa, ale pamiętajmy, że to też działania długotrwałe, oczywiście, tak, ale proszę też spojrzeć, powiedzmy, ja się zajmuję tym tematem od 10 lat. W jaki sposób przez ostatni okres wzrosła świadomość społeczeństwa, wzrosła świadomość, w ogóle ten temat w jaki sposób przestał być pomijany w zakresie jakichś polityk, pewnych rozmów. Kiedyś mocno pomijany, ale również też pamiętajmy, że ten temat nie jest jedynym tematem, o którym powinniśmy mówić. Jeden z tematów, przed którym stoimy, będziemy stać jako społeczeństwo, są też zmiany klimatu, które współistnieją z zagrożeniami środowiskowymi.
7: Proszę Państwa, zaraz wracamy do naszej rozmowy.

0: Autopromocja.
1: Dlaczego przez stulecia medycyna nie zajmowała się badaniem kobiecych ciał? Skąd wzięła się histeria? Czym jest Gender Health Gap? I czy historycznie przemoc wobec kobiet różniła się od tej powszechnie stosowanej i uznawanej za doskonałe narzędzie wychowawcze i dyscyplinujące? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o drugiej części książki Brakująca połowa dziejów w półce z książkami na tok.fm.pl, w aplikacji tok.fm i na YouTubie.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm.
9: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
10: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
9: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
10: A w środku?
9: Ogromny bagażnik, 604 litry.
10: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
9: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
13: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
14: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: 18.40, Filip Kekusz, informacje TOK FM. Robert Lewandowski pożegna się dziś z kibicami FC Barcelony. Po raz ostatni wystąpi w barwach swojego klubu, który pewny już obrony tytułu podejmie w przedostatniej kolejce Betis. Doświadczony napastnik, który w sierpniu skończy 38 lat, zapowiedział wczoraj, że zmieni barwy. Nie wiadomo jednak jeszcze, jaką drużynę wybrał. Tajwan nie może zostać przehandlowany przez mocarstwa, apeluje do Donalda Trumpa prezydent tego kraju Lai Ching-te. To komentarz przywódcy z Tajpej do słów amerykańskiego prezydenta, który sugerował, że kwestia przekazania Tajwanowi amerykańskiej broni może posłużyć do negocjacji z państwem środka. Trump rozmawiał z przywódcą Chin Xi Jinpingiem w zeszłym tygodniu w Pekinie. Xi miał powiedzieć Trumpowi, że ta kwestia źle rozwiązana może doprowadzić do wojny między mocarstwami. W ciągu roku dostępna będzie szczepionka przeciwko boreliozie, chorobie wywoływanej przez kleszcze, zapowiedziała w TOK FM profesor Janna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Zakończyła się właśnie trzecia faza badań klinicznych preparatów, w których brali udział również polscy naukowcy. Wiosną w lasach pojawiają się amatorzy quadów i motokrosów, którzy nie tylko niszczą przyrodę, ale też płoszą zwierzęta. Leśnicy przypominają, że takie przejazdy są nielegalne, a my do tego problemu wrócimy w informacjach o 19.
0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
16: Jesteśmy, proszę Państwa, na antenie i nie jesteśmy w studio, jesteśmy w Białymstoku, a ja siedzę vis-a-vis pana profesora Łukasza Kuźmy, kardiologa z Kliniki Kardiologii Inwazyjnej Uniwersytetu Medycznego właśnie w tym mieście. Powiedzieliśmy o smogu, powiedzieliśmy o zanieczyszczeniu światłem, czyli rozumiem, że... bo pan powiedział, mamy klastry i tak dalej, czyli tak by ta Polska jest przeanalizowana pod tym względem. Jeśli idzie o hałas, tak samo?
17: Jeśli chodzi o hałas, mamy ograniczoną liczbę danych, co wynika oczywiście z braku jak gdyby danych środowiskowych. Głównie skupialiśmy się tutaj na pewnych takich wyspach, powiedzmy wyspach hałasu, które są w oparciu o analizy czy Instytutu Ochrony Środowiska, czy wynikające z europejskich dyrektyw zlecanych samorządom. I są to miejsca występowania największego hałasu de facto, bo to się tak ogranicza, ale pokazujemy w naszych badaniach bardzo ładne, niestety nieładne, odwrotnie, bardzo negatywne powiązania z przewlekłym obciążeniem, hałasem, a występowaniem chorób sercowo-naczyniowych. No tu się wydają proste rzeczy, te, które odczuwamy, prawda? Czyli czy to jest po prostu częste wybudzanie, zaburzenie takiego całego naszego rytmu dobowego. To wszystko przekłada się na proste procesy patofizjologiczne, podwyższone nieznacznie, jednakże w konsekwencji całego życia ciśnienie krwi, nieoptymalne wysypianie, skłonność do zwiększony stres oksydacyjny, skłonność do zwiększony jak gdyby uogólniony proces zapalny, skłonność do proarytmii. To wszystko, działając długotrwale latami, powoduje nam progresję takich, czyli nasilenie tych klasycznych czynników ryzyka, tu wiem, mówimy, występowanie choćby nadciśnienia tętniczego, co przekłada się obciążenie tymi czynnikami ryzyka na występowanie tych ostrych incydentów sercowo-naczyniowych, czyli to, co najbardziej rozumiemy, czego się najbardziej boimy, czy zawały mięśnia sercowego, czy udary, czy występowanie jakiejś ostrej dekompensacji niewydolności serca.
16: No to tutaj rada chociaż nierealna byłaby taka. Pomyślałam też o południu Europy i o takich miejscach, nie o miastach, tylko o tam, gdzie żyją ciągle jeszcze wspólnoty. Żyj w wspólnocie, ogrzewaj prądem, prawda? I wtedy najmniej cię będzie dotykał hałas, zanieczyszczenie powietrza. Ale żyj w wspólnocie. O tak, wioska na Sardynii, przenieśmy się.
17: No to oczywiście, no to możemy sobie puścić wody fantazji i wybrać miejsce, w którym chcielibyśmy mieszkać. Jednakże musimy starać się dostosować te nasze środowisko przez naszą aktywność oraz wpływ, aby te otaczające nas środowisko było jak najlepsze w kontekście naszego zdrowia. Nie tylko sercowo-naczyniowego, ale tak jak mówiłem, również psychicznego.
16: A wie pan co, ja tutaj jechałam autobusem i pani, która siedziała koło mnie, zaczęłam z nią rozmawiać. Ona powiedziała, że 16 lat temu kupili mieszkanie w takich blokach tam powojskowych koło siedziby Parku Biebrzańskiego i mieszkają w Osowcu razem z mężem. A ja się pytam, a skąd? Ona mówi, z Jastrzębia Zdroju i mówi do mnie tak, wie pani, tam było okropnie, jeszcze kopalnia była za oknem. Znaczy przykład po prostu przeniesienia się w inne miejsca, bo jeśli idzie o smog, to przecież pan na pewno zna takie przypadki, że rodziny się przeprowadzały, chociażby na wybrzeże ze Śląska, prawda?
17: Ale oczywiście.
16: Ale to nie możemy dać rady każdemu.
17: Nie możemy dać rady każdemu. A to, co jeszcze wspominałem w kontekście tutaj zmian klimatu, o których troszeczkę zaczęliśmy mówić, to jest również zagrożenie. W przypadku, jak pani redaktor mówi, wyborów, to są wolne wybory. Bardzo dobrze, jeżeli kogoś może stać, albo ma takie możliwości, może poprawić swoje, jak gdyby, zdrowie, swoje warunki społeczne. Ale weźmy w kontekście zmian klimatu, z czym się będziemy musieli zderzyć, czyli pewne migracje, które nie będą wynikały z pewnych wyborów, tylko będą koniecznością, bo wytworzą się na Ziemi miejsca, w których nie będzie, jak gdyby, możliwe egzystowanie na prawie żadnym poziomie, z różnych przyczyn. Brak dostępności do wody, wysoka temperatura, brak możliwości uprawy efektywnego, dostarczania żywności, etc.
16: Pan mówił o smogu i o tym rozmawialiśmy, o zanieczyszczeniu powietrza, o hałasie, ale też wspominał pan kilkakrotnie, tu teraz wróciliśmy do tego, o konsekwencjach wynikających ze zmian klimatu. Czy tam też były jakieś czynniki badane wiążące się ze zmianami klimatu? W tych badaniach, o których
17: dokładnie
16: pan mówi, jakie?
17: Tak jak wspominałem, my w naszych badaniach w zasadzie sięgamy roku 2011 w skali ogólnopolskiej. Analizujemy indywidualne przypadki wszystkich zdarzeń sercowo-naczyniowych. Jednakże analizując zmiany klimatu sięgaliśmy aż lat 60. Sięgaliśmy bardzo głęboko w oparciu o duże modele jak gdyby językowe, analizując historyczne temperatury i patrzyliśmy na występowanie takich zjawisk definiowanych w sposób dość konkretny, czyli na przykład jak wystąpienie fal upałów, fal gorących, jak występowanie fal chłodu, które kiedyś były. Analizowaliśmy również wpływ temperatury w godzinach nocnych na występowanie niekorzystnych zjawisk sercowo-naczyniowych. I ten wpływ jest oczywiście widoczny, ale co jest istotne? Na przestrzeni tych ostatnich 20 lat wzrasta bardzo mocno ilość tych niekorzystnych, gwałtownych zjawisk w postaci na przykład fal upałów na terenach na przykład jak Podlasie, na których one występowały wcześniej, nie mówmy, że nie, ale nie były tak intensywne, nie były tak nagłe i zmienia się też ich chronobiologia. Kiedyś to jednak jak mieliśmy te miesiące letnie, mogliśmy się tego spodziewać. Teraz takie fale upału mogą wystąpić na przykład w kwietniu albo w innych miesiącach, których nie jesteśmy na to przygotowani. To samo odwrotnie z falami chłodu. Można powiedzieć, kiedyś ludzie byli przyzwyczajeni, minus 35 na Podlasiu, jak było od października do kwietnia, to było wszystko normalne. Zgadzam się w 100%. Tylko przez te 30 lat my straciliśmy odporność. I odporność indywidualną, i odporność też taką systemową. Inaczej są projektowane budynki, inaczej są robione rozwiązania. I teraz napad tej fali chłodu, która jest o wiele rzadsza, powoduje o wiele gorsze, niekorzystne czynniki zdrowotne. I co jest ważne, to co wspominałem tutaj w kontekście zmian klimatu, w takim aspekcie globalnym o tych wielkich migracjach, które prawdopodobnie nas czekają, tu również mówimy nie tylko o bezpośrednim wpływie na indywidualne jakby nasze jednostki, nasze zdrowie, ale też wpływ na system. Systemy zarówno opieki zdrowotnej nie są na to przygotowane. Co czeka? Przepełnienie SOR-ów, przepełnienie oddziałów, występowanie ostrych zespołów wieńcowych. A więc wracając do tych zmian klimatu, tak jak mówiłem, że wpływ jest nie tylko bezpośredni na nas jako pacjentów, mieszkańców, ale też nagłe te niekorzystne zjawiska, często tragiczne, jak powodzie, jak pożary długotrwałe lasów, jak występowanie tych fal ciepła, fal chłodu, powodują brak przygotowania systemu, przeciążenie zarówno SOR-ów i przyjęć, przeciążenie oddziałów. To wszystko wpływa w sposób pośredni na nas jako pacjentów, ale też wymagają innego podejścia przez lekarzy, czyli leczenie tych pacjentów, opieka nad pacjentami przewlekle chorymi w dobie zmian klimatów również się zmienia, czy w zakresie zaleceń terapeutycznych dla nich, czy ordynowania nawet leków w niektórych przewlekłych schorzeniach.
16: Powiedział pan, bośmy tutaj w międzyczasie rozmawiali, zwrócił mi pan na to uwagę, jak zmieniła się nasza świadomość. O ile więcej wiemy w tej chwili niż na przykład wiedzieliśmy 15 lat temu, czy nawet 10 lat temu, ale to, co pan mówi, wymaga od lekarzy świadomości i tak dalej. Czy po pierwsze, czy pana koleżanki i koledzy tutaj uważa pan, że w wystarczającym stopniu rzeczywiście jest to dla nich istotne, zdają sobie z tego sprawę, przekłada się to na ich pracę? To jest raz. Dwa, czy to w ogóle, chociażby wnioski z badań, o których rozmawiamy, one są gdzieś przedstawione tak, by ci, którzy decydują, mogli podjąć, zmienić coś, podjąć decyzje stosowne?
17: Ja uważam, że tak.
16: Na ile system jest gotowy?
17: Ja uważam, że tak i uważam, że nasze działania jak najbardziej się przekładają. Pani redaktor, dwa proste przykłady. Skala SCORE to jest skala ryzyka sercowo-naczyniowego, którego w zasadzie każdy pacjent powinien być na początku oceniany, który trafia do kardiologa. Mamy ostatnią skalę SCORE 2, to jest skala tworzona przez Uniwersytet w Cambridge. W tej chwili od ponad 2 lat pracujemy nad nową wersją tej skali, SCORE 3, w której również dzięki dowodom dostarczonych z naszych badań, ona oprócz tych 5 klasycznych czynników ryzyka, takich jak nadciśnienie, poziom lipidów, palenie, wiek, płeć, będzie również wpływała, będzie również uwzględniała wpływ tych zewnętrznego ekspozomu. Można by tak uprościć, to jest znany slogan, ale że coraz więcej o naszym zdrowiu mówi nasz nie tyle kod genetyczny, ale również kod zamieszkania. To jest raz, pierwszy przykład. Drugi przykład, coraz bardziej, to jest również druga gałąź jak gdyby moich badań, nad którymi prowadzę, czyli coraz bardziej mówi się o prowadzeniu opieki nad tymi pacjentami, na współpracy z pacjentami, ale również uwzględnianie tych czynników zewnętrznych. My opracowujemy takie narzędzia, rozwinięcie jednej z naszych koncepcji, czyli Sentinel Exposome to nazywamy, czyli taki, powiedzmy, strażnik ekspozomu. Chcemy połączyć tę całą wiedzę, którą my głównie bierzemy, czy z naziemnych stacji monitorujących poziom zanieczyszczenia powietrza, czy z obserwacji satelitarnych, również odnośnie zanieczyszczenia powietrza, warunków meteorologicznych, razem z tym informacjami o pacjencie, którym mamy, połączyć to wszystko z sygnałami, które płyną od pacjenta, czy z urządzeń ubieralnych, coraz bardziej popularnych, zalecanych przez różne środowiska, jak z zegarki czy smartringi, czyli takie pierścionki, czy nawet nasze zwyczajne telefony, które również gromadzą u nas bardzo dużo informacji odnośnie zdrowia. Chcemy to połączyć w jedną aplikację, która połączona z systemem wysyłałaby tym pacjentom indywidualne zalecenia. Tylko co jest w tym naszym koncepcie przełomowego? Że my mamy również w tym całym mechanizmie raz badania podstawowe, które przeprowadziliśmy i wiemy, jaki to jest wpływ. Mamy input z tego pacjenta, czyli to, co się z nim dzieje, czy w postaci jego tętna, natlenowania, różnych informacji, które gromadzimy. Trzy, to nie będą... Te urządzenie ma wysyłać nie generalne takie informacje, które czasami dostajemy na nasze telefony komórkowe, uważaj, schroń się, tylko dostosowane do realnego poziomu wokół ciebie, zanieczyszczenia powietrza, twoich warunków w kontekście twojego wieku, płci, chorób współistniejących oraz również aktywności, którą robisz, tak? Bo jak wiemy, ruch jest jednym z najlepszych, co możemy zrobić w każdej aktywności, na każdym poziomie zdrowia, oczywiście dostosowany. Tylko pamiętajmy, że ruch w wysoce zanieczyszczonych terenach przynosi prawdopodobnie nam mniej korzyści zdrowotnych, lepiej zostać w domu.
16: No piękna wizja, którą pan roztacza. Pomyślałam, że jeszcze 20 lat temu nikt by nie przypuszczał, co wynika z tego, że chodzę z małym pudełkiem, co ono może mi dać, prawda? Czyli z telefonem. Jak pan myśli, kiedy to będzie takie normalne, że właśnie będziemy wysyłać te dane, dostawać konkretne jakby zalecenia i tak dalej? Za ile lat? 2, 5, 10?
17: Moim zdaniem jest to, w kontekście naszych prowadzonych badań, jest to wizja przyszłych kilku lat. Kilka lat temu, jak zaczynałem pracę nad różnymi rzeczami, nie wydawało się, że będziemy starać się włączyć czynniki środowiskowe do największych zalecanych przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne skalę ryzyka. Tak samo z tym. Postęp jest bardzo duży, wzrasta świadomość, wzrasta też nastawienie społeczeństw, pacjentów. Oni są wyedukowani, oni sami wiedzą, oni sami często o to pytają. Miejmy nadzieję, że uda nam się to jak najszybciej i już w zasadzie pewne pierwsze pilotażowe badania przeprowadzamy w tym zakresie. Oczywiście od wdrożenia, dojścia na tak zwany rynek jeszcze dużo i rekomendacji przez różne środowiska, gremia do używania tego jest jeszcze daleko, ale jak najbardziej zachęcam do nawet nie tyle korzystania z naszych rozwiązań, ale ogólnie do większego wzglądu swoje zdrowie, również przy pomocy pewnych urządzeń ubieralnych, nazywając to ładnie.
16: Tak się nazywa? Urządzenia ubieralne?
17: Urządzenia ubieralne, czyli powiedzmy...
16: Ubieralne, ja zrozumiałam ubieralne, że nas to ubiera jak noszę.
17: Nie, urządzenia ubieralne. Pamiętajmy, że nawet najprostszy telefon tu możemy sobie
16: ustawić. Pokazuje ile kroków.
17: Ile zrobiliśmy kroków. Tak. I jest oczywiście ta mityczna granica 10 tysięcy kroków, ale są też inne metaanalizy, które mówią, że nawet 6-7 tysięcy kroków dziennie chroni nasze życie i starajmy się tego przestrzegać jak najbardziej.
16: Ja bardzo serdecznie panu dziękuję, panie profesorze. Pan profesor Łukasz Kuźma był naszym gościem, kardiolog, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Dziękuję.
17: Dziękuję bardzo państwu.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
1: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
3: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum dwa produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
5: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie

0: Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Peter Modzior w środę przyleci do Polski. To będzie pierwsza zagraniczna podróż nowego węgierskiego premiera. Specjaliści od atomu wkrótce będą poszukiwani na Pomorzu. Budowa i działanie elektrowni jądrowej może sprawić, że powstaną tysiące miejsc pracy. Leśnicy przypominają, jazda kładem po lesie i polu jest nielegalna. W praktyce jednak trudno ukarać sprawców. Minęła 19. Filip Kekusz, informacje TOK FM. Peter Modzior, nowy premier Węgier, w nadchodzącym tygodniu odwiedzi Polskę. Spotka się m.in. z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Wizyta obejmie Kraków, Warszawę i Gdańsk. I to będzie pierwsza zagraniczna podróż Modziora w roli szefa rządu i istotna z polskiego punktu widzenia, mówi Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej.
4: Dla nas jest bardzo ważne, że wreszcie nie będziemy mieli hamulcowego, jeśli chodzi o kwestie na przykład sankcji w stosunku do Rosji. Dla nas jest najważniejsze, żeby kwestia polityki bezpieczeństwa Unii Europejskiej była spójna. I w tym znaczeniu Madziar może być partnerem Polski.
3: Politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy wspierali Viktora Orbana, zaczynają rozliczać Madziara z jego obietnic. Tu Janusz Cieszyński.
5: Ja liczę na to, że Peter Madziar powie, jak zamierza zerwać stosunki z ruskimi. Chciałbym zadać to pytanie panu Madziarowi.
6: Węgry są uzależnione przez właśnie Viktora Orbana od surowców z Rosji. Tego nie da się z dnia na dzień zmienić. To jest po pierwsze. Natomiast nastąpiła zmiana filozofii na proeuropejską.
3: Odpowiadał były wiceszef MSZ Andrzej Szejna z Lewicy. Madziar po wizycie w Polsce uda się do Austrii. Wśród rannych we włoskiej Modenie, gdzie wieczorem samochód wjechał w grupę przechodniów, jest jedna osoba z Polski. Przekazał burmistrz pobliskiej miejscowości Castelfranco Emilia Gianni Gargano. Wcześniej była mowa o czterech osobach, jednak samorządowiec twierdzi, że włoska agencja ANSA błędnie przytoczyła jego wypowiedź. Wczoraj rozpędzony samochód uderzył w Modenie w grupę przechodniów, raniąc 8 osób, w tym 3 ciężko. Rannych i lekarzy odwiedzili w szpitalu na Moe w Modenie prezydent Włoch Sergio Mattarella i premierka Giorgia Meloni. Szefowa rządu w związku ze zdarzeniem odwołała zaplanowaną na niedzielę wizytę na Cyprze. Sprawcą jest 31-letni mężczyzna z rodziny imigrantów z Maroka. Gdy został schwytany przez grupę mężczyzn, zranił nożem jednego z nich. Jego motywy nie są znane. W ciągu roku będzie dostępna szczepionka przeciwko boreliozie, chorobie wywoływanej przez kleszcze, zapowiedziała w TOK FM profesor Janna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Gościnie Ewy Podolskiej mówiła, że zakończyła się trzecia faza badań klinicznych, w których brali udział również polscy naukowcy.
7: Zamknięto już wyniki. Wiemy, że skuteczność jest ponad 70%. Czekamy na rejestrację, na zakup, na nazwanie tego produktu. Już Amerykanie zakończyli fazę badań klinicznych i teraz już te procedury tylko przygotowania produktu, nazwania, sprzedaży i rejestracji przez EMA.
3: Jak wyjaśniała profesor Zajkowska, szczepionka, która będzie wymagała częstych dawek przypominających, nie będzie przeznaczona dla wszystkich.
7: Więc na pewno będzie skierowana do osób, które są stale systematycznie narażone, czyli na przykład grup leśników, osób, które są zawodowo eksponowane na pokłucia przez kleszcze, bądź z innych powodów intensywnie eksponowanie na pokłucia kleszczy.
3: Oprócz boreliozy najpoważniejszą i najczęściej przenoszoną chorobą odkleszczową jest zapalenie mózgu. Szczepionka przeciw tej chorobie jest dostępna i skutecznie chroni przed groźnymi powikłaniami neurologicznymi. Praca przy atomie czeka na dzisiejszych nastolatków. Nawet 24 tysiące stanowisk może wygenerować powstająca w gminie Choczewo na Pomorzu elektrownia. Na Pomorzu właśnie powstała Rada Kompetencji Jądrowych, która ma przekierować tutejszą edukację właśnie na atomowo-energetyczny kierunek. Atom zostanie z nami na dekady, więc warto się go uczyć, mówi wiceprezes Polskich Elektrowni Jądrowych Bogumiła Ożarska-Karbowiak.
8: I teraz z punktu widzenia młodzieży, dzieci, które zaczynają swoją edukację z fizyką w klasie 6., 7., 8., no mamy nadzieję, że dotrzemy do nich z edukacją o energetyce jądrowej i o tym, gdzie też mogą rozwijać swoje umiejętności.
3: Do uruchomienia pierwszego z trzech reaktorów elektrowni w gminie Choczewo mamy jeszcze całą dekadę. Wiosną w lasach i na polach rolników pojawiają się amatorzy quadów i motokrosów, którzy nie tylko niszczą przyrodę czy uprawy, ale też płoszą zwierzęta. Leśnicy przypominają, że to nielegalne, choć w praktyce ciężko ukarać sprawców. Agnieszka Wynarska.
9: Rozjeżdżanie lasu to prawdziwa plaga, przyznaje Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.
10: Działanie dla chwilowego zadowolenia, spełnienia się powoduje przestrach, stres wśród zwierzyny i może mieć dalsze konsekwencje niż tym osobom się wydaje. Pamiętajmy, że szczególnie w przypadku jeleniowatych, które są dużymi zwierzętami, mogą spłoszone wybiec również gdzieś na jezdnię, na drogę publiczną.
9: Kierowców

0: Ciężko złapać na gorącym uczynku, dlatego leśnicy, a także rolnicy, którzy borykają się z podobnymi problemami, apelują o zgłaszanie takich nielegalnych przejażdżek. Za wjazd do lasu grozi mandat w wysokości 500 zł, a jeśli sprawa trafi do sądu, do 5000 zł. Agnieszka Wynarska, TOK FM.
1: Ruszył nowy program wsparcia dla ochotniczych straży pożarnych działających na terenach strategicznych inwestycji energetycznych. Jednostki OSP mogą ubiegać się o dofinansowanie do 40 tysięcy złotych na sprzęt ratowniczo-gaśniczy czy środki ochrony indywidualnej i zbiorowej. Każde pieniądze poprawiają bezpieczeństwo, mówi naczelnik OSP w Ożarowie Mazowieckim Marcin Olesiński.
2: O to tu walczymy, bo po pierwsze bezpieczeństwo nasze, jako osób wykonujących zadania związane z usuwaniem różnych skutków pożarów czy wypadków, w dalszej konsekwencji jest to po prostu bezpieczeństwo mieszkańców. Zdarzają się sytuacje, w których strażak może zniszczyć wyposażenie osobiste tak naprawdę przy jednej akcji.
1: Wnioski o wsparcie w ramach należącej do Skarbu Państwa spółki Gaz System strażacy mogą składać do 22 maja. W puli jest 1,5 miliona złotych. Nocą przelotne opady niemal w całym kraju, nieco więcej rozpogodzeń na zachodzie, ale tam też będzie odrobinę chłodniej, do 5 stopni, około 10 na Podkarpaciu, również na Podkarpaciu i na Mazowszu najcieplej będzie w ciągu dnia, tam wtedy 20 stopni, około 12 w Krakowie, 15 w centralnej części Polski. Niemal wszędzie nadal może pokropić, chociaż na krańcach wschodnich i zachodnich więcej słońca.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
4: Rozpoczynamy cotygodniową audycję przy niedzieli o sporcie. Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwu, mówię dobry wieczór w imieniu Natalii Banaczek, która jest wydawczynią tego programu, a także Jany Cech, która jest realizatorką dźwięku. Jest godzina 19:06. Krótkie resume tego, co czeka nas dziś w audycji. Najpierw siatkówka i turniej finałowy Ligi Mistrzów. Później podsumujemy Mistrzostwo Polski zdobyte przez piłkarzy Lecha Poznań oraz zaczynający się już na poważnie sezon lekkoatletyczny na otwartych arenach. Porozmawiamy także na temat psychologii w sporcie. Pierwszym moim gościem jest Adrian Brzozowski, co oznacza, że mówić będziemy o siatkówce. Adrianie, słyszymy się. Dzień dobry. Halo, halo, halo. Mam nadzieję, że z Adrianem Brzozowskim się słyszymy.
5: Słyszymy się. Halo.
4: Tak, Adrianie, dzień dobry. Turniej finałowy.
5: Dzień dobry.
4: Turniej finałowy Ligi Mistrzów Siatkarzy, projekt Warszawa Ziad Bankasi Ankara. To mecz o trzecie miejsce. Powiedz proszę, bo on właśnie trwa. Co w tej chwili dzieje się i na tablicy wyników i na boisku?
5: No, rozpoczął się przed chwilą piąty set tego spotkania, choć wydawało się, że drużyna z Warszawy, która prowadziła 2-1 i wygrała trzeciego seta 25-13, dopnie ten mecz w kolejnej partii. No tak się jednak nie stało. Emocjonująca końcówka i porażka 23-25. No a teraz piąta, ostatnia, decydująca partia. No i zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Kto faworytem? Myślę, że cały czas trzymamy kciuki mocno za drużynę projektu Warszawa.
4: Jak w ogóle przebiega ten turniej, gdybyś go streścił, począwszy od wczorajszych półfinałów?
5: Patrząc na to, jak wygląda ten turniej, to na pewno wygląda na boisku lepiej niż na trybunach, bo trzeba oddać, że frekwencja jest naprawdę średnia, spoglądając na to, ile może pomieścić Inalpi Arena w Turynie, czyli to jest około 12 tysięcy, a frekwencja to 3-4 tysiące, to więc wygląda to skromnie, ale na szczęście bohaterowie tego wydarzenia, tego turnieju finałowego stają na wysokości zadania. Wielkie emocje wczoraj z udziałem polskich drużyn. No, mecz drużyny z Warszawy z Perugią przebiegał tak, jak się spodziewano, że tutaj urwanie seta przez drużynę ze stolicy będzie dużym wydarzeniem. No i do tego seta, do urwania tego jednego seta brakowało niewiele. Skończyło się jednak na porażce 0-3 i ekipa z Warszawy dziś widać, że wyciągnęła wnioski. Dobrze przepracowała ten czas do meczu o brąz. No i walczy. Walczy dzielnie o brąz z Ziadem Ankara, który zapowiadał głośno, że przyjeżdża do Turynu po to, żeby wygrać Ligę Mistrzów. No ale zderzyli się z Aluronem CMC Wartą Zawiercie. No i mistrz Polski lepszy od mistrza Turcji. Patrząc na to, jak chociażby dziś Ankara się prezentuje, to były już trener Ślepska Malów Suwałki Dominik Kwapisiewicz na mediach społecznościowych wrzucił takie pytanie pod dyskusję, że ten dzisiejszy Ziad Bankart Ankara to miałby problem, żeby wywalczyć medal w plus lidze. No i patrząc na to, jak dzisiaj Turcy się prezentują, to chyba trzeba się z tym zgodzić, że jednak polska siatkówka no jest jest mocniejsza, choć na razie, tak jak wspomniałem, w setach 2-2, ale patrząc tak ogólnie na to, szczególnie wczorajsze spotkanie z Zawierciem, to jednak Polska górą.
4: I drugi półfinał i to, co czeka nas dziś wieczorem, no to spróbujmy sobie o tym poopowiadać, bo to będzie taki języczek uwagi całego turnieju.
5: Tak, to prawda. Patrząc na to, jak wczoraj zagrała drużyna z Zawiercia, prowadzona przez Michała Winiarskiego właśnie z ekipą z Turcji, no to możemy sobie na pewno tutaj ostrzyć apetyt na to, co nas czeka w finale. Słowo o tym właśnie wczorajszym spotkaniu, gdzie no, zmiany trafione przez Michała Winiarskiego, bo miał problemy w ataku Bartek Bałądź, w jego miejsce pojawił się Amerykanin Kyle Lensing. No i to była świetna zmiana, bo prawie 50% skuteczność siatkarza, który nie rozpoczynał meczu w składzie, to na pewno zasługuje na uwagę i on też był takim jednym z czynników, który był ważnym czynnikiem drużyny z Zawiercia w tym wczorajszym półfinale. No i patrząc na to, co nas może czekać dzisiaj, zderzenie mistrza Polski z mistrzem Włoch, no przed turniejem byśmy powiedzieli, że ekipa Perugii, w której mamy dwóch Polaków, ale jednego reprezentanta Polski, czyli Kamila Semeniuka i też towarzyszy mu na boisku w bardzo dobrej formie Wasim Bentara, no to jednak Perugia jest faworytem też dzisiejszego spotkania. Patrząc w liczby, a to jest potwierdzenie takie, Wasim Bentara ponad 60% skuteczność we wczorajszym meczu, Kamil Semeniuk też swoje dołożył, szczególnie w przyjęciu, prawie 70% skuteczności w przyjęciu, atak zbliżony do 50%, więc no, to są liderzy mistrza Włoch, ale musimy pamiętać, że mistrz Polski to jednak też jest świetna drużyna, która pokazuje, że trzeba się z nią liczyć, no i mamy powtórkę też, co trzeba podkreślić z zeszłorocznego finału, wtedy drużyna z Zawiercia przegrała z Perugią. W tym roku wydaje się, że forma fizyczna, forma zdrowotna mistrza Polski jest dużo lepsza i też te nadzieje możemy mieć większe związane z tym finałowym spotkaniem, które powinno się rozpocząć o 20.
4: Mówiłeś o tym, że nie do końca gospodarze wywiązują się ze swojej roli, jeśli chodzi o zapełnienie trybun. O co chodzi i dlaczego właśnie nie udało się zebrać ludzi w kraju, który przecież siatkówką stoi?
5: No tak, są piękne obrazki przed tym spotkaniem, gdzie jest hala Inalpi Arena obok stadionu Juventusu Turyn. I no, jednak gdyby to była piłka nożna, to trybuny byłyby wypełnione do ostatniego miejsca, bo trzeba oddać, że Turyn to nie jest jednak siatkarskie miasto, tylko piłkarskie. I to widać po frekwencji, ale też trzeba oddać, że Europejska Konfederacja Siatkówki, czyli CEF, no, nie stanęła na wysokości zadania, patrząc na frekwencję i też na ceny biletów, bo te ceny biletów, z tego co da się słyszeć, to nie wiem, koło 100 euro się obracały. No więc no, to jest spora kwota, żeby obserwować siatkówkę. Jeżeli jest to jeszcze miasto niesiatkarskie, no to trzeba czymś tych kibiców przyciągnąć, a widać, że gospodarze nie dali rady. Chociaż patrząc też na trybuny, wydaje się, że może się jeszcze troszkę tych kibiców zebrać. No pamiętajmy, w finale Ligi Mistrzów gra przecież włoska drużyna Sirsikoma Monini Perugia, więc no, ci kibice włoscy powinni do hali dotrzeć. Kibice z Polski już są, obserwują, czekają, wspierają się nawzajem, bo tak jak już wiemy, walczy projekt Warszawa, więc kibice z Warszawy są wspierani przez kibiców z Zawiercia, no i to się, te role się odwrócą w finale też. Kibice z Warszawy będą wspierać Zawiercian i oby ta atmosfera jakby generowana przez polskich kibiców też przełożyła się na to, co będziemy widzieć na parkiecie, czyli bardzo dobrą grę w finale, no i jeszcze trwającą oczywiście meczu o brąz.
4: Twoim zdaniem to jest sezon, w którym polskie kluby mogą czuć się spełnione w związku z występami w pucharach?
5: Patrząc na to, jak się prezentują, to na pewno tak. No przypomnijmy, od już, nie wiem, chyba 100 lat mamy w tych finałach naszych przedstawicieli, a w tych ostatnich latach to już w ogóle mamy przedstawicieli polskiej siatkówki, którzy biją się o złoto. Już nie jesteśmy tłem, jak to kiedyś bywało, że celem i dużym wydarzeniem był sam awans do, nie wiem, Final Four czy do fazy medalowej. Teraz, jak już mamy tę fazę decydującą, no to polskie zespoły jadą tam, żeby wygrać. I nie ma znaczenia, czy tam jest mistrz Włoch, czy mistrz Turcji, to polskie ekipy zapowiadają, że jadą po to, żeby namieszać. Na pewno duże rozczarowanie jest w drużynie już byłego mistrza Polski, a aktualnie wicemistrza Polski, czyli Bogdanki Lublin, która odpadła przed tą decydującą fazą z właśnie drużyną z Warszawy. Tam jest spory niedosyt, no ale patrząc na to, jak prezentuje się brązowy medalista plus ligi, czyli właśnie drużyna ze stolicy, no to wstydu nie ma i też to pokazuje, że mamy naprawdę bardzo mocną trójkę plus ligi, która może rywalizować na równi właśnie z mistrzami innych krajów i najlepszymi drużynami w innych ligach.
4: Co jest dla ciebie największym zaskoczeniem na plus, jeśli chodzi personalnie, gdybyś wskazał oba polskie zespoły?
5: Na pewno na plus, jeśli chodzi o drużynę z Warszawy, to dwa nazwiska, bo jakbyśmy rozmawiali kilka miesięcy temu, to myślę, że obaj byśmy i pewnie nasi słuchacze, którzy śledzą siatkówkę, nie zakładali, że wiodącymi postaciami w drużynie z Warszawy będą panowie Gomułka czy Firszt. Tutaj bardziej stawiano, że jednak Bartek Bednosz będzie tą wiodącą postacią. Oczywiście Bartka Bednoża nie ma na boisku, bo kontuzja go wyeliminowała. Jest w który nie obserwuje swoich kolegów, ale jednak też forma Bartka Firszta pokazuje, że on w pełni zasłużenie na tym boisku przebywa. No a Bartosz Gomułka wygryzł ze składu Linusa Webera. Reprezentant Niemiec to był zdecydowanym faworytem do tego, żeby grać w szóstce. No ale widzimy, że polskie postaci pokazują się z bardzo dobrej strony. No i to są te duże zaskoczenia na plus, jeśli chodzi o PGE Projekt Warszawa. No jeżeli spojrzymy na drużynę z Zawiercia, no to tutaj jest bardziej kompletny zespół. I kto jest takim dużym zaskoczeniem? No na pewno sam fakt, że cały czas mamy ponad 40-letniego Jurka Gladyra na środku i on jest jedną z wiodących postaci, nie tylko taką mentalną, nie tylko tą odpowiadającą za dobre nastawienie zespołu, taki charakter drużyny, ale też on na boisku nie jest tłem i prezentuje się wyśmienicie. Wczoraj w meczu półfinałowym 5 punktów blokiem, też bardzo dobrze prezentuje się w zagrywce. I jeżeli mielibyśmy wskazać kogoś, kto na pewno nas zaskoczył, choć tę jakość już znaliśmy w przypadku wszystkich siatkarzy z Zawiercia, to na pewno warto zwrócić uwagę na Jurka Gladyra i też w dzisiejszym finale przyjrzeć się temu, jak on reaguje, jak on tę energię przenosi na zespół i jaki ma wpływ, bo też ci młodsi siatkarze z Zawiercia podkreślają, że to jest bardzo ważna postać. Postać, która żegna się z klubem mistrza Polski po tym sezonie, ale to jest ważna postać na tu i teraz, która cały czas, tak jak wspomniałem, przekłada swój charakter, swoją energię, momentami też swoją agresję na zespół, żeby tylko i wyłącznie to jeszcze lepiej wyglądało.
4: Gdybyś zechciał już w końcówce naszej rozmowy podsumować to, co dzieje się w tiebreaku w meczu Projekt Zirat.
5: Patrząc na to, jak to wygląda cały czas, to mamy takie granie punkt za punkt i nawet dwa czy trzy punkty przewagi jednej bądź drugiej drużyny na tym etapie, to myślę, że większego znaczenia nie mają. Czekamy na zmianę stron, czekamy na to, jak będzie wyglądać końcówka, ale myślę, że możemy sobie sporo obiecywać, bo tak przeglądam te liczby, które po tym czwartym secie spłynęły, no to mamy naprawdę wyśmienitą grę. Czterech siatkarzy w ataku ma ponad 60% skuteczności. Damian Wojtaszek na libero 63% skuteczność przyjęcia, więc te liczby są na korzyść naszego zespołu. Na razie trzeba gonić. Na razie są 2-3 punkty straty drużyny z Warszawy, ale myślę, że jak mocno będziemy trzymać kciuki, to jeszcze wszystko jest możliwe i ten brązowy medal zawieszą naszej siatkarze duetu trenerskiego, bo też to warto podkreślić. Mamy duet trenerski po zmianach na ławce w tym sezonie w drużynie z Warszawy. Kamil Nalepka, Bartek Kaczmarek wykonują kawał dobrej roboty i zasługują na to, żeby ten brąz wywalczyć.
4: Tak, a o godzinie 20:30 przypomnijmy mecz o złoto Ligi Mistrzów Siatkarzy Perugia, Aluron, Warta, CMC, Zawiercie. Adrian Brzozowski był z nami, bardzo ci dziękuję.
5: Dzięki bardzo.
4: Informacje Radia Tok FM przed nami.
3: Autopromocja.
6: To jest serial Misja Kaja. Kaja powiedziała mi o mężczyźnie, który zmienił jej życie na zawsze. Tłumaczyła, że szukała pomocy oficjalnymi kanałami, ale bez skutku. Historia Kai to nie tylko historia jednej skrzywdzonej kobiety. To także opowieść o walce o siebie i o sprawiedliwość. O zmowie milczenia, społecznej znieczulicy i niedomagającym systemie, o zaufaniu, przyjaźni i zdradzie. Nazywam się Marta Kasztelan, jestem dziennikarką śledczą i od lat zajmuję się prawami człowieka. Serialu Misja Kaja słuchaj w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl.
3: Autopromocja.
7: Reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
8: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
7: Citroen. Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 19.20, Filip Kakusz, informacje Tok FM. Iran zamierza zmusić światowe koncerny technologiczne do opłat za korzystanie z podmorskich kabli na dnie cieśniny Ormuz, tak podaje telewizja CNN. Grozi też zakłóceniami, jeśli koncerny się nie podporządkują. O doniesieniach w tej sprawie więcej w informacjach o 20.00. Amerykański wywiad monitoruje potencjalne zagrożenie atakami dronowymi ze strony Kuby, której władze kupiły ponad 300 dronów wojskowych i w ostatnim czasie zaczęły omawiać plany użycia ich do ataków na bazę Guantanamo. Amerykański okręt i miasto Key West na Florydzie. Tak podaje portal Axios. Hawana miała kupić drony od Rosji i Iranu i rozmieścić je na całej wyspie. Prokuraturka Paryża, Laure Bacow, przekazała, że do prokuratury zgłosiło się dotąd około 10 domniemanych ofiar amerykańskiego przestępcy seksualnego Jeffreya Epsteina. Na razie nie przesłuchano nikogo, kto byłby podejrzany w związku z tymi sprawami. Śledczy prowadzą szeroko zakrojone postępowanie dotyczące handlu ludźmi. Epstein bywał w Paryżu regularnie. Kupił nieruchomość koło Pól Elizejskich. Politechnika Opolska otworzy w nadchodzącym roku akademickim nowy kierunek studiów inżynierskich, przeznaczony dla osób zainteresowanych sztuczną inteligencją, cyberbezpieczeństwem i chmurami obliczeniowymi. To już drugi nowy kierunek związany z AI przygotowany przez tę uczelnię.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Przy niedzieli o sporcie, teraz piłkarska odsłona naszego programu. Naszym rozmówcą jest Przemysław Pawlak, zastępca redaktora naczelnego tygodnika Piłka Nożna. Dzień dobry Przemku, kłaniam się.
9: Dzień dobry Przemku, witam również oczywiście wszystkich słuchaczy.
4: Od kilkunastu już godzin, właściwie kilkudziesięciu, wiemy, że to Lech Poznań jest piłkarskim mistrzem Polski za sezon 2025-2026. Od jakiegoś czasu wiadomo, że była to tylko formalność. Natomiast patrząc na to, jak przebiegała runda wiosenna, jak daleko był Lech jeszcze kilka kolejek temu, czy jest to rozstrzygnięcie dla ciebie zaskakujące, czy też nie? Chciałbym, żebyśmy w ogóle naszym słuchaczom opowiedzieli o kolejach losu tej batalii o Mistrzostwo Polski. Jak to się stało, że poznaniacy obronili tytuł?
9: Zaskakujące to chyba mimo wszystko nie jest, choć oczywiście to nie była łatwa droga dla Lecha Poznań. Natomiast myślę, że gdybyśmy sobie przed sezonem i pewnie wrócili wszyscy do jakichś przedsezonowych typowań, no to Lech Poznań był oczywiście wśród faworytów jako rzecz jasna obrońca tego tytułu, więc ja nie sądzę, żeby to było zaskakujące, natomiast na pewnym etapie tego sezonu już w rundzie wiosennej udało się jednak zauważyć, że Lech nabiera rozpędu i ta drużyna coraz lepiej eksponuje te swoje atuty, czyli taką wysoką piłkarską jakość, bo na ten moment nie ma drużyny w Polsce o takiej sile. Tak trzeba powiedzieć, że to jest po prostu jakościowo najlepsza kadra, że ten zespół ma kilku zawodników, którzy potrafią zrobić różnicę. I nawet jak sobie popatrzymy na ten wczorajszy mecz z Radomiakiem, popatrzymy, jak padały bramki w tym meczu dla Lecha Poznań, jak świetnie zagrał na głowę Iszaka, jeden z zawodników Lecha, jak Iszak świetnie wykończył tę sytuację, jak Iszak potem asystował przy bramce Wolemarka, jak Wolemark wykończył tę sytuację. To są takie sytuacje, które pokazują, że w tej drużynie drzemią naprawdę dobre możliwości i kiedy ta drużyna jest w dobrej formie fizycznej,
10: potrafi po prostu na naszych polskich stadionach się bawić i momentami to było już wiosną widać. Oczywiście ta jesienna część sezonu wyglądała inaczej i do pewnego momentu wiosna też wyglądała inaczej, no choćby dlatego, że Lech uczestniczył w rozgrywkach europejskich, pucharów, grał wtedy no najczęściej w tym trybie co 3 dni, no a kiedy gra się co 3 dni, no to jednak to są zupełnie inne wyzwania. Kiedy Lech już zakończył udział w europejskich pucharach, to tak naprawdę no, przypieczętował zdobycie tytułu mistrza Polski.
11: To jest tak, że polska piłka no wreszcie ma swoją wizytówkę, jeśli chodzi o stabilizację, której generalnie w polskim futbolu i polskim sporcie brakuje. Patrząc na to, jak Lech konsekwentnie gdzieś układał swoją filozofię, a później ją realizował, widać wyraźnie, że teraz zbiera tego owoce. Czy też jesteś wyznawcą teorii, że polskim futbolem rządzi przypadek i nie ma co do tego dorabiać zbędnych teorii?
10: Nie. To tutaj jakby pełna zgoda z tym, co powiedziałeś. To jest efekt konsekwencji Piotra Rutkowskiego, to jest efekt konsekwencji oczywiście Karola Klimczaka. Co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości, natomiast to, co jest istotne, to żebyśmy my byli tacy mądrzy, jak jesteśmy dzisiaj, choćby teraz w trakcie tej rozmowy, na przykład za rok, kiedy Lech Poznań tego mistrzostwa nie zdobędzie, bo nie mówię bezpośrednio o sobie, czy nie mówię bezpośrednio o tobie, ale wiemy, jakie są reakcje kibiców, wiemy, jakie są reakcje mediów, że kiedy wynik się nie zgadza, no to najłatwiej zarzucić niekompetencje trenerowi, najłatwiej zarzucić niekompetencje szefom klubu. I w Poznaniu też tego doświadczyli, bo przecież pamiętamy, że na tej swojej drodze Piotr Rutkowski i Karol Klimczak byli bardzo często krytykowani przez media, byli bardzo często krytykowani przez
11: kibiców. Powiem więcej, byli wręcz wyśmiewani.
10: Wyszydzani, oczywiście, i pełna zgoda. I teraz dzisiaj my mówimy o tym, że to jest efekt ich pracy, ale być może Lech na koniec kolejnego sezonu nie będzie mistrzem Polski. Dzisiaj oczywiście tego nie wiemy. I ważne jest to, żebyśmy za rok też podkreślali to, że oni cały czas idą konsekwentnie swoją drogą. Żeby nie było tak, że nagle jednak oni są fatalni, mimo tego, że 2 razy z rzędu byli mistrzem Polski. I tym się na przykład, przynajmniej mam takie poczucie, odróżnia Lech Poznań Rutkowskiego i Klimczaka od Legii Mioduskiego. Bo Lech jest konsekwentny. Nawet jeśli przegrywa, to dalej idzie cały czas w tym samym kierunku, w ten sam sposób. A Legia w momencie, w którym coś się nie udaje, cały czas szuka innej drogi, mimo tego, że jakby komunikaty z klubu wychodzą zupełnie inne. Czyli mówią o tym, że będziemy stawiać na piłkarzy z akademii, co się nie dzieje. Będziemy starali się, żeby odmładzać kadrę, co się nie dzieje. Przeciwnie, cały czas jakby decydujący jest tam wynik, a tutaj oczywiście wynik jest istotny w Poznaniu również, to jest oczywiste. Natomiast droga obrana do tego wyniku się nie zmienia. W przypadku Legii jest co sezon inna, no i efekty widać.
11: To jest tak, że w tym sezonie na polskie kluby spadnie niebywały przywilej, który jest konsekwencją dobrych występów polskich klubów w europejskich pucharach. Ta ścieżka do kluczowych faz.
10: W europejskim pucharze.
11: Tak, konferencji, tak, oczywiście, masz rację, ale no dobra, ujmijmy to, że w europejskich pucharach otwierają się drogi także do innych, do tych lepszych rozgrywek Ligi Europy, a nawet Ligi Mistrzów. Ta droga będzie, nie chcę powiedzieć, usłana różami, natomiast będzie dużo prostsza, nie będzie miała aż takich wybojów, czytaj, silnych rywali. Zostanie to wykorzystane i kto teraz po te szanse sięgnie, zdystansuje pozostałych konkurentów w kraju na lata?
10: Czy to zostanie wykorzystane, to oczywiście nie wiem. Natomiast nawet mając na uwadze fakt, w jaki sposób do Ligi Mistrzów 10 lat temu, podkreślmy, to już było 10 lat temu, awansowała Legia Warszawa, to też w dużej mierze ten awans wynikał z tego, że Legia chwilę wcześniej wypracowała sobie dobry ten współczynnik w Europie i też była zespołem rozstawionym, bo pamiętasz, że w ostatniej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów w fazie play-off Legia grała z Dundalk. Tak, dobrze mówię, Dundalk się nazywał ten klub?
11: Tak.
10: Nawet dobrze nie pamiętam nazwy, bo to był klub nieznaczący wiele na mapie Europy, więc po prostu miała łatwą drogę i dzięki temu udało się awansować do Ligi Mistrzów. Lech miejmy nadzieję, że będzie mógł podążyć podobną ścieżką, choć oczywiście będzie rywalizował w tej ścieżce mistrzowskiej. Będzie wedle tych ostatnich doniesień będzie zespołem w każdej rundzie rozstawionym, więc rzecz jasna powinno być mu łatwiej. Pytanie o to oczywiście, co się stanie z kadrą tego zespołu, czy przypadkiem nie dojdzie do rozsprzedaży, no bo jeśli Lech straci dwóch, trzech zawodników, już wiemy, że będzie na pewno rywalizował bez Aliego Golizadecha, który był istotnym zawodnikiem w kontekście walki o Mistrzostwo Polski, no ale w związku z kontuzją tego piłkarza długo na boisku nie zobaczymy. To już jest pierwsze osłabienie. Pytanie o kolejne, czy zostanie w klubie Mońka, czy zostanie w klubie Kozubal i tak dalej, i tak dalej. Kto przyjdzie do tego zespołu, już jakościowego zespołu, ale no pewnie myśląc o tym, żeby awansować do Ligi Mistrzów i w tej Lidze Mistrzów chcieć odegrać jakąś rolę, no to trzeba myśleć o tym, żeby jeszcze troszeczkę dołożyć tej piłkarskiej jakości tej drużynie. Więc trudno mi powiedzieć, czy Lech to wykorzysta. Na pewno znalazł się w bardzo dobrej sytuacji, w sytuacji uprzywilejowanej i wydaje się, że ten awans do Ligi Mistrzów, który rzecz jasna nie będzie łatwy, ale jest realny, jest w tym najbliższym sezonie rzeczywiście do osiągnięcia. Natomiast czy Lech odjedzie reszcie zespołów? Wracając jakby do początku tej rozmowy naszej o tym sposobie zarządzania i kierunku, mam wrażenie, że w Poznaniu będą wiedzieli, jak te pieniądze wykorzystać. Bo w Poznaniu raczej działają krok po kroku, a nie idą w stronę takiej metody dużego skoku. Oni nagle nie zaczną wydawać nie wiadomo jakich pieniędzy, tylko poczynią pewne inwestycje, które spowodują, że ten klub na poszczególnych szczeblach będzie się rozwijał nie tylko w kontekście wartości sportowej i pójścia na rynek transferowy i wydania 10 milionów euro, tylko w kontekście inwestycji w różne pewnie kwestie związane z technologią, różne kwestie związane z akademią, też poniekąd w pierwszy zespół czy poszerzenie sztabu. Z pewnością w Poznaniu całkiem dobrze to robią i tutaj chyba warto powołać się na to, co kiedyś powiedział Karol Klimczak po jednej z publikacji raportów finansowych dotyczących klubów, dotyczącego, przepraszam, klubów z Ekstraklasy, kiedy mówił, że polskie kluby będzie stać na wyższe wydatki na rynku transferowym, ale nie od razu. To jest proces. I ja mam wrażenie, że Lech ten proces realizuje i on też już dokonuje coraz wyższych transferów, natomiast to jest cały czas jedzenie taką, powiedziałbym, małą łyżką, czyli ja dokonuję dużego transferu, kiedy wiem, że mogę sobie na to pozwolić, a nie powoduje, że za chwilę dokonam dużego transferu, wynik sportowy nie będzie się zgadzał, bo wiemy, że w sporcie jednak ta kwestia przypadkowości różnych wydarzeń na boisku jest znacząca i tego nie da się oszacować w żadnej excelowej tabelce, więc to jest jakby specyfika tego sportowego biznesu, ale jeśli my tego transferu wysokiego dokonamy, to ten rekord transferowy, czy wysoki transfer nie wywróci klubu do góry nogami, to nie będzie oznaczać, że za chwilę my będziemy musieli, nie wiem, dokonać koniecznej sprzedaży kilku zawodników, czy pojawią się jakieś zaległości względem pracowników finansowe. Raczej w Poznaniu czegoś takiego nie zrobią, bo ten klub od iluś lat podąża innym torem takiego spokojnego rozwoju. I myślę, że to jest bardzo dobry wybór, na który zdecydowali się Piotr Rutkowski i Karol Klimczak. Tylko tak jak mówię, no dzisiaj łatwo nam to chwalić, bo Lech zdobył drugie Mistrzostwo Polski, ale pewnie 3 lata temu moglibyśmy mieć inne zdanie, więc ważne jest to, że kiedy Lech przegra, a prędzej czy później przegra, żebyśmy my też jako dziennikarze, jako media, jako kibice zachowali spokój, zachowali się racjonalnie i dalej jakby wspierali ten pomysł na budowę klubu, bo on jest skuteczny i chyba tak naprawdę jedyny słuszny, co pokazuje przykład Legii, ale choćby też przykład Widzewa Łódź, który nagle dostał bardzo dużo pieniędzy na transfery, a nie wiadomo, czy zostanie na poziomie Ekstraklasy.
11: To jeszcze walce o wicemistrzostwo kraju, bo Górnik wygrywa swoje spotkanie wczoraj z Wisłą Płock na wyjeździe. Jagiellonia z kolei remisuje z GKS-em Katowice. Jak ty widzisz te batalie o drugie miejsce w lidze? No to ma znaczenie, jeśli chodzi o miejsce na podium, które kto zajmie, ale ma znaczenie przede wszystkim też, z jakiej ścieżki kto przystąpi do europejskich rozgrywek.
10: Myślę, że to przede wszystkim dużo znaczy dla Jagiellonii Białystok, bo Jagiellonia Białystok, zajmując drugie miejsce, będzie grać w eliminacjach Ligi Mistrzów, a jeśli tego drugiego miejsca nie zajmie, no to zostaną jej eliminacje Ligi Konferencji i ta droga do fazy ligowej będzie jednak trudniejsza. No bo jednak
11: przepraszam, powiedzmy tylko, że Jagiellonia w ostatniej kolejce podejmuje u siebie Zagłębie Lubin, Górnik Zabrze, nie pamiętam, z kim gra ostatni mecz, ale podejrzewam, że będzie to łatwiejsza skala, jeśli chodzi o wyzwanie w bezpośrednich meczach, to Górnik jest lepszy.
10: No tak, i dlatego teraz jest też na drugim miejscu w tabeli, bo mają tyle samo punktów.
11: Po 53.
10: Tak jest, oba zespoły. Więc wracając do tej mojej myśli a propos tej ścieżki dla Jagiellonii Białystok, to mam wrażenie, że to dla nich jest istotniejsze, bo Górnik tak czy inaczej już wie, że zagra w kwalifikacjach Ligi Europy jako zdobywca Pucharu Polski, choć oczywiście lepiej by było zagrać w kwalifikacjach Ligi Mistrzów, z tym, że Górnik zacznie od drugiej rundy, jeśli dobrze pamiętam, kwalifikacje Ligi Mistrzów, jeśli oczywiście zajmie drugie miejsce w tabeli, a do eliminacji Ligi Europy przystąpi od trzeciej rundy, czyli nawet gdyby powinęła mu się noga w eliminacjach Ligi Mistrzów już w pierwszej rundzie, to i tak wyląduje w tej samej rundzie, w której by zaczynał, zajmując miejsce trzecie. Jagiellonia Białystok po prostu nie ma już takiej poduszki bezpieczeństwa w postaci tego, że może sobie pozwolić na porażkę w drodze kwalifikacyjnej, jeśli tego drugiego miejsca nie zajmie. No ciekawie nam zapowiada się ta rywalizacja, jeśli chodzi o podium, tak? No, kto będzie wicemistrzem Polski, tego nie wiemy. No i ciekawie jest też oczywiście na dole, bo tam też zażarta walka o utrzymanie, zwłaszcza w kontekście też tej dzisiejszej porażki Piasta Gliwice i ten mecz Widzew Łódź, Piast Gliwice w ostatniej kolejce też na pewno będzie ogniskował bardzo mocną uwagę, bo po pierwsze będzie, być może zadecyduje o utrzymaniu jednego czy drugiego zespołu, to jest sprawa numer jeden, a po drugie na mecz z Widzewem na pewno ostrzy sobie zęby były trener tego klubu, Daniel Myśliwiec.
11: Bardzo dziękuję. Przemysław Pawlak z tygodnika Piłka Nożna był naszym rozmówcą. Kłaniam się, Przemku, i do usłyszenia.
10: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
11: Informacje Radia Tok FM przed nami.

0: Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 19.40, Filip Kakusz, informacje Tok FM. Jannik Sinner wygrał turniej ATP Masters 1000 na kortach ziemnych w Rzymie. Lider rankingu tenisistów w finale pokonał Norwega Kaspera Ruda 6-4-6-4. Sinner jest pierwszym Włochem od 1976 roku, który wygrał ten turniej. A siatkarze PGE Projektu Warszawa przegrali z tureckim Ziraatem Bankart Ankara 2-3 i zajęli czwarte miejsce w turnieju finałowym Ligi Mistrzów w Turynie. Ta drużyna debiutowała w Final Four. Ich największym sukcesem w europejskich pucharach jest zwycięstwo w najniższym rangą pucharze Challenge w 2024 roku. W wielkim finale o 20.30 Aluron Warta Zagłębie zagra z broniącą tytułu włoską ekipą Circi Como Monigna Perugia. Niektórzy bliscy doradcy Donalda Trumpa obawiają się, że po wizycie ich szefa w Chinach zwiększa się ryzyko ataku na Tajwan w ciągu najbliższych 5 lat. To budzi niepokój w USA, bo inwazja mogłaby odciąć amerykańskim firmom dostęp do tajwańskich chipów wykorzystywanych do zasilania sztucznej inteligencji. Ludzkie głosy i twarze powinny być chronione w erze AI, zaapelował z kolei papież. Zwracając się do wiernych przybyłych do Watykanu, Leon XIV przypomniał, że w niektórych krajach obchodzony jest dziś Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Artur Partyka, wicemistrz olimpijski z Atlanty, jest naszym kolejnym gościem, a to oznacza, szanowni państwo, że w audycji przy niedzieli o sporcie, dobry wieczór, mówi Przemysławi Wańczyk, ponownie mówić będziemy o lekkoatletyce, a to w związku z rozpoczętym wczoraj sezonem, jeśli chodzi o otwarty stadion w cyklu diamentowej ligi w Szanghaju. Odbyły się pierwsze zawody z udziałem Patryka Sierackiego, jedynego Polaka w roli prowadzącego bieg na 800 metrów. Kilka niezłych rezultatów. Jak, Arturze, oceniasz w ogóle ten start sezonu? I chciałbym z tobą w ogóle porozmawiać o tym, jak widzisz rok 2026 w wykonaniu polskich lekkoatletów.
8: No rzeczywiście, wystartowaliśmy z diamentową ligą nieco później, tydzień później, nawet troszkę więcej niż tydzień później, ale to wszyscy wiemy dlaczego. Pierwsze zawsze inaugurujące zawody to była Doha, Katar. A jakie problemy mamy na Bliskim Wschodzie, to już od kilku tygodni wszyscy wiemy. Stąd to opóźnienie troszeczkę i wchodzimy w cykl diamentowej ligi w roku 2026 właśnie z meetingami chińskimi, tradycyjnie już od kilku sezonów, postpandemiczne takie rozpoczęcie w Chinach tego nowego cyklu właśnie tymi dwoma meetingami. Jesteśmy już po Szanghaju i tuż przed Xiamen. No to jest o tyle korzystne, że startujemy z tym cyklem kilka tygodni później niż w poprzednich trzech sezonach, także jest szansa na naprawdę niezłe wyniki, niezłe rezultaty i już takowe żeśmy mogli oglądać we wczorajszym meetingu. No tutaj przede wszystkim na plan pierwszy wysuwa się to, co zrobiła Masai Russell, amerykańska mistrzyni olimpijska z 2024 roku na dystansie 100 metrów przez płotki, bo jej wynik 12:25 na tym dystansie na otwarcie sezonu jest rzeczywiście imponującym rezultatem i tutaj zasługuje na ogromne brawa. Prócz tego no, mamy powrót Shelly Jackson na bardzo wysoki poziom, bo już w okolicach 22 sekund biega. No i Shauni Miller-Uibo, która po urodzeniu dziecka też zaakcentowała swój powrót, biegnąc 22 sekundy i 26 setnych na dystansie 200 metrów, co zwiastuje no przynajmniej wynik w okolicach 48-50 na jej koronnym dystansie, czyli 400 metrów. Oprócz tego Christian Cech, bardzo dalekie rzuty już u progu sezonu w rzucie dyskiem, ponad 70 metrów, dwa wyniki. Do tego należałoby dodać dobre rozpoczęcie tego sezonu przez Armanda Duplantisa, 6-12, nowy rekord meetingu, ale nieco może niepokoić troszkę słabsza forma jego konkurentów na czele z rewelacją sezonu halowego Manolo Karalisem. Ale widać, że to jest dopiero, że to są dopiero pierwsze starty. Pokazała nam się również Faith Kipyegon, wygrywając 5 kilometrów pań z Amabev. To był bardzo emocjonujący bieg z taką iście sprinterską, nietypową końcówką jak na dystanse, jak na długie dystanse. No było również kilka innych ciekawych wyników. Tutaj Patryk Sieracki poprowadził bardzo szybki bieg jak na tę część sezonu na 800 metrów. Niespodzianka, bo Mark English, Irlandczyk, pogodził wszystkich młodszych swoich kolegów, wygrywając czasem poniżej minuta 44. Także sezon się rozpoczął, sezon bez dużej międzynarodowej, światowej imprezy, takie jak Mistrzostwa Świata i Igrzyska Olimpijskie, ale będziemy mieli Mistrzostwa Kontynentów, między innymi Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa naszego kontynentu, początek sierpnia, Birmingham, Commonwealth Games, zawody w Azji, w Ameryce Południowej, także tych imprez troszeczkę jest, ale Diamentowa Liga będą to te zawody, które będą przyciągały zdecydowanie największą uwagę w tym sezonie, który, tak jak już wspomniałem, jest bez tych wielkich imprez, które mieliśmy no właściwie pod dostatkiem w ostatnich latach, bo przecież Mistrzostwa Świata i Igrzyska Olimpijskie praktycznie odbywały nam się co rok, czy też na hali, czy na otwartym stadionie. Także czeka nas naprawdę sporo ciekawych pojedynków.
7: Powiedz proszę, gdzie jest polska lekkoatletyka, biorąc pod uwagę i sezon halowy, także mistrzostwa sztafet, które są za nami, ale także przygotowania poszczególnych zawodniczek i zawodników do otwartego stadionu, do występów na otwartym stadionie?
8: No, Mistrzostwa Świata na hali w Toruniu, obawiałem się, zresztą rozmawialiśmy też wielokrotnie przy okazji przed tymi mistrzostwami w Toruniu, no i takie miałem obawy, byłem raczej byłem zachowawczy w typach, liczyłem na dwa medale, jeżeli będzie więcej niż dwa medale, to będzie to dobry występ i ten występ był dobry, poprawny, pokazujący, że coś się w naszej królowej sportu zaczęło dziać ciekawego. Wróciła Ada Sułek, mamy świetnego, fantastycznego lidera na dystansie 60 metrów przez płotki. To też jest pytanie, bardzo ważne pytanie tego sezonu. Czy Kuba Szymański będzie w stanie przełożyć no to swoje rewelacyjne wręcz bieganie na hali, bo już tylko kilku zawodników w historii w ogóle na dystansie 60 metrów przez płotki jest lepszych od Kuby i Kuba jest w ścisłej czołówce wszechczasów, jeśli chodzi o ten dystans, ale czy będzie w stanie to przełożyć na dystans 110 metrów przez płotki, bo pamiętamy, że po równie udanej zeszłorocznej hali, sezonie halowym, ten sezon letni był dla niego dużym rozczarowaniem. Także mam nadzieję, że to będzie ta postać, która myślę, że się mocno przełamie. Oprócz tego Pia Skrzyszowska, jak i również Natalia Bukowiecka, która już pokazała swoją dobrą dyspozycję przy okazji tego, do czego nawiązałeś, czyli mistrzostw w sztafetach w Gaborone, w Botswanie dwa tygodnie temu, na których wypadliśmy, no można powiedzieć, dość średnio. Tutaj rzeczywiście jest kilka awansów, natomiast nie było takiego błysku, ale myślę, że że też ta część sezonu, w której są rozgrywane te zawody, co było też widać po obsadzie, a dwa po wynikach innych reprezentacji, ta część sezonu, ten początek sezonu, ten termin rozgrywania tych zawodów jest dość trudny, żeby pokazać tutaj dobrą dyspozycję. To jest dopiero początek. Coś więcej o formie naszych zawodniczek i zawodników będziemy mogli powiedzieć mniej więcej w połowie czerwca, jak już ten sezon nam mocno wystartuje, a on się powoli rozpędza, już taką pierwszy duży sprawdzian naszej czołówki lekkoatletycznej będziemy mieli już za 2 tygodnie, niecałe 2 tygodnie na Memoriale Ireny Żewińskiej w Bydgoszczy. Tam nam się pokażą wszyscy, zainaugurują swoje starty właśnie Kuba Szymański, Natalia Bukowiecka, i wielu innych zawodników i zawodniczek, nasi 800-metrowcy, także tych już będziemy mogli coś więcej powiedzieć na temat formy, która, tak jak wspomniałem w kontekście tych halowych mistrzostw świata, była w sezonie halowym nie najgorsza. Naprawdę mieliśmy kilka ciekawych wyników. Były te medale, o które się wszyscy obawialiśmy w kontekście właśnie Torunia, tych mistrzostw halowych świata, i myślę, że coś więcej, tak jak wspomniałem, będziemy mogli powiedzieć po pierwszych, już za kilka tygodni. Mistrzostwa Europy, tu jesteśmy zawsze mocni, także ja myślę, że tradycyjnie okolice 10 medali w Czempionacie Europy to jest ten cel, który będzie moim zdaniem absolutnie w zasięgu naszej reprezentacji.
7: Pójdę dalej w swoim pytaniu o dyspozycję poszczególnych zawodniczek i zawodników, biorąc pod uwagę ten aspekt zdrowotny. Widzimy w mediach społecznościowych Pawła Fajtka, słyszymy o Wojciechu Nowickim, zwłaszcza przedstawiciele konkurencji technicznych zmagają się ze zdrowiem.
8: Tak, to prawda. Wspomniałeś o Pawle, wspomniałeś o Wojtku, Anita Włodarczyk. To są wielkie postaci ostatniej nawet nie dekady, można powiedzieć prawie 2 dekad w przypadku Anity, bo przecież pierwszy wielki sukces Anity to rok 2009, Mistrzostwa Świata w Berlinie, i przypomnijmy sobie, ta radość po tym rekordzie świata, dalekim rzucie, no i tam skręcona noga Anita, i tak jak wspomniałeś, 2 naszych młodziarzy, to jest prawdziwa historia. To są zawodnicy, i Anita w okolicach, no nie wypada może w przypadku pani mówić o wieku, ale o okolicach 40 lat. Ja rozumiem, że konkurencje rzutowe nie są takimi konkurencjami, których kończy się karierę po mając 30, 32, 34 lata. Można sobie jeszcze rzucać nawet w okolicach 40, ale tutaj zdecydowanie czas i wiek daje znać o sobie. Jestem sam bardzo ciekawy tego, jak Paweł wróci, jak szybko uda mu się wrócić po tym zabiegu operacyjnym. No i Wojtek po zeszłorocznej kontuzji, która też w zagadkowy sposób przebiegała i tylko przypadkowi można intuicji chyba małżonki, tak jak wspomniał w wywiadzie, można było to jakoś tam rozwiązać i spróbować wdrożyć leczenie. No to już wspominam, to już są zawodnicy naprawdę z ogromnym stażem, a poza tym sam trening w rzucie młotem, sam trening jest szalenie intensywny. Te setki ton przewalane na siłowni w ciągu roku, nawet może i więcej, robią swoje. I tutaj ja myślę, że jeszcze panowie, nie wiem czy Anita, ale panowie myślą jeszcze chyba o tym, żeby spróbować dojechać jeszcze do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles, bo one za 2 lata, a ten czas rzeczywiście pędzi bardzo, bardzo szybko. Jesteśmy już prawie na półmetku tego cyklu olimpijskiego. No i cóż, no i tutaj chyba już lepiej nie będzie. No też osoba Konrada Bukowieckiego, jeżeli już jesteśmy przy konkurencjach siłowych i technicznych. On też zmagał się w ostatnim czasie, w ostatnich sezonach z kontuzjami. I niby na hali już było troszeczkę spokojnie, ale to jest cały czas jeszcze nie ten poziom. I nie wiem, czy Konrad jeszcze wróci na ten poziom ponad 22 metry. Tu by się przydał mu Michał Haratyk, który zawsze tam go z boku troszeczkę naciskał i ta rywalizacja była rzeczywiście dobra dla tej dwójki. No i stąd te pchnięcia ponad 22 metry. Ale czy to będzie, czy Konrad jeszcze wróci na ten poziom? Nie wiem. Jest to dla mnie duża zagadka i znak zapytania. No cóż, zmiana pokoleń, kończy nam się pewna grupa zawodników, zawodniczek, akurat młodziarze i Anita, to jest ta ostatnia forpoczta, można powiedzieć, tych wielkich naszych wspaniałych nazwisk sprzed dekady, 15 lat, którzy budowali tę pozycję polskiej lekkiej atletyki, którą tak zachwycaliśmy się przez ostatnie lata.
7: Już w najbliższych tygodniach kolejne meetingi, co nas czeka?
8: No, przyszły tydzień, drugi z meetingów, jeśli chodzi o Diamentową Ligę, to będzie meeting w Xiamen. Od kilku lat nowe miejsce na mapie Diamentowej Ligi i tam chyba troszkę będzie już większa ilość polskich zawodniczek i zawodników. Wstępnie awizowana Maria Andrzejczyk, o, też o niej zapomnieliśmy, bo to też wielka, wspaniała medalistka przecież Igrzysk Olimpijskich w Tokio, ale cały czas też z tyłu głowy z kontuzjami walczy i nie jest w stanie. Zresztą to taka kariera, która moim zdaniem do końca jeszcze na pewno nie pokazała swoich możliwości. Może w tym sezonie Maria będzie w stanie rzucać regularnie ponad 60 metrów. Ona była chyba awizowana na listach w Xiamen. Prócz tego oczywiście 29 to jest meeting pani Ireny Szewińskiej w Bydgoszczy. To tradycyjnie już bardzo silnie obsadzona i impreza. I tam, jak już wspomniałem, będziemy już mogli zrobić taki pewien przegląd naszej krajowej czołówki, w jak są przygotowani u progu sezonu, na co możemy mniej więcej liczyć, jakie wyniki mogą padać. No i ten właśnie bieg Kuby Szymańskiego, bo on tam też jest awizowany, to 110, no dla mnie to jest pytanie sezonu, można powiedzieć. To jest wielkie wyzwanie, myślę, dla samego Kuby i ogromna mobilizacja po takiej hali, po bieganiu poniżej 7:40, no to zwiastuje wyniki w okolicach 13 sekund. Jest, myślę, że na takie rezultaty Kuba Szymański przy optymalnych warunkach, przy dobrej obsadzie, a przecież Kuba będzie biegał w takich biegach z tymi najlepszymi, bo on jest wśród tych najlepszych. No kto wie, czy ten rekord polski wreszcie nie zostanie pchnięty z tego poziomu powyżej 13:20, właśnie w okolice 13:10, czy na może 13:05. Jeżeli Muratake może biegać 13:05 i inni zawodnicy, których Przemku przecież też komentując, widzimy po raz pierwszy, a oni mają rekordy życiowe 13:07, 13:12, 13:15, to dlaczego Kuba Szymański może nie biegać się tak szybko w takim tempie? Także rozkręca nam się cykl Diamentowej Ligi w czerwcu, kolejnych chyba bodajże 4 meetingi, czy też 5 meetingów z tą Dohą, która została przeniesiona z początku maja właśnie na czerwiec. Także już za kilka tygodni będziemy mogli o wiele więcej powiedzieć o formie naszych zawodniczek i zawodników w sezonie 2020-2026 i już pokomentować te starty, te wyniki w tych największych meetingach na świecie.
7: Bardzo dziękuję. Artur Partyka był z nami. Kłaniam się, Arturze, i do usłyszenia.
8: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
7: Państwa zapraszam teraz na informacje.
9: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów Tok FM.
10: Tok 7.
11: Środowy poranek Tok FM, Tomasz Sekielski, jest godzina 8:43, a wraz ze mną w studio Dominika Długosz, Newsweek Polska.
12: Dzień dobry, ja
11: oraz jestem. Agata Szczęśniak, OKO.press.
12: Dzień dobry.
11: Tutaj w przerwie rozmawialiśmy o rzeczach naprawdę najważniejszych. Tam polityka, nie polityka, zbrojenia, niezbrojenia, wojna, nie wojna. Ogródki przydomowe.
12: Oczywiście.
11: I własne warzywa.
12: Tak.
11: I obie panie redaktorki pochwaliły się, że uprawiają.
12: Tak, tak, tak. Tylko Agata z większymi sukcesami.
11: Agata z nasionek?
12: Z nasionek, pomidory. Tak, bo ja z sadzonek.
13: Tak, w tym roku po raz pierwszy z nasionek i bardzo, bardzo jestem z tego dumna.
11: Gratulacje. A ty, Dominiko, masz też pomidory? Nie masz?
12: Tak, mam, ale malutkie, takie malutkie, koktajlowe, ale ja z sadzonek robię. Bo w zeszłym roku mi zdechły te z nasionek i się zniechęciłam trochę.
11: O, proszę bardzo, patrzę przez szybę, tam są nasi wydawcy. Dawno nie byli tak zainteresowani rozmową w studio.
12: O pomidorach.
11: Pojawiły się temat pomidorków. parków, ogródków przydomowych i proszę bardzo, jest zainteresowanie w newsroomie od razu tematem.
13: A słuchacze sprawdzają, czy na pewno to ten program, na który włączyli radio.
11: Tomek w ogrodzie, tak to nazwijmy, w środę. Nie zabieraj mi tygodnika polityka, Dominika.
12: Chciałem zobaczyć Łatwoganga na okładce.
11: Dobrze, a propos Łatwoganga, chociaż nie, to jest kompletnie nie a propos.
9: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
10: Autopromocja.
14: W polskiej polityce nie ma nudy. Tu ciągle coś się dzieje.
15: Dlatego zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
14: Dominika Wielowiejska, Gazeta Wyborcza, Tok FM.
15: Beata Lubecka, Radio Z.
16: Andrzej Bobiński, Polityka Insight.
17: Karolina Lewicka, Tok FM.
16: Analizujemy, komentujemy i informujemy.
17: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji Tok FM.
16: Co piątek o 17:00.
17: Dzieje się.
10: Autopromocja.
0: Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić...
2: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
18: Masz już Modivo Club Gold?
19: Nie, a warto?
18: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
19: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
18: Modivo, eobuwie, etc. World.

0: nie zawsze są na to gotowe. Filip Kekusz, informacje TOK FM. Iran zamierza iść za ciosem i uderzyć w światowe koncerny technologiczne, podaje telewizja CNN. Zachęcony skutecznym zablokowaniem cieśniny Ormus, Teheran chce teraz wprowadzić opłaty za korzystanie z podmorskich kabli położonych na dnie tej drogi wodnej. Grozi też zakłóceniami, jeśli globalne firmy się nie podporządkują. Sprawie przygląda się Grzegorz Kozioł.
1: Amerykańska stacja przekazała, że plan pobierania opłat był omawiany w ubiegłym tygodniu w irańskim parlamencie. Rzecznik Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej zapowiedział na platformie X, że takie opłaty zostaną wprowadzone. Media związane z korpusem informowały, że firmy takie jak Google, Microsoft, Meta i Amazon musiałyby przestrzegać irańskiego prawa, a operatorzy kabli podmorskich musieliby uiszczać na rzecz Iranu opłaty licencyjne. CNN zaznaczyła, że niektóre ze wspomnianych firm rzeczywiście zainwestowały w kable znajdujące się w cieśninie Ormus i w Zatoce Perskiej, ale nie jest jasne, czy przebiegają one przez wody terytorialne Iranu. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
0: Niektórzy spośród bliskich doradców prezydenta USA Donalda Trumpa obawiają się, że niedawna wizyta amerykańskiego przywódcy w Pekinie może skutkować zwiększonym ryzykiem ataku Chin na Tajwan w ciągu najbliższych 5 lat, tak twierdzi portal Axios. Chińska inwazja na wyspę mogłaby potencjalnie uniemożliwić amerykańskim firmom dostęp do tajwańskich chipów wykorzystywanych do zasilania sztucznej inteligencji. Według MSZ-u w Pekinie Xi ostrzegł Trumpa w zeszłym tygodniu, że kwestia Tajwanu, jeżeli nie zostanie odpowiednio rozwiązana, może doprowadzić do konfliktu między Chinami a USA. Ludzkie głosy i twarze powinny być chronione w erze sztucznej inteligencji, apelował papież. Zwracając się do wiernych przybyłych do Watykanu, Leon XIV przypomniał, że w niektórych krajach obchodzony jest dziś Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu.
1: W epoce sztucznej inteligencji zachęcam wszystkich do zaangażowania, by promować formy komunikowania zawsze szanujące prawdę o człowieku, na którą należy ukierunkować każdą innowację technologiczną.
0: Papież mówił również o tym, że w ostatnich latach, gdy dochodzi do wielu wojen, zahamowany został postęp w działaniach na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Przeszczepiają pacjentom płuca, które w normalnej sytuacji nie nadawałyby się do przeszczepu i mają już na koncie 10 sukcesów. Lekarze z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku opanowali nowoczesną metodę nazywaną perfuzją ex vivo. Częściowo zniszczone płucodawcy trafia do urządzenia, w którym zostaje poddane regeneracji, mówi kardiochirurg dr Wojciech Karolak.
2: Ta maszyna wprowadza w płuca idealny stan oddechowy, idealny stan krążenia i używając specjalny płyn powoduje, że poprawiamy te płuca.
0: A jak to było odetchnąć pełną piersią po tylu latach?
3: Cudownie. Cudownie wspomaganie tlenowe zostało odrzucone. Dużo chodzenia, dużo ćwiczeń. No i otworzyła się ta nowa perspektywa przede mną, życiowa.
0: Mówi Krzysztof Lasecki, jeden z pacjentów, którym ta metoda przeszczepienia płuc ocaliła życie. Lekarze z gdańskiego UCK mówią, że dzięki perfuzji udaje się im uratować około 2/3 płuc, które trafiają do nich w złym stanie. Skraca to czas oczekiwania na transplantację. Coraz więcej osób ucieka z miast na podmiejskie tereny, licząc na spokój i większą przestrzeń. Jednak wiele gmin nie nadąża za tą tendencją. Brakuje kanalizacji, dróg czy szkół i choć domy rosną jak grzyby po deszczu, to infrastruktura często zostaje daleko w tyle. Katarzyna Młynarczyk.
4: Ceną, jaką osoby po przeprowadzce płacą za piękne widoki, przestrzeni, dostęp do zieleni, bywa na przykład brak kanalizacji, a to w przypadku wielu miejscowości rodzi problemy, takie jak w gminie Skawina, przyznaje Małgorzata Soja, kierowniczka Referatu Ochrony Środowiska.
5: Nieprawidłowości pojawia się sporo. Każda taka nieruchomość wyposażona w zbiornik bezodpływowy powinna usuwać te nieczystości ciekłe przynajmniej raz na kwartał.
4: Ale tego nie robi, zauważa jedna z mieszkanek gminy Skawina.
6: Czuć nieczystości na ulicach.
7: Jakie to są koszty wywóz takiego jednego szamba?
6: 310 zł, więc możemy tak przypuszczać, że ludzie chcą oszczędzić i gdzieś to będą wylewać.
4: Niedogodności jednak nie zniechęcają do przeprowadzek. Trudno się dziwić, skoro na przykład w cenie 70-metrowego mieszkania w Krakowie pod miastem można mieć mały dom z ogródkiem.
0: To była Katarzyna Młynarczyk, a kolejne informacje w TOK FM za godzinę. 20 stopni pokażą w ciągu dnia termometry w Warszawie i Lublinie, 19 w Białymstoku, 18 w Gorzowie, 16 w Łodzi, 15 we Wrocławiu, 12 w Krakowie i Gdańsku. Najwięcej deszczu i chmur w środkowej części kraju, poza tym także może pokropić, ale też sporo rozpogodzeń.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Przy niedzieli o sporcie Przemysłowi Wańczyk, kłaniam się Państwu. To druga godzina naszego programu, której gościem jest dr Marcin Kochanowski. Dzień dobry.
10: Witam Ciebie, witam Państwa. Dzień dobry.
9: Psycholog sportu, który dotyka rozwoju.

0: rozmaitych dyscyplin, ale też nie chcę, żebyśmy konkretnie pomówili o jednej z nich. Chciałbym w ogóle pogadać z tobą o kwestii psychologii. Zwracam się do ciebie po imieniu. To fraternizowanie się ma swoje uzasadnienie, ponieważ kiedyś przy naszym spotkaniu sam to zaproponowałeś, więc...
1: Kilka rozmów odbyliśmy, trochę psychologii pokazaliśmy już szerszemu ogółowi.
0: No i widzisz, ponieważ pytania rodzą się na kamieniu i kwestie, które chcę poruszyć także, czy uważasz, że w polskiej kulturze, ale odnoszę się nie tylko do zasad savoir-vivre, w relacji między ludźmi sportu mówienie sobie po imieniu jest skróceniem dystansu, który zaburza relacje, czy też nie? Pewnie domyślasz się, do czego zmierzam. Wielu trenerów nie znosi, kiedy mówi się do nich po imieniu. Wielu trenerów nie znosi, kiedy się mówi do nich trenerze, a nie panie trenerze, bo jest to niepoprawna forma już z punktu widzenia języka polskiego. Ale wiesz, chcę rozmawiać o psychologii. Czy to, że ktoś się kiedyś z kimś znał, przeciął się w jakichś relacjach towarzyskich, musi wpłynąć na relacje stricte zawodowe?
1: Uśmiecham się, bo pewnie wiesz, jaka jest najczęstsza odpowiedź, jakiej udzielają podobno prawnicy, a na pewno psycholodzy.
0: Wiem, to zależy.
1: To zależy. I rzeczywiście to będzie bardzo zależało od tego, kto i jak po pierwsze to proponuje, po drugie, jak potrafi z tym funkcjonować. Czyli znam wielu trenerów, którzy wchodzą na stopę mówienia sobie ty po imieniu i zwracają się zawodnicy, pozwalają zawodnikom tak się do siebie zwracać, aczkolwiek potrafią postawić granicę do tego, żeby w trakcie treningu, także w trakcie meczu, w trakcie odprawy, zawodnicy czuli, pamiętali i wiedzieli, że to trener podejmuje decyzję i trener jest kapitanem tego okrętu. Myślę, że to zależy od obydwu stron, czyli z jednej strony od trenera, który stawia te granice i nie pozwala sobie, mówiąc tak bardzo kolokwialnie, wejść na głowę, a z drugiej strony od dojrzałości zawodników, czyli tego, że oni też to rozumieją, że ten trener może w ferworze walki, czasem dosłownie, pozwoli sobie mówić po imieniu, po to, żeby szybciej dogadać, załatwić pewne sprawy, zrozumieć je, żeby ta komunikacja była bardziej płynna i skuteczna, ale to nie oznacza, że on jest moim kumplem, już przesadzając, od piwa i że to ja mogę teraz nim zarządzać, więc to będzie bardzo zależało od obydwu stron, od dojrzałości zawodników i od tego, czy trener, który pozwoli to zrobić, będzie potrafił postawić granicę, żeby to się nie stało kolesiostwem, a dalej było układem partnerskim, ale takim układem, w którym ktoś podejmuje decyzję, potem bierze za nie odpowiedzialność i jest z tego rozliczony.
0: Słuchaj, gdybyśmy opowiedzieli tę historię, w ogóle kwestię, którą tutaj podrzuciłem jako pierwsze zagadnienie rozmowy z psychologiem sportu, to nie wiem, twoi amerykańscy koledzy i moi też popukaliby się w głowę, o czym w ogóle mówicie. To, kto jak się do kogo zwraca, nie ma żadnego znaczenia. I powiedz, czy jest to taki bagaż kulturowy, który nosimy w sobie, że ta zasada hierarchiczności była podkreślana właściwie na każdym kroku, gdzie nauczyciel był panem, profesorem, niezależnie od tego, że on tego
1: tytułu profesorskiego nie miał. I pewnie ci nauczyciele akademiccy, którzy wręcz podkreślali, że oni już są doktorem czy profesorem. Tak, myślę, że znaczenie kulturowe jest tutaj bardzo, bardzo istotne. Ale z drugiej strony ta komunikacja wpływa na myśli, a myśli wpływają na zachowanie i odwrotnie. Czyli to, w jaki sposób my się będziemy zwracać, to będzie już trochę ustawiało to, jak siebie traktujemy i jak siebie odbieramy. Ja mam taki przykład już spoza psychologii sportu, gdzie moja koleżanka, w sensie pani psycholog, która prowadziła terapię w więzieniu, w zakładzie karnym, wszedł, fachowo mówiąc, osadzony i mówi: kazano mi tu przyjść. I ona od razu mu w tym pierwszym zdaniu odpowiedziała: a jest pan paczką, że pana tu nadano i przysłano, czy jednak przyszedł pan na własnych nogach? I wiesz, tego typu sformułowania, one ustawiają to, jak będziemy siebie postrzegać, odbierać, generować. To może ułatwić, ale nie jest zero-jedynkowe, bo ktoś zawsze ten schemat może złamać. Więc to, że ja będę wymagał, żeby zawodnicy do mnie, czy trener będzie wymagał, żeby zawodnicy do niego się odzywali per panie trenerze, nie oznacza, że on rzeczywiście zaskarbi i zdobędzie ich realny szacunek.
0: Przypomniała mi się pewna historia sprzed ponad dwóch dekad. Dariusz Wdowczyk, prowadzący piłkarzy Widzewa, chociaż jest warszawiakiem z urodzenia i prowadził oba warszawskie kluby, doprowadzając Polonię do Mistrzostwa Polski, Legię zresztą też. Na konferencji prasowej w roli tego trenera Widzewa wystąpił Andrzej Janisz, obecnie wieloletni komentator Polskiego Radia zwraca się do niego: panie trenerze, zadając mu pytanie na konferencji, na co Dariusz Dowczyk mówi: Andrzej, ale my jesteśmy na ty. Na ty jesteśmy poza pracą, a teraz jesteśmy w pracy. I on to zrobił śmiertelnie poważnie. I wiesz co, to widać było dla mnie ważne, skoro to zapamiętałem mimo upływu czasu.
1: Emocje nam pomagają zapamiętywać, tak?
0: No i ty w ogóle myślisz, że skracanie dystansu powoduje w naszej niedojrzałości zawodowej, a myślę tutaj o profesjonalizmie wszystkich stron tego uczestnictwa życia sportowego, powoduje, że jednak powinniśmy się tego wystrzegać? Jak...
1: Nie musi. Wiesz, moja tak szybko przemyślana, ale najszczersza odpowiedź jest taka, że nie musi. Że my możemy być na stopie partnerskiej i dalej zachować to, że ktoś dowodzi i ktoś to prowadzi. Czasem możemy się zapomnieć, ale tak jak powiedziałem, wtedy jest ta rola trenera, żeby nam to przypomniał. No bo zobacz, że z jednej strony to tytułowanie siebie będzie jedno tą hierarchiczność podkreślało, ale z drugiej strony zdjęcie tego tytułowania może tworzyć większe pokłady zaufania. No, najlepiej, najbardziej otwarcie i często mi się rozmawia z moim przyjacielem, z którym wiem, że wszystko mogę powiedzieć i on tego nie oceni i on tego nie wyciągnie w krytycznym momencie. Dlaczego? No bo sobie ufamy. Więc to jest to przejście na ty, będzie otwierało furteczkę do zbudowania zaufania, no ale wiele, wiele innych czynników jest też do tego potrzebne. Nie zostawajmy tylko w tym obszarze: panie trenerze, trenerze, panie Marcinie, czy po prostu Marcin.
0: Słuchaj, uczyniłem z tego zagadnienie, bo to dobra forpoczta do tego, o czym chcę w ogóle pogadać. Powiedz, czy to z obserwacji twoich, ale też i twoich zagranicznych koleżanek i kolegów, to tylko w polskim sporcie najczęściej rzecz, a mówiąc rzecz, mam na myśli niepokoje, nieporozumienia i tak dalej, opierają się o sprawy ludzkie, relacyjne, a nie o ten stricte sportowy fundament? Bo mam wrażenie, że my przywiązujemy do tego cholerną wagę, że jesteśmy tak, nie chcę powiedzieć, samotną wyspą na mapie sportowego świata, gdzie u nas tego drugiego obiegu relacji międzyludzkich nie ma tego cukru w cukrze, nie? Czyli sportu, rozmawiajmy tylko o sporcie, o technice danej dyscypliny, o tym, czy ty jesteś dobry, czy nie, co powinieneś poprawić, tylko a trener powiedział o mnie to, a tamtemu powiedział tamto, żebym przyszła do niego, Kaja śpiewała, nie? Ja, poczekaj, jak to było?
1: Ktoś mi powiedział, że tamten powiedział.
0: Powiedział, żebym przyszła do niego. No.
1: Wiesz co, nie mam takiego poczucia, że to jest tylko nasze polskie. W sensie, może dostrzegamy, może ty jako człowiek, który zawodowo zajmuje się rozmową, to może dostrzegasz, że te rozmowy są tak istotne i tak wyolbrzymione. No mam gro trenerów, którzy są analitykami ze swojej pasji, nie chcę powiedzieć wykształcenia, czy nie wiem, czy ekonomiczne wykształcenie w tym może pomagać, ale skupiają się głównie no właśnie na analizie, na procesie, na faktach, na liczbach i myślę, że oni będą mieli tej relacyjności trochę mniej. A czy w świecie to aż tak wygląda? Ja bym bardziej to rozłożył na różnice indywidualne wśród trenerów, zawodniczek, zawodników. No znam takie przypadki, że wiesz, że ktoś się nie łapał do kadry, bo miał złe relacje z trenerem. I mimo tego, że był, powiedzmy to, sportowo zawodnikiem o wysokim czy bardzo wysokim poziomie, to właśnie ze względu na te rzeczy społeczne, relacyjne, towarzyskie, tudzież zarządzanie przez danego trenera grupą, on do tej reprezentacji nie wszedł i to nie była reprezentacja Polski. Więc myślę, że nie ma co tego tak etykietować, że my w takiej, nie wiem, kulturze, w jakiej jesteśmy, to rozpamiętujemy, rozdrapujemy to bardziej. Mówię, bo znam trenerów, którzy skupiają się na analizie i ta osobowościowa czy grupowa część pracy z zawodnikiem ma dla niego mniejsze znaczenie.
0: Mhm. Poprosiłem cię o rozmowę, bo chciałbym dowiedzieć się, jak na przestrzeni lat też zmienia się potrzeba polskiego sportowca, mówię w liczbie pojedynczej, do współpracy z psychologiem. Czy zmieniają się te platformy, w których ta pomoc jest potrzebna i czy traktować to tylko i wyłącznie jako pomoc, bo mówiąc o pomocy, mam na myśli charakter interwencyjny tej pracy, a nie jako element treningu. I pytanie, czy psychologia może być elementem treningu?
1: Tak. Tak, tak, tak. To znaczy rzeczywiście psychologia jest tym elementem treningu i często, no właśnie, współpracując z trenerami, dbamy o to, żeby gdzieś te elementy budowania pewności siebie, budowania spójności zespołu, pewności siebie zawodnika, żeby wkradać to, czy wciskać to w, po prostu w elementy treningowe. Chociażby proste ćwiczenie na koniec treningu, proste pytanie, gdzie trener zbiera zawodników i jak to mówi moja mentorka, był to miód na moje serce, jak ostatnio zobaczyłem właśnie jednego z trenerów, który skończył trening, zebrał zawodniczki, mówi: dobra, co dzisiaj było najważniejsze? Co dzisiaj wyciągacie z tego treningu? Czyli taka też poznawcza retrospekcja do tego, czego się nauczyłem i co mam zapamiętać. Ale odpowiadam, czyli psychologia może być i dobrze, jeśli jest elementem treningu sportowego. Odpowiadając na to szersze pytanie, czyli jak się zmienia dzisiaj psychologia sportu w kontekście potrzeb zawodników, powiedziałbym, że to trochę się zmienia tak jak cały świat. Mając dostęp do internetu, zawodnicy mogą poszukać narzędzi, chociażby związanych z treningiem oddechowym, z treningiem wyobrażeniowym, chociaż tak jak ze wszystkim w internecie, powiedziałbym, że warto znaleźć dobre źródło do tego, żeby nie przyjmować...
0: Albo przynajmniej uważać.
1: Albo uważać, jeden wzorzec dla wszystkich nie jest dobrym wzorcem, więc tutaj ten psycholog, no właśnie, to co chcę powiedzieć, że często zawodnicy mają narzędzia, ale zaczynają się trochę plątać w tym, jak je stosować, albo co zrobić, jak one nie działają. I świetnie, jeśli w tym momencie się zwrócą do psychologa, kogoś, kto, mogą mnie uznać za archaiczne podejście, ale kogoś, kto skończył 5-letnie studia magisterskie i o tym, jak ta natura człowieka, ale też jak głowa, jak funkcjonowanie, układ nerwowy, jak działa, kogoś, kto taką wiedzę ma, bo ona często przy tych dużych przeciążeniach, obciążeniach, przy dużej presji będzie potrzebna, czy chociażby wiedza rozwojowa w kontekście także tego, że coraz młodsi zawodnicy trafiają do psychologa. Super jest to, że trafiają po to, żeby się rozwijać, a nie tak jak powiedziałeś, w kontekście interwencji kryzysowej, gdy już jest pożar, to że wtedy go będziemy gasić. Czy coś, co w tym naszym świecie psychologów sportu ciągle niestety się zdarza, choć ja mam takie odczucie, że coraz rzadziej, że zostało miesiąc do Mistrzostw Polski czy do jakiejś ważnej imprezy i wtedy dzwonimy do pana psychologa czy do pani psycholog, czy może pan pomóc zespołowi, żeby oni tam coś dobrze zagrali. Dlatego się to nazywa często treningiem mentalnym, no bo to też trzeba wytrenować. Taka standardowa procedura, bym powiedział, jest taka, że jak uczymy zawodnika pewnych zachowań, także tych związanych z sposobem myślenia, zarządzania emocjami, panowaniem nad stresem, to najpierw powinien to przećwiczyć na treningu, potem w sparingu, potem w tak zwanych meczach pucharowych i potem dopiero w mistrzostwach, czy w finałach, czy w tych najważniejszych rozgrywkach, po to też, żeby to się stało nawykiem i było normalne, a nie było czymś, co wrzucamy jak granat do pokoju w ostatniej chwili.
0: Mhm. Trudniej psychologom w sportach indywidualnych czy zespołowych? Bo w sporcie zespołowym, jeśli rozmawiają ze wszystkimi, to mają pełniejszy obraz niż w sportach indywidualnych, gdzie niby jest jeden sportowiec, ale prawda jest mocno zniuansowana.
1: Odpowiedziałbym...
0: To zależy.
1: Na dwa sposoby. Tak, to też mi się od razu pojawiło w głowie, ale odpowiedziałbym na dwa sposoby. Teoretycznie trudniej jest właśnie w sportach zespołowych, dlatego że masz kilka albo kilkanaście punktów widzenia, osobowości, postrzegania danej sytuacji. Jak pracujesz z kilkunastoma osobami, słysząc od różnych osób różne opcje, no to musisz wziąć pod uwagę tak wiele spojrzeń, rzeczy, doświadczeń. Jak pracujesz z jedną osobą...
0: Fajnie to na mapie rozrysować, nie?
1: Właśnie to zaraz to spuentujesz. Jak pracujesz z jedną osobą, to masz jedną informację, ewentualnie od trenera drugą. Okej, tak zawodnik to postrzega. Widzisz, dostrzegasz, wspomagasz jego w tej sytuacji. Ale na przykład dla mnie ta praca z zespołami jest dużo ciekawszym wyzwaniem. Właśnie dlatego, że masz kilkunastu zawodników. Czy kilku, czy kilkunastu. Jeszcze tym bardziej, jeśli oni się różnią, gdzie masz różnice temperamentalne, wieku, doświadczenia, wychowania i tak dalej, to jest jeszcze ciekawsze puzzle do poukładania po to, żeby całościowo to dało właśnie taki efekt, jakiego trener czy zespół od ciebie oczekuje. Więc teoretycznie trudniejsza jest to praca z zespołem, ale moim zdaniem przez to jest ciekawsza.
0: Ponieważ... Znowu odnoszę się do naszego kręgu kulturowego, tego sportowego. Praca z psychologiem niestety wciąż przez wielu postrzegana jest jako okazywanie swojej słabości.
1: Niestety.
0: To kto na tym bardziej traci? Sportowiec, który wie, że trener po radę psychologa sięga i być może pokazuje, to daje sygnał, on jest słaby, sobie nie radzi, czy odwrotnie? Kiedy zawodnik sięga po psychologa i co to mówi trenerowi, że jest świadomy? Bo mam wrażenie, że tutaj nie ma do końca tej samej oceny, takiej samej sytuacji.
1: Wiesz co, to się zmienia i myślę, że się bardzo zmienia, no bo sięgając po dwa piłkarskie przykłady, studenci, że tak powiem, to w rozmowie ze studentami ostatnio wyciągnąłem, że gdy Franciszek Smuda, zapytany bodajże miesiąc czy dwa miesiące przed Euro w Polsce, czy w sztabie będzie psycholog, odpowiedział, że nie, bo w tej drużynie nie ma wariatów chyba, czy idiotów użył, chyba wariatów. No, bardzo pejoratywnego określenia użył. Nie ma psychologa, bo nie ma wariatów, tak? Więc to pokazuje taki sposób myślenia blisko 15 lat temu. A z drugiej strony jedna z rozmów medialnych Artura Boruca, który opowiadał, jak ciężko przechodził pewne etapy w swojej karierze, także po karierze, czyli ktoś, gość, piłkarz, który w jakimś sensie był taką ikoną twardziela, gdzieś tam grając w Celticu przed kibicami przeciwnej drużyny, pokazywał swoją siłę, czy to jak się podnosił właśnie po błędach, po porażkach. I on otwarcie o tym mówił. Więc to się zmienia i rzeczywiście dzisiaj, ja bym powiedział znów, że świadomy trener, wiedząc, że zawodnik idzie do psychologa, moim zdaniem wypuszcza powietrze i mówi, uff, gość się tym zajmie, w sensie ten piłkarz, zajmie się tym, żeby być jeszcze lepszym. Chce się rozwijać, czyli jest ambitny. Jest w jakimś sensie świadomy tego, że to jest obszar do nadrobienia. I myślę, że... W drugą stronę też to może zadziałać na plus, to znaczy zawodnik, który wie, że trener współpracuje z psychologiem i to jest zawodnik, który pomyśli, wow, to ten gość będzie eliminował czy zminimalizował wpływ swoich emocji na decyzje, które mnie dotykają, czy nas dotykają, czy obejmują, to dobrze, uff.
0: Ale to potrzeba świadomości.
1: Ale potrzeba do tego świadomości, bo właśnie taki zawodnik, który albo z niewiedzy, albo z lęku, albo z działań stereotypowych pomyśli, kurde, z trenerem coś jest nie tak, bo pracuje z psychologiem. Tylko, że to jest to, o czym rozmawiamy często i ja to bardzo często staram się podkreślać, że do psychologa idzie ten zawodnik, który jest dobry i chce być jeszcze lepszy, bo wie, że tam ma rezerwy, które chce rozwinąć, czyli tą sferę mentalną. Rzadko kiedy trafia do psychologa rzeczywiście taki ktoś, kto jest bardzo słaby i wysyłają go tam. Okej, to też jest element naszej pracy. Czasem wręcz kieruję taką osobę na terapię, no po to, żeby sobie poradziła, bo to jest temat szerszy niż tylko sportowy, więc no może też takie rozmowy będą trafiały do ogółu rodziców, sportowców, trenerów, działaczy, kibiców. Rzeczywiście pracuje ten, kto chce być jeszcze lepszy.
0: Wiesz co, ja świadomie w naszej rozmowie poruszam takie, a nie inne wątki, bo już niebawem odbędzie się konferencja, która traktuje o młodych sportowcach, jeśli chodzi o piłkę nożną. To jest grupa ludzi, która spotyka się, by podzielić się swoimi doświadczeniami nie tylko z młodymi piłkarzami, ale także z rodzicami. To jest Mateusz Kamuda, trener rozwoju indywidualnego, który przez 11 lat pracował w Legii. To jesteś ty jako psycholog sportu. Piotr Urban, który był dyrektorem Akademii Legii, teraz jest dyrektorem Akademii Widzewa. Chociaż nie powinienem tego mówić, ale powiem, syn obecnego selekcjonera. Piotrek nie ma z tym problemu, dlatego o tym mówię. Ale wiesz, mąż swojej żony, nie? Syn swojego taty. I Maciej Zieliński, agent FIFA. To jest kongres rodziców młodych piłkarzy. No, podejrzewam, że piłkarze też odbędzie się 13 czerwca. Z jakimi wyprawdami chcecie trafić?
1: Wiesz co, dla mnie...
0: Skąd myślę, że... taka potrzeba, żeby tam ująć ten rozdział pod tytułem psychologia?
1: Ta potrzeba, dlaczego tam włączyć psychologię, to jest oczywiście odpowiedź Mateusza, czyli Kamudy, czyli głównego organizatora tego, który odpowiada na potrzeby rodziców po prostu. Bo cała koncepcja tego kongresu jest taka, żeby pokazać rodzicom to, czego na co dzień zobaczyć nie mogą. Czyli właśnie tego, jak pracują menadżerowie, jak ta praca menadżera wygląda, na co rodzice młodych piłkarzy mają uważać, bo to jest ten menadżer sportowy. Piotrek ma im pokazać, jak funkcjonuje akademia. Czyli, że coś, co rodzic może postrzegać, to jest przeciwko mnie, to jest przeciwko mojemu dziecku, nie robią mi krzywdę i tak dalej, i tak dalej. Okej, to może z tej perspektywy wyglądać kiepsko, ale akademia też jakby w jakimś sensie robi coś po coś. Wierzę, że tak jest i w jakimś sensie wiem, że dobre akademie tak robią. Mateusz to jest człowiek, który ponad 100 reprezentantów Polski, 100 piłkarzy wprowadził do reprezentacji Polski, młodzieżowych. Nie wiem, czy nie, to jest liczba około 150. Więc to jest człowiek, który widział, jak te młode talenty się rozwijają, towarzyszył im często w tym. Nie tylko w tym, jak kopać piłkę, ale też w tym, jak sobie radzić właśnie z różnymi organizacyjnymi kwestiami. I powiedział, że jest to niezbędne, aby psycholog też powiedział, no właśnie, tym rodzicom, którzy często i coraz częściej, na szczęście, mają pytania, okej, ja chcę pomóc, chcę wspierać moje dziecko, tylko nie do końca wiem jak. Więc jest ich potrzeba, no i tutaj będzie próba odpowiedzenia na tą potrzebę, czyli chociażby jak w komunikacji nie budować presji, jak te komunikaty formułować w taki sposób, żeby, no właśnie, rozwijały tego sportowca, a nie opierały się tylko na tym, ma talent. Bo talent jest dobry do 15 roku życia, czy 16, a potem się okazuje, że sam talent nie wystarcza. Dotknę tematu, który nie jest łatwy, czyli tego, jak sobie radzić ze swoimi emocjami, bo rodzice też mają emocje. I one, czy chcemy, czy nie, wpływają na nasze dzieci.
0: To teraz zaproszę Państwa, naszych szanownych słuchaczy, Ciebie Marcinie też, na informacji. Nie ma informacji o tej porze. Proszę wybaczyć. Za chwilkę wracamy. O, i tak to zakomunikuję. I proszę, byście Państwo też cierpliwie czekali na kolejne pytania z doktorem Marcinem Kochanowskim, psychologiem sportu, który jest dziś naszym gościem.
2: Co tu się robi?
3: Wrzuca się puszki, za to pojawiają jakieś pieniążki.
4: Skanuje opakowanie, na automacie pojawia się, że opakowanie jest zwrotne i można umieścić...
2: Opakowanie? Wpadło.
4: Tak, wpadło, zatwierdziło. I teraz przyciskam sobie tutaj jako zakończ, drukuje mi się bilecik i pokazuje mi się, że zwrócono jedno opakowanie. Z tym bilecikiem można podejść do kasy.
5: Wydaje mi się, że super pomysł. Nawet kiedyś się zastanawiałam, bo widziałam już takie rozwiązanie na Litwie.
6: Ja wspieram takie rozwiązania proekologiczne. Planeta jest jedna.
7: Ja to już widziałem, mówię pani, 20 lat temu w Niemczech.
8: Jesteśmy 17 krajem Unii Europejskiej, który wprowadza system kaucyjny.
2: Czyli co, będziecie teraz zbierać puszki?
3: Tak.
9: Na stówę.
10: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Reklama.
12: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
11: Reklama.
10: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Kłaniamy się Państwu już po chwili przerwy. To jest audycja Przy Niedzieli o sporcie, druga jej godzina. Naszym gościem jest dr Marcin Kochanowski. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie, witam ponownie.
0: I rozpoczynamy kolejną serię pytań, bardzo ważnych z punktu widzenia Was, odbiorców, ale mam nadzieję, że nasz rozmówca też się będzie dobrze bawił odpowiadając na te pytania. Ponieważ pracowałeś w Akademii Legii Warszawa, w tym mitycznym...
1: LTC,
0: Legia Training Center. To wiesz, że na czele tej akademii stały różne osobowości. I ja nie wartościuję, która jest lepsza, gorsza. Ciebie też o to pytam.
1: Są po prostu różne.
0: Różne. O właśnie, że mi się przypomniała druga rzecz. Supełek muszę sobie zawiązać. Piotr Urban i Marek Śledź. Dwóch dyrektorów. No, Piotr występujący w roli wicedyrektora akademii. No i z tego, co wiem, Piotr komunikuje swoim zawodnikom, grupą zawodników, za których odpowiada, prawdę następującą: walczcie o swoje marzenia, piłka nożna to fantastyczna możliwość rozwojowa, wierzcie w to, że wam się uda i tak dalej. A Marek Śledź, to zresztą przytaczał chyba Jakub Moder w jednym z wywiadów, nie wiem, czy nie u Tomka Świąkały, wszedł na salę i powiedział: dobra panowie, jest was tu, nie wiem, 20, tylko jeden z was zrobi karierę. No bo statystycznie to jest cholerne, ale prawda.
1: A dane tak mówią, nie?
0: Tak. I teraz, która droga jest lepsza? To jest pierwsza część. Będzie mi łatwiej, jak ja się wygadam, a ty będziesz pamiętał to drugie pytanie. I wreszcie, czy tak samo można i powinno się korzystać ze złych motywacji i dobrych motywacji? Co mam na myśli złą motywację? Nie wiem, to jest Robert Lewandowski odrzucony przez Legię Warszawa, bo miał kontuzję. Nie chcemy cię w tej akademii, dostajesz zwolnienie i to przez panią sekretarkę. Dobre emocje, jesteś świetny, pielęgnuj swój talent, wspieramy cię w tym. Czyli rozumiesz, te wszystkie bodźce, które pozytywnie wpływają na człowieka. I czy, znowu mi odpowiesz, to zależy, z kim mamy do czynienia.
1: Badania pokazują, że te emocje, nie ma dobrych i złych emocji, ale że te emocje z negatywnym znakiem, czyli na przykład strach, wstyd, wstręt,
0: Odrzucenie.
1: One są dobrym motywatorem do startu, czyli do tego, żeby zacząć, żeby wystartować. Znów kwestia różnic indywidualnych.
0: Czyli, będę dopytywał.
1: Ale wiele osób tak ma, że jak już przekroczą tą granicę, to mówią, ja się nie chcę więcej, nigdy w życiu więcej nie chcę się cholera tak czuć. I zaczynają coś robić. Więc te emocje strachu są dobre, bym powiedział, bardzo krótkoterminowo. Dobre w sensie skuteczne. Natomiast nie możesz długofalowo motywować kogoś strachem, bo tak go możesz zgnieść, a nie wiesz, to nie są badania medyczne.
0: Poczekaj, poczekaj, bo ty mówisz o strachu, ja mówię zupełnie innym odczuciu. Opowiedz się na przykładzie. Nie pamiętam, w której klasie szkoły podstawowej nauczycielka, jak to wiesz, lata jeszcze 80., pytała, kim chcecie być w przyszłości. Ja powiedziałem, ja chcę być dziennikarzem sportowym. A ona mówi, nie, no, ale ja pytałam poważnie. Rozumiesz? Ja zapamiętałem, 40 lat minęło od tego momentu. Ale ja w głowie mam to, chociaż ja nawet nie wiem, jak wyglądała, jak się nazywała, to ja ci pokażę.
1: Czyli jej negatywna ocena twoich marzeń utwierdziła cię w przekonaniu, dobra, to będę robił wszystko, żeby te marzenia osiągnąć.
0: Nie, żeby jej pokazać.
1: Osiągnąłeś je?
0: Tak.
1: Jednym z elementów, z ziarenek, no nie wierzę.
0: Ale
1: nie,
0: można też długo.
1: Dobra, ale tak, wiem, ale nie wierzę, że zrobiłeś to wszystko tylko
0: nie,
1: po to, żeby...
0: Oczywiście, ale to było takie paliwo, nie?
1: Dokładnie, więc Robert Lazarus, taki psycholog, który robił badania, pokazał, że poznawcza interpretacja sytuacji jest istotniejsza niż sama sytuacja. Czyli możesz z tego samego zdarzenia wyciągnąć swoją interpretację, która będzie dla ciebie paliwem do motywacji. Wrócę. Ten początek to często może być to, że mam tego dosyć, nie chcę się tak czuć. Udowodnię tej pani, ale potem potrzebne są ta duma, satysfakcja, radość, poczucie wiesz, takiego spełnienia. Kurde, to było świetne, co zrobiłem. I ktoś, kto mówi, to było świetne. I cię w tym przekonaniu utwierdza. Inaczej mówiąc, motywacja wewnętrzna jest silniejsza niż tylko ta chęć udowadniania innym.
0: A to jeszcze jedna anegdotka, ale to już tak tytułem żartu, bo mi się przypomniało. Ja muszę państwo wiedzieć, że bardzo młodo zostałem ojcem. Miałem 21 lat i byliśmy z żoną w szpitalu. Jakieś rutynowe badania i pani wypełnia kwestionariusz i mówi do żony, nazwisko, no Iwańczyk, lat. Żona była rok starsza, jest rok starsza, 22. Zawód, no nie pracuję. Dobra, przeszła do mnie. Nazwisko, Iwańczyk, lat, 21. Gdzie pan pracuje? Odpowiedziałem, w zgodzie z prawdą, w Gazecie Wyborczej. Chyba jako drukarz. No więc, wiesz, no to są rzeczy do zapamiętania.
1: Bo one wszystkie są emocjonalne. Zobacz, że te rzeczy, o których mówisz, wzbudzają w tobie takie emocje, które zostały na lata. I może, wiesz, i może właśnie wśród tych piłkarzy, których motywuje dyrektor Akademii, znaczy, których spotyka dyrektor Akademii, mówi, 1 na 20 będzie grał w Ekstraklasie. To na tego 1 z 20 zadziała, kurde, to ja ci pokażę.
0: Albo każdy z nich myśli, to ja będę tym jedynym.
1: No i to jest trochę to trudniejsze, że każdy z nich myśli, że będzie tym jedynym. I super, jeśli się trafi kiedyś taki rocznik, że się okaże, że wiesz, 15 na 20 gra w Ekstraklasie. No statystyki pokazują co innego. A może właśnie dlatego, że oprócz tego pierwszego tekstu, czy analitycznego tekstu 1 na 20 będzie, to potem w dalszych tych codziennych działaniach brakuje trochę tego, żeby ktoś powiedział, stary, ale co ty w ogóle w tej piłce chcesz robić? To i to. No to spróbuj, to pokaż. Nie czego ci ciągle brakuje, tylko co jest twoją mocną stroną, co jest twoim argumentem, który zadziałasz.
0: My właśnie mamy ten problem i to podkreśla wielu trenerów, ludzi, którzy znają się na futbolu, że my nie pielęgnujemy atutów, tylko cały czas podnosimy mankamenty się na nich opieramy. Nie umie... No. Zwróć uwagę, no... A sam popadam w taką manierę. Ktoś mnie pytał, jestem na jakimś meczu piłki młodzieży, albo dobra, seniorskiej nawet. No i jak ten mecz? A ten? Nie no. wiesz,
1: tego nie umie, za słabo przebiegnąć
0: i tak dalej. Nie skupiam się, żeby powiedzieć, nie no, świetne dośrodkowanie czy coś, nie?
1: Wiesz, to neurobiologicznie jest wytłumaczalne, bo nasz mózg łatwiej zapamiętuje i szybciej wyłapuje zagrożenia, czyli negatywy, czyli te sytuacje złe, tak byśmy je nazwali, ale w tym kontekście powiedziałbym, że warto ćwiczyć i wyćwiczyć swój mózg, także żeby wyłapywał, wiesz, te dobre, to najprostsze ćwiczenie, obecnie jak je nazwiemy. Niektórzy mówią, że to jest taka... Dziennik wdzięczności. Na koniec dnia pomyśl, co dzisiaj dobrego zrobiłeś. Nie tylko, co się zdarzyło. Jak się zapytałem kiedyś jednego zawodnika, to powiedział, zjadłem dobry obiad. Ja mówię, ale ty go gotowałeś? No nie, no w restauracji. Tak, ale dobra, no może to postrzegał jako coś pozytywnego, ale wyłapywanie tych dobrych rzeczy. Ja używam takiej, wiesz, takiej metafory, że jak masz ścieżkę w ogrodzie i chodzisz nią tam raz dziennie, no, no to jest tam przedeptana ta trawa. Jak będziesz nią chodził 10 razy dziennie, 100 razy dziennie, to się to już potem zrobisz chodnik, potem zrobisz drogę, potem czteropasmową autostradę. I taką ścieżką są impulsy nerwowe, które w naszym mózgu płyną. Jak płyną te negatywne, no to mają czteropasmową autostradę. Jak płyną pozytywne raz na dzień, no to tam jest zarastająca co chwilę ścieżka. Możemy to wyćwiczyć i wytrenować i nie chodzi mi o taką, wiesz, ślepe patrzenie tylko na super pozytywne rzeczy, nie dostrzegając te, które są jeszcze rezerwami do nadrobienia. Ale wyważmy to właśnie na takiej zasadzie, bo czasem jak pytam trenerów, albo jak usiądę sobie i słucham, jak trener, jakie daje komunikaty w trakcie treningu, to się okazuje, że 90% jego komunikatów to są komunikaty korygujące, negatywne, już nie mówię oceniające w zły sposób, ale no jest taka prawidłowość, która wyszła trochę od pracy terapii małżeńskiej, że aby jeden negatywny komunikat odbudować poczucie pewności siebie zawodnika, to jak myślisz, to ile musi wejść pozytywnych komunikatów?
0: Trzy
1: utrzymują status quo, 3-4 status quo, 4-5 będą go budowały. I spotkałem, to dziwne, ale spotkałem takiego trenera, który jak mu zwróciłem uwagę na to, słuchając na treningu i notując, ile ma komunikatów neutralnych, negatywnych, pozytywnych, to no nie zrobiłem na następnym, bo pewnie by się tego spodziewał, ale 2 tygodnie później usiadłem i znowu zacząłem notować. I się okazało, że na 4 chyba negatywne komunikaty, miał tam 12 neutralnych i 27 pozytywnych. Czyli można wyćwiczyć w sobie jako trenerze to, żeby dostrzegać te pozytywne rzeczy, albo żeby nawet te, które są elementem do rozwoju, do nadrobienia, pokazywać w taki sposób, żeby motywować zawodnika do rozwijania tego.
0: Wiesz co? Z kolei jest taka prawda ogólnożyciowa, ale Artur Wichniarek w kontekście sportu ją powiedział, że pierwsze wrażenie można zrobić tylko raz. Czy nie uważasz, że... O, kurczę, ale ja myślę, że z punktu widzenia psychologa...
1: Nauka to zbadała również.
0: Że powiesz nie. No przecież może ktoś, nie wiem, fatalnie wypaść na pierwszym treningu, kiedy trener przychodzi, tak? Może podpaść jakąś głupotą, nawet niezawinioną sytuacją. Dlaczego ona ma rzutować na całą relację na kilka miesięcy, kilka lat? I co, uważasz, że nie da się tego odkręcić?
1: Da się. Ale jest bardzo... Bardzo trudno, w sensie no trochę tak jak odbudować jest dużo trudniej niż zbudować. W sensie jeśli on na tym pierwszym treningu zbuduje, bo ten efekt pierwszego wrażenia często budujemy nieświadomie. Czyli to nie jest tak, że myślisz, o to będzie kiepski zawodnik, bo zrobił to, to i to. Tylko wyłapujesz w jego zachowaniu, nie wiem, na tym pierwszym treningu, machanie rękoma, że ktoś mu nie podał, spuszczanie głowy po stracie. I gdzieś to się w tobie koduje, okej, czyli to nie jest aż taki walczek, jak mi się wydawało. Okej, jak zapisujesz tutaj te rzeczy, to je uświadamiasz i unaoczniasz. I teraz to on musi wykonać potem, nie wiem, nie potrafię tego odpowiedzieć, 3, 5, 7 razy więcej pracy, niż wtedy, gdy na tym pierwszym treningu zrobisz dobre wrażenie. Były takie badania wśród studentów, że profesorów, którzy przychodzili, powiedzieli im, że jeden jest chłodny, a drugiego określili tymi samymi przymiotnikami, tylko powiedzieli, że jest sprawiedliwy. I w ocenie po semestrze ta druga grupa studentów, którzy oceniali tego samego profesora, tylko pierwsza etykietka chłodny, sprawiedliwy, sprawiła, że ten drugi był oceniany dużo, dużo lepiej, bo jego zachowania były odbierane jako, okej, gość coś robi w jakimś celu.
0: Sobie to, nie?
1: Tylko, że to było wywołane pierwsze wrażenie po to, żeby właśnie sprawdzić, jak silnie ono oddziaływuje. Okazuje się, że bardzo silnie. Więc powiedziałbym trochę dla zawodników, lepiej na pierwszym treningu staraj się dobrze bawić, bo nie tylko myśleć o tym, że mnie trener ocenia, bo wtedy koncentracja zawodnika jest tam przy trenerze, a nie tutaj w zadaniu, w czuciu swojego ciała. ale niech cię nie zraża to, że pierwszy trening nie wypadł, bo tu bym przeniósł trochę, bo dobry trener może sobie uświadomić to, że okej, to był trening, który on działał pod mocną presją. I będzie kiedyś działał pod presją, ale jeśli pokaże mu, że ja mu daję zaufanie, daję mu wsparcie, daję mu możliwość do tego, żeby się nauczył pod tą presją działać, to się nauczy i będzie świetnie pracował. Miałem taki przykład zawodnika, który w siatkówce plażowej, że tak powiem, tutaj grał przy trybunach, na których było kilkadziesiąt może osób. I jak pierwszy raz wszedł na boisko, wokół którego były trybuny na kilka tysięcy ludzi, to totalnie go sparaliżowało. A po jakimś czasie wypracował już takie mechanizmy, że mówi, ja się czułem jakby w akwarium, głowę miał głowę w akwarium. Tam gdzieś dookoła coś tam się działo, dźwięk do mnie dobiegał, obrazy były zamazane. Tu i teraz grałem, tu i teraz robiłem swoje. No i doszedł do poziomu olimpijskiego.
0: Czy twoim zdaniem trudniej pozbierać się po kontuzji od strony psychologicznej, czy trudniej pozbierać się po traumie wskutek złych relacji z trenerem? Który proces jest trudniejszy? Ja wiem, że są to nieporównywalne sytuacje, robisz teraz szerokie oczy, ja muszę państwu to opisać, ale zastanawia mnie, żeby to jakoś umieścić na osi wyzwań. Albo inaczej, jakbyś zechciał zhierarchizować, które sytuacje w relacjach sportowych od wiesz, najtrudniejszej do...
1: Odpowiem ci na to pierwsze pytanie. Chyba łatwiejsze będzie powrót po kontuzji, dlatego że ty masz wtedy większość sprawstwa w tej sytuacji.
0: No i też chyba taki, powiedziałbym, parasol empatii.
1: Może to być, tak. Chociaż nie zawsze. Czasem nie wiem, władze klubu podchodzą, nie gra, to out, tak.
0: Przepraszam, mogę anegdotkę?
1: Ale
0: trener aktualnie pracujący w pierwszej lidze, nie powiem w jakim klubie. O właśnie, i którego trenera wolisz? Ekstra. Woła swojego zawodnika i mówi tak. Nie mogę tutaj powiedzieć na antenie.
1: Wyjdź.
0: Krajowa Rada. Ale wiesz, to odnosiło się do całokształtu jego sytuacji. Mhm. Ale trenerze, jak to? Chłopie, jesteś po kontuzji, jak nie mam czasu na ciebie czekać. Wyp. Mhm. Dał mu jasny komunikat, że nie potrzebuje go w drużynie, tuż posługuje się eufemizmem. Czy lepszy taki trener, który traktuje per noga tego zawodnika, nie śle mu żadnego komunikatu i nikt nic nie wie?
1: Wiesz co, to
0: wiem, że ani to nie jest
1: ani dobre. Tak, no bo to jest trochę tak, że w związku, tak bym powiedział, w relacjach cisza jest gorsza niż kiepskie traktowanie, bo ten kiepski komunikat jest jednak komunikatem, który mi mówi, jak ten człowiek się zachowuje, czego mu brakuje też, tak? Ale jednak słyszę jakiś komunikat, nie? Natomiast jeśli nic nie wie, to strach ma największe oczy wtedy, gdy nie wiemy, co tam jest. No dlatego się dzieci boją tego, co jest pod łóżkiem czy w ciemności, bo mają już najgorsze, często gorsze od rzeczywistości wyobrażenia, co tam tak naprawdę może być. No tylko jednak forma i sposób tego, w jaki trener mógł mu to powiedzieć. Mógł powiedzieć, stary, rozumiem, że jesteś po kontuzji, twój czas nadejdzie jeszcze, teraz potrzebuję zawodników, którzy grają, którzy są w rytmie meczowym, startowym i tak dalej. Nie musiał używać tak dosadnych słów. Natomiast pewnie dużo gorsze by było, gdyby ten zawodnik siedział na końcu ławki i kolejny raz nie dostawał żadnego komunikatu, no i by się nie zastanawiał, czy to jego forma, czy to kontuzja, czy to jakieś inne, wiesz, kuluarowe sytuacje sprawiają, że nie gra. Każdy komunikat coś wnosi.
0: Mhm. Powoli będziemy zmierzali do końca naszej rozmowy, chociaż ja mam jeszcze mnóstwo zagadnień i poproszę cię też o pewne ćwiczenie na koniec. Ale jeszcze chciałbym, żebyś wyznaczył, bo zakładam, że słuchają nas nie tylko sportowcy, ale także rodzice sportowców. Czy są takie cezury wiekowe, które wskazują moment rozpoczęcia pracy z psychologiem sportu?
1: Nie. Nie ma takich bezpośrednich, znaczy ja nie znam takich badań, które by powiedziały, wiesz, od 5 czy od 7 roku życia tak, a w 4 jeszcze nie, a w 10 na pewno. Psychoedukacja młodych zawodników jest, że tak powiem, wskazana do tego, żeby tego zawodnika też wprowadzać, no właśnie, w to, co się wiąże.
0: W formie zabawy?
1: najpierw w formie zabawy, wiesz, no na tym też ta praca psychologa polega, odskoczę, ale ja z dorosłymi facetami wielkimi, dwumetrowymi robiłem gry i zabawy, które dzieci czasem robią, tak? Więc ta zabawa jest dobrym elementem. Psychoedukacja w formie zabawy, pokazywanie, jak działają mechanizmy związane ze stresem, z radzeniem sobie z tym stresem, z emocjami. To możemy robić już u takich dzieciaków, które dopiero w ten sport się bawią, po to, żeby właśnie je uświadamiać, że to jest normalne. Po to, żeby przygotować je niejako na to, że ta presja się pojawi. Po to, żeby pokazać, że rywalizacja jest normalnym, naturalnym elementem sportu, ale ona nie musi oznaczać presji, myślenia o wyniku, myślenia o sobie negatywnie w kontekście tego, że przegrałem mecz. Przegrałem, okej, to jest lekcja, którą wyciągam, a nie jest to porażka, która sprawia, że się nie nadaje i nie tylko jestem słabym piłkarzem czy siatkarzem, ale w ogóle jestem do niczego, żeby tego typu zachowania uświadamiać, budować i edukować.
0: Mhm. To teraz to ćwiczenie, które chciałbym, żebyśmy zrobili. Sam mówiłeś o trenerach, których szczególnie się ceni, jeśli dokonują takiego podsumowania. Jak to było? Retrospekcja poznawcza. Co słuchacze naszego programu powinni wynieść po tej rozmowie z tobą? Jakie, nie wiem, trzy najważniejsze rzeczy przekazałeś, które są do zapamiętania? Takie resume.
1: Skoczyliśmy po tak wielu tematach, że teraz wiedzą, że czas antenowy się kończy, jakby miał zebrać.
0: Ja się dostosuję.
1: Czyli mogę pogłębić oddech i wrócić.
0: Zagrać na zwłokę.
1: Zagrać, no, przetrzeć okulary. Myślę, że warto zapamiętać to, żeby dostrzegać te pozytywne rzeczy. To jest jedna rzecz, potrafimy z każdej sytuacji, bo to interpretacja sytuacji jest ważniejsza niż sama sytuacja, że z każdej sytuacji możemy nauczyć się wyciągać coś pozytywnego. Wiesz, to daleki przykład, ale Robert Korzeniowski, który został zdyskwalifikowany na Igrzyskach w Barcelonie, już wchodząc na stadion olimpijski i idąc po medal, gdyby przeszedł te nie wiem, 500 metrów, to by zdobył medal olimpijski. Nie rozmawiałem o tym nigdy z nim, ale podobno tak bardzo poprawił swoją technikę chodu, żeby żaden, nawet najbardziej aptekarski sędzia już nigdy się do niego o to nie przyczepił i nie oskarżył go, że podbiega. Więc skupienie się na tym, co mogę wyciągnąć nawet z najgorszego przegranego meczu, czy z najgorszego błędu, co następnym razem mogę zrobić inaczej, czego mniej, czego więcej. Czyli błąd jako lekcja, a nie porażka dyskredytująca mnie. To jest jedna rzecz. Po drugie, że no właśnie, skupiajmy się to, co powiedziałeś, na tym, co robimy dobrze, wiedząc też, jakie mam rezerwy i co mam rozwijać, ale budując ten fundament pewności siebie czy własnej samooceny na tym, co potrafię i co umiem robić. I powiedziałbym, że takie dostrzeganie tego, że słowa też mają moc i że one potrafią wpłynąć na to, czy wychodzi ten młody zawodnik albo trener, albo psycholog, dziennikarz, pani sekretarka, każdy z nas, czy wstanę rano, wychodzi z domu myśląc, bylebym nie nawalił, bylebym czegoś nie zepsuł, bylebym nie przegrał, czy wychodzi i mówi, idę się dobrze bawić, to będzie ciekawy dzień, nauczę się czegoś nowego. Nawet takie poznawcze rozróżnienie już będzie budowało coś innego, no bo ja, nie wiem, setki razy słyszałem to, jeśli by tam zawodnika, co masz w głowie, jak słyszysz, dobra, tylko nie przegraj. No myślę, jak się będę czuł kiepsko, jak przegram. Nie?
0: Czyli obawa.
1: Czyli obawa, czyli lęk, czyli niepokój, czyli daleko idące konsekwencje zamiast tu i teraz na boisku. Ja wiem, no to samo zdanie, tylko trochę odwrócone. Baw się, zagraj najlepiej, jak potrafisz, albo baw się dobrze, graj dobrze. No to widzę energię, to widzę uśmiech, to widzę to, że będę walczył. Wiesz, tam nie ma słowa wygram, bo ona też może nieść presję, ale zupełnie inaczej ukierunkowuje myślenie, tą analizę poznawczą i interpretację poznawczą. Mhm. Takie rzeczy.
0: No dobrze, to bierzemy sobie w takim razie to wszystko do serducha i traktujemy to niezwykle, niezwykle poważnie. Doktor Marcin Kochanowski był z nami, bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję i za Państwa czas, i za uwagę, i Tobie dziękuję za tą rozmowę.
0: Z wzajemnością. Szanowni Państwo, to była audycja Przy niedzieli o sporcie, którą jako wydawczyni przygotowała Natalia Banaczek, a realizowała Jana Cech. Ja się nazywam Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwu i zapraszam na informacje Radio Tok FM, a po nich program Lepiej późno niż wcale.

0: Iran musi przekazać swoje zapasy wzbogaconego uranu, albo Stany same je wezmą. Wyraził jednocześnie gotowość do zaakceptowania rozwiązania, które polegałoby na wstrzymaniu przez Iran wzbogacania uranu na 20 lat, lecz zaznaczył, że konieczne są prawdziwe gwarancje. Iran miał zaoferować krótsze 12-letnie moratorium. A niektórzy bliscy doradcy amerykańskiego prezydenta obawiają się, że po wizycie ich szefa w Chinach zwiększa się ryzyko ataku na Tajwan w ciągu najbliższych 5 lat. To budzi niepokój w USA, bo inwazja mogłaby odciąć amerykańskim firmom dostęp do tajwańskich chipów wykorzystywanych do zasilania sztucznej inteligencji. Z kolei według chińskiej dyplomacji Xi ostrzegł w zeszłym tygodniu Trumpa, że kwestia Tajwanu, jeśli nie zostanie odpowiednio rozwiązana, może doprowadzić do konfliktu między Pekinem i Waszyngtonem. Peter Modzior, nowy premier Węgier, w nadchodzącym tygodniu odwiedzi Polskę. Spotka się m.in. z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Wizyta obejmie Kraków, Warszawę i Gdańsk. To ważna podróż, komentują politycy w Polsce, a komentarze zbierał Maciej Kluczka.
1: To będzie pierwsza zagraniczna podróż Modziora od momentu zaprzysiężenia na funkcję premiera. Dobrze, że zaczyna od Warszawy, mówi Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej.
2: Dla nas jest bardzo ważne, że wreszcie nie będziemy mieli hamulcowego, jeśli chodzi o kwestie na przykład sankcji w stosunku do Rosji. Żeby kwestia polityki bezpieczeństwa Unii Europejskiej była spójna. I w tym znaczeniu Madziar może być partnerem Polski.
1: Politycy PiSu, którzy wspierali Viktora Orbana, który przegrał w wyborach na Węgrzech, już zaczynają rozliczać Modziora z jego obietnic.
3: Ja liczę na to, że Peter Madziar powie, jak zamierza zerwać stosunki z ruskimi. Chciałbym zadać to pytanie panu Madziarowi.
4: Węgry są uzależnione przez właśnie Viktora Orbana od surowców z Rosji. Tego nie da się z dnia na dzień zmienić. Natomiast nastąpiła zmiana filozofii na proeuropejską.
1: Odpowiadał były wiceszef dyplomacji Andrzej Szejna z Lewicy. Maciej Kluczka, TOK FM.
0: Po zakończeniu wizyty w Polsce premier Węgier pojedzie do Wiednia. Lawinowo rośnie liczba zwolnień lekarskich wystawianych z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. W ciągu ostatnich 7 lat liczba takich L4 zwiększyła się o 51%, a liczba dni absencji chorobowej wzrosła o niemal 60%. Tak wylicza Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy.
5: W 2025 roku z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania wystawiono 1 800 000 zaświadczeń lekarskich, obejmujących łącznie 34 100 000 dni absencji chorobowej.
0: Po zakończeniu do najczęstszych przyczyn tych zwolnień należą m.in. depresja, zaburzenia nerwicowe, reakcje na ciężki stres, zaburzenia osobowości oraz schizofrenia. Wiosną w lasach i na polach rolników pojawiają się amatorzy quadów i motokrosów, którzy nie tylko niszczą przyrodę czy uprawy, ale też płoszą zwierzęta. To prawdziwa plaga, przyznaje Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.
6: Działanie dla chwilowego zadowolenia, spełnienia się powoduje przestrach, stres wśród zwierzyny i może mieć dalsze konsekwencje niż tym osobom się wydaje. Pamiętajmy, że szczególnie w przypadku jeleniowatych, które są dużymi zwierzętami, mogą wybiec również gdzieś na jezdnię, na drogę publiczną.
0: Kierowców ciężko złapać na gorącym uczynku, dlatego leśnicy i policjanci apelują o zgłaszanie takich nielegalnych przejażdżek. W Polsce legalnie można jeździć na quadach czy motorach tylko po drogach publicznych, na prywatnym terenie, za zgodą właściciela, torach offroadowych oraz na specjalnie wyznaczonych trasach. Jest nowy program wsparcia dla ochotniczych straży pożarnych. Jednostki działające w pobliżu infrastruktury gazowej mogą zyskać dofinansowanie do 40 000 zł na sprzęt, wyposażenie ochronne i szkolenia. Minister energii Miłosz Motyka podkreśla, że inwestycje w OSP zwiększają bezpieczeństwo mieszkańców i wzmacniają gotowość ratowniczą strażaków.
7: Dobra współpraca z strażą pożarną, ich doposażenie to jest po prostu bezpieczna Polska, bezpieczne nasze lokalne ojczyzny, lokalne wspólnoty. To wsparcie będzie niesłabnące. To jest w zakresie tylko i wyłącznie tego bezpieczeństwa i wsparcia doposażenia jednostek 1,5 miliona w tym roku.
0: Łączna pomoc należącej do Skarbu Państwa spółki Gaz System może wzrosnąć do niemal 4 000 000 zł. Zamiast kojców ciepły boks. W schronisku dla bezdomnych zwierząt w Chorzowie powstanie nowy budynek dla psów. Znajdą się tam pomieszczenia zabiegowe, magazyny na karmę i przede wszystkim będzie 19 boksów z ogrzewaniem podłogowym.
8: Dla naszych seniorów, szczeniaków i psów po operacjach zawsze mierzymy się z tym zimą, kiedy tej przestrzeni takiej wewnętrznej jest za mało. Chcielibyśmy, żeby na pewno każdy nasz podopieczny miał takie komfortowe warunki, jednak zimą zawsze stawiamy przede wszystkim na tych seniorów. Przy tych dodatkowych 19 kojcach na pewno nas to odciąży.
0: Mówiła Wiktoria Czechowska ze schroniska Psikot. Obecnie jest tam prawie 60 psów. Nowy budynek ma być gotowy pod koniec roku. 20 stopni pokażą w ciągu dnia termometry w Warszawie, Lublinie, 19 w Białymstoku, 18 w Gorzowie, 16 w Łodzi, 15 we Wrocławiu, 12 w Krakowie i Gdańsku. Najwięcej deszczu i chmur w środkowej części kraju, poza tym także może pokazać.

0: kupić, ale też sporo rozpogodzeń.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Dobry wieczór Państwu. Audycja Lepiej Późno niż Wcale. Dzisiaj będziemy rozmawiać o, no właśnie, takich publikacjach, które tworzą naszą kulturę, czyli kulturę gejów, lesbijek, osób trans, od, bym zaryzykowała, lat 70., ale to mam specjalistki w studiu i o tym będziemy się rozmawiać. Czym są ziny, porozmawiamy, a przede wszystkim czym jest Queer Erotica Zin, to jest czwarte wydanie zinu, który się pojawia dość regularnie. Mam wrażenie, zaraz ty powiesz, moi goście nie powiedzą, ile razy już to były w studio, ale za każdym razem, jak jest nowy numer, staram się je zaprosić. A to za sprawą Girls and Queers to the Front, które działają w Warszawie od 2015 roku i w sumie też tak internacjonalnie, ale o tym będziemy też Państwu szczegółowo bardziej opowiadać. Ze mną dzisiaj w studio Zofia Kuryło, graficzka.
3: Dzień
2: dobry, dobry wieczór. Po raz pierwszy tutaj z nami.
3: Dokładnie.
2: Jak i Aleksandra Kamińska, wielokrotna nasza gościni. Bardzo mi miło, że zawsze przyjmuję zaproszenie. Tym bardziej, że wczoraj odbyła się premiera zinu w Komunie Warszawa, więc prawdopodobnie noc była długa i nie będę dopytywać, kiedy się skończyła.
4: Dzięki za zaproszenie. W miarę się wyspałam.
2: No to świetnie, 21 to można się już wyspać. Dziewczyny, porozmawiajmy może najpierw, taki nakreślmy dla naszych słuchaczy, słuchaczek, czym są ziny w ogóle dla kultury queerowej?
4: Ziny są, żeby tak zacząć zupełnie od początku, publikacjami, które zwykle są robione trochę na zasadzie DIY, są self-published, do it yourself, czyli zrób to sama, samy. I zwykle są właśnie wydawane własnymi siłami, bez żadnego nadzoru większego wydawnictwa, są, można robić je samodzielnie, mogą mieć 4 strony, 8 stron, 6 stron, mogą mieć
3: dwie nawet.
4: Ile chcą, tak, mogą mieć nawet dwie strony. Chcesz powiedzieć więcej?
3: Pewnie, no przede wszystkim dla wielu osób zin to jest nowy termin i często mnie pytają, czym się różni zin od magazynu czy od książki i przede wszystkim tym, że mamy nad nim całkowitą kontrolę. Od tego, jak wygląda, co dajemy, po to, w czym go tak naprawdę oprawiamy, w ilu sztukach go będziemy drukować, komu go dajemy, wymieniamy, sprzedajemy, więc ta całkowita kontrola to jest to, co definiuje zin.
2: Kontrola jedno, trochę takie mocne określenie. Ja bym powiedziała, że bardziej fantazja i pewna niesubordynacja, no bo tu się też nie trzeba wbić w jakiś właśnie pragnienia rynku. Ja pamiętam ziny, które zbierałam no, na początku lat 2000, uwaga, uwaga, i one były tak pięknie drukowane, pamiętam, barwiony, błękitny papier i złota oktopus,
4: Boże. Ośmiornica.
2: Przepraszam. Ośmiornica, drukowana właśnie na sicie i było to jakieś zjawiskowe, po prostu takie arcydzieła. Więc to jest dla mnie też takie, były zawsze formy artystyczne, coś, co można podziwiać, dotykać. No w świecie jeszcze analogowym, no i teraz pytanie właśnie o świat cyfrowy i gdzie siedzimy, Państwo sami wiecie, jak wyglądają wasze raporty tygodniowe siedzenia przed telefonem. No zdecydowanie wydaje mi się, że większość osób jednak rosną te wtopienia w telefon i pojawia się wasz papierowy zin. I to nie jest pierwszy zin. Ile tych zinów w sumie wyszło już?
4: My wydajemy naraz i ziny i działamy też w ogóle jako queerowe wydawnictwo, gdzie wydajemy poezję i krótkie formy prozatorskie i wydaje mi się, że już na pewno przebiłyśmy ten numer 20 publikacji. Mhm. Więc jest tego sporo i od samego początku wymiar materialny zina był dla nas bardzo ważny. Trochę wynikało to właśnie z naszych inspiracji, z jednej strony nawiązania do queerowych, punkowych zinów z lat 80. z ruchu Queercore, które zwierały się głównie w Kanadzie, ale też w Stanach, trochę do Riot Girls z lat 90. No a trochę właśnie po świata cyfrowego na przekór algorytmom i też cenzurze w internecie.
2: No właśnie, tu się złapię, bo to jest czwarty zin, który jest dotyczący z erotyki, tak? Inne były, są różnych tematów dotyczą. I też ten, no podobny, tak sobie też myślę, Dick Fagazin, Karol Radziszewski, też Państwo tutaj nieraz go słyszeli. Zresztą dawno Karola nie było, więc może trzeba wrócić tutaj z zaproszeniem. I jego Dick Fagazin, który się koncentruje na Europie centralno-wschodniej, na kulturze głównie gejowskiej, ale nie tylko. Tam się też pojawiają co jakiś czas kobiety, lesbijki, osoby, kobiety biseksualne i osoby trans. I te no, jak Karol, jako artysta też no, generuje po prostu przepiękne arcydzieła, tak? Te magazyny po prostu znikają też, tak? To jest inna skala oczywiście. Karol często ma do współfinansowania różnych kulturalnych instytucji. Wy robicie to same. Tak, zapytam najpierw może jednak trochę o finanse, bo to z inami jest no, trochę... No pytanie, jak to jest powielane? Czy to jest na powielaczu, czy drukowane na sicie? Wy macie ewidentnie po prostu to przechodzi przez drukarnię. Mhm. Czyli kto to finansuje i opowiedzmy trochę o produkcji, a potem państwu opowiemy, co jest w środku. Bo już będziemy bliżej 22, wtedy możemy rozmawiać o seksie, o artystce.
4: No, finansujemy to sobie z własnych oszczędności głównie. Miałyśmy tak naprawdę przez ostatnie 11 lat, bo działamy od 11 lat, miałyśmy dofinansowanie na dwa projekty i to były oba projekty książkowe. Jedno to było Silesian Gothic, Anouk Herman, książka, tomik poetycki, który zresztą został nagrodzony w Gdyni w zeszłym roku, a drugie Eileen Miles, Broken Cindy, Zniszczona Cindy. I tutaj akurat miałyśmy przy Anouk Herman miałyśmy wsparcie finansowe CSW, Ujazdowskiego i Warszawskiego Obserwatorium Kultury, a przy Broken Cindy dostałam na to stypendium Artystyczne Miasto Warszawy i dzięki temu udało się te dwa projekty zrealizować, a cała reszta od tych 11 lat idzie z naszych oszczędności. Staramy się też
2: ale
4: trzymać...
2: Ale musicie zarabiać, jeżeli są oszczędności, to zarabiacie.
4: Odkładamy tak troszeczkę po każdej publikacji. Potem zakładamy i liczymy, że nam się zwróci.
2: I plus imprezy robicie.
4: Plus robimy imprezy. Zwykle się zwraca, chociaż bywa tak, że po prostu musimy dołożyć, albo no nie wiem, moja dziewczyna pracuje w IT, to jest sekret z Girls and Queers to the Front.
2: To jest zamożna żona.
4: Pożyczy nam, jak nam nie stajczy na druk i jeszcze przyniesie wszystkie kajtony z zinami na drugie piętro, więc to się udaje, ale no tak, no zwykle są takie gdzieś tam uciułane, coś właśnie na przykład z tego stypendium nas zostało, to sobie odłożymy i tak to idzie głównie pracą za darmo, która jest strasznie fajna i niesamowicie satysfakcjonująca, no ale jest głównie pracą za darmo.
2: No i porozmawiamy, jak to praca za darmo może być sexy, a z drugiej strony właśnie ta magiczna cenzura, która w internecie jest wszędobylska, wszechobecna, chociażby Valentyna Holzinger, która teraz trzęsie Biennale w Wenecji, też osoba queerowa, pracująca z queerowymi dziewczynami. Którzy państwo znają się trochę na sztuce i są w tym, to wiedzą, o kim mówimy. Ci, którzy nie wiedzą, warto zobaczyć Florentyna Holzinger, pogooglować. To są zupełnie inne ciała w przestrzeni publicznej, bardzo, bardzo silnych kobiet, które są w większości kaskaderkami i które robią różne niebezpieczne rzeczy. Trochę seksualne, ale nie tylko. Wręcz przede wszystkim bardzo szalone i spektakularne. No i tak, no i teraz na Instagramie na przykład nie można za dużo zobaczyć Florentyny. Internet niestety tutaj Instagram oszalał na punkcie tychże nagich kobiet, które są, a właśnie bym powiedział, że w sumie one nie są tam erotyczno-seksualne, wręcz przeciwnie. Jeżdżą na jet ski na przykład w małym pawilonie wypełnionym wodą, albo nurkują, albo się wspinają i są dzyndzlem u dzwonu. Nie wiem, co się nazywa ten języczek uwagi, co to jest w tym dzwonie. W każdym razie się stanie jedna z performerek tymże dzwonem. No i kolejki stoją po 2 godziny, żeby to zobaczyć obecnie, więc zobaczymy, jak będzie po wakacjach, może warto się przejechać. I tak się zastanawiam, czy one w takiej formie i co będą tu przez te tygodnie, miesiące wykonywać, tego nie wiem. Tak się zastanawiałam, kto tam wytrzyma z nich, ale one są bardzo, bardzo silne. Zostańcie państwo z nami, ze mną w studiu Zofia Kuryło, Aleksandra Kamińska. Rozmawiamy o czwartej edycji zinu Queer Erotic Zine, wydany przez Girls and Queers to the Front. Zostańcie państwo z nami.

0: Lepiej późno niż wcale. Trochę niespodzianka, nieprawdaż? Madonna w Tok FM zdarza się chyba, myślę, tylko w mojej audycji. I teraz muszę się wytłumaczyć. Aleksandra Kamińska, Zofia Kuruło, rozmawiamy o Queer Erotica Zine. Proszę się wytłumaczyć, bo dzisiaj dziewczyny są DJ-kami. W związku z tym, że robią imprezy, zostały poproszone o dobranie dzisiaj dla państwa utworów muzycznych. I skąd ta Madonna? Jak rozmawiamy tutaj, DIY, punkowe korzenie, lata 90., niezgoda, cenzura, jesteśmy przeciwko. I raptem wjeżdża Madonna jako numer jeden. O co tutaj chodzi?
1: No jest to Madonna z albumu Erotica, więc wydaje mi się jednak bardzo tematycznie i zastanawiamy się trochę właśnie o sięganiu do różnych korzeni i do różnych ekspresji seksualności. No jednak mimo wszystko Madonna była pionierką tego również. Na tyle też, na ile dało się to, powiedzmy, wepchnąć do mainstreamu, to wrzucała. Więc oddajemy tutaj mini hołd Madonnie i temu świetnemu albumowi i właśnie myślimy o różnych korzeniach i myślimy o tych i 70-tych, 80-tych, 90-tych zinach i różnych wizerunkach.
0: Czyli z lat 70-tych, lat 80-tych, tłumacząc na polski.
1: Tak. No i mam nadzieję, że w ogóle te nasze właśnie inspiracje z końcówki poprzedniego wieku są widoczne trochę w tym zinie. Wydaje mi się, że obie starałyśmy się o to zadbać.
2: Tak, chciałyśmy bardzo iść właśnie w taki punkowy styl i stąd też taki, no gdzieś tam, pomimo tego profesjonalnego druku, idziemy w takie trochę poszarpane ksero, mocną czcionkę dla tytułów i chcemy gdzieś tam jednak, żeby to nie było tak grzecznie ułożone, wiadomo, wciąż czytelnie, ale chcemy trochę czytelników zaprosić do takiego bardziej ubrudzonego świata.
0: No dobra, to jednak tutaj będę krytyczna, powiem szczerze, że to jest najbardziej poukładany zin, jaki w życiu widziałam. To tyle powiem państwu. Dla osób, które mają kłopot z czytaniem takich chaotycznych, różnych właśnie publikacji, to tutaj to jest przecież tak. Times New Roman, chyba 9 albo 10 wielkość czcionki.
2: Oj nie, to nie jest Times New Roman. To jest Allegria, ale to jest 9, tak. No,
0: też... 9, więc uwaga, osoby starsze, prosimy o okulary. Więc powiem szczerze, że tak zobaczę, mówię, o kurczę, wyzwanie. Więc to jest wyzwanie, uważam, że to jest queerowe wyzwanie i jednak ageism i pozbywanie się osób starszych, to jednak zabiera trochę czasu, żeby tu się wczytać. Ale jest w co się wczytywać, proszę państwa. I o tym będziemy rozmawiali za chwilę i rozmawiały. Ale porozmawiamy jeszcze, wróćmy do tego tematu cenzury. Bo ta, no właśnie, wolność i składania tych tekstów i na przykład braku hierarchii, co, gdzie, kiedy jest, tak? Jak dobieracie, czy to jest graficzna decyzja, czy to jest decyzja merytoryczna? No, w większości publikacji zawsze mamy spis treści, taki, że tak powiem, i te ważniejsze teksty są raczej na froncie, jest to the front, a te takie trochę słabsze są gdzieś tak po środku i na końcu jest taki zawsze jakiś jeden dobry tekst. Nawet tutaj trochę tak właśnie... To jest akurat komplement. Chaotycznie i gdzieś jakby radykalnie sobie projektujecie, co gdzie będzie. Raz są jakieś wiersze, raz jest poezja, raz są opowiadania, raz są takie półteoretyczne teksty o cruisingu osób kobiecych. O cruisingu będziemy też rozmawiać, co to jest. Bądź zdjęcia Karoliny Lackowskiej w kolorze na przykład, co też znaczy, że pieniądze są, żeby drukować w kolorze. No więc proszę mi powiedzieć o takiej dobieraniu tekstów. Jak to wygląda?
1: Więc pojedynczych zgłoszeń miałyśmy chyba ponad, znaczy z prac. Zgłoszeń było mniej, ale pojedynczych wybrałyśmy z ponad 700 prac, które dostałyśmy.
0: A co jest ważne, żeby państwu powiedzieć, te teksty i wszystkie właśnie, nie wiem, dzieła sztuki powstają przez artystów, artystki, osoby, które nawet też się tym nigdy nie parały. I potem są wysłane i są jak tak zwane open call, czyli...
2: otwarte zgłoszenie.
0: O, właśnie, otwarte zgłoszenie i potem wy wybieracie w sposób nie queerowy, selektywny jednak. Więc to nie, że każdy się może znaleźć, tylko co wam się podoba.
1: Tak, zaczynałyśmy te 10 lat temu, każdy mógł się dostać, ale no jednak no ten kolorowy druk jest bardzo drogi, no. Musimy robić tą selekcję i też to, jak podchodzimy do zina przez to 11 lat się faktycznie zmieniło, ale wydaje nam się, że ten open call i tak jest w miarę demokratycznym podejściem. I potem podejmujemy decyzję kolektywnie. Akurat w tym przypadku tego zina do selekcji tekstów zaprosiłyśmy Anną Kajman, osobę autorską, z którą właśnie współpracowałyśmy nad książką Silesian Gothic. A potem już skład samego zina, selekcja tego, co jest w jakiej kolejności, też starałyśmy się wspólnie z Zośką robić.
2: Tak, miałyśmy kilka spotkań, gdzieś tam czułyśmy pewne teksty, które może lepiej by otwierały zin, niektóre, które by lepiej kończyły. Później powstała pewna lista, ale ja później to wszystko układając, też gdzieś tam miałam swoją intuicję i wrażenia i coś zmieniałam, coś podmieniałam, konsultowałam. Także chciałam, żeby to miało pewien rytm, żeby też w tym wszystkim był oddech, tak żeby osoby czytające nie czuły się przytłoczone na przykład, nie wiem, długim opowiadaniem, tylko miały po nim komiks. Selekcję w ogóle komiksów mamy świetną w tej erotyce, także polecam. A praca jest dość... że tak powiem, po prostu strona po stronie. Idziemy, patrzymy, co nam się bardziej podoba, co nam mniej. Jest kilka osób, które to gdzieś tam przegląda, uwaguje i w ten sposób wychodzi zawsze z tego najlepsza wersja.
0: No właśnie, najlepsza wersja, ale pytanie, no zadam wprost. Musicie komuś odmówić.
1: Tak.
0: No właśnie. I to w kulturze queerowej jest zawsze problematyczne, że ktoś się poczuje wykluczony. No i co z tym wykluczeniem?
1: Staram się pisać bardzo miły rejection letter. Ja też ich dużo dostałam w życiu, więc zastanawiam się, co mi pomagało to rejection przełknąć, czyli to właśnie odmowę. Więc piszemy o tym, że to nie jest właśnie zupełnie... nie wiem, ocena wartości pracy, tylko też myślimy o tym, jak nam się składa w całość, co tam ze sobą pasuje, co się wpisało w temat. Podkreślamy, że jest to bardzo subiektywna decyzja i jakoś to idzie. Też staramy się trzymać przy tym szczególnie numerze, który jest trochę krótszy niż poprzednie, bo już nie możemy ich rozciągać w nieskończoność i chciałyśmy zrobić trochę krótszy. Staraliśmy się też wprowadzić trochę nowych głosów, bo mamy sporo powracających osób autorskich, ale chciałyśmy też właśnie zrobić przestrzeń na osoby, które z nami jeszcze nie współpracowały, żeby nie brać ciągle tych samych nazwisk i też nam się to udało. Mam tak miks tego i tego.
2: Ja chętnie dopowiem z tej drugiej strony, bo zanim miałam okazję współpracować z Girls and Queers to the Front, to ja sama i otrzymałam i acceptance letter i rejection letter.
0: Czyli także... akceptujące zaproszenie do współpracy i odprawa tak
2: zwana. Dokładnie, więc zawsze jak gdzieś tam wysyła się swoją pracę, to gdzieś tam otwiera się taką swoją własną wrażliwość, się wystawia na ocenę. I wiadomo, że to później albo jest jakaś tam euforia, albo ból i żal, więc jest się z tej drugiej strony, ale jednak to jest zawsze moment do sprawdzenia się i do takiej po prostu ekspresji pod konkretnym tematem. Także fajnie jest też zmierzyć się z daną tematyką.
0: Drodzy Państwo, przejdziemy może do, no właśnie, co jest zawartością, tak patrzę na zegarek 21:24, no więc takie pół wcześnie, pół późno, no więc musimy tutaj uważać na język od razu, proszę tutaj, więc jak Państwo się domyślają, w zinie erotycznym jest dużo o seksie i dużo wyrazów, które są, no właśnie, bardzo wprost i też są nacechowane erotycznie, więc tych wyrazów nie będziemy dzisiaj tutaj używać, więc proszę, uwaga, nabyć sobie ten zin, jak można go można już gdzieś go pobrać jakoś, czy one są zawsze papierowe?
1: Są zawsze papierowe. Niektóre archiwalne numery są wrzucone na naszą stronę, ale z ostatnich paru lat są tylko papierowe. Pewnie, nie wiem, wrzucimy je za 3 lata. Więc będą dostępne w księgarni Będ Zmiana w przyszłym tygodniu. Internetowej również.
0: No, czyli nie można jeszcze ich sobie zamówić. To zaczynamy. To może zacznijmy może przede wszystkim Love Hotel. Co to za pomysł tych hoteli? No ja nie ukrywam, że mam... Oni właśnie przestałam mieć słabość do hoteli, chyba tak. Przez lata spędzone w trasie i z hotelu w hotel i po prostu sprawdzanie, czy ceraty są położone na łóżkach, to tutaj pozdrawiamy Jannę Dudę. Część z Państwa słuchało pewnie tej audycji i opowiadałyśmy, jak zawsze, każde łóżko jest rozbebeszone, bo w 90% hotelach są po prostu kładzone takie niby prześcieradełka, a pod spodem jest cerata, więc polecamy sprawdzić i że proszę się potem nie dziwić, że się tak Państwo pocą w tych hotelach. O co chodzi? No właśnie o to chodzi, więc przechodzimy do Love Hotel waszej edycji. Skąd ten pomysł?
1: To chyba była jakaś taka w ogóle trochę przypadkowa fantazja, która nas naszła i z nami została, spadła z nieba.
0: Osób, więc... które nie mieszkają w hotelach.
1: Dokładnie.
0: Mieszkają moich dosyć. No.
1: Tak, no.
2: Stąd fantazja.
1: Dlatego, no, tak. Właśnie, dlatego fantazja. Kojarzyło nam się właśnie z takim przestrzenią wyzwolenia trochę, albo takiego miejsca, gdzie sobie można pozwolić na więcej niż w domu. I myślimy o tym zinie, jak zresztą wspominam we wstępie, że ten hotel jest tutaj bardziej metaforą niż motywem przewodnim w jakiś sposób, czyli właśnie myślimy trochę o tym zinie jako takim zaproszeniu do hotelu, gdzieś tam można zajrzeć do różnych pokoi, można zajrzeć przez dziurkę od klucza, jak to ma... Myślę, jak to teraz tych słów niezbyt na
0: to dokładnie. No,
1: tak. Jak ktoś tutaj ma potrzeby seksualne.
0: A co chciałeś powiedzieć?
1: Fantazje. No nie będę. No więc myślimy o tym Love Hotel właśnie, myślimy w ogóle o formie książki albo o formie zina jako takim hotelu, gdzie zaglądamy na tych kajtkach do różnych pokoi i podglądamy, co tam się dzieje.
0: No ale to mogę przeczytać fragment ze wstępu. Właśnie rolę wojerów, a przez dziurkę od klucza objawia się bucz anioła o ciężkich skrzydłach, zadziornik w boje, Femki o złamanym sercu, a nawet wasza znajoma działkowiczka obciskująca się ze ślimakami. W czwartej odsłonie Queerotic Zine kontynuujemy tworzenie archiwum rozkoszy, które może stać się zarówno azylem, jak i interwencją wobec dominujących narracji o queerowym cierpieniu. No i o tym queerowym cierpieniu, jak sobie z nim radzimy, a właśnie niektórzy z nas nie cierpią, jeżeli chodzi o swoją queerowość, z innych powodów też cierpimy, ale nie z tego powodu. Dowiecie się Państwo po małej interludzie muzycznej. I teraz czego będziemy słuchać, drogie panie?
1: Model Actress Diva i uważam, że to jeden z najbardziej hot zespołów na żywo, jaki można zobaczyć, więc... jako soundtrack do Queer Erotica Zine w sam raz.
0: Więc teraz osoby o wrażliwym słuchu prosimy o ściszenie radioodbiorników albo pójść sobie zrobić kawę albo herbatę. To jest ten moment. Właśnie zostańcie Państwo z nami, lepiej później w sale Zofia Kuryło i Aleksandra Kamińska. Rozmawiamy o czwartej edycji Queer Erotica Zine.

0: Lepiej późno niż wcale. Wracamy, już będziemy teraz do Państwa mówić. Jeszcze będzie jeden hit na sam koniec. Model Actress. Kto to, co to? Proszę troszeczkę więcej opowiedzieć, skąd oni się wzięli tutaj w naszym dzisiejszym repertuarze. Po mainstreamowej Madonnie rozumiem, że teraz anty-mainstream.
1: Dokładnie. To jest punkowy zespół, też amerykański, co prawda, który wystąpił chyba 2 lata temu na off-festiwalu w Katowicach, a ja w międzyczasie też już zaliczyłem parę innych ich występów i w Berlinie, i w Nowym Jorku. I no, był to jeden z najbardziej, naprawdę jeden z najbardziej hot koncertów, jaki widziałam. Jest bardzo...
0: Co to znaczy hot koncert? Proszę teraz się tutaj
1: Nie, muszę się wytłumaczyć. Jeszcze tak dobrymi słowami tutaj. Okej, taką naprawdę gęstą atmosferę potrafią stworzyć na tym koncercie. Też wokalista jest takim, no już będziesz musiała mnie tłumaczyć, takim flamboyant gejem.
0: Przegiętym tak. Gejem.
1: Dokładnie, dzięki wielkie.
0: Dużym, małym, wzrostowo? No to jest przegięty taki... mający 2 metry, a ktoś jest przegięty mający 1,60 m, to są dwa inne.
1: Nie tak pomiędzy, taki standardowy, wzrost, który też bardzo angażuje publikę, więc wydaje mi się też, że te ich koncerty są takim bardzo cielesnym doświadczeniem. Oczywiście jest tam jakieś pogo, jak to zwykle, ale też wokalistowa...
0: To się nazywa obecnie moszpity, hello.
1: Przepraszam. No i teraz wyjdzie, kto jest najmłodszy.
0: Nie, podejrzewam, że jestem starsza sporo od ciebie, od was.
1: 4 lata?
0: 8-1, hej.
1: O, 8-9, dobra.
0: No dobra, to tam się nie liczy. No dobra, masz szpital, ale to wiem, że dzięki mojemu synowi pozdrawiam, pewnie tak nie kucha, ale...
1: Tak, no ale też właśnie chodzi po całej scenie, w swoich różnych fantastycznych przebraniach, każe siadać w publice, czy tam kucać w którymś momencie, każe skakać, więc to jest takie bardzo cielesne doświadczenie. No i, no nie wiem, no jak ktoś przed chwilą słuchał tej piosenki i nie uznał, że jest hot, no to nie wiem, jak mogę wytłumaczyć.
0: Jedni hot, a inni poszli o matko, co oni puszczają w tym radiu, to kocham koniec, radio się kończy i po prostu ktoś herbatę z rumiankiem teraz pije. No dobra, wracamy do spisu treści, którego nie ma, czyli przechodzimy dalej. Opowiedzieliśmy trochę na wstępie, czyli Love Hotel, wasza fantazja podglądactwa i wojeryzmu, ale ja też tego nie czuję, że takie, to jest takie... jakby nie prowadzą jakieś korytarze hotelowe. Być może ja za dużo w tym czasu spędziłam w tych hotelach, ale właśnie jakieś... odrębne światy, kosmosy, twórców, twórczyń, osób twórczych, które jednak się realizują głównie w słowie, tak? Trochę jest grafik, trochę jest zdjęć, ale zdecydowanie kładziecie nacisk na treść pisaną. Czy to jest celowe? Czy po prostu takie prace przyszły?
1: Trochę takie prace przyszły. Jeszcze moment zaskoczyło nas to, bo przy poprzednich numerach miałyśmy o wiele więcej zgłoszeń graficznych, a teraz mieliśmy głównie tekstowe i wydaje mi się, że może wynika to z tego, że podkreślamy bardzo, że właśnie działamy jako to queerowe wydawnictwo i wydajemy jednocześnie książki, więc wydaje mi się, że może to, ale też po prostu były wyjątkowo dobre zgłoszenia tekstowe, naprawdę. Te, które musieliśmy odrzucić, to odrzucałyśmy z bólem serca i z bardzo różnych światów faktycznie przyszły. Naszym takim chyba największym odkryciem tego numeru była osoba autorska Duck Fight.
0: Znany nasz tutaj gość z radia, wielokrotny. Wielokrotny znaczy, co mniej chyba 3 razy był tutaj u nas w radiu.
1: Tak. A wczoraj też zresztą mieliśmy okazję rozmawiać na premierze i podobno to jest pierwszy tekst napisany od dekady, a my po prostu wszystkie byliśmy absolutnie zachwycone świeżością tego głosu.
0: Ja ten tekst, właśnie opowiedzmy Państwu, żeby nie tylko tak już trochę więcej konkretów. Niektórych tytułów nie można, na przykład sobie precz, ja to nie powiem, co wcześniej, jaki jest wyraz F, U, E, C, K, tak mogę powiedzieć. Innych wyrazów nie mogę używać, a tym bardziej tłumaczenia na polski. Dla mnie bardzo ciekawy, gdzieś taki odważny i zabawny też w ogóle wiersz. Nie wiem, co to w sumie jest za forma poetycka. Nadesłany przede wszystkim po angielsku, dobrze myślę? I dopiero potem się go tłumaczyły, co też jest... czyli przesiadek, który... Książka po polsku jest wydana Testoćpun, czyli cała subkultura też transpłciowych mężczyzn, osób w trakcie tranzycji, zaczytująca się guru, i tutaj ta osoba ma ochotę właśnie dotykać i uprawiać seks z nim. I to jest bardzo zabawne, jak to o nim marzy, o ocieraniu się ramionami, zlizywaniu potu z łokcia, zlizywaniu potu z pachy, podniecać się bierną konsumpcją. No i tak, i oczywiście też jest tutaj cały antykapitalistyczny presjadom, więc tym bardziej jest to dość zabawne z tą konsumpcją jego. Ale wróćmy do tekstu Doug Fighta. Co to jest za tekst? To jest za opowiadanie?
2: Trochę takie ghost story, jak o tym pomyślę.
3: Trochę tak, ale to, co jest dla mnie wyjątkowe, to jest chyba jeden z dwóch tekstów, który ma bibliografię. Mhm. I bibliografię wyjątkową, bo powołuje się na Biblię. Więc to już przyciągnęło moją uwagę, kiedy gdzieś tam miałam wgląd do tych wybranych tekstów do zina. No i ta Biblia jest takim kontrastem mocnym.
1: Tak, to chyba masz wczoraj anegdotkę o Biblii.
3: Ach, tak, no bo Doug Fight akurat w momencie, kiedy ten open call był ogłoszony, czytał właśnie Biblię w przykładzie Miłosza, więc to jest też wyjątkowe, że akurat, przynajmniej z mojego punktu widzenia, ja gdzieś tam po okresie szkolnym nigdy nie sięgnęłam do Biblii.
0: No, te korzenie, albo właśnie nie wiem co, może lustro dla środowiska queerowego i kościół, no to jest ciekawy temat, ja go nigdy nie poruszałam, mam z tym kłopot jako ateistka, uważam, że tam nie ma co zasilać energią swoją tejże instytucji, ale to jest ciekawe, ten polski queer jest naprawdę inny, tak?
3: Myślę, że to jest trochę takie rozbrojenie tego wszechobecnego katolicyzmu i podejście do niego w tak nieoczywisty i tak kontrowersyjny dla większości osób sposób, jest na pewno gdzieś tam takim oswojeniem tego tematu i przejęciem władzy nad nim.
0: No, przejmowanie władzy nad Kościołem katolickim, powodzenia! To chyba nie jest w tym życiu.
3: Gdzieś trzeba zacząć.
0: No tak, ale ja myślę, że trzeba się sobą zajmować i erotyką, i przyjemnością, i seksem. I mi się wydaje, że to jest największe właśnie to, co zaczęliśmy mówić o tym cierpieniu queerów, tak, w tym wstępie, o czym piszecie. O tworzeniu archiwum rozkoszy, jak interwencją wobec dominujących narracji o queerowym cierpieniu. No właśnie, te dominujące narracje, tak się znają, one są w tym mainstreamowych mediach, tak? Jakby nawet nie w naszym. Jakby ja dla państwa prowadzę audycję, no nie wiem, chyba 15 lat już teraz będzie. I jak państwo wiecie, tutaj my nie cierpimy. Zawsze one są bardzo afirmatywne i to jest taka nasza godzinka, kiedy możemy sobie pofantazjować i poopowiadać państwu trochę o naszym świecie i wpuścić właśnie przez ten dziurko od klucza trochę światła. To ciekawe, że gdzieś też wywracacie do tego cierpienia, czy to gdzieś... trochę was jednak podpytam o to, bo tak się zastanawiam, że jakby tego cierpienia w tym dzinie też tak dużo nie ma. Ja przejrzałam, tak mi się 70%, więc też może gdzieś tam się pojawią jakieś takie bardzo mroczne, depresyjne, dystopijne opowieści, ale raczej one są z jakiejś takiej alternatywnej rzeczywistości. Więc to cierpienie, myślicie, że my cierpimy?
3: Ja w ogóle tak tego zina nie postrzegam. Dla mnie gdzieś tam, cierpienie jest też gdzieś częścią pewnych erotycznych fantazji, więc nie można po prostu tego nie pokazywać. Ale ja uwielbiam te teksty i te prace, które są o kompletnie takim, można powiedzieć, zwykłym życiu. Mm-hmm. I jednym z moich ulubionych komiksów jest komiks o siłowni, który...
0: Bardzo zabawny.
3: Tak, więc myślę, że też pokazujemy taką zabawną, lekką stronę erotyki. Także jest gdzieś też rytm w tym zinie, że są takie właśnie może cięższe, mroczniejsze teksty i prace też wizualne, ale mamy też dużo takiej lekkości, zabawy.
0: Głupotki wręcz.
3: Dokładnie. Mhm.
0: Aleksandra, przejdziemy trochę do twojego tekstu, Wiosna głupców. Czy ty, bo tu jest taka zasada, wszystkie teksty są tłumaczone na język angielski albo z angielskiego tłumaczone na polski. Ty napisałeś ten tekst po angielsku?
1: Tak, bo ja byłam kiedyś na... przede wszystkim ja uczę literaturę po angielsku, więc trzeba zgłębić ten po angielsku. Po drugie, kiedyś spędziłam jedno lato na właśnie fiction workshop, czyli takim warsztacie pisania opowiadań letnim na Columbia University. Już się przyzwyczaiłam, żeby pisać po angielsku. Bo też w sumie to było parę lat temu, ale dalej się spotykamy z tą częścią tej grupy i sobie czytamy i komentujemy nawzajem teksty. I też, szczerze mówiąc, wydaje mi się, że o wiele jest łatwiej pisać erotykę po angielsku.
0: To jest bardzo ciekawe, bo właśnie w drugiej mojej pracy koordynacja send intymnych, państwo wiecie, i też uwielbiam pracować po angielsku, nawet jak to są plany, nie wiem, czy niemieckie, czy tam, nie wiem, wszystko inne jakie kraje, bo to jest język abstrakcyjny dla nas. to jest to język, który konsumujemy często, erotykę i nie tylko, ale on nie jest tym językiem z dzieciństwa, tych wszystkich takich dziwacznych wyrazów, które mamy, znamy albo słyszeliśmy gdzieś. To jest bardzo ciekawe, co mówi, że ona się może stać paradoksalnie z jednej strony aseksualnym językiem, tak jak dla mnie to jest celem w pracy, a z drugiej strony wydaje mi się, że ta fantazja gdzieś może się bardziej rozwinąć, jak ktoś się wejdzie.
1: Tak, i wydaje mi się, że też... No nie wiem, no jednak uczymy się tego języka w którymś momencie, przynajmniej ja, no nie wiem, no ja zaczęłam się uczyć po prostu w szkole i on ma dla mnie zupełnie inne konotacje niż, no nie wiem, niż język polski. To znaczy często właśnie to jest dla mnie, nawet to jak się uczymy, często to jest dla mnie język, gdzie jest stworzona ta przestrzeń na taką przyjemność, na taką ucieczkę trochę od prawdziwego świata i na tą fantazję, a nie na takie codzienne, zwykłe życie i jak tam, nie wiem, wspominanie, co tam rodzice od ciebie chcieli, jak, nie wiem, pokoju nie posprzątałam. No,
0: ciekawe było też takie właśnie badanie dotyczące radykalnych decyzji politycznych, jeżeli, że tam nie kary śmierci jakby i dyskusji, kto był za, kto był przeciw i tak dalej, w sytuacji, kiedy to była jakaś hipotetyczna sytuacja, badanie socjologów, ja i psychologów razem, jeżeli były te dyskusje prowadzone w języku angielskim, czyli obcym dla danej grupy, tak, tym drugim językiem, te decyzje były dużo bardziej radykalne i okrutne niż jak były w języku swoim własnym, ojczystym prowadzone. Więc to też jest ciekawe, że na przykład politycy, nie wiem, w Parlamencie Europejskim, wiadomo, że wszystkie języki są obowiązują, są tłumaczenia, ale jednak pracuje się po angielsku. Więc te decyzje inaczej by zapadały, gdyby były w językach narodowych prowadzone te dyskusje. No, taka ciekawostka. Ale wracamy do twojego tekstu Wiosna Głupców. Będziemy mówić o tym tekście po polsku. Taki mały tutaj fragmencik przeczytam. Moja irytacja, bo Lee, to jest jedna z bohaterek tego opowiadania, zwraca mi uwagę, żebym uważała, kiedy idę po nierównym chodniku, przez co czuję się potraktowana protekcjonalnie. I to z powodu takiej drobnostki. Stałam się podejrzliwa względem okazywanej mi troski. Jednak to nie ma znaczenia, bo całujemy się godzinami w barze i na ulicy. Ta euforia, beztroski bieg, którego nie było, ale czujemy się tak, jakby był. No właśnie, co to jest w ogóle za opowiadanie? Skąd się pojawił pomysł? Ona ma taką, no właśnie, taką ciekawą jakąś melancholię wpisane w tę swoją narrację. Opowiedz nam trochę więcej.
1: Tak myślę, jak to powiedzieć, żeby nie zdradzić zakończenia, ale moim zdaniem to jest trochę taka fantazja o zemście tak naprawdę.
0: Ojojoj, no to spoiler jest jakiś, no nie wolno, tak.
1: No trochę rejestruję z tym, a trochę nie. Może to jest o takim uczuciu, to jest w ogóle moim zdaniem lesbijski klasyk, czyli takie uczucie, że nie jestem pewna, czy chcę tej osoby, czy chcę nią być, jakieś takie balansowanie na granicy właśnie fascynacji, które nie wiemy do końca w którą stronę ma iść, albo skąd się do końca bierze.
0: Świetnie, to jest, patrzysz na mnie, a ja mam, jakbyś mi spytała, pani Kasiu, o czym jest to opowiadanie? Powiedziałam, że jest kompletnie o czym innym.
1: No to ale powiedz o czym. No to powiedz
0: o czym. Dla mnie to opowiadanie jest o takim spotkaniu po prostu namiętności. To jest jedną bohaterką, ta główna narratorka jest kobieta, która jest w trakcie rozwodu i prawdopodobnie jest hetero, albo do tej pory była, tak? O tak bym powiedziała, bo nie wiemy nic o jej przeszłości, albo mi gdzieś tam umknęło, jak czytałam szybko. I spotyka tą pierwszą kochankę, która, no nie chcę taki fabularnie państwu wszystkiego tak zdradzać, tak? Ale i potem co się z nią dzieje za pomocą tychże intymnych sytuacji, które one doświadczają, tak? Więc też są fajnie opisane te ich tutaj różne zabawy i bycie blisko, i jej intymność, i namiętność. I poczuciu bycia zaopiekowaną właśnie przez ten seks kobiet. No a właśnie to jest nieoczywiste, tak? Bo ta osoba być może jest też trans, dobrze myśleli?
1: No
0: właśnie.
1: To było na przykład jedno wyzwanie językowe, bo po angielsku mamy po prostu they them.
0: No właśnie.
1: I nie jest znana do końca płeć, a po polsku tak próbowałyśmy razem z tłumaczem tak wykombinować, żeby nie do końca zdradzać tak tą płeć, ale też w ogóle jeszcze nawiązując do tego, co powiedziałaś, dla mnie to jest ciekawe, bo co komuś to, znaczy jeszcze przed publikacją, no bo okazało się wczoraj, ale co komuś wysłałam to opowiadanie, to mi mówi, że zupełnie o czym innym jest. Ktoś mówił, że to jest o wstydzie, o takim wstydzie bycia przyłapaną, czego się chce. Albo właśnie o odkryciu jakiejś tam potrzeby, czy czegoś. Więc wydaje mi się też, że jest trochę tak, że ktoś to czyta, to tam odkrywa... coś swojego.
0: Na przykład właśnie cienka granica między tym, co mnie obrzydza, a tym, czego pragnę. Przyprawia mnie o mdłości, zalewa mnie fala paniki. No i tutaj przerywamy. Dalej kontynuujemy fragment opowiadania. Zna mnie, a fala wstydu, którą czuję przez bycie poznaną, przepływa i powraca jako fala przyjemności. No właśnie, ten momenty, kiedy się odsłaniamy w relacjach intymnych i jesteśmy oglądani i oglądamy drugą osobę, no właśnie, totalnie obnażoną, tak, z takim całą tą swoją delikatnością i te balansowanie, tak, czym to w ogóle intymność jest. Fajnie, bardzo to jest fajnie uchwycone. Ile się pisze taki tekst?
1: Ja go pisałam w miesiąc poprzedniego lata, ale ponieważ częściowo jakoś tam było to zainspirowane jakimś doświadczeniem, to napisałam go bardzo szybko, byłam bardzo zła, więc wtedy się szybko napisało i potem go redagowałam długo.
0: No dobra, ale inspiracja, skąd się pojawiają takie tematy? No bo tutaj, na tyle, na ile się znamy, to nie jest jakieś twoje alter ego, jakby skąd takie bohaterstwo,
1: nie, no
0: jest
1: to...
0: koleżanki na przykład, bo to jest ciekawe, wiesz, to jest zawsze ciekawe, jak tworzy bohaterów, bohaterki, tak?
1: No tak, no jest to fikcyjne opowiadanie, ale no jakoś... No jest tam trochę podsłuchane u koleżanek, jest tam takie zdanie, które po prostu wziąłem dosłownie od koleżanki o tym, jak ona chodziła na randki i kiedy spotkała się z taką dziewczyną, która była na jednej randce, która miała uczulenie na orzeszki ziemne i jak się spotkały na drugą randkę, to zjadła garść tych orzeszków, właśnie powiedziała mi, że potrzebowała tarczy, czymś się osłonić przed tym, żeby nie mogły być w tej intymnej scenie.
0: Czy chodziło o to, żeby tamtą uczulić?
1: Nie, no chodziło o to, żeby mogła powiedzieć, że sorry, jednak nie możemy się dzisiaj całować, bo tam właśnie zjadłam garść orzeszków i... No więc to na przykład było podsłuchane u koleżanki. No część jakoś tam wynikała z jakichś moich przygód częściowo i potem, wiadomo, można to przebić na fikcję. To, co moim zdaniem najfajniej działa, to wziąć uczucie, które się ma i potem nadać mu narrację, która jest fikcyjna.
0: Nie chciałam stać się osobą, która wyskakuje spod prysznica, gdy słyszy wibrację telefonu. Raz w czasie gotowania obiadu dałam się nabrać błyszczące opakowanie irlandzkiego masła. Wyglądało zupełnie jak świecący ekran, a mój mózg podstępnie zalał mnie niepokojem, ekscytacją. Inne oznaki były zbyt straszne, by się nimi dzielić. No właśnie, to jest taki dygot osób zakochanych i takiej naskórkowości. Super fajnie uchwycone. No, ty też wiem, że jesteś w wieloletniej relacji, więc też fajnie, że to możesz wejść w ogóle w jakieś inne abstrakcyjne światy. Super, dziękuję za to opowiadanie. Miło się je bardzo czytało. Przejdźmy dalej, pooglądamy sobie na przykład nowe ujęcie lesbijskiego cruisingu. Pamiętam rozmowę z młodymi osobami. Młode osoby to dla mnie oznaczają osoby 20-paroletnie, studenci i studentki, osoby studenckie z International Film School w Kolonii. Była jedna scena właśnie intymna, która się miała dziać jako w takim queerowym cruisingu. Zaraz opowiem Państwu, co są cruising areas i jakie to są, czy tak zwana polska pikieta, żeby była jasność. To też ciekawe, żebyście zostawiły ten lesbijski cruising, a nie pikietę. To proszę powiedzieć, dlaczego. No i wtedy zadam pytanie, a czy są w ogóle jakieś właśnie nie gejowskie pikiety? Jak to możliwe w ogóle? Co, opowiadamy teraz, co to w ogóle jest. Teraz będzie uwaga. Otwieramy tutaj rąbek tajemnicy świata queerowo-gejowskiego. Zbliżamy się do 22, więc możemy trochę Państwu opowiedzieć niecnych rzeczy.
3: Ja osobiście cieszę się, że nie dałyście pikiety, bo trudno byłoby mi się w tym odnaleźć jako jakieś tam osoby z promu Gen Z i milniasów. I myślę, że to też fajnie nawiązuje do tego, co mówiłyście wcześniej o tym języku jednak angielskim, że no jednak ten angielski taki dominujący w popkulturze po prostu przejął ten język erotycznych fantazji.
0: No właśnie nie wiem, no ale polskie pikiety zawsze były, proszę Państwa. Ci co starsi wiecie, były na przykład naprzeciwko, na Placu Trzech Krzyży był taki szalet publiczny i to było taki w latach 80. tam się spotykali geje i geje robili tam seks, mówiąc prosto, tak? Czyli mężczyźni często się spotykają w miejscach publicznych, ale właśnie, no i wy tutaj odnajdujecie jakieś kobiety albo osoby queerowe, które ja takich miejsc w życiu nawet nie wiedziałam, że istnieją. Czy takie miejsca istnieją, czy to jest fantazja kolejna?
1: To odsyłam do Anieli Kłykiewicz, która zajmuje się tematem trochę naukowo, trochę artystycznie i może ona pokieruje, gdzie trzeba konkretnie iść, ale wydaje mi się, że w tej konkretnej pracy to jednak częściowo jest mimo wszystko fantazja o tym, żeby w ogóle te miejsca istniały i właśnie próba przeniesienia tego przestrzeni lesbijskiego pożądania poza te przestrzenie domowe do publicznych miejsc.
0: Dobra, inny, przechodzimy dalej. Danielka Weiss, zamieńmy trawniki na rozwiązłe gaje. Uważam, tytuł jest super. Na działki żywnościowo-cruisingowe, inspirując się postulatem zmiany pól golfowych na Food and Sex Forest. No świetny pomysł, tak sobie też o takiego gestu kradzenia kapitalizmowi tych wszystkich ich uciech, na rzecz naszych uciech. Zmieńmy więc trawniki na gaje, niech ziemia znów będzie lepka od życia. Taki na przykład jeden wiersz. Bardzo zabawny. Świetne też, uwaga, próbuję tutaj znaleźć ten słownik. Gdzie to jest? Proszę tutaj tam otworzyć
3: ten. Tak, słownik polskich słów rozwiązłych, przepiękny, który był oryginalnie napisany w języku angielskim, więc też znowu ciekawa dynamika.
0: Czyli kto to? Dominika Wasilewska, ona jest Polką, tak się domyślam?
1: Tak, prowadzi wydawnictwo Współbycie i właśnie napisała nam słownik. Chcesz powiedzieć więcej?
3: No,
0: proszę.
3: Przepiękne słowa.
0: Teraz państwo siedzicie po drugiej stronie tutaj rady odbiorników tak zwanych. I jakie słowa mogą być rozwiązłe? Ja mam tutaj jedno, które jest świetne, ale one, szczerze, prawie żadne dla mnie z nich nie jest takie bardzo rozwiązłe, ale są bardzo takie poetyckie.
1: A jakie jest twoje rozwiązłe słowo?
0: O Jezu, nie wolno, przecież jesteśmy przed 22, no. Nie wolno takie rzeczy mówić. Poza tym ja jestem nie w tej roli tutaj. Uwaga. No ale to jest tutaj ta degrengolada, akurat to jest dla mnie jakiś taki wyraz z dzieciństwa, jakiś takiego właśnie, nie wiem, kojarzy mi się z jakimś totalnym chaosem i to nie można też przeklinać o tej porze, ale turbobałaganem, tak nazwijmy. A to jest francuskie słowo, które w polskiej wymowie nabiera ozdobnej obłości. Rozmach genderowego maksymalizmu, nieposkromiony nadmiar, erotyzm jako forma ekonomicznej rozrzutności. Ekstrawagancko nieproduktywna teraźniejszość przeciw kapitalistycznej przyszłości. No czyli ogólnie porażka, chaos, bałagan. I jakie inne wasze tutaj są te wyrazy?
3: No mamy pierwsze słowo, to jest nazajutrz. Bardzo takie... jakieś to z takim mocnym akcentem na końcu, które jakieś tam jest takie dobijające. Także no mamy też niedosyt, to też takie już bardziej grające z tym, co ono znaczy, ale też z lingwistyką. No i mamy również soczysty i prześwit.
1: Mi się chyba to nazajutrz najbardziej podoba i właśnie
0: one są obiecujące też, tak? To też jest fajne, nie? Że tak właśnie nie, że jutro, tylko nazajutrz. Co tam się na tym nazajutrz wydarzyć może?
1: Tak, i Dominika pisze, że ktoś szepcze mi do ucha sekret i odchodzi, zanim zdąży odpowiedzieć.
0: No. Najgorzej.
1: No ale wie ta dziewczyna, jak uwodzić.
0: No,
3: to jest taka sexy wersja pojutrze?
0: Nie, pojutrze to nie, jutro, nie, że na zajutrz to jest chyba jutro, czy nie?
1: Tak.
0: Nie pojutrze. Tak.
3: To totalnie seksja wersja jutro, no bo jutro brzmi tak po prostu zwyczajnie i newsowo.
0: No dobrze, mamy jeszcze inny tekst, potem skąd się biorą orgazmy. Fajne opowiadanie wplątujące matki w to wszystko. To najlepsza historia o mamie, uwielbiam ją opowiadać, lubię wywoływać dyskomfort. Czyli z jednej strony matka, wyjazd, wakacje, woda, oceany, no i tam w grande finale, nie z matką, żeby była jasność, uwaga, ale no właśnie, ale jest to związane z wakacjami, które tam matka organizuje, a jak wiadomo, matki dla swoich dzieci chcą jak najlepiej.
3: Tutaj też do tego mamy taki fajny wątek wizualny, bo mamy świetny obraz Heleny Stiasny, Porwanie Europy. Myślę, że gdzieś tam ten tematyka morza się przewija, także też mówiłaś o tym, że jest tak mało kwestii wizualnych, ale fajnie, że one mają właśnie tyle oddechu i są, nie są przytłoczone takim nadmiarem, że się nie biją o naszą atencję.
1: No i my mamy też pracę Ewy Dąbkowskiej, matka, która jest, jak się nazywa ta, powiesz tym, jak ona się nazywa, co to jest za forma, co to jest za medium?
3: No to jest dzierganie, czyli takie bardzo... nie dość, że praca jest o dotykaniu, to praca sama w sobie jest taka bardzo dotykalska. Także mamy też takie doznania jeszcze poza papierem. Możemy sobie wyobrazić, jak to było dziergać tę dłoń i to, co ona robi.
1: Tak, dłoń, nie wiem, może być pieś? Chyba można. Dłoń
0: no,
1: ściska.
0: Raczej, no błagam.
3: No już jest
0: dłoń ściska. Ja rozumiem, że wprowadziłam cenzurę, ale bez przesady.
1: I potem nawadnia nam to kwiatki rosnące pod tą piersią, więc to też jest strasznie
0: śmieszne. Inny tak naprawdę. Niebezpieczeństwa seksu przedmałżeńskiego, część pierwsza wersja hetero, nawiasie, napisana przez stronniczą osobę biseksualną. Kim jest stronnicza osoba biseksualna?
1: No na pewno nie jest pro hetero.
3: Tak. No jest, jest na pewno celnie zauważa plusy i minusy sytuacji i jasno określa.
1: Tak, to chyba ta osoba, ten rodzaj osoby biseksualnej, która jakby nie jest do końca szczęśliwa z tym, że w sensie zakłada na przykład, że podoba jej się przeciwna płeć.
3: Dokładnie. No i też to, z czym to się wiąże po prostu. Tak.
0: Moje drogie, mamy tutaj jeszcze różne formy, bo są i rysunki, i komiksy, i takie bazgrołki, można to tak nazwać, tęże pracę.
3: Tak?
0: Osoba się chyba nie obrazi, mam nadzieję, takie trochę z zeszytu szkolnego, to tam kto się nudził i sobie bazgrał. Zenhofer, bardziej już takie erotyczne zdjęcia, męskie, prawdopodobnie z jakiś, to jest Bless Madonna Peckham. Ja mieszkałam na Peckham, więc się zastanawiam, co to w ogóle jest, ale to mi potem może opowiecie już poza anteną, co państwa tutaj nie zarzucać za dużą ilością informacji. Mamy fajne zdjęcia, już właśnie mówiłam, Karoliny Laskowskiej, jak i Katarzyny na Szejnach ze swoimi fantazjami skórzanymi. Jednak proszę trochę opowiedzieć na ten temat. Tutaj mamy na wisiorek. Co jest na tym wisiorku?
1: Mamy Labys, czyli lesbijski symbol. Katarzyna Szejnach. Tutaj jeszcze poprawiam. I jest to faktycznie w nawiązaniu do takich estetyki lat 80. i 90. Trochę w nawiązaniu może do magazynu, nigdy nie pamiętam, to jest Off Auerbachs czy On Auerbachs. Jeden z nich był magazynem literackim, drugi z nich był magazynem erotycznym. I właśnie zbierał kobiecą erotykę i jest to taka zabawa z tymi rolami buczwem albo dynamiką buczwem.
0: Kochaną, retro, dziaderską, którą ja po prostu wielbię. Uważam, że to jest coś, co po prostu zanikło, więc po prostu gratulacje i fajnie, że odzyskujecie i żeby to nie zanikło przy całym takim... nie, bo to będę teraz oceniająca, powiedz, młodszego pokolenia, nie wolno tego robić. Dobrze, to tutaj zamilknę, bo się zbliżamy nieubłaganie do końca naszej audycji, które subiektywnie, proszę szybko powiedzieć, jest wasze takie ukochane i właśnie ktoś to... Może dodam wam to pytanie, bo już jest blisko 22. Co było dla was takie turbo hot, że w ogóle było tak ojojojojoj, wszystko tutaj się kręci, wierci w ogóle?
3: No to dla mnie praca JDIC Jubilation. Podpowiedzcie mi, jak to jest przetłumaczone po polsku? Uniesienie chyba. Taka przyziemna fantazja o parze i się pojawia ta trzecia osoba, ale jest niezwykle pociągająco opisana i jak czytałam to w pociągu, to aż poczułam takie wzroki innych osób na moim ciele. I zaraz potem też parę stron później jest właśnie ten komiks o siłowni i ja jako bywalczynia siłowni się od razu z tym utożsamiłam i już teraz na martwe ciągi nie patrzę tak samo.
0: Aleksandra?
1: No tak, też muszę oddać swój głos chyba na JDIC Uniesienie. Jest to faktycznie taki, powiedzmy, typowy smat, czyli właśnie takie typowa erotyka, opowiadanie erotyczne. Moim ulubionym tekstem jest mimo wszystko Duck Fight i po prostu dla mnie to był tak świeży głos w myśleniu o, albo w pisaniu o erotyce, że natychmiast byłam zachwycona i w ogóle bez wszystkiego mówiłam, że bierzemy. Więc to moje dwa typy.
0: Państwo, panowie, osoby pańskie, zapraszamy do kupowania Queer Erotic Zine. Można sobie to wygooglować, wydane przez Girls and Queers to the Front. Ze mną dzisiaj w studiu Zofia Kuryło i Aleksandra Kamińska. Audycję realizuje Jana Cech. Witamy na pokładzie. I Maria Mraczkowska, jak zwykle, dla państwa. A ostatnia piosenka z dedykacją tutaj dla osoby, z którą się spotykam. Łysiutki jest dobranoc. Państwo, się nazywam Katarzyna Szystow, a to była audycja Lepiej Później niż Wcale.

0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Nowy tydzień przyniesie ważne spotkania i rozmowy polskich polityków i wojskowych z ich amerykańskimi odpowiednikami. Na biurko prezydenta trafi wkrótce trzeci projekt ustawy o kryptowalutach. Wielu polityków spodziewa się kolejnego weta. Robert Lewandowski żegna się z kibicami FC Barcelony. Po raz ostatni wybiegł na Morawę Camp Nou w barwach Dumy Katalonii. Minęła 22. Filip Kekusz, informacje TOK FM. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz w środę spotka się z najwyższym rangą oficerem amerykańskiej armii, generałem Danem Kainem. Spotkanie odbędzie się w czasie dyskusji dotyczącej obecności wojsk USA w Europie i doniesień

0: tym szczeblu, mówi Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej.
1: Spotkanie w środę z Danem Kainem, mam nadzieję, że wyjaśni sytuację, że okaże się, że to jest jednak pewne nieporozumienie, bo były zapewnienia ze strony nie tylko administracji amerykańskiej, a również samego Trumpa dotyczące tego, że kwestia liczby żołnierzy w Polsce jest niezagrożona. W związku z tym teraz nie jest to zrozumiałe, dlaczego akurat te 4 tysiące zostało zatrzymanych spośród tych, którzy mieli trafić do Polski.
0: Dzień wcześniej, we wtorek, generał Wiesław Kukuła ma rozmawiać z dowódcą sił amerykańskich w Europie, generałem Aleksusem Grynkiewiczem. Z kolei do Stanów Zjednoczonych udadzą się wiceministrowie obrony Paweł Zalewski i Cezary Tomczyk. Przed prezydentem kolejna, trzecia już decyzja w sprawie rządowej ustawy o kryptowalutach. Karol Nawrocki dwie poprzednie zawetował. W trzeciej wersji ustawy koalicja zaostrzyła kary za nieprawidłowości na rynku kryptoaktywów. Mimo tego, mimo małego ustępstwa w postaci przyjęcia jednej poprawki prezydenta, poseł Ryszard Petru z klubu Centrum spodziewa się kolejnego weta.
2: Prezydent oczywiście jest w trudnej sytuacji, no bo dwa razy wetował ustawę w formule dokładnie takie same jak obecna. Teraz są wyższe kary.
3: Też dochodzą nowe fakty na temat giełd kryptowalut.
2: Tak, ale jak jego znam, jego podejście, takie bokserskie, to spodziewałbym się raczej weta. Mając na uwadze również to, jak głosował PiS. Co charakterystyczne, na głosowaniu nie było Jarosława Kaczyńskiego, który zrozumiał, że kwestia kryptowalut, afery Zonda Krypto, no nie sprzyja PiSowi.
3: Była strategiczna nieobecność.
2: No, wie pan co, dobrze widzę akurat z mojego miejsca siedzenia Jarosława Kaczyńskiego i rzuca się w oczy, kiedy go nie ma. Uważam, że to, że PiS głosował przeciwko tej ustawie, sugeruje, że Nawrocki również zawetuje.
0: Brak podpisu prezydenta pod tą ustawą przewiduje też poseł PiSu Janusz Cieszyński.
4: To oczywiście jest każdorazowa decyzja pana prezydenta, natomiast ja bym się tego podpisu nie spodziewał.
0: Polska zgodnie z unijnym rozporządzeniem jest to zobowiązana do końca czerwca przyjąć przepisy o kryptoaktywach. Rozgorzał spór o miejsce, w którym zasłużoną emeryturę spędzi Dar Młodzieży. Legendarny żaglowiec wkrótce zakończy służbę i zastąpi go nowa jednostka szkoleniowa. Tymczasem Gdynia i Szczecin już zaczęły rywalizację o to, gdzie na stałe zacumuje Dar. Kapitanowie żeglugi i wielki ze Szczecina lobbują za tym, żeby żaglowiec trafił do ich miasta. Władze Gdyni na razie nie wykonały podobnego ruchu, dlatego jeden z radnych, Jakub Ubych, założył w sieci petycję. Jak przekonuje, miejsce Daru Młodzieży jest przy skwerze Kościuszki.
5: Można powiedzieć wprost, jeżeli powstanie nowa jednostka, czyli nazwijmy to młodszy brat czy młodsza siostra Daru Młodzieży, to przede wszystkim jego zadanie to będzie żegluga i szkolenie studentów na morzu, więc przestrzeń przy nabrzeżu chociażby przez zdecydowaną większą część roku będzie dostępna.
0: Uniwersytet Morski w Gdyni dostał od rządu pierwszą transzę pieniędzy i rozpisał już przetarg, który wyłoni wykonawcę nowego żaglowca szkoleniowego. Ma on wejść do służby w 2028 roku. Robert Lewandowski, który w sobotę ogłosił, że po sezonie odejdzie z Barcelony, w podstawowym składzie rozpoczął mecz z Betisem na pożegnanie ze słynnym stadionem Camp Nou. Zasługuje na to, aby wszyscy fani mogli go pożegnać, zapowiedział w sobotę trener Hansi Flick i w niedzielę nominował polskiego napastnika, który w sierpniu skończył 38 lat, do podstawowej jedenastki. Nocą przeważnie od 6 do 10 stopni, w środkowej części kraju chmury i deszcz, na zachodzie i wschodzie nieco więcej rozpogodzeń. Podobnie chmury będą układać się w poniedziałek, najzimniej będzie na południu, tam około 12 stopni. Tak samo w Trójmieście, na wschodzie 17-18 stopni, do 20 na Mazowszu i na Lubelszczyźnie.
6: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
7: Dobry wieczór, to jest audycja Dobra Terapia. Przy mikrofonie dr Armen Mahakian.
8: Dobry wieczór oraz, jak zawsze, Zuzanna Piechowicz.
7: To jest audycja psychoedukacyjna, ty jesteś psychologiem, psychoterapeutą i konsultantem biznesowym, a dziś porozmawiamy o czymś, co szeroko można nazwać kondycją psychiczną.
8: To prawda, kondycja psychiczna jest bardzo obszernym tematem, w związku z tym będziemy chcieli się zastanowić nad tym w zasadzie, po czym można rozpoznać, że się jest zdrowym, bo to ciekawe, jak się mówi o zdrowiu fizycznym, takim somatycznym, to w sumie tak łatwo powiedzieć, prawda? Po czym poznajesz, że jesteś zdrowa? Ale o zdrowiu psychicznym to już tak jakoś nie powiemy, trochę niezręcznie. Po czym poznajesz, że jesteś zdrowa psychicznie? Choć nie wiem, może przesadzam.
7: Trochę tak, a jednocześnie zobacz, jak być w dobrej kondycji fizycznej, to nie znaczy, że jesteśmy inaczej. Być w złej kondycji fizycznej nie oznacza od razu, że jesteśmy niezdrowi fizycznie. Możemy po prostu na przykład nie być w najlepszym dobrostanie fizycznym. Więc jak to jest z tym psychicznym?
8: Albo nie mieć dobrych zwyczajów związanych z pewną profilaktyką, prawda? I dokładnie tak samo się rzecz ma ze zdrowiem psychicznym. Czyli zdrowie psychiczne w gruncie rzeczy nie oznacza tylko brak choroby psychicznej. Zdrowie psychiczne to takie obszerne zjawisko, w którym mieści się pewna umiejętność rozpoznawania zjawisk związanych z kryzysami, ale

0: też umiejętność dbania o profilaktykę związaną ze zdrowiem psychicznym.
1: I to jest nasze dzisiejsze pytanie do Państwa. Po czym Państwo rozpoznają, że są Państwo w dobrej lub złej kondycji psychicznej?
0: No i okazuje się, że możecie Państwo do nas dzwonić, czyli nie jest to duża niespodzianka. Numer telefonu do studia to jest 22 44 44 044, i bardzo byśmy chcieli dowiedzieć się, jak Państwo rozpoznajecie kondycję swoją, jeśli chodzi o ten obszar związany ze zdrowiem psychicznym. Na co zwracacie uwagę? Na co jesteście wyczuleni, jeśli chodzi o taką uważność związaną ze zdrowiem psychicznym?
1: Dzisiejszą audycję wydaje Maria Mroczkowska, realizuje Jana Cech. Trochę powiedziałeś, ale powiedz mi, czy kondycja fizyczna i kondycja psychiczna to są podobne? Tak jak mówisz często, czy są do siebie podobne jakby zjawiska, konteksty? Bo często powtarzasz, że zdrowie psychiczne to tak jak zdrowie somatyczne, trzeba o nie dbać. Tutaj ta metafora się często pojawia. Ale czy jak zmienimy zdrowie na kondycję, będzie tak samo?
0: No, bardzo ważne pytanie i tak sobie myślę, myślę w głowie, tak jakby można było gdzie indziej myśleć, ale zastanawiam się właśnie, jakiego użyć przykładu, żeby odpowiedzieć na pytanie w taki sposób, że w zasadzie zdrowie psychiczne i fizyczne to jest jedno. My cały czas mówimy o jednej komplementarnej sprawie, która jakoś uparcie jest dzielona. I myślę sobie przychodzi mi na myśl dom, kiedy właśnie próbuję wymyśleć jakiś przykład, to właśnie przed oczyma mam dom i trochę tak jakbyśmy powiedzieli, próbowali uparcie oddzielić na przykład dach, takie pokrycie, to co taki dach, pod którym cały ten dom jest, od fundamentów albo od podłogi nawet, nie? Że jakoś tak rozpatrywać zjawisko schronienia czy domu. My jakoś tak przyzwyczailiśmy się i myślę, że są pewne uzasadnienia też, dlaczego tak jest, że zdrowie psychiczne, czyli tą głowę, jakoś oddzielamy od zdrowia fizycznego i łatwiej jest nam mówić o tym, że no, jeśli ze zdrowiem fizycznym mamy jakieś problemy, no to naturalne jest to, że o to dbamy, chcemy dłużej żyć, chcemy być bardziej zdrowi, mamy cały szereg programów profilaktycznych, które mają nam pomóc w tym dobrostanie fizycznym. Natomiast zdrowie psychiczne kojarzy się ewidentnie ze słabością w jakimś sensie. Na szczęście coraz lepiej jest w tym temacie. Ten temat jest detabuizowany regularnie, między innymi nasza audycja ma na celu dostarczenie takiej rzetelnej wiedzy na temat zdrowia psychicznego. Natomiast rzeczywiście nawet przed audycją rozmawialiśmy, czy jakie pytanie, jak sformułować pytanie do Państwa. I pomyśleliśmy sobie, że powiedzenie takie, a po czym poznajecie, że jesteście zdrowi psychicznie, że może takie jakieś być niezręczne. Tymczasem jak mówimy o tym, po czym poznajecie, że jesteście zdrowi w sensie fizycznie, to już nie ma tej niezręczności. I myślę sobie, że to jest jednak związane z tym, że nie można nie być zdrowym psychicznie.
1: Albo że bycie zdrowym lub niezdrowym psychicznie to jest stan taki trwały.
0: Albo że to jest jakaś nasza wina. Czy to świadczy o nas, świadczy o tym, jacy jesteśmy. No tu myślę, że kontekst historyczny jest szalenie ważny, bo zdrowie psychiczne było przez lata w dyspozycji złych demonów, jakichś takich sił oddziaływań na człowieka, czyli po prostu, ponieważ nie rozumieliśmy jako ludzie zjawiska, różnych zjawisk psychicznych, to było nam łatwiej, no właśnie wszystko, czego nie rozumieliśmy, się tego bać, to jest naturalne. No a w dodatku jeszcze wymyślić sobie, że no jak ktoś dziwnie się zachowuje, to znaczy, że jest pod złymi mocami. I myślę, że to jakoś tak do tej pory z nami zostało, że trochę sobie myślimy, że zdrowie psychiczne powinno być we własnym zakresie, że tak powiem, załatwione. I na pewno nie można się dzielić albo zwyczajnie szukać pomocy w tym obszarze, bo przecież zdrowi psychicznie to my powinniśmy być.
1: Po czym Państwo rozpoznają, że są Państwo w dobrej lub złej kondycji psychicznej? 22 44 44 0 44 to telefon do studia. Dla mnie też jest ciekawe, powiedz mi, jesteś w stanie mi odpowiedzieć, jaka część zdrowia psychicznego zależy od nas, a jaka od nas nie zależy? Bo ze zdrowiem fizycznym jest często tak, że no są pewnego rodzaju choroby, i przypadłości, które są wynikiem naszych właśnie złych nawyków, decyzji żywieniowych związanych ze snem, z aktywnością fizyczną. Wielu tych chorób można by było uniknąć, ale są takich, których uniknąć by się nie dało, albo przynajmniej nie mamy jeszcze na to dowodów naukowych. Jak to jest z tym zdrowiem psychicznym?
0: A porozmawiajmy trochę o tym. A gdybyś mogła powiedzieć coś więcej, jakiś podać mi przykład związany ze zdrowiem somatycznym?
1: Tak. No, jest na przykład cukrzyca, która jest genetycznie, teraz wpadnę w jakiś, obawiam się, że wpadnę w jakąś pułapkę, więc niech mi Państwo wybaczą, ale są, prawda, na przykład insulinooporność, zdarza się, że ma się predyspozycję, ale na przykład dobra lub zła dieta może pogłębić ten stan.
0: No tak, w wypadku insulinooporności nie jesteśmy tutaj specjalistami i rzeczywiście od
1: właśnie,
0: razu
1: zaraz będziemy,
0: będziemy się jakoś tak bardzo autorytarnie się wypowiadać, insulinooporność nie jest chorobą. To jest zjawisko, które oczywiście...
1: Dobrze, to widzisz, właśnie już jest...
0: Ale właśnie to chciałem osiągnąć, zadając to pytanie. Zobacz, że bardzo...
1: Dobrze.
0: Zobacz, że bardzo nam trudno jest powiedzieć, nawet jeśli chodzi o kwestie związane ze zdrowiem fizycznym, jakoś zdecydowanie, co jest po naszej stronie, czyli związane z naszym stylem życia, z funkcjonowaniem, a co jest wynikiem...
1: No, są na przykład dzieci, które chorują na przykład na nowotwory mózgu i trudno powiedzieć, że to jest wynik na przykład ich nawyków, czy właśnie wyborów codziennych, prawda? Bo to jest choroba, która wydaje się nie wybierać, prawda?
0: Dokładnie tak i możemy, trzymając się przykładu dzieci, powiedzieć o otyłości. Otyłość jest chorobą,
1: tak.
0: A z otyłości, w zasadzie w wyniku otyłości, moglibyśmy wymienić około 200 innych chorób, które są konsekwencją tej jednej choroby, czyli otyłości.
1: Zresztą w otyłości też ten aspekt zdrowia psychicznego jest niezwykle ważny. Rozmawialiśmy tu kiedyś o tym w związku z filmem Wieloryb w ramach kinoterapii, więc odsyłamy do tej rozmowy.
0: No i właśnie wśród 200 tych innych chorób to między innymi właśnie różnego rodzaju kryzysy i trudności związane z zdrowiem psychicznym. Natomiast mówimy o tym, że otyłość jest chorobą. Bezwzględnie tak należy mówić o otyłości bardzo jakoś istnieje poważnie, kiedy próbuje się inaczej opowiadać o takim problemie. Natomiast okazuje się, że oprócz otyłości, która jest chorobą, możemy mieć po prostu złe nawyki związane z tym właśnie, jak się odżywiamy, jak śpimy, jak uprawiamy sport, czy w ogóle aktywności fizyczne, związane z aktywnością fizyczną. Jakie mamy zwyczaje dotyczące bycia w relacjach z innymi osobami, jakie mamy zwyczaje dotyczące używania środków psychoaktywnych. I teraz wracając do tego drastycznego przykładu z nowotworem, możemy powiedzieć, że w zdrowiu psychicznym jest bardzo podobnie. Naprawdę nie trzeba jakoś wielce kombinować. W zdrowiu psychicznym również mamy pewne zjawiska, które są związane bezpośrednio ze stylem życia i z okolicznościami, w których się znaleźliśmy, ale są też takie, które są absolutnie niezwiązane z naszym stylem życia, czyli na przykład może się okazać, że zmagamy się pojawia się u nas, czy u naszego dziecka jakiś epizod psychotyczny, czyli takie zjawisko, tutaj też można by dużo mówić, nie każdy epizod psychotyczny jest równy, mogą być bardzo różne te epizody psychotyczne, mogą być różne powody przede wszystkim. I teraz może się okazać, że taki epizod psychotyczny jest związany ze stosowaniem środków psychoaktywnych, czyli wydaje mi się, że coś słyszę, widzę kogoś, w związku z tym podejmuję różne aktywności, uciekam, bronię się, atakuję i tak dalej, bo jest to wynik stosowania środków psychoaktywnych, albo może się okazać, że nie jest to wynik stosowania środków psychoaktywnych, tylko w moim mózgu zadziała się choroba, pojawiły się pewne zjawiska, które powodują właśnie, że zaczynam odbierać świat nie zgodnie z rzeczywistością. I to jest stan, który wymaga leczenia. Czyli możemy powiedzieć bardzo ogólnie, że część zjawisk związanych ze zdrowiem psychicznym to są zjawiska, na które my nie mamy wpływu. Czyli to może być kwestia naszych predyspozycji organicznych, czyli nasz umysł reaguje w taki czy inny sposób, a na część mamy wpływ i może być to związane z naszym stylem życia.
1: Styl życia, czyli co? Czy to są te same czynniki, o których rozmawiamy w kontekście zdrowia fizycznego?
0: Tutaj jeszcze, nim odpowiem na to pytanie, to trzeba dodać, że oprócz stylu życia, bo mówiąc o stylu życia, mówimy o tym, że to jest taka profilaktyka, na którą my mamy wpływ, tak? Czyli możemy podjąć taką lub inną decyzję, czyli możemy zadbać o to, że będziemy uprawiali jakiś sport, zadbamy o ruch, będziemy się lepiej odżywiali, zadbamy o sen lub nie. Możemy zażywać środki jakieś, które są dla nas toksyczne. Myślę tutaj o środkach wszystkich psychoaktywnych z alkoholem na czele lub nie. I to ma zasadniczy wpływ na nasze funkcjonowanie. Ale jest jeszcze taki obszar, który nie jest wynikiem biologicznego zmagania się mózgu, tylko jest konsekwencją psychologicznych aspektów. Inaczej mówiąc, to w jaki sposób zostałem wychowany, w jakich okolicznościach kształtowała się moja osobowość, to spowodowało, że utrwaliły się we mnie pewne mechanizmy radzenia sobie z życiem, które powodują poważne kłopoty. Czyli można powiedzieć, że ten obszar trzeci to jest taki w sumie najczęstszy, który powoduje, że jako dorośli ludzie szukamy pomocy u specjalistów. Mianowicie sposób, jaki ja rozumiem siebie i innych, w bardzo znacznym stopniu został zaburzony we wczesnym okresie mojego dorastania, w okresie adolescencji i potem dojrzewania. I to spowodowało, że ja nie jestem w stanie dzisiaj jako dorosły człowiek w sposób dla siebie bezpieczny radzić sobie z pewnymi trudnościami. I to jest jakby obszar, który nie jest ani powodowany, że tak powiem, genami i czystą biologią, ani tym, że nie dbamy o siebie dzisiaj i nie stosujemy pewnej profilaktyki, tylko jest wynikiem czegoś, na co nie mieliśmy do końca wpływu. Ale wrócimy do tego tematu może jeszcze po tym, jak wysłuchamy naszych słuchaczy, bo widzę, że już czekają na nas.
1: Pani Anna z Krakowa. Dobry wieczór, pani Anno. Witamy na antenie.
2: Dobry wieczór. Dobry wieczór. Znaczy, mnie tutaj zawsze intryguje problem sprawczości. Czyli osoby o bardzo wysokim poczuciu własnej sprawczości i o wymiernych sukcesach w osiąganiu swoich celów, jak na przykład prezydent Stanów Zjednoczonych, zewnątrz postrzegane są jako zaburzone, tak? I bardzo często ludzie, którzy przy pomocy właśnie rozmaitych czynów zaskakujących uzyskują władzę, wpływ, osiągają takie cele życiowe, które sobie wyznaczyli, w gruncie rzeczy są bardzo gruntownie jakby zaburzone w tym sensie, że abstrahują od wszelkich norm moralnych, od wszelkich zasad racjonalnego myślenia i są skoncentrowani na swojej wizji świata, czy swojej wizji samego siebie przede wszystkim. To dla mnie jest bardzo ciekawe zagadnienie oceny zdrowia psychicznego poprzez właśnie analizę tego, czym dla ludzi jest sprawczość, kiedy ludzie podporządkowują się najbardziej absurdalnym wymogom społecznym czy politycznym i kiedy to podporządkowanie się i przystosowanie tak zwane jest oczekiwane za dowód, że tak powiem, w cudzysłowie normalności. To mnie ciekawi.
0: Bardzo dziękujemy pani Anno za pani głos. W ogóle poruszyła pani bardzo ważną sprawę, w ogóle myślę fundamentalną, jeśli chodzi o rozumienie zdrowia psychicznego, ponieważ sprawczość i w tym kontekście, o którym pani powiedziała, i w kontekście radzenia sobie już z pojawiającymi się czy istniejącymi poważnymi kłopotami, na przykład w depresji, sprawczość, poczucie sprawczości ma bardzo istotne znaczenie i w rozumieniu tego stanu i potem w projektowaniu leczenia. Natomiast tu należy rzeczywiście przyznać pani rację, że to jest ważne, natomiast kwestia nawet nazywania zaburzeniami pewnych naszych decyzji, czy możemy powiedzieć, że te decyzje wiele mówią o naszym systemie wartości, wiele mówią o tym, ile jesteśmy w stanie poświęcić, żeby mieć rację, wiele mówią o relacjach. Natomiast byłbym ostrożny przed jakby doszukiwaniem się zaburzeń konkretnych, jeśli chodzi o kondycję zdrowia psychicznego, przyglądając się tylko tej warstwie. Bo może się okazać, że to jest niewystarczające, żeby u kogoś rozpoznać zaburzenie.
2: No ja taką sobie po prostu ścieżkę myślową wybrałam.
0: Bardzo, bardzo ciekawą zresztą. Oczywiście to jest tak, że my też ze względów takich etycznych ja mam taką zasadę, że nie diagnozuję osób, z którymi nie pracuję i które nie poprosiły o tą diagnozę. W związku z tym tak trudno mi się odnieść do przykładu, który pani podała osoby, ale rzeczywiście to jest tak, że ogromnie często łatwiej jest nam, obserwując kogoś, u niego zobaczyć pewne zaburzenia, czy u niej, niż na przykład mieć gotowość do tego, żeby się zastanowić nad tym, jak ja się mam. Tak sobie myślę o zdrowiu takim fizycznym, prawda? Możemy wyobrazić sobie, widząc konkretnego człowieka, który ma jakiś taki sposób funkcjonowania specyficzny dla niego i możemy powiedzieć, no prawdopodobnie może mieć cukrzycę, załóżmy. Ale wydaje się, że dużo bardziej adaptacyjne dla nas samych może być taka gotowość do tego, żeby powiedzieć, że moja sprawczość wbrew pozorom też może mieć ograniczenia, więc jeśli nie jestem przekonana co do tego, czy ja w sposób właściwy dbam o swoje zdrowie psychiczne, to dobrze jest wtedy mieć otwartość, gotowość na to, żeby zobaczyć, co druga głowa o mnie myśli, jak mnie widzi. W tym kontekście to może być dla nas po prostu dużo bardziej adaptacyjne niż poświęcenie energii na to, żeby zobaczyć te zaburzenia u innych. Takie podsumowanie, które może się jakoś przydać. Dziękujemy jeszcze raz pani Anno za pani głos.
2: Dzięki, pozdrawiam.
1: 22 44 44 0 44, po czym państwo rozpoznają, że są państwo w dobrej lub złej kondycji psychicznej. Zadzwoniła do nas pani Aleksandra z Poznania. Dobry wieczór pani Aleksandro, witamy na antenie.
3: Dobry wieczór. Ja nie wiem, czy na temat, ale w związku z tym, że to jest dla mnie temat właśnie dnia dzisiejszego, to postanowiłam zadzwonić. Ja śpiewam w chórze. Mam 76 lat, jestem altem w tym chórze, uznanym takim altem, także pani dyrektor zawsze chce, że tam stała w pierwszym rzędzie, no ale od pewnego czasu obserwuję, że coraz trudniej jest mi występować przed publicznością i dzisiaj mieliśmy koncert. Ja od pewnego czasu i dzisiaj też na tym koncercie, no po prostu wpadam w dygot i się denerwuję tym, że się ja się denerwuję, że widzowie patrząc na mnie właśnie w tym pierwszym rzędzie widzą, że ja się cała kręcę i po prostu generalnie no to nie mam takich sytuacji w towarzystwie, że jestem jakoś zahamowana albo nawet służbowo jak pracowałam, no to miałam jakieś publiczne wystąpienia, a teraz właśnie ten chór zaczyna być coraz większym problemem i lubię to w ogóle. Lubię chodzić na próby, jestem przygotowana, i no ale po prostu nie mogę sobie poradzić z tym stresem i z tym dygotem i się zaczęłam zastanawiać, czy mogę coś sama z tym zrobić, czy udać się, czy wziąć leki, czy udać się do jakiejś specjalisty, żeby mi pomógł. No w każdym razie to jest dla mnie teraz taki narastający problem. Mm-hmm.
0: Pani Aleksandro, bardzo na temat. Bardzo, bardzo się cieszymy, że pani zadzwoniła. Z tego, co zrozumiałem, to nie jest nowa aktywność, prawda? Bo już od jakiegoś czasu
3: tak,
0: śpiewa
3: tak,
0: pani.
3: Tak, 20 lat. Tak.
0: No, no właśnie. I to jest tak, jak dzieją się pewne rzeczy w naszym życiu związane ze sposobem, jaki reagujemy na rzeczywistość, to jeden z takich elementów ważnych, który ustala się, dąży się do ustalenia, to jest sprawdzenie, czy się coś zmieniło w naszym sposobie przeżywania rzeczywistości. I to jest taki ważny punkt odniesienia. W związku z tym, odpowiadając na pani pytanie, dobrze byłoby, żeby się skonsultować ze specjalistą, porozmawiać, żeby spróbować zrozumieć, co może się kryć za taką reakcją, bo ta reakcja, którą pani opisuje, jest taką reakcją obronną organizmu, ale no, wynikającą z tego, co pani mówi, że trudno pani ustalić, przed czym ten organizm miałby się bronić, skoro od lat występuje pani publicznie, skoro do tej pory nie zauważała pani takich reakcji związanych po prostu ze stresem, takim specyficznym stresem związanym z wystąpieniami publicznymi. Słowem, warto potraktować to jako okazję do tego, niekoniecznie jakoś bardzo się wiktymizując, to znaczy nie chodzi o to, że to musi być jakaś choroba poważna. Chodzi o to tylko, żeby rozmawiając z drugą osobą, spróbować znaleźć odpowiedź na pytanie, przed czym moje ciało próbuje mnie chronić? Aha. Co to jest za reakcja lękowa jakaś taka, bo to jest takie charakterystyczne pobudzenie lękowe. I czy to na przykład w wyniku takiej rozmowy dojdzie pani do wniosku, że leki mogą pomocne być, czy zepsuła terapię, no to to zależy prawda, od szczegółów tej sprawy. Natomiast bezwzględnie namawiam do tego, żeby nie bagatelizować sprawy i poszukać odpowiedzi na pytanie, co to, przed czym mnie mój organizm chroni, co się we mnie dzieje.
3: Ale czy jakaś sytuacja taka inna, inne sytuacje w życiu, które mam teraz, tak, jakieś trudności, mogą właśnie powodować to, że akurat w tej dziedzinie, tak, tak reaguję?
0: Zdecydowanie tak, pani Aleksandro. Tak, zazwyczaj tak jest, że nasze ciało, no my jesteśmy tak skonstruowani, że ciało z umysłem jest mocno związane i właśnie odpowiadając wprost, bo to okoliczności radiowe nie pozwalają na jakąś taką szczegółową diagnozę, ale czy w ogóle diagnozę, ale właśnie tak to jest, że pewne rzeczy, które w naszym życiu się dzieją, wymagają, powodują, że potrzebujemy jakoś, potrzebuje nasz organizm nas chronić przed czymś zupełnie innym i zupełnie, można powiedzieć, nieprzewidywanych okolicznościach, takich jak chór, nagle to ciało reaguje inaczej niż zazwyczaj. I to jest świetna, no świetna, to zabrzmiało bardzo niedobrze, ale dobra okazja do tego, żeby zająć się tą sprawą, zająć się tym, co takiego w moim życiu zaburza poczucie bezpieczeństwa i równowagi i z całą pewnością to będzie źródłem problemu, co zaburza pani poczucie bezpieczeństwa. Natomiast sposoby radzenia sobie z tym mogą być, tak jak powiedziałem, bardzo różne. Czasami leki są bardzo dobrym sposobem, ale to lekarz powinien taką decyzję podjąć i to lekarz psychiatra. Bardzo namawiam, żeby pani właśnie z psychiatrą porozmawiała lub z psychoterapeutą, bo może się okazać, że mogą być trzy scenariusze. Może się okazać, że nie potrzebuje pani leków, tylko potrzebuje pani zrozumieć, co się dzieje w obszarze, no, psychoterapeutyczna pomoc może być wystarczająca, mogą być wystarczające oddziaływania farmakoterapeutyczne lub połączenie tych dwóch zjawisk. Także jakkolwiek namawiam do tego, żeby się pani zgłosiła do specjalisty, bo może się okazać, że rozwiązanie jest dużo łatwiejsze, niż nam się wydaje, bo jak samodzielnie próbujemy się zderzyć z różnymi rzeczami, to czasami możemy mieć takie poczucie przytłoczenia, a jak jakaś druga osoba z zewnątrz zobaczy, to może się okazać, że sprawa jest łatwiejsza, niż nam się wydaje.
3: Okej, to dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy, że pani zadzwoniła, to bardzo, bardzo ważne. Wszystkiego dobrego.
3: Dziękuję bardzo, dziękuję.
1: I trzymamy kciuki za panią Aleksandrę, czyli często te objawy w innych aspektach życia, innych formach, nie wiem, w pracy, nagle coś się dzieje inaczej niż zwykle, mogą mieć źródło w zupełnie innych okolicznościach.
0: Chodzi o to, że nasz system nerwowy jest złożony i no właśnie tak działa, że zasadniczo w sytuacjach takich, które są dla nas niewygodne, trudne, jakieś przytłaczające, to my zazwyczaj sobie radzimy w tych właśnie sytuacjach, które są, można powiedzieć, istotą trudności, ale w innych, kiedy wydawałoby się, że przecież nic mnie nie stresuje, zaczynamy reagować zupełnie inaczej niż normalnie dla mnie. Więc tak, chodzi o to, że sposoby, jakie stosuje nasz umysł, żeby nas chronić, są naprawdę bardzo złożone i samemu trudno zobaczyć, co się dzieje z tyłu głowy, dlatego czasem trzeba mieć kogoś, kto nam pomoże to zobaczyć.
1: 22 44 44 0 44, skąd państwo wiedzą, w jakiej są państwo kondycji psychicznej, dobrej lub złej, 22 44 44 0 44, a zadzwonił do nas pan Łukasz z Częstochowy. Dobry wieczór, panie Łukaszu, witamy na antenie.
4: Dobry wieczór, witam serdecznie. Serdecznie dla całego zespołu, to okazałem ukochanej stacji.
1: Dziękujemy bardzo.
4: Bardzo mądry Polak. Kiedy nam organizm daje właśnie, nasz sam umysł daje nam znak, że coś się dzieje nie tak. Właśnie o tym chciałem powiedzieć. O tym momencie, kiedy nie mogę się zdystansować, kiedy nie mogę spojrzeć na sytuację z zewnątrz, wtedy wiem, że tracę kontrolę, prawda? Ogólnie dwa słowa na temat tła, z którego wychodzę. Wielkie problemy, wieloletnie walka o dzieci, terapia rodzinna, tego typu problemy. Dochodzę do jednego wniosku, który już wcześniej znałem, aczkolwiek dopiero teraz jakby do mnie doszedł. Przepraszam, że użyję niecenzuralnego słowa, aczkolwiek święte słowa to jest mniej wyjebane, a będzie...
1: Oj, panie Łukaszu! Panie Łukaszu, nie, przepraszam. To tylko ten jeden raz, dobrze? Proszę więcej już.
4: Przepraszam o ten dystans. Wchodzi o dystans. Nabieram wobec rzeczywistości i mogę spojrzeć na niego z zewnątrz, z osoby trzeciej, co się dzieje ze mną, jaki to ma wpływ na mnie i jakie są tego wszystkiego konsekwencje.
0: Panie Łukaszu, bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy i dobrze, z tego, co słyszymy, pracuje pan również za pomocą specjalistów, żeby zrozumieć siebie. I rzeczywiście umiejętność zobaczenia spraw z dystansu jest ważna. W tym wszystkim warto mieć też na uwadze, żeby w tym dystansie umieć zobaczyć to, jak inni nas widzą. To też może być bardzo ważny wskaźnik tego, jak funkcjonujemy, jeśli chodzi o obszar zdrowia psychicznego, jak inni nas widzą, nie co o mnie myślą, tylko na przykład to, co się zadziało ze mną w wyniku trudnej sytuacji rodzinnej, to jest jedna sprawa, ale też to, co dzieje się w wyniku moich zachowań z innymi w tym systemie. To też jest bardzo ważne, bo tak jak to ze zdrowiem fizycznym, czasami ten ból jest taki, że tylko my czujemy, no bo zazwyczaj to jest nasz ból, więc my czujemy, a czasami objawem choroby może być nadmierne pocenie się, jakiś zapach, czasami może być objawem choroby, na przykład z uzębieniem. I tak samo jest ze zdrowiem psychicznym. Czasami nasz sposób funkcjonowania i to, w jaki sposób się dystansujemy od świata, może być bardzo dojmujący dla innych. I warto też o tym pomyśleć. Bardzo dziękujemy za pana głos.
1: Dziękuję mu.
4: Jedno słowo.
1: Ale cenzuralne, panie Łukasz, dobrze? Umawiamy się.
4: Jak najbardziej. Przepraszam, to tylko to było w ramach tej złotej sentencji. Tylko w ramach kontroli. Jeszcze jedna rzecz, która jest według mnie bardzo ważna, a mianowicie to, co sprawia nam wielki trud w zmaganiu się z problemami, to, że myślimy, że mamy władzę, mamy kontrolę nad pewnymi rzeczami, nad wszystkimi rzeczami. Nie, nie mamy. Wielki spokój daje nam to, że zdajemy sobie sprawę, że nie mamy kontroli nad wszystkim. To, co kontrolujemy, jest pod naszą kontrolą, pod naszą władzą. Natomiast to, tego, nad czym nie mamy kontroli, co zależy od innych czynników, musimy puścić.
0: Panie Łukaszu, bardzo dziękujemy za pana telefon. Dziękujemy bardzo.
1: Dziękujemy. 22 44 44 0 44 i tutaj w imieniu też całej naszej redakcji bardzo prosimy, żebyśmy jednak tutaj z szacunku też do innych słuchaczy i słuchaczek używali cenzuralnego języka, bo to jest też odpowiednie do tej audycji o zdrowiu psychicznym.
0: Tymczasem czeka na rozmowę z nami jeszcze pan Adam z Łodzi. Dobry wieczór, panie Adamie.
5: Dobry wieczór, kłaniam się pięknie. Ja całkowicie cenzuralnie, bez żadnych tutaj wyskoków. Ja mam, że tak powiem, taki problem właśnie natury, kiedy sobie zadaję pytanie, czy moja kondycja psychiczna jest w porządku, ponieważ... No, lada moment, za kilkadziesiąt godzin zacznę drugie swoje pół wieku. I ja się
1: wszystkiego
5: trochę...
1: najlepszego, panie Adamie.
5: Dziękuję bardzo. I też pozdrawiam was serdecznie, bo słucham regularnie. To jest jedyne radio, które dla mnie ma wartość, ale to na boku. Natomiast chodzi mi o to, że ja mam ze sobą taki problem, że nie akceptuję dzisiejszego świata, tego, co mnie otacza, tych wszystkich aplikacji, tego wszystkiego, co nam jest wciskane. I trochę się w tym, nie to, że gubię, bo ja to potrafię obsłużyć i nie jest jakiś problem techniczny z mojej strony, natomiast ja tego nie toleruję. To są rzeczy, które są po prostu nam na siłę wciskane. Ja się temu przeciwstawiam, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, fizycznie czuję po sobie jakiś tam już upływ lat, no jakby to powiedzieć, człowiek musi umieć siebie ocenić, to też zdaję sobie z tego sprawę, natomiast kłopot jak gdyby, w cudzysłowie nawet bym powiedział, ale jest taki z mojej strony, że widzę... Odczuwam upadek kultury takiej społecznej, co mnie strasznie po prostu mierzi, nawet bym tak użył takiego słowa, nie wiem, czy dzisiaj ono jest modne czy niemodne. I to powoduje we mnie jakiś taki dysonans, że z jednej strony wiem, że cywilizacja, technologia jest nam potrzebna, z drugiej strony oceniamy, że w wielu przypadkach ona nas po prostu dusi. Dusi nas społecznie, intelektualnie i tak się właśnie zaczynam zastanawiać nad tym, czy ja się w ogóle do dzisiejszego świata nadaję.
0: Panie Adamie, zbliża się pan do tego właśnie, co, o co chciałem zapytać. Proszę powiedzieć, z tego, co zrozumieliśmy, to no, trudno jest panu zaakceptować pewne zmiany społeczne, które się dzieją, ale w jaki sposób wpływa to na pana funkcjonowanie oraz na pana relacje? To są takie pytania, które do pana mam. Co to z panem robi? Co to znaczy, że pan nie toleruje, nie akceptuje? Jak to się odbija na pana codzienności?
5: No i już odpowiadam. Ja zawsze byłem człowiekiem bardzo prospołecznym. Miałem ogromne grono znajomych. Nie mówię tam przyjaciół, tak, bo to też dzisiaj słowo przyjaciel ma różne jakby odniesienia. Natomiast przestałem utrzymywać kontakty z wieloma osobami, które gdzieś tam przez lata przysyłały mi na przykład na telefon różne jakieś tam filmiki, no takie różne rzeczy. I ja na to nie reagowałem, ponieważ dla mnie to było, że tak powiem, no takim kontaktem nic, nie mającym żadnej wartości, takiej emocjonalnej nawet. I po prostu te osoby w pewnym momencie przestały mi to przysyłać, przestały się odzywać. Ja zawsze wszystkim mówiłem, jeżeli gdzieś tam się spotykaliśmy przy jakichś okolicznościach, słuchaj stary, czy tam dziewczyno, jeżeli chcesz, nie wiem, się coś mi przekazać, zadzwoń. Nie wiem, umówmy się, spotkamy się, tak, posiedzimy sobie, pogadamy i tak dalej. Natomiast no, nie przesyłajcie mi takich rzeczy zupełnie bezwartościowych. I te relacje się ucięły. I w tym momencie zacząłem się zastanawiać, że może ja nie pasuję do tego świata.
0: Panie Adamie, a jeszcze wracając do tych relacji, bo bardzo ciekawe rzeczy pan mówi, a proszę powiedzieć, jak pan już ich zdyscyplinował, żeby tego nie robili, to czy pan coś robił w zamian, żeby te relacje utrzymać? Czy pan na przykład dzwonił, zapraszał, wysyłał listy? W jakiś sposób pan dbał o te relacje?
5: Znaczy ja oczywiście, że tak powiem, od czasu do czasu dzwoniłem, ale nie po to, żeby sobie pogadać przez telefon. No oczywiście z pytaniem, co słychać, jak tam w twoim życiu, no tak w cudzysłowie oczywiście mówię. Może się tam gdzieś tam spotkamy, umówimy, dawno się nie widzieliśmy i tak dalej. I to się powoli zaczęło odcinać. Gdzieś tam jakiś dystans poczułem, tak, że ja nie biorę udziału w tym całym maratonie właśnie takim cyfrowym, ja bym to tak powiedział. I to mnie zaczęło troszeczkę tak burzyć mój taki wewnętrzny spokój, że może ja jestem postrzegany jako jakaś taka jednostka, nie wiem, no nie z tego świata.
0: No bardzo słuszne ma pan podejrzenia. To dobrze jest czasami zadać sobie pytanie, jak ja się mam. A proszę powiedzieć, panie Adamie, czy pan chciałby się czegoś ode mnie dowiedzieć od nas w tej sprawie, czy chciał się pan po prostu podzielić swoimi spostrzeżeniami?
5: Znaczy, wie pan co, drodzy państwo, bo przepraszam, bo jest jeszcze pani Zuzanna i tu nie chcę pominąć żadnego z was. I mój problem taki wewnętrzny polega na tym, ponieważ jakiś czas temu miałem taką rozmowę z uwagi na moją pracę z panem Markiem Kondratem. Wiemy, o kim mówię. I właśnie też jemu zadałem pytanie takie odnośnie filmu, w którym zagrał. I on mi właśnie powiedział takie słowa. Wie pan co? Ja się też często czuję, jakbym był pigułką na złe i dobre, ale niekoniecznie chciałbym ją być. I to jest też taki przekaz dla mnie, że ja też czasami się czuję taką pigułką, bo jeżeli ktoś mnie poprosi o pomoc i to ja się staram pomóc, natomiast nie mam też takiej, ponieważ mówię, te relacje różne moje się pokończyły, z uwagi właśnie na to, że nie biorę takiego udziału w tym całym wyścigu platform różnych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, to czuję się taki troszkę już jakby bezużyteczny. dla innych.
0: I widzi pan, i to jest to, nad czym pewnie trzeba będzie zakończyć, żeby jeszcze inni słuchacze mogli się do nas zwrócić, ale tak w dwóch słowach zachęcę pana do zastanowienia się nad szalenie ważną sprawą. Jeśli chodzi o pewne parametry zdrowia psychicznego, którym się warto przyglądać dla własnego dobra, to jednym z bardzo ważnych to jest właśnie umiejętność podtrzymywania relacji, bycia w relacjach, bez względu na okoliczności. Czasami okoliczności są bardzo niewygodne. Ja myślę, że teraz pan do nas dzwoni, telefonuje i rozmawiamy. Na jeszcze wieki temu nie byłoby to możliwe i myślę, że jak telefony zostały wprowadzone, to mogły wywołać jakiś taki opór społeczny. Ja sobie tak nawet myślę o Gutenbergu, który wymyślił czcionkę, wie pan. Przed nim zupełnie inaczej się drukowało i też to mógł jakiś, to odkrycie mogło jakiś opór wywołać społeczny. Jakkolwiek rozumiem pana ambiwalencję dotyczącą technologicznego świata, natomiast jeżeli sami dochodzimy do wniosku, że ponosimy koszty utraty relacji ze względu na własne takie, można powiedzieć, czasami sztywne przekonania, nieznoszącą sprzeciwu rację, jeśli to zaczyna być barierą między nami a innymi, to może się okazać szalenie niebezpieczną taką oznaką, że mogę potrzebować wsparcia społecznego, które odrzucam poniekąd. To z powodu tam na bardzo słuszne pana przekonania. Jednak zachęcam do przeanalizowania tego, czy koszty, czy gra warta jest świeczki. Czy to czasami nie jest tak...
5: Ja mam tylko jedną takie jakby tutaj akurat sugestię z mojej strony, bo to jest trochę tak, jak ja bym się z jednej strony musiał poddać tym wszystkim wpływom takim, temu natłokowi właśnie tych wszystkich innowacji, których nie jestem przeciwnikiem, żeby była jasność, ale ja się wychowałem w czasach, kiedy nie było telefonów i myśmy się wszyscy potrafili dogadać, zrozumieć i gdzieś tam ze sobą spotkać, a dzisiaj tego nie ma.
0: Panie Adamie, ja jeszcze raz, powtórzę takie pytanie.
5: Że dzisiaj nam ta technologia to ułatwia.
0: Jeszcze raz takie pytanie zadam panu. Czy jest coś, czego pan nie wie i chciałby się dowiedzieć, czy raczej pan wie i chciałby powiedzieć?
5: Bo znaczy, też nie chcę pana też... Nie to, że nie wiem. Ja się właśnie zastanawiam głęboko nad sobą w tym znaczeniu, że i z jednej strony wiem, że ta cywilizacja, ten rozwój człowieka, że tak powiem, ma popychać do przodu, ale z drugiej strony widzę, że go jednak cofa w wielu aspektach takiego życia społecznego i mi tego brakuje, właśnie takich bezpośrednich relacji, nie gdzieś tam spowodowanych, że gdzieś tam ktoś mi coś prześle albo ja komuś coś, tylko temu, że my chcemy się ze sobą spotkać.
0: Tak, panie Adamie, zachęcamy do tego, żeby pan tę sprawę przemyślał, być może z innego punktu widzenia niż do tej pory, to już kończymy na dzisiaj, to znaczy z takiej perspektywy, czy pana sposób reakcji, pana sposób odrzucania pewnych relacji, czy może nie jest też pewnym sensie przeszkodą, która może panu utrudnić życie, ale zachęcamy do tego, żeby na spokojnie o tym pomyśleć. Dziękujemy za pana telefon.
1: Dziękujemy, panie Adamie. 22 44 44 044 to telefon do studia.
0: Tak, i nim przejdziemy do następnej osoby, która czeka na rozmowę z nami, to w dwóch słowach warto powiedzieć, że właśnie rozmowa z panem Adamem tutaj pokazała następną ważną sprawę, jeśli chodzi o profilaktykę zdrowia psychicznego. To jest z jednej strony umiejętność elastycznego dostosowywania się do trudnych warunków, w których się znajdujemy. To jest bardzo ważna sprawa. To mogą być warunki naprawdę różne. Może to być choroba, wojna, może to być zmiana cywilizacyjna, może to być rozwód i tak dalej. Jeśli pojawia się, czyli proporcjonalnie, sztywność proporcjonalna pojawiająca się do zmiany, uniemożliwiająca takie zdrowe dla siebie, adaptacyjne radzenie sobie z relacjami, jest bardzo ważnym sygnałem, że powinniśmy zadbać. I to jest właśnie ten element profilaktyki. To trochę tak, jakbym powiedział, że zauważam u siebie w ciele pewną sztywność. Trudno mi się tak schylić, trudno mi się dostosować do samochodu na przykład, który jest za niski. Jakoś tak krzesła stają się coraz mniej wygodne, te współczesne. I jak zaczynam widzieć coraz więcej takich przeszkód w mojej elastyczności w życiu, w ciele, to znaczy, że powinienem się skontaktować z fizjoterapeutą. Tak samo jest z tą taką sztywnością emocjonalną.
1: Zadzwonił do nas też pan Jarosław z Poznania. Dobry wieczór, panie Jarosławie. Witamy na antenie i bardzo dziękujemy za cierpliwość, bo pan chwilę czeka.
6: Dobry wieczór, witam państwa. Ja dzwonię do państwa z takiej sprawy, bo... Halo, słuchasz?
1: Tak, słyszymy pana.
6: Miałem taką sytuację, że pochowałem mojego ojca na raka wątroby po 2 latach choroby. Mama też chorowała dosyć poważnie, wyciągnęłem ją z apatii. I własna rodzina, że tak powiem, z jednej i z drugiej strony po prostu nie wykazała się, przepraszam, nie wiem, czy mnie dobrze słychać, pewnym zainteresowaniem, przepraszam, że tak mówię w cudzysłowie, tak? I moje pytanie jest takie, tutaj pan poprzedni słuchacz też to wykazał, że po prostu relacja interpersonalna jest chyba istotną rzeczą, fundamentem w dzisiejszym świecie, że tak powiem, bo mam wrażenie, że to zanika gdzieś tam. Tak jak...
1: No. Tak, słyszymy pana. Pana pytanie brzmi, czy relacje interpersonalne są...
0: Właśnie chcielibyśmy...
6: Że po prostu mam takie wrażenie, że sztuczna inteligencja pewne rzeczy po prostu... jak to powiedzieć, przepraszam, tu brakuje mi słowa, już mówię, że po prostu to jest jakby zastępują relację interpersonalną. Natomiast ja tak jak mówię, no moją mamę wyciągnąłem z głębokiej apatii, że tak powiem, bo chorowała też bardzo istotnie. Mój tata zmarł na raka wątroby po 2 latach. Się nie pożegnała z własnym mężem po 35 latach w związku, a rodzina po prostu wykazała się z pełną brakiem zainteresowania jedna i druga strona, z mojego ojca i mojej mamy. Nie? Ja tylko po prostu mam takie wrażenie, po prostu, że czasami jest taka pustka. No, przepraszam.
0: Panie Jarosławie, przykro nam, że doświadczył pan, słyszymy, że doświadcza pan też jakichś takich trudności, rozczarowania, jeśli chodzi o wsparcie innych osób. Rzeczywiście wsparcie bliskich jest bardzo potrzebne, ale nie zawsze bliscy z różnych powodów tego wsparcia dostarczają. Natomiast ponieważ pan zadzwonił do nas jakoś, chcielibyśmy pana pozostawić w pewnym sensie zaopiekowanym, dlatego ja bym chciał podać panu numer telefonu, taką infolinię, pod którym może pan zadzwonić. To jest Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w kryzysach różnego rodzaju, a te doświadczenia, o których pan mówi, jednak są dość istotne, żeby się nimi zaopiekować.
6: Przepraszam, bo ja jestem emocjonalnie, że tak twardo stoję po ziemi i z tego, no ale czasami są takie rzeczy, że człowiek gdzieś tam potrzebuje takiego po prostu. Czasami, no, chociaż ja jestem, stoję twardo, że tak powiem, i jestem, że tak powiem, twardo na ziemi emocjonalnie i wszystko, że tak powiem, i wszystko, ale czasami człowiek ma takie coś, że po prostu, no, dwójka rodziców nagle zachoruje i to też nie jest prosta sprawa.
0: Wie pan, jeśli chodzi o kondycję psychiczną, to zazwyczaj ona dotyczy, te trudności związane z naszym funkcjonowaniem psychicznym, zazwyczaj dotyczą twardych ludzi. I o to chodzi, że jak człowiek twardo...
6: W cudzysłowie mówię twardy, ja to mówię, że tak, no, no, no.
0: No nie ma za co przepraszać. Natomiast chodzi o to, że oczywiście trudno mi powiedzieć, jaki jest kontekst pana historii, natomiast słychać rzeczywiście, że ma pan w pewnym sensie jakieś niezadowolenie, jakiś żal do osób jakiejś z rodziny, rozumiem, tak? Którzy nie stanęli na wysokości
6: zadania. Tak, mamy, że po prostu nie wykazali się zainteresowania, tak, jak mama chorowa.
0: I to poczucie jest też pewnym takim symptomem, takie poczucie rozczarowania, czasami takiego smutku, który może się pojawić. Czasami jest to zupełnie naturalne i nie ma żadnego. My tutaj nie mówimy o żadnym w jakimś takim wymiarze chorobowym, ale warto byłoby porozmawiać o swoim świecie wewnętrznym z kimś, kto się tym specjalizuje. Dlatego chciałbym pana zostawić jednak z taką zachętą. Tak. Nie tylko dla pana, też dla innych słuchaczy. Podajemy numer telefonu na infolinię. To jest 870 22 22. To jest Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych. Lub taki kryzysowy telefon zaufania też dla osób dorosłych. To jest 116 123. Warto czasami po prostu właśnie nie dlatego, że sobie nie radzimy, ale dlatego, że chcemy o siebie zadbać, porozmawiać o tym, co się w naszym świecie wewnętrznym dzieje. Panie Jarosławie, czy pan ma do nas jakieś pytanie jeszcze?
6: Nie, chciałem podziękować, że państwo odebraliście telefon i dobrego wieczoru życzyć i zawsze jak coś, to najwyżej zawsze będę.
0: Bardzo dziękujemy, że pan zadzwonił. Dziękujemy, wszystkiego dobrego.
1: W każdą niedzielę po 22 jesteśmy tutaj. dobraterapia@opatok.fm to adres mailowy, na który można do nas pisać przez cały tydzień. Również znajdą państwo nas w mediach społecznościowych. Też warto podkreślić, że różnego rodzaju telefony zaufania znajdą państwo w opisie do naszej audycji. Tam zawsze jest lista przy też różnych tematycznych dla osób w żałobie, dla osób, które wspierają dzieci i młodzież, czy dla dzieci i młodzieży w kryzysie, więc odsyłamy państwa tam, bo rzeczywiście cała ta lista się tam znajduje i warto z tego korzystać.
0: A my, dążąc do takiego podsumowania tego, o czym mówimy, chcielibyśmy tak jakoś pewnym sensie skompletować, pozbierać te wypowiedzi państwa, które były szalenie ważne i bardzo sobie cenimy to, że państwo do nas dzwonicie, piszecie w mediach społecznościowych w ten sposób, będąc z nami w kontakcie. Otóż dzisiaj rozmawialiśmy na temat tego, w jaki sposób możemy się zorientować, jak się mamy, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne, że łatwiej jest nam mówić o zdrowiu fizycznym, ale trochę trudniej o zdrowiu psychicznym, dlatego tym bardziej się cieszymy, że państwo dzwonicie, że zabieracie głos w tej sprawie. To pokazuje, że temat zdrowia psychicznego jednak jest coraz bardziej dostrzegalny i potrzebujemy więcej o tym rozmawiać. Natomiast państwa głosów słychać było takie podsumowanie, zrobiłem w głowie, że tak, jeden z elementów bardzo ważnych związanych z taką uważnością na to, jak się mamy, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne, no to jest to, że się nagle coś zmienia w naszym życiu. Czyli nasza słuchaczka, która śpiewa w chórze, mówiła o
1: Pani
0: tym,
1: Anna, tak.
0: Mówiła o tym, że właśnie od lat jakoś funkcjonowała w sposób dla siebie charakterystyczny i od jakiegoś czasu coś się zmieniło. Czyli ta zmiana, która nagle się pojawia w naszym sposobie przeżywania emocji, naszym sposobie radzenia sobie z różnymi trudnymi zjawiskami, na przykład ze snem, czyli sen nagle zaczyna się, widzimy różnicę, pojawiają się trudności z zasypianiem albo zbyt długo śpimy i nie mamy energii do życia. Pojawiają się trudności z budowaniem, byciem, utrzymywaniem relacji. To jest jakby ten element. Trochę rozszerzyłem wypowiedź pani Anny. Druga sprawa, po której też możemy się zorientować, że warto się skontaktować ze specjalistą, poszukać więcej wiedzy, jakoś eksplorować ten temat, to jest charakterystyczna sztywność, która się może pojawiać. Taka sztywność w umyśle. Tak jak w ciele mięśnie mogą się usztywnić, tak też umysł czasami się usztywnia i trudno jest nam zaakceptować różne rzeczy. I to mogą być zmiany technologiczne, ale też to mogą być decyzje dzieci, decyzje rodziny, sąsiadów, polityczne kwestie mogą powodować, że pewnego rodzaju sztywność staje się tak bardzo dojmująca, że ona zabiera mi radość życia, zabiera mi umiejętność funkcjonowania w taki zdrowy dla siebie sposób. To jest też szalenie ważny element, na który warto zwrócić uwagę. No i wreszcie taka trzecia sprawa, o której też trzeba by powiedzieć, że zdrowie psychiczne w żadnym wypadku nie wiąże się z brakiem doświadczania nieprzyjemnych emocji. Czyli nieprzyjemne emocje, takie jak smutek, złość, rozczarowanie, brak zgody na pewne rzeczy, które się dzieją wokół nas, że to, że my doświadczamy tego wszystkiego, w żadnym wypadku nie świadczy o tym, że zmagamy się z jakąś trudnością psychiczną. Natomiast jeżeli zauważamy u siebie takie zjawisko, że nie zgadzamy się na to wszystko, co się wokół nas dzieje, ale jednocześnie to powoduje, że my w znacznym stopniu tracimy zdolność do przeżywania radości z innych obszarów życia. Czyli jeżeli zauważamy, że nasz umysł zaczyna tak bardzo wąsko koncentrować się tylko na niektórych aspektach i to są te, które nam bardzo trudno zaakceptować i przestaje widzieć cały szereg innych, które do tej pory sprawiały nam radość życia. To jest wtedy bardzo ważny sygnał, pokazujący, że powinniśmy się zastanowić nad tym, dlaczego mój umysł, to jest bardzo ciekawe też z poznawczego punktu widzenia, dlaczego mój umysł nie jest w stanie przestać widzieć te elementy, które są dla mnie szkodliwe, a przestaje widzieć cały szereg innych, które byłyby dla mnie dobre. Trochę tak, jakbym z jakiegoś powodu zaczął wybierać do jedzenia produkty, które mi bardzo nie smakują i nie byłbym w stanie znaleźć, zobaczyć żadnych tych innych, które do tej pory powodowały, że miałem radość życia. To by znaczyło, że coś się dzieje. I w tym sensie powinniśmy z taką ciekawością podejść do tematu zdrowia psychicznego. I ostatnie zdanie w ramach tego podsumowania to jest tak, żeby też zwrócić uwagę na to, jak często w relacjach, najczęściej w relacjach się pojawia, jak często dążę do tego, żeby mieć rację, nawet jeśli nieustannie w ramach tej racji poświęcam relacje. Różne relacje poświęcam, żeby tylko mieć rację. Może się okazać, że ten proces jakby sam w sobie jest szalenie zagrażający i to też jest coś, co powinno spowodować, że zaświeci nam się lampka, że warto się tej sprawie przyjrzeć.
1: A jeśli jestem osobą, której ta radość życia nie towarzyszyła wcześniej, że nie ma tej zmiany?
0: To wtedy trzeba by się przyjrzeć sprawie jakoś bardziej, bo nie wiem, co to oznacza, bo może tak być, że...
1: Mamy różne temperamenty. Są osoby, które bardziej właśnie znajdują jakąś ulgę w na przykład narzekaniu.
0: To znaczy, jeśli to jest tak, że ten mój sposób przeżywania jest taki sam od lat, nie zmienił się i jest mi z tym dobrze.
1: A, i to jest to właśnie, to założenie, tak? Tak. Czyli czy jestem w komforcie, w dobrostanie, jestem, jak przeżywam.
0: Jeśli mnie to nie wyniszcza, tak? To jest to, jeśli to nie powoduje, że ja ponoszę pewne koszty albo inni ze mną.
1: To jeszcze na sam koniec zapytam cię, jak dbać o swoją kondycję psychiczną? Czyli jak zadziałać profilaktycznie? Mamy dosłownie 2 minuty.
0: Zawsze w takich sytuacjach numerem 1 będzie sen, czyli żebyśmy z bardzo dużą pieczołowitością przyglądali się temu, jak sypiamy, ponieważ takie koncentrowanie się na tym, żeby przywrócić bardzo często ten rytm okołodobowy, i tutaj ukłon do pana Jarosława, który mówił o tej technologii, rzeczywiście ta technologizacja, w której jesteśmy, powoduje, że my tracimy umiejętność zachowania tego rytmu okołodobowego. I to bardzo zaburza nasz sen, więc ja bym w kontekście zdrowia psychicznego przede wszystkim zadbał o sen, dlatego że dobry sen powoduje, że nasz organizm z większością trudności radzi sobie sam. I druga sprawa to jest, kiedy zaczynam się bać, że mogę potrzebować pomocy specjalisty. Gdybym się wtedy bardzo poważnie zastanowił, dlaczego tak jest, że na samą myśl, że mógłbym z kimś pogadać, usztywniam się i mówię, że ja tego nie potrzebuję, bo jestem twardy. Bo przecież jakbyśmy powiedzieli, słuchaj, może chciałbyś zrobić przegląd zębów u dentysty, to jakoś się nie denerwujemy, nie czujemy się urażeni. Więc jeżeli mamy u siebie taką obserwację, że czujemy się dotknięci, kiedy ktoś mówi, że może chciałby się skonsultować ze specjalistą, to wtedy to jest taki dobry znak, żeby się zastanowić nad tym, dlaczego tak mam.
1: Bo to jest audycja nie tylko o zdrowiu psychicznym, ale przede wszystkim o profilaktyce zdrowia psychicznego, która dotyczy każdego z nas. Dzisiejszą audycję wydawała Maria Mroczkowska, realizowała Jana Cech. Bardzo wam dziękujemy. To była audycja Dobra Terapia. My słyszymy się z państwem za tydzień po 22.
0: Zuzanna Piechowicz
1: i dr Armen Mehakian. Już za chwilę informacje Radia Tok FM, a zaraz po nich seks audycja.
7: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, to lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
8: Tok 9.
9: Wracając jeszcze do prezesa Piesiewicza, to zapytanie do ABW, a właściwie prośbę o szkolenie, wysłał 17 października, to był piątek. Natomiast umowa została podpisana z Zonda Krypto, której nazwa, tak jak pan powiedział, w tym dokumencie nie padła, 22 października. Więc chyba jest jasne, po co Piesiewicz wystosował ten dokument do ABW, żeby w chwili, kiedy firma ta zwinie żagiel, pomachać opinii publicznej tym dokumentem, jak to zrobił na poniedziałkowej konferencji. To ma takie ładne określenie w języku polskim. Tak, ja jego uszyję. Dupokrytka po prostu.
10: Dziękuję, że pani to powiedziała, bo to jest jedyne słowo, które mi się tutaj chciałem użyć, ale to jest najbardziej właściwe słowo tutaj, bo to jest dupokrytka, a jednocześnie jak zobaczymy tą treść tego pisma, to dupokrytką nawet przestaje być, bo tam on de facto nie zapytał o tę giełdę.
7: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Iran chce wprowadzić opłaty w ciśnienie Ormus wymierzone w koncerny korzystające z podwodnych kabli. Zwiększa się ryzyko chińskiej inwazji na Tajwan, tak uważają niektórzy doradcy Donalda Trumpa. Przybywa chętnych do wyprowadzki z metropolii do mniejszych miejscowości, te jednak nie zawsze są na to gotowe. Filip Kekusz, informacje TOK FM. Iran zamierza iść za ciosem i uderzyć w światowe koncerny technologiczne, podaje telewizja CNN. Zachęcony skutecznym zablokowaniem ciśniny Ormus, Teheran chce teraz wprowadzić opłaty za korzystanie z podmorskich kabli położonych na dnie tej drogi wodnej. Grozi też zakłóceniami, jeśli globalne firmy się nie podporządkują. Sprawie przygląda się Grzegorz Kozioł.
2: Amerykańska stacja przekazała, że plan pobierania opłat był omawiany w ubiegłym tygodniu w irańskim parlamencie. Rzecznik Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej zapowiedział na platformie X, że takie opłaty zostaną wprowadzone. Media związane z korpusem informowały, że firmy takie jak Google, Microsoft, Meta i Amazon musiałyby przestrzegać irańskiego prawa, a operatorzy kabli podmorskich musieliby uiszczać na rzecz Iranu opłaty licencyjne. CNN zaznaczyła, że niektóre ze wspomnianych firm rzeczywiście zainwestowały w kable znajdujące się w ciśnienie Ormus i w Zatoce Perskiej, ale nie jest jasne, czy przebiegają one przez wody terytorialne Iranu. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
1: Niektórzy spośród bliskich doradców prezydenta USA Donalda Trumpa obawiają się, że niedawna wizyta amerykańskiego

0: odbieranie mu znaczenia jest kwestią i przyjemności, i kwestią takiej satysfakcji życiowej, jakości życia, jest kwestią związaną ze zdrowiem, jest kwestią związaną z relacjami. Natomiast rzeczywiście w takich skrajnych sytuacjach może dochodzić do sytuacji, w której seks staje się czymś, na co zwracamy uwagę przede wszystkim, a nie jako element naszego życia, to jest jedna rzecz, albo jako taka forma antidotum na wszystko, na trudne relacje, na trudność w takim swoim codziennym poczuciu własnej wartości, albo na tym, w jaki sposób budujemy relacje, czy też nawet na wszechobecnych artykułach, podcastach, a propos, filmach, reklamach, i takiego, takim poczuciu, że seks nas otacza, seksualność nas otacza, że seksualność nie tyle staje się integralną częścią życia człowieka, co trochę zaczyna w tym życiu dominować, albo gdzieś ta równowaga może się zachwiewać.
1: A nie masz takiego poczucia, że dziś częściej ten seks, przez te narzędzia, o których mówisz, jest źródłem porównań? Czy ten seks jest ustawicznie porównywany do? No i tutaj cały szereg tych elementów, które ty wymieniłaś.
0: Tak, to prawda. Myślę, że zgodziłabym się z tym, że gdzieś przez to, że dużo rozmawiamy, dużo mówimy, opowiadamy o seksie i seksualności człowieka, no to z jednej strony osiągamy ten efekt, że więcej mówimy, rozmawiamy o seksualności również w naszych relacjach, więcej się zastanawiamy nad własną seksualnością i to dobrze, ale z drugiej strony może się pojawić taka paradoksalna reakcja, że przesytu i takiego poczucia, że już mam dość tego i dość mam takiej presji na seksualność, dość mam takich oczekiwań, że każdy z nas teraz poza licznymi zadaniami, które ma w życiu, musi się skupiać nad rozwojem własnej seksualności. A co jeżeli dla mnie ta seksualność nie ma takiego dużego znaczenia i nigdy nie miała? Czy musi? Czy coś jest ze mną nie tak? Czy ja powinnam teraz jakoś przewartościować swoje życie, skoro ważniejsze jest dla mnie na przykład, nie wiem, sport, czy książka, czy film, czy praca, czy spotkanie z przyjaciółmi? Więc to jest jedna rzecz i to porównywanie się, o którym ty mówisz, jest myślę trochę taką pochodną, że jeżeli słyszymy o tym, że seksualność jest jedną z najważniejszych sfer życia człowieka, to zaczynamy się zastanawiać, czy my też tak mamy, a jeżeli tak nie mamy, to czy to oznacza, że coś jest z nami nie tak i musimy to zmieniać albo jakoś to modyfikować, jakoś dostosowywać się do takiej narracji ogólnej i takiej panującej czy w mediach, czy nawet w takich rozmowach ze znajomymi gdzieś w takim powszechnym small talku, nazwijmy to. Ale też mam poczucie, że przez to, że my mamy dużo łatwiejszy dostęp do wiedzy o seksuologii, seksualności, to też może się okazać, że rzeczywiście z jednej strony łatwiej nam na ten temat rozmawiać, ale znowu ryzyko tutaj widzę, że mamy dostęp do większego zjawiska takiej popseksuologii, czyli takiego powierzchownego, uproszczonego i często opartego o własnym przekonaniu, a nie o naukę i wiedzę merytoryczną, wizji seksualności i tego, jak ta seksualność powinna wyglądać.
1: No właśnie, ja też mam takie poczucie, że z jednej strony mamy wiedzę i to na pewno jest coś, co buduje potencjał, wiedza to siła, świadomość to coś, co jest niezwykle istotne w takiej dyskusji o zdrowiu, ale z drugiej strony wszechobecne media społecznościowe, pornografia, tworzą pewien rodzaj presji, która może nie jest aż tak wprost wyrażona, bo jeżeli ja oglądam czy podglądam seksualność innych,

0: innych, to siłą rzeczy zaczynam się porównywać. Ale wracając do badania, dlaczego powiedziałem, że to jest dość specyficzne, bo rzeczywiście mamy coraz więcej badań, które potwierdzają, że wzrasta poziom niezadowolenia z własnego ciała. Pojawia się coś takiego jak lęk seksualny, poczucie niedopasowania, poczucie właśnie, że bardziej potrzebuje coś odegrać w tym seksie, niż ten seks poczuć. I może to nie jest aż tak wprost przekazane, ale na przykład w tych naszych dyskusjach, na przykład w seks audycji o pornografii, że pornografia jest fantazją o seksie, a nie skryptem. A jeżeli ja jednak w sobie mam takie przekonanie, że to będzie najlepsza forma seksu, to dość często jestem skazany na to, że będę to przeżywał właśnie cały czas ustawiczną niewłaściwość tego seksu.
1: Niewłaściwość i też takie niedopasowanie tej seksualności do potrzeb, bo dokładnie tak jak powiedziałeś, że ten skrypt, który funkcjonuje w pornografii, on dla części osób może być satysfakcjonujący, nawet jeżeli stanowi taki scenariusz potencjalny dla własnego życia intymnego. Ale dla dużej części z nas ten schemat, który oglądalibyśmy w pornografii, on nie będzie wcale ani jakoś szczególnie podniecający, ani szczególnie satysfakcjonujący. Będzie właśnie, no, jeśli zabawą na poziomie odgrywania ról, i to jest traktowane w ramach jakiejś atrakcji, w ramach urozmaicenia, no to okej. Ale jeżeli gdzieś zaczynamy nabierać przekonania, że taka pornografizowana czy upornograficzniona wersja seksu to jest ten najbardziej optymalny schemat aktywności seksualnej, to dla wielu z nas może się okazać, że dojdziemy do przekonania, że seks wcale nie jest taki satysfakcjonujący, jest męczący, jest fizycznie obciążający, nie daje odczucia relaksu, nie daje odczucia błogości, daje uczucie presji, daje konieczność uzyskania kolejnych form sprawności, albo że nasze ciało nie jest zdolne do tego, żeby temu oczekiwaniu sprostać. A ten komfort, który wypływa z aktywności seksualnej i ta błogość, która ma towarzyszyć aktywności seksualnej, jakakolwiek by ona nie była, czy to byłby slow sex, czy to byłby szybki seks na pralce, czy to byłby seks, który jest intensywny, dynamiczny, czy to jest seks taki waniliowy, który gdzieś jest pełen czułości i takiego głaskania i delikatnego dotyku. Więc przede wszystkim tutaj zwracamy uwagę, że jak na jakikolwiek byśmy ten aspekt seksualności się nie zdecydowali, to co on ma nam przynieść wszystkim uczestnikom tego aktu, to jest to uczucie przyjemności, to jest to uczucie błogości, odprężenia, które zyskujemy po aktywności seksualnej. I w momencie, kiedy zaczyna nas otaczać taka aura przesytu też tymi bodźcami seksualnymi i takimi aspektami związanymi cały czas z taką seksualnością bardzo taką właśnie opartą gdzieś na formule pornografii, to może się okazać, że trochę nam to zaczyna nawet do pewnego stopnia brzydnąć.
0: I tutaj się pojawia takie pytanie, bo trudno się z tym stwierdzeniem nie zgodzić, że to przeżycie jest najczęściej kluczem do satysfakcji, a ocena to jest jednak niebezpieczna kategoria, bo tutaj mogę być albo lepszy, albo gorszy. Oczywiście może być lewarem samooceny, ale patrzę też na to w takiej perspektywie gabinetu. Oczywiście ona jest bardzo specyficzna. Twojego, mojego gabinetu, przychodzą osoby, które mówią, że mają nazywają tą seksualność, że mają jakby słabą tą seksualność, że niewystarczającą tę seksualność, że pojawiają się takie kategorie automatycznie, że coś nie tak jest z ich przeżyciem. I w trakcie rozmowy dla mnie podstawową rzeczą jest zdefiniowanie, co to by było to właściwe przeżycie. Bo właśnie to wyprodukowanie tego poczucia niewłaściwości moim zdaniem staje się dość powszechne, bo patrząc na to, jak, nie wiem, budowane są nie reklamy dotyczące seksualności, właśnie ta pornografia z jednej strony, że jest cały czas takie, że mogłoby być lepiej. Że nigdy nie ma wystarczająco dobrze.
1: Mogłoby być lepiej, nigdy nie jest wystarczająco dobrze, ale też, że być może jest inaczej niż ja lubię. A inaczej niż ja lubię, no ponieważ no to może ja źle lubię. Może ja lubię coś, co jest nudne, może ja lubię coś, co jest jakoś mało modne albo mało nowoczesne.
0: Co nie jest instagramowe.
1: Tak, co jest mało instagramowe, co jest mało takie, mało pokazujące mnie jako osobę ekscentryczną, ekscytującą, podniecającą, fascynującą, czy nowoczesną, sprawną kochankę czy kochanka. A w momencie, kiedy zaczyna nas ta seksualność tak bardzo mocno osaczać i zaczyna pojawiać się cały czas takie poczucie, że my musimy więcej czasu poświęcać na to, żeby ta nasza seksualność była nowoczesna, była modna, to może się okazać, że tracimy z jednej strony siebie w tym akcie seksualnym, ale z drugiej strony tracimy to, do czego ta seksualność jest nam dana, czyli do jednak czerpania tego odprężenia, błogości, przyjemności, satysfakcji, a traktujemy to jako kolejny obszar do rozwoju, do podnoszenia sobie poprzeczki, do formułowania jakiegoś rodzaju oczekiwań od siebie, czy od naszych partnerów, czy partnerek. I przez to też może się okazać, że w momencie, w którym my funkcjonujemy w takim świecie, to gdzieś wytracamy ten taki własny, intymny świat i gdzieś zaczynamy podążać za jakąś modą, za presją, za oczekiwaniami nowoczesnego seksu.
0: No, jeżeli popatrzymy na to w tej perspektywie, to mnie się zapala czerwona lampka dotycząca jakby zagrożeń takiego schematu, bo zaczęliśmy o tym mówić i myślę, że jedną osobę do naszych gabinetów to doprowadziło, czyli to ustawiczne poczucie bycia niewystarczającym. Jak ty to widzisz w perspektywie objawów, może objawów psychiatrycznych,

0: wchodzi, przychodzi pacjent i mówi, że wszystko wie. Przeczytał wszystkie poradniki, słucha podcastów, ale im bardziej chce być dobrym partnerem seksualnym, tym większy ma poziom niepokoju. I skupia się na samych technikaliach, a nie widzi tego, co ty powiedziałaś wcześniej, tej bliskości. I pojawia się jakieś przemęczenie, zmęczenie tym seksem, ale też pojawia się jakieś poczucie nieadekwatności, bo nie dostaje tego, czego pragnę. Tak realnie przecież wszystko robię dobrze, ale jednak nie mam tego połączenia, nie mam tej bliskości. Tak jak mówisz, skupienie się na przykład na technice, na performansie, to prosta droga do tego, żeby pojawiły się różne problemy. No bo jeżeli ja jestem ustawicznie napięty, noszę w sobie lęk przed oceną, cały czas się obserwuję podczas seksu, czy właśnie spełniam te kryteria, czy dobrze wykonuję tę technikę, próbuję to uzyskać również tę ocenę od osoby partnerskiej, pojawia się jakaś nadmierna kontrola, no to autostrada do problemów seksualnych.
1: Do problemów seksualnych i też do tego, żeby ta seksualność stała się jakimś takim obowiązkiem albo kolejną areną do wykazywania się, a nie do przeżywania. I to jest też moim zdaniem taki ważny element, który może czasem stanowić zagrożenie z tego takiego ciągłego, z takiej ciągłej potrzeby rozwijania swojej sztuki miłosnej. Bo oczywiście jest tak, że to, co robimy w łóżku, to jak się kochamy, zależy i od naszej wiedzy, od naszego doświadczenia, jasne. To nie jest też tak, że jest nam to dane, my wielokrotnie tak po prostu, że się z tym rozwijamy i tak po prostu rodzimy i gdzieś w pewnym momencie ta część mózgu się nam aktywuje i tak po prostu już wiemy, co nam sprawia przyjemność i jak powinniśmy się w tym seksie zachowywać. Więc tak oczywiście nie jest. Natomiast tutaj ta równowaga jest bardzo ważnym elementem, żebyśmy właśnie nie wkroczyli na tę ścieżkę pod tytułem po to, żeby zyskać status i wiedzę i umiejętności, które pozwolą nam budować poczucie własnej wartości nad tym, jakiego rodzaju aktywności seksualnej, pozycje jesteśmy w stanie realizować w łóżku, albo że oceniamy osobę, z którą uprawiamy seks, że czy jest to osoba, która potrafi sprostać naszym oczekiwaniom, czy może nie potrafi im sprostać i w związku z powyższym, no na przykład, nie wiem, należy szukać kogoś innego, to w tym momencie tracimy taki ważny obszar więzi, którą pomaga nam seksualność i seks stworzyć. I kiedy tak nasycamy się tymi treściami gdzieś, które obserwujemy, czy w mediach, czy w takich głównego nurtu, czy w mediach społecznościowych, gdzie cały czas ktoś mówi o tym, jak ta seksualność powinna wyglądać, to wiesz, mimo tego, że ja zajmuję się zawodowo seksuologią i no jest to taki obszar, w którym się rozwijam, czytam, analizuję badania naukowe, to ja już czasami mam dość tego takiego przekazu, który wypływa z mediów społecznościowych, w których no jest cały czas to pokazywanie takiej waniliowej, cukierkowej seksualności i cały czas takie krążenie wokół tego, że bez seksu nasze życie no właściwie traci smak.
0: Rzeczywiście też mam takie poczucie, że ten seks ma teraz bardzo wiele różnych obostrzeń, jak ma wyglądać. To przeżycie musi być idealne. To pomiędzy pornografią a komedią romantyczną to zawsze jest coś bardziej. I ten seks nas powszedni nagle okazuje się, że no właśnie, no jest jakiś wyblakły, bo właśnie nie ma tych kolorów Instagrama czy intensywności pornografii. I myślę, że też właśnie pójście w taką kategorię, że koloryzowanie za wszelką cenę, szukanie bodźców, nie z zaciekawienia, tylko z presji, przynosi więcej złego niż dobrego. I w całej tej dyskusji o seksualności też jakby warto na to zwrócić uwagę. Ty mówisz o tym balansie

0: że oczywiście wiedza jest istotna, wiedza jest bazą, techniki to skuteczna podpowiedź, ale to jest też opowieść o tworzeniu takiego, no właśnie, idealnego przeżycia, że to jest, że my zapraszamy idealną aktorkę czy idealnego aktora do naszego cudownego seksu, a nie widzimy tej osoby jako osoby, dla której ta seksualność może być inna, gdzie indziej mogą być też te elementy przyjemności rozłożone. I też, co o czym mówiliśmy niedawno w seksaudycji, o tych kwestii funkcji, o tym, co kto i czego szuka w tej seksualności i może bez zadania sobie tego fundamentalnego pytania o funkcję, co właśnie się dzieje w tej seksualności. Te narzędzia, no oczywiście są, oczywiście dają jakiś rodzaj pobudzenia, jakiś może rodzaj właśnie tego spełnienia, ale nie ma tam tego sensu w tym. Nie ma tego elementu, który często jest przeżywany jako ten właśnie, że to jest dobre miejsce, dobry czas i dobre przeżycie.
1: Ja też mam takie czasami poczucie, że może nastąpić takie przekonanie, że seksualność jest czymś takim, co powinniśmy mieć od razu na bardzo wysokim poziomie. Myślę, że rzadko w tych przekazach podkreśla się rolę czasu, wieku, jako takiego pozytywnego aspektu związanego z rozwojem seksualności. Że trudno jest oczekiwać od siebie na różnych etapach życia świadomości, która jest typowa dla osoby, która uprawia seks od nastu czy od kilkudziesięciu lat, albo kiedy w momencie, w którym z drugiej strony pojawia się dużo obowiązków w naszym życiu, dużo oczekiwań, dużo stresu, dużo napięcia, to może się okazać, że my na ten seks po prostu autentycznie nie mamy siły. I to nie dlatego, że zaczyna nasze ciało chorować, nie dlatego, że zaczyna nasze ciało przeżywać jakiegoś rodzaju objawy patologiczne, tylko dlatego, że mamy taki okres w życiu, kiedy inne rzeczy stają się ważniejsze, kiedy inne rzeczy stają się kluczowe. I z jednej strony zarówno to danie sobie przestrzeni, czasu na rozwój seksualny, na poznawanie własnego ciała, na tego czasu na taką spokojne eksplorowanie naszej seksualności i naszego ciała, ale z drugiej strony danie sobie na przykład takiego przyzwolenia na to, żeby przez jakiś czas tej seksualności nie było, albo żeby ta seksualność akurat w tym momencie życia, akurat w tym czasie, w tym momencie w relacji, inne rzeczy stają się ważniejsze i na przykład priorytetowe dla nas obojga i to też jest w porządku i wokół tego też nie ma niczego ani zdrożnego, ani patologicznego. To nie oznacza, że coś złego dzieje się z tą relacją. To nie oznacza, że nie spełniamy tych instagramowych oczekiwań. To nie oznacza, że dzieje się coś, to na przykład od razu powinniśmy mieć taką presję, że no musimy coś z tym zrobić, że musimy na siłę teraz jakoś to korygować.
0: Ale może być to też sygnałem, bo ja zakładam, że jak jest ten performance, to on potrafi nieźle zmęczyć, ale ten element bliskości, o którym wcześniej mówiliśmy, zakładam, że może funkcjonować na różnym poziomie, bo oczywiście dla mnie intensywność jest taką miarą i ktoś mówi o intensywnym seksie, bardzo złożonej tej aktywności seksualnej, ale pytanie, co my definiujemy jako seksualność i bliskość, to też wydaje mi się dość ciekawe w tej dyskusji pytanie, bo tak jak mówisz, może nastąpić jakiś rodzaj z różnych powodów, zmęczenia, etapów w życiu, emocji, no, jak ta intensywność zmniejsza się. Tylko pytanie, gdzie jest właśnie ta granica, prawda? Bo może ona się zmieścić właśnie dlatego, że my nie potrafimy wytworzyć tej bliskości.
1: To, Okej, ale z drugiej strony zobacz, że może być tak, że w życiu każdej pary są różne momenty i są różne etapy. I ważne jest to, żeby też uwzględniać takie momenty, kiedy ta seksualność akurat, nie wiem, jesteśmy świeżo po bardzo intensywnym okresie zdrowotnym, albo pojawiła się jakaś trudność w postaci choroby, albo trudność w postaci straty, albo nie wiem, pojawienie się dziecka, albo kwestia jakiegoś bardzo takiego nerwowego okresu w życiu, z jakiegokolwiek powodu. I to wcale nie oznacza, że my teraz na siłę powinniśmy dopychać kolanem do naszego grafiku seks, ponieważ jeżeli nie pojawia się on raz w tygodniu, to oznacza, że no nie spełniamy jakichś kryteriów i staje się on czymś że w tym momencie no, dokładamy sobie jakiś kolejny obszar, w którym który nas powinien zaniepokoić. Może się okazać, że ta bliskość i bycie ze sobą to jest ten moment, kiedy wystarczy, że trzymamy się za rękę albo sobie siedzimy razem na kanapie i czytamy książki, czy sobie jemy coś razem, czy idziemy na spacer. Ale może być też tak, że na przykład mamy taką potrzebę, żeby pobyć przez chwilę samemu albo żeby gdzieś dać sobie przestrzeń na to, żeby zastanowić się nad tym, co się dzieje ze mną, co się dzieje z moim ciałem. Niekoniecznie musimy cały czas być bardzo blisko w relacji, żeby mieć bliskość, bo to też ważne jest to, na ile my jesteśmy, jaką my mamy konstrukcję. Nie każdy z nas jest tak ma, i potrzebuje i oczekuje od siebie czy od osoby partnerskiej, partnera, partnerki, tego, że będziemy cały czas tak ze sobą, cały czas informować się, co się dzieje u nas w głowie, co myślimy, co czujemy i cały czas będziemy ten spędzać czas razem. Oczywiście są takie osoby, które tego potrzebują i super, jeżeli tworzą relacje z osobami, które mają potrzebę taką samą i wtedy to jest najbardziej takie komplementarne, ale może być też tak, że w relacjach pojawia się taka potrzeba trochę większej przestrzeni, trochę większej i świadomej, podkreślam, i też omówionej w relacji. I to też nie jest nic złego, o ile rzeczywiście wiemy, z czego to wynika i jaką potrzebę w ten sposób próbujemy zaspokoić.
0: I tutaj kluczem jest świadomość, bo znowu wrócę do gabinetu. Zdarza się, że pod tym efektem, to znaczy tym, że ten seks ma być i ma być według w określonej formie, kryje się, czy za tym można ukryć pewne wyzwanie, czy mocniej powiedzieć pewien brak, bo ja mogę być świetnym technicznie obsługującym drugą osobę kochankiem i pytanie na ile właśnie gdzieś dostanę to połączenie, bo ja mogę skupiać. Dla mnie to kojarzy mi się to z tą naszą rozmową o uwodzeniu, że są szkoły uwodzenia, które dają jakąś tam podstawę komunikacyjną, jak ustaliliśmy, ale mogą być też źródłem przekroczeń. I tutaj podobnie ja to widzę, że może być właśnie osoba bardzo biegła w technikaliach, a nie zbudować tej kategorii pożądanej jednak w relacji, jaką jest intymność. Tym można bardzo przykrywać, prawda? I z tym pytaniem też o własną ocenę kompetencji, bo jeżeli mówimy o relacjach jednorazowych, ta techniczność może być atutem, bo jestem, mam świadomość, mam umiejętności, ale w dłuższych relacjach intymność często jest kluczem, no jak mówimy o pożądaniu na przykład responsywnym, czyli wzajemne rozpoznanie się. I dla mnie to, co ty powiedziałaś wcześniej, świadomość jest kluczowa, tylko obawiam się, że pójście właśnie w te takie gotowce może też załatwiać na dłuższy czas, czy zakrywać ten deficyt intymności i bliskości.
1: To prawda, może. I dlatego ja tutaj właśnie bardzo zwracałabym uwagę na to, co się dzieje z nami i po co my podejmujemy pewne zachowania i czemu służą różne nasze czynności, które podejmujemy. Oczywiście to nie chodzi o to, żeby cały czas się analizować, kontrolować, oceniać, bo ja muszę być świadoma i świadomy każdego swojego kroku, bo to też jest wykańczające. Ale jeżeli dzieje się coś, co zwraca naszą uwagę, coś, co się powtarza, coś, co może jest inne niż było wcześniej, to może warto zastanowić się nad tym, po co to jest i dlaczego w tym momencie w życiu akurat na to jestem gotowa, gotowy, albo nie jestem gotowa, gotowy. Bo moim zdaniem jednak, i tutaj będę się trzymać tego, że podążanie za tym intensywną seksualnością po to, żeby spełniać jakieś współcześnie promowane standardy intensywnej seksualności jest absolutnie niszczące dla samej seksualności. W momencie, kiedy zaczynamy podążać za tym oczekiwaniem porno, czy różnych treści, które są prezentowane czy w mediach społecznościowych, czy w ogóle w mediach, czy w prasie jakiejś takiej rozrywkowej, to nagle okazuje się, że my ciągle nie jesteśmy wystarczająco dobrzy, że my cały czas musimy się rozwijać i żeby nie to, że możemy się rozwijać, tylko że my cały czas powinniśmy się rozwijać, że my cały czas powinniśmy wiedzieć więcej i mocniej i przeżywać intensywniej. I może się okazać, Robert, zobacz, że patrzymy potem na tak swoje życie i myślimy sobie, no ten nasz seks jest od 10 lat taki sam.
0: I on może być równie dobry, jak spełnia tę funkcję, którą chcemy w niej umieścić. Dzisiaj rozmawiamy o tym, czy seks jest przereklamowany. I tak jak mówimy też o związku. Mówimy też o związku jako o kategorii, która może poprzez seks też dyskutować jakość tego związku. I zdarza się, że osoby mówią o związku poprzez seks. Mamy dobry seks, co może oznaczać w domyśle, mamy dobry związek. Zgadza się z tym przekonaniem?
1: Tak może być. Ja natomiast absolutnie nie zgadzam się z tym, że to od razu oznacza, że mamy dobry związek. Tak może być, że dobry seks, taki, który spełnia kryteria dobrego seksu tak, jak rozumieją to obie osoby, które są w tym związku i które umieszczają i które uzyskują zaspokojenie swoich potrzeb w tym zachowaniu. I jeżeli mamy do czynienia z relacją, którą tworzą dwie osoby, dla których właśnie dobry związek to dobry seks, no to świetnie, to te osoby zapewne stworzą bardzo fajną relację. Może się tylko pojawić pewna trudność w momencie, w którym z jakiegoś powodu wypada ta funkcja seksualna, na przykład czasowo, albo ona ulega ograniczeniu z jakiegoś powodu. Wtedy może się nagle pojawić takie spore tąpnięcie w relacji, no bo jeżeli to główne spoiwo, jakim był seks, gdzieś zaczyna się psuć albo gdzieś przeżywać jakieś trudności, no to co dalej, nie? Co dalej nas łączy? Dlaczego my dalej jesteśmy ze sobą? Czy jesteśmy ze sobą, bo łączy nas jednak coś więcej? Czy jesteśmy ze sobą, czekając, aż ta druga osoba, nie wiem, zrobi coś ze sobą i jej przejdzie? Czy może już należałoby myśleć o zakończeniu tej relacji? Nie chodzi o to, że ja tutaj chcę wartościować któreś z tych rozwiązań, bo ono każde może być dobre albo każde może być złe. Ale też znowu tutaj kluczowe jest, na ile my jesteśmy jakoś świadomi i uczciwi sami przed sobą, ale też przed naszymi partnerami, partnerkami, co jest dla nas istotne w tym seksie, w tym związku i jaką rolę pełni seks i seksualność. I z czego jesteśmy w stanie zrezygnować albo z czego nie jesteśmy w stanie zrezygnować. zrezygnować kosztem, po to, żeby uzyskać coś innego, tak? Bo to nigdy nie jest tak, że ma się wszystko. No, to tak po prostu nie działa. Zwłaszcza w takich relacjach, które już są dłuższe stażem albo które mają ze sobą jakiś bagaż emocji, doświadczeń, to zazwyczaj takie proste nie jest. Ale ja jeszcze jedną rzecz chciałabym podkreślić, bo jak zastanawiałam się nad tym, o czym warto porozmawiać przy takim temacie, to jednak mam taką ochotę, żebyśmy przynajmniej raz na jakiś czas popatrzyli w stronę osób, które nie uprawiają seksu. W stronę osób, dla których ta seksualność jest niedostępna z jakiegoś powodu, czy to z ich decyzji, czy z okoliczności, w jakich się te osoby znalazły, czy to zdrowotnych, czy społecznych, czy zdrowotnych pod kątem fizycznym, czy psychicznym. Ale też na przykład wobec osób, które takiej potrzeby seksualności nie odczuwają. I o tym, że są takie osoby wśród nas, owszem, to nie jest jakaś duża część naszej populacji, ale one też są. I też może się okazać, że osoba, która nawet nie w sensie aseksualności myślę, tylko w sensie takim, że z różnych względów tak moje życie się potoczyło, że nigdy nie nadawałam albo nie nadawałem dużego znaczenia aktywności seksualnej, a teraz nagle wszędzie o tym widzę, słyszę i czytam.
0: I tym bardziej, że może się to też zmienić, bo też mogę wytworzyć w sobie takie przekonanie, że jestem osobą, która bardzo wysoko ten seks stawia właśnie w potrzebach i w przeżyciu, ale na skutek różnych doświadczeń to się może zmienić. I teraz mogę oczywiście przeżywać, co ze mną jest nie tak. Trochę nie biorąc pod uwagę tego, że różne rzeczy wpływają na tę seksualność. I wspomniałaś, no bo oczywiście, jeżeli my mówimy o aseksualności jako pewnej kategorii, to jest jedno, ale z drugiej strony myślę, że właśnie taka presja tego, że to się, znaczy takie oczekiwanie, że to będzie takie samo, to znaczy, że będzie, że w tym życiu jest pewna stała i ona się kiedyś kształtuje i to jest punkt odniesienia, ale ten punkt odniesienia może się zmienić. I też, tak jak mówisz o tym dojrzewaniu i świadomości, możemy gdzieś indziej przełożyć akcent. I to nagle się może okazać, no tak, no ale jak kiedyś tak, teraz nie, to znaczy, że na pewno mam deficyt.
1: Kolejną rzeczą, która jakoś też zwraca moją uwagę, to jest w momencie, w którym wokół naszego zdrowia seksualnego pojawiają się jakieś trudności albo jakieś ograniczenia, to nie masz takiego poczucia, że zaczynamy ten taki popkulturowy seks przeżywać jako to, że świat nam przypomina o naszych ograniczeniach, o naszych trudnościach i nie daje nam od tego odpocząć?
0: Jak najbardziej. Ja myślę, że to wyskakiwanie sprawdź, prawda? 10 punktów, żeby ocenić, czy twój seks jest właściwy, nie jest jakąś presją, bo to jest takie właśnie z takiego treningu, którym, nie wiem, podskakuje, znaczy przybiega ten trener, prawda, i każe nam, prawda, no tak, czy no jak było, prawda? Cały czas nam to przypina. Z jednej strony to może być motywujące, bo rozumiem, że zwracanie nieraz uwagę na rzeczy ważne daje nam takie, że się zatrzymujemy i zastanawiamy się, czy czegoś nie mamy, ale czy czegoś nie przeżywamy, ale z drugiej strony myślę o tym, co powiedziałaś, że pytanie o to, że cały czas, że ten świat w wielu aspektach jest opowiadany przez seksualność jako taką kategorię absolutną, taką kategorię, która jest odpowiedzią prawie na wszystko. Są takie teorie, prawda, że to główny impuls, główny napęd tego świata to właśnie libido.
1: Libido. A zobacz, zwłaszcza, że tracą na tym często takie kompetencje społeczne, umiejętności społeczne i emocje. Że zobacz, o ile media społecznościowe na przykład, no media społecznościowe w nazwie mają społecznościowe, chociaż mam wrażenie, że to raczej jest takie antyspołecznościowe, czy że gdzieś tam, że gdzieś wcale nie buduje to jakiejś społeczności, tylko jest jakąś galerią indywidualności.
0: Taka orwellowska kategoria.
1: Tak, to że ja mam wrażenie, że tam jednak częściej będziemy omawiać takie definicje i powierzchowność związana zarówno z seksualnością, czy ze stanami emocjonalnymi, czy z naszym zdrowiem psychicznym, seksualnym, ale tak naprawdę stosunkowo niewiele, popraw mnie, jeśli masz inne zdanie, to stosunkowo niewiele mamy tego takiego konstruktu, konceptu bycia wspólnie, bycia w tym takim społecznym wymiarze.
0: Tym bardziej, że też tak o tym myślę, że to jest głównie poprzez pryzmat ta seksualność, przynajmniej ja tak część tych sygnałów, a jak nie większość czytam, jako dowód własnej wartości i sprawczości. Własnej, że tam tego pomiędzy, tego spotkania, tej wspólnotowości, przynajmniej jak zbieram te materiały, a wydaje mi się, że jestem na bieżąco, jest ich mniej.
1: Jest ich mniej i też one jednak każą nam trochę tak, okej, okay, może ja dzisiaj mam taki jakiś kiepski humor, ale i taką jakąś, jakieś takie ogólne niezadowolenie z mediów społecznościowych, które oczywiście uważam za mające swoje plusy i minusy. To nie chodzi o to, że ja postrzegam je tylko negatywnie, ale czasami mam takie też odczucie, że w momencie, w którym bombarduje nas cały czas taka powierzchowna wiedza i taka wiedza oparta na kafelkach i na uproszczeniach, to do własnej seksualności też zaczynamy w ten sposób podchodzić. Zaczynamy się stawać wzajemnie takimi specjalistami od seksuologii, popseksuologii, czy od poppsychologii. Zaczynamy seksuologizować, czy psychologizować, czyli tam gdzieś kategoryzować, nazywać, tak pseudodiagnozować siebie albo inne osoby. I gdzieś zamiast przybliżać to nas do nazywania oczekiwań, do tego, żeby jakoś poprawiać naszą zdolność rozumienia tego, co się z nami dzieje, my stajemy się takimi specjalistami od innych i od tego, co się dzieje z innymi osobami, od tego, czego inne osoby chcą albo powinny chcieć, jak powinny robić albo jak nie powinny. Co też nas oddala od bliskości, no bo jednak no, trudno mi sobie wyobrazić fajną, bliską relację, w której jesteśmy cały czas strofowani, pouczani, diagnozowani, tak pseudodiagnozowani i w którym cały czas jakoś jesteśmy challenge'owani czy jakoś kategoryzowani, no bo gdzieś w mediach społecznościowych pojawiła się taka czy inna informacja, czy gdzieś w jakichś mediach upraszczających zjawisko seksualności do jakichś prostych pojęć, czy prostych definicji, czy przepisów, nagle okazuje się, że, że po prostu w takim przekonaniu, że mamy tutaj ogromną wiedzę, chronimy się przed tym, żeby rzeczywiście zacząć przeżywać swoją seksualność taką, jaka ona jest, ze wszystkimi jej plusami i minusami.
0: Tylko ta zmiana łatek, ja to sobie tak wyobrażam, że tak jak mówisz, tam nie ma spotkania, tam jakość nie ma takiego znaczenia jak ilość. I ta wielość, tak jak mówisz, tych diagnoz, tych interpretacji tworzy coś, taki szum. Tam ja nie mam poczucia właśnie, tak jak powiedziałaś, to, że jest głębsze dotknięcie tego tematu. My wielokrotnie w seksaudycjach mówimy o seksualności, wspieramy wiedzę z zakresu seksualności przez nasze działania. I Pewnie będziemy jeszcze wracać do tego wątku, tego jak wygląda ta współczesna seksualność, jak opisuje się tę współczesną seksualność. I podsumowując trochę, może najważniejsze pytanie nie brzmi, ile tego seksu mamy w związku, tylko czy ten seks między nami jest, co to właściwie znaczy, z jakich powodów ten seks podejmujemy.
1: Tak, i też odnosząc się do takiego głównego tematu tego naszego, tej naszej dzisiejszej rozmowy, tego, czy my naprawdę potrzebujemy być cały czas tak stymulowani różnego rodzaju bodźcami seksualnymi, a jeżeli tak, to po co? Po co nam to jest? Co nam to daje? Jakiego rodzaju funkcje to u nas w życiu spełnia? I dlaczego w to wchodzimy? Prawda? Czyli co takiego się dzieje z nami, że no, siłą rzeczy cały czas wystawiamy się na tą stymulację bodźcami erotycznymi, seksualnymi. Oczywiście nie zawsze mamy na to wpływ, ale czasami też mamy i na przykład albo nie zmieniamy zachowań, które gdzieś tam nas męczą, albo cały czas jesteśmy w nich jakoś pogrążeni, trochę w nich utykamy.
0: Bo seksualność nie jest ani konkursem, ani obowiązkiem, a często najbardziej satysfakcjonujący seks nie wynika z perfekcji, tylko właśnie z poczucia bezpieczeństwa, autentyczności, bliskości, świadomości. I kończąc ten wątek, to mam poczucie, że rzeczywiście jesteśmy w takim czasie, że ten seks również trafił na reklamy i stał się bardzo, bardzo takim złożonym wskaźnikiem różnych właśnie miar. I podsumowując, myślę, że to, o czym dzisiaj rozmawiamy, że każdy z nas spotyka się z takim, no właśnie tak jak powiedziałaś, że wszechobecną dyskusją o tej seksualności i pytanie, czy ta dyskusja tak naprawdę nam pomaga, czy właśnie znowu jakby otwierając kolejne wątki, zamazuje tę istotę. Dzisiejszą audycję prowadzili dla Państwa Aleksandra Krasowska, specjalistka psychiatrii i seksuologii.
1: Oraz Robert Kowalczyk, psycholog i seksuolog kliniczny.
0: A wydawała Maria Mroczkowska. Dziękujemy, że byli Państwo z nami. Jeżeli chcą Państwo podzielić się sugestiami na temat dzisiejszej seksaudycji, zapraszamy na nasze media społecznościowe. Można do nas poprzez Instagram, Facebook pisać wiadomości. Jeżeli ktoś chciałby z Państwa napisać do nas maila, zapraszamy. Nasz adres mailowy to seksmałpatok.fm. Dobranoc.

0: przed rejsem.
1: Bardzo dobrze. Są emocje, jest napięcie, ale ucieka, że w końcu wypływamy.
2: Jest to historyczna wyprawa, ponieważ wychodzimy równo 50 lat po wyjściu Daru Pomorza na 200-lecie Stanów Zjednoczonych.
0: Przygoda życia?
1: Pierwsza i mam nadzieję najlepsza.
3: To wielki zaszczyt płynąć ostatnią tak wielką wyprawą.
4: Taka podróż wiąże się z tym, że jesteśmy odcięci od świata zewnętrznego, nie mamy dostępu przez bardzo długi czas do internetu. Będziemy przemęczeni, będziemy mało spać, nie wiadomo jak zniesiemy chorobę morską. Są obawy, ale no, jesteśmy dobrej myśli i żadnych przygód, tak?
5: Nasza koleżanka właśnie płynie i machamy jej i mówimy hej i tak dalej.
6: Zrobiłyśmy baner dla naszej współlokatorki. No teraz już boję współlokatorki, bo po prostu płynie w siną dal.
0: A pani co za tymi ciemnymi okularami ukrywa?
7: Może się jakaś łezka wokół zakręci, no jednak nie będziemy się widzieć przez następne 4 miesiące.
6: No i już tęsknimy, życzymy powodzenia. Wiatru w żagle.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Donald Trump ponownie grozi Iranowi zniszczeniem. We wtorek amerykański prezydent ma rozmawiać z generałami o wznowieniu działań zbrojnych. Premier Węgier wybiera się do Polski, odwiedzi Kraków, Warszawę i Gdańsk. Jest też nowy program wsparcia dla ochotniczych straży pożarnych. Filip Kakusz, informacje Tok FM. Donald Trump wezwał Iran, by szybko zawarł układ pokojowy, bo w przeciwnym razie, tu cytat, nic z niego nie zostanie. Według portalu Axios prezydent ma we wtorek spotkać się z wojskowymi, by rozmawiać na temat możliwego wznowienia ataków. W ostatnich dniach amerykański prezydent sugerował, że może wznowić bombardowanie Iranu. W piątek potwierdził, że odrzucił ostatnią propozycję porozumienia. Powtórzył, że Iran musi przekazać swoje zapasy wzbogaconego uranu, albo Stany same je wezmą. Wyraził jednocześnie gotowość do zaakceptowania rozwiązania, które polegałoby na wstrzymaniu przez Iran wzbogacania uranu na 20 lat, lecz zaznaczył, że konieczne są prawdziwe gwarancje. Iran miał zaoferować krótsze 12-letnie moratorium. A niektórzy bliscy doradcy amerykańskiego prezydenta obawiają się, że po wizycie ich szefa w Chinach zwiększa się ryzyko ataku na Tajwan w ciągu najbliższych 5 lat. To budzi niepokój w USA, bo inwazja mogłaby odciąć amerykańskim firmom dostęp do tajwańskich chipów wykorzystywanych do zasilania sztucznej inteligencji. Z kolei według chińskiej dyplomacji Xi ostrzegł w zeszłym tygodniu Trumpa, że kwestia Tajwanu, jeśli nie zostanie odpowiednio rozwiązana, może doprowadzić do konfliktu między Pekinem i Waszyngtonem. Peter Modzior, nowy premier Węgier, w nadchodzącym tygodniu odwiedzi Polskę. Spotka się m.in. z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Wizyta obejmie Kraków, Warszawę i Gdańsk. To ważna podróż, komentują politycy w Polsce, a komentarze zbierał Maciej Kluczka.
10: To będzie pierwsza zagraniczna podróż Modziora od momentu zaprzysiężenia na funkcję premiera. Dobrze, że zaczyna od Warszawy, mówi Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej.
11: Dla nas jest bardzo ważne, że wreszcie nie będziemy mieli hamulcowego, jeśli chodzi o kwestie na przykład sankcji w stosunku do Rosji. Żeby kwestia polityki bezpieczeństwa Unii Europejskiej

0: Lekarze z gdańskiego UCK mówią, że dzięki perfuzji udaje się im uratować około 2/3 płuc, które trafiają do nich w złym stanie. Skraca to czas oczekiwania na transplantację. Coraz więcej osób ucieka z miast na podmiejskie tereny, licząc na spokój i większą przestrzeń. Jednak wiele gmin nie nadąża za tą tendencją. Brakuje kanalizacji, dróg czy szkół i choć domy rosną jak grzyby po deszczu, to infrastruktura często zostaje daleko w tyle. Katarzyna Młynarczyk.
1: Ceną, jaką osoby po przeprowadzce płacą za piękne widoki, przestrzeni, dostęp do zieleni, bywa na przykład brak kanalizacji, a to w przypadku wielu miejscowości rodzi problemy, takie jak w gminie Skawina, przyznaje Małgorzata Soja, kierowniczka referatu ochrony środowiska.
2: Nieprawidłowości pojawia się sporo. Każda taka nieruchomość wyposażona w zbiornik bezodpływowy powinna usuwać te nieczystości ciekłe przynajmniej raz na kwartał.
1: Ale tego nie robi, zauważa jedna z mieszkanek gminy Skawina.
3: Czuć nieczystości na ulicach.
4: Jakie to są koszty wywóz takiego jednego szamba?
3: 310 zł, więc możemy tak przypuszczać, że ludzie chcą oszczędzić i gdzieś to będą wylewać.
1: Niedogodności jednak nie zniechęcają do przeprowadzek. Trudno się dziwić, skoro na przykład w cenie 70-metrowego mieszkania w Krakowie pod miastem można mieć mały dom z ogródkiem.
0: To była Katarzyna Młynarczyk, a kolejne informacje w Tok FM za godzinę. 20 stopni pokażą w ciągu dnia termometry w Warszawie i Lublinie, 19 w Białymstoku, 18 w Gorzowie, 16 w Łodzi, 15 we Wrocławiu, 12 w Krakowie i Gdańsku. Najwięcej deszczu i chmur w środkowej części kraju, poza tym także może pokropić, ale też sporo rozpogodzeń.
5: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
6: Niedzielny poranek, Tok FM, Michał Tomasik z tygodnika Polityka kłania się. Proszę Państwa, rozmowa o komiksach trwa w naszym studiu już od kilku minut, ale teraz Państwa do niej zaprosimy. Nie mówiliśmy nic istotnego, zanim Krzysztof Olesiewicz włączył nam mikrofony. Ze mną w studio Jakub Demiańczuk, krytyk filmowy i komiksowy tygodnika Polityka.
7: Dzień dobry.
6: Rozmawialiśmy o komiksach, ale zanim zaprosimy Państwa do tej rozmowy, to powinniśmy wytłumaczyć, czym są te komiksy. I ja, pisząc do Ciebie przed rozmową taki brief, o czym będziemy rozmawiać, zapytałem, czy komiks to jest obrazek z chmurką. Więc powtarzam to pytanie on the record.
7: Strasznie to brzmi depresjonująco, jak się to powie, obrazek z chmurką. Oczywiście w największym uproszczeniu tak, ale żeby to bardziej skomplikować, to komiks to jest po prostu forma sztuki narracyjnej, która łączy ilustrację i tekst, który rzeczywiście może być podawany w chmurkach czy w dymkach, może być podawany w didaskaliach, może być podawany czasami w podpisach pod obrazkami. To się zdarzało w starszych komiksach jeszcze rysowanych w XIX i na początku XX wieku. Ale znowu duże uproszczenie, jest to forma narracji łącząca obraz z tekstem.
6: Moje pytanie wynikało bardziej z tego, że chciałbym się zastanowić, czym w ogóle są komiksy i gdzie jest dzisiaj ich miejsce, bo wszyscy komiksy znamy i mniej więcej wiemy, o co z nimi chodzi. Natomiast do tego przejdziemy później. Mam wrażenie, że może od komiksu się wszystko zaczęło, ale sobie poszło. I tak jak na przykład ekranizacji dużo oglądamy. Dlatego moje pytanie nie miało być depresjonujące, tylko chciałem się zapytać, gdzie zaczyna się komiks? To znaczy, jakie jest to minimum?
7: Ja myślę, że komiks, nie wiem jak odpowiedzieć na pytanie, gdzie się zaczyna. Myślę, że od dawna jest już formą sztuki, która funkcjonuje na tych samych zasadach, co film, co literatura, co sztuki wizualne. Oczywiście ta dyskusja, czy komiks jest sztuką, czy komiksy są dla dzieci, ona dawno powinna wygasnąć, czy tylko dla dzieci, bo są dla dzieci i dla dorosłych. Ona dawno powinna zostać wygaszona, natomiast mam wrażenie, że od lat się rzeczywiście toczy. Ja myślę, że tak powinno się to postrzegać, że komiks jest tą formą wypowiedzi artystycznej, która funkcjonuje, czy powinna funkcjonować na takich samych prawach, jak każda inna forma sztuki. I wtedy pytanie, gdzie się zaczyna, może być oczywiście traktowane z różnych stron, to bardzo osobiście, kiedy zaczynamy czytać komiksy, i myślę, że nie ma tutaj wieku minimum, bo to jest...
6: Ani Maksimum.

0: ani maksimum, bo to jest ta forma, w której każdy może znaleźć dla siebie odpowiedni punkt wejścia. Są komiksy, które są tylko historyjkami obrazkowymi, bez tekstu, które mogą czytać również dzieci, po prostu nie znające jeszcze liter, czy oglądać i układać sobie narrację, czy z rodzicami po prostu opisywać te narracje. Jeśli ktoś chce wejść do tego świata później, znajdzie absolutnie każdy temat, każdą formę graficzną komiksu, poważne, niepoważne, serio, mniej serio, śmieszne, smutne. No to jest całe spektrum emocji, całe spektrum tematów. Ja zawsze w takich rozmowach lubię zestawiać komiks z filmem, bo to są sztuki, które... No komiks jest trochę starszy.
1: Komiks to są klatki, opowieść klatkowa.
0: W przedwojennej Polsce komiksy były nazywane filmami rysunkowymi, więc to jest jakby, oczywiście to jest już archaizm, natomiast to łączy w jakimś sensie te dwie dziedziny sztuki. One są też, no nie są równolatkami, komiks jest odrobinę starszy, już tu nie sięgajmy bardzo daleko w przeszłość i nie dopatrujmy się źródeł komiksów w hieroglifach egipskich czy na tkaninie z Bajo. Komiks to jest powiedzmy połowa XIX wieku w takiej formie, która zaczęła się już rozwijać w to, co dzisiaj znamy. Film, wiadomo, też końcówka XIX wieku, więc to są te dwie dziedziny sztuki, które w podobny sposób opowiadają wizualnie świat. No i nikt się nie zastanawia, czy film jest sztuką, czy nie. Komiks tak samo jest sztuką i jeśli ktoś nie jest przekonany do tego, czy warto czytać komiksy, no to proszę sobie zadać w głowie pytanie, czy warto oglądać filmy. Jeśli odpowiedź brzmi tak, to czytajcie komiksy, znajdziecie coś dla siebie.
1: Ale to my zachęcimy. Co się dzisiaj czyta? Mam na myśli komiksy dla dorosłych. Jakie są takie nowości, hity? Pytam o tytuły, serie, nazwiska.
0: Ja bym się chyba skupił tutaj głównie na komiksie polskim, bo to jest bardzo szeroki temat, a na dodatek mamy w Polsce absolutnie fantastycznych twórców. To jest rzecz, która... Znaczy polski komiks ma oczywiście długą tradycję, która przez wiele lat była trochę spychana na margines przez to, że kojarzyła się wyłącznie z kilkoma takimi seriami i postaciami stworzonymi jeszcze w czasach Polski Ludowej, ale powiedzmy od końca lat 90. polski komiks rozwija się fenomenalnie. I twórcy, którzy wtedy, w tamtym czasie debiutowali, tacy jak Michał Śledziński, który był autorem magazynu komiksowego Produkt oraz jednego z najgłośniejszych komiksów Polski potransformacyjnej, czyli Osiedla Swoboda. Dzisiaj jest klasykiem już polskiego komiksu. Tak? Przez te 20 parę lat stał się nie tylko jednym z najważniejszych twórców, ale po prostu już awansował do grona klasyków komiksowych. Natomiast ta forma sztuki u nas się rozwija bardzo bogato, w bardzo różnych kierunkach. Mamy komiksy zarówno takie typowo rozrywkowe, przygodowe, science fiction, mniej superbohaterów w polskim wydaniu, ale to też się zdarza, zwłaszcza w takiej parodystycznej formie jak Wilku Superbohater, braci Bartosza i Tomasza Minkiewiczów. Ale mamy też bardzo dużo komiksów, które poruszają istotne historycznie, społecznie, osobiście tematy. Z tych bardzo nowych rzeczy, takich powiedzmy wydanych w ciągu ostatnich 2-3 lat, no to zdecydowanie zawsze do polecenia są komiksy Jacka Świdzińskiego, zresztą laureata Paszportu Polityki, który otrzymał kilka lat temu za album Festiwal. Teraz wydał nowy komiks o tytule Ideo. On się ukazał nakładem Kultury Gniewu i to jest połączenie biografii Ludwika Zamenhofa z historią Esperanto, ale podane w sposób absolutnie nieortodoksyjny. Jest to komiks o tym, jak tworzy się język, jest to komiks o ideach, które są szczytne i nie mają szansy na spełnienie, jest to komiks o marzeniach, które zderzają się z rzeczywistością. Generalnie osią tej fabuły jest próba stworzenia uniwersalnego języka przez Zamenhofa i jak wiemy, próba udana, natomiast no, gdzieś jednak być może nie do końca zniosła próbę czasu, chociaż esperantyści pewnie by się z tym nie zgodzili. I w tej niezwykłej, bardzo takiej z pozoru prostej, graficznej formie, bo Jacek Świdziński słynie z tego, że rysuje takie proste, mówię, to są pozory, to nie jest proste w rzeczywistości, ale to wygląda na pierwszy rzut oka jak takie proste rysuneczki, proste ludziki, ukrywa naprawdę bardzo głęboką, mądrą i przejmującą treść. To można by, nie da się takiego komiksu sprowadzić ani do komiksu biograficznego, ani edukacyjnego, ani historycznego. To jest to wszystko naraz, ale jest jednocześnie czymś więcej. Mord na dzielni Beaty Pytko. Fantastyczny komiks o gentryfikacji i o tym, jak znaleźć swoje miejsce w nowoczesnym mieście, trochę oparty na doświadczeniach autorki, która zanim zaczęła robić komiksy, była architektką, studiowała i ukończyła architekturę, pracowała w zawodzie, przerzuciła się na komiks i dzisiaj jest jedną z najciekawszych twórczyń tej sztuki w Polsce. Mamy Sezon spadających gwiazd, piękny, nostalgiczny komiks Marcina Podolca, rzecz o dorastaniu gdzieś we wczesnych latach 2000, o fascynacji koszykówką i główny bohater, chociaż nie jest, jest alter ego autora tego komiksu, gdzieś w swojej głowie próbuje połączyć marzenie o tym, żeby grać w koszykówkę i być autorem komiksów, ale oczywiście największym problemem jest to, że dorasta w małym mieście w potransformacyjnej Polsce, więc znowu to jest rzecz o zderzeniu marzeń z rzeczywistością. I takich komiksów mógłbym wymieniać dużo, bo tu naprawdę na tym rynku dzieje się mnóstwo, ale powiedzmy, jeśli szukacie państwo trzech tytułów z najnowszych polskich komiksów, no to te trzy to jest dobry początek.
1: Ja na wstępie trochę to pytanie zajawiłem, że mam wrażenie, że o komiksach trochę zapomnieliśmy, bo skupiliśmy się na tym, co można z komiksami zrobić, czyli na przykład ekranizację. Mhm. Wynika to pewnie z tego, że ekranizacje Marvela czy DC, no to są właściwie filmy z największymi box-office'ami i tak dalej, tak? Avengersi na przykład. No to nie wiem, czy pierwsze trzy miejsca nie należą tam, pierwsze i trzecie miejsce do dwóch części Avengersów. Czy tak jest, że no też przecież i bajka Koziołek Matołek, lepiej pamiętam to, co było w telewizji, niż to, co się czytało. Czy trochę tak jest, że komiksy stały się ofiarą tego, tych opowieści stricte filmowych?
0: Myślę, że w niektórych podgatunkach tak. Myślę, że komiks superbohaterski, który naprawdę przeżywał swoje złote lata kilka razy, tak naprawdę. Najpierw w latach 40., później w latach 60., gdy debiutowały komiksy Marvela, później w latach 90., gdzie dopadł wreszcie jej kryzys. On rzeczywiście trochę odsunął się na bok na rzecz ekranizacji tychże komiksów, ale z drugiej strony te ekranizacje rzeczywiście przynoszące miliardowe dochody. To Avengers, koniec gry. Ten film, o którym wspomniałeś, to jest drugi najbardziej kasowy film w historii kina. Wyprzedza go tylko Avatar Jamesa Camerona. I on zarobił w kinach ponad 2 miliardy dolarów. To jest jakaś niewyobrażalna kwota przecież. Z drugiej strony właśnie te filmy popularne trochę pomagają nakręcać sprzedaż komiksów na nowo. To są naczynia połączone. Oczywiście film ma szerszy zasięg. Na film bardzo często pójdą też ludzie, którzy komiksów, nie tylko superbohaterskich, ale żadnych, w ogóle nie czytają, no bo pójdą skuszeni, a to nazwiskiem reżysera, a to fajną obsadą, bo tam rzeczywiście na produkcję tych filmów idą tak ciężkie pieniądze, że są w stanie zgromadzić największe gwiazdy Hollywood. I to zawsze przyciąga. I no jednak łatwiej obejrzeć dwuipółgodzinny film, niż zainwestować swój czas w szukanie i kupowanie komiksów, których jest no, no nie wiem, tysiące tych superbohaterskich komiksów naprawdę dostępnych rocznie na światowych rynkach. Więc nie sądzę, żeby komiks był ofiarą, natomiast ciężar się trochę inaczej rozkłada niż kiedyś. Rzeczywiście od lat 90. Być może jest przechył w stronę filmu.
1: Ale może zaraz będzie w drugą stronę, bo ktoś zobaczy Avengersów i zacznie szukać, jak to było. Naprawdę wydaje mi się, że w przypadku historii Batmana i Jokera też tak było, że te filmy nakręciły jednak trochę powrót. Może o Batmanie i Jokerze innym razem. Jak?
0: Z wielką przyjemnością.
1: Jakub Demiańczuk, Tygodnik Polityka, krytyk filmowy i komiksowy. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Proszę Państwa, nowy rok, nowa Eurowizja, nowe kontrowersje, skandale i Polska znowu nie wygrała. O tym będziemy teraz rozmawiać. Łukasz Smardzewski, Interia Muzyka, fan Eurowizji, tak mam tutaj napisane. Dzień dobry.
2: Wszystko się zgadza. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy.
1: Jak fan Eurowizji ocenia wczorajszy wieczór?
2: No, był pełen zaskoczeń i dramatycznych zwrotów akcji.
1: No trzymał w napięciu
2: do końca. Tak, no i chyba trochę też za to kochamy właśnie Eurowizję, bo mam wrażenie, że z Eurowizją jest trochę tak jak z muzyką disco polo, niby nikt nie słucha, ale każdy zna wszystkie piosenki, więc tutaj też się wszyscy tym ekscytujemy. Było parę momentów, które na pewno zapadną nam w pamięć i przejdą do historii, jak chociażby wpadka techniczna podczas występu reprezentanta Czech i brak zgody organizatorów na powtórzenie tego występu. No to jest dość duża sprawa zarówno dla czeskiej telewizji, czeskiej delegacji, jak i dla nas fanów konkursu, bo raczej spodziewaliśmy się, że taki występ zostanie powtórzony. No ale przede wszystkim też wyniki, bo Bułgaria to kraj, który jeszcze nigdy w Eurowizji nie zwyciężył i po 21 latach od swojego pierwszego występu właśnie zdobywa Grand Prix.
1: To zatrzymajmy się tutaj na chwilę. Czy Bułgaria i utwór, który ktoś złośliwie określił umc, czyli Bangaranga,
2: tak.
1: Bangaranga.
2: Myślę, że musimy się nauczyć trochę tego tytułu, bo kto wie, czy to nie będzie wakacyjny hit.
1: Tak, zdecydowanie ma bardzo radiowe brzmienie. Natomiast chciałem ciebie zapytać, czy Bułgaria nie wygrała trochę przypadkiem? Dlatego, że prowadził Izrael i cały świat zjednoczył się, żeby jednak tego skandalu nie pogłębiać.
2: Myślę, że nie, bo trzeba pamiętać, że głosy jurorzy oddają dobę przed koncertem na żywo, czyli tym, który widzieliśmy wczoraj wieczorem. Widzowie oddają głosy podczas trwania koncertu do momentu ogłoszenia zakończenia głosowania, więc no, któż mógł wiedzieć, że akurat Izrael zdobył tyle i tyle punktów, więc trzeba głosować na inny kraj, żeby to Izrael nie był zwycięzcą. Więc ja bym się tutaj nie doszukiwał takiej, no, w pewnym sensie manipulacji. Natomiast rzeczywiście było tak, że gdy już zostały dwa kraje, Izrael i Bułgaria, no to zarówno cała arena, czyli około 10 tysięcy, no może nie cała, ale na pewno zdecydowana większość widzów w arenie, a także zdecydowana większość dziennikarzy w centrum prasowym krzyczała i wiwatowała, wspierając Bułgarię, licząc, że to właśnie ten kraj wygra, no bo jeżeli to Izrael byłby zwycięzcą, to myślę, że nie tyle my mielibyśmy kłopot, co organizatorzy, bo wtedy no, ta sytuacja wielu kontrowersji związanych z reprezentacją tego kraju musiałaby zostać po pierwsze wyjaśniona, a po drugie, no nie wiem, ile krajów zdecydowałoby się wziąć w organizowanej przez Izrael Eurowizji. Swoją drogą w ogóle nie wiemy, czy taka Eurowizja w Izraelu by była zorganizowana, oczywiście ze względów bezpieczeństwa. Bułgaria była typowana wśród faworytów, może nie tych do zdobycia najwyższego trofeum, ale na pewno w tej pierwszej piątce, siódemce i z każdą próbą, z każdym występem pięła się do góry, więc nie powiedziałbym, że jest to przypadkowy zwycięzca, natomiast na pewno zaskakujący, bo dla niektórych, tak jak sam powiedziałeś, piosenka umcy, ale jednak spodobała się nie tylko widzom, bo oni przyznali swoje najwyższe punkty właśnie piosence z Bułgarii, ale także jurorom. I po raz pierwszy od 2007 roku zdarzyło się tak, że zwycięzcą całej Eurowizji jest zarówno zwycięzca jurorów, jak i widzów.
1: Aż nie wiem, gdzie przejść dalej, bo ten w ogóle system tego, jak oceniane są te piosenki przez jurorów i publiczność, zawsze dla mnie stanowi źródło niezrozumienia głębokiego, ale chyba też to stanowi źródło kontrowersji trochę co roku. Teraz się udało tego uniknąć.
2: Zgadza się. W zeszłym roku było bardzo podobnie, że to w ostatecznym podliczeniu punktów został Izrael i Austria. I było, co prawda, system prezentacji tych punktów był inny, ale też było tak, że to był albo Izrael, albo Austria. Wszyscy mieli nadzieję, że to będzie jednak Austria. Każdy z jurorów ma określone kategorie do oceny występu. Tych kategorii jest kilka, między innymi ogólny odbiór, kwestia wokalna oczywiście, kwestia jakości występu i każdy z jurorów powinien zgodnie z własnym przekonaniem i sumieniem oddać punkty, szeregując piosenki od pierwszej do ostatniej. W związku z czym na miejscu pierwszym ustawiając tą piosenkę, tę reprezentację, ten kraj, który jego zdaniem te wszystkie kryteria spełnił najlepiej, a na ostatnim ten, który spełnił najgorzej. No i potem kombinacja tych wszystkich punktów daje łączną notę jury. Oczywiście może się tak zdarzyć, każdy gust ma inne gusta, że jeden z jurorów daną reprezentację umieści na dalekiej pozycji, a drugi na pozycji pierwszej. Więc to wszystko zależy od tego, czy jury jest zgodne, czy nie. Powinno się zapewnić jurorom obradowanie w, powiedzmy, takich sterylnych warunkach, to znaczy, żeby nie mogli kontaktować się ze sobą, żeby nie mogli ustalać not jurorskich, tylko oddali je zgodnie z tym, jak oceniają te występy. Jak to było w poszczególnych krajach, powinny nad tym dbać, powinni na to zwracać uwagę narodowi nadawcy, czyli telewizje publiczne, które są tak naprawdę reprezentantami biorącymi udział w Eurowizji. I czasami się zdarzy tak, że ci jurorzy są zgodni, a czasami nie. I dopiero ta wypadkowa sprawia, ile tych punktów dana reprezentacja zbiera. No na pewno mnóstwo kontrowersje wzbudziło 12 punktów od polskiego jury, które powędrowało do reprezentacji Izraela i była to jedyna dwunastka jurorska dla tego kraju.
1: No właśnie. I wydaje mi się, że nikt w Polsce jeszcze nie zadał tego pytania, więc ja je teraz zadam. Czy piosenka Izraela była dobra i występ?
2: Oceniając zupełnie
1: bez emocji, bez kontrowersji, bez ludobójstwa.
2: Bez kontrowersji i bez tego, który z tych krajów taką piosenkę zaprezentował, ta piosenka mogła się podobać, oczywiście. Natomiast uważam, że nie powinniśmy stosować trochę moralności Kalego, bo z jednej strony chcielibyśmy, żeby Eurowizja nie była konkursem politycznym, a z drugiej strony oczekujemy, że jurorzy bądź też widzowie nie przyznają punktów reprezentacji Izraela tylko dlatego, że jest właśnie reprezentującą Izrael. Gdzieś trudno znaleźć oczywiście ten złoty środek i trudno oddzielić emocje i polityczne.
1: Już dzwoni jury ze skargą.
2: Być może. Zaraz sprawdzimy, kto tam. Trudno oddzielić to, co się dzieje w Strefie Gazy, działania izraelskiego rządu od tej Eurowizji. Natomiast no, jeżeli my tego nie zrobimy i nie zaczniemy szanować tego, że komuś rzeczywiście mogła się ta piosenka podobać i dla niego te kwestie polityczne związane z działaniami wojennymi nie są najważniejsze i ocenia tylko i wyłącznie występ, no to my nigdy nie będziemy zadowoleni z tego wyniku. Tak samo jeśli chodzi o punkty od ukraińskiego jury, znów nie dostaliśmy ich od Ukraińców, ale znów, czy w takim razie jesteśmy za przyznawaniem sobie sąsiedzkim punktów, czy jednak nie? Czy jednak jesteśmy za tym przyznawaniem punktów tylko wtedy, kiedy my je dostajemy od sąsiadów? No myślę, że tutaj powinniśmy spojrzeć na to takim chłodnym okiem i zwrócić uwagę na to, że no, to są głosy poszczególnych osób. Każdy głosował, jak myślę, zgodnie z własnym przekonaniem i takie jest podsumowanie punktu, taki jest wynik.
1: Muszę to przeczytać, bo dostałem tutaj na prompterze sugestie, że mamy nadzieję, że to nie Mossad dzwonił w tej chwili.
2: Nie, raczej nie.
1: Wróćmy do poważnej rozmowy o kontrowersjach, bo ja rozumiem to, co pan mówi. Natomiast myślę sobie, że jest różnica, kiedy impreza, która kojarzy się z jakimiś wartościami. W przypadku Eurowizji to była otwartość i tolerancja, którą oglądaliśmy przez wiele lat, która też przyciągnęła fanów. takie święto trochę muzyczne, a trochę takiego, taki właśnie wybieg mody, na którym można pokazać...
2: No, trochę też kiczu, nie bójmy się tego słowa.
1: Tak, no tak, no święto piosenki, święto kiczu, ale też czasami takiego kiczu tak dobrze rozumianego, że można wyjść i pokazać światu, jaki ktoś jest i się tego nie wstydzić. I są wartości, za którymi opowiadają się różne festiwale, konkursy i tak dalej. Będziemy rozmawiać na przykład o Millennium Dogs Against Gravity, no to prawa człowieka na przykład tam są ważną kategorią. No i teraz można do tego podejść patrząc na Izrael i na Ukrainę. Okej, Ukraina nie dała nam punktów, a powinna, bo wszystko nam zawdzięcza i jesteśmy jej największym przyjacielem. Ale czy tego powinniśmy oczekiwać? Niekoniecznie. Natomiast w przypadku Izraela jednak to jest bardziej krytyka za wyłamywanie się z pewnego kręgosłupa wartości i burzenia trochę tego, co się reprezentowało. I ja w tym kontekście zapytam tak, czy Eurowizja sprzedała swoje ideały otwartości i tolerancji?
2: Zgadzam się z tym, co powiedziałeś, bo jeśli chodzi o udział Izraela, no to musimy patrzeć tutaj troszeczkę wstecz, czyli na organizatorów. To oni, moim zdaniem, i tu się zgadzam z wszystkimi tymi, którzy uważają, że Izraela na Eurowizji być nie powinno, popełnili błąd, dopuszczając tą reprezentację po raz kolejny do udziału i mogliśmy zauważyć, obserwując wyniki telewidzów, że znów Izrael zgarnął prawie że maksymalne noty od widzów. W pewnym sensie tak, w pewnym sensie Eurowizja zaprzedaje swoje ideały i wartości, co do których została powołana i jest to, myślę, nie tyle polityczny kontekst, bo tak jak w sporcie mamy taki sport washing, kiedy właśnie za pomocą imprez sportowych, pamiętamy igrzyska w Soczi chociażby, dane kraje, a właściwie rządy danych krajów próbują poprawić swój wizerunek na arenie międzynarodowej i tak jest w przypadku Izraela. Dowiodło to niezależne śledztwo dziennikarzy New York Timesa, którzy dotarli do cząstkowych wyników z poprzednich lat, chociażby z 2025 i 2024 roku, które pokazują, że w wielu krajach liczba głosów na Izrael była niewspółmiernie większa do chociażby reprezentacji drugiego kraju. Na przykład tak było z Hiszpanią, gdzie kilka tysięcy osób oddało głosy na Izrael, co zapewniło temu krajowi 12 punktów, czy nawet kilkanaście tysięcy głosów, a kilka zaledwie tysięcy, nie wiem, 1500 na reprezentację Polski. I tak naprawdę, gdyby Izraela nie było w tej Eurowizji, to Polska zyskałaby najwyższe noty z Hiszpanii. Zdecydowanie organizatorzy Eurowizji muszą coś z tym zrobić, bo już widzimy bojkot wielu państw, bojkot, czyli wycofanie się z Eurowizji, ba, mało tego, nawet decyzję o nietransmitowaniu, co jest też sprzeczne z takim regulaminem Europejskiej Unii Nadawców dla członków właśnie tej organizacji. Kolejna reprezentacja Belgii po wczorajszym finale również zagroziła wycofaniem się z kolejnego konkursu, jeśli Izrael znów będzie do tego konkursu dopuszczony. Natomiast tu musimy spojrzeć troszeczkę w papiery, jak ja to mówię, i w to, kto finansuje Eurowizję, bo jednym z głównych sponsorów jest izraelska firma. Z tego, co udało mi się dowiedzieć, to jest nawet 1/4 budżetu całego konkursu, więc jak rozumiesz, no bez tych pieniędzy byłoby ciężko tą Eurowizję zrezygnować. Druga rzecz, po wycofaniu się tych pięciu krajów, w tym Hiszpanii, czyli jednego z krajów Wielkiej Piątki, który płaci naprawdę ogromną składkę ze względu na swoją populację, no rzeczywiście Europejska Unia Nadawców odczuła ten bojkot. W związku z tym zaproszono inne kraje, nieco mniejsze kraje, aby do tej Eurowizji wróciły, między innymi Bułgarię, która teraz zwycięża, aby pokazać, że okej, no może ktoś rezygnuje, ale też są kraje, które wracają i nie patrzą na ten polityczno-ekonomiczno-finansowy kontekst. To jest sprawa do wyjaśnienia absolutnie. Zmieniają się dyrektorzy zarządzający Europejską Unią Nadawców, ale nadal nie potrafią sobie z tym poradzić. I oczywiście może dojść do tego, że nie wiadomo w ogóle, czy przyszłoroczna Eurowizja się odbędzie, bo jeżeli miałoby wystąpić tylko kilkanaście krajów, które nie mają problemu z tym, że wśród reprezentantów będzie Izrael, no to jaki jest sens organizować taki konkurs? Na pewno nie będzie na taką skalę, nie będzie miał takiego przełożenia ani emocji jak teraz. Mnóstwo pytań padło tutaj w sprawie Izraela do dyrektora zarządzającego. Przyznać trzeba, że Martin Green, który jest takim teraz głównym dyrygentem tej Eurowizji, odpowiadał na wszystkie pytania dziennikarzy, nawet te bardzo dociekliwe, ale twierdził, że zdaniem Europejskiej Unii Nadawców, zdaniem nadawców, którzy przecież w listopadzie głosowali nad tym, mieli głosować, przepraszam, nad tym, czy Izrael w Eurowizji pozostawić, ale tak naprawdę zrobiono głosowanie nad tym, czy zrobić głosowanie, sami zdecydowali o tym, że jest wszystko w porządku, że nie doszło do manipulacji i Izrael nie powinien zostać wykluczony. Myślę, że ten temat będzie powracał, będzie teraz o tym głośno, później może trochę ciszej. Im bliżej końca roku i przygotowań do kolejnej Eurowizji, ten temat na pewno wróci. Natomiast z mojego punktu widzenia, zarówno dziennikarza, jak i fana, absolutnie trzeba tą sprawę wyjaśnić. Niestety
1: to ja mam ważne
2: izraelska
1: pytanie.
2: Delegacja też nie chce tego tematu wyjaśnić.
1: Mam bardzo ważne pytanie. Wspomniałeś o Martinie Greenie. Czy Martin Green jest takim Giannim Infantino świata muzyki, a Eurowizja jest trochę jak FIFA?
2: No, trochę tak to wygląda. Rzeczywiście można taką analogię zauważyć, chociaż proszę pamiętać, że wcześniejszy dyrektor zarządzający, Martin Esterdal, Szwed, odszedł w atmosferze wielkiego skandalu, właśnie związanego z manipulacją głosami przez Izrael i tymi niedozwolonymi kampaniami. Martin Green miał być człowiekiem na to właśnie całe zło. Próbuje robić dobrą minę, ale jednak do złej gry i wydaje mi się, że bez względu na to, kto byłby tym dyrektorem zarządzającym, potrzeba konkretnych, zdecydowanych decyzji, bo inaczej to 70-letnie święto grozi upadkiem. I to nie będzie już święto zjednoczenia, gloryfikowania różnorodności i różnych stylów muzycznych, gdzie możemy poznać artystów z innych krajów, chociażby taką darę, o której nikt w Polsce pewnie nie słyszał, a teraz właśnie się dowiedział, że ona istnieje. I grozi to tym, że wkrótce być może Eurowizja się skończy, nie wiem, może rozpadnie, może inne kraje zorganizują swój własny koncert, tak jak to zrobiła Rosja, która została z Europejskiej Unii Nadawców jednoznacznie i jednogłośnie wyrzucona, więc zorganizowała sobie własny podobny konkurs, żeby pokazać, że wcale tej Eurowizji nie potrzebuje. Jednak jest to wydarzenie, które dla wielu krajów jest bardzo ważne, one się do tego przygotowują. To jest bardzo szeroka arena, no też wizerunkowa, nie ukrywajmy, na której kraj może się pokazać, nie tylko muzycznie, ale też pokazać siebie i nawet czy jest to San Marino, czy są to Niemcy, to mają, powinny mieć te same reguły, zasady i możliwość zaprezentowania twórczości swoich artystów.
1: Mówił fan Eurowizji Łukasz Smardzewski.
2: Rozgoryczony troszeczkę, przyznaję.
1: Jeszcze raz, przepraszam?
2: Rozgoryczony troszeczkę, przyznaję, fan Eurowizji, tak.
1: No, ale
2: chciałbym też może zwrócić uwagę na pozytywne punkty, jeśli mam jeszcze chwilę.
1: Niestety Państwu, nie mamy, więc
2: jedno zdanie. Alicja Szczępińska wygrała swój półfinał u jurorów. Była pierwsza w półfinale.
1: No i jak dojdzie do zmian w tej muzycznej FIFA, to na pewno wygramy. Bardzo dziękuję. Mówił fan Eurowizji Łukasz Smardzewski, dumny po zwycięstwie, wierny po porażce. Niedzielny poranek TOK FM. Michał Tomasik z tygodnika Polityka się kłania. Przenosimy się, proszę państwa, do kin. Do kin, konkretnie kin wszelakich, w których trwa Millennium Dogs Against Gravity. Jeszcze dzisiaj ostatni dzień stacjonarnego oglądania filmów, ale już za chwilę we wtorek rozpoczyna się część online'owa, więc będzie można z każdego regionu i rejonu Polski oglądać. Ze mną w studio Wojciech Diduszko, dyrektor konkursu polskiego Millennium Dogs Against Gravity. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Co tam w tym roku słychać na festiwalu?
3: Tłumy. W zeszłym roku było 183 tysiące widzów, w tym roku będzie na pewno więcej, wiemy, bo na bieżąco śledzimy sprzedaż biletów. Bardzo się cieszymy, że festiwal cieszy się takim wielkim zainteresowaniem. Ta publiczność rośnie wykładniczo, jak kiedyś COVID. Pamiętam, że to słowo wzrost wykładniczy zrobiło wtedy karierę. Teraz jest tak samo. Udało nam się stworzyć wydarzenie, na które przyjeżdżają ludzie z całego świata. Jest taka miła tradycja, że we wtorek podczas festiwalu odlatuje samolot do Cannes i tam 200 osób siedzi i leci z Warszawy do Nicei, bo dla ludzi z branży dokumentalnej Warszawa stała się takim naturalnym przystankiem. Znaczy, jeżeli ktoś przylatuje z Ameryki, to przylatuje do Warszawy. potem leci do Nicei dla ludzi ze świata. Jesteśmy jednym państwem jako Unia Europejska i już się stało dla nich oczywiste, że w tej Warszawie trzeba być. Cieszymy się bardzo, że publiczność chce oglądać te filmy i szuka tematów, które są dla niej ważne. My nigdy nie narzucamy niczego. Wybieramy filmy z całego świata, potem patrzymy najlepsze filmy z całego świata, potem patrzymy, w jakie tendencje się one układają. Tendencje w tym roku, jeżeli mogę się pokusić o takie podsumowanie, patrząc na najpopularniejsze filmy, te, które budzą najżywsze reakcje w social mediach, są dwie. Jedna to jest absolutna potrzeba więzi z naturą. Mamy film Pieśni Lasu, Vincenta Muniera. To jest film, który dzisiaj zresztą pojechał do Białowieży, opuścił Warszawę i udał się do Białowieży, gdzie był jako nastolatek i teraz wrócił tam jako dojrzały mężczyzna. Nie mógł nie wykorzystać tej sytuacji, będąc w Warszawie. To jest film, który widziało we Francji 2 miliony widzów, prawie 500 tysięcy widzów w Niemczech. Będzie bardzo też popularny w Polsce. Trafi do kin jesienią, ale jeszcze dzisiaj są pokazy w 7 miastach całej Polski. Można je znaleźć na mdag.pl. To jest bardzo prosty film o dziadku i wnuczku, czyli ojcu reżysera i jego synu, 12-letnim, którzy spacerują po Wogezach. To są góry w zachodniej Francji, przepiękne, takie nasze Bieszczady, powiedzmy, i obserwują las. Piękna muzyka Warrena Ellisa, to jest współpracownik Nika Cave'a, przepiękne, fantastyczne zdjęcie, takie wyciszenie. Masaż dla duszy, masaż też dla ciała. Ten film działa niesamowicie fizycznie, jest arcydziełem, takimi ruchomymi obrazami, hipnotycznymi wręcz. Pojawiły się głosy, że on powinien być zapisywany na receptę. Że lekarze powinni, że on naprawdę tak działa, ludzie są tak uleczeni i niesie coś, czego ludzie bardzo potrzebują. Taką więź z naturą i przywraca wiarę w to, że świat ma sens. No bo nie oszukujmy się, od 5-7 lat żyjemy, był najpierw COVID, cały czas trwa wojna, w której Polska bierze udział. Granica z Białorusią jest 120 czy 140 kilometrów od miejsca, w którym mamy teraz przyjemność rozmawiać.
1: Bierze udział pośrednio, ale wisi nad nami...
3: No pośrednio...
1: Wisi nad nami to ryzyko bezpośredności.
3: Let's skip the details, ale tak. Dzieją się rzeczy i odczuwamy taką presję cały czas, więc jeżeli ktoś nam proponuje obraz świata w filmie dokumentalnym, czyli czymś, co istnieje, tutaj nic nie jest przekłane, że naprawdę można się zatrzymać, spojrzeć w głąb siebie, zachwycić się tym lasem. My jako festiwal zawsze staramy się widzom dać coś więcej, to znaczy nie są to, zapraszamy do kina, są fajne filmy, chodźcie, tylko na przykład przy okazji Pieśni Lasu wyprodukowaliśmy firma, która produkuje wspaniałe kosmetyki, wyprodukowała specjalne olejki zapachowe, inspirowane filmem, które się nazywają właśnie Pieśni Lasu. A podczas jednego z seansów za pomocą dyfuzorów był rozprzestrzeniany ten zapach. Ludzie bardzo...
1: Podświadomość była
3: kodowana. Najszybciej, jak kino 5D kiedyś było modne, to tak. Jeszcze wodą powinniśmy chlapać, no ale poprzez to opanowaliśmy się trochę. Więc ta więź z naturą jest czymś, czego ludzie bardzo potrzebują i to się przewija w różnych filmach.
1: A to jest pierwsza rzecz. Drugim
3: takim tematem, i to mnie cieszy jako mężczyzna dobiegającego 50, są filmy o mężczyznach, którzy spędzają z sobą czas, rozmawiają i robią przeróżne rzeczy. Czasami to polega na tym, że po prostu piją sobie piwko, patrzą w ognisko i rozmawiają o tym, jak im życie mija. Czasami to jest film o tym, jak chłopaki, o którym miałeś przyjemność oglądać i o którym krótko rozmawialiśmy przed audycją, o tym, że to jest film, w którym główny bohater nie może sobie znaleźć partnerki, jest porzucany przez...
1: Reżyser Rocco Dimenta.
3: Jest porzucany przez kolejne swoje osoby towarzyszące. Mieszka w Berlinie, jest Włochem, wyjechał tam, podobnie jak w filmie Felliniego, w Ałkonie, do dużego miasta, czyli z Salo w północnych Włoszech, do Berlina robić karierę. Nie do końca mu się to życie układa i w takim geście, trochę jak w Amatorze Kieślowskiego, kieruje kamerę na siebie, no i tak dosyć okrutnie i bezlitośnie zaczyna się zastanawiać, co idzie nie tak. Żeby się dowiedzieć, o co chodzi, wraca do miejscowości Salo, gdzie spotyka tytułowych chłopaków. Ten tytuł oryginalny filmu to Toro, czyli, no,
1: byczki.
3: Aha. Zastanawialiśmy się, jaki tytuł polski dać w końcu. Byczki długo się utrzymywały na tapecie, w końcu są chłopaki. No i...
1: To też dobry tytuł.
3: To są tak. To są takie chłopaki, to znaczy ludzie, którzy jeżdżą z łokciem wystawionym za...
1: Gwiżdżą za dziewczynami.
3: Gwiżdżą za dziewczynami, jednocześnie są pełni miłości, takiej prawdziwej mądrości. On jest z zupełnie innego świata. Piękny film o spotkaniu, po prostu. Tak. Po prostu mężczyzn, bardzo, bardzo wzruszający. Drugim filmem, który zrobił wspaniałą furorę, wyprzedany za 10 sensów sprzedanych w całej Polsce. Jest film pod wiele mówiącym tytułem Wyznania szwedzkiego mężczyzny. Mhm. To jest film, w którym reżyser i bohater, znów ta sama figura, on zresztą przyjechał do Polski, kieruje kamerę na siebie i zastanawia się, na czym polega manosfera, na czym polega ten szał, który ogarnia mężczyzn w pewnym wieku, którzy się angażują bardzo w takie prawicowe bądź skrajnie prawicowe męskie kręgi i szukają rytuałów, które pozwolą im zbudować wspólnotę, dowodzenie przez jakiś charyzmatyczną, z mojego punktu widzenia, kompletnych wariatów. Jako człowiek zupełnie z liberalno-lewicowego kręgu postanawia dołączyć na warsztaty do jednego z tych kręgów i doznaje takiego manosferowego ukąszenia. To znaczy, zaczyna się tym trochę fascynować.
1: Składa mu się to.
3: Rozumie, co się dzieje. Teza jest taka, potem zaprasza tam swojego ojca, z którym od wielu lat jest w konflikcie i dzięki temu, że razem są na tych warsztatach, wreszcie sobie patrzą w oczy, mówią: kocham cię, i przytulają się ku wielkiej ucieszy wytatuowanych, brodatych wikingów. To wszystko się dzieje w Danii, więc jest bardzo spektakularne wizualnie. Wzruszająca scena. Teza jest taka, że lewicowej, liberalnej stronie brakuje bliskości, brakuje rytuałów, brakuje takich czasem wręcz prymitywnych zachowań, które budują wspólnotę. Jakoś się z tego wypłukaliśmy, a ta druga, w cudzysłowie, strona. Też film jest o tym, co jest, naprawi to fantastycznie, podkreślam, to jest film dokumentalny o przekraczaniu granic, to znaczy on w tych prawicowych mężczyznach, niby prawicowych, po prostu dostrzega normalnych ludzi. Oni w nim też widzą człowieka, zobaczyć człowieka i wracając do poprzedniego wątku, zobaczyć naturę i zobaczyć człowieka w naturze. To są takie rzeczy, których ludzie na pewno szukają.
1: Ale to jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś o tym drugim filmie, bo ja dokładnie te same rzeczy widziałem w tych chłopakach. To znaczy, to była trochę konfrontacja reżysera, który pojechał do tego Berlina, jednak zachodniej stolicy wielkiej europejskiej, w której w radio słuchał o tym, o emancypacji, ale towarzyszącej tej emancypacji kobiet również takiemu trochę chaosowi, to znaczy burzymy stary świat, ale do końca jeszcze nie zbudowaliśmy nowego, i on wraca do miejscowości, gdzie te byczki są. To jest jednak postać trochę macho, konserwatywna, ale taka bardzo dojrzewająca do współczesności, i że oni jednak, ten ich pomysł może był przestarzały, ale udało im się go zaktualizować. I to jest też takie, to było też bardzo ciekawe zestawienie i pytanie, komu koniec końców tak, bo ich lepiej partnerki, idzie.
3: A te ich partnerki są wyzwolone, tak, ale też jednocześnie są trochę tradycyjne. To jest też film o takim...
1: Ewolucja kontra rewolucja trochę.
3: O tym, że czasami lepiej jest nie wyjeżdżać. Tak naprawdę, bo wydaje mi się, że ci, którzy zostali w tym Salo, to jest przepiękna miejscowość przy Lago di Garda, naznaczona historią, no bo tam ta faszystowska Republika Mussoliniego została tam właśnie utworzona, jakieś takie państwo utopijne, które istniało przez chwilę, ale jest tam przepięknie i oni nie wyjechali, zajmują się, no nie wiem, pracują na budowie, sprzedają wino, jeden zresztą robi karierę w pewnym
1: momencie.
3: Mają
1: rytuały.
3: I mają rytuały, czyli to dokładnie to, co w Wyznaniach szwedzkiego mężczyzny, i ta potrzeba rytuałów też pojawia się w innych filmach. Jednym z największych przybojów jest film Kandydaci śmierci Macieja Cuska. On wygrał konkurs polski. Maciej Cuska, znów reżyser i bohater w jednej osobie, postanowił stworzyć dla swojego syna Stanisława Cuska, wybitnego operatora dzisiaj, a na początku filmu malutkiego berbecia, bo film powstał przez 17 lat, i jego przyjaciół taki coroczny rytuał. Zapakował ich do vana, a na 7, na 10 dni wywoził gdzieś w Polskę, w polskie Wogezy, czyli gdzieś tam na Dolny Śląsk, Bieszczady, Góry Świętokrzyskie, i kręcili horrory. W ten sposób sobie wymyślił, no jest reżyserem, to pokaże, jak spędzać czas. No, dla dzieci musi być jakaś atrakcja. Wiem to jako ojciec dwójki. Znaczy, nie można ich wywieźć gdzieś, powiedzieć: patrzcie na drzewa, jak jest pięknie, słuchajcie ciszy, no bo dzieci dostaną po prostu amoku i rozwalą wszystko. Więc on ich postanowił wyanimować, tworząc te horrory. I to się powtarzało co rok. No, to było fajne na początku, jak dzieciaki miały 10-12 lat, ale jak się stali dorosłymi mężczyznami, to już nie do końca chcieli w tym błocie się wygłupiać i tak dalej. I wtedy następuje jakieś przełamanie. Oni zrozumieli, że te horrory są tylko pretekstem do bycia razem, do rozmawiania o kłopotach. mężczyźni w Polsce, może też w innych krajach, ale w większości znam polskich, nie potrafią do końca ze sobą rozmawiać szczerze o uczuciach, o miłościach. To się gdzieś zmienia, ale patrząc na tę publiczność, ja robiłem zdjęcia w tych 300-400 osób na sali, głównie byli faceci. Mhm. I te rozmowy po filmach były przepiękne, bo oni dalej chcieli ze sobą i z reżyserem rozmawiać, więc może to jest sygnał jakiejś dobrej zmiany.
1: Tak, ale też, też ta przyroda bywa czasami rytualna. Ja widziałem urywki z tego filmu, o którym mówiłeś, no to takie
3: Pieśni lasu?
1: O górach. No to też jest taki motyw wycieczki takiej górskiej, gdzie jednak właśnie nie dość, że odcinamy wszystko, trochę tak jak mówiłeś w tym szukaniu, poszukiwaniu wyciszenia, odcinamy wszystkie bodźce trochę zewnętrzne, zostajemy sami ze sobą. I to jest też jakiś taki rytuał, który stwarza przestrzeń.
3: Spacery leśne są zapisywane we Francji, w Japonii przez lekarzy rodzinnych. Tak. Znaczy, to jest naukowo udowodnione, że spacer w naturze, my w Kinotece wybudowaliśmy na chwałę tego filmu, żeby go jeszcze bardziej podnieść, choć wydaje mi się, że będzie jednym z największych przebojów w tym roku w Polsce, taką instalację. Włożyliśmy do Kinoteki drzewa, które codziennie są skrupulatnie podlewane. Zapraszam, jeżeli nie byłeś, i wszystkich państwa też, też zapraszam dzisiaj jeszcze do Kinoteki, bo dzisiaj ostatni dzień festiwalu. I to jest taka magia, no to jest właśnie też rytuał. Po prostu rytuał potrzebuje jakichś rzeczy, które stwarzają jakąś sytuację powtarzalną, zmieniającą trochę w taki sposób świętowanie. Festiwal jest świętem, którym naprawdę bierze w tym udział bardzo wiele osób.
1: Ja mam wrażenie, że w takich festiwalach i też ja sam tego na Millennium Docsach co roku szukam, to jest odpowiedzi na pewne wątpliwości codzienności, które mi towarzyszą. I chciałem ciebie zapytać na koniec jeszcze, czy to już padło, czy jeszcze nie? Co jest obecnie taką wątpliwością, na którą ludzie szukają odpowiedzi w tych filmach?
3: To jest bardzo dobre pytanie, na które nie ma prostej odpowiedzi, ale jeżeli naprawdę głęboko spojrzę na wszystko, to wydaje mi się, że ludzie szukają takiego potwierdzenia, że człowiek gdzieś na końcu siebie samego jest dobry. To znaczy, że człowiek, jeżeli się zdrapie się z niego właśnie te wszystkie rytuały, wszystkie rzeczy, którymi jesteśmy otoczeni, że takim pierwotnym instynktem jest dobro, do którego czasem trzeba dojrzeć. Mamy taki niesamowity film Bez końca. On był w konkursie głównym, w konkursie polskim Michała Marczaka, który miał premierę światową na festiwalu w Sundance w styczniu, czyli najlepszym obecnie festiwalu na świecie. To jest film o Danielu Dymińskim, który szuka swojego syna Krzysztofa Dymińskiego. To bardzo głośna sprawa. Sprzed paru lat Krzysztof, 16-letni, wyszedł z domu, a wszedł na Most Gdański i zniknął, kiedy kamera przemysłowa wykonywała obrót. On po prostu zniknął, ciała nigdy nie odnaleziono. Dla rodziców szok i zaczęli szukać go po całej Polsce. Wokół tych poszukiwań stworzyła się wielka społeczność i przez poszukiwania właśnie zaczęła się taka wewnętrzna podróż Krzysztofa w poszukiwaniu dobra. On zaczął się zastanawiać, co poszło nie tak. Jest biznesmenem odnoszącym gigantyczne sukcesy. Gdzieś w tym pędzie ku pieniądzom zapomniał o prawdziwych rzeczach, o tym wewnętrznym dobru, o relacjach, o tym, że z dziećmi trzeba spędzać czas, rozmawiać, czasami nic nie robić. Czyli co w kandydatach śmieci. Wystarczy czasami być po prostu. Wtedy dzieje się magia. I o tej magii, o tym wewnętrznym dobru, to są takie tendencje, których ludzie szukają.
1: To jeszcze na koniec, krótko, chciałem siebie zapytać, czy masz wrażenie, że właśnie takie też to odejście do bardziej ogólnych historii, uniwersalnych, że nastąpił taki zwrot po latach, kiedy dużo oglądaliśmy, chcieliśmy też oglądać, chcieliśmy słuchać opowieści o Ukrainie, o Izraelu, o Strefie Gazy, że tego jest troszkę mniej, ale te opowieści dalej są uniwersalne i szukają odpowiedzi na te same pytania.
3: Nadal te tematy istnieją, ale w momencie, kiedy wszystkie informacje mamy na wyciągnięcie ręki, mamy reportaże, newsy, częściowo tworzone przez AI, algorytmy, jesteśmy tym atakowani, w kinie naprawdę szukamy wytchnienia i jednak jakiejś metafory. To musi być atrakcyjnie powiedziane w formie sztuki, to musi być coś więcej niż tylko po prostu news z tego, co się dzieje na świecie.
1: Jeszcze dzisiaj można oglądać w kinach. Od wtorku można oglądać online.
3: Tak, zapraszamy.
1: Będą te filmy, o których rozmawialiśmy.
3: Nie wszystkie, ale częściowo tak. Zapraszamy na stronę mdag.pl. Tam są wszystkie informacje.
1: Mówił Wojciech Diduszko, dyrektor konkursu polskiego Millennium Docs Against Gravity. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję i zapraszamy do kina.
4: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Donald Trump ponownie grozi Iranowi zniszczeniem. We wtorek amerykański prezydent ma rozmawiać z generałami o wznowieniu działań zbrojnych. Premier Węgier wybiera się do Polski, odwiedzi Kraków, Warszawę i Gdańsk. Jest też nowy program wsparcia dla ochotniczych straży pożarnych. Filip Kakusz, informacje TOK FM. Donald Trump wezwał Iran, by szybko zawarł układ pokojowy, bo w przeciwnym razie, tu cytat, nic z niego nie zostanie. Według portalu Axios prezydent ma we wtorek spotkać się z wojskowymi, by rozmawiać na temat możliwego wznowienia ataków. W ostatnich dniach amerykański prezydent sugerował, że może wznowić bombardowanie Iranu. W piątek potwierdził, że odrzucił ostatnią propozycję porozumienia. Powtórzył, że Iran musi przekazać swoje zapasy wzbogaconego uranu, albo Stany same je wezmą. Wyraził jednocześnie gotowość do zaakceptowania rozwiązania, które polegałoby na wstrzymaniu przez Iran wzbogacania uranu na 20 lat, lecz zaznaczył, że konieczne są prawdziwe gwarancje. Iran miał zaoferować krótsze 12-letnie moratorium. A niektórzy bliscy doradcy amerykańskiego prezydenta obawiają się, że po wizycie ich szefa w Chinach zwiększa się ryzyko ataku na Tajwan w ciągu najbliższych 5 lat. To budzi niepokój w USA, bo inwazja mogłaby odciąć amerykańskim firmom dostęp do tajwańskich chipów wykorzystywanych do zasilania sztucznej inteligencji. Z kolei według chińskiej dyplomacji Xi ostrzegł w zeszłym tygodniu Trumpa, że kwestia Tajwanu, jeśli nie zostanie odpowiednio rozwiązana, może doprowadzić do konfliktu między Pekinem i Waszyngtonem. Peter Modzior, nowy premier Węgier, w nadchodzącym tygodniu odwiedzi Polskę. Spotka się m.in. z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Wizyta obejmie Kraków, Warszawę i Gdańsk. To ważna podróż, komentują politycy w Polsce, a komentarze zbierał Maciej Kluczka.
2: To będzie pierwsza zagraniczna podróż Modziora od momentu zaprzysiężenia na funkcję premiera. Dobrze, że zaczyna od Warszawy, mówi Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej.
3: Dla nas jest bardzo ważne, że wreszcie nie będziemy mieli hamulcowego, jeśli chodzi o kwestie na przykład sankcji w stosunku do Rosji. Żeby kwestia polityki bezpieczeństwa Unii Europejskiej była spójna. I w tym znaczeniu Madziar może być partnerem Polski.
2: Politycy PiSu, którzy wspierali Viktora Orbana, który przegrał w wyborach na Węgrzech, już zaczynają rozliczać Modziora z jego obietnic.
4: Ja liczę na to, że Peter Madziar powie, jak zamierza zerwać stosunki z ruskimi. Chciałbym zadać to pytanie panu Madziarowi.
5: Węgry są uzależnione przez właśnie Viktora Orbana od surowców z Rosji. Tego nie da się z dnia na dzień zmienić. Natomiast nastąpiła zmiana filozofii na proeuropejską.
2: Odpowiadał były wiceszef dyplomacji Andrzej Szejna z Lewicy, Maciej Kluczka, TOK FM.
1: Po zakończeniu wizyty w Polsce premier Węgier pojedzie do Wiednia. Lawinowo rośnie liczba zwolnień lekarskich wystawianych z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. W ciągu ostatnich 7 lat liczba takich L4 zwiększyła się o 51%, a liczba dni absencji chorobowej wzrosła o niemal 60%. Tak wylicza Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy.
6: W 2025 roku z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania wystawiono 1 800 000 zaświadczeń lekarskich, obejmujących łącznie 34 100 000 dni absencji chorobowej.
1: Po zakończeniu do najczęstszych przyczyn tych zwolnień należą m.in. depresja, zaburzenia nerwicowe, reakcje na ciężki stres, zaburzenia osobowości oraz schizofrenia.